0: zawsze są takie same.
1: Nobliści podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Dziś poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś w większej części kraju przewaga chmur z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu. Chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Radio TOK FM, czas na pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku finansowym, to na warszawskiej giełdzie, na której sesja trwa od 44 minut, bardzo niewielkie zmiany. WIG20 idzie w górę, ale tylko o 0,05%. Złoty dzisiaj znów trochę traci na wartości. Dolary znów są powyżej poziomu 3,90 zł, euro po 4,37,5 zł dokładnie grosza, natomiast baryłka ropy naftowej kosztuje 101,17 dolarów w tej chwili, czyli jest o 0,5% droższa niż wczoraj. W studiu gość pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co może się dziać od strony finansowej w ochronie zdrowia. Plany, prognozy, dokumenty, wszystko zostało już pokazane. Tak, mamy generalnie projekt budżetu gotowy na przyszły rok. Patrząc na to wszystko, ta sytuacja się poprawi, sytuacja finansowa się poprawi czy się pogorszy?
4: Niestety się nie poprawi, ponieważ koszty dalej rosną szybciej od przychodów w systemie ochrony zdrowia.
3: Bo rząd się chwali, że jest jakiś tam bardzo duży, rekordowy przyrost wydatków na zdrowie.
4: Tak, ale to jest przyrost wyłącznie wydatków, które są gwarantowane w oparciu o ustawę tak zwane 7% PKB na zdrowie. Natomiast koszty związane na przykład z automatyczną waloryzacją wynagrodzeń opartych o też zmiany wycen świadczeń są rosną w stopniu, który przekracza właśnie wzrost zapewnionego finansowania. Czyli nierównowaga finansowa w systemie ochrony zdrowia wciąż jest. Na przyszły rok w NFZ-cie brakuje 15,5 miliarda złotych, a biorąc pod uwagę, że NFZ nie planuje przesunąć płatności części świadczeń w tym roku, to realnie to będzie luka rzędu około 21 miliardów złotych. Po prostu zmniejszamy sobie niedobór w tym roku, ponieważ w tym roku brakuje 14 miliardów, przesuwamy 6 miliardów płatności z roku bieżącego na rok przyszły. Więc kasowo tak naprawdę w tym momencie NFZ potrzebuje na przyszły rok wciąż 27 miliardów złotych, żeby zapłacić za wszystkie świadczenia, które wynikają po prostu z tego, co jest gwarantowane przez pewne regulacje ustawowe, które w tym momencie określają zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez dofinansowania jakby tymi środkami istnieje ryzyko, czy wręcz pewność wzrostu kolejek pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń. Po prostu szpitale nie będą miały wystarczających środków i będą się zadłużać i w tym momencie przestaną przyjmować pacjentów. Zresztą to jest zjawisko, które w tym momencie już widzimy, ale które może jeszcze niestety w większym stopniu narastać w przyszłym roku. Więc niestety, ale brakuje rozwiązania systemowego problemu finansowania ochrony zdrowia. To, o czym się mówi teraz, to jest ukrócenie pewnych skrajnych ekscesów, które są przypadkami nagłośnymi medialnie. Natomiast na poziomie systemowym niestety, ale nie odnoszą się do sedna problemu, czyli właśnie tej nożyc przychodów i kosztów NFZ-u. Koszty dalej rosną szybciej od przychodów i więc ta sytuacja jest po prostu niemożliwa do utrzymania na dłuższą metę.
3: Nie można tych kosztów po prostu zatrzymać?
4: Można, ale to wymaga zmian ustawowych. To wymaga zmian na przykład wycen świadczeń, które obecnie są podnoszone corocznie 1 lipca każdego roku po to, żeby właśnie finansować przede wszystkim wyższe wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Te regulacje...
3: A te wynagrodzenia, to, że one rosną, to wynika, rozumiem, z ustaw,
4: wynik, tak?
3: Czyli NFZ nie może tego samodzielnie zrobić.
4: To jest automat ustawowy. Tak, NFZ tego nie zmienia, ponieważ to ustala Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. I to jest też automat ustawowy, ponieważ jest gwarancja corocznego wzrostu, przynajmniej o wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Czyli budżetówka ma 3% podwyżki, a na przykład ochrona zdrowia ma 9% w tym roku, w poprzednich latach to było na 14% automatycznej podwyżki.
3: Ale ja rozumiem, że te pieniądze na wynagrodzenia są, tylko że jak już się zapłaci wynagrodzenia, to potem już nic nie zostaje na całą resztę, tak?
4: No w praktyce tak. Czy mamy tak podbite ceny świadczeń, że NFZ po prostu nie jest w stanie kupować nawet tyle samo jakby zabiegów, diagnostyki, co kupiło do tej pory, tak? Mimo że potrzeby starzejącego społeczeństwa się rosną, to cena każdego pojedynczego świadczenia, które NFZ rośnie w takim stopniu, że pieniędzy na to, żeby leczyć odpowiedniczych pacjentów, czyli diagnozować, po prostu przestaje wystarczać.
3: I mówił pan, że to będzie jakieś 15 miliardów złotych w przyszłym roku?
4: W przyszłym roku 15,5 miliarda złotych to są wyliczenia, które zresztą sam Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał w oparciu po prostu o to, co wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3: Gdyby znaleźć te 15 miliardów, to rozumiem, że to też to byłoby tak jak do tej pory, tak?
4: To byłoby
3: nie
4: tylko,
3: byłaby poprawa dzięki tym 15 miliardów.
4: To byłoby przetrwanie
3: miliardów.
4: Kolejnego roku, ale ta luka finansowa, ona pojawiłaby się na przykład w roku 2028, czyli bez systemowego właśnie dostosowania wzrostu kosztów do przychodów i tutaj możemy działać albo właśnie po stronie przychodów, albo kosztów, albo przy kombinacji tych dwóch czynników, ale bez jakby ponownego uzyskania zbieżności tych dwóch krzywych, kosztów i przychodów, sytuacja nie będzie się poprawiać, tylko wręcz przeciwnie, będzie się pogarszać. A póki co, niestety, ale ta strategia jakby działania w ochronie zdrowia sprowadza się tylko do tego, żeby przetrwać do kolejnego kwartału, przetrwać do końca roku. Jakoś to będzie, nie wiem, być może w kolejnej kadencji Sejmu jakieś rozwiązania się pojawią, ale w tym momencie jakby to jest wciąż strategia przeczekania. No i to jest strategia realizowana już od dobrych kilku lat, co powoduje, że jakby skala tej nierównowagi w systemie jest bardzo duża. I przywrócenie teraz równowagi finansowej dla systemu ochrony zdrowia po prostu staje się działaniem bardzo bolesnym i dotkliwym, ponieważ ktoś musi na tym dużo stracić. Na przykład personel medyczny, ponieważ będzie miał gwarancję w przyszłości dużo mniejszych podwyżek, niż miał do tej pory, do których się przyzwyczaił, co oczywiście jest elementem, który generuje oczywiste duże napięcia i kontrowersje.
3: Jak będzie ta sytuacja się stopniowo pogarszać w związku z tym, że pieniędzy jest za mało, wiecie, w których miejscach ta sytuacja będzie się pogarszać, bo generalnie ochrona zdrowia to jest bardzo skomplikowany, wieloskładnikowy organizm. Znaczy, na co zacznie, bo na niektóre rzeczy już teraz nie ma pieniędzy, ale na niektóre są i rozumiem, że się w przyszłym roku skończą.
4: Znaczy świadczenia na przykład nielimitowane, czyli diagnostyka, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli właśnie porady specjalistów. Jakby te świadczenia, które są nielimitowane, które są realizowane ponad limit. I też programy lekowe, tak, dotyczące właśnie terapii pacjentów, którzy są ciężko chorzy, którzy wymagają podawania drogich leków, które podawane są na ogół w szpitalu, ponieważ po prostu tutaj trzeba też objąć dodatkową diagnostyką. To nie jest kwestia po prostu wykupienia recepty w aptece. Właśnie to są te obszary, które są wykonywane obecnie ponad limit, a NFZ po prostu nie ma środków, żeby płacić ponad te limity określone w kontraktach. Wciąż ma pieniądze, żeby wywiązywać się z kontraktów ze szpitalami, ale żeby płacić za to, co jest wykonywane ponad limit, nawet jeśli prawo gwarantuje, że właśnie świadczenie jest nielimitowane, więc NFZ niezależnie się wykona, NFZ ma za to płacić, NFZ ma problem, żeby za to zapłacić. I on zapłaci za to, ale za rok, za dwa lata, szpital potrzebuje pieniędzy tu i teraz, więc w pewnym momencie dochodzi do ściany i po prostu musi po prostu przestawać przyjmować pacjentów.
3: Może te opóźnienia przerzucać na swoich z kolei partnerów biznesowych, na swoich dostawców?
4: Może przerzucać i to się już dzieje. Zobowiązania wymagalne, czyli zaległości płatnicze szpitali w Polsce rosną 20%. Kwartał do kwartału. Rok do roku to jest rozrzędu 45%. Jest 5 miliardów złotych w samych SPZOZach niezapłaconych faktur. I to właśnie w ciągu skali tylko jednego kwartału tutaj mamy przyrost rzędu 1 miliarda złotych. To jest rzeczywiście bardzo duża skala. Też z nieoficjalnych sygnałów wynika, że mniej więcej w czasie wakacji tego roku szpitale przerosły w ZUS-ie kopalnie, jeśli chodzi w rankingu największych dłużników zalegających spłacenie składek. Czyli szpitale już nie tylko mają problemy z płaceniem na przykład dostawcom leków, ale mają problemy nawet z płaceniem składek ZUS-owskich. Czyli tylko wciąż są w stanie terminowo realizować zobowiązania z tytułu na przykład wynagrodzeń personelu, ale całą resztę, energia, sprzątanie, catering, pralnie, leki, sprzęt medyczny, z tym wszystkim akumulują coraz większe długi. No i w pewnym momencie jednak możliwość dostawców, usługodawców szpitali, żeby kredytować szpitale, też zaczyna się kończyć. Czyli w tym momencie po prostu pojawia się ryzyko, że po prostu ten koszt zostanie przerzucony na samych pacjentów, którzy będą leczeni w coraz mniejszym stopniu. A jeśli ograniczamy diagnostykę, to mamy mniej pacjentów, którzy są kierowani do leczenia. Czyli nawet jeśli formalnie kolejki przestają w wolniejszym tempie, to wynika nie z tego, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa nie rosną, tylko że mamy mniej rozpoznań chorób, które wymagają leczenia. I to jest kolejny aspekt, który jakby powoduje, że koniec końców, jeśli nie znajdziemy rozwiązania systemowego tego problemu, to za to zapłaci pacjent. Zapłaci pacjent swoim zdrowiem, tym, że nie będzie leczony przez system, który jest jednocześnie finansowany w rekordowo wysokim stopniu. Tak?
3: A jednocześnie od strony czysto finansowej tak jakby był bankrutem w tym momencie. Tak,
4: to jest ten paradoks, że jednocześnie system jest niewypłacalny w sensie, że nie reguluje swoich zobowiązań, a nigdy nie miał tak dużo pieniędzy, jak ma teraz. W przyszłym roku osiągniemy 7% PKB. To będzie PKB liczone jakby względem dwóch lat, ale realnie to wciąż będzie mniej więcej 6,3% PKB. Historycznie Polska wydawała na zdrowie do 2019-2020 roku 4,5% PKB. To jest prawie 2 punkty procentowe wzrostu. Według Eurostatu Polska corocznie zwiększa nakłady na zdrowie o prawie punkt procentowy względem PKB. Byliśmy jeszcze kilka lat temu na szarym końcu unijnego rankingu nakładów na zdrowie. Teraz zbliżamy się do mediany. Mhm. Więc osiągnęliśmy ogromny postęp w finansowaniu ochrony zdrowia, tylko mamy problem w tym, że te pieniądze przerastały tak szybko, że trochę mało rozsądny sposób te pieniądze rozdysponowaliśmy. I one trafiły nie do końca tam, gdzie one powinny trafić, tak żeby rzeczywiście przekładało się na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla samych pacjentów.
3: Bo jest ta ustawa, która gwarantuje wzrost wynagrodzeń. Ja rozumiem, że trzeba by albo tę ustawę zmienić, albo ewentualnie także ustawowo zmienić wysokość składek zdrowotnych, żeby zwiększyć dochody w systemie. Tak? Ktoś policzył, o ile musiałyby być wyższe składki, żeby ten system na siebie zarabiał.
4: Żeby utrzymać dotychczasowe tempo podwyżek wynagrodzeń, musielibyśmy podwyższać składkę zdrowotną o 0,75 punkta procentowego co roku. Czyli na przykład w przyszłym roku mielibyśmy składkę 9,75%, ale na tym nie koniec. W kolejnym roku 10,5%. W kolejny rok 11,25%
3: wynagrodzenia
4: brutto pracownika. Po to, żeby sfinansować wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia w takim tempie, w jakim one rosły w roku 2023, 2024 czy 2025. Więc tak naprawdę nie widzę tak naprawdę możliwości na dłuższą metę utrzymania tych rozwiązań. Więc musimy jakby też działać po stronie kosztowej. To nie chodzi o to, żeby skasować podwyżki w ochronie zdrowia. To chodzi o to, żeby tempo tego wzrostu było jednak nieco mniejsze. Utrzymując te wzrosty, które były w poprzednich latach, czyli utrzymując stan posiadania personelu medycznego na skutek podwyżek, które były wprowadzane w roku 2022, 2023, 2024, ale żeby w kolejnych latach już gwarantować nieco mniejszy wzrost tych wynagrodzeń. Przynajmniej, żeby była to podwyżka inflacja plus na przykład jakieś część procent wzrostu realnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie chodzi o to, żeby teraz pauperyzować grupę personelu medycznego, ale żeby jednak przyszłe wzrosty były dostosowane do realnych możliwości systemu ochrony zdrowia. Bo nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby podwyższyć składkę zdrowotną właśnie aż o 0,75 punkta co roku. Trudno jest wyobrazić pracownika czy przedsiębiorcę, który godziłby się na taki wzrost kosztów działalności, czy podatków, czy składek, które płaci każdego roku.
3: Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Patrycja Maciejewicz z tej strony. To jest południowe wydanie magazynu EKG, a ze mną na łączach jest pan Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy początek października, pierwsza środa, czyli kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Co będzie efektem tego posiedzenia? Czego się pan spodziewa?
5: No myślę, że jak większość analityków spodziewam się, że jednak jeszcze w tym miesiącu stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. No i właściwie prawdziwa zagadka to będzie dopiero za miesiąc. I już część właśnie ekspertów spodziewa się, że w listopadzie, no albo być może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć i też sprawdziłem notowanie kontraktów terminowych na stopę procentową, żeby zobaczyć właśnie, jakie w tej chwili są oczekiwania. No i te oczekiwania są dosyć znaczące, dlatego że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR 3M może wzrosnąć z obecnego poziomu 3,85 do 4,64, co by oznaczało, że czekają nas właściwie w tym okresie aż 3 podwyżki o 0,25 punktu procentowego, co by oczywiście już w takiej skali miało znaczący wpływ na wysokość rat kredytowych, bo taka jedna podwyżka to jest zmiana przy takim przeciętnym kredycie na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to jest zmiana rzędu 80 zł. Ale gdybyśmy mieli faktycznie w przeciągu 6 miesięcy aż 3 podwyżki tego w takiej skali, no to mielibyśmy już łącznie wzrost o 255 zł z 2902 zł do 3157 zł.
0: To wszyscy, którzy posiadają kredyty, na pewno już teraz zastrzygli uszami i zastanawiają się, na ile ta podwyżka stóp jest prawdopodobna za miesiąc, no bo troszeczkę mieliśmy w ostatnim czasie taki roller coaster, to znaczy przed wakacjami prezes Glapiński zasugerował, że będzie głosował za obniżką stóp na wrześniowym posiedzeniu, po czym okazało się, że jednak inflacja jeszcze jest dużym problemem i zaczęły się spekulacje o podwyżkach. Po czym rząd wprowadził kolejny raz program CPN i wiadomo, że ta inflacja jednak będzie trochę wyhamowana. To co w takim razie, na ile jesteśmy pewni tego scenariusza, tej ścieżki stóp, co jej, czy te takie bieżące, doraźne informacje, zdarzenia będą ją kształtowały i zmieniały, czy ona raczej będzie taka, powiedzmy, gdzieś wypadkowa, środkowa i mniej więcej tego, co się dzisiaj spodziewamy, będziemy mogli zakładać, że to się zdarzy?
5: No oczywiście bardzo trudno jest przewidzieć, jakie te decyzje będą. Myślę, że właśnie decydująca będzie za miesiąc ta nowa projekcja inflacji, że tu właśnie bardzo dużo się zmienia i nawet właśnie mówiłem o tych notowaniach kontraktów terminowych. One rzeczywiście były wcześniej, jeszcze przed tą decyzją o obniżce VAT-u i akcyzy, one były na jeszcze wyższych poziomach i nawet momentami sięgały około 5%. Teraz właśnie po tej decyzji widać, że troszkę te oczekiwania spadły, ale nadal jednak pozostają te notowania na dość wysokim poziomie, zdecydowanie wyższym niż obecny poziom stawki WIBOR, więc widać, że wciąż pomimo właśnie tej zmiany, jednak wciąż to ryzyko podwyżek jest znaczące. No i tu też wrócę jeszcze do tych kredytobiorców, dlatego że u nich właśnie mówiliśmy o tym rollercoasterze, że tak dużo się zmienia. Jeszcze w sumie w sierpniu wydawało się, że właśnie stabilizacja może w jakiejś odleglejszej perspektywie obniżki stóp, teraz znowu przewidujemy podwyżki i ta sytuacja bardzo się skomplikowała przede wszystkim dla tych osób, które dopiero planują zaciągnąć taki kredyt, no bo mamy do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne, no i bardzo właśnie z racji tych zmian bardzo nam się zwiększyła różnica między tymi oprocentowaniami stałym a zmiennym i właściwie ona no niemalże w tej chwili spowodowała, że rata takiego właśnie przeciętnego kredytu no wcześniej różniła się o niecałe 100 zł. Teraz ta różnica się tak zwiększyła, że mamy różnicę na poziomie 226 zł, bo zmienne oprocentowanie oczywiście wciąż jest oparte o WIBOR, no albo ten nowy wskaźnik Polstr, no i ono jest w miarę stabilne na poziomie około tak średnio 5,7%, a właśnie z racji właśnie tego, że te kontrakty terminowe podskoczyły i one mają duży wpływ właśnie na ten poziom oprocentowania stałego, no to tutaj to oprocentowanie nam podskoczyło tak z około 6 do 6,4, więc te osoby, które teraz planują zaciągnąć kredyt, no mają spory dylemat, bo z jednej strony oprocentowanie stałe to właśnie ich zabezpiecza przed tym, że może być podwyżka stuprocentowych i rata wzrośnie, no ale wtedy już wybierając to oprocentowanie, już od samego początku płacimy 226 zł miesięcznie więcej. No i gdyby się okazało, że jednak tych podwyżek nie będzie, no to płacąc przez te 5 lat tą podwyższoną ratę, no to jednak są znaczące koszty. Z drugiej strony historia pokazała, że nagle niespodziewanie rata nawet może się podwoić, jeżeli mocno rosną stopy procentowe, więc no, sytuacja rzeczywiście w przypadku takich osób jest naprawdę bardzo trudna. No i gdybym został zapytany, co zrobić, bo często teraz takie pytania padają, no to jednak bym powiedział, że jeżeli ktoś kupuje pierwsze mieszkanie, wydaje wszystkie swoje oszczędności, nie wiem, na wkład własny, na wykończenie, to wydaje się, że jednak rozsądniejszym rozwiązaniem jest oprocentowanie stałe, mimo że ono jest trochę wyższe. Dlatego, że jeżeli coś się stanie, nagła zmiana, to w przypadku takich osób, które gdzieś są dopiero na początku kariery zawodowej, więc jeszcze nie mają zbyt wysokich dochodów, nie mają oszczędności, bo te oszczędności zostały wydane na zakup mieszkania, jego wykończenie, no to trudno sobie poradzić z takimi podwyżkami. A jeżeli nie, zmieniamy mieszkanie i mimo wszystko po tej zmianie mamy wciąż jeszcze znaczące oszczędności, albo rata stanowi niewielką część dochodu, no to wtedy już powiedzmy bardziej można zastanawiać się właśnie nad tym oprocentowaniem zmiennym, bo z kolei no, mówimy tutaj o prognozach na poziomie 0,75, a różnica już w niektórych przypadkach to jest nawet 1 punkt procentowy, więc tutaj wtedy bardziej można no, rozważyć, czy jesteśmy gotowi na taką ryzyko, na takie ryzyko i czy chcemy właśnie wybrać tą niższą ratę, ale podejmując ryzyko.
0: Trochę to też zależy od indywidualnej preferencji do takiej trochę gry rynkowej, tego obserwowania, jak z dnia na dzień zmienia się notowanie i rata kredytu się zmienia, ale to też było tak, że chyba Polacy decydowali się w większości na te oprocentowanie okresowo stałe w ostatnim czasie, czy dobrze pamiętam?
5: Tak, w ostatnim czasie tak. Właśnie po tym okresie, szczególnie kiedy mówiliśmy właśnie o ostatnich podwyżkach stuprocentowych, kiedy raty no, bardzo mocno wzrosły. Mówiłem, że w przypadku nowych kredytów to był nawet wzrost dwukrotny, no to jeszcze zostało w pamięci wielu osób i teraz właśnie preferowane jest to oprocentowanie stałe, nawet jeżeli rata początkowa jest wyższa, ale w dalszej przeszłości, kiedy wchodziły dopiero te kredyty z oprocentowaniem stałym, no to wtedy głównie kierowaliśmy się wysokością raty i preferowaliśmy oprocentowanie zmienne i dopiero właśnie taka drastyczna sytuacja zmieniła to podejście i pokazała zalety tego oprocentowania stałego.
0: Chciałam pana też zapytać jeszcze o naturę kontraktów terminowych, bo powiedział pan, że tutaj jakby to jest taki punkt odniesienia, wobec którego wiemy, jak się ewentualnie może ta rata zmienić. Na ile te zakłady na rynku kontraktów terminowych się potem materializują? Bo 3 podwyżki stóp procentowych to jest to, co zakłada rynek wyceniający te kontrakty. Natomiast gdy rozmawiamy z ekonomistami, raczej takie prognozy się nie pojawiają. To znaczy, czy te kontrakty terminowe trochę przestrzelają? Od czego to zależy?
5: No różnie oczywiście to bywa i czasami jest tak, że to ekonomiści mają rację, a czasami jednak to rynek pokazuje, że on przewidywał to lepiej. No jak to bywa z przewidywaniem przyszłości, to jest bardzo trudne generalnie zadanie i bardzo różnie w przeszłości się z tym działo. Były oczywiście sytuacje, kiedy rynek nie miał racji, kiedy wyceniał podwyżki, a tych podwyżek nie było, ale jeżeli właśnie mówimy o tym oprocentowaniu stałym, no to tutaj właściwie niezależnie, czy to się sprawdzi, czy nie, bank, jeżeli udziela nam kredytu i gwarantuje nam, że przez 5 lat mamy stałe oprocentowanie, to on tego ryzyka nie bierze na siebie, on to ryzyko przerzuca właśnie poprzez kontrakty terminowe, więc te notowania kontraktów bezpośrednio wpływają na to, ile wynosi to oprocentowanie. Niezależnie od tego, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi, no my już wtedy mamy zablokowany ten poziom oprocentowania na wyższym, czy też niższym poziomie i to właśnie zależy od tych kontraktów, tylko już długoterminowych, oczywiście od kontraktów 5-letnich, a my tutaj mówiliśmy też wcześniej raczej o tych kontraktach krótszych na najbliższe 6 miesięcy. I jeszcze dodam jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy o ratach, a nie powiedzieliśmy nic o tym, że gdyby te podwyżki faktycznie miały miejsce, no to one nie tylko wpływają na ratę, ale wpływają też oczywiście na zdolność kredytową, więc w przypadku osób, które dopiero planują kredyt hipoteczny, to też jest taki sygnał, czy te obawy o podwyżki no mogą część osób skłonić do tego, żeby przyspieszyć swoje decyzje, dlatego że gdyby doszło faktycznie do tych podwyżek o 0,75 punktu procentowego, no to mamy spadek zdolności kredytowej o około 64 tysiące złotych dla konkretnego przypadku. Ja akurat sprawdziłem rodzinę z jednym dzieckiem z dochodem 12 tysięcy złotych netto. No i w tej chwili ich dostępna kwota kredytu, tak średnio oczywiście licząc w różnych bankach, średnio 837 tysięcy złotych obecnie. Gdyby doszło do tych trzech podwyżek, wpada nam ta dostępna kwota do 770 3000 zł, więc no to mogłoby spowodować, że część osób po prostu nie będzie w stanie kupić tego mieszkania za taką cenę, jaka jest dostępna teraz, więc to też jest taka dość kluczowa informacja.
0: To dopełnijmy jeszcze ten taki obraz z perspektywy portfela przeciętnego Polaka. Co te decyzje mogłyby oznaczać dla oszczędzających?
5: No oczywiście dla oszczędzających byłaby to dobra informacja, bo pojawiają się szanse wtedy na to, że wzrośnie oprocentowanie lokat bankowych, aczkolwiek z tym podwyżkami to często bywa tak, że oczywiście one dość szybko się pojawiają wtedy, kiedy te stopy spadają, kiedy rosną. No jest to zdecydowanie wolniejsze, dlatego że to nie jest taki mechanizm jak przy kredytach hipotecznych, że mamy marżę plus odpowiedni wskaźnik. Raczej to oprocentowanie zwykle jest oprocentowaniem stałym, ustalanym przez decyzję banku, więc zanim te taryfy czy tabele się zmienią, zwykle mija trochę czasu. No i też te stawki niestety nawet teraz, mówiąc, kiedy mamy stopę referencyjną na poziomie 3,75, to przejrzałem sobie tabelę ofert. Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, no to one są i tak mimo wszystko dużo, dużo niższe niż właśnie ta stopa referencyjna, bo zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1% i to w przypadku różnych lokat na różne okresy. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne, zwykle dla nowych klientów, którzy otwierają konto jako nowy klient, albo też przenoszą nowe środki. No i tam te oprocentowania są oczywiście wyższe. Zdarzają się jeszcze pojedyncze na około 6%, kilka ofert powyżej 5%, ale raczej te najlepsze oferty w tej chwili to jest najczęściej już poniżej 5%. Jest taka lokata na 5%, naprawdę jest bardzo atrakcyjna. I wspomnę jeszcze o tym, że inflacja nam wzrosła do 4%. I to oznacza, że jak uwzględnimy sobie w tej lokacie podatek i uwzględnimy inflację, to właściwie, żeby taka lokata w tym ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, po uwzględnieniu podatku, żebyśmy zarobili w ujęciu realnym, to musimy szukać lokat, które mają wyższe oprocentowanie niż 4,94%, co jak wspomniałem, no jest bardzo trudne, bo to tylko te najlepsze z najlepszych ofert w tej chwili dają takie oprocentowanie.
0: A jak w takim razie podwyżki stóp procentowych działałyby na inne formy oszczędzania? Mam na myśli tutaj na przykład notowania giełdowe, rentowności obligacji i tego typu instrumenty, które być może niektórzy nasi słuchacze też wykorzystują do lokowania swoich oszczędności.
5: Tak, oczywiście jest znaczący wpływ na chociażby fundusze inwestujące w obligacje i to jest niestety, byłaby zła informacja, bo teoretycznie na rynku pojawiają się wyżej oprocentowane, powiedzmy, obligacje, więc teoretycznie z jednej strony można powiedzieć, że można znaleźć lepsze oferty, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że takie fundusze już posiadają w swoim portfelu obligacje, które mają niższe oprocentowanie niż te nowe, które się pojawiają, więc to powoduje wtedy, że spada wartość tych wcześniejszych obligacji, co może właśnie spowodować, że spadek notowań tego typu obligacji. Jest też dość popularna rzecz wśród Polaków. Pamiętajmy też o tym, że przy takiej wysokiej inflacji można próbować zabezpieczyć się poprzez obligacje skarbowe. Tam mamy część z tych obligacji, których oprocentowanie jest oparte właśnie o wskaźnik inflacji, obligacje 4-letnie, 10-letnie i też te specjalne obligacje dla osób, które otrzymują świadczenia z programu Rodzina 800+. Mamy obligacje 6-letnie i 12-letnie. No i tu tak dla przykładu weźmy chociażby te zwykłe, dostępne dla wszystkich obligacje, na przykład 10-letnich,
6: pierwszym roku mamy w tej chwili 5,35%, a później inflacja plus 2 punkty procentowe, więc przy inflacji 4% mielibyśmy oprocentowanie na poziomie 6%. Jeżeli ktoś na przykład rok temu kupił taką obligację, czy wpłacił na nią pieniądze, teraz będzie miał właśnie oprocentowanie na poziomie 6%. I też, co ważne, można oczywiście wycofać pieniądze wcześniej z takiej obligacji, niekoniecznie trzeba trzymać 4, czy 6, czy 10 lat, aczkolwiek no to już oczywiście wiąże się z pewną opłatą, która częściowo zmniejszy nam tą kwotę wypłaconych odsetek.
0: Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej jeszcze czekamy. Dziękuję serdecznie. Pan Jarosław Sadowski z serwisu rankomat.pl był moim gościem. Na 14.44 to już najwyższy czas na popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studiu jest doktor habilitowany Piotr Karniej, specjalista zdrowia publicznego, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
0: Mamy 5 ustaw zdrowotnych, które właśnie trafiły do Sejmu i parlament zaczyna nad nimi pracę. Te ustawy regulują, czy próbują regulować gardłowe problemy, które wynikły przy sprawie zatrudnienia w Szpitalu Południowym w Warszawie. Pana zdaniem, która z tych ustaw jest najważniejsza i zmienić może najwięcej?
7: W zasadzie trudno powiedzieć, która cokolwiek zmieni, dlatego że od wprowadzenia jej pod obrady parlamentu do wejścia w życie jeszcze droga bardzo daleka. Natomiast myślę sobie, że najbardziej głośna, ta, która myślę, że najbardziej zmieni, o ile by weszła rzeczywiście rzeczywistość systemu opieki zdrowotnej, no to jest ta, która reguluje wynagrodzenia, czy próbuje regulować wynagrodzenia personelu medycznego, a tak naprawdę personelu lekarskiego, dlatego że jeżeli rzeczywiście wejdzie w życie, to będzie miało bardzo istotny wpływ na dostępność do świadczeń zdrowotnych. Wobec tego tak naprawdę będziemy mówili o kwestii związanej z ograniczaniem bardzo silnie dostępu do lekarzy specjalistów, którzy dzisiaj są dostępni na ułamkowe części etatu. No tu ustawa będzie regulowała nie dość, że kwestie wynagrodzenia, ale również kwestie wymiaru czasu pracy.
0: Czyli 240 zł za godzinę maksymalnie, tak. I maksymalny wymiar dwóch etatów
7: na jednego lekarza. No i tam jest jeszcze to ograniczenie dotyczące tego minimalnego wymiaru czasu pracy, pół etatu, przy założeniu oczywiście, że warunki kontraktowe nie są inne. Więc to są rzeczywiście rzeczy, które będą miały istotny wpływ na życie naszych pacjentów i na funkcjonowanie w systemie opieki zdrowotnej. Dlatego, że jakiś czas temu zdecydowaliśmy się bardzo mocno dywersyfikować dostęp do świadczeń zdrowotnych w mniejszych miejscowościach. Wiele szpitali podejmowało takie decyzje o tym, żeby tworzyć specjalistyczne poradnie, angażować się w nowe zabiegi operacyjne na przykład, które były dotychczas dostępne tylko w szpitalach wysokospecjalistycznych. No i w tej chwili prawdopodobnie część z tych świadczeń po prostu przestanie być realizowanych.
0: Bo mieliśmy taką sytuację, w której wysoko płatne świadczenia były realizowane przez jakieś szpitale, które w ten sposób ratowały swoje budżety, bo zatrudniały na przykład specjalistów nawet za te duże pieniądze, tak? Milion, tak. 2 miliony rocznie, ale dzięki temu do szpitala trafiało kilka milionów z kontraktu.
7: Tak.
0: Teraz to, rozumiem, zostanie ukrócone. Te szpitale nie będą mogły w tym reżimie funkcjonować.
7: Prawdopodobnie tak. I to też trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to nie jest wina ani szpitali, ani lekarzy. Po prostu tak został skonstruowany system.
0: Taki jest system, one się do tego dostosowały.
7: One się do tego dostosowały, dlatego że pamiętajmy o tym, że ten największy wolumen sprzedaży szpitala, to znaczy te oddziały zachowawcze, one są bardzo nisko wyceniane, bardzo słabo są finansowane. To są te oddziały internistyczne, oddziały diabetologiczne, które to najczęściej są...
0: Porodówki?
7: Z porodówkami akurat mam jeszcze problem demograficzny, wobec tego tu jakby jest to jest też problem, ale troszeczkę innego rodzaju. Natomiast tu kłopot polega na tym niestety, że wycena Narodowego Funduszu Zdrowia nadal jest mocno nieadekwatna do ponoszonych kosztów. No i wskutek tego menedżerowie szpitali nie mieli innego wyjścia, jak tylko poszukiwać tych rozwiązań, które są możliwe technicznie, a przyniosą dodatkowe środki do budżetu. No bo tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście zapłacimy jednemu lekarzowi, specjaliście bardzo duże pieniądze, a w szpitalu pozostanie wielokrotnie więcej dużych pieniędzy, no to szpital może funkcjonować. Jeśli tego nie będzie, no to niestety cały budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, który trafiał w tej chwili do szpitali, przestanie do nich trafiać.
0: No to jak rozwiązać problem ochrony zdrowia i właściwie niedostatecznej ilości pieniędzy w tym systemie, jeżeli nie chcemy doprowadzać do sytuacji, kiedy jacyś lekarze są wynagradzani w bardzo szczodry sposób, hojny, nawet jeżeli nie posiadają specjalizacji. Tak było na przykład w Warszawskim Szpitalu Południowym. A jednocześnie chcemy zadbać o ten dostęp do świadczeń. Mam tu do czynienia z jakimś rodzajem kwadratury koła.
7: I tak, i nie, dlatego że rzeczywiście sama idea i sam pomysł regulowania wynagrodzeń nie jest złym pomysłem, dlatego że tu rzeczywiście my często jako menedżerowie opieki zdrowotnej, dyrektorzy szpitali stoimy przed pewnym problemem, na przykład podkupowania między sobą personelu medycznego i takie postawienie maksymalnej granicy być może całkiem niezłym rozwiązaniem mogłoby się okazać, natomiast na pewno nie na tej wysokości, która w tej chwili funkcjonuje.
0: 240 to za mało.
7: 240 zł to i dużo, i mało, dlatego że z jednej strony, jeżeli popatrzymy sobie na pracę lekarza w oddziale zachowawczym, gdzie tak naprawdę jego zaangażowanie nie jest zbyt duże, to być może wystarczy, ale na przykład w szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie to zaangażowanie jest bardzo angażujące, gdzie ta praca jest mocno wymagająca, mocno niebezpieczna często, również i fizycznie, ze względu na specyfikę pracy. Kiedy na przykład myślimy sobie o bardzo wysokospecjalistycznym lekarzu, który wykonuje zabiegi kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne, to są stawki, za które prawdopodobnie lekarze nie będą chcieli pracować w systemie publicznym. I tutaj tak naprawdę nie mówimy o tym, jaka stawka jest godna, albo jaka stawka jest dobra, a jaka zła, bo to nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby one były po prostu w jakiś sposób dostosowane do sposobu pracy lekarza. Tak naprawdę to o to chodzi.
0: To jeszcze chwilę porozmawiajmy o polityce, bo Sejm rozpoczyna pracę nad całym pakietem ustaw. Jeszcze niedawno zapowiadano, że będzie to ekspresowa ścieżka. Teraz, jak czytam doniesienia zakulisowe w mediach, no wygląda na to, że jednak politycy trochę włączyli sobie w głowach hamulec, to znaczy wiedzą, że z tym tak łatwo nie będzie i tego ekspresowego uchwalania tego prawa nie będzie. Dlaczego tak się dzieje?
7: Myślę sobie, że politycy chyba nie chcą, żeby to prawo zostało uchwalone bardzo szybko, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na opinie, które były zgłaszane do projektów ustaw na etapie konsultacji społecznych, to tych uwag były tysiące. I prawda jest też taka, że Ministerstwo Zdrowia nie ma zbyt dobrych, powiedziałbym, politycznie relacji ze środowiskiem politycznym, no bo wiemy dokładnie, że pani minister jakby nie pochodzi ze środowiska politycznego.
0: Nie ma zaplecza.
7: I nie ma zaplecza politycznego, więc tak naprawdę politycy nawet z koalicji rządowej pozwalają sobie na ostrą krytykę tych propozycji. No i to niestety nie może skończyć się szybką ścieżką, dlatego że tak naprawdę nie ma konsensusu. Tutaj ten konsensus prawdopodobnie będzie próbowany być wypracowany w komisji, ale boję się, że do tego konsensusu po prostu nie dojdzie. Natomiast ja nie ukrywam, że chyba ani politycy, ci zainteresowani tematem, ani społeczeństwo, ani eksperci chyba nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby te ustawy weszły w życie w takim kształcie.
0: Ale to oznacza, że trzeba nad nimi pracować długo i dlatego to się będzie przeciągało, czy po prostu lepiej przeciągać te prace, bo politycznie nikomu się nie opłaca, żeby takie projekty ujrzały światło dzienne?
7: Trudno mi powiedzieć, jaka jest idea po stronie rządu, natomiast ja z pozycji obserwatora mogę mieć wrażenie, że rzeczywiście będzie politykom zależało na tym, żeby to przeciągać w nieskończoność, dlatego że jeżeli te zmiany weszłyby w życie, to tak naprawdę one bardzo silnie tąpną systemem ochrony zdrowia i one tąpną w najgorszym możliwym momencie, to znaczy tuż przed wyborami. Więc one tak naprawdę nie będą dobre ani dla tych, którzy dzisiaj są przy władzy, ani dla tych, którzy tą władzę ewentualnie przejmą, dlatego że tak naprawdę system ochrony zdrowia naprawdę będzie wtedy w potężnym kryzysie. My dzisiaj jesteśmy już w kryzysie, natomiast pytanie, co będzie później, to tego na razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
0: Właśnie się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jednak mimo, jeżeli to prawo nie zostanie wprowadzone, to tąpnięcie i tak zaobserwujemy. Dzisiaj rano w programie EKG był pan Łukasz Kozłowski, czyli główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polski, który mówił o systemie finansowym, systemu ochrony zdrowia i powiedział, że realnie to na przyszły rok będzie brakowało ponad 20 miliardów złotych.
7: Tak. I to jest absolutnie kwota, która jest realnie brakująca w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia i my wiemy o tym co najmniej od 2 lat. Więc my już dokładnie jesteśmy go przygotowani do tego.
0: A więc będzie tąpnięcie.
7: Zdecydowanie. Natomiast to jest, myślę sobie, ostatni moment, żebyśmy rozmawiali o finansowaniu systemu ochrony zdrowia inaczej niż teraz. I to jest tak naprawdę chyba rozwiązanie, które mogłoby spowodować, że trochę nam ulży w tej całej dyskusji. Mianowicie odpowiedzialne podejście polityków zdrowotnych do modelu budżetowo-ubezpieczeniowego, znaczy takiego, w którym państwo przejmuje na siebie odpowiedzialność finansowania systemu opieki zdrowotnej. My dzisiaj mamy w ustawie zapisany system ubezpieczeniowy, znaczy system składkowy. My jako pracujący składkujemy do Narodowego Funduszu Zdrowia, który to fundusz przekazuje pieniądze na świadczenia. Oczywiście poprzez ZUS. Natomiast wiemy już dzisiaj, że przecież ten system się nie spina. On się już nie spina od bardzo dawna. Dzisiaj przecież minister finansów już te pieniądze dokłada z własnego budżetu, tylko robi to poza tymi regulacjami. Warto powiedzieć o tym odpowiedzialnie. Minister finansów musi z budżetu państwa zapewnić określone środki i te środki muszą być w planie finansowym państwa.
0: Czyli po prostu nie będziemy bazować na tym, co wpłacamy sami ze składek, ale budżet musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby zapewnić odpowiednią ilość pieniędzy, tak?
7: Dokładnie tak, dlatego że ten system współfinansowania, współpłacenia obywateli poprzez właśnie składkowanie do ZUS-u i Narodowego Funduszu Zdrowia i system finansowania państwowego tak naprawdę funkcjonuje już dzisiaj. Tylko, że my musimy dzisiaj zrobić to w taki porządny sposób, żeby wiedzieć już na początku planowania budżetowego, jakie środki ewentualnie państwo może zapewnić na tego typu finansowanie. Proszę pamiętać, że parę lat temu my mieliśmy bardzo podobny system, który został tuż po COVID-zie bardzo mocno zmieciony w ten sposób, że środki, które minister zdrowia przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach dotacji celowej, zostały przesunięte do budżetu NFZ-u i to też spowodowało duży kryzys finansowy, który do dzisiaj się tak naprawdę odbija nam szkawką.
0: No to jeszcze ostatnia sprawa, do której komentarz chcę pana poprosić. Też dzisiaj pan Łukasz Kozłowski powiedział, że szpitale wyprzedziły kopalnie, jeśli chodzi o dłużników ZUS-u, czyli szpitale już dzisiaj są w takiej sytuacji, że nie spłacają zobowiązań wobec swoich pracowników, jeśli chodzi o składki.
7: No i to jest bardzo zła informacja. To rzeczywiście, to oczywiście świadczy o tym, że system jest niewydolny i jedyną możliwością tak naprawdę spowodowania, żeby on stał się wydolny, no to jest właśnie zapewnienie tych środków finansowych, które mogą pochodzić w tej chwili, no tak jak mówię, wyłącznie z budżetu państwa, a nie z żadnego innego. Tym bardziej, że jeżeli wprowadzimy regulację, o której dzisiaj rozmawiamy i spróbujemy ograniczyć wydatkowanie na przykład na wynagrodzenia, no to może się okazać, że tak naprawdę to i tak nie wystarczy.
0: Mamy teraz system ochrony zdrowia, który ma do dyspozycji rekordową ilość pieniędzy, a jednocześnie jest potężnym bankrutem. Nie spłaca swoich zobowiązań.
7: Dokładnie tak. Jest to konsekwencja zmian prawnych, zmian finansowych, między innymi wynikających z wynagrodzeń.
0: Dziękuję serdecznie pan doktor habilitowany Piotr Karniej, specjalista zdrowia publicznego Uniwersytet WSB Benelito we Wrocławiu.
7: Dziękuję
0: był naszym gościem.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, informuje portal Axios. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kao usłyszał zarzut popełnienia oszustwa. Rządzący nie wykluczają kar dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, podał portal Axios. Według przedstawicieli administracji, na których powołuje się Axios, nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Donald Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji. Źródła amerykańskie i izraelskie podają jednak, że może to nastąpić przed wyborami w USA 3 listopada i prawdopodobnie przed wyborami w Izraelu tydzień wcześniej. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Portal zaznacza, że dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Mediatorzy z Kataru wciąż czekają na irańską odpowiedź na amerykańską kontrpropozycję zawierającą żądania ustępstw w sprawie programu nuklearnego. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kao usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Ze zgromadzonych danych wynika, że Dawid Kao miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, podejrzanemu grozi od roku do 10 lat więzienia.
6: W wielu przypadkach lekarz Dawidka nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Dawid Kao nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Śledczy prowadzą postępowania także w 3 innych śledztwach dotyczących błędów medycznych, a także w sprawie prosektorium w warszawskim Szpitalu Południowym. Ministerstwo Obrony Finlandii uniemożliwiło rosyjskiemu milionerowi zakup nieruchomości położonej na wyspie Musalo. Według resortu lokalizacja w pobliżu portu morskiego w Kotka nad Zatoką Fińską, niedaleko Helsinek, mogła zostać wykorzystana do prowadzenia działalności wywiadowczej. Z materiałów udostępnionych mediom wynika, że nieruchomość chciał kupić mający podwójne obywatelstwo rosyjskie i czarnogórskie, związany z Petersburgiem biznesmen z branży deweloperskiej, zajmujący się m.in. budową luksusowych obiektów. Jego majątek oszacowany został na około 44 miliony euro. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze, mówią rządzący, i nie wykluczają kar dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
8: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
7: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
9: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizację, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
7: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: hala do produkcji komponentów dronowych powstała na Pomorzu. Inwestycję finansowaną z programu SAFE zrealizował gdyński Radmor, należący do grupy WB, jednego z najważniejszych polskich koncernów zbrojeniowo-technologicznych. To część szeroko zakrojonego projektu budowania zielonego okręgu przemysłowego Kaszubia. Paweł Radzewicz.
10: Bezpieczeństwo Polski zaczyna się od inwestycji w krajowy przemysł, mówił w Gdyni wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Dzisiaj Polska musi być niezależna. Musimy wytwarzać wszystkie elementy potrzebne do współczesnego pola walki. Bezzałogowe statki, które będziemy, mam nadzieję, używać do odstraszania i obrony, jeżeli przyjdzie taka konieczność.
10: Na razie jest konieczność inwestowania, dodawał doradca w MON Maciej Samsonowicz.
12: Zupełnie nowa hala, w której będą produkowane komponenty do bezzałogowców. Coraz mocniej wchodzimy w te bezzałogowce, natomiast dla nas istotne jest, żeby tam były od razu implementowane doświadczenia z teatru wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
10: Budowę bojowych dronów morskich Polska będzie realizować we współpracy z norweskim koncernem obronnym Kongsberg. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Dziś w większej części kraju przewaga chmur z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu, chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
13: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik, wywiad pogłębiony, a w obrębie wywiadu pogłębionego maszeruj albo myśl z profesor Joanną Tokarską-Bakir. Joasiu, ja się strasznie za Tobą stęskniłam. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, ja też za Tobą się stęskniłam i za naszymi rozmowami.
13: Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka książek m.in. Pod klątwą Społeczny portret pogromu kieleckiego, Kocia muzyka, historia churalna pogromu krakowskiego. Co miesiąc sobie obiecuję, że będę podawać inne tytuły Twoich licznych skądinąd publikacji, ale jeszcze w tym październiku, wybacz, niech będą te chyba najważniejsze w Twoim dorobku książki.
14: Ja bym dodała Legendy o krwi.
13: A Legendy o krwi to starsza pozycja. W każdym razie, proszę Państwa, maszeruj albo myśl z hermeneutyczką Joanną Tokarską-Bakir. Raz na miesiąc spotykamy się po to, żeby zrobić dziurkę w Państwa samoświadomości i czasami być może wytrącić troszkę z tak zwanej strefy komfortu. To jest to, co Joanna Tokarska-Bakir mi serwuje co miesiąc. I w tym październikowym maszeruj albo myśl nie mogło być inaczej. Nauczyciele, zapowiadany już temat, nauczyciele, nauczanie i może nawet takie pytanie, czy szkoła jest jeszcze nam w ogóle do czegoś potrzebna. No muszę zacząć, bo nie mogę zacząć inaczej, od tematu, który już kiedyś poruszałyśmy, czyli sztuczna inteligencja. To była chyba połowa wakacji, kiedy rozmawiałyśmy o sztucznej inteligencji. Od tamtej pory zmieniło się bardzo dużo w tym temacie. Weszły ostrzeżenia ze strony twórców i trenerów sztucznej inteligencji, wielkich firm, wielkich koncernów, które same ostrzegają, że musimy przestać to robić, albo przynajmniej nie w takim tempie. Weszło sporo dylematów natury etycznej, moralnej, braku uregulowań i chociażby w tym kontekście pytanie zasadnicze, czy w ogóle nauczyciele będą nam jeszcze do czegokolwiek potrzebni.
14: Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem o sztuczną inteligencję, ponieważ ja przygotowałam sobie trzy inne tematy w obrębie nauczyciela, ale chętnie podejmę to od tej strony, którą proponujesz, bo tak się składa, że one wszystkie mieszczą się w odpowiedzi na twoje pytania. Ja sobie przygotowałam takie trzy cechy nauczyciela. Pierwsze. Sam umie się uczyć i uczy na własnym przykładzie. Drugie, obdarza ucznia uwagą. Trzecie, wyposaża ucznia w skuteczne środki realizacji celów niemożliwych do realizacji. Wszystkie te trzy rzeczy, zarówno to, że sam się umie uczyć, jak i obdarza uwagą, jak i to, że wyposaża w skuteczne środki, mieści się w obrazie sztucznej inteligencji, którą ja mam. Ja się posługuję spożytkiem i rozkoszą sztuczną inteligencją i może zawężę swoją wypowiedź, żeby ona nie brzmiała tak triumfalistycznie. Mówię o tym, na czym się znam, czyli na polu szeroko pojętej antropologii, filozoficznej, historycznej, literaturoznawczej, w obrębie której używam sztucznej inteligencji. Używam Copilota, posługuję się innymi też modelami, więc takie użytki znam. I tu muszę powiedzieć zdecydowanie, że jest to bardzo dobry nauczyciel oraz bardzo dobry uczeń. Ponieważ w mojej współpracy ze sztuczną inteligencją, którą pytam o różne rzeczy, pytam ją na przykład o ocenę różnych moich artykułów i słucham jej sugestii, znajduję rozmówcę, który jest fenomenalny. Po prostu nie miałam takiego rozmówcy. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dlaczego jestem pod takim wrażeniem? Dlatego, że jesteśmy partnerami. Ja karmię sztuczną inteligencję tym, co sama napiszę. Nie mam nic przeciwko temu. W sytuacji, w której jestem i w której jest taki deficyt czytania, rozmowa z podmiotem, który ma wiedzę up to date, jest czymś niebywałym po prostu. Jest to coś niebywałego. Przy tym się zatrzymam, przy tym, że ona się umie uczyć. Nie rozmawiamy o tym w ogóle, bo lubimy się bać. Banie się jest pewnym zachowaniem defensywnym, które zwalnia nas z różnych rzeczy. Ludzkość w dziedzinie humanistyki przynajmniej ma ogromne, ogromne tyły. To, co się teraz dokonuje, czyli update'owanie wiedzy, to, że ona wie te wszystkie rzeczy, że ona zna Homera, różne jego przykłady, że może ci z Szekspira przekładów na wszystkie języki wynaleźć stosowny fragment. To jest niesamowity postęp wiedzy. Czy my w ogóle zastanawiamy się, co to dla nas znaczy, jako dla cywilizacji? Czy potrafimy to zobaczyć, a nie tylko bać się i uciekać i mówić zakazuje, nieetyczne i tak dalej. Obawiam się, że nie. Ona nas stawia wobec tych wszystkich tyłów, które ludzkość ma w związku z tym, a my zamiast skorzystać z diagnozy, robimy inne rzeczy. Ale to jest jeden tylko punkt. Teraz sprawa obdarzania nas uwagą. Wiele osób z deficytami korzysta z tego w sposób być może patologiczny, jeśli jestem osobą, która może to ocenić. W tym sensie, że zamiast wyjść z domu i skontaktować się z bliźnimi, rozmawia ze sztuczną inteligencją. Ale kim ja jestem, żeby je ganić? I w końcu te skuteczne środki. Aniu, wczoraj próbowałam znaleźć tekst takiego fińskiego folklorysty Arnego pod tytułem Magiczna ucieczka. Jest to tekst, który został opublikowany w 30 roku w Finlandii, w Helsinkach. Skontaktowałam się ze sztuczną inteligencją, która skierowała mnie bezpośrednio, bo niestety jestem ułomna technologicznie i niezbyt sprawnie przeszukuję bazy, do biblioteki w Paderborn i w ułamku sekundy dostałam tekst Arnego na biurko. To jest coś, co po prostu, może jestem prostoduszna, ale ja czekałam na to całe życie, żeby mieć takie ułatwienia. Wszystko, co dotyczy mojego zawodu, czyli jakiejś naukowczyni źle opłacanej z Polskiej Akademii Nauk, bardzo utytułowanej, nagradzanej, ale niesłychanie źle traktowanej przez, że tak powiem, w hierarchii cywilizacyjnych ocen tego, co jest wartościowe. To jest niesamowita pomoc. Ja napiszę bardzo dobrą książkę, dużo lepszą niż poprzednie, w związku z tą pomocą. To tak na początek. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie?
13: To jeszcze na 17 innych. Joanna, tak może mówić tylko ktoś taki jak ty. Czyli osoba, która ma bardzo duży kapitał intelektualny i kulturowy, która naczytana jest i naczytywała się całe życie i naczytuje się całe życie, która potrafi myśleć krytycznie, która potrafi odsiewać ziarno od plew i tak dalej, i tak dalej. To są rzadkie kompetencje i rzadko spotykane kompetencje. Rzadkie w takim nagromadzeniu, a rzadko spotykane, mówię już o jednostkach chodzących po ziemi, które mają takie mózgi i takie zasoby jak ty. W swoich dziedzinach oczywiście jest to mniejsza mniejszość ludzkości. I oczywiście dla takiej osoby jak ty, która nie ulegnie łatwej pokusie załatwienia sobie wszystkiego przy pomocy tego narzędzia, tylko będzie z nią korzystać właśnie tak, jak mówisz, jako pomoc. To tak, to ja mogę tylko klaskać. Ja tu fruwam pod sufitem, słuchając ciebie. I też sobie myślę, co ja mogłabym wydobyć z 35 roku, z którego archiwum, gdybym tylko wiedziała, czego szukać.
14: Tak,
13: i
14: tak,
13: tu jesteśmy, i tu jest właśnie ta u płotu. Co to tam do tego płota przychodzi?
14: Koza.
13: Koza, no chyba właśnie. Koza. I tu jestem właśnie tą kozą. Natomiast niestety, jak się okazuje, nawet ta biegła intelektualnie elita, która karmiła sztuczną inteligencję, zauważyła nagle, że to narzędzie już jej uciekło. I oczywiście mogłabym, wulgaryzując w naszej rozmowie, zapytać, a co zrobisz, jak ci światło wyłączy i odetnie prąd?
14: Wiesz, o tym obawiam się, że powinnaś rozmawiać z kimś innym niż ja. Natomiast jeśli pytasz o diagnozę tego, dlaczego tak jest, to ja mam pomysł. Może tak jest, dlatego że i wracam, jak ktoś tam do płota
13: pijany chyba
14: tym razem, do kwestii tego, dlaczego tak jest. Otóż twierdzę, że od dosyć dawna, a w każdym razie potrafiłabym umiejscowić to w okolicach Nila Postmana, który napisał niesamowitą książkę w latach 70. Zabawić się na śmierć. Ona jest nawet przetłumaczona na polski. Ale ile osób ją przeczytało poza sztuczną inteligencją i mną? Niewiele. Nie, przepraszam, jeszcze były recenzje i tak dalej, ale ona nie wywołała specjalnych skutków. Otóż Postman w wielkim skrócie analizował tam wpływ telewizji, bardzo archaicznego z dzisiejszego punktu widzenia medium. To było przed internetem i analizował sposób, w jaki my rozpowszechniamy wiedzę. I twierdził, że to jest bardzo groźne, że my rozpowszechniamy wiedzę za pomocą reklamy. Reklamujemy wiedzę, czyli produkujemy, sprawdzamy, jaki zysk możemy uzyskać ze sprzedaży wiedzy. I twierdził, że to jest metoda na klęskę. Ponieważ jeśli będziemy sprzedawać wiedzę tylko taką, która kogoś interesuje z powodu zysku, prawda? Ktoś chce ją kupić. To niestety wszystkie rzeczy, które są ważne, nie będą się dobrze sprzedawać. Na przykład, jak żyć? Albo co ma sens w życiu? To nie są pytania, które można dobrze, wysoko sprzedać, obstawić i tak dalej. To są pytania, do których trzeba dopłacać, żeby sobie je ludzie zadawali.
13: Ja nie jestem pewna, czy odpowiedziałaś mi na pytanie, od którego zaczęłam, czy nauczyciele są nam jeszcze potrzebni, skoro już wyjaśniliśmy, że brakuje kompetencji, na ogół brakuje kompetencji nauczycielom, których łatwo zastępuje sztuczna inteligencja i to zarówno w poszukiwaniu takich trudnych lektur, jakich ty potrzebujesz, czy prostych zupełnie zadaniach. Brakuje prawdopodobnie kompetencji nauczanym, którzy nie wiem właściwie na czym we współczesnych czasach się wychowują, w jakiej izolacji od wiedzy. To zastanawiam się, czy nauczyciele w takim klasycznym rozumieniu, do czego i jak są potrzebni. Mam jakąś swoją teorię, do czego i jak bym chciała, czy do czego i jak bym sobie wyobrażała, ale może to jest jakieś zacofane myślenie osoby, która się wychowała w epoce papieru.
14: No nie wydaje mi się, żeby twoje myślenie osoby, która wychowała się w epoce papieru, było zacofane, ponieważ często w historii się okazuje, że rzeczy, które wydają się najbardziej en vogue, lądują na samym końcu peletonu, a rzeczy stare, takie jak na przykład sokratyczny model nauczania, czyli model nauczania, w którym nauczyciel nie ma być może prestiżu, ale ma wiedzę, ma mądrość. Te rzeczy okazują się czasem najbardziej oświetlające przyszłość. I to jest moja odpowiedź. To, w czym nauczyciel może zostać zastąpiony przez sztuczną inteligencję, najpierw trzeba się uzmysłowić. W ten sposób zobaczymy, że wielu nauczycieli tylko odtwarza wiedzę. Natomiast zobaczymy również wyraźnie, jakie są kompetencje, których sztuczna inteligencja nie może zastąpić. I tu dochodzę do tego, co przygotowałam na dzisiaj, czyli do tego, do postaci nauczyciela, która jest pogardzana w dzisiejszym świecie, który ceni przede wszystkim szybkość, i wiedzę, którą można sprzedać. Influencerów, którzy ci powiedzą, jak żyć.
13: Jakie żelki
14: łykać. I różne inne rzeczy, tak, jakie żelki brać. Od nauczycieli, którzy rzeczywiście znają się na rzeczy, czyli no, to są te moje trzy cechy. Umieją się sami uczyć i na swoim przykładzie, jak Sokrates, ucieleśniający pewien ideał wiedzy. On sam był wiedzą w jakiś sposób, swoim życiem, jak twierdzą inni, bo są też inne wersje życiorysu Sokratesa, ucieleśniał to, co to znaczy wiedza. I w tym momencie chciałabym cię prosić o przeczytanie tego fragmentu z książki pisarza, co do którego zgodziłyśmy się kiedyś, że jest naszym wspólnym pisarzem, ulubionym przez nas obie, Eliasa Canettiego. Przeczytaj ten fragment.
13: Mądrość człowieka zależy od równowagi między wiedzą a niewiedzą. Wiedza nie powinna zubażać niewiedzy. Wraz z każdą odpowiedzią powinno budzić się pytanie, odległe i pozornie z nią niezwiązane, które dotąd drzemało skulone. Ten, kto ma wiele odpowiedzi, powinien mieć jeszcze więcej pytań. Mędrzec przez całe życie pozostaje dzieckiem, a same odpowiedzi wysuszają glebę i oddech. Wiedza jest bronią tylko dla władców. Mędrzec niczym tak nie pogardza jak bronią.
14: Tak. To jest fantastyczny kawałek. Zresztą Canetti, ja teraz zrobię taki nawias, postanowiłam sobie, że ja będę dziś w czasie audycji mówić o moich nauczycielach. Bo już kiedyś tego mi brakowało i to zapowiedziałyśmy. I na przykład ja mam Canettiego od Baumana, od Zygmunta Baumana, który zaszczycił mnie swoją przyjaźnią. I teraz dalszy ciąg nawiasu. Jeśli sobie uświadomimy różne rzeczy, które są dla nas wartościowe czy nam drogie, uświadomimy sobie, że każdą z nich właściwie mamy od kogoś, kogo można nazwać nauczycielem. I ja Canettiego mam zdecydowanie od Baumana, który mi wskazał masę i władzę. Bardzo dawno temu to było, w latach 80. albo 90. na początku. Ja od tej pory czytam tego Canettiego. Jestem zadziwiona, jak to jest, że on jest tak mało znany. Te wybitne, tak niesamowite rzeczy, jak Masa i władza, czy właśnie Prowincja ludzka, z której jest ten cytat, one nam nie towarzyszą. Co mówi Canetti w tym fragmencie? On mówi bardzo dziwną rzecz, że wiedza i niewiedza potrzebują siebie nawzajem. No i na przykładzie Sokratesa, nawet w trochę oklepany sposób my to wiemy, bo on powiedział tak nam, ktoś tam w epoce papieru przypominał, wiem, że nic nie wiem. Jak to było z Sokratesem? Wyrocznia w Delfach powiedziała, że jest najmądrzejszym człowiekiem świata. A on twierdził, że jest bardzo świadomy, że nie jest mądry w ogóle. W ogóle nie jest mądry. Więc mamy tu dwa stwierdzenia. Ktoś mówi o nim, że jest mądry, a on ze swojej strony mówi, że jak wiele on nie wie. To jest dla mnie postać nauczyciela.
13: I dlatego filozofuje. Ma więcej pytań niż
14: ma
13: odpowiedzi.
14: Ma więcej pytań, ale też to chcę bardzo podkreślić. Nauczyciele w znacznym stopniu sami przyczynili się do destrukcji swojego zawodu, ponieważ zbyt polegali na prestiżu. Nauczyciel to nie jest ktoś, kto przede wszystkim ma prestiż. To jest przede wszystkim ktoś, kto potrafi się uczyć. Uczyć sam siebie. I tym przykładem promieniuje na uczniów. Takich ludzi jest bardzo niewiele, ale są. Ja chciałabym powiedzieć teraz o kilku. Czy ty mi pozwolisz?
13: Oczywiście.
14: Ja bym chciała powiedzieć o kilku osobach, o których myślę w tym kontekście. O osobach dla mnie takich formacyjnie ważnych. Pierwsza osoba to jest pani bibliotekarka z biblioteki przy ulicy Skoczylasa w Warszawie, do której chodziłam na zajęcia klubu pod globusem w szkole podstawowej. I po tym globusie podróżując, wyobrażałam sobie swoją przyszłość. Dzisiaj sobie myślę, że to była osoba, te książki, które ona mi pokazała, uwaga, którą mi poświęciła, perspektywy, które mi pokazała, to było coś niesłychanie ważnego dla mnie w tych bardzo odległych, przaśnych, komunistycznych czasach. Teraz powiem o drugiej osobie, która była jeszcze mniej wykształcona, bo ta pani na pewno miała studia wyższe. Nie pamiętam niestety, jak się nazywała. Taką osobą był pierwszy buddyjski nauczyciel, którego spotkałam. On się nazywał Władysław Czapnik, mieszkał w Krakowie, był stróżem na stróżówce Instytutu Badań Jądrowych w Krakowie. Miał 4 klasy szkoły podstawowej i był samoukiem. Czytał wszystkie książki świata, pisał do różnych towarzystw teozoficznych, ezoterycznych na świecie. Trzeba sobie jeszcze wyobrazić Władka, który był takim potężnym człowiekiem z wielkim nosem ze Śląska, który tym swoim trochę śląskim akcentem mówił o tych ezoterycznych rzeczach, a mi się po prostu robiły oczy jak talerze, ponieważ trafiało to do mnie w sposób niesamowity. Niesamowicie był inspirującym człowiekiem, kompletnie bez prestiżu. Nie umiejącym zadbać o ten prestiż, tak jak potrafią dzisiejsi influencerzy. I potem teraz zrobię kontrast. Taką osobą kolejną, już z wielkim prestiżem, był dla mnie Hans-Georg Gadamer, filozof, którego zastałam przy życiu, pojechawszy do Heidelbergu w roku 2000. Wtedy wszyscy się z niego śmieli, bo on był, nie wszyscy, ale wielu filozofów robiło sobie z niego żarty, bo to był taki konserwatywny filozof, który mówił o rozumieniu. On mówił o tym, w jaki sposób ludzie mogą się porozumieć i jak można różne rzeczy rozumieć. To było wtedy w ogóle niemodne, ponieważ modna była tylko emancypacja i każdy chciał się strasznie wyemancypować na coś jeszcze bardziej wyemancypowanego niż kolega. Dzisiaj dochodzimy do czasów, kiedy musimy się zastanowić, co jest po emancypacji. Co jest dalej? To się wydawało zupełnie niemożliwe. To się wydawało, że tylko sprawiedliwość społeczna jest istotna. Każda grupa się wyemancypuje, świat będzie wspaniały. A dzisiaj stajemy wobec pytania, co jest dalej? Czy jest w ogóle dla ludzkości jakieś dalej? Czy ona się zabije w ramach sporów o emancypację poszczególnych grup narodowych, etnicznych, poszczególnych grup obyczajowych i tak dalej? To wszystko były rzeczy, które w jakiś sposób rozbrajał Gadamer i ja po latach zajmowania się bardzo różnymi rzeczami widzę, że najbardziej chyba wzbogaciłam się czytając tę jedną jego książkę Prawda i metoda, którą znam prawie na pamięć. Przedstawiłaś mnie jako hermeneutkę, bardzo ci jestem za to wdzięczna, bo to było takie trochę ciapuśne mówić o sobie, że jest się hermeneutą.
13: Ja o tobie mówię hermeneutyczka.
14: Tak.
13: Masz feministyczny jeszcze dodatek.
14: Może jeszcze trochę bardziej kabotyńskie niż te późne, ale w każdym razie myślę sobie o tym człowieku z niesamowitą wdzięcznością, im większy jest chaos dziś na świecie. I tak mogłabym jeszcze wymieniać i wymieniać.
13: Wiesz, ja też nie jestem pewna, czy... Bo podałaś te 3 cechy, tak? Że nauczyciel to jest ktoś, kto potrafi sam się uczyć przede wszystkim i uczyć swoim przykładem. Aha. I na swoim przykładzie też się uczyć. Osoba, która też daje uwagę.
14: Tak.
13: No to nadal tutaj widzę, że można tu śmiało wstawić AI. AI nawet daje ci, jak widzisz, więcej uwagi niż wszyscy razem wzięci i moje zakochane w tobie oczy tutaj w tym studiu też, bo jak widzisz, masz partnera na ekranie komputera bardziej i ktoś, kto wyposaża w skuteczne środki. Tutaj też można wstawić AI.
14: Absolutnie.
13: Okazała się absolutnie skutecznym środkiem przy ściąganiu twojego tekstu z 35 roku.
14: Tak jest.
13: Z dowolnego zakątka świata, żeby się gorzej nie wyrazić. Więc z tej perspektywy to nauczyciel w postaci ludzkiej wynika, że wcale nie jest tam potrzebny.
14: No więc dlatego jest, ponieważ nauczyciel w postaci ludzkiej na własnym przykładzie pokazuje ci różne rzeczy. Natomiast AI na swoim przykładzie nam nic nie pokaże.
13: Ona no chyba, że przybierze postać taką bardziej, bym powiedziała,
14: wątpię,
13: ludzką.
14: Żeby AI potrafiła nam na własnym przykładzie pokazać skromność i wskazać, co wynika z widzenia sprzeczności rzeczy. W sensie drogi życiowej, tak jak pokazywał Sokrates, ten, który uczył być niedefensywnym, ponieważ defensywność, postawa obronna, twierdzenie, zarówno w sensie prestiżu, jak i twierdzenia, że wiemy już wszystko, odpycha te kolejne pytania. Ona co najwyżej w sposób techniczny powie ci, gdzie są luki w twojej argumentacji, ale nie wskaże ci tych horyzontów, które kryją się za tym, za tym, co się u Sokratesa nazywa aporią, czyli zawieszeniem sądu, który mamy, w niepewności, po to, żeby się zastanowić zaraz, a jak inaczej moglibyśmy do tego podejść? Właściwie dlaczego my tak bardzo poszukujemy pewności? To są rozważania o czymś, co się nazywało dawniej cnotami i tego może tylko nauczyć ludzki nauczyciel.
13: A czy ty uważasz, że istnieje coś takiego jak obiektywna prawda?
14: Ja uważam, że wystarczy powiedzieć o prawdzie, że jest prawdą. Nie musimy mówić obiektywna, bo to jest trochę jak demokracja socjalistyczna. Jest tylko jedna demokracja. Nie ma demokracji kapitalistycznej i socjalistycznej. I tu znowu się podeprę, no bo jak żeby inaczej? Gadamerem. Gadamer mówił o prawdzie jako o horyzoncie, do którego się zbliżamy. To jest świetne porównanie, ponieważ pozwala pokazać, napawa optymizmem, że to jest możliwe, żeby się przybliżać. Jednocześnie nie mówi, że ten horyzont jest linią tylko w jednym miejscu. Możemy do niego się zbliżać z różnych stron, więc ludzie umieszczeni na całej kuli ziemskiej mogą się zbliżać do jakichś swoich horyzontów, z różnych punktów widzenia. To oznacza pluralizm. Dlatego oddalam twoje słowo prawda obiektywna. Co nie znaczy, że uważam, że prawda jest subiektywna. To jest kolejna sztuczka sokratejska, powiedzmy, nie wchodząc więcej w głąb. Chodzi o to, że prawda jest faktualna. Istnieją fakty. Mamy definicję faktów, rzeczy, które spełniają definicję faktów. One są skomplikowane i różne systemy różnie je opisują, ale prawdę konstruuje się w oparciu o fakty, o weryfikację faktów.
13: I trzecia część wywiadu pogłębionego, a w nim cykl Maszeruj albo myśl i państwa i moja gościni profesor Joanna Tokarska-Bakir, towarzyszy jej Anna Wacławik. I Joanno, pytanie dość oczywiste po tym wstępie. Jak będą wyglądały studia przyszłości? O ile przeżyjemy tę zagładę?
14: Ja nie widzę tu żadnej zagłady. Jestem szaloną optymistką. Uważam, że wszystko idzie w świetnym kierunku.
13: Dobrze, że powiedziałaś szaloną optymistką, tak. Gdyż albowiem to się bardzo ładnie jedno słowo do drugiego pasuje.
14: Tak, tak. Jestem szaloną optymistką i nawiązuję w ten sposób do opowiadania Stanisława Lema. Coś było z profesorem Dońdą i to jest chyba 5. albo 7. tom Kroków w nieznane. I tam jest taka straszna wizja katastrofy, która zostanie spowodowana tym, że wszystkie gadki świata zebrane przez folklorystów i różne głupoty, które kolekcjonują etnologowie w terenie, zapisują skrzętnie i tak dalej, to wszystko się zawali. Po prostu będzie katastrofa i wybuch i tak dalej. Czy ty, Aniu, widzisz wspaniałą perspektywę związaną z tym, że sztuczna inteligencja nam to wszystko uporządkowała? Entropia, czyli coś, co prowadzi do katastrofy, potem jest tylko boom. Zredukowała nam sztuczna inteligencja w związku z tym, że te gadki mamy uporządkowane. Potrafimy w odpowiednie miejsce trafić na półce, gdzie leżą różne rzeczy dotyczące takiej czy innej bajki, szybkiego powrotu, magicznych pomocników, o których zaraz powiem w kontekście nauczyciela i różnych innych rzeczy. Nagle świat staje się bardziej uporządkowany. My się w ogóle tym nie zajmujemy, tylko ojej, ola Boga, będzie zaraz wielkie boom. Nie będzie boom, jeśli ludzie w odpowiedni sposób odniosą się do tego, co mogą poprawić w funkcjonowaniu świata. Na przykład w tej sprawie, od której wyszłam. W tym, żeby wiedza nie była rozpowszechniana tylko przez reklamę, czyli ze względu na selekcję, co się sprzedaje. tylko żebyśmy wrócili do zadawania ważnych pytań i rozmawiali o ważnych pytaniach. Tego nie zrobi z nami sztuczna inteligencja. To mogą tylko zrobić ludzie, którzy naradzą się nad tym, co jest ważne i w jaki sposób o tym rozmawiać. Kiedy ludzie przestaną na przykład, zastanowią się, dlaczego oglądają influencerów i zaczną zastanawiać się nad rzeczami, które dotyczą ratowania życia. Skoro się tak boimy o świat, to róbmy coś, żeby tej katastrofie zaradzić, a nie zwalajmy ciągle na maszynę, która jest tylko maszyną. Może nam pomóc uporządkować ten bezład, ale nie wyręczy nas w tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, co dalej, albo po co to wszystko.
13: To naprawdę jesteś szaloną optymistką, ponieważ zawierzasz ten namysł ludziom. Znaczy w ogóle ludziom to ja nie wiem, co znaczy. Ludziom jest ich tak strasznie dużo, że nie wiadomo, kogo wybrać z tego dzikiego tłumu, skoro państwami rządzą idioci i osoby niezrównoważone psychicznie. Najgorsze jest to, że rządzą tymi najpotężniejszymi państwami, co nie napawa optymizmem. Więc odwoływanie się do tego, że ludzie to załatwią, jest chyba niedobrą ścieżką, bo jednak naszą immanentną cechą jest ta chciwość i to chodzenie na łatwiznę, to, że oglądamy influencerów, dlatego że nasze mózgi są bodźcowane dopaminą i prostymi bardzo rozrywkami, które nas zwalniają z trudów życia codziennego. O myśleniu to już nawet nie wspominam, ale to jest bardzo miłe schronienie. Wejść na Instagrama i oglądać filmy o pieskach i patrzeć, jak zrobić kalafiora. Wiesz, no trudno konkurować z taką łatwą ścieżką.
14: Tak, Aniu, ale świat nie urodził się wczoraj. Było w przeszłości bardzo wielu jeszcze gorszych influencerów, że tak powiem. Przypomnę tylko cesarza Kaligulę.
13: Ale nie mieli takich środków wyrazu, które w ułamku sekundy oblatują cały świat, niczym Donald Trump na Twitterze.
14: Jak na tamte czasy, to mieli bardzo dobre środki wyrazu, tylko świat był inaczej skonstruowany. Moim zdaniem, jeśli chodzi o zagrożenia, to one zawsze były podobne. I ja tylko mogę wyrazić taką nadzieję, że to zresztą nie jest moja myśl, tylko akurat to napisał Fryderyk Nietzsche, że światem rządzą, na świat mają wpływ najmniejsze i najmniejsze ręce. O, Tolkien, można odesłać, ja teraz piszę bajki różne, więc może dlatego jestem w takim nastroju. A Tolkien, Gandalf w wyprawie mówi do Bilba, nie, już nie pamiętam, sztuczna inteligencja by powiedziała. Takie zdanie o tym, że przed każdym jest postawione zadanie i powinien je wykonać tak najlepiej, jak potrafi. Ja sobie to powtarzam, kiedy nachodzą mnie różne czarne myśli, bo nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Więc uważam, że to jest całkiem dobra rada patrzeć na to, co jest przed nosem i zrobić najlepiej, jak się potrafi, to zadanie, które przed nami stoi. I to jest całkiem dobry sposób wpływania na to, żeby świat się poprawił. Zamiast zaczynać od drugiego końca, czyli martwić o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Oczywiście dobrze jest martwić się też w gronach, które mają jakiś wpływ na te rzeczy, ale wydaje mi się, że ten zdrowy rozsądek Gandalfa ma tu zastosowanie do każdego pojedynczego życia z osobna. Ja mam bardzo wiele optymizmu w związku z tym, że dość dobrze znam różne straszne karty z historii świata, nie tylko Europy. I w miarę jak zastanawiam się również nad taką bardzo odległą historią, bo w tej chwili piszę książkę o bajkach i tam jest rozdział o malarstwie jaskiniowym. Jest to wspaniały zasób wyobraźni, żeby zobaczyć, jak stara jest historia rozwiązywania przez człowieka problemów. Ile niebezpieczeństw czyhało na niego przeszłości, a jednak w jakiś sposób ludzkość to rozwiązała. Różne gatunki, takie jak Neandertalczycy na przykład, wyginęły. A Homo sapiens, twierdzę, że ze względu na to, że jest właśnie sapiens, oparł się temu. Jest niesłychanie dużo narzędzi, które kryją się w historii, żebyśmy zapobiegli różnym katastrofom, ale namysł jest jednym z najlepszych.
13: O sapiens potrafił współpracować. Na współpracy jest to przetrwanie oparte. Nie pamiętam, czy to Harari, książkę o tym, którędy to się stało. To też tracimy troszeczkę tą umiejętność współpracowania i współdziałania ze sobą, ale może będę się trzymać swojego szalonego optymizmu. W chwili próby nagle zewrzemy szranki i zrobię wszystko, żeby pomiędzy moich zębów nie wydobywało się za dużo ironii. W każdym razie...
14: Odysei by się to powiedziała spoza zagrody twoich zębów, żeby nie wydobywał się ten syk pesymizmu.
13: Właśnie. I mamy popkulturę oraz antyk trochę załatwiony, więc wróćmy do pytania, od którego zaczęła się trzecia część Maszeruj albo myśl, a mianowicie jak będą wyglądały studia przyszłości?
14: Myślę, że studia przyszłości będą miały postać podstawową, w której sztuczna inteligencja jest bardzo pomocna, czyli opanowanie pewnego zasobu wiedzy podstawowej oraz część mentorską. I tu znowu pozwolę sobie na złośliwość. Znam bardzo wielu nauczycieli akademickich, których można zredukować do tej pierwszej części, czyli zastąpić ich przez sztuczną inteligencję. I myślę, że to będzie wymagało bardzo gruntownej reformy szkolnictwa wyższego, gdzie ci mentorzy muszą być docenieni. To jest najważniejszy problem, bo my ciągle nie mamy kryteriów pozwalających na wycenę wiedzy, ewaluacje, które zjadają uniwersytety i które niszczą po prostu uniwersytet. Administracja, która niszczy uniwersytet. To wszystko może zostać przez sztuczną inteligencję w dużym stopniu wyeliminowane, ale nic nie zastąpi tego etapu mentorskiego. Innym pytaniem jest to, czego my właściwie chcemy się uczyć. Czy postaci takie, które mogą nam pomóc w zdobyciu tych umiejętności, w przyszłości będą doceniane, czy nie? Ja bym od tego uzależniała odpowiedź na pytanie o perspektywy przetrwania. Pojawią się miejsca namysłu. Czy będą to tylko miejsca prestiżu? Bo jeśli będą to tylko miejsca prestiżu, to dlaczego nie zatrudnić influencerów z portali takich jak OnlyFans, to się chyba tak nazywa, uniwersytetach założyć te katedry.
13: Ja nie wiem, czy OnlyFans to nie są jakieś rzeczy nieprzyzwoite.
14: Są.
13: Absolutnie. No to daleko poszłeś z tym pomysłem. Właśnie,
14: na tym mi zależało, bo trzeba po prostu head on zmierzyć się z tym pytaniem. Co my cenimy?
13: Ja tylko chcę powiedzieć, że to na pewno byłyby gęsto odwiedzane zajęcia.
14: Właśnie, więc zmierzmy się z tym pytaniem i wtedy odpowiedzmy sobie na pytanie, czym ma być uniwersytet i czym ma być nasza cywilizacja, bo to jednak jest chyba kluczowa sprawa.
13: No widzisz...
14: Jeśli jeszcze pozwolisz mi coś powiedzieć o nauczycielach, bo
13: oczywiście
14: o niewielu powiedziałam. Chcę też powiedzieć o tym, że taką bardzo ważną funkcją nauczyciela, nie lekceważyłabym jej też w przypadku sztucznej inteligencji, jest to, że nauczyciel bywa, że w nas wierzy. To może być wyśmiewane w postaci tych komplementów, które mówi sztuczna inteligencja, być może głupich czasem.
13: Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć, korczak.
14: Och, to bardzo dobry jest cytat, bo właśnie ten nauczyciel, o którym chcę opowiedzieć swoją historię z liceum. Otóż w pierwszej licealnej zostałam osierocona przez polonistę, do którego cała klasa była bardzo przywiązana. On został zawieszony, to były jakieś sprawy molestowania, nie rozstrzygam. Słusznie, niesłusznie. Ja zostałam biedną sierotką, bez polonisty, a robiłam olimpiadę polonistyczną. I wtedy pewien człowiek, który jest zresztą figurą publiczną, więc nie będę wymieniać jego nazwiska, może powinnam, ale nie będę, który był polonistą w liceum Władysława IV, wiedząc, że jestem bezpolonisty, dał mi klucz do swojego domu, gdzie była biblioteka teatrologiczna, bo ja miałam specjalizację w tej olimpiadzie teatrologiczną. Ja mogłam przychodzić do niego do domu, tam była zawsze jego babcia, wypożyczać książki z jego prywatnej biblioteki, ponieważ on we mnie uwierzył, że jestem po pierwsze osobą zdolną, po drugie osobą godną zaufania i tak dalej. On nic więcej nie zrobił, tylko o to chodzi, że to postawił jakby na mnie, obstawił. To jest zupełnie niesamowite, jak jestem wdzięczna temu człowiekowi za to. Ja oczywiście zrobiłam tą olimpiadę, co też uważam za jakiś cud, bo nie byłam przygotowana odpowiednio. Nie uwierzysz, ale wylosowałam jedno z nielicznych pytań, do których byłam przygotowana. To było pytanie o teatr grecki. Ja wiedziałam wszystko o wszystkich elementach proscenium i zascenium i tak dalej. Wylosowałam i w drugiej klasie liceum dostałam wstęp na uniwersytet na polonistykę, o co się bardzo martwiłam. Ale ten polonista i to, że on na mnie postawił, nie musiał zrobić nic więcej. To jest naprawdę coś, czego strasznie brakuje takim dzieciom, do których ja się zaliczałam. Czyli takim, które nie wiedzą, o co chodzi, w którą stronę iść. Może coś by chciały, ale ktoś musiałby ten kierunek nadać. On mi nadał ten kierunek, czy też te skrzydła, tak? U Korczaka to są skrzydła.
13: Ty w ogóle dzisiaj dużo z Korczaka, wiesz, powiedziałaś, bo Korczak też nauczyciel, który nie jest stale uczniem, nie jest dobrym nauczycielem. Tak. Właściwie od Korczaka zaczęłaś to trochę, nie mówiąc, kluczowe, że to Korczak. W każdym razie zbliżamy się do końca Maszeruj albo myśl. W sumie jestem jakoś podniesiona po tej rozmowie z tobą.
14: Ja jeszcze mam dużo do powiedzenia, ale już nie zdążymy. Chciałam na przykład powiedzieć, że nauczycielem może być książka albo kot. Czemu? Tak, ale zwierzę. Ja tu mam taką bardzo poważną książkę filozofa, bardzo szanowanego, pod tytułem Johna Greya, pod tytułem Kocia filozofia, sens życia według kotów. Jak ktoś nie wierzy, to powinien sprawdzić, jakim nauczycielem może być zwierzę, na przykład kot. Ale to tylko takie wtrącenie na marginesie.
13: Słuchaj, no bardzo trudno nam dzisiaj jest się rozstać, bo dopiero się rozpędziłyśmy w obrębie Dnia Edukacji Narodowej. Audycja o Dniu Nauczyciela z akademicką wykładowczynią, chociaż zdaje się, że mówisz, że już niechętnie i nie bardzo. Mi się też zdarza od czasu do czasu spotkania ze studentami na Uniwersytecie SWPS, więc sobie machamy przyjaźnie, żebyśmy jednak nie zastygły w swoich schematach. I zapraszamy Państwa na następne Maszeruj albo myśl. To będzie pierwsza sobota listopada. Z Joanną Tokarską-Bakier się spotkamy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
14: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku po ataku 19-letniego nożownika w jednej ze szkół. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wyjaśniają przyczyny ostatniej pomyłki, gdy SMS-owe ostrzeżenia trafiły do mieszkańców złego województwa. Władze Estonii chcą, by jak najwięcej uczniów nauczyło się strzelać. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. To szok i zdarzenie, które nie mieści się w głowie, mówią mieszkańcy Ostrołęki po ataku nożownika w jednej z miejskich szkół. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-latek uczeń szkoły wtargnął do placówki. Rzucając dymiący plecak, wykorzystał zamieszanie i zaczął atakować uczniów i nauczycieli. W czasie ucieczki ranił też 2 osoby w sąsiednim parku.
5: Wszedł do szkoły z ostrymi narzędziami. Tymi narzędziami atakował swoich kolegów oraz nauczycieli. Policjanci byli tam po kilku minutach. Podjęto bardzo szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W tym momencie w Ostrołęce jest bezpiecznie. Są dedykowane patrole, które patrolują miasto, ale ze względu także na charakter zdarzenia to prosimy także mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsc, które policjanci zabezpieczyli fizycznie.
6: Ucinając spekulacje, to jest obywatel Polski. Uszło odpowiadając na pytania, bo takie my spekulacje w mediach też się pojawiają.
7: Kojarzyłam go tylko ze szkoły. Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy. Taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnik.
4: Mówili komendant policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i jedna z uczennic ostrołęckiej szkoły. Policja poinformowała, że 19-latek w przeszłości był notowany za posiadanie narkotyków. Dziś ma zostać przesłuchany. Pracy do tego bardzo odpowiedzialnej jest coraz więcej, a pracowników zdecydowanie za mało. Mowa o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W poniedziałek przy wysyłce alertów RCB doszło do pomyłki. Alert trafił do województwa lubuskiego na drugim krańcu Polski. Jak mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, centrum już wcześniej występowało o nowe etaty.
8: Występowaliśmy i trwa aktualnie nabór na stanowiska. Zbieramy oferty i tak naprawdę nie tylko do dyżurnych, tylko do wszystkich wydziałów. Dostaliśmy chyba 28 nowych etatów do uzupełnienia, no i staramy się je możliwie szybko uzupełnić.
4: Nabór potrwa do połowy października, od listopada część nowo zatrudnionych mogłaby już podjąć pracę, a zadań jest sporo.
8: Oni pracują w trybie 24-godzinnym. No a sama specyfika, no na pewno jest to wysyłka alertu RCB, jest to kontakt z ministerstwami, z województwami, obsługa systemów, także tych niejawnych, no ale mówię, no nie chciałbym za bardzo tutaj w szczegóły wchodzić tego.
4: RCB przyznaje, że błąd z wysyłką alertów do województwa lubuskiego popełnili jego pracownicy, a nie operatorzy komórkowi. Jak słyszymy, postępowanie wyjaśniające zostało w tej sprawie wszczęte. 5 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach na Strefę Gazy, podała agencja AFP za lokalnymi źródłami. Do ataków doszło w 3. rocznicę napaści Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, która zapoczątkowała wojnę w Strefie Gazy. Mimo obowiązującego od października ubiegłego roku kruchego zawieszenia broni, sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pozostaje bardzo trudna. Setki tysięcy Palestyńczyków nadal mieszkają w namiotach i prowizorycznych schronieniach. Izrael deklaruje, że kontroluje 60% terytorium strefy, a większość jej mieszkańców przebywa na pozostałym obszarze kontrolowanym przez Hamas. W tym roku szkolnym dyrektorzy szkół podstawowych w Estonii mogą wprowadzić do planu zajęć 8 klas kurs obsługi broni pneumatycznej. Dotychczas takie lekcje obejmujące naukę strzelania były prowadzone tylko w szkołach średnich. Agencja do spraw zasobów obronnych, która w tym roku szkolnym zainicjowała projekt Rok Obrony Narodowej, chce, by umiejętność strzelania z broni nabyli także 14-latkowie. Dotychczas do programu zgłosiły się 23 szkoły podstawowe w kraju, ale urzędnicy liczą, że w przyszłym roku zainteresowanych placówek będzie więcej. W ostatnich latach w Estonii w ramach programu nauczania wprowadzono dodatkowe innowacyjne przedmioty z zakresu obronności, w tym naukę obsługi dronów i systemów bezzałogowych. Funkcjonariusze Sił Bezpieczeństwa Portugalii rozbili międzynarodową siatkę działającą na terenie tego kraju, która wyłudziła z państwa z tytułu zwrotu podatku VAT 150 milionów euro. Jak przekazała policja, do środowego wieczora zatrzymano 39 osób, wśród których są zarówno obywatele Portugalii, jak też rezydujący w tym kraju obcokrajowcy. W trakcie prawie 250 przeszukań prowadzonych na terenie całego kraju przejęto m.in. prawie 100 aut oraz innych luksusowych dóbr. W prowadzonej we współpracy z Europolem operacji wziął udział ponad 1000 funkcjonariuszy portugalskiej policji, żandarmerii i służb podatkowych. W Chorzowie grupa mieszkańców chce po raz drugi w tym roku spróbować odwołać ze stanowiska prezydenta miasta Szymona Michałka. Pierwsza próba zakończyła się porażką. W czerwcu komisarz odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum, wskazując na brak wystarczającej liczby podpisów. O szczegółach opowie Grzegorz Kozioł.
9: Zbiórka podpisów minimum 7200 już się rozpoczęła i potrwa 60 dni. Pełnomocnik grupy referendalnej Jarosław Rejek informuje o powołaniu stowarzyszenia, które teraz ma działać skuteczniej.
10: Co do weryfikacji jakości tych podpisów będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze i żeby komisarz nie kwestionował braku na przykład numeru mieszkania, bo to był jeden z tych powodów, za których był odrzucany dany głos.
9: Zarzuty wobec Szymona Michałka to m.in. zadłużenie szpitala miejskiego, niejasności dotyczące sfinansowania budowy stadionu Ruchu Chorzów, ale przede wszystkim problemy wynikające z zamknięcia estakady w centrum miasta, mówi Patryk Stróżyna z grupy referendalnej.
11: Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest paraliżowane.
9: Przypomnę, że na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trwa też zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydentki Gliwic, Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Z Chorzowa Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dziś w większej części kraju przewaga chmur z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu. Chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a moim gościem jest ekspert od Kanady, pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
12: Trzęsienie ziemi w Kanadzie to tylko jedno z określeń, którym jest określany wynik wyborów w prowincji Quebec, bo to w prowincji, w której, i tutaj nie mam mowy o pomyłce, bo te nastroje są badane od wielu lat, w prowincji, która nie myśli o tym, żeby się od Kanady oddzielić. Mieszkańcy mówią, jest super, gdyby było jakieś referendum, to zagłosujemy nie. W tejże prowincji wygrywa partia separatystyczna i na czele której stoi przywódca, który mówi, no, jednym z, może nie z pierwszych, ale z pewnością nie jest tak, że referendum dotyczące separacji się nie pojawi. Ono się pojawi, to jak gdyby jest pewne jak 2+2. Mało tego, ta partia w ogóle nie była w parlamencie Quebecu, w ogóle się nie liczyła, miała zero miejsc. Natomiast partia, która w poprzednich dwóch wyborach rozdawała karty, zniknęła. Co się wydarzyło w Quebecu?
13: No faktycznie mamy trzęsienie ziemi takie, które w polityce nieczęsto się zdarza. Tak jak obserwuję te statystyki wyborów w tej prowincji, to no, mamy kilka takich naprawdę historycznych wydarzeń. Partia rządząca przez dwie kadencje dostaje zero mandatów. Z 90 w poprzednich wyborach na 127 miejsc, no to jest katastrofa polityczna taka, która naprawdę jest bez precedensu. Pewnie w wielu innych państwach czy ich jednostkach składowych się nie zdarzyła. Zmęczenie tą partią przede wszystkim, takie uwikłanie w różnego rodzaju złamane obietnice wyborcze też, no umówmy się, Quebec nie jest w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o kwestie związane na przykład z mieszkalnictwem, zresztą w całej Kanadzie jest problem. No to spowodowało, że wyborcy odwrócili się od tej partii, radykalnie powiedzieli nie. No i tak naprawdę to można by zacząć właśnie od tego, bo te pozostałe partie, w tym partii Quebecois, po prostu skorzystały z tej możliwości, którą dał dała taka zagłada partii dotychczas rządowej. Każdy trochę uszczknął z tych mandatów, które koalicją Avenir Quebec miała. To zresztą była ciekawa partia, bo partia tak zwanej trzeciej drogi, czyli nie mówili, że chcą niepodległego Quebecu, ale nie mówili też, że nie chcą niepodległego Quebecu, więc tak...
12: Czyli mówili, nie odłączymy się od Kanady, ale wydoimy Kanadę na maksa.
13: Tak. To był ich główny sposób działania. No i mieli charyzmatycznego lidera, ten lider ustąpił i nowa liderka niestety okazała się, no, dostała po prostu w spadku już bardzo trudną sytuację i no, nie udało się tego odbić.
12: Ale wie pan, kto ma jeszcze charyzmatycznego lidera?
13: Tak.
12: Parti Québécois.
13: Tak.
12: To... Czyli PSPP, jak oni mówią, czyli Paul Plamondon.
13: Paul Saint-Pierre Plamondon, tak. To jest naprawdę charyzmatyczny przywódca i taki, który, no właśnie, czemu niepodległość? Bo on wierzy w ten projekt. Po prostu on jest takim człowiekiem, który uważa, że nie można tego porzucać, że być może teraz nie ma warunków, od kilku dekad być może nie ma warunków, jest to poparcie słabe, ale im więcej się o tym będzie mówić, to być może te warunki nadejdą. Być może ludzie uwierzą, że niepodległy Quebec i on w tym swoim planie idzie na przykład tak daleko, że Quebec ma mieć swoją armię, swoją walutę, jest jedynym sposobem na to, żeby kultura frankofońska, język francuski w Kanadzie przetrwał. On ma 49 lat, więc jest stosunkowo młody jak na polityka. Jest charyzmatyczny i czytam jego historię. On jest prawnikiem, jak większość polityków, ale kiedy zaczął wierzyć w separatyzm quebecki, jak przeleciał się liniami Air Canada, okazało się, że język francuski w tych liniach nie jest jednak na tym samym poziomie jak język angielski. To go utwierdziło w przekonaniu, że jednak ta opcja federalistyczna pozostania w Kanadzie nie jest właściwa. No i on mówi...
12: I to jest poczucie, trzeba podkreślić i wspomnieć, większości mieszkańców Quebecu. To znaczy mieszkańcy Quebecu czują po pierwsze, że język francuski jest traktowany po macoszemu w Kanadzie, państwie, gdzie mamy dwa oficjalne języki, a dodatkowo czują, że reszta, czyli tak zwana angielska Kanada, czy anglojęzyczna Kanada, traktuje ich z góry. I to jest przekonanie, no, odnosząc się do tych dwóch rzeczy, tam pomiędzy 70-80%, więc...
13: Tak. To bezwzględnie jest właśnie taki sentyment, który jest w tym społeczeństwie. On jest ciągły, stały i nawet on, można by go rozszerzyć na mieszkańców Quebecu, którzy są anglofonami. Oni też uważają frankofonii, że ci anglofoni w Quebecu traktują ich z góry i że trzeba cały czas umacniać język francuski na wszelkie możliwe sposoby.
12: Pierre Plamondon, już będę mówił w skrócie, zastosował bardzo ciekawy wybieg polityczny, czy sztuczkę polityczną, czy manewr polityczny. No bo jak przekonać mieszkańców prowincji, która nie chce wyjść z Kanady, żeby głosowali na partię, której separacja jest jednym z głównych misji? Otóż należy rozdzielić te dwie kwestie, czyli kwestie głosowania i kwestie separacji. I to, zdaje się, udało się właśnie Plamondonowi, dlatego że on mówi tak, słuchajcie, ja nie będę tego referendum robił, to nie będzie jedna z pierwszych moich decyzji. Po pierwsze, na pewno nie będzie żadnego referendum, dopóki Donald Trump jest w Białym Domu. A to jeszcze chwila. Więc spokojnie. Poza tym skoncentrujmy się na tym, co tutaj mamy do zrobienia, poza wychodzeniem z Kanady. Więc głos na mnie niekoniecznie oznacza wyjście z Kanady. Poza tym, nawet jak przecież będzie to referendum, to spokojnie możecie zagłosować nie. Także udało się rozdzielić dwie kwestie, które wydają się trudne do rozdzielenia, ale to, zdaje się, jest bardzo interesująca strategia.
13: Tak, wydaje mi się, że to był naprawdę świetny ruch, chociaż z zastrzeżeniem takim, że partia Quebecu dostała mandat tylko mniejszościowy, więc wyborcy i tak byli ostrożni, ale rozdzielenie niepodległości od tego, że potrzeba zmiany, potrzeba kogoś nowego, świeżego i właśnie nie było do końca w Quebecu na kogo innego zagłosować, dla części przynajmniej społeczeństwa, tej może mniej wielkomiejskiej części, ten bardziej z rolniczej części Quebecu. Ponieważ no, lider mówi, że to referendum będzie, ale ono właśnie poczeka, no to zobaczymy, jak on się sprawdzi, jak będzie rządził. Być może to będzie napędzało takie zmiany, które społeczeństwo oczekuje, polityka na przykład gospodarcza pójdzie w tą stronę, która poprawi warunki mieszkańców i wtedy zaczniemy, rozważymy jeszcze raz to referendum. Być może, że wtedy ta ocena tej sytuacji będzie inna, ale na początek potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy kogoś świeżego, kogoś, kto będzie wyrazicielem naszych poglądów, będzie nacjonalistą quebeckim, bo to on bez wątpienia jest. Ale też warto pamiętać o tym, że ten wątek Trumpa i to odłożenie referendum, to też jest ciekawe, że najpopularniejszym politykiem w Quebecu pozostaje Mark Carney, premier federalny. To nie jest częsta sytuacja. Jakby Quebeczycy też pomyśleli, że okej, to walkę z Trumpem, tę wojnę celną zostawmy premierowi, a my się zajmiemy tym, co jest najważniejsze dla mieszkańców Quebecu. No i Plamondon wydaje się takim, który będzie znowu, tak jak Kak poprzednio, wyrywał najwięcej od Ottawy. Tutaj będzie ten największy test dla jego zdolności przywódczych, czy uda mu się poprawić to, co...
12: Kak to jest akronim partii, która poprzednio sprawowała...
13: Koalicja Przyszłości tak. Quebecu, tak polska nazwa.
12: W 1995 roku miało miejsce takie słynne quebeckie referendum dotyczące właśnie niepodległości. Tam był bardzo bliski podział, czyli za tym, żeby wyjść z Kanady zagłosowało 49,5%, 49-42 dokładnie, a 50, no tam była różnica 0,5%, tak? Czyli jak gdyby tak. Quebec zostaje, ale przed tym referendum bodaj chyba Jacques Parizeau powiedział, że no jednym z powodów, dla których te ruchy niepodległościowe się nie udają, są imigranci, którzy no są niegrzeczni, dlatego że przyjeżdżają, osiedlają się, ale głosują i tak za Kanadą. Więc ja z tamtego czasu zapamiętałem, że jakby ci, którzy się w Kanadzie nie urodzili, ci, którzy do Kanady przyjechali, szczególnie powinni być czujni i ostrożni wobec partii quebeckiej. Tymczasem prowadząc taki mały, prywatny test na ulicach, okazało się, że właśnie nawet osoby, które mieszkają w Quebecu kilkanaście lat, wspierają partię Quebecois i kwestia niepodległości w ogóle nie była ważną kwestią. Po prostu to było niezadowolenie z warunków ekonomicznych i z tego, że no, można lepiej. Nie po to płacimy takie podatki, żeby nie dostawać z powrotem rzeczy, za które płacimy niejako.
13: No, choćby opieki zdrowotnej tak. Na takim poziomie, jak oczekujemy. Parizeau przypłacił za tą wypowiedź końcem swojej kariery politycznej, bo to był taki okres lat 90. połowa lat 90. w Kanadzie, że jednak wielokulturowość i imigracja były traktowane jako świętości. Dzisiaj jesteśmy w trochę innej sytuacji i choćby patrząc na to, co mówi się w Quebecu o imigracji, jak należy ją zmniejszyć, no to widać, że te pewne populistyczne tendencje, które na świecie się pojawiły, też do tej polityki przenikają.
12: Program Owczarek, a gościem jest pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o Parti Québécois, czyli quebeckiej partii separatystycznej, która mówi, kiedy nadejdzie czas, może jeszcze nie przez najbliższe 2-3 lata, ale już wkrótce, chcemy mieć w Quebecu referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się na temat niepodległości, na temat oddzielenia się od Kanady. Na razie to mniejszość chciałaby z Kanady odejść, no ale nie wiadomo. Rozmawiamy, co się wydarzyło, jak to wpływa na scenę polityczną Kanady. Też rozmawiamy trochę o powodach takiego wyniku wyborów w prowincji Quebec. Pośród komentarzy, które się pojawiają po tych wyborach, pojawia się kwestia takiego projektu, który się nazywał Third Link, który miał być, jak rozumiem, no nie tylko wielką inwestycją, ale inwestycją, która miała uprościć życie mieszkańców.
13: Tak, no to był ten projekt takiego kanału czy tunelu pod rzeką Świętego Wawrzyńca, który miał łączyć Quebec City z tym drugim brzegiem. Obiecała partia poprzednia rządząca i nie dotrzymała tej obietnicy. I to zostało jej zapamiętane przez wyborców efekt jest taki, że właściwie to był jeden z tych takich elementów, które doprowadziły do tej końcowej porażki, więc może być taka nauczka z tego, że niedotrzymywanie obietnic wyborczych nie zawsze jest puszczane płazem przez wyborców. Jak się za dużo naobiecuje, to można przepłacić to politycznym poparciem.
12: Swoją drogą to jest także niezwykle ciekawe, myślę, dla różnych sił separatystycznych, populistycznych poza Kanadą. No bo jeżeli w prowincji Quebec udało się rozdzielić w takim przekazie politycznym dwie kwestie, czyli ta kwestia, która jak gdyby niepokoi, czyli oddzielenie się od Kanady, od kwestii życia codziennego, no to właściwie znaczy, że dobrze rozegrane karty przez inne partie też mogą z tej recepty skorzystać, czyli powiedzieć: głosujcie na nas, wiemy, czego się obawiacie, ale to, czego się obawiacie, być może nigdy nie nadejdzie, a na pewno jesteśmy lepszym wyborem politycznym.
13: No tak, wydaje mi się, że dwie obserwacje o tym można spróbować sformułować. Po pierwsze to, że partia Quebecois jest bardzo doświadczoną partią, jeśli chodzi o referenda, bo jednak przeszła te dwa referenda separatystyczne i właściwie nie ma chyba na świecie partii, która jest lepiej do tego nastawiona, w sensie takiego przygotowania też pewnego instynktu politycznego i tutaj brawa dla niej. I ja myślę też, że ta druga kwestia to jest taka, że nawet jeżeli warunki sondażowe dzisiaj nie są sprzyjające, no to referendum na przykład z 95 roku pokazuje, że partia, która dostała wówczas PQ, dostała 36% i udało się prawie do 50 dociągnąć w referendum. To znaczy, że dzisiaj być może nie jest stracona sprawa, bo partia Quebecois dostanie całe 28% i to jest w ogóle najniższe poparcie w historii wyborów Quebecu, które doprowadziło do tworzenia rządu. Ale być może po prostu, jak się przęgnie w to też machinę prowincji, oni sobie mówią państwo, no to są zupełnie inne środki w rękach takiej partii, więc ta strategia może dla tych innych ruchów separatystycznych też mówić to, że no właśnie, rozdzielmy to, spróbujmy to zakamuflować, wtedy będziemy mieć inne środki i być może uda się dociągnąć do takiego momentu, że to poparcie się uda zbudować większe. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że też warta do dodania do tego trzęsienia ziemi, że no, my nieraz mówiliśmy o systemie wyborczym, tym większościowym first past the post, który obowiązuje w Kanadzie właściwie na każdym szczeblu wyborów. I tu też tak było, że mieliśmy 5 partii uczestniczących w tych wyborach, no i te głosy się po prostu bardzo podzieliły, więc wystarczyło relatywnie nieduża grupa wyborców, właśnie te 28 niecałe procenta, które dało możliwość sformowania rządu, więc to też pewne specjalne okoliczności, wzrost poparcia dla partii liberalnej, partii konserwatywnej, no i ten Quebec Solidaire, bardzo ciekawa partia, taki odpowiednik chyba Razem Polskiego, też uzyskała 9 mandatów, więc też rozbiła trochę te głosy. Mm.
12: Czy to jest duży problem dla premiera Carneya? Bo przecież separatyzm quebecki to nie jest jedyny separatyzm, który pojawił się na agendzie. Alberta przecież także dość poważnie podchodzi do pytania, czy zostać, czy wyjść.
13: No myślę, że tak, że to jest ból głowy dla premiera Carneya. Życzyłby sobie zapewne każdego innego, może poza Quebec Solidaire, bo oni też są niepodległościowym ugrupowaniem. No i to oczywiście oznacza, że no, trudniej będzie z Quebeciem się porozumieć, bo wydaje mi się, że strategią pramondową będzie jednak próba pokazania, że w starciu z Ottawą wygrywa. Natomiast Ottawa potrzebuje przecież wsparcia ze strony prowincji Quebec. Te wielkie projekty, które Carney zapowiada, to kolejny raz energetyczne supermocarstwo, którym Kanada ma się stać, no to wymaga jednak współpracy wszystkich prowincji, więc tutaj to będzie wiele różnych umiejętności politycznych niezbędnych ze strony władz federalnych, w tym premiera, żeby to doprowadzić. Aczkolwiek myślę, że z drugiej strony to też jest w interesie Plamondon, żeby pokazać, że jest sprawczy i też potrafi właśnie w takich konfliktach może nie iść na zwarcie całkowite, tylko wyciągnąć tyle, ile można.
12: No tak, no bo gdyby Kanada chciała eksportować surowce, no to nie da się tego zrobić bez prowincji Quebec.
13: No zwłaszcza do Europy, tutaj tak. Na tym kierunku wschodnim, oczywiście. A mówiąc o tym separatyzmie w Albercie, no to oczywiście, to jakby jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji. 2 tygodnie przed kolejnym referendum właśnie w Albercie, które to będzie referendum o referendum separatystycznym, zresztą tam jeszcze chyba 9 innych pytań też zostanie zadane, no ale to znaczy, że te separatyzmy w Kanadzie nie tylko ze wschodu, ale także z zachodu są zagrożeniem. No, w sytuacji właśnie, w której Kanada jest politycznie, geopolitycznie niewyobrażalnej 3 lata temu wojny handlowej ze swoim przyjacielem, sojusznikiem i sąsiadem, no to oczywiście osłabia siły polityczne. I z tym, że ten separatyzm w Albercie jest po prostu inny. Myślę, że warto tym pamiętać. To nie jest tak głęboko kulturowo naznaczone.
12: Nie chodzi o język i kulturę, tylko raczej o nierówny podział tortu.
13: Tak, i taką złość na Ottawę po prostu, że bierze od nas, a nam mało daje i że my być może sami po prostu bylibyśmy bogaci. Tutaj nie do końca jest ten wątek właśnie kulturowy, tożsamościowy, nie ma językowego też wątku. No i kryje się za tym separatyzmem w Albercie też taki troszeczkę smrodek bycia zdrajcą, no bo te drogi separatystów w Albercie jednak prowadzą do Waszyngtonu i widać coraz więcej, mamy informacji o różnego rodzaju konsultacjach, spotkaniach. No i to nie jest wyczuwalne w Quebecu. W Quebecu pojawiła się ta informacja, że jeden z takich mało znanych think tanków amerykańskich informował o tym, że są jakieś naciski, jakieś rozmowy ze strony Waszyngtonu, polityków amerykańskich popierających partii Québécois, ale to szybko się okazało właściwie zupełnie nieprawdziwe i właśnie partii Coalition Avenir Québec, która puściła taką kaczkę do dziennikarzy, przypłaciła to jeszcze gorszymi wynikami sondażowymi, bo to się okazało oczywiście zbyt wyolbrzymione. Oni myśleli, że na tym uda im się ugrać coś.
12: No, pewnie warto też zwrócić uwagę, że Alberta, jeżeli chodzi o te ruchy separatystyczne, była w o wiele lepszej sytuacji przed interwencją Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, no bo mamy zasoby naturalne, mamy ropociągi, możemy to wam wysyłać, więc potencjalnie to miało być źródłem dochodu, ale po Wenezueli Stany Zjednoczone to nie jest tak, że zrezygnują z Alberty potencjalnie jako dostawcy energii, ale czy surowców, ale jakby to nie będzie as w rękawie. Mm-hmm.
13: No i to ryzyko, które się wiąże z takim wchodzeniem w układy z zwolennikami Trumpa i jego metod załatwiania tych różnych potrzeb energetycznych Stanów Zjednoczonych, no naprawdę jest wysokie. Tam te przecieki mówią o tym, że separatyści dyskutują o tych kwestiach, ale no właśnie cena i czy ta niepodległość w ogóle, jeśli by się udało uzyskać, bo to jest bardzo, bardzo niepewne, to czy ona by na dłuższą metę była do utrzymania przy obecności takiego sąsiada i takich mocnych powiązaniach. A jeszcze na dokładkę warto powiedzieć, że mamy ludy rdzenne, które tak naprawdę i w obu prowincjach mówią, że oni wcale nie chcą się oddzielić od Kanady. No a konstytucja Kanady i to, co Sąd Najwyższy wielokrotnie już podkreślał w swoich orzeczeniach, będzie wymagała uzyskania ich zgody na wyjście z Kanady. I to na razie się wydaje totalnie nieprawdopodobne.
12: Czyli złapał kozak Tatarzyna i tak dalej. Także przedziwna sytuacja polityczna w Kanadzie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym premier Mark Carney. No, tym bardziej, że jak pan profesor mówił, sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, no bo ekonomicznie, politycznie i oczywiście pewnie godne pochwały są takie oddolne ruchy mówiące kupujmy kanadyjskie, wspierajmy kanadyjskie firmy, różnego rodzaju fora, które się pojawiają z pytaniem, słuchajcie, mam tutaj pokarm dla psów, jaki jest odpowiednik produkowany w Kanadzie, a ja potrzebuję zmywacz do paznokci i tak dalej, i tak dalej, więc to jest urocze, no ale jednak to tego się tak łatwo nie da zastąpić, tak? Znaczy eksportu kanadyjskiego do Stanów i jakby koszt ceł dla państwa, to tego się nie załatwi po prostu zmianą przyzwyczajeń zakupowych, czy zwyczajów zakupowych.
13: Oczywiście do miejsca pracy w Kanadzie, które już są zagrożone, mamy informacje o stalowniach, które zwalniają pracowników w Hamilton, w Ontario. Quebec też jest na pierwszej linii strzału w tych wszystkich taryfach celnych, więc tutaj ciężki czas na pewno przed właściwie wszystkimi w Kanadzie. No, Kanadyjczycy wierzą w Carneya, wierzą, że on ma wizję. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o tych plotkach, że być może Nagroda Pokojowa Nobla.
12: Tak, tak, tak. No, zobaczymy.
13: No, wyobrażam sobie reakcję ze strony przywódcy Stanów Zjednoczonych, gdyby to Carney mu sprzątnął tą nagrodę.
12: Znaczy, że cła znowu pójdą w górę. a Carney powie, to ja w takim razie przeznaczam tę nagrodę tak, żeby dorzucić moim kochanym Kanadyjczykom po 50 centów do pensji najbliższej.
13: No właśnie, no zobaczymy jak to wszystko się ułoży, natomiast no, dzieje się w Kanadzie i dzieje się na świecie, więc musimy to na to patrzeć, oglądać i spróbować jakoś wyciągać z tego wnioski.
12: Mówi pan profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję serdecznie.
13: Dziękuję bardzo.
12: To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Brygida Kuźniak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry pani profesor.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
12: Protokół dyplomatyczny chyba rozumiemy, choć nie zawsze. No bo można powiedzieć dzień dobry, jak się pani profesor czuje, a można opłotkami, elegancko jakoś, tak? I pewnie kiedyś to trochę jak w serialu Netflixa Lalka. Można było właśnie i w koronkach, i w haftach, i w garniturze, i dookoła tematu krążyć. Ale mam wrażenie, że dzisiaj już wolimy szybkość, bezpośredniość, także w komunikacji. No i pytanie, czy protokół dyplomatyczny, ta kurtuazja międzynarodowa jest reliktem przeszłości i można się spokojnie już z nią rozprawić i zostawić w albumach i klaserach, czy ma się doskonale i bez niej zginęlibyśmy?
14: Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie trzeba jakoś tak wypośrodkować pomiędzy jedną a drugą opcją. Nie jest tak, że protokół dyplomatyczny, czy może nawet to szersze pojęcie kurtuazji międzynarodowej, że te kwestie bardzo się dynamicznie i znacząco zmieniają. Nie. Zwłaszcza protokół dyplomatyczny jest dość oporny, przy czym ja uważam to za pewnego rodzaju wartość. Mimo brutalizacji życia, mimo tego, że na przykład kiedyś jeszcze nie tak dawno nie do wyobrażenia było, żeby ludzie przeklinali głośno na ulicy i to no, masowo, bardzo różni ludzie, nie mówimy tu o ludziach jakichś szczególnie brutalnych, stanowiących jakiś margines społeczny. Czy w dobie internetu, kiedy porozumiewamy się ze sobą bezpośrednio w sposób bardzo często zanimizowany, więc no, bardzo wiele jest zmian, a poza tym moda też wnosi zmiany. I teraz z tym wszystkim zderza się protokół dyplomatyczny i wcale tak bardzo nie ulega temu wszystkiemu. I teraz jest pytanie, czy to dobrze, czy to źle. To dobrze, dlatego że protokół dyplomatyczny jest obliczony na to, żeby w wielokulturowym społeczeństwie, wielonarodowym, można było ułożyć harmonijnie stosunki. I jeżeli wiadomo, czego się należy trzymać w zakresie zachowania, w zakresie formy, to wtedy łatwiej jest porozumieć się na gruncie meritum. Kiedy nie urażamy się wzajemnie, kiedy nic nas nie zaskakuje, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli jest pewien porządek rzeczy, jeżeli jest pewien ceremoniał, to każdy czuje się w miarę pewnie. Natomiast gdyby no, taka panowała wolna amerykanka, no to gorzej byśmy się w tym wszystkim odnajdowali.
12: Albo lepiej, no bo by było krócej, bezpośrednio, konkretnie.
14: Nie zawsze bezpośrednio jest lepiej, natomiast rzeczywiście jest tak, że dzisiejsza dyplomacja pozostaje pod bardzo dużą presją czasu. Kiedyś można było się zastanowić, wystosować notę dyplomatyczną. Dzisiaj reagujemy tu i teraz.
12: Tak.
14: Dokładnie.
12: W mediach społecznościowych.
14: Tak. I na to cierpią dyplomaci. Muszą też znać się na wszystkim, bo to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie.
12: A no właśnie, mówi pani dyplomaci i pewnie wyobrażamy sobie dyplomatę, ambasadora jako, lub ambasadorkę, jako osobę, no, mężczyznę ubranego we frak, cylinder, kobietę też jakoś elegancko ubraną, no właśnie świetnie wykształconą, znającą co najmniej kilka języków, znającą savoir vivre i sposoby porozumiewania się, jadania, zapraszania. Ale w świecie dyplomatycznym mamy dwa rodzaje ambasadorów, tak? Jedni to są właśnie ci ambasadorzy, którzy są wyszkoleni i którzy jak gdyby pełnią tę posługę, a drugi rodzaj to są polityczni nominaci, czyli przychodzi, nie wiem, prezydent ze Stanów Zjednoczonych, czy ktoś mówi, to ja mojego znajomego, który tutaj na moje konto, czy też na konto kampanii przelewał grube miliony, uczynię teraz ambasadorem w Watykanie, bo tam dużo nie trzeba robić, piękne widoki, dobre jedzenie na przykład, tak? Więc są te nominacje polityczne, tak? To nie są osoby, które są po szkole i dla których to jest kariera, tylko to jest jakaś przygoda. No to rozumiesz, od tych pierwszych możemy i chcemy wymagać tego sposobu zachowania się, no ale ci drudzy, przecież oni już na dzień dobry nie wiedzą, a jednak pełnią te funkcje, posługi.
14: Ja bym, zgodzę się, ale troszkę tylko. Chciałabym to uporządkować. Chciałabym uporządkować trochę ten wątek. Mianowicie, jeżeli chodzi o nurt ambasadorski dyplomacji, czyli ten nurt profesjonalny, to tutaj w różnych krajach istnieją różne systemy wyszukiwania ambasadorów. I rzeczywiście, po pierwsze mamy taki system, że bierzemy ludzi, którzy są do tego profesjonalnie przygotowani, wykształceni. Po drugie, w niektórych krajach mają miejsce nominacje polityczne, ale to nie znaczy, że te osoby nie zostaną przeszkolone. To nie jest tak.
12: Ale można się w weekend nauczyć?
14: No, niekoniecznie w weekend. To jednak trwa dłużej, ja za chwilę coś opowiem, ale jeszcze dokończę. I po trzecie, istnieje system mieszany, czyli w niektórych państwach wykorzystuje się osoby z nadania politycznego i osoby przygotowane, posiadające odpowiednie wykształcenie. Przy czym muszę bronić osób jednak z nadania politycznego, ponieważ nieczęsto bywa tak, że to jest ktoś, przepraszam za takie kolokwialne słowo, absolutnie zielony. To z reguły są osoby posiadające międzynarodowe doświadczenie. Na przykład sięga się po byłych premierów, ponieważ już funkcjonowali na arenie międzynarodowej, są rozpoznawani, więc to jest bardzo różnie. Ja też miałam taką sytuację, ponieważ na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładałam, czasem też to czynię, prawo dyplomatyczne i konsularne i proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy państwo wszyscy to wiecie, ale w statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego jest powiedziane, że wykłady mają charakter otwarty. To znaczy, że na wykłady może przyjść każdy człowiek. Gość po prostu z ulicy.
12: Gość w dom?
14: Tak. Gość w dom, gość w uniwersytet, gość przyszedł, choć nie był to całkiem gość, jak się okazało, ale sytuacja była taka. Wykładam na sali młodzi ludzie i pan, tak plus minus prima facie, czyli tak się mówi w dyplomacji na pierwszy rzut oka, prima facie, pan lat 60. Zaintrygowało mnie to, ale wykład jest wykładem, wykładałam. Pan przychodził, gdzieś po drugim, trzecim wykładzie podszedł do mnie i mówi: pani profesor, ja jestem profesorem naszego uniwersytetu, innego wydziału i powiedzmy z obszaru nauk medycznych, tak to było, i szykuję się na objęcie roli konsula w jednym z miast szwedzkich, dlatego teraz przez pół roku chciałbym pochodzić na pani wykłady, zanim zostanę przeszkolony, żeby się trochę na własną rękę w ten sposób przygotować, więc to wszystko.
12: A pani na to mówi: panie, jak pan chce być ambasadorem, to pierwsze trzeba było przyjść na początku i przedstawić się, a nie po. Eleganckie, precz.
14: Nie, to było zupełnie eleganckie, zupełnie w porządku. To było zgodne z przepisami prawa. Na wykład może przyjść każdy. I kiedyś na wykłady przychodzili ludzie, zwłaszcza w Krakowie, jak to się mówi, z miasta. Tak jak my dzisiaj słuchamy na przykład podcastów, tak przychodzili Krakowianie i słuchali wykładów na uniwersytecie. To się teraz zdarza rzadko, ale mnie się właśnie zdarzyło. No myślę, że właśnie już...
12: podcasty.
14: No właśnie, myślę, że już słuchamy, oglądamy różne rzeczy przez internet. Ale wracając, czyli ten nurt ambasadorski, nawet z nominacji politycznej, nie zawsze jest taki nieprzygotowany. Natomiast jest drugi nurt dyplomacji i to jest tak zwana dyplomacja bezpośrednia. Przez kogo są te czynności, te akty dyplomatyczne wykonywane? Przez głowę państwa, przez szefa rządu, przez ministrów. I to już są politycy. To są politycy. I politycy wnoszą do tego nurtu dyplomacji troszeczkę coś, co ja bym nazwała zabarwieniem celebryckim.
12: To o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, ale jeszcze chciałem doprecyzować. Jeżeli ktoś się nudzi w ciągu dnia, a chciałby się świetnie bawić i zdobyć wiedzę, to może sobie po prostu wbić do auli i posłuchać.
14: Tak, można powiedzieć...
12: Nie tam żadne uniwersytety piątego wieku, tylko tak po
14: nie,
12: prostu
14: można wbijam powiedzieć, i słucham. Wbijamy na uniwersytet, o ile oczywiście będzie miejsce wolne i oczywiście nie będzie zagrażało to porządkowi i tak
12: zanim
14: dalej.
12: Zanim młodzi się zejdą.
14: No, proszę mi wierzyć, jest to dozwolone prawem...
12: Wypada jeść kanapki, czy nie?
14: Nie jemy. Co więcej, w tej chwili na wielu salach jest napisany zakaz wnoszenia napojów, bo chronimy nasze podłogi, chociaż ja powiem, może nie powinnam, nie powinnam na antenie, ale ja wnoszę wodę, czy czasami
12: proszę
14: nawet...
12: Proszę, już piszę do rektora.
14: Tak, czy mail. Czasami nawet herbatę, kawę, ponieważ po prostu gardło mi wysiada, jak wykładam, prawda? Jeżeli wykładam półtorej godziny, no, ale tak. Myślę, że pan rektor to wie, to znaczy nie personalnie o mnie, ale...
12: Że on też wnosi.
14: Kto wie?
12: Gościem jest pani profesor Brygida Kuźniak, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet Jagielloński, czyli rozmawialiśmy o dyplomatach, dla których jest to wybrany zawód i którzy są wyszkoleni odpowiednio, ale jeszcze jest dyplomacja bezpośrednia, czyli mamy całą gamę różnych polityków.
14: Tak, przede wszystkim głowa państwa, szef rządu, minister spraw zagranicznych, ale także i inni ministrowie.
12: Czyli mamy na przykład polityków, którzy, no weźmy sobie przykładowo, są po Uniwersytecie Gdańskim, ale mamy też takich polityków, którzy, weźmy sobie przykładowo, są po Uniwersytecie Jagiellońskim.
14: Tak. Może tak być.
12: Jakby tu pani profesor, no dobrze, nie będę prosił o cenę.
14: Nie, to ja tu już nie chcę rozmawiać o wykształceniu naszych polityków, ale po prostu chodzi o to, że jeżeli politycy działają w nurcie dyplomacji, to wnoszą ze sobą ten nurt polityki, wnoszą ze sobą ten taki charakter i wszystko to, co jest z tym związane. Politycy z reguły przeszli przez kampanie wyborcze. Kampanie wyborcze charakteryzują się w pewnym stopniu oczywiście, ale jednak takim ludyzmem, trochę populizmem i potem trudno się z tego wszystkiego otrzepać. Jednocześnie politycy bardzo się...
12: Szczególnie na haju.
14: Różnie bywa, ale w każdym bądź razie politycy zbliżają się często do celebrytów, zachowują się podobnie i no, można też popatrzeć, to bardzo wyraźnie widać też czasami w ubraniach. Ci profesjonalnie przygotowani ambasadorowie ubierają się w sposób stonowany, natomiast politycy pozwalają sobie na pewne dodatkowe elementy, jakąś krzykliwość też. Proszę zwrócić uwagę na przykład na kobiety. No, elegancka kobieta, właśnie tutaj na tej płaszczyźnie profesjonalnej dyplomacji, nie powinna chodzić z gołymi nogami, powinna mieć...
12: Ubrane nogi.
14: Tak, powinna mieć buty, w których palce i pięta są zakryte. Natomiast gdy przyjrzymy się kobietom w polityce, małżonkom różnych polityków, to tutaj po prostu wygląda to czasami troszkę jak w Hollywood, czy w Cannes, czy w jakichś innych miejscach, czy po prostu jakbyśmy otworzyli kolorowy magazyn, gdzie jakieś jest taka rubryka typu alfabet towarzyski i zupełnie inaczej się to wszystko prezentuje. Także no, to ja tu nie chcę oczywiście sprowadzać protokołu dyplomatycznego do ubrań, ale ubrania też są ważne, bo są wyrazem pewnej staranności, szacunku, no coś symbolizują.
12: No tak, ale to rozumiem, że właśnie występując oficjalnie, to człowiek wie, jaka koszula, jaka mucha, jaki garnitur, jaka marynarka, tak? Czym się różni krój angielski i tak dalej. To wystarczy, nie wiem, przejść w Warszawie na przykład do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na jakąś premierę i zobaczyć, jak źle są dobrane na przykład muchy do koszul, tak? To jest w ogóle koszula od czegoś innego, a mucha od czegoś innego. Nie chodzi mi o kolorystyczne, tylko
14: ja
12: o typ kołnierzyka na przykład.
14: Tak, oczywiście, to prawda.
12: Ale jest jeszcze jeden kierunek, który mnie ciekawi. No bo tak, właściwie już po 1945 roku tytuły szlacheckie nie obowiązują w Polsce. Już nie budzimy do siebie panie hrabio, wasza wysokość, ale jednak są różne grupy, które z jakiegoś powodu chciały pozostać w tej przestrzeni takiej poddańczo-pańskiej. czyli no, wspomniany już przez panią, to chociaż w innym kontekście, rektor. Podejrzewam, że chciałby, jakby się do niego mówiło, czy wolałby, żeby mówić do niego wasza, nie wiem, fluorescencjo?
14: Nie, nie mówimy do rektora fluorescencjo. Rektor to jest magnificencja.
12: No właśnie. I... zamiast tam, drogi panie, szanowny panie, panie Zbyszku, czy jak tam?
14: Nie, nie, nie, to znaczy...
12: Ale wasza magnificencjo?
14: Nie, nie, nie.
12: Halo, XXI wiek? Nie, to jest coś, na ziemi.
14: Coś pięknego.
12: Naprawdę?
14: Celebra uniwersytecka, etykieta akademicka jest
12: kościelna.
14: jest czymś bardzo, bardzo eleganckim i jest wyrazem właśnie szacunku dla osoby, która reprezentuje wiedzę. Reprezentuje instytucję, która robi badania naukowe, która krzewi wiedzę, która naucza. I jeżeli chodzi o uniwersytety, a zwłaszcza najstarsze uniwersytety w kraju, czyli w Polsce Uniwersytet Jagielloński, ale też Uniwersytet Heidelberg, Uniwersytet Karola w Pradze, to ta celebra jest jeszcze milej widziana, ale to nie znaczy, że do rektorów, już powiem, ale chcę jeszcze dokończyć, że to nie znaczy, że do rektorów w każdej sytuacji zwracamy się magnificencjo, bo to byłoby nieznośne na przykład w rektoracie w codziennej pracy, więc współpracownicy na pewno zwracają się do pani rektor czy pana rektora, pani rektor, panie rektorze, a nie magnificencjo. I oczywiście też w różnych śmiesznych takich sytuacjach, no gdybyśmy spotkali w stołówce czy w toalecie taką osobę, na pewno nie będziemy używać terminu magnificencja.
12: A co się mówi w toalecie, jak się...
14: Dzień dobry. Po prostu w toalecie mówi się dzień
12: Serio?
14: Dobry. Tak. No, spotykają się. To jest miejsce, gdzie, no, niewielkie. Wchodzą dwie osoby, które nawet jeśli się nie znają, ale są, jak to się dzisiaj mówi, z tej samej organizacji. Przepraszam, to jest taki termin internetowy, prawda?
12: Dobrze, pani profesor, może
14: warto
12: to jest...
14: się pozdrowić, tak może, jak w windzie na przykład.
12: Może to jest głupie, ale zna pani jak gdyby zasady dotyczące precedencji, może inaczej, zasady dotyczące sadzania przy stole, tak? Bo mamy francuski lub angielski i tu możemy różnymi tego...
14: No, kontynentalny, wyspiarski system, tak.
12: A w męskiej toalecie? Czy jest tak, że jak ktoś stoi po lewej stronie, to należy iść na drugą?
14: Ja powiem szczerze, nie bywam w męskiej toalecie. Kiedyś nawet bardzo żałowałam, że nie bywam, dlatego że byłam czynna w nurcie, no, takiej powiedzmy demokracji lokalnej, w samorządzie terytorialnym i zawsze miałam wrażenie, że w męskiej toalecie są uzgadniane bardzo ważne sprawy i żałuję, że tam nie byłam, więc nie wypowiem się.
12: No to musi na pewno być jakiś sposób, ale może zostawmy to.
14: Ale czyli, to istotne, żałuję. No,
12: czyli ta fluorescencja
14: żartów,
12: czemu to służy?
14: Nie, i sekundę. Jeszcze powiem tak, bez żartów. Pamiętajcie państwo także w dyplomacji, kuluary są bardzo ważne. To niekoniecznie jest ta przysłowiowa toaleta, ale to, co się dzieje poza oficjalnymi salami, poza miejscami, gdzie toczą się negocjacje oficjalne, to właśnie te nieformalne kontakty są bardzo istotne.
12: Ja tylko zapamiętałem jedną rzecz z protokołu. No bo są zasady precedencji. Kogo, komu przedstawiamy najpierw? I czasami
14: zasady
12: to może być
14: tak,
12: wielki problem, bo czy najpierw żonę, mężowi, czy babcie, dziadkowi i tak dalej. Najlepiej, i to w ogóle zawsze działa, zabierać na wszystkie wydarzenia matkę, bo matce przedstawiamy wszystkich. Papieża, króla, matce przedstawiamy wszystkich. Więc jak ktoś ma matkę, to bierze ze sobą matkę i sprawa jest rozwiązana.
14: Jeżeli chodzi o reguły precedencji, takiej ja nie mówię w tej chwili dyplomatycznej, ale ogólnej, czyli wchodzimy tutaj w obszar bardziej savoir-vivre, kinderstube, to istnieją trzy reguły. Po pierwsze, reguła rangi, czyli że w obszarze zawodowym przełożony ma pierwszeństwo przed podwładnym. Reguła wieku, czyli osoba starsza ma pierwszeństwo przed osobą młodszą metrykalnie. I wreszcie, w naszym kręgu kulturowym, reguła płci. Kobieta ma kurtuazyjne pierwszeństwo przed mężczyzną. Ale problemem jest to, gdy te relacje się zazębiają. I na przykład mamy, powiedzmy, bardzo młodego prezesa firmy, lat 30-35, a jego podwładnymi, właśnie już powiedziałam, podwładnymi, prawda, są osoby, które są kobietami i jeszcze na przykład są starsze, mają 50 lat. Młody szef starsze podwładne.
12: I spotykają się w kinie każda osoba ze swoim partnerem, czyli on z żoną, ona z mężem.
14: Tak, dobrze.
12: I teraz jest ból głowy, ale co z tą fluorescencją?
14: Nie, nie, momencik. Spotkajmy się najpierw w pracy, w tej firmie, w tej korporacji na przykład i wtedy dominuje reguła rangi, czyli przełożony bez względu na wiek i płeć jest w cudzysłowie ważniejszy, on przodem. Mhm. On kurtuazyjnie może odrzucić swoje pierwszeństwo, powiedzieć pani przodem, ale te podwładne tego nie oczekują. Natomiast gdy spotkają się w kinie, to wtedy jesteśmy po godzinach i reguła rangi nie jest dominująca, tylko w grę wchodzi reguła wieku i reguła płci, czyli ustępujemy miejsca starszej osobie, kłaniamy się starszej osobie, puszczamy przodem kobietę. No to pytanie, co się stanie, kiedy kobieta jest młoda, a mężczyzna jest stary? Jak tutaj pogodzić te rzeczy? I tu się robi tak, że jeżeli ci ludzie mogliby być mężem i żoną, oczywiście oni mogą być zupełnie obcy, albo dorosłą córką i ojcem, to wtedy mąż przepuszcza w drzwiach żonę, tato przepuszcza w drzwiach córkę, ale już wnuczka ustępuje dziadkowi. I to trzeba oszacować, jak to się mówi na oko.
12: Brać matkę, polecam.
14: Nie, to bardzo dobrze. Zawsze miło wyjść z mamą.
12: No. A co z tą fluorescencją? Po co to komu? Po co?
14: Panie redaktorze, proszę nie żartować z celebry uniwersyteckiej.
12: No ale komu to służy?
14: Służy społeczności akademickiej.
12: Naprawdę?
14: Tak, sięgamy też do tradycji, budujemy wzajemny szacunek.
12: Ja myślałem, że te
14: i przede wszystkim dla wiedzy.
12: Że plagiaty i sposób funkcjonowania już dawno skompromitował uczelnie w Polsce.
14: To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że istnienie więzień w kraju jakimś, na przykład w Polsce, kompromituje nasz kraj, bo mamy przestępców.
12: Trochę tak.
14: W każdym obszarze są ludzie, którzy łamią prawo. Natomiast w obszarze nauki plagiaty występują, ale nie są nagminne. To jest pewien margines naganny, z którym walczymy. Natomiast magnificencja, rektor uniwersytetu reprezentuje nie siebie jako taką osobę, tu jest jakieś takie Bizancjum i mi tam pokłony, tak że tak powiem, czynimy. Nie, reprezentuje wiedzę, przed którą wszyscy się kłaniamy.
12: Naprawdę?
14: Tak. Uważam, że warto w życiu kierować się zweryfikowaną naukowo prawdą.
12: No dobrze, ale czy szacunek nie przysługuje, znaczy, że szacunek przysługuje tylko nielicznym? Czy wykładowca akademicki nie reprezentuje wiedzy? Czy student, który napisał pracę magisterską, nie reprezentuje wiedzy?
14: Reprezentuje, ale jest innego, pewnego rodzaju hierarchia na szczycie.
12: No, znowu ta
14: instytucja.
12: A słyszała pani o równości?
14: Tak, na uniwersytecie jest też mnóstwo równości. I na przykład, proszę sobie wyobrazić.
12: Serio?
14: Tak, tak. Etykieta akademicka, która czerpie z protokołu dyplomatycznego, mówi, że w procesie dydaktycznym i naukowym, nie mówię, że wtedy,

0: kwadrów.
1: Ubierzcie się jak chcecie, ale pamiętajcie, żeby rektorowi bić pokłony.
0: Bić pokłony to jest za dużo, ale nazywajmy rektora magnificencją w uroczystych sytuacjach. To jest coś bardzo ładnego.
1: Mówi pani profesor Brygida Kuźniak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, która serdecznie zaprasza wszystkich na swoje wykłady.
0: To nie przesadzajmy, ale zapraszam. Zapraszam zainteresowanych. Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9 osób poszkodowanych i zatrzymany 19-letni nożownik. Śledczy wyjaśniają okoliczności ataku w jednej ze szkół w Ostrołęce. Po śmierci pracownicy jednego z laboratoriów Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do Rosji o transparentność w sprawie przypadków ciężkiego zapalenia płuc. W informacjach również Stany Zjednoczone. Po fiasku egzekucji Christy Pike obrońcy domagają się zmiany wyroku na dożywocie. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy i policja wyjaśniają okoliczności ataku nożownika w jednej ze szkół w Ostrołęce. Służby informują o 9 poszkodowanych osobach. To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowych przechodniów, których napastnik zaatakował uciekający ze szkoły. 19-letni nożownik został zatrzymany. Tuż przed przybyciem funkcjonariuszy dokonał samookaleczenia. Dziś ma zostać przesłuchany. W jego plecaku policjanci znaleźli też materiały wybuchowe domowej roboty. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
5: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
6: No, klasa od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. I się też uciekli do nas do szkoły.
7: Czyli taka panika wybuchła tutaj w okolicy.
8: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
5: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
9: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
5: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim kończy się proces Sebastiana M., mężczyzny oskarżonego o to, że 3 lata temu, jadąc rozpędzonym do ponad 300 km na godzinę BMW na autostradzie A1, uderzył w prawidłowo jadącą kiję, w której spłonęli rodzice z dzieckiem. Prokuratura chce maksymalnych 8 lat więzienia, a obrona uniewinnienia.
10: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. W mojej ocenie materiał dowodowy w sposób bezsprzeczny. Każdy dowód oceniany jest osobna, jak i wszystkie łącznie wskazują na wyłączną winę oskarżonego za ten wypadek.
11: Dowody zebrane w sprawie absolutnie nie potwierdzają tezy oskarżenia i nie dają podstaw do skazania mojego klienta, a jedynym słusznym wnioskiem w tej sprawie był wniosek o uniewinnienie. Wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
4: Mówili w sądzie prokurator Aleksander Duda i obrońca Katarzyna Hebda. Wyrok mamy usłyszeć 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe dane dotyczące kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w kraju. Niespełna tydzień temu zmarła 28-letnia pracowniczka Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim. Jak podały lokalne media, kobieta 5 dni wcześniej rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jednak rosyjskie władze twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, iż śmierć spowodowana była którymkolwiek z patogenów. Należy jednak mieć ograniczone zaufanie do rosyjskich doniesień w tej kwestii, mówił w TOK FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Należy z dużym dystansem podchodzić do tematów dotyczących jakiejś niepewności zdrowotnej czy jakiejś sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w Rosji, ponieważ wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić. udzielić.
4: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Badania nie wykazały u tych osób obecności patogenów wywołujących choroby zakaźne. Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji w więzieniu w amerykańskim stanie Tennessee i odzyskała przytomność po 6 dniach, pozostaje w ciężkim stanie. Sprawa wywołuje coraz więcej pytań prawnych i etycznych. Sąd nakazał zabezpieczenie dowodów. Obrońcy domagają się zmiany wyroku na dożywocie. Pike została, przypomnę, skazana na śmierć w 1996 roku za udział w torturowaniu i zamordowaniu 19-letniej koleżanki Colleen Slammer. W chwili zbrodni Krista Pike miała 18 lat. Egzekucja 30 września zakończyła się fiaskiem. Pomimo wielokrotnych prób wkłucia igieł i podania pentobarbitalu, skazana pozostawała okresowo przytomna. Po kilku godzinach przewieziono ją do szpitala, gdzie podłączono ją do respiratora. Gubernator Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje do zakończenia niezależnego dochodzenia. Jego rzeczniczka nie odpowiedziała na pytania New York Timesa, czy rozważa ułaskawienie skazanej. Argentyńska opozycja, związki zawodowe i organizacje lewicowe zapowiadają na październik liczne demonstracje przeciwko polityce prezydenta Javiera Milleya, poinformował dziennik Clarín, określając to jako miesiąc presji na rząd. Gazeta zaznaczyła przy tym, że peronistowska opozycja jest obecnie podzielona, a planowane manifestacje nie mają wspólnych postulatów i organizowane są przez różne grupy i frakcje, które zgłaszają własne żądania. Od objęcia władzy w 2023 roku Milley wprowadza w życie program cięcia wydatków publicznych i forsuje wolnorynkowe reformy, starając się wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego. Rządowi udało się znacznie ograniczyć inflację i wypracować nadwyżkę budżetową, ale polityka zaciskania pasa wywołuje sprzeciw argentyńskich związków zawodowych i środowisk lewicowych. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soi zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Naukowcy zostali wyróżnieni za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dzięki temu stało się pewne, że dwie lustrzane wersje tej samej substancji mogą zupełnie inaczej oddziaływać z organizmem. To zaskakujące odkrycie, mówi profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Nasz organizm składa się z wielu, wielu chiralnych cząsteczek i to jest zaskakujące, jak to się stało, że ta struktura tych klocków, z których zbudowane są nasze makrocząsteczki odpowiedzialne za funkcję naszego organizmu i również za materiał genetyczny, dlaczego te klocki zawsze są takie same?
4: Nobliści podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, a dziś poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś w większej części kraju przewaga chmur z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu, chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 7 minut po godzinie 5. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Piotr Gawroński to jest wydawca programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Bruno Mars na początek. A dlaczego? Powiem za chwilę.

0: 8 października 1985 roku urodził się Bruno Mars. Mamy czwartek, to jest 8 października, 281 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.46, a zajdzie o 18.00. Imieniny obchodzą dzisiaj Brygida, Pelagia, Marcin, Ludwik i Laurencja. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 125 lat temu Sopot uzyskał prawa miejskie. W 1910 roku we Lwowie zmarła Maria Konopnicka, poetka, autorka nowel, publicystka i krytyczka literacka. Dokładnie 100 lat temu urodził się Krzysztof Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych po przełomie 1989 roku. Zajmował to stanowisko w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, także Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Podpisał układ gwarantujący granicę polsko-niemiecką na Odrze i rozpoczął rokowania dotyczące członkostwa Polski w NATO. W 1992 roku zmarł Willy Brandt, pierwszy kanclerz RFN, który złożył wizytę w Polsce. A 26 lat temu w wyborach prezydenckich wygrał Aleksander Kwaśniewski. Już w pierwszej turze wygrał, uzyskując 53,9% głosów. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Wszyscy poszkodowani w ataku nożownika w jednej ze szkół w Ostrołęce są w stanie niezagrażającym życiu. Takie informacje przekazał wojewoda mazowiecki i władze miasta po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Do ataku doszło wczoraj przed południem. 19-letni sprawca, uczeń tej szkoły, został zatrzymany przez policję. Wśród poszkodowanych jest 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowych przechodniów. Przed ratuszem w Ostrołęce był wczoraj reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Posłuchajmy, czego można było dowiedzieć się po posiedzeniu sztabu kryzysowego.
1: Wiemy, że sprawca został zatrzymany po około 30 minutach na plaży miejskiej, po tym jak sam dokonał próby samookaleczenia. Obecnie znajduje się w szpitalu w stanie niezagrażającym życiu. W samej szkole udało mu się wtargnąć do 3 klas. W czasie ucieczki w pobliskim parku ranił 2 osoby.
2: To było w trakcie ucieczki, te osoby postronne przebywały. W parku były to absolutnie osoby postronne, niezwiązane w ogóle ze szkołą. Dorosłe. To były przypadkowe osoby.
1: Mówił komendant policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski. Tyle jeśli chodzi o oficjalne komunikaty. W mazowieckim mieście na długo zostaną emocje i lęk. Przed szkołą, w której doszło do ataku, udało mi się porozmawiać z rodzicami uczniów i ich kolegami.
3: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. I się też, uciekli do nas do szkoły.
4: Czyli taka panika wybuchła tutaj w okolicy.
5: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
4: Czyli to może być podwójna tragedia.
5: No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował. Słyszałam właśnie, że jakąś osobę w parku zaatakowałam. Dzieci tutaj jest mnóstwo, tutaj jest przecież zaraz skatepark. Mój syn też na hulajnodze tutaj jeździ. Moja siostra chodziła do tej szkoły i przerażeni wszyscy są.
6: Ciężko to powiedzieć.
4: Pana córka uczęszczała do tej klasy.
6: Tak, bo to pierwszy chodzi, miesiąc dopiero jak chodzi, teraz drugi.
4: I pan dostał od córki w trakcie zdjęcia, tak?
6: Tak, jak to wyglądało i co się stało.
1: Wiadomo, że 19-letni sprawca był już znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków. Uczniowie dziś i w najbliższych dniach będą objęci specjalistyczną opieką psychologiczną.
0: Mówił reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, a to jest temat, do którego jeszcze wrócimy w pierwszym programie TOK FM po informacjach o 6.40. Teraz Warszawa i sprawa byłego lekarza Szpitala Południowego, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida K., który usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet poza granicami kraju. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, podejrzanemu grozi od roku do 10 lat więzienia.
7: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
0: Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wnioskował o udostępnienie mu akt. Prokurator nie widział potrzeby zatrzymania go, ale będzie ponownie zeznawał.
7: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
0: Śledczy prowadzą postępowania także w trzech innych śledztwach dotyczących błędów medycznych, a także dotyczącego prosektorium w Szpitalu Południowym. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii i chemii edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku 2026. Zwyciężył w konkursie głosu nauczycielskiego. Tomasz Ordza od lat promuje metodę STEAM, czyli międzyprzedmiotową naukę przez działanie, lekcje w terenie i poprzez prowadzone przez niego takie projekty międzynarodowe. Wszystko po to, żeby zaciekawić uczniów.
8: Myślę, że nie tylko moją taką podstawą pracy jako nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Znaczy od tego zaciekawienie trzeba po prostu wyjść. Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim. Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
0: Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku uhonorowano NASK, Państwowy Instytut Badawczy, za dyżurnet.pl. W 2029 roku pociągi mają wrócić do Jastrzębia-Zdroju. To jest największe miasto w Polsce bez kolei pasażerskich. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
9: Jeszcze w ubiegłym roku przyszłość inwestycji nie była pewna. Ministerstwo Infrastruktury informowało o wzroście kosztów. Pojawiła się informacja o możliwym zaniechaniu realizacji projektu. Samorządowcy podjęli jednak walkę i teraz okazało się, że PKP PLK planują ogłosić przetarg na wykonawcę robót. Już w połowie października, informuje Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
10: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i dwoma przystankami w mieście.
9: Powrót kolei jest jednym z najważniejszych celów rozwojowych 90-tysięcznego miasta.
10: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
9: Ostatni pociąg pasażerski z Jastrzębia-Zdroju odjechał 18 lutego 2001 roku. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: To, że zawieszenie broni istnieje, wcale nie oznacza, że nie giną tam ludzie. Tak o obecnej sytuacji w Strefie Gazy mówił w TOK 360 Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed 3 laty, dokładnie 7 października 2023 roku, bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak na żydowskich cywili. Hamas zaatakował przygraniczne gospodarstwa, bazy wojskowe oraz młodzież bawiącą się na festiwalu muzycznym. W wojnie zginęło prawie 1000 izraelskich żołnierzy i ponad 74 tysiące Palestyńczyków. O tym, jak wygląda sytuacja w regionie po wprowadzonym rok temu zawieszeniu broni i o pomocy humanitarnej, jaka jest tam dostarczana, mówił w programie gość Adama Ozgi.
11: Pomoc humanitarna wjeżdża, ale wjeżdża z przeszkodami. Izrael jakby przez cały ten czas stosował obstrukcję, jeżeli chodzi o możliwość wwożenia artykułów pomocy humanitarnej na teren Gazy, jakby zatrzymując całe transporty pod bardzo takimi wątpliwymi pretekstami, uznając na przykład jakieś artykuły za mające potencjalnie zastosowanie wojskowe. A no wiemy, że były to artykuły takie jak na przykład kule ortopedyczne albo tabletki do oczyszczania wody. I w takich sytuacjach, jeśli tego typu artykuły były tam znajdowane, to cały transport był wstrzymywany.
0: Po wojnie w Strefie Gazy ponad 2 miliony mieszkańców pozostaje uzależnionych od pomocy humanitarnej. Od wprowadzenia zawieszenia broni nadal sporadycznie dochodzi do ataków ze strony Izraela. A teraz już sprawdzamy, co się dzisiaj ważnego wydarzy. A jedną z takich ważnych rzeczy z pewnością jest nasz państwowy budżet. W Sejmie dzisiaj odbędzie się debata nad jego projektem na rok 2027. Założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3%, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8%. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 696 miliardów złotych i 400 milionów. a wydatki powinny ukształtować się na poziomie 977 miliardów 600 milionów. Deficyt więc nie przekroczy 281 miliardów, ale i tak, no, przyznają państwo, robi ten deficyt budżetowy wrażenie. Pora na pytanie, które mamy do państwa, bo już 21 minut po godzinie 5. Czy szkoła jest miejscem bezpiecznym? 22 44 044. Prosimy o telefony, prosimy także o maile na adres pierwszy@tok.fm.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Teraz, zaraz, naraz w reżyserii Dominiki Knapik to pierwsza w nowym sezonie premiera Teatru Jaracza w Łodzi. Spektakl, który zostanie zaprezentowany w piątek, porusza problematykę neuroróżnorodności i ADHD. Autorka scenariusza, Patrycja Kowańska, wyjaśnia, że sztuka jest dystopią, w której ADHD tępione jest jako niebezpieczne. Stawia pytania o normalność i granice władzy. Materiał powstał podczas rozmów z osobami, którym bliskie jest doświadczenie neuroróżnorodności. Dłużej niż zwykle potrwa tegoroczna 19. odsłona festiwalu Boska Komedia. Rozpocznie się 3 i zakończy 20 grudnia w Krakowie. Wśród blisko 30 tytułów, które będą prezentowane, znalazły się spektakle Krystiana Lupy, Krzysztofa Warlikowskiego i Florentyny Holzinger. Hasło nadchodzącej edycji No Pasa Run odwołuje się do zawołania bojowego obrońców Republiki Hiszpańskiej przed faszystowskimi siłami generała Franco. Przypominając je, twórcy festiwalu chcą zadać pytania o granice sprzeciwu i naturę zła. Zbliżają się także 42. gorzowskie spotkania teatralne. Przyjadą m.in. Krystyna Janda, Jan Englert czy Joanna Szczepkowska. Na scenie poruszone zostaną ważne społecznie tematy, mówi dyrektor Teatru Osterwy Jan Tomaszewicz.
14: Robiliśmy nieraz te spotkania teatralne tematycznie, że dobieraliśmy takie spektakle. Chcieliśmy, żeby również poruszały sprawy takie społeczne, żebyśmy mogli dotknąć też rzeczy, które nas otaczają, ale które nie do końca zauważamy. Natomiast nie chcieliśmy manifestować.
13: Początek 42. gorzowskich spotkań teatralnych 8 listopada. A w Warszawie w piątek i sobotę Blastcast, festiwal podcastów, podczas którego chętni będą mogli spotkać się z twórcami najpopularniejszych podcastów w Polsce. W programie wydarzenia nie zabraknie odcinków na żywo, premier, spotkań z twórcami i specjalnych formatów, dostępnych wyłącznie podczas tego wydarzenia. Na miejscu będą też twórczynie i twórcy podcastów Tok FM, Dzieje się i te historie.

0: To będzie prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tej jesieni. Dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko miejscami na wschodzie i w centrum będzie ono małe. Czyli w ogóle sporo chmur na niebie, a Polska Wschodnia i centrum to być może będzie taki wyjątek. No i wskazania termometrów, które nam zrekompensują trochę to zachmurzone niebo, bo maksymalnie od 19 stopni na północnym zachodzie do 24, nawet 25 stopni w Polsce Południowej, w Krakowie dzisiaj, nad Wisłą się będzie można rozłożyć po raz ostatni, popatrzeć w niebo przy tych 25 stopniach.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 5. Czy szkoła jest miejscem bezpiecznym? O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Dzisiaj jako pierwszy się do nas dodzwonił pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Słuchamy pana.
2: Jeżeli by zadał pan, panie redaktorze, pytanie pół roku temu, powiedziałbym, że tak. No po ostatnim incydencie, no już tak nie mogę powiedzieć. I chyba otworzyło to oczy tym, którzy kierują oświatą, że jednak coś jest nie tak. A jest dużo chyba zaniedbań. No zaniedbania są z różnych względów. No przede wszystkim chyba dlatego, że szkoła jest jak gdyby bardzo taka rozwodniona. Nauczyciele nie mają absolutnie tej władzy, jaką mieli za moich młodych czasów. Nie mają tego prestiżu. Jest to związane z różnymi względami, ale no, jest to wszystko po stronie władz oświatowych. Poza tym no, powinien być w nowoczesnej szkole, tej, która jest dzisiaj, jednak psycholog. I to już od szkoły podstawowej. On powinien być, powinien aktywnie uczestniczyć w wychowaniu młodzieży. Również powinna być inna ranga lekcji religii bądź etyki. Religia dla wierzących, etyka dla niewierzących, ale jedna i druga ma uczyć właśnie dobrych zachowań. A to się pomija, bo zlikwidowano ograniczono lekcję religii, ale nie wprowadzono stare etyki i etyki po prostu w szkołach nie ma. Jest to błąd.
0: Dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy. Pan Zdzisław mówi o potrzebie zapewnienia psychologa uczniom i tutaj się należy, uważam, pod tym podpisać. Owszem, psycholodzy muszą być, tylko że akurat w przypadku tego młodego człowieka on był pod opieką psychologiczną. Odbieramy kolejny telefon, tym razem od kolejnego naszego stałego słuchacza, pana Marka. Dzień dobry, słuchamy pana.
3: Witam serdecznie. Jeszcze kilka telefonów takich pana Zdzisława i założymy partię wspólną Przyjaciół Polski w Toku, bo naprawdę zaczynam się z nim zgadzać trochę częściej niż zawsze. Ma dużo racji pan Zdzisław w tym, co powiedział. Rzeczywiście ja akurat nie jestem fanem lekcji religii. Uważam, że akurat w tych obszarach to...
0: Ale pan człowiek... Zdzisław powiedział albo etyki i tutaj
3: tak,
0: też...
3: I to właśnie chciałem dodać, Natomiast etyka oczywiście może trochę bardziej, chociaż generalnie co do zasady uważam, że szkoła jest do nauczania. Chociaż też, prawda, zgadzam się różnych postaw i różnych zachowań społecznych. Wie pan, ja myślę, że na podstawie jednego incydentu, czy dwóch, czy pięciu nawet, mówienie, czy szkoła jest bezpieczna, czy nie, byłoby dużym uproszczeniem. Wydaje mi się, że to wychowanie rzeczywiście ma tutaj ogromne znaczenie, bo te przypadki, takie jak ten skrajny ostatni, ale też takie, gdzie młodzież bije się nawzajem albo prześladuje kogoś, trzeba cały czas monitorować, nadzorować. Pytanie jest poza tym postawione bardzo szeroko, bo jeżeli gdybym powiedzieć tak, że czy szkoła jest bezpieczna jako budynek, jako miejsce, gdzie te dzieciaki wchodzą, ta młodzież, to wydaje mi się, że tak, zdecydowanie bardziej niż kiedykolwiek. Nie jest łatwo dostać się do szkoły komukolwiek z zewnątrz, ale czy jest wolna od indoktrynacji, od zakusów do wchodzenia w umysły młodych ludzi przez polityków każdej kolejnej opcji, która miesza w programie nauczania i próbuje demontować to, co zrobili poprzednicy, no przed tym bezpieczna nie jest. Wydaje mi się, panie redaktorze, i tutaj się zgodzę z panem Zdzisławem, bardzo ważne jest to, żeby ten taki właściwy balans zachować między tym, co powinna szkoła robić tak organicznie, co powinna robić tak strategicznie, ideowo i jak kształtować tych przyszłych obywateli naszego kraju, a czym innym jest zabezpieczenie bezpieczeństwa takiego fizycznego i tutaj rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby to było ponad podziałami partyjnymi. Tak już na marginesie powiedział pan na początku, jaki będzie deficyt planowany budżetowy. Mhm. To jest dla mnie fascynująca historia, że właśnie szkolnictwo czy służba zdrowia, nauka są już ciągle niedofinansowane.
0: Czas się skończył. Dziękuję bardzo. Dla każdego z państwa rezerwujemy na wypowiedź 2 minuty. Teraz pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Słuchamy pana.
4: Witam panie redaktorze. Ten 7 października to taki smutny dzień, bo jeszcze niedawno temu opakiwaliśmy ofiary ataku Hamasu na kibuce i koncerty i porwania, mordy drastyczne, dużo bardziej drastyczne niż ten przypadek z tej szkoły w Ostrołęce. Natomiast zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami, tak. Szkoła to powinno być miejsce bezpieczne. Z drugiej strony to nie może być twierdza. No. Nie mogą nauczycielki chodzić w tych kuloodpornych kamizelkach i po prostu zachowywać się jak policjantki. Czy kiedyś było bezpieczniej? No trochę to jest gloryfikowanie tego, że kiedyś za Franca Józefa wszyscy byli lepsi, a Austro-Węgry zapewniały porządek i dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. No nie. Szkoły generalnie w Polsce są bezpieczne. To może będzie popularne po takim przypadku jak wczoraj, bo trochę się sugerujemy wydaniem newsowym, wydarzeniem newsowym, a mniej myślimy o tym, że posyłamy nasze dzieci do szkoły, że one są tam bezpieczne, że są zaopiekowane. I to jest taka opinia, bo Polska w ogóle jest bezpieczna, porównując do tego, co się dzieje w Stanach, w Kanadzie i tak dalej. Spada facet semiautomatem, bo 26 przedszkolaków i kurczę, jest to po prostu masakra. No a potem się mówi na chory psychicznie i tak dalej. No,
0: chociaż dobra. U nas, panie Andrzeju, też są postulaty, żeby broń była powszechnie dostępna.
4: No właśnie. To jest tak, że z jednej strony wolność, tak, bo broń sama nie zabija, ale z drugiej strony ja sobie trochę sobie wyobrażam, że zamiast właśnie takich nażowników będzie facet miał automat, który strzela kilka pocisków na sekundę, ale to mam krótki czas, będę puentował. Tak, straszna tragedia, to po prostu niewyobrażalna, ale jednocześnie można prewencję zrobić, zastanowić się jak nauczyciele powinni pracować, obserwować.
0: Jakie wnioski z tego wyciągnąć? Bardzo dziękuję. Tak, pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Nasz numer to 2244044. Adres mailowy także dla państwa. pierwszy@tok.fm. Pan Łukasz z Będzina dołącza do nas. Słuchamy.
5: Dzień dobry. No niestety, tak jak każde miejsce z dużym skupiskiem ludzi, tym bardziej młodych ludzi, ludzi temperamentnych, ludzi kształtujących dopiero swój charakter, no na pewno zdarzają się osoby i sytuacje naprawdę niepożądane, takie niebezpieczne, jak miały miejsce wczoraj. Przypominam, że parę dni temu 11-latek chciał użyć noża w swojej placówce oświaty. Nie udało mu się, proszę państwa. Ja bym tutaj nie zganiał cały czas, jeżeli mówimy o szkole, o młodzieży, na szkołę. Pamiętajmy i podkreślajmy to. Rodzice powinni mieć większy wgląd na to i nacisk na to, jak nasze dzieci są wychowywane. Proszę państwa, nauczyciel w klasie ma, powiedzmy, mówię tak obrazkowo, 30-35 osób. My w domu mamy po jednym, po dwoje dzieci i tutaj mamy większe pole do popisu. Druga sprawa, nasze dzieci niestety, ale biorą przykład życia wirtualnego. W niebezpiecznych gier są pochłaniane całymi dniami, gdzie jest mnóstwo przemocy. Media, za które nie obwiniam media, ale niestety świat pokazuje, że wszędzie są konflikty. Militaria, broń na porządku dziennym w telewizji, w radiu, w gazecie. Każą nam się bronić. No niestety, to jest ważne, ale niestety młodzi ludzie to odbierają może w inny sposób. Dlatego cały czas naciskam na to, że dzieci powinny mieć coraz więcej obowiązków niż tych praw. A niestety ostatnie lata pokazują, że dzieci za każdym razem paluszkiem, takim kolokwialnie mówiąc obrazkowo, machają do rodzica, do nauczyciela, zrób mi krzywdę, krzyknij na mnie, albo nie daj Boże, daj mi karę, to ja tam będę wiedział, gdzie to zgłosić. Obawiam się, proszę państwa, że niestety tego będzie coraz więcej i trzeba będzie chyba pomyśleć nad tym i obrazki będziemy widzieć, gdzie w szkołach będą ochroniarze, a nie tylko panie woźne, które wpuszczają do szkoły, bo niestety tutaj, proszę państwa, no Świat idzie w złą stronę, a niestety dzieci biorą również przykład z tego świata szalonego, gdzie chyba na każdym kontynencie już są konflikty zbrojne. Także no niestety, sytuacja jest bardzo niebezpieczna i mam nadzieję, że jakoś się uda z tego wybrnąć. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Łukasz z Będzina z zegarkiem w ręku. Pan Łukasz zakończył swoją wypowiedź. Tutaj nawiązując do tego, czym się zajmuje młodzież. Jak państwo przeglądają serwisy społecznościowe i przeglądają rolki i takie wrzucone przez tych młodych ludzi właśnie, to można sobie zbudować pewien dość przykry obraz tego, czym się zajmują, chociaż nie chciałbym tutaj popaść w takie narzekanie na młode pokolenie, które pokolenie za pokoleniem zawsze to się powtarza. Na zasadzie, jaka to dzisiaj młodzież jest. Ale rzeczywiście coś w tym jest, że to nie są łatwe czasy na dorastanie. Teraz pan Robert z Poznania, słuchamy.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Tak na początku tytułem krótkiego wstępu. Wczoraj jeden ze słuchaczy, ile pamiętam, Maciej z Białegostoku, robił ze mnie jakiegoś pamiętnego polityka. Oczywiście jest w błędzie, bo takowym nie jestem, czy nie byłem. Na szczęście wiązał mnie z tą stroną platformerską i to jest akurat tutaj plus tej sytuacji. Natomiast tak nie jest. Natomiast panie redaktorze, już jeśli chodzi o szkołę. Szkoła, jak się okazuje, przez ten przypadek, czy jeden z wcześniejszych z początku roku, pokazuje, że nie do końca bezpieczną może być. Natomiast w idei takiej założeniach edukacyjnej powinna być, więc wydaje mi się, że to jest ten kierunek. Natomiast ten przypadek pokazuje, że tak nie do końca jest i wynika raczej to chyba nie z samego systemu nauczania, czy organizacji szkoły, ale tego, na co młodzież jest narażona. Ja myślę, że przekaz, te emocje internetowe, influencerskie, czy jakieś kwestie propozycji gier, które przekładają się na real, jakichś zadań, powodują, że młodzież jest narażona na tego typu wpływy i to w tej wie świadomości ulokowane powoduje, że mogą zachowywać się również w tak drastyczny sposób. Wydaje mi się, że to kwestia autorytetów, wzorców, oczywiście rodziców, o których mówi tutaj pan Łukasz wcześniej, jest ważniejsza niż samo to, co dzieje się w szkole, bo w szkole odbywa się nauka. Pomijam kwestię tutaj upolityczniania przedmiotów i różnych dziwnych pomysłów, które miały miejsce wcześniej, ale to, co dzieje się poza szkołą, ma wpływ na to, co dzieje się w szkole. I te wzorce właśnie i kwestie niebezpiecznych sytuacji przekazywanej przez media powodują, że niektóre jednostki wpływowe w tym względzie mogą zachować się w ten, a nie inny sposób. Stąd byłbym daleki od tego, aby na przykład przeglądać plecaki przy wejściu, czy jakimś wyciągaczem metali, próbować znaleźć tego typu przedmioty. Uważam, że to, co mówi pan Zdzisław też na początku, jest bardzo ważne. Opieka psychologiczna i już pewnego rodzaju ocena, analiza jednostkowa w szkole poprzez tych psychologów powoduje, że można wykryć i pomóc takiemu człowiekowi. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Robert z Poznania. Państwo wspominają o tej ochronie, ale no chyba ochrona to już jest w Agencji Ochrony w szkołach. No przynajmniej ta, do której ja czasami zaglądam, to tam trzeba się wylegitymować. Tak nie można wejść z ulicy. Teraz zabierze głos pani Zofia z Gdańska. Słuchamy.
7: Witam i pozdrawiam Agnieszkę i Tadeusza oczywiście. I szkoła, czy jest bezpieczna? Według mnie to właściwie nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Nie tylko szkoła, tylko nawet na przystanku człowiek stoi, może samochód w niego wjechać. Na ulicy, na pasach. Nic nie jest bezpieczne. A szkoła, a propos szkoły, to mi się wydaje, że po prostu młodzież nie ma autorytetów. To, co właśnie mówił mój przedmówca. Czy prezydent jest autorytetem? Nie. Politycy? Nie. I panie Zdzisławie, Kościół też nie jest autorytetem. Już przestał od jakiejś chwili być. Bo jak widzieliśmy te obrazki właśnie przy usuwaniu tego księdza proboszcza, co się tam działo, to tutaj to nie ma nic do rzeczy, czy będzie religia w szkole, czy nie. Po prostu nie ma autorytetów. Nie wiem, od czego to zależy. Po prostu wszystko spsiało, bo każdy tylko walczy o swoje, nawet politycy. O co oni walczą? O Polskę? Nie. I to z każdej strony. Walczą tylko jak kieszenie własne napchać i własną korzyść odnieść. I właśnie mi się wydaje, że przede wszystkim właśnie to, że nie ma autorytetów. Bo ja no już mam swoje lata i wtedy właśnie Kościół był autorytetem. Przed nauczycielem to uczeń stawał na baczność. rodzice, no właściwie to wszyscy starsi ludzie, teraz po prostu tego nie ma. Nie wiem, to właśnie psycholodzy niech się tym, co ma się, trzeba by ich spytać, od czego to zależy, bo ja nie wiem. I dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. To była pani Zofia z Gdańska. Byłbym ostrożny, jeśli chodzi o to stawanie na baczność przed nauczycielem. Każdy, kto doświadczał siły fizycznej ze strony nauczyciela, czy też karania linijką na przykład, doskonale wie, co mam tutaj na myśli. Nasz numer to 22 44 044. Pani Anna z Warszawy, słuchamy. Bardzo w ogóle dziękuję, że dzwonią do nas nasze panie słuchaczki. Słuchamy pani.
8: Dzień dobry. Ja jestem mamą 13-letniej dziewczynki, która chodzi do szkoły w samym centrum wielkiego miasta i która jest przykładem razem ze swoimi kolegami, przykładem, w jak tragicznej sytuacji się znaleźli, ponieważ ich klasa po wielu latach niedawania sobie rady nauczycieli z dziećmi została podzielona na dwie. Pani dyrektor dostała możliwość od pana burmistrza oczywiście sfinansowania tej sytuacji. Wojny polsko-polskie, jakie się odbywały wręcz, odbywały się na forach, gdzie oczywiście policja się pojawiła. Wojny polsko-wschodnie, to było między innymi też i tematem. Nie powiem o wprowadzeniu do życia w rodzinie w klasie pierwszej, więc tak naprawdę jest to przykład strasznej sytuacji, z którą mierzą się w tej chwili dzieci. Tydzień temu byłam świadkiem od wewnątrz i od zewnątrz, jak uczeń został zmasakrowany psychicznie, gdyś byłyśmy z córką w domu. Kolegi z klasy widziałyśmy to, jak został oskarżany jako bycie pedofilem, jak jego twarz była wsadzana minuta za minutą w znanego nam, tu się pomylę, Epstein, podpisywana dziewczynki, które są obrzucane błotem, prawda, prawie zrzucane. Dzieci, które mają orzeczenia, są wyśmiewane. Ja jestem przerażona. To jest szkoła, gdzie są klasy sportowe, ale jest szkoła, która ma też klasy ogólne. I moja córka doznała wszelakich tutaj razem z innymi dziećmi, bo to nie chodzi tylko o moją córkę, która jest zaopiekowana psychologiem od lat młodzieńczych, tylko to są inwestycje. Inwestycje psycholodzy, do psychologów jest odsyłany uczeń, bo cokolwiek zrobi, cokolwiek, z czymkolwiek się sobie nie daje nauczyciel w tej szkole, więc już nawet nie ma to za bardzo znaczenia. Uczniowie nie dochodzą do tych psychologów. Psycholog, psychiatra nie dadzą rady, bo wiadomo, jak wygląda sytuacja. Każdy z uczniów, moim zdaniem, powinien być obserwowany, już kończę, i zaopiekowany. My nie wiemy, co się dzieje na tych forach, a jak wiemy, to mamy wyparły i broniły tak swoich dzieci, że miałyśmy nieporozumienia na forach rodziców.
0: Bardzo dziękuję. To była pani Anna z Warszawy. Proszę do nas częściej dzwonić. Pani Ania na wiele tutaj ważnych rzeczy zwraca uwagę, dlatego daliśmy jej trochę więcej czasu. I tutaj pani Ania wspomniała o tych forach, na których chyba chodzi o fora internetowe, o przestrzeń w sieci. Proszę państwa, gdyby ludzie na ulicach podchodzili do obcych i robili albo mówili to, co robią zupełnie swobodnie w sieci, no to byśmy się na to nie zgodzili ani przez jeden dzień. A jakoś uważamy, że skoro się to dzieje w internecie, to nic takiego. 22 44 044. Za chwilę będziemy kontynuowali naszą dyskusję.
9: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
10: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
11: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
9: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dziewiętnaście stopni to jest dzisiejsze minimum, które zobaczymy w Polsce na termometrach. Tyle będzie na północnym zachodzie, na przykład w Szczecinie. 24-25 stopni to jest maksimum, które zobaczą mieszkańcy Małopolski. Między innymi w Krakowie właśnie będzie tak ciepło. Poza tym całkiem sporo chmur na niebie. Jedynie miejscami w Polsce wschodniej i w centrum będzie niewielkie zachmurzenie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Za 15 minut szósta. Czy szkoła jest miejscem bezpiecznym? O to dzisiaj Państwa pytamy i prosimy o telefony pod numer 22 44 044 i maile na adres pierwszymałpatok.fm. Pan Sławomir telefonuje z Katowic. Słuchamy Pana. Dzień dobry.
12: Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Jako ojciec dziecka w wieku szkolnym mogę powiedzieć, że chyba jeszcze jest szkoła bezpieczna, czyli bez jakichś obaw dziecko do szkoły wysyłamy. Pomimo oczywiście tych incydentów, które do nas docierają, bo to przecież nie pierwsze, tak? Mieliśmy też już w tym roku na przykład śmierć dziewczynki z rąk innej swojej rówieśnicy praktycznie. Było tutaj wiele mówione o tak zwanej pomocy psychologicznej. Ja zawsze z tego się śmieję, jak pytam syna, a kogo dzisiaj wysłano do psychologa? Szanowni Państwo, dziś w szkole psycholog to jest właśnie takie stanowisko, troszeczkę taki listek figowy. Tak jak kiedyś nas może w naszych czasach wysłano do dyrektora, to obecnie z jakimkolwiek problemem właśnie wychowawczym dziecko wysyła się do psychologa. Dlatego między innymi, że nauczyciele mają gdzieś zaszczepione, że oni powinni się tym nie zajmować, czyli są wyłączeni z procesu jak gdyby socjalizowania, tak, i takiego wychowywania naszych dzieci. Ma się tym zająć wyspecjalizowana osoba. Pewnie wszyscy się domyślają, że to oczywiście funkcjonuje słabo. Tutaj ktoś powiedział też o możliwości obrony się nauczycieli, tak, czy obrony ogólnie uczniów przez nauczycieli. Szanowni Państwo, każdy, kto gdzieś tam stykał się z tematem właśnie obrony, a przed nożownikiem w zasadzie jedyną skuteczną obroną jest użycie broni palnej, wie, że w Polsce noszenie na co dzień ze sobą broni palnej jest po prostu puch i ozum, tak? My z tą bronią musimy być absolutnie wszędzie, czyli nawet tak, że tak powiem, w toalecie. Musimy ją cały czas myśleć o tym, żeby jej, broń Boże, gdzieś nie zgubić, żeby ona nie była widoczna, bo musimy ją nosić w sposób ukryty. To są, proszę Państwa, niesamowite obecnie na dzień dzisiejszy problemy. I nie zapominajmy też o jednym. Dziś użycie broni palnej, ale ogólnie obronienie się przed napastnikiem, to jest też niesamowite ryzyko. Pan Borys z Bystrzycy Kłodzkiej, który obronił się skutecznie od stycznia, jest w areszcie wydobywczym. Jemu się nawet nie stawia zarzutów.
0: Dziękuję.
12: Ale nie jest w stanie się bronić.
0: Dziękuję. Przypominam Państwu, że 2 minuty rezerwujemy na każdą z wypowiedzi. Pan Sławek tutaj trochę przekroczył ten czas. A nawiązując do posiadania broni palnej i do tych kwestii, tutaj w tej chwili nie powołam się konkretnie na głos fachowców w tej sprawie, ale zdaje się, że łatwiej dostępna broń w społeczeństwie absolutnie nie podnosi bezpieczeństwa, tylko wręcz przeciwnie. mimo że ktoś może mieć takie wrażenie czy złudzenie, że jest bezpieczniejszy, bo posiada jakąś taką broń. Paweł z Płocka dołącza do nas, słuchamy.
13: Dzień dobry. No ja się zgadzam z tym ostatnim zdaniem, że posiadanie broni daje tylko złudzenie bezpieczeństwa, nic nie daje. Po prostu można być, że tak powiem, zabitym, postrzelonym, zaatakowanym pomimo posiadania. Wszak dostęp do baseboli, noży, maczet jest też powszechny i jest taki jeden, co wywodzi się ze środowiska baseballskiego, a broń też ma i jest niebezpiecznym człowiekiem. A postuluję, żeby wszyscy tacy byli. Natomiast szkoła. Szkoła jest bezpieczna, natomiast życie jest niebezpieczne. Odkąd jest internet i te gry wideo w telefonach, wszystkie polegają na zabijaniu. Młodzi ludzie są nieukształtowani, wielu z nich ma ADHD, więc krótko mówiąc, niebezpieczeństwo bierze się stąd, że młodzi ludzie w sposób niekontrolowany czerpią wzorce, po prostu no, chcą być macho, bohaterowie, strzelać, zabijać, tłuc. Religia tu nic nie pomoże. Nic nie pomoże. Religia służy, tam też jest pewno oko za oko i ogłupiania i tak dalej. Także te postulaty, żeby wprowadzać religię, nie, należy wyprowadzić indoktrynację ze szkół. Więc ja nie przewiduję, żeby było bezpieczniej. Szkoła jest bezpieczna, natomiast życie przestało być bezpieczne. To tyle.
0: Dziękuję. To był pan Paweł z Płocka. Tutaj mówimy o tym wczorajszym ataku w Ostrołęce. Otóż 19-latek zaatakował społeczność szkolną. Tutaj kilka osób jest rannych. Zresztą chłopak sam siebie okaleczył. Natomiast zatrzymany został w 13-letni. To mówimy o ostatnim zdarzeniach tego rodzaju, tak to nazwijmy. Zatrzymana 13-latka, ucznia 7 klasy, który planował przeprowadzić krwawy atak w swojej szkole. Z kolei 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich planował masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę oraz na meczet. Pan Paweł wspomniał o tej fascynacji jakąś taką siłą fizyczną. Tu w przypadku tego 19-latka, oczywiście to są bardzo wszystko wstępne informacje, ale mówimy o młodym człowieku, który interesował się militariami, chodził w MORO, był zamkniętą w sobie osobą. Wszystko to, można tutaj dostrzec pewne takie wspólne mianowniki. Pani Natalia z Sochaczewa do nas dołącza. Słuchamy pani.
14: Dzień dobry, pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy. Tak, szkoła jest bezpieczna, tylko dzieci nie mają żadnego autorytetu, tak jak tu przedmówca, któryś przede mną tam mówił. Więc proszę pana, rodzina, dom. Jeżeli dziecko idzie do szkoły i wkłada nauczycielowi kosz na śmieci na głowę i przychodzi mama i robi awanturę nauczycielowi. No sorry, ale ja nie mówię o karze fizycznej, ale rzeczywiście rodzina. I religia. Ja chodziłam do szkoły, kiedy religia była w klasce, w salce katechetycznej. I to mam wiedzieć o Bogu. Wszystko wiem. Modlę się. Etyka.

0: i mówi, ma, oh Jezus, zdecydowane było w szkole, że wszystkie kraje Azji wymienić. Wie pan, ile wymienił? Mongolię. Mhm. Jest, nie, nie, dom, dom, rodzina. Mnie tak wychowano. I wtedy człowiek potrafi się zachować i w kościele, i na baletach, i wszędzie. Jaka broń, żeby nosić? Głowa państwa wraca z Ameryki i mówi, że każdy powinien, 3% ludzi tylko ma broń, a reszty nie ma. Po co mają kije bejsbolowe nosić, wąchać prochy?
1: No niestety, takie rzeczy słyszymy od
0: ludzi,
1: głowy
0: którzy
1: państwa.
0: Powinni nam dawać przykład, reprezentować właśnie kraj na wysokim stanowisku. Politycy też. Ja akurat jestem lewakiem, więc uważam, że ci ludzie i tak mają dużo więcej klasy,
1: dziękuję,
0: jak pisioki.
1: Dziękuję pani Natalia Sochaczewa. Proszę o nieużywanie określeń, które mogą być dla kogoś obraźliwe w naszej dyskusji. Bez tego spokojnie tutaj jesteśmy w stanie dostarczyć argumentów, pokazać siłę merytorycznych argumentów. Pan Waldemar z Elbląga, słuchamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj to ja oddaję panu te 2 minuty. Ja pamiętam i redakcja też wie. Nie doczekamy się na decyzji Rady Etyki Mediów. No i no, proste słowo z waszej strony. Dlatego teraz poczekam.
1: To był pan Waldemar z Elbląga. Głos nie dotyczył tematu naszej dyskusji, więc tak jak jesteśmy z państwem umówieni na pewne zasady, tak dalej będziemy je respektować i oddajemy głos panu Dariuszowi z Warszawy. Słuchamy pana, panie Dariuszu.
3: Dzień dobry wszystkim, Dariusz z tej strony. Ja chciałem powiedzieć, ja też a propos spokojności. Generalnie wszystko jest okej. Okay. U nas w szkole, tam gdzie chodzi mój syn, są identyfikatory, mają wszędzie kod, żeby wejść do klas, fajnie. Ale chciałem powiedzieć o cyberbezpieczeństwie. Mój syn ostatnio jest w tej chwili w 4 klasie, ale to rzecz była w 2, dostał maila, który też rozesłany był do wszystkich uczniów w klasie, łącznie z nauczycielami i dyrektorką szkoły, a propos tego, w jaki sposób on ma dziewczynę, w jaki sposób on tą dziewczynę spędza wolne czasy. To było bardzo wulgarne słowa. I jak gdyby chcieliśmy interweniować, żeby policja to wkroczyła, nasz informatyk ze szkoły udzielił wszelkich informacji dotyczących, jak z tym mailem było, wszelkich tych informacji, których oczekiwała policja. Zgłosiliśmy to na policję, już nie mówię, tam 2 dni to zgłaszaliśmy, ale zgłosiliśmy, policja zgłoszenie przyjęła. Cisza. A niesmak jest straszny w klasie, nie wykryto oczywiście tego, bo to był uczeń. Wszyscy mieli podejrzenia, kto na ale udowodnić się wydało. I to cyberbezpieczeństwo to jest takie. Przepraszam, że trochę nie składnie, bo drugi raz się dodzwaniam i jestem taki zdenerwowany, w związku z czym używam czasami takich słów, które...
1: Panie Darku, śmiało, proszę dzwonić do nas częściej. Trochę słabo pana słychać. To tutaj może kwestia... Teraz jeszcze słabiej, prosto do mikrofonu. No, tym razem chyba się nam nie uda, ale następnym razem mam nadzieję, że będzie lepiej. Panie Darku, proszę śmiało do nas telefonować. Dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję. Będziemy wracali do tematów związanych z bezpieczeństwem i z tą Ostrołęką właśnie. Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka, będzie z nami po 6:40 po informacjach. Później połączymy się z Jakubem Bargiełem, dyrektorem liceum w Błoniu koło Warszawy. Zapytamy o to, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa w ogóle w szkole. Jak to wygląda z punktu widzenia dyrektora. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze wszystkie głosy i zapraszamy na pierwszy przegląd prasy. Rzeczpospolita na początek i artykuł z pierwszej strony o tym, że Putin wysyła zabójców. Tylko w tym roku kilku przeciwników Kremla w Europie i USA mogło paść ofiarą zamachów, które udało się udaremnić. Do jednego z nich próbowało zaangażować zwerbowaną opozycjonistkę. Rusłan Szoszyn pisze na ten temat dzisiaj. Poproszono mnie, bym poleciała do Serbii i namówiła tam na spotkanie mojego dobrego znajomego. I tutaj chodzi o Piotra Wierzyłowa. Miałem go zwabić do wskazanej przez FSB kawiarni w Belgradzie, a w trakcie spotkania udać się do łazienki. W międzyczasie miał zostać porwany i zabity. Powiedzieli, że dostanę za to od 15 do 30 milionów rubli, opowiada Rzeczpospolitej Lita Flores. Pod tym pseudonimem jest znana w Rosji. W rzeczywistości nazywa się Margarita.

0: Rita Konawałowa i jest byłą działaczką feministyczno-anarchistyczną grupy Pussy Riot, która od lat słynie ze swoich antyputinowskich akcji. Takich prób zamachów nie było od czasu zabójstwa Lwa Trockiego w 1940 roku, czytamy w innej części tego tekstu. Koszty pracy mocno niepokoją biznes. Choć tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce była jedną z najniższych w Europie, to w ostatniej dekadzie byliśmy pod tym względem w czołówce. Mołdawia, Albania i Serbia tworzą pierwszą trójkę krajów, które w latach 2016-26 zanotowały najszybsze w Europie tempo wzrostu nominalnego minimalnego wynagrodzenia. Wynika z udostępnionych danych Rzeczpospolitej. To są najnowsze dane serwisu Trading Platforms IO. Państwa w Europie z największym wzrostem płacy minimalnej i tutaj widzimy wykres, który przedstawia poszczególne kraje. Teraz Gazeta Wyborcza i też o tematyce związanej z wojną Rosji przeciwko Ukrainie na pierwszej stronie, czy też związaną z zagrożeniem ze strony Rosji. Ukraina nie zamierza kapitulować. Gotowi wytrzymać za wszelką cenę. Mimo nasilających się rosyjskich bombardowań, zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że ich kraj może zwyciężyć w wojnie z Rosją. Ubiegłoroczna zima, w trakcie której w Ukrainie często dochodziło do przerw w dostawach prądu i ogrzewania, była bardzo ciężka dla Ukraińców, którzy mimo wojny pozostali w kraju. Rozszerzenie ataków na infrastrukturę cywilną jeszcze bardziej pogorszy warunki życia. Kalkulacje Władimira Putina wydają się pod tym względem oczywiste. Liczy, że złamie wolę oporu ukraińskiego społeczeństwa i sprowokuje je do wywierania presji na władze, by porozumiały się z Rosją. Ostatnie badania opinii publicznej w Ukrainie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii pokazują jednak, że Rosja jest daleko od osiągnięcia tego celu. 79% Ukraińców wierzy bowiem w zwycięstwo w wojnie, a 62% jest gotowych ją wytrzymać tak długo, jak będzie to konieczne. Jeszcze tylko rzut oka na dziennik Gazetę Prawną, gdzie przeczytamy o zreformowanej Państwowej Inspekcji Pracy, która już jest w akcji przekształcenia umów. Stają się faktem. I dokładne liczby dzisiaj w dzienniku.
1: Reklama.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dziś ma zostać przesłuchany 19-latek, który ranił nożem 9 osób w Ostrołęce. W plecaku napastnika policjanci znaleźli także ładunek wybuchowy. Amerykańskie wojsko dostało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, poinformował portal Axios. Premier Francji zapowiada, że do końca miesiąca rząd przedstawi odpowiedź na masowe protesty licealistów. Mamy czwartek, 8 października, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś rozpocznie się przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. W plecaku 19-letniego Jakuba Z. policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca nie stawiał oporu przy zatrzymaniu, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański.
5: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
4: 19-latek najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Sprawca dotąd był znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień zajął około 500 metrów kwadratowych dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie opuściły go przed przyjechaniem strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Dziś w Sejmie zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych. To efekt spotkania premiera Donalda Tuska z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jeszcze wczoraj przed południem pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy chciała rozwiązania komisji, bo jak mówiła, jest ona martwa i nie działa.
1: To nie jest zarzut w stronę posłanek, które w niej pracowały, bo one swoją pracę wykonywały świetnie. Wszystkie projekty właściwie zostały doprowadzone poprzez pracę w tej komisji do takiego stanu, w którym mogłyby dzisiaj być tu procedowane na sali. Nie ma na co czekać i my czekać nie będziemy.
4: Projekty, którymi ma zająć się Komisja Nadzwyczajna, zakładają m.in. powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, podał portal Axios. Według przedstawicieli administracji, na których powołuje się Axios, nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Donald Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji. Źródła amerykańskie i izraelskie podają jednak, że może to nastąpić przed wyborami w Stanach Zjednoczonych 3 listopada i prawdopodobnie przed wyborami w Izraelu tydzień wcześniej. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Portal zaznacza, że dotychczasowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział, że do końca października rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Szef rządu, komentując protesty w wystąpieniu telewizyjnym, podkreślił, że mają oni prawo demonstrować i że rząd powinien ich słuchać. Zaznaczył przy tym, że w ostatnich dniach doszło do aktów przemocy, ataków na nauczycieli, policjantów, a także do podpaleń i aktów wandalizmu. Bronił działań policji i żandarmerii podczas blokad liceów, zapewniając, że te siły nie otrzymały instrukcji, aby wchodzić w konfrontację z protestującymi uczniami. Demonstracje w liceach we Francji rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Kolejne wnioski w trybie wyborczym, kolejne posiedzenia i kolejne rozstrzygnięcia. Tak wygląda kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Na razie w tych sądowych pojedynkach jest 2-1. Sąd przyznał rację Łukaszowi Gibale w sprawie wypowiedzi Moniki Piątkowskiej o planowanych zwolnieniach urzędników. Wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL kandydatka musi sprostować te informacje. Kolejna sprawa dotyczy wypowiedzi Gibały i zarzutów Piątkowskiej, wyjaśnia jej pełnomocnik mecenas Rafał Rozwadowski.
6: Dotyczy to wypowiedzi pana Łukasza Gibały, w której zreferował do tego, że nigdy nie miał żadnych długów. Chcielibyśmy, żeby ta informacja została sprostowana.
4: Postanowienie w tej sprawie sąd ogłosi dzisiaj rano. Pełnomocnicy kandydatów już zapowiadają następne wnioski, a druga tura wyborów w Krakowie już w najbliższą niedzielę. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego to nowy obowiązek dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Paweł Radzewicz.
7: Opracowanie planu ogólnego było wielkim wyzwaniem, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
8: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków, różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi dotyczyły różnych spraw. Także w sumie obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
7: To wszystko sprawiło, że nie udało się utrzymać sierpniowego, wymaganego ustawą terminu wprowadzenia planu ogólnego. Na szczęście miasto pokrywają w znacznym zakresie plany miejscowe, dodaje wiceprezydent Emilia Lodzińska.
9: Tutaj nie ma mowy o tym, że brak planu ogólnego w jakikolwiek sposób blokował rozwój naszego miasta.
7: Przyjęcie planu ogólnego powinno odbyć się na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska. Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Dziś w większości regionów przewaga chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami na wschodzie i w centrum, na zachodzie i południu. Dziś przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu, chłodniej nad morzem. Tam około 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sześć minut po szóstej. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Tomasz Gądek, lekarz i doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, miło mi.
0: Osoby z ADHD żyją krócej, średnio o 7 do 9 lat. Skąd my to wiemy?
10: Tak, mamy badania naukowe, które pokazują w Wielkiej Brytanii, ale też mamy dane z Polski, które pokazują, że mamy to ryzyko umieralności, tak, czyli tego zgonów w ciągu roku większe niż w populacji ogólnej. Wiemy, że osoby z ADHD, dorośli z ADHD mają większe ryzyko wypadków, urazów. Im te osoby są starsze, tym oczywiście mają też więcej współchorobowości, czyli więcej też chorób towarzyszących, które też są obciążające dla zdrowia i to ryzyko zwiększają. Ale rzeczywiście w tym wieku młodszym, tak, to mamy głównie te przyczyny nienaturalne, czyli mamy przyczyny takie jak właśnie urazy, wypadki, ale też samobójstwa są tutaj częstszą przyczyną zgonu niestety w tej grupie osób.
0: ADHD to czym właściwie jest ta jednostka chorobowa?
10: To jest taki stan neurozwojowy, to nie jest to choroba. To jest taki stan, który wynika z naszych genów w dużej mierze, tak? To jest stan, który wynika z naszych genów w dużej mierze, w części też takich czynników środowiskowych, które nam się rozwija już w tym wieku takim bardzo wczesnym, wieku już takim płodowym i wczesnodziecięcym. Mamy tą ekspresję tych genów, które wpływają na to, jak się rozwijamy. I część osób populacji, około tych 3-3,5% osób właśnie ma na tyle dużo tych czynników, tak, genetycznych, biologicznych i środowiskowych, że rozwija te objawy, takie pełne objawy tego stanu neurozwojowego. Mhm. On cechuje się większym ryzykiem właśnie problemów z nieuwagą, trudności z impulsywnością, nadruchliwością. To są stany, które też się zmieniają w ciągu życia, bo też mamy w ciągu życia różne obciążenia, różne wymagania. Na początku, w dzieciństwie jesteśmy bardziej ruchliwi, bardziej tacy w ruchu. Z czasem, kiedy uczymy się w toku socjalizacji, tak, że ten ruch, to wstawanie, chodzenie, bieganie po sali nie jest pożądane społecznie, no to uczymy się to troszeczkę maskować, ukrywać, tak, i stajemy się tacy bardziej właśnie nieuważni, kiedy z kolei rosną znów te obciążenia edukacyjne czy zawodowe. Tak. Tutaj te objawy nam się później pojawiają jako takie główne w tym wieku już takim nastoletnim i dorosłym. Więc mamy ten obraz taki zmienny w ciągu życia, ale to, co jest istotne, to jest to, że te problemy nam się rozwijają już od dzieciństwa na ogół, tak, w większości przypadków.
0: Mhm. Jak w takich sytuacjach codziennych, jakie by tutaj pan podał przykłady zachowań, które świadczą o tym, że się ma ADHD?
10: Są często właśnie problemy z nieuwagą w tym wieku dorosłym przede wszystkim, tak? Czyli mamy trudności już od tego wieku.
0: Znaczy, z kimś rozmawiam, ktoś do mnie mówi i nie jestem w stanie się skoncentrować na treści, tak?
10: Tak, jest takie wyłączanie się, zamyślanie się w rozmowie na przykład, tak? Czyli takie poczucie, że ta osoba jest nieobecna w rozmowie, tak? Ta osoba się wtrąca w tej rozmowie, tak? Przerywa, bo cały czas myśli o czymś innym, musi też o czymś innym powiedzieć, albo właśnie wyłącza się, zamyśla, bo coś innego ją zainteresuje w tym momencie i nie jest w stanie tej uwagi utrzymać na przykład na rozmowie, czy na pracy, na obowiązkach wykonywanych przez dłuższy czas. Ta osoba się właśnie odrywa szybciej, bo trudno jest tę uwagę jej utrzymać przez dłuższy czas. Ale są też takie problemy, takie, które są też właśnie w relacjach, takie poważniejsze właśnie przez tą impulsywność, dysregulację emocji. Mamy częstsze nieporozumienia, konflikty, tak, trudności w relacji. To też powoduje, że te osoby mają właśnie trudniej w tym, żeby te relacje tutaj utrzymać czasami.
0: To jest popularny temat w serwisach społecznościowych. Wielu tutaj użytkowników wrzuca, trochę żartobliwie do tego podchodząc, pewnie niesłusznie, może to jest to, zaraz pan będzie miał okazję skomentować, ale jest taka moda na to, żeby mówić, że ja to tak biegam, bo mam ADHD. Ile w tym jest prawdy?
10: Tak, tak się często mówi, tak, że wszyscy mają teraz ADHD, tak? Albo że każdy, kto jest bardziej ruchliwy, bardziej taki
0: zapominalski,
10: że ma ADHD. Mhm. Tak, ale wiemy, że te cechy właśnie, tak, te cechy takie właśnie biologicznie warunkowane, to każdy z nas może mieć, tak? Także każdy z nas ma trochę tych genów, tak? Niewiele tych genów na ogół, tak? Czasami
0: czyli,
10: są...
0: Czyli osoby, każdy, mają można być tak? Trochę ADHD.
10: Można mieć trochę tych objawów, tak? To tak rzeczywiście może być, ale ADHD, mówimy wtedy, o tym ADHD wtedy, kiedy te objawy są, osiągają taki próg tego rozpoznania, czyli mamy tych objawów więcej, tak? Z tej jednej grupy właśnie tych zaburzeń nieuwagi albo z tej drugiej grupy impulsywności, nadruchliwości, to jest to istotne, czyli mamy te objawy od dzieciństwa i obecnie, one są obecne. I też to, co jest kluczowe, to jest to, że te objawy zaburzają nasze życie, funkcjonowanie codzienne, tak? Czyli te objawy możemy mieć, możemy być ruchliwi, możemy być bardziej zapominalscy, ale dopóki to nam nie zaburza funkcjonowania, czyli właśnie w tej sferze zawodowej, edukacyjnej, takich relacji międzyludzkich, społecznej, czy tego czasu wolnego, tak, tych zainteresowań czy samooceny, to dopóki nie ma takich dowodów na to, że te objawy nam zaburzają to funkcjonowanie, to nie mówimy o ADHD. Tak? Czyli tutaj to jest kluczowe, tak, że te objawy możemy mieć, ale to jeszcze nam nie wystarczy, żeby mieć to ADHD rozpoznane faktycznie.
0: A czy my możemy coś takiego sami u siebie rozpoznać?
10: sami nie możemy, bo to jest właśnie częsty problem, tak? Kiedy faktycznie zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś robi sobie sam taki, powiedzmy, taki test, który nie jest testem, ta Diva 5 popularna, tak? To wiemy, że to nie jest test. To jest taki schemat wywiadu, który specjalista, psychiatra, psycholog kliniczny przeprowadza z nami, tak? I to psychiatra czy psycholog decyduje o tym, czy dany objaw rzeczywiście występuje u tej osoby, czy nie występuje. To nie pacjent, tak? Nie osoba sama decyduje, bo tutaj może być wiele różnych przyczyn tych objawów, tak? Mamy te objawy takie nakładające się na siebie między ADHD i innymi stanami, między też depresją, lękiem, innymi zaburzeniami i tutaj właśnie rolą psychiatry czy psychologa klinicznego jest to, żeby to różnicować, tak? I może okazać się, że osoba, która myśli, że ma ADHD, być może ma jednak coś innego, tak? I to rzeczywiście musimy tutaj różnicować.
0: Czy warto się zdiagnozować?
10: Na pewno warto. Jeżeli mamy rzeczywiście tak, takie podejrzenie u siebie, warto wybrać się do sprawdzonego specjalisty, psychiatry czy psychologa klinicznego, który będzie tutaj w stanie nam wstępnie takie wywiad przeprowadzić, ocenić, czy to ryzyko rzeczywiście jest. Mamy też takie testy przesiewowe, więc możemy też ocenić, na ile to ryzyko jest tutaj u nas wysokie. Jeżeli ono jest takie wyższe, to ryzyko w tym teście przesiewowym, to rzeczywiście możemy wtedy tą diagnostykę poprowadzić i faktycznie tak, to leczenie, które mamy dostępne, leczenie farmakologiczne i psychoterapia, taka nakierowana na te objawy ADHD, daje nam bardzo dobre efekty. Właściwie w psychiatrii są jedne z najlepszych efektów, jeśli chodzi o leczenie. I ten komfort życia, jakość życia, którą możemy poprawić, to rzeczywiście jest duża wartość, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie, koncentrację uwagi, codzienne aktywności, czy właśnie tą sferę taką relacji międzyludzkich. Tutaj też możemy na to bardzo wpłynąć, redukując impulsywność, tą dysregulację emocjonalną.
0: I to może zupełnie minąć?
10: ADHD nie mija, tak? Bo to jest właśnie taki stan rozwojowy, tak? Tak jak to określamy. Czyli to jest coś, co nam towarzyszy przez całe życie, ale możemy to objawy regulować, tak? Czyli przy pomocy leczenia, przy pomocy i też psychoedukacji, psychoterapii możemy sprawić, że te objawy stają się takie nieistotne w naszym życiu, tak? Nie przeszkadzają nam w tym naszym życiu i to jest kluczowe, żebyśmy właśnie tutaj mogli w pełni radzić sobie bez tych trudności, które nam się wcześniej pojawiały.
0: Mhm. Milion osób, dorosłych Polaków w Polsce, siłą rzeczy w Polsce, może mieć właśnie ADHD. Co mówi panu ta liczba?
10: Tak, to jest duża populacja, mówimy o tych 3%, tak? Czyli u dorosłych w Polsce będzie około miliona osób, bardzo, bardzo dużo, bardzo duża populacja osób i rzeczywiście wciąż wiele z tych osób nie ma diagnozy. Mówimy o tym, że ADHD jest teraz diagnozowane bardzo powszechnie, bardzo często, ale jak spojrzymy na te dane faktycznie, tak? Ile osób mamy w systemie publicznym, tak?
0: To jest około 30 tysięcy osób. To jest tyle, co mniej więcej, co populacja Krakowa.
10: Tak. Tak, więc to jest ogromne miasto na mapie Polski, tak, które rzeczywiście ma te cechy ADHD na tyle częste, na tyle wysokie, na tyle wyraźne, że to wpływa na ich funkcjonowanie, tak patrząc tak statystycznie. Więc to jest duży problem, tak, ale też, jak mówiliśmy, wiemy, że możemy sobie z tym radzić i my też mówimy o tym, tak, że to ADHD to jest rzeczywisty problem w życiu wielu osób i też nie jest to taka błahe rozpoznanie, tak, więc to też ma pewne konsekwencje i też może możemy sobie z tym radzić, żeby te konsekwencje, to ryzyko tych konsekwencji w życiu ograniczyć.
0: Taki dorosły Polak, który nas słucha i ma takie podejrzenia u siebie i się być może wybiera do lekarza z tym, czy on musi sobie zabezpieczyć jakiś spory budżet na to, czy też w naszych realiach można takie rzeczy zrealizować bezpłatnie? Podejrzewam, że nie.
10: Tak, jest to też duży problem, tak? Bo rzeczywiście faktycznie w tym momencie mamy głównie ten sektor prywatny, tak? Teraz zdominował ten obszar diagnostyki. To też wynikało z tego, że sektor publiczny, tak? Też nie do końca był wydolny. I też te kolejki do poradni zdrowia psychicznego są długie. W tych poradniach mamy też te pierwsze, tylko wizyty dłuższe, później są krótsze, więc tego czasu też może brakować. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o diagnostykę ADHD, to się też zmienia, tak? I coraz więcej też poradni publicznych też to ADHD rozpoznaje, też w różnych miejscach w Polsce, tak, też słyszę, że coraz więcej jest takich miejsc, gdzie w ramach NFZ-u można to ADHD diagnozować. Natomiast w sektorze publicznym rzeczywiście te koszty, one są różne, tak, od kilkuset złotych nawet do ponad 1000 złotych, z tego co wiem, za taką diagnostykę, więc te koszty czasami są bardzo wysokie rzeczywiście, ale też no, możemy wybrać takie miejsce, w którym ta diagnostyka będzie tańsza, albo rzeczywiście poczekać na diagnostykę w ramach NFZ-u.
0: Dziękuję bardzo. Tomasz Gądek, lekarz, doktor nauk medycznych i specjalista w dziedzinie psychiatrii, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
10: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Po informacjach o 6.20 będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w Rosji w związku z... być może, bo tego to są informacje, których no, nie mamy jak do końca zweryfikować. Być może pojawiła się dżuma.
3: Autopromocja.
11: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa!
2: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: W nowej polityce, czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź, a także polska partia Trumpa, porzucane studia, zabójcy drogowi, jaki wyrok, rozmowa ze Szczepanem Twardochem, Jarosław, szok po zabójstwie księdza, cenne wady Polaków. Polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ihor M. podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu został przesłuchany i przyznał się do winy. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalne wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie. Maksymalne ceny paliw na dziś są niższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 nie zapłacimy więcej niż 6,83 zł. Granica dla 98 to 7,71 zł, a dla oleju napędowego 7,74 zł. Burza tropikalna Isaias nabiera siły nad wodami Zatoki Meksykańskiej. Według prognoz może już dziś osiągnąć status huraganu. Byłby to pierwszy huragan tego sezonu atlantyckiego, zagrażający 30 milionom ludzi w południowych Stanach. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszają ćwierćfinały turnieju tenisowego w Pekinie. Przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. W najlepszej ósemce jest Iga Świątek, ale ona na kort wyjdzie jutro. O szczegółach już teraz. Michał Waszkiewicz.
12: Iga Świątek po świetnym meczu z Amerykanką Iwą Jowicz, wygranym do 1-3, szykowała się pewnie mentalnie do pojedynku z jej rodaczką Coco Gauff, ale ta niespodziewanie i dość łatwo przegrała z Elise Mertens. I to Belgijka będzie jutro rywalką Polki. Będzie to ich trzeci mecz, dwa poprzednie padły u Świątek. Także jutro rozstawa nad szóstką Ukrainka Elina Świtolina zagra z Qinwen Zheng. Chinka wraca do formy, o czym niedawno zresztą przekonała się Świątek. A dziś dwa wewnętrzne pojedynki. Najpierw czeski, bo Karolina Muchowa zagra z Nikolą Bartunkową, a potem rosyjski, bo Mira Andrzejewa zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Z polskiej perspektywy ważniejszy będzie ten pierwszy mecz, bo to właśnie Muchowa jest główną rywalką Igi Świątek w walce o ostatnie miejsce w kończącym sezon WTA Finals. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Panie grają w Pekinie, a panowie w Szanghaju. Złe wspomnienia z tego miasta będzie miał na pewno Kamil Majszak. Odpadł bowiem już w pierwszej rundzie z Niemcem Janikiem Hanfmanem, przegrywając w setach 1-2 i to po aż 3 tiebreakach. A za kilka minut na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem górą był Polak. To był mecz o foter lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. Okazja do rewanżu Mistrza Polski nad Mistrzem Niemiec już w najbliższą środę. Mecz odbędzie się w Magdeburgu. Za to w hokejowej Lidze Mistrzów o krok od sprawienia sensacji byli hokeiści GKS-u Tychy. Udało im się zdobyć punkt w tych rozgrywkach. Polski zespół w starciu z wicemistrzami Niemiec Alder Mannheim po 3 tercjach remisował 4-4. Ostatecznie po dogrywce i rzutach karnych lepsi okazali się Niemcy, wygrywając 2-1. Więcej o sporcie za godzinę, teraz już czas na pogodę.
7: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe także burze. Od 19 stopni maksymalnie na północnym zachodzie do 25 nawet miejscami na południu i południowym wschodzie, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem, tam około 18.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: 25 minut po 6:00, to jest pierwszy program TOK FM. Prezydent USA Donald Trump mówi, że Rosja przekazuje Amerykanom, tu cytat, trochę informacji na temat domniemanego ogniska dżumy w Irkucku. W tej sprawie teraz łączymy się z Wacławem Radziwinowiczem, dziennikarzem, publicystą i wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Nasz gość był także korespondentem w Ukrainie. Czy w przypadku Rosji w ogóle możemy mówić o wiarygodnych źródłach informacji na taki temat?
15: No, takich przykładów tego, że nie możemy tak myśleć, mamy bardzo wiele. Jest takie rosyjskie powiedzenie, kłamie jak oddycha, a oddycha stale. To ja jestem właściwie ofiarą tego, bo ze względów zawodowych ja codziennie muszę oglądać oficjalne wiadomości, wypowiedzi polityków, które są jakby wzięte żywcem z roku 1984 Orwella, gdzie właściwie to bardzo wiele rzeczy jest na odwrót podawane i na odwrót pokazywane. No i tu mamy do czynienia w tym przypadku, w przypadku śmierci laborantki z Irkucka, mamy sytuację zupełnie bardzo typową, kiedy z jednej strony mamy dosyć bardzo poważne środki ostrożności podejmowane przez władze sanitarne, a z drugiej strony odrzucanie wszelkich pytań o to, co się stało, do czego doszło, no i tego najważniejszego pytania, czy być może nawet nie najważniejszego pytania, dżuma, czy jakiś inny przypadek choroby.
14: To może zbyt daleko idące, ale może coś w tym też pan dostrzeże. Tak mi się trochę przypomina scenariusz Czarnobyla, gdzie władza państwowa nie chciała w ogóle się przyznać do tego, co się wydarzyło. To tak trochę coś podobnego tutaj.
15: To klasyczny przypadek. Czarnobyl to jest klasyczny przypadek.
14: Co właściwie w tym laboratorium się stało?
15: Właśnie to jest zupełnie podstawowe pytanie. Bo wersja taka, która została podana początkowo i ona krążyła, nieoficjalna, ale podejmowana na świecie, była taka, że 28-letnia laborantka Daria Szypiłowa rozbiła probówkę z patogenami dżumy, no i przez to zachorowała. Ta wersja jest absurdalna. ponieważ przede wszystkim no już sporo wiemy w tej chwili o samej tej dziewczynie. To nie jest jakaś czpiotka, która rozbiła coś bardzo szklanego i bardzo niebezpiecznego. Wytarła szmatą i poszła sobie na plotki z koleżankami. To była kobieta z dużym już doświadczeniem, mimo wieku 28 lat, z dyplomem lekarza medycyny, zajmująca się nauką, bo jej zadaniem było poszukiwanie patogenów dżumy odpornych na leki. To jest dosyć ciekawe, bo czy takie badania się robi w jednoznacznych czy dwuznacznych. Ja myślę tutaj o celach militarnych. A więc ona była przygotowana, ona była sumienna, ona była wyszczepiona dokładnie i doskonale wiedziała, że takie rzeczy, w ogóle wszelkie takie operacje z takimi patogenami robi się w zamkniętych pomieszczeniach, w pełnym kostiumie ochronnym i tak dalej, i tak dalej. No, z charakterystyki tej kobiety wynika, że ona tego wszystkiego dotrzymywała. A więc to było po prostu, ta wersja jest absolutnie absurdalna i nieprawdziwa. Natomiast mówi się w tej chwili, no tutaj wchodzimy niestety już w plotki, mówi się, że ona mogła coś przywlec z badań terenowych, bo ona prowadziła badania terenowe. Zajmowała się nauką, ona występowała na sympozjach, więc no człowiek absolutnie kompetentny. I tu, atakując czegoś odpornego na leki, jakiegoś wirusa czy innego patogena, mogła się natknąć na coś, co przebiło środki ostrożności, szczepionkę profilaktyczną, no i tak dalej. I doszło do tego, że nie wiedząc o tym, że mogła się zarazić, zachorowała, ale zanim trafiła do szpitala, miała kontakt z bardzo wieloma ludźmi, no i w końcu zmarła.
16: Wyprzedził pan moje pytanie o środki ostrożności, bo jak rozumiem z tego opisu wynika, że no to nie było tak, że jakaś osoba stłukła fiolkę i tam, tak jak pan powiedział, poszła sobie na plotki, tylko były w takim laboratorium są pełne środki ostrożności. Jak się domyślam, jest też scenariusz na wypadek groźnej sytuacji, izolacja, kwarantanna i tak dalej, więc
15: no,
16: tutaj
15: są procedury, protokoły, to przecież nie bądźmy dziećmi.
16: Nic się nie trzyma kupy, skoro ona po tym jak stłukła, powiedzmy tę fiolkę, miała mieć kontakt z kimś. No przecież procedury by nie pozwoliły, no, prawda?
15: No przecież i tutaj mamy też do czynienia z czymś przedziwnym. No bo 200 osób trafiło na kwarantannę. Ustalono, że miały kontakt z Darią Szypiłową. Ale w noc, kiedy ona zmarła, do jej domu zjechała ekipa, no już tutaj z pełnym inwentarzem, w kostiumach ochronnych. To jest wielomieszkaniowy dom. Wszystko opryskali, spryskali, no jakimś, ludzie mówią, jakimś śmierdzącym świństwem, ale nikogo nie zabrali. Nikt nie został wysłany na kwarantannę, przecież ci ludzie mieli kontakt z tą dziewczyną, z jej rodziną. I dostali tylko jakąś ulotkę z instrukcją, gdybyście się poczuli źle, to dzwońcie pod takie i takie telefony. No, absolutna niekonsekwencja i tu już mamy absolutny brak profesjonalizmu. Coś tutaj zupełnie skrzeczy. No bo z jednej strony się zabiera ludzi, a z drugiej strony tych, którzy rzeczywiście mieli kontakt z pacjentką, powiedzmy to, puścili wolno. Idźcie sobie w miasto i roznoście. Ewentualnie, ja nie mówię, że tak jest, ale idźcie i roznoście.
16: W jakim kierunku to wszystko zmierza?
15: No, z jednej strony no jest wielkie pytanie, znaczy pytań jest bardzo wiele. Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła Daria Szypiłowa, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia. To jest po pierwsze. Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to, żeby ktoś jeszcze zachorował. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym i być może rzeczywiście ekspertyza w Rosji jest bardzo kiepska. Przykład otrucia Nawalnego. Rosjanie oddali otrutego nowiczkiem Nawalnego Niemcom, będąc pewnym, że się nie da wykryć, że był otruty właśnie tą trucizną używaną przez służby specjalne. Okazało się, że się dało wykryć. I być może w tej chwili laboratoria rosyjskie nie są w stanie określić, co tak się naprawdę stało, czy nie mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym i potencjalnie bardzo niebezpiecznym.
14: Bardzo dziękuję. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz, publicysta i wieloletni korespondent Gazety Wyborczej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
15: Dziękuję bardzo.
14: Już teraz zapraszamy Państwa na pierwszy program gospodarczy.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
14: Budujesz lub sprzedajesz dom? Szykuj się na kłopoty. Polska nie ma nowych przepisów o warunkach technicznych budynków. Wykonawcy podpisują kwity, że robią na starych zasadach. Ktoś to wszystko potem może zakwestionować, alarmuje jeden z ekspertów rynku energetycznego w Wyborczej dzisiaj. Komunikat może przepisy objaśniać, nie może zastąpić ich wydania. Tak mówi Radosław Wojnowski. Tani prąd tylko z rządowym wsparciem z podatków. Poparcie dla zmian w energetyce zależy głównie od tego, czy widzimy w tym korzyść dla siebie, wynika z badania Gazety Wyborczej w ramach projektu Energia Przyszłości. Polska wieś na Podlasiu. Pan Marek bierze dopłatę od państwa, kupuje panele fotowoltaiczne, montuje je na dachu. Rzecz dzieje się parę lat temu, więc nadwyżki tego, co wyprodukuje, idą z automatu do systemu elektroenergetycznego. Dla pana Marka to właśnie system służyć będzie przez kilkanaście lat za ogromny magazyn energii. Mężczyzna chwali się sąsiadom, jak niskie płaci rachunki za prąd. Kilka miesięcy później przychodzi zima. Pan Marek kupuje więc opał do swojego domu. To nasiąknięte całą możliwą chemią podkłady kolejowe. Tu też pan Marek chwali się, jaki złoty interes zrobił, wszak nigdzie taniej drewna nie kupi. A że w smarze, przecież to tylko będzie się lepiej paliło. Tu sąsiedzi już nie podziwiają pana Marka, nakazują mu sprzątnąć groźny odpad i grożą, że jak będzie tym palił, to wezmą policję. Przykład pana Marka pokazuje, że wyborów związanych z energią czy ogrzaniem domu Polacy dokonują z perspektywy własnej kieszeni. Dobre jest to, co ma im się opłacać. Dokładnie to samo wynika z badania, jakie Wyborcza BIS i Gazeta Wyborcza przeprowadziły w ramach tej właśnie akcji. Teraz dziennik Gazeta Prawna. Budżet 2027 roku bez pola manewru. Parlament rozpoczyna pracę nad projektem ustawy budżetowej. W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie dokumentu przekazanego przez rząd. Ustawa budżetowa powinna być przyjęta do końca stycznia przyszłego roku. Jesteśmy, jak wynika z wykresu dołączonego do tego tekstu, bardzo blisko progu ostrożnościowego. W kolejnych latach wręcz może on zostać przekroczony, a tutaj granica długu publicznego, bo próg ostrożnościowy to jest 55% PKB, dług publiczny, ten konstytucyjny próg to jest 60% i 59,2% w roku 2029, to przyznają państwo, już jest groźnie dość to wygląda, jeśli chodzi o zadłużenie Polski. Jeszcze rzut oka na Rzeczpospolitą. Second hand staje się już modny. Tylko 1/3 Polaków wskazuje oszczędność jako główny powód kupowania z drugiej ręki. Dlaczego zatem kupujemy? Bo niepowtarzalne ciuchy, bo moda, bo ekologia. O tym w Rzeczpospolitej.
17: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
18: Reklama.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację. TOK FM usłyszał zarzut oszustwa na blisko 600 tysięcy złotych. Byłemu lekarzowi ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej Dawidowi K. grozi nawet 10 lat więzienia. Zdaniem śledczych lekarz miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Dawid K. nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Jacek Dibuła.
11: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
10: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu dozoru policji wobec Dawida K., zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, a także poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych, którą podejrzany wpłacił. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
12: W trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
10: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Nowe plany mają być gotowe w 2028 roku. Dziś poznamy laureata lub laureatkę Literackiej Nagrody Nobla, a polska noblistka Olga Tokarczuk właśnie wydaje swoją najnowszą powieść. Premiera książki pod tytułem Świata jest za dużo odbędzie się w najbliższą środę, 14 października we wrocławskiej hali stulecia. To powieść, której akcja rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
13: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
10: Nowa książka Olgi Tokarczuk ma 700 stron, została wydana przez wydawnictwo literackie. Eliza Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę i Wejowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. No, to może być ostatni tak ciepły dzień tej jesieni. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Jutro już spore ochłodzenie. Dziś najwięcej przejaśnień jeszcze na wschodzie i w centrum. Poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, a w Karpatach może zagrzmieć.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Za 17 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Prokuratura potwierdziła, że 19-letni nożownik z Ostrołęki, który wczoraj w swojej szkole ranił 9 osób, wniósł na teren tej placówki domowej roboty ładunek wybuchowy. W tej sprawie łączymy się z Krzysztofem Chojnowskim, redaktorem naczelnym portalu Moja Ostrołęka. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
8: Co wiemy o tym 19-letnim sprawcy?
14: Jest to uczeń tej szkoły, maturzysta w maturalnej klasie. Miał w przeszłości takie kłopoty rodzinne. Był też pod opieką szkolnego psychologa. Rodzina była pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie był to jednak agresywny czy taki szkolny łobuz. Nic z tych rzeczy. Był to spokojny, lekko wycofany chłopak. Kilka lat temu może jeszcze trochę bardziej zaczął się wycofywać i być taki cichy. Natomiast nie był to uczeń, który zwracał na siebie uwagę. Nie było z nim też kłopotów wychowawczych.
8: Zainteresowanie militariami i fakt, że potrafił skonstruować coś takiego, taki ładunek wybuchowy, czy to się dla pana w jakiś sposób łączy i coś mówi o tym człowieku?
14: Nie do końca. Wiele osób interesuje się militariami, wiele osób kolekcjonuje różnego typu przedmioty. Niektórzy są też fanami poszukiwania jakichś wybuchów ziemi. Myślę, że raczej chęć konstrukcji bomby, nauczenia się tego, pozyskania tych materiałów, bo to jest przede wszystkim bardzo trudne w tych czasach. Myślę, że było powodowane jakąś chęcią zemsty. Mhm.
8: Czy, bo w mediach pojawia się coś takiego, że on w końcu chciał zwrócić na siebie uwagę. Tak miała, tak mówiła chyba jedna z osób, które mieszkają tam w Ostrołęce i znają tego człowieka. Czy do pana także coś takiego dotarło? Taka wersja, taki motyw?
14: Tak, słyszałem tę wersję. Także podczas jednej z rozmowy wczoraj z panią psycholog, ona stwierdziła, że to nie jest wystarczający powód do tego, aby doszło do tak drastycznego zdarzenia. A więc myślę, że tych czynników, które wpłynęły na to, jest wiele. My w powiecie ostrołęckim mieliśmy niecały 3 lata temu podobny przypadek. Tam też nastoletni nożownik dźgał nożem swoich rówieśników. I tam okazało się po długim procesie, że jednak największym motywem była chęć zemsty za to, że był obrażany, poniżany w szkole. Czy było tak w tym przypadku, jeszcze nie wiadomo. Słyszałem też jedną z wersji, że był poniżany. Czy tak się działo, to jednak już musimy ustalić na etapie śledztwa. Ten proces sądowy na pewno będzie szeroko zrelacjonowany i wtedy dowiemy się, co tak naprawdę kierowało tym młodym człowiekiem.
8: W takich przypadkach padają pytania najczęściej. Gdzie była szkoła, gdzie był psycholog i tak dalej? No tutaj to wszystko zaistniało po drodze. Czy też coś nie zadziałało, jak pan sądzi?
14: No widocznie niewystarczająco. Nikt nie zauważył, że co się dzieje z tym młodym człowiekiem. Ale tych przypadków podobnie mam bardzo wiele, bo przecież internet od dawna już radykalizuje młodzież. Przeżywaliśmy też wiele tematów w całej Europie, nie tylko w Polsce. I pomimo tego, że takie sceny to niedawno jeszcze słyszeliśmy o nich tylko zza oceanu, teraz zdarzają się w Polsce. No musimy stawić temu czoła i myślę, że nie tylko zwracać większą uwagę na to, co się dzieje z młodymi ludźmi, ale też jak się przed tym bronić, bo bardzo trudno będzie zminimalizować ryzyko do zera, ale będziemy musieli się nauczyć, jak stawiać temu czoła. Czyli jeżeli już dojdzie do tej sytuacji, to czy mamy uciekać, czy walczyć, czy w jakiej kolejności te możliwości stosować, a jeżeli walczyć, to w jaki sposób? Czy grupowo, czy pomagać sobie, czy w pojedynkę? Bo najgorzej chyba pozostać jest biednym w takiej sytuacji.
8: Bardzo krótko na koniec, jakby pan redaktor mógł powiedzieć, jaki będzie ten czwartek w Ostrołęce? Wiem o zajęciach specjalnych z uczniami.
14: Tak, to jest wynik procedur, które już wcześniej w naszym regionie zostały wprowadzone po ataku nożownika niespodzianego 3 lata temu w Kadzidle. Tu wiemy, jak postępować. Znamy te procedury, wiemy po kolei, co się w takich sytuacjach dzieje. No dzisiaj oczywiście w zespole szkół numer 4, w którym doszło wczoraj do ataku na urzędnika, lekcji nie będzie. Nie ma obowiązku przychodzenia do szkoły. Teraz osoby, które chcą przyjść do szkoły, mogą przyjść, mogą skorzystać z opieki psychologicznej, mogą porozmawiać z wychowawcami, mogą spędzić ten czas w szkole, jeżeli chcą. Natomiast w pozostałych szkołach obowiązek szkolny jest nadal, ale tak samo z takim bardzo mocnym ostrzeżeniem ze strony władz miasta, że na dzieci, na rodziców czekają psychologowie, można przyjść, porozmawiać, tak samo też w piątek jutro, więc te dwa dni będą takie szczególne i szkoła jest, bym powiedział, bardziej otwarta niż każdego dnia na rodzica, który może przyjść i też skorzystać z pomocy z dzieckiem, porozmawiać o tym, albo też porozmawiać o tym, jak rozmawiać z dzieckiem w domu o tego typu zdarzeniach.
8: Bardzo dziękuję. Krzysztof Chojnowski, redaktor naczelny portalu Moja Ostrołęka, był z nami. Do usłyszenia.
14: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
8: Jest z nami Jakub Bargieł, dyrektor liceum imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam państwa.
8: Pan z pewnego dystansu się pewnie w jakiś sposób przygląda temu, co się wydarzyło w Ostrołęce. Jako dyrektor szkoły, co pan sobie pomyślał wczoraj, jak pan się dowiedział o tym?
15: Myślę, że na takie wydarzenia nie możemy patrzeć przez pryzmat jednej szkoły, jednego ucznia. Tak sobie myślałem, że żyjemy w świecie, w którym młody człowiek praktycznie od najmłodszych lat styka się z przemocą. Nie tylko fizyczną. Bardzo dużo agresji jest w mediach społecznościowych, jest szczucie na innych ludzi, publiczne upokarzanie, hejt, tworzenie grup przeciwko konkretnej osobie, wydawanie często wyroków. I wydaje mi się, że młode pokolenie, ale również i to starsze, zaczyna przyzwyczajać się do agresji. I wychowywanie się w takiej agresji właśnie powoduje między innymi takie wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach.
8: Czy takie zdarzenie jak to w Ostrołęce ma przełożenie na poczucie bezpieczeństwa u pana w szkole, przekłada się na rozmowy na korytarzach uczniów, nauczycieli?
15: Tak, oczywiście. No, są rozmowy cały czas na ten temat, na temat bezpieczeństwa w szkole. Według mnie też bezpieczna szkoła to nie szkoła, w której wszędzie stoją ochroniarze, ale bezpieczna szkoła to przede wszystkim szkoła, w której ludzie zwracają na siebie uwagę. I dlatego też zastanawiając się nad tym bezpieczeństwem, nad tym wszystkim, uważamy, że no nie da się zbudować bezpiecznej szkoły wyłącznie z zamków, kamer, wykrywaczy metalu, ponieważ bezpieczeństwo buduje się przede wszystkim z informacji, relacji i szybkiej reakcji, żeby móc ewentualnie zapobiec następnym tego typu wydarzeniom w kolejnych placówkach. Mhm.
8: A czy to w ogóle jest możliwe, żeby się zorientować w porę, że coś złego się dzieje z młodym człowiekiem?
15: No, byłbym bardzo naiwny, gdybym powiedział, że da się temu w 100% zapobiec. Ale myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, żeby młodzi ludzie, w szczególności młodzi ludzie, którzy czasami są zbyt obojętni na pewne rzeczy, które dzieją się, reagowali i wiedzieli, że jeżeli widzą zagrożenie, jeżeli widzą, że jakiś ich kolega, koleżanka być może planują, a może żartują sobie, że coś takiego planują, jeżeli widzą takie zagrożenie, żeby nie byli obojętni i powiedzieli komuś. My dorośli, nauczyciele, pedagogowie,

0: mogą potencjalnie się wydarzyć. To jest na pewno taka bardzo ważna rzecz. My dyrektorzy też wymieniamy się dobrymi praktykami, rozmawiamy o organizacji wejścia do budynku, dyżurach, szkoleniach pracowników, współpracy z policją, psychologami, pedagogami i rodzicami. No ale też trzeba uczciwie powiedzieć, dyrektor szkoły nie zlikwiduje przemocy istniejącej w całym społeczeństwie. Nie jesteśmy w stanie wyłączyć internetu, zlikwidować agresji w mediach społecznościowych, ani sprawić, że młodzież przestanie stykać się z przemocą poza szkołą, ale możemy i nawet musimy uczyć młodych ludzi, jak reagować, gdzie szukać pomocy i jak wychwytywać sygnały ostrzegawcze. I to jest, myślę, takie najbardziej istotne, żeby te sygnały ostrzegawcze wyłapywać.
1: Spotykamy się w czasie, kiedy we Francji trwają zamieszki, bo społeczność szkolna, nauczyciele, rodzice, uczniowie się zbuntowali. Tutaj ma pan jakąś refleksję na zasadzie, że u nas może edukacja, szkoły bardziej spełniają oczekiwania, albo może takie samo ryzyko istnieje jak tam?
0: Nie wiem, czy istnieje takie samo ryzyko, bo tam poszło to dużo, dużo dalej, ale myślę, że to jest, na Francję trzeba patrzeć w następujący sposób, że zostawienie jakiegoś problemu i nienaprawianie czegoś, co ewentualnie może się psuć, no spowoduje taką, a nie inną sytuację, która dzieje się w tej chwili we Francji. Czyli jeżeli nie będzie dochodziło do zmian, które będą zadowalały młodzież, która ma swoje pomysły często na oświatę i zresztą czasami naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to są dobre pomysły, ale również nie wsłuchiwanie się w głos społeczeństwa nauczycieli może spowodować takie rzeczy, które w tej chwili dzieją się we Francji.
1: Bardzo dziękuję. Jakub Bargieł, dyrektor liceum imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: Już teraz dołącza do mnie Karolina Lewicka.
2: Dzień dobry.
1: Mamy czwartek, poranek Tok FM, na który dzisiaj zapraszasz. A co będzie w poranku?
2: Tucker Carlson, kiedyś wielka gwiazda Fox News, teraz internetowy publicysta, ale także jeden z ideologów prawicy, raczył się wypowiedzieć na tematy historyczne i uznać, że Hitler nie napadł na Polskę bez powodu. Miał powód, pretensje do ziem, które uznawał za niemieckie, a które trafiły do Polski na mocy Traktatu Wersalskiego. Oczywiście wielkie oburzenie, poruszenie wywołały te słowa, słusznie, bo należy je potępić, ale nie należy się im dziwić, bo Carlson od dawna jest pożytecznym idiotą Putina. Przypomnijmy, że 2 lata temu przeprowadził z rosyjskim prezydentem wywiad, w którym z kolei Putin wspomniał o Polsce. I może nawet Carlson poczuł się wtedy tymi słowami zainspirowany, bo Putin mówił, że Polska, ta międzywojenna, odmawiając Hitlerowi prawa do eksterytorialnego korytarza łączącego obie części Niemiec, sprowokowała go do wojny w 1939 roku. W narracji agresorów winna jest zawsze ofiara. Doskonale to znamy. Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u, będzie naszym gościem po godzinie 8. Między innymi o tym temacie porozmawiamy. A po 7.20 profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, ale także znawca Francji, bo tam gniew na ulicach i o tym też będziemy mówić.
1: Karolina Lewicka, zaproszona poranek Tok FM. My już dziękujemy za nasze wczesnoporanne spotkanie. Pierwszy program Tok FM przygotował Piotr Gawroński, zrealizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzal i mówimy już Państwu dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra.
3: Reklama.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy Bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center.

0: Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Dziś ma zostać przesłuchany 19-latek, który w Ostrołęce w swojej szkole ranił nożem 9 osób. W Sejmie zbierze się komisja nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych. Do końca października francuski rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Mamy czwartek, 8 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura potwierdza, że 19-letni nożownik z Ostrołęki, który wczoraj ranił w swojej szkole i okolicy 9 osób, wniósł na teren placówki ładunek wybuchowy domowej roboty. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili jego plecak przez okno. Na miejscu interweniował zespół pirotechników. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Atak wstrząsnął miastem, o czym przekonał się na miejscu reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
15: Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów miejscowych szkół nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
16: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
17: Jestem przerażona. Mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał już toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
15: Mówiła mi jedna z mieszkanek Ostrołęki. Wśród poszkodowanych w ataku jest 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowych przechodniów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Według służb stan poszkodowanych jest stabilny. Ihor M. podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu. Został przesłuchany i przyznał się do winy. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. Wyjaśnienie afery w warszawskim szpitalu południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa usłyszał lekarz milioner Dawid K., który pracował w szpitalu jako kierownik SOR-u. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu, a w tym samym czasie miał być w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą. Według śledczych nie potwierdziły się doniesienia, że na terenie szpitala był salonik VIP, ale byli tacy, którzy byli na SOR przyjmowani bez kolejki. Mówi Piotr Antoniński, baz prokuratury okręgowej w Warszawie.
18: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również
3: ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
14: Dawid Kama, dozór policji, zakaz opuszczania kraju, musiał też wpłacić 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. 21 października Sebastian M. ma usłyszeć wyrok. Mężczyzna oskarżony jest o to, że w 2023 roku, jadąc autostradą ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, w wyniku czego spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. Wczoraj sąd wysłuchał mów końcowych. Bartosz Kądziołek.
6: Prokuratura wnioskuje o 8 lat więzienia i to maksymalny wymiar kary, bo mówimy tu o wypadku, a nie na przykład o zabójstwie. Pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski powiedział z kolei, że gdyby możliwa była kara 30 lat, to właśnie o taką by wnioskował.
12: Może pojawi się, nie wiem, Lex Olivier, prawo kształtujące w przyszłości i na bazie tej sprawy będziemy z perspektywy tragedii tego 5-latka Bogu ducha winnego chłopczyka, który stracił życie wspólnie z rodzicami, dążyć do pewnych uwarunkowań prawnych, modyfikacji kodeksowych, żeby w przypadku tego typu zdarzeń ta odpowiedzialność była surowsza.
6: Tymczasem Sebastian M. przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych, utrzymując, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: W trybie pilnym na dziś, na 9:00, zwołane zostało posiedzenie komisji, która ma rozpatrzeć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a gdy we wrześniu miała wrócić do pracy, posiedzenie nieoczekiwanie odwołano, co wywołało pytania o sens jej istnienia. Maciej Kluczka.
18: Wczoraj w tej sprawie rozmawiali Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty. Później lider Lewicy napisał, że tak jak obiecał, po przyjęciu ustawy o statusie osoby najbliższej, zresztą niepodpisanej przez prezydenta, koalicja wróci do tematu aborcji. Tych ustaw Karol Nawrocki zapewne też nie podpisze, ale Sejm swoją pracę musi wykonać, mówi Joanna Wicha z Lewicy, członkini Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego.
19: Ja bym tutaj apelowała do pana prezydenta, bo my te projekty przeprocedujemy w Sejmie i niech już się zastanowi, czy chce mieć kobiety po swojej stronie, czy przeciw.
18: A Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
20: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji.
18: Komisja rozpatrzy m.in. projekt przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Kluczko, TOK FM.
14: Do końca października francuski rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Zapowiedział to wczoraj premier Sébastien Lecornu. Francuscy uczniowie od września wychodzą na ulice i blokują szkoły. Skarżą się m.in. na zły stan placówek i brak nauczycieli. Marcin Starzec.
21: Premier w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że młodzież ma prawo protestować, a rząd powinien jej słuchać. Lecornu zapewnił, że konsultacje w liceach potrwają do przyszłego tygodnia, a na rządowej platformie internetowej uczniowie zgłosili już do tej pory 40 tysięcy wniosków z proponowanymi zmianami. Premier obiecał, że w projekcie budżetu na przyszły rok wydatki na edukację wzrosną o 1,2 mld euro. Gniew młodych nie bierze się znikąd. Nikt nie może pozostać obojętny wobec ich niepokojów. Odbudowa zaufania zaczyna się od wysłuchania ich. Demonstracje w liceach we Francji rozpoczęły się we wrześniu. Na marginesie tych akcji dochodzi do aktów przemocy i starć z policją. Marcin Starzec, TOK FM.
14: Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Szczecinie, 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, do 23 w Krakowie i Lublinie.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00, a zaczynam od przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza na stronie 6:00. Owiane tajemnicą spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych po ponad pół roku weszło do czołówki politycznych tematów. Rozmowa w Waszyngtonie odbyła się w marcu. W relacjach polsko-amerykańskich nic specjalnego się wtedy nie dzieje. Trump jest zajęty interwencją w Iranie. Spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Trumpa przechodzi bez większego echa. Sprawa wraca w październiku, a jej kulisy mają być sensacyjne.
0: Są i nowe nazwiska. Jedno to Adam Bielan, europoseł PiSu, zausznik Jarosława Kaczyńskiego, który szczyci się świetnymi relacjami z ruchem MAGA, Partią Republikańską, najbliższym otoczeniem Donalda Trumpa. Drugie, Nikodem Rachoń, doradca prezydenta Nawrockiego z ambicjami w polityce międzynarodowej. Słychać, że chciałby zastąpić Marcina Przydacza, który szefuje prezydenckiemu biuru do spraw polityki międzynarodowej. Były też medialne spekulacje o innej roli tego aspirującego dyplomaty, że Rachoń mógłby zastąpić Bogdana Klicha i zostać ambasadorem w Stanach. Rachoń jest też kontaktem z Telewizją Republika, jego brat to gwiazda stacji. Wszystko dzieje się przed inną amerykańską podróżą Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tym razem chodzi o spotkanie z ministrem wojny Pete'em Hegsethem, które w ostatniej chwili wypada z kalendarza amerykańskiego polityka. Ale w PSL-u wiedzą swoje, nie dają wiary tym oficjalnym wyjaśnieniom, że oto ta wizyta została przełożona. Teraz wiemy, że prawdopodobnie na listopad ze względu na wizytę w Waszyngtonie chińskiego przywódcy. Więc w PSL-u powołują się na wiarygodne źródła, według których ludzie z PiS-u czynią starania, by do wizyty szefa MON nie doszło. Opowiedział o tym m.in. wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, że do rządu dochodzą sygnały o zakulisowych działaniach prawicy, emisariuszach, którzy działają w Waszyngtonie, rozmawiają z Partią Republikańską, by opóźnić decyzję w sprawie wojskowej bazy w Polsce, tej amerykańskiej, rzecz jasna. Na przykład poseł PSL Stanisław Bukowiec w Polsat News zastrzegał, że trudno mu wierzyć w drugie dno tej sytuacji, ale zaczął analizować wypowiedzi niektórych polityków prawicy, na przykład właśnie Adama Bielana. Pamięta, kiedy mówił, że w razie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego Trump może się zainteresować sprawą i nawet przesunąć sprawę lokalizacji bazy amerykańskiej w Polsce. Poseł nie chciałby łączyć tych faktów, ale gdyby tak było, to byłaby to sprawa skandaliczna. No i odpowiedział mu wtedy Adam Bielan, że nie odwołał żadnego spotkania Kosiniakowi-Kamyszowi, wręcz przeciwnie, że pomógł mu przy innym i to z politykiem dużo ważniejszym niż Hegseth. I ten tweet Adama Bielana, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił się 23 września. I po tych słowach Adama Bielana zaczynają się spekulacje. Telewizja Republika dodała autorski wątek. Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera, co zapewniłoby pełną współpracę z Polską i tego miała dotyczyć ta rozmowa z 2 marca w Białym Domu. Komentatorem był Bielan, prowadząca dopytywała o spotkanie, europoseł PiS-u mówił na antenie, że pomagał je zorganizować, ale oczywiście twierdzi, że chodziło o to, by przyspieszyć proces negocjacji na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Strona rządowa oficjalnie mówi niewiele. Rządzący za to chętnie idą w historię zasugerowaną przez Republikę, że ktoś z zewnątrz mógłby wpływać na demokratyczny rząd, jego kształt, jego konstrukcję. Tą kartą grali już w kampanii prezydenckiej, gdy sztab kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego wysłał go do Białego Domu, a do Polski ściągnął na wiece poparcia prominentnych członków Partii Republikańskiej. Polacy bardzo nie lubią, gdy ktoś się wtrąca w nasze sprawy, próbuje narzucać polityczne kierunki, a Stany Zjednoczone nie są tu żadnym wyjątkiem, zwłaszcza z coraz mniej popularnym Trumpem, mówi wyborczej ważny rządowy polityk. W koalicji dziwią się, że prawica wspierana przez Republikę poszła w tak ryzykowny przekaz, bo żadnych punktów politycznych na tym nie zarobi. W Rzeczpospolitej na stronie 2 komentarz Michała Szułdrzyńskiego do tej sytuacji i przypomnienie także publikacji tegoż dziennika, które były poświęcone temu samemu, czyli takim informacjom, które kuluarowo się pojawiały o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zabiega o poparcie Amerykanów, by wywierać presję na część koalicji 15 października, by doszło do zmiany sojuszy. Jak pisze redaktor Szułdrzyński, na początku lutego opublikowaliśmy w Rzeczpospolitej tekst Michała Kolanki pod tytułem Trzecie kuszenie Kosiniaka-Kamysza, kulisy rozmów o odwróceniu sojuszy z USA w tle. W tekście opisaliśmy próby podejmowane przez obóz prawicowy, by przekonać lidera PSL-u do tego, by zdradził Koalicję Obywatelską i Donalda Tuska oraz stanął na czele rządu technicznego z poparciem prawicy. Napisaliśmy wówczas to, co wiedzieliśmy na pewno, że politycy PiS-u powołują się na poparcie Waszyngtonu dla takiego scenariusza. Czy Amerykanie rzeczywiście się w to zaangażowali? Wówczas napisaliśmy, że pogłoski o rzekomym zaangażowaniu USA w odwrócenie sojuszy w Polsce i powołanie bardziej sprzyjającego sobie rządu nie brzmią zupełnie absurdalnie. Kilka miesięcy wcześniej Jacek Nizienkiewicz, również w Rzeczpospolitej, napisał o misji Michała Kamińskiego w USA. Wicemarszałek Sejmu jeździł do Waszyngtonu, by przetrzeć szlaki ludowcom w kontaktach z amerykańską administracją. Jeśli połączymy kropki, możemy zrekonstruować całość. Bielan i Kamiński przyjaźnili się przez całe dekady. Obaj mają dobre kontakty w Stanach. Marcowe spotkanie z Donaldem Trumpem było więc zwieńczeniem trwających wiele tygodni zabiegów. Zabiegów samego Kosiniaka-Kamysza, który chciał mieć swój własny kanał komunikacji z Trumpem, ale też zabiegów prawicy, która chciała doprowadzić do tego, by to sam Trump zakomunikował Kosiniakowi-Kamyszowi ofertę odwrócenia sojuszy, bo tak właśnie należy rozumieć zarówno poniedziałkową, jak i środową wypowiedź Donalda Tuska. Jest także komentarz Zuzanny Dąbrowskiej tuż obok. Jeśli Trump naprawdę namawiał Kosiniaka-Kamysza do flirtu z PiS, to nie poszło mu najlepiej, ale w sprawy wewnętrzne naszego kraju i tak się wtrącił, bo poziom nieufności w koalicji rządzącej wzrósł. Cała historia umrze za parę dni, jak wszystkie polityczne bomby i skandaliki, ale po śmierci żyć będzie dokładnie tak, jak spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, także ułatwione przez Adama Bielana. I to żyć i straszyć tak intensywnie, że mimo szczerej chęci Hołownia do rządu wpuszczony nie został. Historia rozmowy Kośniaka-Kamysza z Trumpem także rezonować będzie jeszcze długo, zwłaszcza, że układanie sojuszy list wyborczych tuż. Dlatego, szanowni przedstawiciele koalicji rządzącej, taką radę ma Zuzanna Dąbrowska, telefonów od Adama Bielana lepiej nie odbierać. Wracam do Gazety Wyborczej. Tutaj komentarz Bartosza Wielińskiego a propos słów Takera Carlsona, ideologa ruchu MAGA, internetowego publicysty, który ostatnio przekonywał, że Hitler miał powód, żeby napaść na Polskę w 1939, bo przecież 15% Polski należało wcześniej do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy traktatu wersalskiego. To było niemieckie terytorium zamieszkane przez Niemców. Taka była jego argumentacja Adolfa Hitlera i nawiasem mówiąc była to prawda, tak mówił Tucker Carlson, a Bartosz Wieliński się dziwi, że wszyscy po prawej stronie sceny politycznej milczą. I to jest bardzo głośne milczenie. Jak pisze Wieliński, milczy prezydent Karol Nawrocki, było nie było doktor historii, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego personel. Nikt nie mówi kłamstwom Carlsona dość. Okazuje się, że ta niezwykła łączność między polską prawicą a Waszyngtonem, utrzymywana przez europosła Bielana, działa tylko wtedy, gdy trzeba złożyć kolejny donos na rząd Tuska albo wyprosić u Trumpa post z pochwałami dla prezydenta Nawrockiego. Ewentualnie użyć Amerykanów do rozwalania rządzącej koalicji. Gdy chodzi o szkalowanie Polski przez gwiazdę tamtejszej skrajnej prawicy, łączności nie ma. A może po prostu nie ma odwagi, by łączność ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie nawiązać. Jeszcze raz Rzeczpospolita. Rząd wie, jak osłabić Karola Nawrockiego. Głowa państwa traci poparcie społeczne. Koalicja rządząca jest przekonana, że prezydent, wikłając się w spory partyjne, przestanie być patronem prawicy. Jacek Nizienkiewicz opisuje tę rozgrywkę na linii Mały i Duży Pałac, a ja państwu z tego tekstu zacytuję komentarze profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówi tak. Wpływamy na nieznane wody. Nie mieliśmy jeszcze prezydenta, który miałby aż tak złe relacje z rządem. Nawet prezydent Aleksander Kwaśniewski nie był w takim sporze z rządem Jerzego Buzka. Przyszła pozycja prezydenta zależy od wyniku wyborów parlamentarnych. Socjolog stawia też retoryczne pytanie. Czy prezydent ma pomysł, jak zachowywać się przez najbliższy rok? Nie uda mu się dogodzić zarówno PiS, obu konfederacjom, partii Morawieckiego, jeszcze pokazać, że jest koncyliacyjny wobec rządu, uważa profesor Flis. Sytuacja polityczna w Stanach również wpłynie na pozycję Karola Nawrockiego, a przed nami wybory połówkowe, które mogą być początkiem końca administracji Trumpa, zauważa profesor Flis, który twierdzi, że skończył się rok miodowy prezydenta. I jeszcze na koniec, szanowni państwo, może słów kilka o tym, co wydarzyło się na Łotwie. To dziennik Gazeta Prawna. Presja migracyjna ze strony reżimu Łukaszenki weszła na nowy poziom. Grupa kontrolowana przez białoruskie służby dokonała aktu sabotażu. Grupa zamaskowanych ludzi wdarła się z Białorusi na Łotwę, uszkodziła rozdzielnicę elektryczną i ukradła kamery monitorujące sytuację na granicy, po czym wróciła do siebie. Taką informację podał we wtorkowy wieczór szef łotewskiego MSW, a do incydentu miało dojść w poniedziałek wieczorem. Grupa składała się z członków zorganizowanych grup przestępczych działających pod kuratelą białoruskich służb. Kilka godzin wcześniej łotewscy żołnierze udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 imigrantów, którym również towarzyszyli zamaskowani kuratorzy. Przekroczenie granicy i dopuszczenie się aktu sabotażu oznacza przekroczenie kolejnej granicy. Wydarzenia z łotewskiej granicy miały miejsce w szczególnym okresie cyklu politycznego. W ostatnią sobotę odbyły się tam wybory parlamentarne. Nowy rząd nie został jeszcze sformowany. W przeddzień głosowania Rosja podgrzewała temperaturę ataków propagandowych na państwa bałtyckie. Niemcy w geście solidarności wysłały na Łotwę dwie dodatkowe pary myśliwców. Kampania propagandowa wymierzona w państwa bałtyckie trwa nadal. Rosjanie coraz częściej stosują oskarżenia, jakżeby inaczej. To wciąż ta sama historia, szanowni państwo, o nazistowską istotę tamtejszych systemów politycznych. Czas na przegląd prasy dobiegł końca. Państwa zapraszam na informacje o 7.20, a po informacjach nasz pierwszy gość, profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Klub Senacki Trzecia Droga. Porozmawiamy o tym, co dzieje się we Francji.
1: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
22: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: W nowej polityce. Czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? A także polska partia Trumpa. Porzucane studia. Zabójcy drogowi. Jaki wyrok? Rozmowa ze Szczepanem Twardochem. Jarosław. Szok po zabójstwie księdza. Cenne wady Polaków. Polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś rozpocznie się przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli, 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. W plecaku 19-letniego Jakuba Z. policjanci znaleźli także ładunek wybuchowy. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień zajął około 500 metrów kwadratowych dachu sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Dziś w Sejmie debata nad projektem budżetu na przyszły rok. W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3%, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8%. Litwa skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Decyzja zapadła po próbie przekroczenia granicy białorusko-łotewskiej przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną eskortę. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
17: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki. Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może dziś rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą. Senegal, co prawda, w finale 1-0 pokonał Maroko, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz tego kraju. Kontrowersje rozpoczęły się pod koniec podstawowych 90 minut po podyktowaniu rzutu karnego dla Maroka. Zawodnicy z Senegalu wówczas opuścili boisko w proteście przeciwko decyzji sędziego, a komisja uznała to wtedy za walkover i przyznała tytuł gospodarzom. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.30 i będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Polscy judocy na Mistrzostwach Świata jak na razie pozostają bez medalu. Obrończyni tytułu wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska odpadła już w pierwszej swojej walce w kategorii do 63 kg. Lepiej poszło Natalii Kropskiej, która dotarła do ćwierćfinału. Jak mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, głównym celem całej naszej reprezentacji są jednak Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
19: Musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do Igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakiejś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy, ale my przede wszystkim chcemy medalu na Igrzyskach Olimpijskich i na tym musimy się skupiać. Nie na tym, żebyśmy wywalczyli o kilka kwalifikacji olimpijskich więcej, tylko musimy się skupić na tym, że te osoby, które się zakwalifikują, to realnie będą w stanie tam powalczyć o medale.
18: A dziś w Baku rywalizować będzie Aleksandra Kowalewska w wadze do 70 kg. Koszykarze Kinga w pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA pokonali w Szczecinie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Gospodarze zwycięstwo zapewnili sobie w drugiej części spotkania. Występujący w drugiej Bundeslidze niemiecki klub VfL Bochum zakazał kibicom jednoczesnego podskakiwania na jednej z trybun stadionu, gdyż powstające na skutek tego ruchy konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie. Wcześniej inżynierowie zbadali konstrukcję w związku z planami modernizacji stadionu Ruhrstadion, który może pomieścić 26 tysięcy widzów. Nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, ale jak napisano w komunikacie, podskakiwanie kibiców powoduje efekt trampoliny, co może wywoływać dyskomfort u części fanów futbolu. To na razie tyle o sporcie. Pytanie, czy pogoda dziś w kraju też będzie mogła wywoływać dyskomfort.
17: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Dyskomfort chyba nie dziś. W większości regionów przewaga chmur, co prawda z większymi przejaśnieniami miejscami na wschodzie i w centrum. Na zachodzie i południu dziś przelotne deszcze, w Karpatach możliwe burze. Temperatura no jeszcze piękna. Termometry pokażą od 19 stopni na zachodzie do 24 na południu, chłodniej nad morzem, tam około 18 stopni. Korzystajmy, bo jutro już naprawdę przyjdzie ochłodzenie.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, Klub Senacki Trzecia Droga. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
20: Francję znów zalała fala społecznego gniewu, kiedy taka rewolucyjna fala przytaczała się przez francuskie uniwersytety kilkadziesiąt lat temu, w 1968 roku, to wtedy generał de Gaulle był tymi wypadkami wielce zaskoczony. I chyba nie rozumiał ani ich natury, ani dynamiki tych wydarzeń. A do generała, który dowodził francuskimi oddziałami, powiedział tak bezradnie: wszystko się popieprzyło. Czy obecne elity rozumieją, co się dzieje na francuskich ulicach, we francuskich szkołach?
21: Generał de Gaulle wtedy był rzeczywiście zaskoczony skalą niezadowolenia, które miało inną naturę, bo to był jednak ogromny ruch przeciwko pewnemu porządkowi starej cywilizacji, tak to nazwijmy, domagający się modernizacji społeczeństwa.
20: A czy ten obecny protest jest wyłącznie przeciwko karaluchom w salach szkolnych, małym stołówkom, przeciekającym dachom?
21: Jest po pierwsze nieproporcjonalnie mniejszy, ale de Gaulle wyciągnął z tego bardzo szybko konsekwencje, bo przypomnę, że po pierwsze goliści wygrali wybory w najwyższym rozmiarze po maju, to znaczy po wypadkach majowych, poparcie społeczeństwa było największe dla generała de Gaulle'a, dla jego formacji w Zgromadzeniu Narodowym. Po drugie, zarządził referendum poszerzające partycypację obywatelską w życiu Francji, w ustroju Francji. To referendum przegrał i ponieważ sam je zarządził, uznał, że musi oddać władzę, bo musi respektować werdykt demokratyczny narodu. Więc Francja za jego sprawą wyszła z tego wszystkiego wzmocniona. Dzisiaj ten protest jest po pierwsze o wiele mniejszych rozmiarów, bo nie można mówić, że jest to protest całego społeczeństwa, czy też przemożnej części społeczeństwa. Z pewnością zawsze ma jakąś podstawę realną, chociaż z naszego punktu widzenia francuski system edukacji nie jest w złym stanie, na pewno nie jest w złym stanie materialnym. Bylibyśmy zaskoczeni ilością benefitów wypłacanych także młodym ludziom ze strony państwa francuskiego. ale to jest protest o wiele mniejszy niż ten z 68 roku i bardzo eksploatowany przez skrajną lewicę, która jest jedną z sił wznoszących, nie tak wysoko jak, nie tak silnie jak partia Marine Le Pen, ale jest jedną z sił wznoszących we Francji.
20: A uważa pan, panie profesorze, że te protesty zostały przejęte przez siły chcące je wykorzystać na swoją rzecz, że ci, którzy je zapoczątkowali, właściwie stracili nad nimi kontrolę?
21: Zdecydowanie tak. I to przejęcie nie było trudne, bo ta część społeczeństwa jest i środowiska młodych ludzi są, można powiedzieć, pod wielkim wpływem partii Mélenchon. I wciąż i jakby chronicznie niezadowolone, więc nie było trudno przerodzić ten protest w bardzo intensywny, użyć go do celów ściśle politycznych, przy czym to nie jest tak, że Mélenchon jest siłą zewnętrzną wobec młodego pokolenia. Tam jest we Francji są zjawiska, których nie ma w Polsce. Na przykład bardzo rozbudowane młodzieżówki z udziałem uczniów, młodzieżówki polityczne. Tam stopień polityzacji młodzieży jest znacznie większy niż w Polsce, więc to nie było trudne, żeby ten proces przejąć dla celów politycznych, bo ta partia jest wrośnięta w organizm tak, społeczny. O wiele większym stopniu niż polskie partie polityczne.
20: Pan, panie senatorze, komentując to, co dzieje się we Francji na portalu X, napisał, że protesty i okupacja liceów we Francji nie dadzą się wytłumaczyć hasłem upadek Zachodu. Uśmiechnęłam się, bo to hasło, że Zachód upada, wraca regularnie co jakiś czas, ale też myślę sobie, że Francja jest bohaterką opowieści o upadku co najmniej od 1789 roku. A czy to nie jest tak, że po prostu we Francji jest coś takiego jak kultura strajków, że wciąż faktycznie jest żywa ta pamięć o rewolucji francuskiej, że ulica we Francji ma swój głos. Jest prezydent, jest premier, jest parlament, ale jak ulica wyjdzie i coś powie, to prawie jest to czwarta władza i trzeba ją wziąć pod uwagę. I widzimy, że władze francuskie biorą pod uwagę to, co nauczyciele i uczniowie mówią.
21: My mamy, nie tyle my, to często w Polsce słyszymy opinie o Francji tak, jakby to była kraina zniewieściałych mężczyzn, którzy niezwykle subtelnego życia i niczego więcej. Natomiast to jest kraj z kulturą protestu, która, nie chcę szokować, w jakimś stopniu akceptuje przemoc, a z drugiej strony z policją, która sobie z tym bardzo radzi, tak, bo proszę zauważyć, że oczywiście są sceny, które traktujemy jako brutalne. Nie chcielibyśmy sobie życzyć tego w Polsce, chociaż wielokrotnie też w Polsce nie reagowała policja należycie na akty przestępcze w centrum dużych miast, tylko nie mające charakteru masowego. No. I jest jedno i drugie, tak? Ale przede wszystkim trudno zrozumieć kraj jakikolwiek przy pomocy jednego hasła, bo mieliśmy parę tygodni temu pielgrzymkę, która potwierdzała naprawdę reewangelizację Francji i ogromny zwrot w tej sferze, tak? Ilość nawróceń jest ogromna, a po paru tygodniach bardzo ostry strajk eksploatowany przez skrajną lewicę. I jedno jest prawdą, i drugie jest prawdą, bo społeczeństwo nie jest wielką całością, którą można opisać przy pomocy jednego hasła, ale jest coś, o czym warto powiedzieć. To jest półmocarstwo polityczne z bronią nuklearną, z konsensusem wobec polityki zagranicznej. Marine Le Pen nie atakuje prezydenta Macron w sprawach zasadniczych, a jednocześnie kraj głębokiego niezadowolenia ekonomicznego. To społeczeństwo jest fundamentalnie niezadowolone z powodów, których nie możemy akceptować. Trudno nam zaakceptować, bo to jest niezadowolenie z przyzwyczajenia do ogromnego dobrobytu.
20: Ale to tak? Już widzieliśmy w latach 18-19, kiedy był protest żółtych kamizelek.
21: Tak, i jeszcze jeden element dominujący, no to jest odrzucenie dotychczasowej klasy politycznej. Przekonanie, że muszą przyjść nowi ludzie, że rządzą nami ci sami od lat. Macron zapowiadał, że będzie inny niż klasa polityczna, miał więcej wad niż swoi poprzednicy. Jest pragnienie wymiany elit i odrzucenie dotychczasowej klasy politycznej. To jest prawdziwe, tak?
20: A tym kimś nowym ma być lider skrajnej prawicy, który przecież startował w wyborach prezydenckich w 12, w 17, w 22, więc też nie jest homo novus.
21: Nie jest... Tak, znaczy mówi pani o Marine Le Pen, bo ona jest dzisiaj kandydatką.
20: Ja mówię o skrajnej lewicy, czyli Jean-Luc Mélenchon.
21: Mélenchon, no tak, tak. Bo te dwie siły traktowane są jako nowe, bo były krytyczne wobec zastanej klasy politycznej. Przy czym, o ile Marine Le Pen ma szansę zostać prezydentem, szanse Mélenchona są bardzo niewielkie, bo w reakcji na to, co się dzieje, po pierwsze,
20: chociaż on zbiera coraz więcej głosów, bo wczoraj sprawdziłam jego wyniki. Zaczynał od 11% w 12 roku, tak, potem było 20 w 17 i 22 w 22.
21: Ma szansę wejść do drugiej tury, ale wszystkie sondaże, które dotyczą pojedynku Marine Le Pen, Mélenchon w drugiej turze, dają zwycięstwo Marine Le Pen i to bardzo, bardzo wysokie. No tak się złożyło. Czy tak się stanie na pewno, tego nie wiemy. No, trzeba być pokornym wobec rywalizacji politycznej, wobec wyborów. Szczególnie doświadczenia polskie nas tego nauczyły, żeby nie obwieszczać zwycięstwa przed wyborami. W żadnym razie nie chcę usprawiedliwiać czy też chwalić Marine Le Pen, przy czym to jest inna Marine Le Pen niż ta sprzed 5 lat. Ona akceptuje obecność w Unii Europejskiej, oczywiście akceptuje obecność w strefie euro, potępia Trumpa, odcina się od AfD.
20: Nie, czy to jest taktyczne?
21: Nie, pytanie, czy to jest taktyczne, ale na pewno społeczeństwo francuskie tego nie tolerowałoby. Jest jeszcze jedna dobra zmiana, to znaczy krytyczny stosunek do Rosji, bo Francja, którą znaliśmy jeszcze niedawno, miała niemałą sympatię do Rosji na gruncie kultury
20: przy
21: politycznej.
20: Przy tej sympatii skrajna lewica z kolei pozostała.
21: Pozostała. No, skrajna lewica to nie tylko sympatia do Rosji, to...
20: Także do Chińczyków.
21: Właśnie rzeczywiście krytyka Zachodu i no, silny komponent antysemicki w praktyce politycznej, tak? To jest może zaskakujące, ale tak jest. Tak. Ale to właśnie nie jest reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Społeczeństwo francuskie to jest konglomerat mniejszości. Ktoś napisał, że to jest archipelag różnych grup. I od paru tygodni scenę publiczną zajęła skrajna lewica. Nie oznacza, że będzie rządzić Francją.
20: Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, Klub Senacki, Trzecia Droga, moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku. Dziękuję, panie profesorze.
21: Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję.
20: Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, moim państwa gościem, tuż po informacjach, na które teraz już zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
22: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
22: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
22: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
22: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
25: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
26: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
27: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
28: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
28: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Protesty we Francji zostały przejęte przez skrajną lewicę, powiedział przed chwilą w poranku TOK FM senator klubu Trzecia Droga, profesor Kazimierz Michał Ujazdowski. Od września trwają demonstracje licealistów, którzy żądają m.in. dofinansowania placówek. Podczas blokad szkół dochodzi również do aktów przemocy i starć z policją. W protestach oprócz uczniów uczestniczą także środowiska kibiców i skrajnej lewicy.
4: To przejęcie nie było trudne, bo ta część społeczeństwa jest pod wielkim wpływem partii Mélenchon i jakby chronicznie niezadowolone, więc nie było trudno przerodzić ten protest w bardzo intensywny.
3: Premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział, że do końca października jego rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe dane dotyczące kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w kraju. Niespełna tydzień temu zmarła 28-letnia pracowniczka Instytutu Badawczego w Obwodzie Irkuckim. Jak podały lokalne media, kobieta 5 dni wcześniej rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jednak rosyjskie władze twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, iż śmierć spowodowana była którymkolwiek z patogenów. Trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie do rosyjskich doniesień w tej kwestii, mówił w TOK FM główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Należy z dużym dystansem podchodzić do tematów dotyczących jakiejś niepewności zdrowotnej, czy jakiejś sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego w Rosji, ponieważ wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
3: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą, ale badania nie wykazały u nich obecności patogenów wywołujących choroby zakaźne. Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Tegoroczny Nobel z chemii trafił do Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem. Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata lub laureatkę literackiego Nobla. 18 stopni, tak pokażą termometry w Gdańsku, ale chłodniej będzie w Szczecinie, bo tam 16. 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 23 maksymalnie w Krakowie i Lublinie. Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach może zagrzmieć.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry.
6: Jeżeli chciałby pan panu Tuckerowi Carlsonowi powiedzieć, że powinien puknąć się w głowę, to ma pan wyśmienitą okazję teraz na naszej antenie. Proszę.
7: Nie wiem, czy to pana Carlson cokolwiek będzie obchodzi z tego prostego powodu, że jest typem osobistości, nazwijmy to tak szumnie, internetowo-medialnej, której nie zależy na faktach, tylko na zasięgach.
6: Ale w związku z tym krew się nie burzy, jak pan słyszy, że Hitler miał powód, żeby na nas napaść?
7: Burzy się, ale przecież na Zachodzie mnóstwo jest tego typu twórców i bzdur, które są przez nich wypowiadane. Myślę, że dla nas...
6: Ale to nie jest przypadkowy gość.
7: Nie, oczywiście, znaczy to jest szalenie groźne. To jest szalenie groźne, tylko że, no, mówiąc szczerze, cała trzecia RP nie przepracowała tego tematu naszego wizerunku Polski za granicą.
6: No to niech pan przepracowuje.
7: No oczywiście, no to staramy się. Ja mogę powiedzieć, co ja robiłem, kiedy byłem
6: w rządzie. A uruchomili teraz państwo swoje kontakty z ruchem MAGA, żeby ruch MAGA, politycy, z którym mają państwo kontakt, ci amerykańscy, no wytłumaczyli Carlsonowi, dlaczego Hitler napadł na Polskę i dlaczego to nie była wina ofiary.
7: A widzi pani redaktor, że to się w zasadzie stało samo. To znaczy te nasze kontakty z ruchem MAGA doprowadziły do sytuacji, w której zanim my zdążyliśmy zareagować, zareagował na przykład ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rolls, który pierwszy mu odpisał natychmiast dał mu ripostę. I to jest, myślę, że najcenniejsze. Nie, żebyśmy my sami siebie bronili, tylko żebyśmy mieli naszych adwokatów.
6: To jakaś zasadnicza epokowa zmiana, bo do tej pory, kiedy coś mówiono źle o Polsce, szkalowano, przeinaczano fakty historyczne, to Prawo i Sprawiedliwość tutaj grzmiało, że trzeba natychmiast reagować, potępiać, może nawet ścigać.
7: Należy, tylko wyższym stadium naszej sprawności dyplomatyczno-komunikacyjnej na świecie jest to, że ktoś inny nas broni.
6: Mhm. A może chodzi o to, że rodacy... państwo po prostu się boją uderzyć w Carlsona?
7: Nie, no pani redaktor, dlaczego? Bo dzisiaj Tucker Carlson jest na absolutnym marginesie ruchu MAGA.
6: O, nie powiedziałabym.
7: No nie, no to...
6: To, że go z Fox News wyrzucili, no to go wyrzucili, bo chcieli ugodę z tą firmą produkującą maszyny liczące głosy zawrzeć. I trzeba było jakiegoś kozła ofiarnego znaleźć i Carlsona poświęcili w 23. No i jeszcze były te SMS-y, że nie przepada za Trumpem, już nie chciałby go zapraszać do programów, ale chyba się już przeprosił z Trumpem.
7: Nie, no przede wszystkim jest, no, jest persona non grata w Białym Domu dzisiaj. Także za rolę, którą odegrał w dniach czy tygodniach poprzedzających atak na Iran. I dzisiaj jest człowiekiem, który po prostu nie ma żadnej wiarygodności, żadnych relacji z Donaldem Trumpem, więc wydaje mi się, że akurat w tym sensie jest na marginesie politycznym, ale jest człowiekiem groźnym, bo ma duże zasięgi i niezwykle ważne jest, żeby to kontrować. Oczywiście nasza rola też jest w tym, mówię tutaj o rządzie, o nas wszystkich jako użytkownikach internetu, bo to jest przykład twórcy no, niezależnego, tak w tym sensie, że my musimy wszyscy to kontrolować, ale jeszcze raz powiadam, ważniejsze jest to, że jego rodacy sami pukają się w głowę, kiedy słyszą to, co on mówi.
6: Rozwój Plus chce naprawiać Trybunał Konstytucyjny, ten, który wspólnie państwo popsuli. Nie wydaje się to panu zabawne, bo mnie bardzo.
7: Przede wszystkim uważam, że jest to niepaństwowe.
6: Naprawianie Trybunału?
7: Nie. Ta droga, którą proponują, mamy konstytucję, w ramach której po prostu powinniśmy funkcjonować. I sytuacja, w której będziemy dokonywać jakiegoś resetu ustrojowego, jest po prostu niebezpieczna na przyszłość, tak? Bo to oznacza, że jakieś ugrupowania, jacyś politycy będą wyłączać na chwilę poszczególne organy konstytucyjne państwa, tak jak dzisiaj Platforma Obywatelska, zwana dzisiaj koalicją, wyłączyła Trybunał Konstytucyjny i po jakimś czasie będziemy ogłaszać reset. No to co, jaki jest kolejny krok? To za chwilę wyłączymy Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej z procesu legislacyjnego na przykład, prawda? Z nominacji ambasadorskich, z nominacji generalskich. Wyłączymy,
6: szersze.
7: A potem przywrócimy w ramach resetu. No nie.
6: Panie pośle, bo Mateusz Morawiecki chce naprawiać błędy rządu Mateusza Morawieckiego, ale także Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości chce likwidować błędy rządu Morawieckiego. Dużo jeszcze tych błędów, które wyjdą za chwilę na jaw i będą państwo z jednej albo z drugiej strony naprawiać, proponować naprawę?
7: Panie redaktor, uważa to coś złego, że politycy wyciągają wnioski z własnych błędów?
6: O rozwodzie, żeby się wzajemnie ostrzeliwać.
7: Nie wiem, no ja to postrzegam, znaczy po pierwsze, no jest ta warstwa polityczna.
6: A czy wniosek jest jeden, że ten rząd był mierny, skoro tyle błędów popełnił?
7: Oj nie, no to, panie redaktor, no rządy prawicy to były najlepsze rządy
6: w historii
7: trzeciej RP.
6: I teraz trzeba brać się za naprawę państwa po rządzie Mateusza Morawieckiego.
7: Nie,
6: no,
7: zależy, który wskaźnik weźmie pod uwagę, ale i pod względem wskaźników gospodarczych i pod względem, nie wiem, naszego potencjału obronnego, no akurat rządy prawicy w Polsce były najlepszym czasem dla Polski, jaki się wydarzył.
6: Mimo tych błędów.
7: No ale kto błędów nie popełnia, tylko ten, kto nic nie robi. Ważne, żeby wyciągać wnioski. Natomiast absolutnie, no panie rektor, nie, no, zachowajmy pewien umiar. No, gdybyśmy porównali to, co dzisiaj się dzieje z państwem polskim, zarządu Platformy Obywatelskiej z naszymi rządami, no to jest nieba i ziemia. To znaczy my byliśmy tym niebem, a tutaj jesteśmy no, na dnie.
6: Karol Nawrocki.
7: Dzisiaj jest debata budżetowa, panie redaktor.
6: O tak. Będę się zapoznawać.
7: Warto, żeby nasi słuchacze też się może w nią włączyli, bo no, państwo polskie zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. No, po raz pierwszy no, grozi nam ryzyko przekroczenia już w przyszłym roku progu oszczędnościowego, jeśli chodzi
6: dzisiaj
7: o zadłużenie państwa.
6: Będzie też posiedzenie komisji.
7: To znaczy, że nie będzie podwyżek. To znaczy, że będą mrożenie różnych usług publicznych i tak dalej. No to się nie zdarzyło w naszej historii, mówię tutaj najnowszej. I to jest szalenie niebezpieczne. I to doprowadziło do tego Platforma, która to by miała być partią najbardziej progospodarczą, proprzedsiębiorczą.
6: Wydaje mi się, że swoją cegiełkę państwo położyli i zostawili stan finansów publicznych w dość opłakanym stanie.
7: Relacja długu publicznego do PKB za naszych rządów była in plus. To znaczy nasz dług spadał relatywnie do wzrostu PKB.
6: Oprócz debaty budżetowej będzie też posiedzenie nadzwyczajnej komisji tej do spraw projektów aborcyjnych. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się upierało, że należy utrzymać obecny reżim prawny dotyczący kwestii przerywania ciąży, czy też będą państwo za przywróceniem trzeciej przesłanki, tej zlikwidowanej przez Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku, co kosztowało państwa utratę poparcia?
7: Nie mam wrażenia, że Trybunał zlikwidował jakąkolwiek przesłankę.
6: A co zrobił Trybunał w 2020 roku?
7: Wydał orzeczenie interpretacyjne Konstytucji.
6: Wbrew, że ta trzecia przesłanka nie obowiązuje, wbrew, nie powinna obowiązywać.
7: Ale to jest kontynuacja orzecznictwa kolejnych trybunałów za różnych prezesów, także prezesa Rzeplińskiego, na przestrzeni lat. Po prostu taką mamy Konstytucję.
6: Staje w Sejmie projekt przywracający trzecią posłankę. Co PiS zrobi w tej sprawie?
7: Po raz kolejny chciałbym zaapelować o to, żebyśmy rozmawiali o faktach. To znaczy, za naszych rządów nie zmieniono nic w prawie aborcyjnym.
6: Mamy wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który mówi, że przekonywał prezesa Kaczyńskiego, żeby nie pozwalał Trybunałowi na ten ruch, że to im zaszkodzi, znaczy im, czyli wtedy PiS-owi, bo byli razem. Kaczyński się zdecydował, potem przyznał Morawieckiemu rację. Zastanawiam się, czy poszedł Kaczyński po rozum do głowy i stwierdził, że może to, co jest teraz, to jest zbyt skrajne rozwiązanie i będzie chciał odwrócić narrację.
7: Ja bym proponował, żeby pan premier Morawiecki zapytał posłów Rozwoju Plus, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału, dlaczego to zrobili. To wszystko,
6: państwo,
7: co pani
6: wszystko
7: redaktor...
6: robili wspólnie, tylko że teraz państwo się odcinają albo od jednego, albo od drugiego, w zależności
7: dziwię,
6: od strony.
7: Dlatego się dziwię słowom Mateusza Morawieckiego. I w ogóle dla mnie konstrukcja, że Jarosław Kaczyński się na to zdecydował, jest pojęciem, czy konstrukcją publicystyczną. Grupa posłów, nie partia, nie cały klub parlamentarny, grupa posłów, nazwijmy to, nazywających się konserwatywnymi.
6: Tak, sami z siebie po prostu.
7: Złożyli takie zapytanie.
6: Tak, i potem to sobie leżało,
7: Mnie jako posła
6: Julia Przyłębska smażyła te kotlety i w końcu przy którymś kotlecie prezes Kaczyński powiedział, a trzeba jakoś uspokoić grupę konserwatywną, zdenerwowaną piątką dla zwierząt, to rzućmy im na pożarcie polskie kobiety. I Julia Przyłębska przystąpiła do akcji, redaktor, już nie przy patelni.
7: Widzę, że pani redaktor ma daleko większą wiedzę ode mnie.

0: No ta, że...
1: Bo mamy różną kolejność, one nie są nominowane.
0: Wady płodu.
1: W tej sprawie, no to jest sprawa niezwykle wrażliwa. I chcę powiedzieć tak, że jeżeli przepisy będą obejmować na przykład dzieci z zespołem Downa, to dla mnie zbrodnią jest dokonywanie aborcji w takim przypadku. Mhm. Więc nie mam zamiaru popierać tego typu
0: jak
1: prawa.
0: Na przykład dziecko nie ma mózgu.
1: W takich sprawach, no to muszą, to już powinni decydować tutaj lekarze. Jeżeli jest sytuacja tego, że dziecko urodzi się martwe, jest zagrożenie życia kobiety, no to tutaj powinna o tym decydować matka.
0: Karol Nawrocki wygrywa wybory. To jest 25 rok. PiS triumfuje. PiS jest przekonany wtedy, że rządząca koalicja albo się rozpadnie, albo będzie gniła i PiS zaczyna kusić. Najpierw Szymona Hołownię. Mamy to słynne spotkanie w lipcu w domu Adama Bielana 25 roku, rzecz jasna. A potem chyba wszystko wskazuje na to, że Kosiniaka-Kamysza i żeby wzmocnić presję na odwrócenie sojuszy, PiS sięga po Waszyngton. I tu dochodzimy do tego spotkania Kosiniak-Trump 2 marca. Tak było?
1: Wątpię.
0: A dlaczego pan wątpi?
1: Dlatego, że jak rozumiem, nasz kolega Adam Bielan, prezes Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
0: dobry kolega,
1: umówił spotkanie ministra obrony narodowej tego rządu, rządu Donalda Tuska, z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Tylko, że premier mówi, że nie było rozmowy o bazach, o czym mówi Adam Bielan, tylko o sytuacji wewnętrznej Polski.
1: No to jest pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, o czym rozmawiał i jak wykorzystał to spotkanie. Gdybym ja był ministrem obrony narodowej, miał okazję spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, rozmawiałbym o bezpieczeństwie, o naszych bazach.
0: Bo ja sobie tak pomyślałam, że może nie pozostało państwu nic innego, jak ten rząd się od razu nie rozpadł, tylko ustał, jak się tylko uciec z ufnością do Wielkiej Katarzyny, pardon, wielkiego Donalda, który narodowi przyjaznemu i sprzymierzonemu z taką sławą i sprawiedliwością panuje.
1: No oczywiście, ja rozumiem,
0: cytuję,
1: że pani redaktor
0: założenia
1: jest...
0: założenia Konfederacji Targowickiej.
1: Ja rozumiem, że pani redaktor jest przyzwyczajona do rządów Platformy Obywatelskiej, która pelegrynuje do Brukseli i Berlina po wsparcie. Skutecznie zresztą opozycja za naszych rządów, czyli Platforma Obywatelska, doprowadziła do zamrożenia środków europejskich z przyczyn politycznych. Później, kiedy doszli do władzy,
0: ja
1: nie zmienili prawa
0: pytam,
1: ani o jotę,
0: czy państwo peregrynują do Waszyngtonu i mówią: Trumpie, ratuj, bo przecież
1: nie.
0: Ruch MAGA ratował
1: nie.
0: i Karola Nawrockiego i nie. Trump też ratował w kampanii
1: nie.
0: Karola Nawrockiego.
1: Mówiąc zupełnie poważnie, mamy dzisiaj wspólne interesy ze Stanami Zjednoczonymi. Jaką jest budowa bazy amerykańskich wojsk na terenie Polski. I oczywiście, że strona amerykańska jest zainteresowana, żeby mieć w różnych krajach proamerykańskie rządy. Mnie to nie interesuje jako polskiego polityka, bo ja chcę mieć propolskie rządy też w Waszyngtonie i w wielu innych stolicach i uważam, że to jest obowiązek polskiej dyplomacji, polskiego wywiadu, żeby do tego doprowadzić. I nie ma w tym nic złego, że Amerykanie chcą mieć proamerykański rząd w Polsce.
0: No dobrze, ale czy
1: natomiast
0: na
1: mnie interesuje, żeby polscy politycy
0: wsparcia, żeby obalić
1: nie.
0: obecny rząd.
1: Właśnie odpowiadam. Polscy politycy powinni być propolscy. I to mnie interesuje, żeby oni się tego trzymali. I jeżeli Donald Trump miał swoją agendę na spotkanie z Kośniakiem, to jest jego, bym powiedział, element jego warsztatu politycznego. Ja mam pytanie, czy Kosiniak-Kamysz miał swoją agendę, którą na pierwszym punkcie powinna być budowa bazy amerykańskiej. Jeżeli rozmawiał o czymś innym, to proszę zapytać pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Natomiast osobiście uważam, że to dzisiaj wypłynęło po iluś tam miesiącach, świadczy bardzo dobrze o środowisku Prawa i Sprawiedliwości i o Adamie Bielanie, że
0: to Bielan zainicjował tę dyskusję. No tak, no był ten tweet, że pomógł zorganizować Kosiniakowi spotkanie z kimś ważniejszym.
1: Ale nie ujawniono szczegółów. To no, Donald Tusk dzisiaj rozkręcił.
0: Potem Adam Bielan stał się bardzo rozmowny, bardzo.
1: Ale to Donald Tusk rozkręcił tę sprawę, ujawnił wszystkie szczegóły, znaczy wszystkie. Pytanie, czy mówił prawdę, bo to dość rzadkie.
0: Ostatnie zdanie musimy kończyć.
1: To jest dość rzadkie u Donalda Tuska, że powiedział prawdę. Ale wydaje mi się, że należy to łączyć z negocjacjami wspólnych list Platformy z PSL-em i próba przeciągania Kośniaka-Kamysza u progu tych negocjacji jest w interesie Platformy i stąd
0: tak,
1: mamy
0: tę aferę. Słyszałam, że te negocjacje o wspólnej liście faktycznie są dość zaawansowane. Marcin Tociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister obrony narodowej. Dziękuję pani.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u. Będzie moim państwa gościem tuż po 8:00.
2: Reklama.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dziś w Sejmie debata nad projektem budżetu na przyszły rok. W projekcie założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3%, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8%. Polskie państwo idzie w bardzo złym kierunku, tak finanse państwa ocenił przed chwilą w poranku TOK FM Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony. W Pryłukach w obwodzie Czerniechowskim w północnej Ukrainie przez całą noc trwały prace poszukiwawczo-ratownicze po ataku Rosjan na to miasto. Wczoraj wczesnym rankiem Pryłuki zostały zaatakowane serią uderzeń rakietowych. Trafiony został m.in. blok mieszkalny. Do tej pory potwierdzono śmierć 22 osób, w tym 5 dzieci. Litwa skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Decyzja zapadła po próbie przekroczenia granicy białorusko-łotewskiej przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną eskortę. Do zdarzenia doszło na początku tygodnia. Rzeczywiście może być ostatni tak ciepły dzień tej jesieni. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północnym zachodzie do nawet 25 na południu i południowym wschodzie. Jutro już ochłodzenie. Najwięcej przejaśnień dzieje się na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe również burze.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: W czwartkowym poranku Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu i były szef MSZ-u. Dzień dobry, panie senatorze, panie marszałku.
16: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
15: Nasza rozmowa jest transmitowana na kanale TOK FM na YouTubie, czyli można nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. Tak, narracja jest taka, panie marszałku. Oto Karol Nawrocki otworzył drzwi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czyli do tej stałej bazy, ale nieudolny rząd Donalda Tuska, i tu są już trzy wersje. Nie potrafił nawiązać relacji z administracją amerykańską, nic nie robił miesiącami, albo wręcz, uwaga, sabotował powstanie bazy. Ja się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi, czy żeby kiedy już powstanie ta baza, a właściwie zanim powstanie, bo to będą lata, kiedy decyzja o bazie zostanie definitywnie podjęta, cały splendor spłynął na Karola Nawrockiego, czy o coś więcej?
16: Też zastanawiam się, bo to rzeczywiście zwraca uwagę, zwracają uwagę te wypowiedzi głównie współpracowników prezydenta Nawrockiego, ale ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby odebrać rządowi taką satysfakcję z tego, że ta decyzja jest podjęta i że ona jest przygotowana, że była przygotowana, czy ten proces przygotowania dobrze przebiegł. I wydaje mi się, że to, takie rzeczy, te wypowiedzi dotyczą wielu spraw. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w większości spraw, takie mam wrażenie, że to jest taka próba budowania swojej pozycji, nawet kosztem dobrej opinii o Polsce. No przecież ambasador...
15: No właśnie, bo potem wychodzi rzecznik Szłapka i musi mówić, a to nieprawda, że polski rząd sabotuje powstanie amerykańskiej bazy w Polsce.
16: Szczególnie, że takie rzeczy to kompletnie są niezrozumiałe w Stanach Zjednoczonych. Ja, tak jak ponad tydzień temu byłem, przez 4 dni byliśmy w Waszyngtonie i w kongresie, rozmawiając właśnie z senatorami, z politykami amerykańskimi, także z republikanami w dużej mierze, to Polska ma bardzo dobrą pozycję. I wydaje się, że rzeczywiście trzeba być kompletnie, zachowywać się bezrozumnie, żeby tę pozycję nie budować, tylko ją osłabiać. I takie mam wrażenie, że wszystkie wypowiedzi te prezydenckiej świty temu mają służyć. Znaczy one, czegokolwiek by nie dotyczyły, to chodzi tylko o to, żeby źle powiedzieć o rządzie, czy żeby się od niego zdystansować. A tak naprawdę chodzi o to, żeby równolegle pracować na każdej płaszczyźnie.
15: No jasne, każdy robi co może.
16: Tak.
15: A czy pan wie, panie senatorze, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem 2 marca tego roku?
16: No na pewno o okolicznościach z obecności premiera Kosiniaka-Kamysza, czyli odznaczenia... pośmiertnego odznaczenia żołnierza amerykańskiego, który poświęcił swoje życie w obronie polskiego kolegi w Afganistanie. Natomiast czy taki small talk, o którym mówimy, słyszymy dzisiaj, czy on politycznie jest ważny, jest na pewno symboliczny, bo wynika z pracy polityków prawicy, polskiej prawicy, którzy robią wszystko, żeby otworzyć możliwość ingerencji prezydentowi Trumpowi w wewnętrzną polską politykę. Tu nie mam co do tego złudzeń.
15: A Władysław Kosiniak-Kamysz powinien, jak apeluje Kaczyński, Bielan, wypowiedzieć się na temat tej rozmowy, stanąć przed Polakami i stwierdzić, był szantażowany, czy nie był szantażowany przez amerykańskiego prezydenta, bo Władysław Kosiniak-Kamysz tak enigmatycznie ucieka od odpowiedzi.
16: No tak, no bo to jest taka rozmowa pewnie w 4 oczy zupełnie...
15: Nie. Tych par oczu było więcej. Był tam Nikodem Rachoń i był przez chwilę Adam Bielan.
16: No tak, no ale zakładam, że oni nie chcą pamiętać, co tam się... O czym rozmawiali. Ja nie mówię, że nie była to oficjalna rozmowa przygotowana z jakimś scenariuszem tej rozmowy, tylko była wymiana zdań dotycząca polskiej polityki, wewnętrznej polityki. I wie pani, ja też słyszę na przykład od polityków niemieckich, którzy mają także z przedstawicielami amerykańskiej administracji, mają podobne rozmowy odnośnie wewnętrznej polityki niemieckiej. Tak? I oni to przyjmują z uśmiechem, ale po prostu tak jest. Znaczy, to jest
15: jako
16: taki,
15: uwagi od wielkiego brata.
16: Tak, to jest taki styl funkcjonowania tej administracji i tego prezydenta. No przecież widzimy, jak dużo rzeczy dzieje się na Twitterze, znaczy jak dużo rzeczy dzieje się w mediach społecznościowych. Tak? Jak wysyłane są, podejmowane są w taki sposób decyzje odnośnie chociażby amerykańskich żołnierzy w Europie czy w Polsce, prawda? No i tak po prostu jest. Znaczy, nie budowałbym na tym jakichś wielkich rzeczy czy wielkich konstrukcji politycznych, które będą częścią polityki amerykańskiej w stosunku do Europy czy do Polski.
15: Ale czy to nie jest tak, że w ogóle PiS Trumpa się chwyta, bo już zostawmy tę ewentualną presję Waszyngtonu na odwrócenie politycznych sojuszy w Polsce, ale na przykład jest to straszenie Waszyngtonem, że jeżeli coś się wydarzy z Trybunałem Konstytucyjnym, mówi nam Adam Bielan od kilku tygodni, to nie będzie bazy. Albo jest takie nieustanne podkreślanie, że bardzo się ten rząd w relacjach z Amerykanami nie licza. Wiadomo, Amerykanie nasz największy sojusznik. Na przykład Bielan, komentując pytanie dziennikarki w Polsat News, co to znaczy, że Tusk jest w Białym Domu persona non grata, znaczy tyle, co w każdym słowniku. Osoba niepożądana, bez wstępu, bez kontaktu, sam się w tej roli ustawił.
16: No to świadczy o słabości polskiej prawicy, że oni po prostu nie mają tutaj wpływu na polską politykę wewnętrzną, dlatego próbują tworzyć taką konstrukcję ekskluzywnych relacji ze Stanami, z administracją amerykańską, z administracją prezydenta Trumpa. I to widać tam w Waszyngtonie. Znaczy, jeżeli są jakieś imprezy, gdzie uczestniczy, nie wiem, przedstawiciele polskiej ambasady, czy polskiej, czy MSZ-u, czy parlamentarzyści z Polski, to zawsze, bardzo często właśnie w kontekście obecności kogoś z Białego Domu, z administracji Białego Domu, pojawia się ktoś właśnie z prawicy. No, ostatnio była taka, były uroczystości polonijne w Waszyngtonie, w których uczestniczyłem. Zresztą był Andrzej Poczobut, była delegacja polskiego parlamentu i tam się też oczywiście pojawił pan Rachoń i Bielan, tak? Żeby pokazać, że są, że mają ekskluzywny kontakt, że mają wpływ na politykę. Nie przeceniam tego, bo jednak w Ameryce jest tak i baza jest typowym tego przykładem, że tam praca na rzecz zbudowania, podjęcia decyzji na końcu, a wcześniej zbudowania, przygotowania instrumentarium do tego, trwa miesiące. Przecież decyzja o bazie będzie wynikać z raportów, które przygotuje Pentagon i przygotują Departament Stanu. Tak. Nawet może po 1 grudnia będzie decyzja, ale to wszystko, co będzie przygotowane, przecież to jest ogromna praca. To nie jest tak, że ktoś w jakimś w krótkiej rozmowie załatwi tę decyzję. Ona po prostu musi wynikać z dokładnego jej przygotowania.
15: Ignorantów, jak wiemy, nie sieją, sami się rodzą. Czasem można mieć takie wrażenie, że na każdym kamieniu. Tucker Carlson, tylko chyba to nie jest ignorant, tylko taki bezwzględny, cyniczny gracz, chyba także polityczny, no bo przecież nie dziennikarz. No i on oczywiście mówi, że Hitler nie napadł Polski bez powodu, miał pretensje do granic ustalonych po I wojnie światowej i z tego, co mówił Carlson, to chyba były to pretensje zasadne. Ja bym na chwilę zostawiła na boku oburzenie, bo już duża część się oburzyła i polskiego społeczeństwa, i polskich elit. Prawica może tak trochę mniej. Ale w 1924 roku Carlson zrobił wywiad z Putinem. I Putin też wtedy wspomniał o Polsce, która odmawiając Hitlerowi prawa do korytarza łączącego obie części Niemiec, sprowokowała go do wojny. I wtedy był Pieskow pytany przez agencję TASS, dlaczego Putin zdecydował się na rozmowę z Carlsonem. I Pieskow powiedział tak, jeśli Putin zostanie usłyszany, więcej osób będzie się zastanawiać, czy ma rację, czy nie. I wtedy teraz sobie pomyślałam, że może Carlson mówi to, co mówi, żeby coraz więcej osób miało zamęt w głowie i żeby po prostu gdzieś ta narracja się rozchodziła.
16: To jest tak prorosyjskie aktywności. Też próba przebicia się do opinii publicznej, tak? Próba, no jednak komentujemy to przez ostatnie dni, ta wypowiedź w Polsce, mniej może w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce jest bardzo, bardzo tak szeroko komentowana, odnosimy się do tego, zastanawiamy się, analizujemy. Nie, uważam, że to jest jednak marginalne. Znaczy, to po prostu jest coś, co nie przywiązywałbym, bo to jest ani w żaden sposób nie ma wpływu na polityczny mainstream w Stanach Zjednoczonych. Jest po prostu czymś nierzetelnym, nieuczciwym i po prostu trzeba to odsunąć, pamiętając, że to właśnie jest dziennikarz. To jest osoba, która potrafi spełniać rolę użytecznego idioty, nie? Bo to rozmowa...
15: I niestety robi to bardzo dobrze, bo to jest taki mistrz demagogii udającej sensowny wywód.
16: Tak, no bo to wszystko to dobrze wygląda, to jest dobrze powiedziane, a jednocześnie treść, kontent tych wypowiedzi jest po prostu skandalicznie szkodliwy. I używa go Pieskow, czy Putin, czy razem to robią. Trzeba po prostu nas zaznaczyć i wiedzieć, czego się można spodziewać po tym człowieku.
15: A czego się można spodziewać przez najbliższy rok po prezydencie Karolu Nawrockim?
16: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że oni ciągle chyba nie zdają sobie, nie mają odpowiedzi na pytanie tam w kancelarii prezydenta. Nie wiedzą.
15: Co dalej?
16: Tak, tak. Nie wiedzą, jak robić politykę. Moim zdaniem w tej polityce zagranicznej to jest...
15: No, ale amatorzy tam nie poszli do tej kancelarii.
16: A ja mam
15: debiutanci też nie.
16: A ja mam inne zdanie trochę. To znaczy, wie pani, bo to jest pytanie o politykę zagraniczną. Czy polityka zagraniczna jest robiona przez ludzi, którzy mają doświadczenie i są na tyle dojrzali, że wiedzą, jaka jest odpowiedzialność na kancelarii prezydenta i na samym prezydencie. Nie mam takiego wrażenia. Czy inaczej oceniałem ministra Przydacza, kiedy był posłem, nawet tym opozycyjnym, czy ale wydawało mi się, że jest osobą, z którą można porozmawiać, a teraz po prostu jego wypowiedzi szkodzą nie tylko prezydentowi Nawrockiemu, ale polskiemu interesowi.
15: Mhm. A zostawiając zagranicę i skupiając się tylko na polskim podwórku?
16: A tu bym chciał właśnie to powiedzieć, że uważam, że się zajmą w całości, w zdecydowanej większości czasu zajmą się wewnętrzną polityką i przygotowaniem, znaczy takim bardzo głębokim zaangażowaniem w kampanię wyborczą 27 roku. I to jeśli chodzi o wymiarze budowania wspólnej listy prawicy do Sejmu i do wyborach do Sejmu i do Senatu. Uważam, że to tym się zajmie Nawrocki i jego współpracownicy. Oni zresztą no, przyszli wprost z polityki, prawda? I wiedzą, jak to jest ważne. Na pewno to będziemy świadkami takiego bardzo mocnego podkreślania roli, budowy i podkreślania roli i pozycji Nawrockiego.
15: A myśli pan, że to się prezydentowi opłaci? Bo ja mam takie wrażenie, że na razie nic się nie dzieje w sprawie tego paktu senackiego prawicy. Ostatnio była taka wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że tak stymuluje delikatnie pan prezydent ruchy na rzecz tego paktu, co by oznaczało, że na razie są to ruchy robaczkowe chyba.
16: Tak, ale wie pani redaktor, jak to jest. Czasami w kilka dni sprawę można zbudować i zamknąć.
15: Czy uważa pan, że dla Nawrockiego ten projekt jest atrakcyjny, tak, wizerunkowo-polityczny?
16: Na pewno pakt senacki, ten prawicowy, zresztą mówią to, co zbudowaliśmy, udało nam się zbudować w 2019 roku. Natomiast ja uważam, że zrobi wszystko Nawrocki i jego współpracownicy, żeby doprowadzić do połączenia, do współpracy po prawej stronie w wyborach do Sejmu. To znaczy zdają sobie sprawę, że jeżeli że PiS i Rozwój Plus pójdą osobno czy przeciwko sobie, tak jak to widzimy, to są skończeni. To znaczy politycznie to jest po prostu recepta na porażkę. Więc oni zdają sobie z tego sprawę i na pewno będą próbowali budować jakieś porozumienie.
15: Usłyszałam, że dość zaawansowane są rozmowy Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi o wspólną listę w wyborach 27 roku. Coś pan wie, coś pan słyszał?
16: To jest w sposób naturalny rozmawiamy. To jest nasz partner od wielu, wielu kadencji, można powiedzieć dekad. Też partner w Europejskiej Partii Ludowej, tak? Idziemy zawsze razem, jesteśmy razem w klubie. Więc
15: trzeba ich ratować, tak? Bo pod progiem są w sondażach.
16: To jest nawet nie tylko, to jest kwestia pewnej integracji, znaczy pokazania, że koalicja demokratyczna może budować porozumienie i może rozszerzać swój wpływ. Jest pytanie tak naprawdę...
15: Niech pan tak nie mówi, bo się zaraz Kosiniak wystraszy, że skończy jak Nowoczesna, Inicjatywa Polska i tak
16: dalej. Myślę, że on jest na tyle doświadczonym politykiem, no, wiedział, co można i co trzeba zrobić w 23 roku, tak? Te głosy ponad 14% na trzecią drogę dały nam możliwość zbudowania koalicji demokratycznej. Każdy czas, nowy czas przynosi nowe wyzwanie. Trzeba się dobrze tutaj umiejscowić, dobrze przeczytać oczekiwania społeczne. My mamy bardzo wymagającego wyborcę i on po prostu nie chce, żeby jego głos został zmarnowany, ale chce głosować na ludzi, do których ma zaufanie, tak? I chce ich znaleźć na listach.
15: Ale to będzie taka lista a la IPP, czyli Wy i PSL, czy też to miałaby być ta słynna, mityczna jedna lista?
16: No, to jest pytanie, czy jedna lista, jak będzie w relacjach lewicowych? I wydaje mi się, że to, co wynika z wyboru z pierwszej tury wyborów w Krakowie, że rywalizacja między Nową Lewicą a Razem, że tutaj będą dalsze odsłony tej konkurencji.
15: Oni się już nie zgodzą.
16: Jeżeli nie pójdą na jednej liście, no to wtedy będzie kłopot dla demokratycznego wyborcy i dla demokratycznej większości. No ale to jeszcze dużo czasu przed nami i w lutym będą decyzje podejmować.
15: Pożyjemy, zobaczymy. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Panie marszałku,
16: dziękuję bardzo.
15: Michał Danielewski, profesor Jarosław Kujsz będą z nami tuż po informacjach.
12: Reklama.
17: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
20: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
3: You see how this looks, right?
2: Prime Time w kinach od 9 października.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Opozycja próbuje budować swoją pozycję nawet kosztem dobrej opinii o Polsce na świecie, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Rozmowa dotyczyła m.in. planów rozmieszczania na stałe amerykańskich baz w Polsce. Ihor M., podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu, został przesłuchany i przyznał się do winy. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii przez biegłych psychiatrów. A dziś ma dojść do przesłuchania nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby zaatakowane w pobliskim parku. W plecaku 19-letniego Jakuba Z. policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Błażej Kulesza, witam i zapraszam. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Ten mecz właśnie trwa, Polak wygrał pierwszego seta 6-3. Stawką tego meczu jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Novak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się Kamil Majchrzak, przegrywając z Niemcem Janikiem Hanfmanem po trzysetowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Okazja do rewanżu w najbliższą środę. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Nafciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar. To spotkanie zacznie się o 20:45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o mundial. Podopieczne Patalon zmierzą się z Belgią. Ten mecz jutro, a rewanż we wtorek w Gdańsku. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
11: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie, bo mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników. Mamy gospodarzy, Serbię, Albanię.
10: Młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku, a turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodu zdrowotnych nie wystąpią w 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Sölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. W TOK FM czas już na pogodę.
9: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Szczecinie, przez 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, do 23 w Krakowie i Lublinie.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Redaktor Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: O 9:00 posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych. To posiedzenie miało się odbyć 14 września. Zostało zwołane i odwołane pod byle pretekstem, że nie wpłynęła opinia z resortu zdrowia. Oczywiście, tak jak powiedziałam, był to pretekst. Po prostu nagle kancelaria premiera zapaliła czerwone światło. Zdenerwowała się nowa lewica. Kilkukrotnie Włodzimierz Czarzasty rozmawiał z Donaldem Tuskiem o tej sprawie. Wczoraj było kolejne spotkanie. Według moich informacji premier po prostu nie za bardzo był zorientowany, o co chodzi z posiedzeniem tej komisji, ze sprawami aborcyjnymi, na jakim to jest etapie. Być może uznano we wrześniu, że jest tak atrakcyjna afera zonda krypto, że szkoda byłoby ten korzystny dla rządzących temat przykrywać awanturą o aborcję. No ale nowa lewica zaczęła się odgrażać, że być może będzie wnioskować o rozwiązanie tej komisji, że złoży własny projekt, taki liberalizujący poważnie prawo aborcyjne, czyli aborcja dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży, i niech sobie wtedy Koalicja Obywatelska odrzuca w Sejmie taki projekt. Tak czy owak stanęło na tym, że o 9:00 dzisiaj posiedzenie tejże komisji, a Włodzimierz Czarzasty triumfalnie napisał na portalu X: wartości się nie porzuca. O prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać. A jak usłyszałam, że będzie też poprawka lewicy do budżetu, chodzi o wyzerowanie funduszu kościelnego, to pomyślałam sobie, niekończąca się historia, fundusz kościelny, aborcja, zawsze jak na horyzoncie jest kampania wyborcza, to wracają te stare, zużyte tematy. Redaktorze?
12: No nie tak do końca chyba zużyte, w takim sensie, że jednak sprawa aborcji była dość istotna i kluczowa w 2023 roku, jeśli chodzi o wybory i taki bardziej centrolewicowo-liberalny elektorat. No, pytanie jest, co z tej komisji wyniknie i co trafi na posiedzenie plenarne i co ewentualnie zostanie przegłosowane, czyli de facto na co zgodzi się PSL.
6: Wydaje mi się, że te prace były zaawansowane w trakcie wakacji. Jest kompromis między PSL-em a Nową Lewicą. No być może teraz po tej awanturze strony się usztywniły, ale miało wyjść z komisji to rozwiązanie przywracające stan prawny sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku i częściowa dekryminalizacja aborcji, częściowa, niecałkowita, bo tutaj weto było ze strony PSL.
12: No tak, łatwo się mówi o kompromisie, kiedy jeszcze nic z tej komisji nie wyszło i nie trzeba podejmować ostatecznych decyzji. Natomiast jest to o tyle istotne, no, że jeśli spojrzy się na sondaże i na deklarowaną frekwencję w tych sondażach, no to widać wyraźnie, że mobilizacja elektoratu kobiecego jest dużo niższa niż mężczyzn, co jest istotnym problemem dla całej koalicji 15 października, bo wśród kobiet partie koalicji mają przewagę, czego nie da się powiedzieć o elektoracie męskim. No więc oczywiście to nie jest tylko kwestia aborcji, natomiast no koalicja musi pokazać, że jednak cała koalicja 15, koalicja rządowa, musi pokazać, że jednak ten elektorat kobiecej sprawy, o które bardzo, bardzo głośno walczyła, kiedy była w opozycji, no są jeszcze jakoś istotne, chociaż ja jestem sceptyczny, to znaczy wydaje mi się, że nie bez powodu tak ta komisja się ślimaczy, nie bez powodu została odwołana i oczywiście teraz...
6: Poprzednie jej posiedzenie było latem 24 roku, po 2 lata temu.
12: Dość dawno, więc no... okej, świetnie, mamy pierwszy krok do przodu po czterech krokach do tyłu, ale naprawdę zobaczyłbym, jakie będą kolejne kroki, zanim nowa lewica zacznie triumfować, to wydaje mi się, że jeszcze powinna trochę poczekać.
6: Panie profesorze?
13: No to jest w pierwszej kolejności rzecz, która na polskiej scenie pokazuje, gdzie jest podział polityczny taki ciekawy, bo do czasów wyborów parlamentarnych ostatnich, no to wydawało się, że sprawa szeroko rozumianej aborcji, no to jest PiS kontra reszta świata, tak? Że to jest obóz Zjednoczonej Prawicy, czy teraz Niezjednoczonej Prawicy i po drugiej stronie obóz pod parasolem Donalda Tuska. Ten podział wydaje mi się przesunął w ciągu tych ostatnich lat, przynajmniej w oczach wyborców, bo on dzisiaj wydaje się oddzielać nie tylko tę prawicę, która jest tam, gdzie jest, natomiast także ten takie konserwatywno-centrowe centrum Donalda Tuska od nowej lewicy. To znaczy tam wydaje mi się teraz ten podział się przesunął. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś zrobił sondaż opinii wśród polityków, tylko dlatego, że po prostu ocenia się kilka lat zaniechań. Tak? To jest polityka zaniechań. Nie mówię o tym, że można było coś zmienić, bo to wiadomo, że jest duży temat. Wiadomo, że Pałac Prezydencki za czasów Andrzeja Dudy, czy teraz na pewno by tutaj wypuścił swoją torpedę z wetem. Natomiast prawdą jest, że nawet na poziomie takim, żeby podjąć próbę legislacyjną, no tu wiele osób, i tu z panem redaktorem się zgadzam, to wiele osób ma, no, wśród wyborców zniechęciło ich to, tak? Że to nie jest tak, że a przypomnijmy, i to może ostatnie słowo, że w tym takim pakiecie, w tej przedziwnej konstelacji, która wyniosła Donalda Tuska ponownie do władzy, no tam kwestie szeroko rozumianej polityki kobiet i zagadnienia związanych z aborcją. Przecież my powinniśmy pamiętać, że w tle były przypadki śmiertelne, tak? Nie, że to jest abstrakcyjny spór o wartości, tylko konkretne osoby i konkretne nieszczęścia miały miejsce w Polsce. I że to był ważny element dla tego obozu, który został wyniesiony do władzy. Więc ta polityka zaniechań, nawet symbolicznych, wydaje mi się, że przeniosła podział dzisiaj także do obozu tej koalicji rządzącej, no i to widać.
12: I to też nie jest pierwsza sprawa w takim sensie, że koalicja pewnie nieświadomie jakby robi wszystko, żeby taki szczątki entuzjazmu społecznego z czasów rządów PiS-u, szczątki tego pamięci pozbierać. O tamtej mobilizacji przeciwko autorytarnym zapędom PiS i na przykład zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. No, robi wszystko, żeby pamięć o tamtych protestach i takie DNA społecznej aktywności po prostu zdusić. No, to znaczy mieliśmy wielkie, wielkie protesty dotyczące aborcji. Przez 3 lata nic się z tym nie wydarzyło. Mieliśmy protesty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości. To wkłada się z bliskiego współpracownika premiera do Trybunału. No, można tak robić, tylko wydaje mi się, że to jest trochę droga na ścianę. No, aborcja jest w tym wypadku takim trochę wichajstrem w takim sensie, że słyszeliśmy, że kiedy Maciej Berek miał iść do Trybunału, to były takie głosy, jak on tam pójdzie, to ten Trybunał po prostu w TK załatwi, odzyskany Trybunał załatwi sprawę aborcji, na przykład, nie wiem, jakoś cofnie w jakiś sposób wyrok Trybunału Przyłębskiej. No więc cały czas jest w tym więcej spinu, narracji, wycofywania się i takiego sprawiania, że ta mobilizacja, która wyniosła w 2023 roku koalicji 15 października do władzy, no z każdym takim wydarzeniem jest coraz mniej prawdopodobna do powtórzenia po prostu w wyborach za rok.
6: Zresztą przed wakacjami zamówiono badania, zamówiła je Koalicja Obywatelska i z tych badań wyszło, że jest duży problem z demobilizacją kobiet między 30 a 50 rokiem życia.
12: To widać też w CBOS-ie, w badaniach, które są po prostu robione nie tylko przez koalicję, ale po prostu, no.
6: dostępnych publicznie. To jeszcze a propos Trybunału Konstytucyjnego, bo to też pytałam posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę, bo to wydało mi się bardzo zabawne wczoraj, że Rozwój Plus chce naprawiać Trybunał Konstytucyjny. Mateusz Morawiecki pisze na X-ie: Trybunał Konstytucyjny ma wyznaczać granice władzy, a nie działać lub nie, w zależności od tego, kto akurat rządzi. No to porozmawiajmy o tym oświeceniu Mateusza Morawieckiego, nieco spóźnionym.
14: Nie, no to jest to, co trzeba docenić, bo element farsowy w polskiej polityce ma swoje miejsce i na szczęście, prawda, wyprowadza nas z tych takich ponurych rejestrów. Ja chcę powiedzieć, że jednocześnie przypomina, bo tak warto pamiętać, że może w dobie mediów społecznościowych wszyscy mamy trochę krótszą pamięć. Natomiast no, ja chcę jednak przypominać, że jeżeli dojdzie do władzy towarzystwo, które rozwalało Trybunał, nawiązując już do pytania pani redaktor, no to będziemy, to będziemy mieli jazdę bez trzymanki i o sprawach związanych z prawami kobiet i wieloma innymi można będzie nie tylko zapomnieć, ale być może się okaże, że znowu znajdziemy się w jakimś rankingu państw, które przykręcają śrubę tak bardzo, jak się da. Warto o tym pamiętać. Nie uchyla to tej polityki zaniechań, co do której mamy, prawda, słuszne mieć oczekiwania, prawo mieć oczekiwania, żeby się jednak może tutaj wykazano. Mi się nasuwa z tym Trybunałem jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście teraz Mateusz Morawiecki, no to jest rozkoszne patrzeć, słuchać tych wypowiedzi, nagle przejrzeli na oczy, prawda? Nagle zrozumieli, na czym polega trójpodział władzy Monteskiusza. No w ogóle, prawda, jakiś rodzaj oświecenia spłynął z niebios chyba na niektóre polskie głowy tutaj i no trzeba docenić, że się poddali temu, że nie stawiają oporu tej iluminacji. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że to zaciera trochę sprawę, bo oczywiście miło tego się słuchało i wesoło było nawet momentami, ale prawda jest taka, że Polacy zapomnieli już trochę i ja tutaj muszę powiedzieć, że oj, to nie jest dobrze. Wszystkim się wydaje, że co teraz nie zostanie zrobione, no to kolejni politycy tylko psują Trybunał, niszczą, dewastują praworządność, że wszyscy są tacy sami. Problem polega na tym, że jednak nie zastosowano metody lekarskiej w 2023 roku, jasnej, wyraźnej metody lekarskiej, że jeżeli niektórzy sędziowie byli wybrani nieprawidłowo,
6: czyli byli dublerami, to należy im podziękować.
14: No, nie tylko podziękować, ale jeszcze zażądać honorariów niesłusznych, prawda, wyprowadzić grzecznie albo pod przymusem bezpośrednim i tak dalej. No to albo czarne, albo białe. Bardzo szybko, dosłownie to była kwestia tygodni, jeśli nie miesięcy, wyborcom, którzy wynieśli, o których pan redaktor mówił, którzy poszli na ulicach protestować, chcieli praworządności, którzy wiedzieli, czego się domagają, bardzo szybko ten obraz stał się zamglony. Oni nie rozumieją, a dzisiaj prawnicy toczą uczone spory, w których są wyłącznie podzieleni.
6: Michał Danielewski zabierze głos tuż po informacjach. Zostaje z nami także profesor Jarosław Kujsz.
15: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
16: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
15: Jak rozpalano uczucie?
16: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
15: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
16: Tylko seks, seks, seks.
15: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
19: Nie, jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
19: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
21: Kraków, ruszamy dalej.
22: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
26: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
27: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
26: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
28: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
29: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
28: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mimo błędów, o których mówią Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki, rządy prawicy były najlepszym czasem dla Polski. Tak stwierdził w poranku TOK FM wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiSu Marcin Ociepa, który w rozmowie z Karoliną Lewicką komentował ostatnie utarczki słowne między byłym premierem Prawa i Sprawiedliwości a ministrem edukacji w jego rządzie.
4: Panie redaktor, uważa to coś złego, że politycy wyciągają wnioski z własnych błędów?
5: O rozwodzie? Żeby się wzajemnie ostrzeliwać.
4: Po pierwsze, no jest ta warstwa polityczna.
5: A czy wniosek jest jeden, że ten rząd był mierny, skoro tyle błędów popełnił?
4: Oj nie, no to, pani redaktor, no rządy prawicy to były najlepsze rządy.
5: I teraz trzeba brać się za naprawę
4: państwa RP.
5: Po rządzie Mateusza Morawieckiego.
3: Mateusz Morawiecki skrytykował niektóre pomysły gospodarcze przedstawione w weekend przez Prawo i Sprawiedliwość, a Przemysław Czarnek zakwestionował zmiany wprowadzone przez Morawieckiego jako premiera pod nazwą Polski Ład. Dawidowi K., byłemu koordynatorowi SOR-u w warszawskim szpitalu południowym, grozi nawet 10 lat więzienia w związku z zarzutem oszustwa na blisko 600 tysięcy złotych. Chodzi o faktury, które wystawił za pracę w tym szpitalu w dniach, w których nie mógł tej pracy wykonywać, mówi Piotr Antoniski, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Prokuratorzy sprawdzają także informacje o przyjmowaniu w szpitalu południowym niektórych osób bez kolejki.
6: Pojawiła się kwestia skróconej ścieżki udzielania porad medycznych osobom, które dzwoniły na rejestrację, prosiły o zarejestrowanie po poradę do doktora Dawida K., jak również powoływały się na to, że telefon dostały w specjalnym trybie od doktora Dawida K.
3: Dawid K. pracuje obecnie jako lekarz POZ w podwarszawskim Jaktorowie. Przez długie godziny posłowie zajmowali się wczoraj projektami ustaw w sprawie ochrony zdrowia. Przepisy mają uniemożliwić powstanie patologii, na przykład jeśli chodzi o zarobki. No właśnie, rzędu 1,5 miliona złotych miesięcznie dla lekarza bez specjalizacji. To pokłosie afery w szpitalu południowym w Warszawie. Proponowane przepisy wprowadzają możliwość pracy maksymalnie na 2 etatach w placówkach publicznych. Jak jednak wskazywała posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak, od tej zasady powinny być wyjątki.
7: Chodzi o te dyżury pod telefonem. Powinny być wyłączone z tego limitu czasu zatrudnienia. Na przykład tu jest konkretnie chodzi o żywienie pozajelitowe i jest to jak najbardziej uzasadnione, bo to nie jest świadczenie pracy. W tym czasie lekarz może pracować, zajmować się innymi obowiązkami, świadczeniami i pełni tylko dyżur w razie potrzeby, pomocy czy też interwencji.
3: Proponowane zmiany dotyczą także jawności postępowań przetargowych w szpitalach oraz limitu wynagrodzeń lekarzy. Rządowa propozycja zakłada maksymalną stawkę 240 zł. Za godzinę pracy. To jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Te ceny są niższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 nie zapłacimy więcej niż 6,83 zł. Granica dla 98 to 7,71 zł, a dla oleju napędowego 7,74 zł. I teraz jeszcze temperatury na dziś. 16 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry w Szczecinie, 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 23 w Krakowie i Lublinie. Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe również burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: W czwartkowym poranku TOK FM nadal są z nami Michał Danielewski, polityka.pl oraz profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Rozmawialiśmy o wspaniałej propozycji Rozwoju Plus. Premier Morawiecki zaproponował: skończmy z chaosem w sądownictwie raz na zawsze. Krzysztof Szczucki referował na konferencji prasowej: proponujemy jako Rozwój Plus kompleksowe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, kompleksowe przecięcie węzła gordyjskiego. To jest projekt nowelizacji Konstytucji. Teraz czas na komentarz Michała Danielewskiego.
9: Nie, no oczywiście, no to jest, jeśli Mateusz Morawiecki mówi o granicach wyznaczanych dla ludzi sprawujących władzę, no to na pewno nie ma kłopotów z granicami hipokryzji, to trzeba przyznać. Jakieś ciekawe jest pytanie właściwie, do czego to zmierza w takiej warstwie narracyjnej, bo to, że praktycznie nic się z tym nie stanie, jest pewne, więc to jest takie wrzucenie tematu, z którym Rozwój Plus chce się kojarzyć, co ma jakieś swoje racjonalne podstawy w takim sensie, że rzeczywiście publiczność czy też społeczeństwo no jest zmęczone generalnie tym, co się dzieje ogólnie w wymiarze sprawiedliwości, na styku wymiaru sprawiedliwości i polityki. Jest takie ogólne doznanie zmęczenia i potrzeby, żeby ktoś rzeczywiście wziął miecz i ten węzeł przeciął, kłącze rozplątał. No tylko Mateusz Morawiecki ma zerową wiarygodność w tym temacie w dwóch wymiarach. Znaczy po pierwsze w tym elektoracie, który był jakoś antypisowski i zasadniczo Morawiecki mu nie wierzy, zresztą słusznie. No a w przypadku elektoratu pisowskiego, czy takiego po prostu konserwatywno-prawicowego, no to myślę, że tam usta otwarte ze zdziwienia są powszechne, no bo właściwie dlaczego? Dlaczego Mateusz Morawiecki odcina się od tego, co robił PiS? Z jakiego powodu proponuje to, co proponuje?
5: Bo tego nie robił Morawiecki, tylko robił Ziobro, powie ci Morawiecki.
9: Mateusz Morawiecki próbuje odgrywać trzecią drogę wyraźnie, to znaczy być taką politykiem i prowadzić taką formację, która trochę siedzi okrakiem na barykadzie, no ale wydaje mi się, że to trochę za wcześnie, to znaczy pamięć o rządach Mateusza Morawieckiego i o tym, że był jednak złączony bardzo mocno z Jarosławem Kaczyńskim i jego formacją jest dosyć świeża.
10: Jednym słowem, zwykle w polityce się myślimy, że są najpierw idee, a potem się ludzie różnią zdaniem, ale tutaj jest chyba odwrotnie jednak. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki i jego drużyna po prostu tam są takie głębokie niechęci personalne, być może nawet nienawiści.
5: Bo i dość to jednak głęboka bezideowość.
10: Ale właśnie tutaj chyba przechodzimy do drugiego etapu reformy, mianowicie chyba teraz właśnie te spory personalne, czy nawet nienawiści, bo jednak Mateusz Morawiecki został tam parę razy upokorzony przez Jarosława Kaczyńskiego publicznie, tak? Nie wiem, czy ktoś to lubi, ale on najwyraźniej, jakaś granica została przekroczona. Pożegnali się i teraz do tej nienawiści jest dorabiany program po prostu i szukamy i montujemy, a jak spojrzymy w sondaże, bo ja tam zajrzałem, no to tam Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus, to ma 5,7 ostatnio, a Grzegorz Braun...
5: Nie jest to brylantowa sytuacja.
10: Grzegorz Braun 9%, tak, a Konfederacja numer 1 14%. PiS to ma nadal tam koło 18%. No to jak się na to wszystko spojrzy, to Rozwój Plus na razie dryfuje w stronę Koalicji Obywatelskiej, patrząc na to rozdanie. I wydaje mi się, że nie wiem, na ile tam te wody letejskie i amnezja i wszystko zadziała, ale chyba są też inne logiki odpychania i przyciągania.
9: No oni muszą, jak to się brzydko mówi w takim żargonie politycznym, ustać jednak, no przynajmniej do wiosny, lata, obojętnie co by się nie działo, to Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą, no muszą konsekwentnie robić to, co robią, skoro już wybrali sobie taką drogę, i sprawdzić dopiero wiosną, późną wiosną w przyszłym roku, jak to siedzenie okrakiem na barykadzie im wychodzi, i wtedy jedną nogę przełożyć w jedną stronę.
10: Siedzieć okrakiem, a zima może być ciężka, więc nie wiem.
5: Tak, szpagaty też są trudne do utrzymania na dłuższą metę. To teraz ta rozmowa 2 marca, Kosiniak-Trump, bo premier Tusk mówi, że ta rozmowa była o sprawach wewnętrznych Polski. Adam Bielan mówi, że o bazie amerykańskiej w Polsce. Kosiniak-Kamysz odpowiada wymijająco. Bielan i Kaczyński apelują do Kosiniaka, żeby powiedział, czy był szantażowany, czy nie. Sieć wie swoje, Res Futura sprawdziła, że 3/4 ocen to jest krytyka Bielana i PiSu, a 1/4 to jest obrona Bielana i krytyka rządu, więc chyba Prawo i Sprawiedliwość na tym temacie nie zapunktuje. Jak wy czytacie te dyskusje wokół tego spotkania, ewentualnej ingerencji amerykańskiej w polską politykę wewnętrzną? Przed nami wybory, przecież Donald Trump był zaangażowany w wybory prezydenckie, przecież udzielił wsparcia Nawrockiemu, był ten słynny SIPAK finansowany przez Zonda Krypto, gdzie byli prominentni przedstawiciele ruchu MAGA i gdzie był i prezydent Duda, i kandydat PiSu Karol Nawrocki, więc to nie jest tak, że to się już nie wydarzyło, to się już wydarzyło, może się pewnie wydarzyć. Pytanie w jakiej skali? Michał Danilewski.
9: No ewidentnie PiS chce używać Trumpa jako swojej broni w polityce wewnętrznej, jako takiego super członka Prawa i Sprawiedliwości, albo tak zwanego obozu patriotycznego. No tylko pytanie jest, czy to jest rozsądne w takim sensie, że patrząc na to dyskusję o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem, którą przecież rozpętał sam Bielan, tak najpierw mrugając okiem, że on załatwił z bardzo ważnym człowiekiem spotkanie wicepremierowi. Wywiązała się z tego cała dyskusja. Narracja przeniosła się z bazy amerykańskiej na możliwą ingerencję amerykańską w politykę wewnętrzną. Jarosław Kaczyński i Adam Bielan teraz się skarżą, że są jakoś strasznie bezprzykładnie atakowani. Więc z ofensywy szybko przeszli do defensywy. Już pomijając cały ten aspekt, czy wiara w tą sprawczość amerykańską w polskiej polityce, która jeszcze pewnie parę lat temu, nawet za pierwszej kadencji Trumpa, była jakoś uprawniona, bo te badania opinii publicznej wtedy, zwłaszcza po wizycie Trumpa, były dla niego dość pozytywne. Czy ta wiara jeszcze ma moc i czy jest sensowna? No bo Trump za chwilę może zostać w pewnym sensie zmieciony w wyborach połówkowych, na przykład w Stanach. I no, jego zainteresowanie kłopotami Prawa i Sprawiedliwości, bazą amerykańską i tym całym bałaganem w Polsce może być znikome, bo to jest jednak człowiek, którego uwaga dość szybko skacze z jednego kwiatka na drugi kwiatek.
11: To jest chyba mało powiedziane. Znaczy, to jest sytuacja, w której nie mam jakiejś takiej fizycznej chyba możliwości skupienia uwagi na jednym temacie. Są takie noce, prawda, w których te posty wyskakują w takiej liczbie, że trudno w ogóle stwierdzić, co się dzieje w głowie bohatera. No ale żarty żartami, ale nasze bezpieczeństwo niestety jednak zależy od tej sytuacji. Wydaje mi się, że jakby ja tutaj bym tak Prodomosła o pewną taką chłodną jednak, chłodne podejście do sprawy. Wszystkie ręce na pokład. No, sytuacja jest taka, jaka jest. Tutaj pan redaktor przypomniał wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Niemniej ważne z naszego punktu widzenia były te oszukane wybory Putina, gdzie on sobie, prawda, wziął i po prostu zrobił taki niby sondaż korupcyjno-polityczny, kto go tam popiera i kto wyłamie się z szeregu. Poparcie, które sobie tam wydrukował, jest maksymalnie wysokie. To oznacza, że to się przełożyło na to, co widać w Kijowie każdego dnia. Bombardowania, niszczenie infrastruktury cywilnej. Przed nami zima. Sytuacja nie wygląda w taki sposób, że Rosja zamierza w ogóle rezygnować. Putin skończył właśnie 74 lata i w prasie rosyjskiej tam drukowano informacje o tym, ile terytorium Rosji odzyskał. Więc to w ogóle jest inny stan umysłu. I my nie możemy tego po prostu zapominać, że bez Donalda Trumpa w tej sytuacji niestety trzeba grać na wszystkich instrumentach. I tutaj powiedziałbym, że jestem skłonny nawet stwierdzić, że niech jedna strona robi jedno, czyli ci, którzy są bardziej proeuropejscy, dbają o ten parasol, nie wiem, póki co jeszcze z Macronem i innymi politykami.
5: Tylko żeby wszyscy wiosłowali w jednym kierunku.
11: Tylko żeby w jednym kierunku, tak, bo trzeba mieć świadomość,

0: permanentnej wojny, no to my musimy mieć świadomość, że tak, Donald Trump to dobrze jak wie, gdzie jest w ogóle Polska, że w Europie Zachodniej są takie podskórne ruchy we Francji i Niemczech, które pchają do władzy ludzi, którzy są raczej prokremlowscy niż proamerykańscy czy propolscy i tak dalej. To jest bardzo krucha sytuacja. W ciągu kilku miesięcy może się wszystko zmienić, więc wydaje mi się, że nie jest już, jak się tak przez chwilę
1: czasy
0: człowiek zastanowi.
1: Są zbyt niebezpieczne na gry i zabawy towarzyskie.
0: No one nie znikną, tak? No bo rozrywka musi być, nie? Ale jednocześnie, wiecie, no 35 lat pracujemy na to, żeby choć trochę bezpiecznie pożyć od tych rozbiorów i Konfederacji Targowickiej, którą pani redaktor tutaj dzisiaj przywołała.
1: No. Profesor Jarosław Kujesz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski. Zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOK FM, a po nich Owczarek, czyli Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. Co u ciebie w programie?
3: Dzień dobry Państwu. Za chwileczkę porozmawiamy o sprawie, która zbulwersowała Niemcy, ale wydaje się też, że resztę świata, przynajmniej wywiadowczego. Otóż we wtorek rano Federalna Policja Kryminalna zatrzymała człowieka, który przez 7 lat kierował niemieckim wywiadem zagranicznym. Według prokuratury federalnej August Hanning miał latami kupować tajne dokumenty od swojego dawnego współpracownika, a wiedzę z tych dokumentów zamieniał na pieniądze w prywatnym doradztwie. Czy to szpieg, czy to handlarz informacją, czy bardzo drogi konsultant, o tym za chwilę porozmawiamy. Także o tym, co wiemy, czego nie wiemy, to wszystko za chwilkę w programie Owczarek po informacjach o godzinie 9:00.
1: Zapraszamy, polecamy. Ja oczywiście polecam wywiad polityczny. Nasze spotkanie po 17:00. Życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
4: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego. I jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
5: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W nowej polityce, czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź, a także polska partia Trumpa, porzucane studia, zabójcy drogowi, jaki wyrok, rozmowa ze Szczepanem Twardochem, Jarosław, szok po zabójstwie księdza, cenne wady Polaków. Polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99.

0: 9 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dziś w Sejmie debata nad projektem budżetu na przyszły rok. Stan finansów państwa krytykował w Tok FM Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Amerykańskie wojsko dostało rozkaz wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, donosi portal Axios. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy laboratorium zajmującego się dżumą. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku, tak o finansach kraju mówił w poranku Tok FM wiceprzewodniczący klubu PiS Marcin Ociepa. Dziś Sejm będzie debatował nad projektem budżetu państwa na przyszły rok. Rząd zakłada realny wzrost PKB o 3% i średnioroczną inflację na poziomie 2,8%. Opozycja krytykuje projekt i stan finansów publicznych.
5: Państwo polskie zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. No, po raz pierwszy grozi nam ryzyko przekroczenia już w przyszłym roku progu oszczędnościowego, jeśli chodzi
6: dzisiaj
5: o zadłużenie państwa.
6: Będzie też posiedzenie komisji.
5: To znaczy, że nie będzie podwyżek. To znaczy, że będą mrożenie różnych usług publicznych i tak dalej. No to się nie zdarzyło w naszej historii, mówię tutaj najnowszej. I to jest szalenie niebezpieczne.
4: W projekcie budżetu na przyszły rok rząd zaplanował m.in. rekordowo wysokie środki na ochronę zdrowia i obronność, a także miliardy złotych na programy społeczne. Podobne rozmowy jak ta między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Donaldem Trumpem odbywają również przedstawiciele innych europejskich krajów. Tak mówił w poranku Tok FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.
7: Też słyszę na przykład od polityków niemieckich, którzy mają także z przedstawicielami amerykańskiej administracji, mają podobne rozmowy odnośnie wewnętrznej polityki niemieckiej. Tak? I oni to przyjmują z uśmiechem, ale po prostu tak jest. Znaczy, to jest
6: jako
7: taki,
6: uwagi od Wielkiego Brata.
7: Tak, to jest taki styl funkcjonowania tej administracji i tego prezydenta.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się na początku marca w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, co oficjalnie potwierdzili premier Donald Tusk oraz sam szef MON-u. Według części mediów prezydent USA miał namawiać do opuszczenia przez PSL koalicji rządowej i stworzenia alternatywnego układu z prawicą. Tak wielu ataków na tankowce w Cieśninie Ormus nie było od początku wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Nic nie zapowiada, by miało się to zmienić. Portal Axios donosi, że amerykańskie wojsko dostało rozkaz wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. Prezydent Donald Trump może wydać polecenie powrotu do walk jeszcze przed listopadowymi wyborami. Więcej o tym Tomas Orchowski.
8: W ciągu zaledwie tygodnia przed 5 października tankowce przepływające przez cieśninę Ormus zostały zaatakowane co najmniej 12 razy. Mimo to szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio twierdzi, że wszystko jest dobrze. Cieśnina Ormus jest otwarta. Obecnie przepływa przez nią niemal tyle samo ropy, co przed wybuchem konfliktu, więc Irańczycy stracili kontrolę nad tą cieśniną. Według Rubio przez sankcje irańska gospodarka się załamuje. Tyle, że to wszystko nie robi na Teheranie wrażenia. Dlatego Amerykanie mają planować wznowienie działań wojennych. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Tomasz Orchowski, Tok FM.
4: Iran nie ulega, jego sojusznicy intensyfikują ataki wymierzone w sprzymierzeńców USA w regionie. W tym tygodniu w uderzeniu jemeńskich Hutich na lotniska w Arabii Saudyjskiej zginęły 3 osoby, a ponad 30 zostało rannych. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium zajmującego się dżumą. 28-letnia Daria Szypiłowa zmarła w zeszłym tygodniu. Rosyjskie media podały, że rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej, a 29 września trafiła do szpitala z objawami przeziębienia. Rosyjskie władze twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc, którego przyczyny nie ustalono. Ale WHO uważa, że nie wiadomo, jaki czynnik etiologiczny doprowadził do śmierci i że potrzeba więcej informacji. Pytań jest znacznie więcej, mówił w Tok FM wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji Wacław Radziwinowicz.
9: Przede wszystkim wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
4: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Badania nie wykazały u tych osób obecności patogenów wywołujących choroby zakaźne. Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii jest niskie. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii.
10: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
11: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie co wersja za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
10: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Najwięcej przejaśnień dziś będzie na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Szczecinie, przez 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, do 23 w Krakowie i Lublinie.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: We wtorek rano funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego zatrzymują w Niemczech człowieka, który od 1998 do 2005 roku stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej, a potem był sekretarzem stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. August Hanning jest podejrzany o szpiegostwo. Razem z nim chyba jest jeszcze aresztowany Manfred D., który przez kilkanaście lat był szefem biura kolejnych prezydentów BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej. No, sprawa, która chyba wstrząsnęła opinią publiczną na pewno w Niemczech, myślę, że w całej Europie, a być może na świecie. Ale ja bym zaczął trochę od ustalenia tego, co wiemy i od ustalenia pewnych definicji, bo jeżeli zajrzymy do słownika, to w, na przykład w pańskiej analizie szpieg to jest ktoś, kto pracuje dla obcej służby, a tu mamy kogoś, kto według prokuratury kupował tajne dokumenty od swojego dawnego podwładnego, żeby zarobić na doradztwie. No więc być może nie szpieg, może handlarz informacją po prostu, który miał świetnych konsultantów.
15: Infobroker, tak. Rzeczywiście, to jest jedna sprawa. Znaczy, jeżeli operował w ramach swojej aktywności komercyjnej, w ramach przedsięwzięcia konsultingowego, wywiadowni gospodarczej, firmy doradczej, tam był zaangażowany w cały szereg różnych biznesów. I jeśli korzystał w ramach tych swoich przedsięwzięć komercyjnych z informacji wywiadu, z informacji klauzulowanych, to jest czyn zabroniony sam w sobie, opatrzony odrębną klasyfikacją karną. Ale tam mamy również podejrzenia, że nie tylko używał sobie tych materiałów do tego, żeby móc pochwalić się swoim kontrahentom dobrym dostępem do wartościowych informacji, ale także, że utrzymywał kontakty, i teraz nie jest do końca jasne, z jaką liczbą służb reprezentujących jakie odcinki geograficzne czy merytoryczne, ale z tego, co do tej pory wiemy, to wyglądałoby na to, że przynajmniej z dwiema służbami, czy dwoma podmiotami.
14: Dla których przygotowywał analizę?
15: Wiemy na pewno, że przygotował, no, na pewno zdaniem niemieckich śledczych, bo oczywiście sprawa jeszcze będzie bardzo długo się toczyć, więc na razie niczego nie możemy przesądzać. Natomiast rekonstruując te informacje, które podawały w ostatnim czasie niemieckie media, to wygląda na to, że przygotował przynajmniej jedną analizę dla zewnętrznego odbiorcy o statusie służby wywiadowczej, bazując na materiałach uzyskanych od Manfreda D., czyli swojego dawnego współpracownika, bardzo dobrze umiejscowionego właśnie w samym centrum Bundesnachrichtendienst. Tu jest interesujące pytanie, czy on zdążył tę analizę przekazać.
14: Czy ona dotarła do adresata?
15: Zgadza się. Tego na ten moment jeszcze śledczy niemieccy, a przynajmniej dziennikarze, którzy dotarli do informacji, którymi dysponują śledczy niemieccy, tego jeszcze nie ustaliliśmy.
14: A gdyby to było w Polsce, czy w Polsce konieczny jest ten fakt dotarcia do adresata, żebyśmy mówili o przestępstwie?
15: Nie, sam fakt zgłoszenia gotowości do pracy na rzecz obcego wywiadu jest spenalizowany.
14: Czyli to pewnie byśmy musieli się wgryźć w teorię prawa, ale mamy powiedzmy działanie typu mentus reus i act rea, tak? Czyli powiedzmy winna głowa i winny czyn, czyli w pewnym momencie wystarczy, czy w pewnych kategoriach wystarczy, że chodzi nam coś po głowie, w innych konieczne jest dokonanie czynu zabronionego.
15: Samo myślenie o tym, że byłoby fajnie szpiegować przeciwko mojemu państwu, jakkolwiek naganne moralnie czy etycznie, tak oczywiście samo myślenie nie jest penalizowane, musi przyjąć jakąś postać skonkretyzowaną. Więc jeżeli wychodzimy z inicjatywą, taką instytucję, taką sytuację nazywamy w doktrynie oferenstwem. Jeżeli wychodzimy z inicjatywą, nawiązujemy kontakt, mówimy, będziemy pracować, ale jeszcze to nasze pracowanie nie ziściło się w postaci jakichś namacalnych efektów pracy, to sam ten fakt nawiązania owej relacji jest penalizowany.
14: Mówimy o potencjalnej współpracy czy przygotowaniu analizy dla obcego aparatu bezpieczeństwa.
15: Tak.
14: No i pewnie w naszej części geograficznej od razu nam się zapala lampka i mówimy Moskwa.
15: Zgadza się.
14: Ale przecież nie mamy jeszcze potwierdzone.
15: Nie mamy, co więcej, jest bardzo zaskakująca informacja, którą podał chyba jako pierwszy Spiegel. Mianowicie, ja wczoraj próbowałem zrobić taką rozpiskę, rozeznać się w kontaktach biznesowych naszego głównego bohatera i pospekulować trochę tak na własny użytek, jakie to mogły być odcinki działania. No i muszę przyznać, że informacja, którą podał później Spiegel, mnie zaskoczyła, bo akurat o tym kierunku nie myślałem. Mianowicie pojawia się Azerbejdżan. Informacje podawane przez niemieckich dziennikarzy wskazują, że Rosja nie była tym odbiorcą. Tam expressis verbis wskazano, że nie chodzi o Rosję i na dalszym etapie pojawił się właśnie Azerbejdżan. Tylko pytanie brzmi, czy
14: to był końcowy użytkownik?
15: Dokładnie tak, tak.
14: Czy w tego rodzaju sprawie, jako opinia publiczna, jako zwyczajni konsumenci informacji, mamy szansę dotrzeć do tego, co się wydarzyło? Czy kiedy mamy takie wydarzenie na najwyższych szczeblach, to pewnie dostaniemy tylko odpryski informacji?
15: Nie, myślę, że nie dostaniemy tylko odprysków. Sprawa jest absolutnie bezprecedensowa, nie tylko jeśli chodzi o Niemcy, ale jeśli chodzi w ogóle o aparaty wywiadowcze państw zachodniej hemisfery, państw naszego kręgu kulturowego. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. I pamiętajmy jeszcze, że BND ma na swoim koncie również bardzo poważną wpadkę. Karstena L. sprawa, która by the way ciągle się toczy sprzed kilku lat. To średniego szczebla przedstawiciel BND, który pracował na odcinku sigintowym, czyli przechwytywania informacji, to się nazywa wywiadem elektronicznym albo wywiadem sygnałowym. Bardzo głośna sprawa dotycząca pracy na rzecz FSB, która zakończyła się ogromnym skandalem w roku 2022, kiedy wybuchła, i 2023, kiedy proces ruszył. No i do dzisiaj ona generuje ogromne kontrowersje. Tak więc myślę, że Niemcy będą tym bardziej zdeterminowani, żeby wyjaśnić opinii publicznej, jak to się mogło stać. I to jeszcze jedna jest kwestia bardzo istotna w tym kontekście. To znaczy, kiedy mówimy o tej poprzedniej sprawie szpiegowskiej, jeszcze nie udowodnionej w sensie formalno-prawnym, karnoprocesowym, no tam mówimy o aktywności, która miała trwać kilka tygodni. I mówimy o middle management, o ważnej osobie, ale na średnim szczeblu. Tu mówimy o byłym szefie, a także o osobie z samego centrum struktury BND, i o aktywności szpiegowskiej, a przynajmniej dotyczącej wynoszenia niejawnych informacji, która trwała około dekady. W związku z tym, jeżeli mówimy o tak ogromnym przedsięwzięciu, o tak poważnym problemie, to myślę, że Niemcom zależeć będzie na tym, żeby to wyjaśnić do spodu. I jakkolwiek nie mam żadnych wątpliwości, że nie dowiemy się oczywiście wszystkiego. Tak myślę, że powstaną bardzo rozległe reportaże, będzie sporo wywiadów prasowych, być może jakieś wspomnienia opublikowane. Myślę, że dowiemy się sporo.
14: Zimna wojna pokazała, że sporo osób funkcjonowało dla idei. Tutaj mamy przypadek kogoś, kto na razie wydaje się czynił to dla zysków materialnych. Czy da się określić, który rodzaj zdrady jest gorszy? Czy ta bardziej romantyczna, czy ta czysto ekonomiczna?
15: Dobre pytanie, tak filozoficzne bym powiedział. Myślę, że wszystkie są równie niebezpieczne. Jeśli chodzi o tę zdradę, która jest motywowana finansowo, to przynajmniej, jak spekulując, można, powiedzmy, dysponować jakimiś bardziej twardymi przesłankami, które powinny nas wyczulić na aktywność jakiejś osoby. Czy ktoś ma skłonność do hulaszczego życia, czy lubi żyć ponad stan, czy fantazjuje o tym, żeby mieć jacht, a może chce mieć większy jacht, bo jeden już ma. Więc to pewnie można jakoś w sposób bardziej ustrukturyzowany, sformalizowany monitorować aktywność, ruch na kontach bankowych, transfery finansowe, hulaszczy tryb życia i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś, komuś kiełkuje w głowie taka właśnie motywowana ideowo zdrada i on tego nie manifestuje zewnętrznie, to być może trudniej byłoby bez tej jakby fizycznej manifestacji tego rodzaju podejście zidentyfikować. Tak szybko spekulując, ale myślę, że nie ma lepszej i gorszej zdrady, wszystkie są fatalne. Ja patrzę po prostu z perspektywy wykrywczej.
14: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut, o godzinie 9.20. Gościem jest pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
16: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
17: TOK 6.
18: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poli dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
16: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
21: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
20: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dziś ma dojść do przesłuchania nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował ludzi nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. W plecaku 19-letniego Jakuba Z. policjanci znaleźli także ładunek wybuchowy. O 10.00 w informacjach relacja reportera TOK FM, który jest na miejscu w Ostrołęce. Utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Po zderzeniu 7 samochodów ruch odbywa się pasem awaryjnym. Jedna osoba trafiła do szpitala. Krakowski sąd zakazał Monice Piątkowskiej rozpowszechniania informacji o tym, że Łukasz Gibała planuje masowe zwolnienia w Krakowie. To efekt pozwu, który bezpartyjny kandydat na prezydenta stolicy Małopolski wytoczył swojej rywalce. Między tą dwójką polityków w najbliższą niedzielę rozstrzygnie się druga tura wyborów, choć do głosowania zostały 3 dni. Kandydaci nie spotkali się jeszcze dotąd w 4 oczy podczas debaty. Sztuka retoryki umiera, mówiła w TOK FM Róża Rzeplińska z portalu mamprawowiedzieć.pl.
25: Ta sztuka retoryki, czy takiego pięknego opowiadania, czy też nazywania naszych marzeń, lęków, w zasadzie umiera. Wszystko jest podpisane pod jakieś słupki sondażowe i pod to, co wydaje się sztabom. I też nie oszukujmy się, że kandydaci zasadniczo nie mają takiej zdolności krasomówczej.
4: W pierwszej turze wyborów Łukasz Gibała uzyskał ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska 6 punktów procentowych mniej. Przedterminowe wybory są efektem odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie literatury może trafić do kobiety spoza Europy albo jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Przewidują tak działy kultury szwedzkich mediów. Wśród potencjalnych laureatów wymienia się Rosjankę Ludmiłę Ulicką, kanadyjską poetkę Ann Carson, jej rodaczkę, pisarkę Margaret Atwood oraz australijską autorkę powieści Alexis Wright. Wśród pisarzy wymieniani są m.in. Francuz Michel Houellebecq, Japończyk Haruki Murakami oraz Amerykanin Thomas Pięczon. Wszystko stanie się jasne o 13:00. Wtedy sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Karberg otworzy drzwi w sali Starej Giełdy w Sztokholmie, wyjdzie na podest i ogłosi werdykt. Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni w Szczecinie, przez 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, do 23 w Krakowie i Lublinie. Teraz jeszcze raport smogowy w TOK FM.
21: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
4: W Kielcach, we Włocławku, w Lublinie i w Zabrzu nieco gorsza jakość powietrza dzisiaj o poranku. Nigdzie nie jest rewelacyjnie. Bardzo dobrze, między innymi w Słupsku i w Rabce-Zdrój.
21: Sponsorem audycji była firma Alnor. Polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Państwa i moim gościem jest pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Mówimy o sprawie byłego szefa wywiadu niemieckiego. Ktoś powie, no dobrze, każdy szef kiedyś staje się byłym szefem i z czegoś musi żyć. No, z czego żyje szef wywiadu po tym, kiedy jest na emeryturze, z wiedzy, którą nabył, z wiedzy o państwach, z wiedzy o ludziach. Gdzie przebiega taka granica? Gdzie kończy się doradztwo, a zaczyna ryzyko wywiadowcze? I czy w ogóle ktoś w Polsce na przykład tej granicy pilnuje?
15: To już jest bardzo poważny temat w Niemczech. Jeden z większych wątków związanych z tą aferą, z tym skandalem. Mianowicie pojawia się pomysł wprowadzenia pewnej karencji, jeśli chodzi o to, co mogą robić byli szefowie służb wywiadowczych po tym, jak odejdą ze stanowiska. Bo to, że oni często trafiają do różnych innych części aparatu administracji publicznej, najczęściej do czegoś związanego z bezpieczeństwem, to jest dosyć standardowa praktyka. Do dyplomacji na przykład, to jest częsty kanał. Poprzedni, nie obecny, tylko poprzedni prezydent BND właśnie pełni funkcję ambasadorską. To się zdarza. Więc tutaj nie mówimy raczej o sektorze publicznym, chociaż też są pewne wątpliwości, w jakie miejsca powinni trafiać, w jakie może niekoniecznie, ale administracja publiczna to jest jednak jeden odcinek. Ale te właśnie przedsięwzięcia komercyjne, to jest bardzo poważna sprawa. Więc niewątpliwie budzi to ogromne kontrowersje. Tak jak pan powiedział, istnieje jakby pokusa czy ryzyko związane z tym, że te informacje i doświadczenie mogą się przydać po prostu. Nawet jeżeli nie wiąże się to z wypływaniem informacji niejawnych, no to może tworzyć pewne dwuznaczne sytuacje. Może gdzieś zahaczać o lobbying, może gdzieś zahaczać o jakieś sprawy około korupcyjne. Jest to niewątpliwie dwuznaczne i niepokojące. Nie jest to uregulowane obecnie w Niemczech i właśnie mam nadzieję, że tego rodzaju sprawa wymusi debatę w tym kierunku. W Polsce również tego rodzaju sprawa nie jest prawnie określona i nie ma też w tym zakresie ugruntowanej praktyki. Ja w ogóle wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że my zupełnie zrezygnowaliśmy z racjonalnego zagospodarowywania byłych szefów służb specjalnych. Oni odchodzą i jeśli nie trafiają bezpośrednio od razu w jakieś inne miejsce, to na przykład jakiejś spółki energetycznej, strategicznej, na doradcę bezpieczeństwa czy czegoś podobnego, no to właściwie państwo mówi, dzięki, było nam miło, do zobaczenia. Niektórzy odnajdują się gdzieś tam w polityce czy na obrzeżach, inni zajmują się aktywnością publicystyczną, inni kompletnie gdzieś tam przepadają, nawet niespecjalnie piszą jakieś wspomnienia. Tak więc myślę, że to powinien być taki wake-up call. Powinniśmy coś z tym zrobić i mam na myśli nie tylko Polskę, ale szerzej nasz krąg kulturowy.
14: 3 lata temu polski ustawodawca zaostrzył kary za szpiegostwo, bodaj aż do dożywocia.
15: Zgadza się.
14: Pan chyba wspominał o tym, że to jest takie trochę myślenie magiczne. Czy ta sprawa Haninga coś w tym poglądzie zmieniła? Czy kara odstrasza, czy kontrwywiad?
15: Kontrwywiad, zdecydowanie kontrwywiad. Mówiąc to, w żadnym razie nie twierdzę, że protestowałbym, gdyby kary za szpiegostwo zostały podniesione. Poczucie sprawiedliwości takie społeczne to jest ważna kwestia. Wielu komentatorów życia publicznego oburza się, dlaczego szpiedzy złapani w Polsce otrzymują tak niskie wyroki. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy podnieśli jeszcze te słupki wyżej. W porządku, nie ma sprawy, tylko twierdzę coś innego, że to nie rozwiązuje problemu. Jeśli mówimy o szpiegostwie w cudzysłowie profesjonalnym, to mówimy o zawodowcach, mówimy o ludziach przeszkolonych, wyposażonych, którzy są przekonani, że im się uda. Po prostu. Więc oni nie kalkulują w taki sposób, a grozi mi 8 lat, no to jeszcze do przeżycia. Gdyby mi groziło 15, no to nie, to wtedy już rezygnuję. Oni nie zakładają, że zostaną złapani. Po prostu. A jeśli mówimy o amatorskim czy półamatorskim szpiegostwie czy pseudoszpiegostwie, to ten rodzaj rozumowania z jakąś analizą kodeksu karnego i jakimiś dylematami w zakresie wykładni prawa, ile i w jakiej klasyfikacji czynu mi grozi, to w ogóle nie występuje. A więc żaden z nich nie patrzy na kodeks karny i nie myśli, czy to mi się opłaca, czy nie. Więc ja po prostu nie widzę tych potencjalnych, pożytecznych konsekwencji w postaci wyższej sankcji jako potencjału odstraszającego szpiegów, co podkreślam, nie znaczy, że byłbym przeciw podnoszeniu wysokości sankcji. Możemy podnosić, tylko nie żyjmy złudzeniem, że to rozwiązuje problem.
14: Czy taka sytuacja, czyli że ktoś przez kilkanaście lat wynosi dokumenty, byłaby możliwa w Polsce, nie wiem, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, czy którejś ze służb wojskowych?
15: Trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o ten przypadek niemiecki, to podkreślmy, że na razie nie wiemy, w jaki sposób to było wynoszone. To jest, myślę, jeden z najważniejszych wątków, jeśli chodzi o całą sprawę. Dlatego, że Niemcy będą musieli przedsięwziąć niewątpliwie bardziej wyczerpujące środki ochronne w tym zakresie. Zresztą bardzo współczuję teraz człowiekowi, który kieruje pionem ochrony wewnętrznej BND. Myślę, że ma nieprzespane noce. I tutaj zwróćmy jeszcze uwagę na jedną sprawę. Niemcy już po sprawie Karstena L. sprzed kilku lat zaostrzyli te środki ochronne. Tak? Przy czym tutaj te aktywności, ten okres aktywności szpiegowskiej Manfreda D., który miał wynosić materiały dla byłego szefa BND oraz Karstena L., one się nie pokrywają. Tak więc nie załapał się jeszcze albo już, zależy jak patrzeć, ten epizod szpiegowski, o którym dzisiaj mówimy, na te wzmocnione formy ochronne wprowadzone w BND. Tak więc można mieć nadzieję, że w tym reżimie prawno-organizacyjnym, który przyjęto w BND po tej pierwszej wpadce, bardzo poważnej, ale i tak nie tak ogromnej jak ta, która właśnie wyszła na jaw, no to wynoszenie materiałów będzie trudniejsze. Jeśli chodzi o polskie służby, no to one też mają swoje piony wewnętrzne. I tu jest ciekawy w ogóle wątek dotyczący tego, iż my w ostatnich latach, po 2022 roku, zanotowaliśmy około 100 przypadków, 100 osób, którym postawiono zarzuty w związku ze szpiegostwem i nie ma wśród nich ani jednej osoby naprawdę wysoko postawionej. Czy to w państwie, czy to w aparacie bezpieczeństwa. I z jednej strony można z tego wyciągnąć wniosek, że odpowiedź na pańskie pytanie brzmi: radzimy sobie najwidoczniej.
14: Albo wręcz przeciwnie.
15: Inna interpretacja mogłaby brzmieć, że o takich przypadkach niestety się nie dowiadujemy.
14: Co ta sprawa zmienia w zaufaniu do sojuszników, do niemieckich służb i do dzielenia się z nimi informacjami? Czy to jest swoista burning notice, czyli czy Berlin trochę nie został spalony w cudzysłowie?
15: To jest jeden z bardziej fatalnych dla nas wszystkich wątków, dlatego że on rzeczywiście może podminowywać wiarę w skuteczność i tajność intelligence sharingu, czyli wymiany informacji wywiadowczych. Zwróćmy uwagę, drodzy państwo, że ta pierwsza sprawa szpiegowska, o której mówiłem, Karstena L., ona wypłynęła dzięki informacji pochodzącej od służby sojuszniczej. Czyli Niemcy otrzymali sygnał, że ktoś wam wynosi materiały. I nie wiemy, która to była służba i który sojusznik. Można spekulować, że chodzi o taką służbę, która pracuje na rzecz państwa za taką dużą wodą. Natomiast oficjalnie tego nie wiemy. Więc już wtedy Niemcy otrzymali komunikat. Coś się u was niedobrego dzieje i tu zobaczcie, my, wasi partnerzy, informujemy was o tym. Teraz z kolei mamy kolejny element jakby tego problemu, polegający na tym, że informacje, które przechodziły przez ręce Manfreda D., to były informacje nie wyłącznie własne BND, ale także informacje pochodzące od państw partnerskich, od służb partnerskich. W wymianie informacyjnej wywiadowczej obowiązuje zasada trzeciej strony, third party rule. Polega na tym, że kiedy państwo wymienia się informacją z drugim państwem, to ma pozostać w ramach tej relacji. Nie można bez zgody tego pierwszego państwa, które udostępnia informacje, przekazywać te informacje trzeciemu odbiorcy, jakby trzeciej stronie. W związku z tym teraz Niemcy odgrywają niezwykle istotną rolę w samym sercu tej wymiany wywiadowczej o szczególnym znaczeniu po 2022 roku. Wśród wielu państw mogą się pojawić takie wątpliwości dotyczące tego, że to już jest drugi przypadek niemiecki, kiedy służba niemiecka okazuje się być, mówiąc kolokwialnie, cieknąca. W związku z tym może nie opłaca się ich informować, może nie warto informować też innych naszych partnerów, bo tam też mogą być tak wysoko zainstalowane źródła przecieków.
14: Czy to zatrzymanie Hanninga to jest dowód sprawności niemieckiego kontrwywiadu, czy raczej kompromitacja?
15: Byłoby oczywiście źle, ale o wiele lepiej. W ramach tego złego byłoby fantastycznie, gdyby to była właśnie operacja kontrwywiadowcza, która wykryła całą tę sytuację. Niestety tak nie było. To jest fatalna też konstatacja. Sprawa wyszła kompletnie przypadkiem. W kontekście zupełnie innej sprawy, już nawet tutaj musielibyśmy długo o tym opowiadać, bardzo dziwna sprawa dotycząca pewnej bogatej kobiety, sporu rodzicielskiego, jakiegoś dziwnego zaangażowania Hanninga w tę sprawę. On temu zaprzecza oczywiście. Long story short, chodziło o to, że w związku z kompletnie inną sprawą przeszukano jego dom. I zrobiła to policja specjalna do spraw najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, Landowa. Taka struktura to jest w centrali BKA, a w Landach LKA. I właśnie LKA zrobiła takie przeszukanie. No i w ramach tego przeszukania znalazła pendrive'a albo dysk przenośny z informacjami, które zawierały stemple i adnotacje BND. I tak ta sprawa wypłynęła. W związku z tym w ramach tej złej sytuacji byłoby pocieszające, gdyby to kontra niemiecka wykryła tę sprawę, tropiąc szpiega, tropiąc autora przecieków. A sprawę wykryła po prostu policja kryminalna, wyspecjalizowana, ale policja kryminalna, nie zajmując się żadnymi przeciekami z BND, tylko kompletnie inną sprawą. I jeszcze gorszą sprawą jest to, że od lat pojawiały się pewne informacje, pewne pogłoski, że ta aktywność komercyjno-towarzyska Haninga wygląda dość niepokojąco. I najwidoczniej albo niczego z tym nie zrobiono, może nie chcąc tykać ważnej osoby byłego szefa, albo próbowano coś robić, ale nieudolnie. Każda opcja jest fatalna.
14: Dla pana jaka informacja będzie najciekawsza?
15: Kto był końcowym odbiorcą tych informacji i jaka była to potencjalnie druga służba, bo tak można interpretować te informacje, że chodzi nie wyłącznie o Azerbejdżan, ale jeszcze o jakiegoś innego odbiorcę. Więc to pewnie będzie najciekawsze. Ja w tym mimo wszystko nie odrzucałbym wcale wątku rosyjskiego. To zostało podkreślone, że tu nie chodzi o Rosję. Ja tam nie wykluczam, że gdzieś w tle się pojawi Rosja w takim albo innym kontekście. Przez jakąś firmę krzak, albo przez jakiegoś pośrednika, albo jakaś operacja pod fałszywą flagą. Ja bym udziału Kremla nie wykluczał.
14: Państwa i moim gościem był pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Dziękuję serdecznie.
15: Dziękuję bardzo.
14: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 9.40, a po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik. Wojtku, dzień dobry. Co dzisiaj w EKG?
5: Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Jeszcze zostawiła je bez zmian, mówią ekonomiści, no i prognozują, że przed nami i przed kredytobiorcami możliwe podwyżki stóp. Bo wprawdzie trochę okiełznaliśmy inflację programem paliwowym CPN3, no ale on z końcem roku ma wygasnąć, a ryzyka dla wzrostu cen nie wygasają, więc Rada być może będzie musiała sięgnąć po swoją antyinflacyjną broń właśnie w postaci podwyżek stóp procentowych. Kiedy i jak dużych? O tym porozmawiamy po 9.40.
6: Autopromocja. Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta żaba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
7: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
8: Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Marta Nowak, Gazeta.pl.
11: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
26: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego. Za mnie!

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na terenie Ukrainy. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, informuje portal Axios. Prezydent Donald Trump może wydać polecenie wznowienia walk jeszcze przed listopadowymi wyborami. Jak podał portal, rozkaz Pentagonu dla dowództwa centralnego został wydany już kilka dni temu. Według przedstawicieli administracji, na których powołuje się Axios, nie podano w nim konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji. Seul ściśle przestrzega kontroli eksportu wobec Rosji i nie ma potwierdzenia komercyjnych dostaw produktów naftowych do tego kraju, oświadczył resort dyplomacji Korei Południowej. To reakcja na doniesienia brytyjskich mediów o rzekomym transporcie paliw na rosyjski Daleki Wschód. Do końca października francuski rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Zapowiedział to wczoraj premier Sébastien Lecornu. Francuscy uczniowie od września wychodzą na ulice i blokują szkoły. Skarżą się m.in. na zły stan placówek i brak nauczycieli. Dziś Ministerstwo Edukacji poinformowało, że liczba blokad w liceach jest niższa o 30% niż wczoraj. 224 licea są całkowicie zamknięte, a 151 jest częściowo otwartych. Elisa Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrywała. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego właśnie bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać. 16 stopni pokażą dziś termometry w Szczecinie, 18 w Gdańsku, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, 23 w Krakowie i Lublinie. Najwięcej przejaśnień dziś na wschodzie i w centrum, poza tym sporo chmur. W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe burze.
1: Reklama.
4: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
5: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
4: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
5: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
4: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
1: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
8: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian, i bez zaskoczenia.
9: No nie było zaskoczenia, natomiast wydaje mi się, że najciekawsze tak naprawdę będzie to, co usłyszymy od prezesa Glapińskiego podczas dzisiejszej konferencji. Bo decyzja, myślę, była do przewidzenia z kilku względów. Po pierwsze, nową projekcję, nową prognozę inflacji Rada Polityki Pieniężnej otrzyma za miesiąc, więc można poczekać z decyzjami jeszcze kilka tygodni. Drugi czynnik, który na pewno przemawiał przeciw szybkim działaniom, a za pozostawieniem stóp bez zmian, to jest decyzja rządu o obniżeniu cen paliwa albo obniżeniu podatków na paliwa, co na pewien czas kupuje nam trochę czasu, znaczy pozwala inflacji utrzymywać się na niższym poziomie przez najbliższe 3 miesiące.
8: 4% we wrześniu inflacja według szybkiego szacunku GUS-u, a teraz od października, dzięki właśnie programowi CPN3, ta inflacja będzie się wyraźnie obniżać?
9: Według naszych szacunków spadnie do około 3,6. Czyli ona wciąż jest podwyższona, natomiast 3,6 wygląda dużo lepiej niż 4 albo powyżej 4. Więc to jest dosyć duża zmiana. I w kolejnych miesiącach ona wciąż będzie kształtować się na podwyższonym poziomie. Wszystko i tak będzie zależało nie od CPN, od programu CPN, tylko od tego, co się będzie działo z cenami paliw na świecie i z notowaniami kursu złotego, bo to są czynniki, które i tak wpływają na inflację. I w momencie, kiedy program CPN wygaśnie, no bo w pewnym momencie on wygaśnie nawet, jeżeli zostanie przedłużony, no to inflacja nam wzrośnie z powrotem w okolice nawet 5% albo przynajmniej 4,5%. Więc problem tak naprawdę nie znika, my go trochę pudrujemy.
8: No właśnie, bo na razie program CPN jest zaplanowany do końca roku. Nie wiadomo, czy później zostanie przedłużony. Do tego po nowym roku mamy nowe taryfy na energię, prawdopodobnie trochę wyższe. Ten prognozowany wzrost cen żywności, jak to wszystko może wpłynąć na inflację?
9: No, wszystkie te czynniki będą podnosić inflację. Dyskusja jest raczej o tym, jak bardzo. Myślę, że największe ryzyko, tutaj takie niedoceniane powszechnie, to są ceny żywności, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy, a szczególnie no, maj, czerwiec, może i lipiec, ceny żywności zaniżały nam inflację, były wyjątkowo niskie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ze względu na słabsze zbiory, ze względu na efekt na świecie, taki światowy El Niño, ze względu na droższą energię, ceny żywności pójdą w górę. I to może być źródło niespodzianki. Oczywiście jak na razie to tak mówimy o takich czynnikach, które są poza kontrolą Rady Polityki Pieniężnej. No bo żywność, która zależy od pogody, ceny energii, które zależą od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast wszystkie te zmiany z czasem będą się przekładać, albo już się przekładają na ceny pozostałych towarów. I to jest największy problem.
8: Na razie przekładają się, ale chyba nie jakoś mocno.
9: Na razie nie było to bardzo taka szokująca zmiana. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, potrzeba trochę czasu. No, na pewno nie jesteśmy w takiej sytuacji jak w 2022 roku, kiedy rynek pracy był taki rozgrzany, mieliśmy napływ uchodźców, którzy też konsumowali i to podbijało inflację. Było wiele czynników, które wtedy się na ten szok inflacyjny złożyły. Teraz sytuacja wygląda inaczej, no ale trudno jakby oszukiwać się albo łudzić się, że no, powiedzmy pół roku cen energii na bardzo podwyższonym poziomie jest zupełnie bez znaczenia dla kosztów produkcji. No, podnosi koszty produkcji, podnosi inflację bazową. Inflacja bazowa, nawet jeżeli nam, czyli ta inflacja, która właśnie eliminuje paliwa i żywność, ona nam może nie wystrzeliła do jakichś niebotycznych poziomów, ale ona jest wciąż na zbyt wysokim poziomie. Więc to samo to pokazuje, że no, Rada Polityki Pieniężnej ma przed sobą jakieś wyzwanie.
8: No i to ona, ta inflacja bazowa, też pokazuje, jak te drogie paliwa rozlewają się po innych cenach w gospodarce. A te nowe taryfy za energię, które decyzje Urząd Regulacji Energetyki będzie podejmował w grudniu, no nie wiemy, jakie będą te podwyżki. Są szacunki mówiące nawet o gdzieś 20% wyższych rachunkach za prąd. Jak bardzo one w tych prognozach inflacyjnych mieszają.
9: To jest ważny czynnik. Znaczy, jedna sprawa to są ceny prądu, ale też ceny gazu, bo gaz podrożał dużo bardziej i w tym przypadku nawet wzrosty mogły być teoretycznie kilkudziesięcioprocentowe. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no, mamy doświadczenia ostatnich kilku lat, kiedy rząd rozsmarowywał te zmiany energii na dłuższy czas, kontrolował albo wprowadzał jakieś ograniczenia dla podwyżek taryf i można przypuszczać, że w przyszłym roku, roku wyborczym, podobne działania zostaną w jakimś stopniu podjęte. Natomiast no, my zakładamy z tego względu nie pełne przełożenie, tylko mam takie upraszczające założenie, że 10% wzrostu rachunku za gaz i za energię elektryczną. Oczywiście może to ostatecznie inaczej wyglądać, ale samo to będzie podbijać inflację.
8: Sporo mówimy o tej inflacji, ale to dlatego, żeby dobrze zrozumieć te prognozy dotyczące stóp procentowych i to, co może zrobić Rada Polityki Pieniężnej. No i właśnie, jak na to wszystko, o czym powiedzieliśmy i na te ryzyka dla inflacji Rada może reagować w kolejnych miesiącach?
9: Oczywiście Rada ma pewną elastyczność, no bo zawsze może argumentować, że ceny energii są na podwyższonym poziomie ze względu na przejściowe czynniki, wojna w Zatoce, zaraz sytuacja się poprawi. Natomiast tego typu postawa jak najbardziej była uzasadniona w marcu, kiedy zaczynaliśmy tę wojnę, która miała krótko trwać, natomiast ona się ciągnie. Widać, że się rozlała tutaj na wiele rynków i pewnie w takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Myślę, że to nie jest taka sytuacja jak w 2022 roku czy 2021, kiedy trzeba było podnosić stopy procentowe do bardzo wysokiego poziomu. Mówimy raczej o lekkim dostosowaniu. Tym bardziej, że inne banki centralne też podnoszą stopy procentowe. Natomiast coraz trudniej jest jakby twierdzić, że stopy są na odpowiednim poziomie, no bo inflacja jest już wyższa niż nasze stopy procentowe. Nasza stopa procentowa jest niższa niż amerykańska, niższa niż czeska. Inne banki centralne podnoszą stopy procentowe i dla mnie najważniejsze to jakby próbując się postawić na miejscu bankierów centralnych. Przez ostatnie 2-3 lata NBP wielokrotnie, przedstawiciele NBP musieli tłumaczyć się z tego, czy odpowiednio szybko podnosili stopy, czy nie w przypadku 2022 roku. I myślę, że podwyżka stóp procentowych w tym momencie w pewnym sensie ubezpieczy ich od takich zarzutów. Znaczy będzie jasne, że bank centralny podjął pewne działania, robił to ostrożnie, nie spieszył się, nie chciał jakby dobić gospodarki, nie walczył z nadmiernie z inflacją, ale z drugiej strony też nie czekał. I to się wydaje jako najbardziej takie prawdopodobne rozwiązanie, dlatego też rynki finansowe wyceniają te podwyżki stóp procentowych. Może wyceniają zbyt dużo, ale jednak wyceniają.
8: No ale właśnie mówi pan o podwyżkach, czyli liczba mnoga, ich może być więcej niż jedna?
9: Że tak, jeżeli się zaczyna cykl podwyżek, to chyba trzeba zakładać, że będzie więcej niż jedna. Natomiast czy ostatecznie będzie, ile będzie tych podwyżek, to zobaczymy. W zależności od tego, co się zdarzy z cenami energii. Moim zdaniem to nie jest błędem podnieść stopy procentowe. Jeżeli ceny energii potem spadną kilka miesięcy później, trudno robić zarzut bankowi centralnemu. Bank centralny odpowiada na to, co widzi w danej sytuacji. I trudno oczekiwać, żeby bank centralny liczył na to, że w przyszłości sytuacja się poprawi, jeżeli przez ostatnie 6 miesięcy nic takiego nie miało miejsca. Więc można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek, bo jeżeli faktycznie sytuacja na Bliskim Wschodzie ma się ustabilizować, to bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz, ale nie mówimy tutaj o takim bardzo długim cyklu. Przynajmniej w tym momencie to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
8: To ile razy to pierwsza sprawa, a druga sprawa, kiedy bank centralny może się na to zdecydować? No i sporo było takich prognoz, że to może być już listopad, bo wtedy poznamy najnowszą projekcję inflacyjną, czyli prognozy inflacyjne ekspertów NBP. No a pan kiedy widziałby ten termin?
9: Do momentu ogłoszenia programu CPN wydaje mi się, że podwyżka w listopadzie była prawdopodobna albo bardzo prawdopodobna. Teraz sytuacja wygląda w bardziej skomplikowany sposób, ale myślę, że listopad wciąż jest możliwy z kilku względów. Znaczy trzeba sobie wyobrazić sytuację, to co się dzieje i co się może dziać w najbliższym czasie. Jeżeli do tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie nie poprawi się, a wręcz na przykład będzie eskalować. Złoty utrzymuje się szczególnie wobec dolara na bardzo słabym poziomie. Rada będzie musiała to wziąć pod uwagę i uwzględnić w swojej projekcji.

0: powiedzmy tak 50% szans, że to będzie listopad, ale powoli przekłada się, rosną szanse, że po prostu decyzja zostanie opóźniona do początku przyszłego roku.
1: No i jak długo te podwyższone stopy procentowe mogłyby się utrzymywać? Bo to od też... marca efekt statystyczny nam tę inflację jednak sprowadzi w dół.
0: Tak, natomiast inflacja, przynajmniej według naszych prognoz, ona nie spada nam poniżej celu inflacyjnego. Raczej inflacja, powiedzmy, pod koniec przyszłego roku może być wciąż w okolicach 3%, czyli lekko powyżej celu albo w celu inflacyjnym. To nie jest to nie są warunki, w których Rada Polityki Pieniężnej musi szybko ciąć stopy procentowe. Ja powiedziałbym tak, w dużym stopniu będzie to zależało od tego, o ile stopy zostaną podniesione. Jeżeli one zostaną podniesione o 25 albo w sumie o 50 punktów bazowych, to Rada Polityki Pieniężnej może w takiej sytuacji zostawić te stopy potem jako taki nowy punkt równowagi. Natomiast gdyby było więcej tych podwyżek, no to wtedy one będą zbyt wysokie do stanu gospodarki i będziemy mieli do czynienia z obniżkami stóp procentowych. Natomiast zazwyczaj, jeżeli odpowiadam na pytanie kiedy, zazwyczaj obniżki następują przynajmniej 12 miesięcy po podwyżkach, czyli Rada Polityki Pieniężnej czeka ten rok, zanim zacznie obniżać stopy procentowe.
1: No, zobaczymy, co nam dzisiaj powie prezes Narodowego Banku Polskiego. To jeszcze jedno szybkie pytanie na koniec. Wspominaliśmy o tym słabym czy słabnącym złotym. To wynika przede wszystkim z różnic między stopami procentowymi między Polską a Stanami Zjednoczonymi? To jest umocnienia dolara z tego wynikającego?
0: To jest jeden czynnik, ale też warto rzucić okiem na to, że podobne trendy, słabnięcie walut wobec dolara widzimy w przypadku innych naszych regionalnych, nazwijmy to, sąsiadów. Więc to nie jest tylko kwestia Polska, natomiast różnica w stopach procentowych na pewno nie pomaga. Na to się nakłada też polityka fiskalna, czy taka niepewność z tym związana. To nie jest czynnik, który jest bardzo ważny w tym momencie, jeżeli chodzi o złotego, ale mamy kilka takich elementów, które się składają w to. Najważniejszy czynnik, który przekłada się na słabość złotego i innych walut w regionie, to jest siła dolara. Po prostu ucieczka od euro w stosunku do dolara, to co się dzieje w Europie, w Europie Zachodniej, sytuacja fiskalna we Francji budzi obawy o sytuację w Europie i efekt jest taki, że dolar się umacnia, my tracimy.
1: Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A z nami jest już Cezary Łasiczka. Co u ciebie po 10?
2: Potwierdzam, jestem i zapraszam. Za chwileczkę porozmawiamy o wachlarzach. Wachlarze, kiedyś nieodzowna część naszego życia, dzisiaj mniej nieodzowna. Skąd się wzięły, co oznaczają, jak się można było wachlarzami komunikować, dawać informacje bez otwierania dzioba. To wszystko za chwileczkę w programie.
1: To jest wulkan energii. A to było poranne EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
4: Reklama.
5: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
7: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com

Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099.

0: Zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Nożownik z Ostrołęki jest już w policyjnej izbie zatrzymań. Od tego zaczynamy. Wczorajszy atak to nie jedyny, do jakiego mogło dojść na Mazowszu. Szczegóły za chwilę. W Ukrainie przy granicy z Polską znów wrze. Nasz kraj poderwał samoloty. Minuta po 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 19-letni nożownik ze szkoły w Ostrołęce, który wczoraj ranił w swojej szkole i okolicy 9 osób, został już wypuszczony ze szpitala i jest w policyjnej izbie zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Takie informacje usłyszał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, który jest teraz w Ostrołęce. Czerku, powiedz, co jeszcze udało ci się ustalić?
6: Śledczy z prokuratury w Ostrołęce, która prowadzi śledztwo w sprawie ataku, pracują jeszcze nad formułowaniem zarzutów. Przed nimi jest też przesłuchanie 19-latka, który dopiero w nocy opuścił szpital. Trafił do niego dlatego, że dokonał samookaleczenia tuż przed zatrzymaniem. Zarzuty bez wątpienia będą jednak poważne, bo wskutek ataku poszkodowanych zostało aż 9 osób. Jakub Z. wniósł też do szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Jedna rzecz to działania śledczych, druga władz miasta. W szkole, w której doszło do ataku, odwołano dziś zajęcia. Uczniowie mogą korzystać z dyżurów psychologów. Od godziny trwa drugie posiedzenie sztabu kryzysowego, po którym mamy poznać kolejne kroki ze strony miejscowego ratusza.
5: A to był Cezary Jaszczyk, który od rana obserwuje, co dzieje się w Ostrołęce po wczorajszym ataku nożownika. Ostrołęka to nie jedyny atak, do jakiego mogło dojść w mazowieckich szkołach. Wczoraj w sierpcu 17-latek na terenie placówki mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. U młodego mężczyzny znaleziono dwa noże. Zabezpieczono też używane przez niego nośniki elektroniczne. Poinformował dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany także niedoszłego młodego zamachowca.
5: Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek takiego rodzaju sytuacji. Po ponad dwóch latach przerwy zebrała się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych i przyjęła już jeden z nich dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa w przerywaniu ciąży. A zapewne lada chwila poprze także drugi odwracający drakoński wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku i przywracający tzw. kompromis aborcyjny. W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co się stało, że prace w tej sprawie znowu ruszyły?
8: Kobiety, a wśród nich polityczki koalicji, znowu się wkurzyły, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy.
9: Posłanki i ministry tego rządu też straciły cierpliwość do tego, żeby czekać na jakieś decyzje polityczne i stąd decyzja, żeby jednak zakomunikowanie tego naszym liderom, że potrzeba jest takiej rozmowy, decyzji natychmiastowej.
8: I po zielonym świetle, jakie dali liderzy, zwołano znienacka dzisiejsze posiedzenie komisji, mówi wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska.
10: Oczekiwałam tego i komunikowałam, że czas najwyższy wrócić do prac. Te ustawy powinny być przeprocedowane, a praca nad nimi zakończona jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Wówczas to Andrzej Duda miałby dylemat, jaką podjąć decyzję, ale może wybory prezydenckie potoczyłyby się inaczej.
8: Bo przyjęte właśnie przez komisję projekty na kolejnym posiedzeniu ma przegłosować Sejm, a to oznacza, że być może 6 lat po wspomnianym wyroku Trybunału, niemal całkowicie zakazującym dokonywania aborcji, ustawy trafią na biurko, ale Karola Nawrockiego. I zobaczymy, co wtedy prezydent zrobi.
5: O czym z Sejmu informował Wawrzyniec Zakrzewski? Rosjanie przeprowadzają kolejny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Alert ogłoszono w województwach lubelskim i podkarpackim. Moskwa uderza, gdy nie zakończono jeszcze akcji ratunkowej po wczorajszym ataku. W mieście Pryłuki na północy Ukrainy trwają poszukiwania ofiar. Trafiony tam został m.in. blok mieszkalny. Dotychczas potwierdzono śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci. Tomasz Orchowski.
3: We wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę zginęły co najmniej 32 osoby. Prezydent Wołodymyr Zełenski. To był atak z użyciem wielu pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów typu Shahed. Taki właśnie prezent sprawił sobie Putin na urodziny. Zabijanie dzieci, zabijanie ludzi. Według Zełenskiego Moskwa będzie przeprowadzać jeszcze więcej ataków. Putin nie czuje, że sprawia mu to prawdziwe problemy. Wysiłki na rzecz nakładania sankcji zostały osłabione. Sygnały w sprawie znoszenia sankcji na oligarchów to normalizowanie wojny. Pod koniec września Unia o 3 lata przedłużyła sankcje wobec 3000 osób. Z listy zniknęły jednak 2 nazwiska rosyjskich oligarchów: Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
5: Donald Trump miał naciskać na przywódcę Chin w sprawie zniesienia restrykcji handlowych wobec Japonii, twierdzi South China Morning Post. Według ustaleń dziennika amerykański prezydent miał też namawiać Xi Jinpinga do podjęcia bezpośrednich rozmów z szefową japońskiego rządu Sanae Takaichi. Trump argumentował, że chińskie ograniczenia eksportowe obejmujące m.in. metale ziem rzadkich uderzają w amerykańskie przedsiębiorstwa zależne od japońskich dostawców. Prezydent miał oceniać te działania jako pośrednie naruszenie amerykańsko-chińskiego rozejmu handlowego uzgodnionego w 2025 roku. W informacjach TOK FM słyszymy się ponownie o 10.20.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
5: Nawet 24 stopnie pokażą dziś termometry w Warszawie i Katowicach. To będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Deszcz zacznie się już dziś pojawiać na zachodzie i na południu.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Dzień dobry raz jeszcze. Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Oczywiście w studio gość pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: W zapowiedzi wspomniałem, że będziemy rozmawiać o wachlarzach, które kiedyś były częścią życia, teraz trochę mniej, ale okazuje się, że... Trochę się pomyliłem, nie bardzo może, ale trochę, albowiem natychmiast zareagowała nasza słuchaczka pani Beata, która pisze, że wachlarze są wciąż w użyciu, tańczę tango argentyńskie i nie wyobrażam sobie wyjścia na milongę, czyli taką tangową potańcówkę, bez wachlarza. Mam ich całą kolekcję i dobieram do stroju oraz nastroju. Także okazuje się, że proszę bardzo, wachlarze są, ale skąd one się wzięły? Bo rozumiem, że historia wachlarza sięga pewnie starożytnej, nie wiem, Babilonii albo jeszcze dalej.
14: Ach, podejrzewam, że dużo wcześniej zaczęła się ta historia. Zaczęła się w czasach prehistorycznych, kiedy nasz przodek utracił ogon. I stracił to fantastyczne narzędzie, którym można się było powachlować, można się było opędzić od owadów, można było wyrazić emocje. No i stanął przed dylematem. Co zrobić? Jakie narzędzie sporządzić, żeby zastąpić ten utracony narząd?
13: Duży liść.
14: Duży liść, tak. Więc wymyślił, że wezmę duży liść. I okazało się, że ten trzymany w ręku duży liść świetnie się sprawdza. Jako oganiaczka, świetnie chłodzi w upały, można ukryć się za nim, można schować emocje, więc myślę, że to był pierwszy wachlarz, jaki powstał. I od tego czasu wachlarz towarzyszy właściwie każdej cywilizacji. Proszę mi uwierzyć, że naprawdę nie ma cywilizacji, nie ma nawet strefy klimatycznej, w której wachlarz by nie występował. No bo to, że w ciepłych strefach klimatycznych wachlarze są, jest to oczywistością, która wynika z warunków. Natomiast ja od wielu lat kolekcjonuję wachlarze. Proszę mi wierzyć, że mam w swojej kolekcji wachlarze Indian alaskańskich. Oczywiście rytualne, plecionki obszyte futrem. Występują wachlarze również jako wachlarze rytualne u Indian północnoamerykańskich. Także i równik, i szerokości podbiegunowe, wszędzie wachlarze są.
13: Rozwój technologii też nie pozostał bez znaczenia dla branży wachlarzowej.
14: Oczywiście.
13: No bo te pierwsze, tak jak pani wspomniała, to była jakaś imitacja liścia. Czyli,
14: tak jest.
13: Czyli chodziło o jakąś dużą powierzchnię na rączce lub nóżce, lub pewnie to w którymś momencie uzyskało fachową nazwę.
14: Trzonek, więc tak oczywiście z jednego liścia zrobił się pęk liści. Później ktoś może znalazł pióro gdzieś, a może z zabitych ptaków pozyskano pióra, zebrano je w pęk, no i zapewne najpierw je związano, a później ktoś sporządził właśnie trzonek, taką rączkę, żeby się nie rozsypywały, a później pomyślał, a może by tą rączkę jakoś ozdobić, opleść czymś, a może podrzeźbić, a może czymś inkrustować. I tak narodził się wachlarz oganiaczka, jeden z najbardziej pierwotnych typów wachlarzy. Drugą wersją oganiaczki jest pęk piór, pęk włosia osadzony na trzonku. No i to włosie oczywiście pochodziło ze zwierząt hodowlanych. To było końskie włosie, bydlęce również. I takie wachlarze do tej pory funkcjonują w krajach kultury arabskiej, w krajach północnej Afryki, gdzie jest kłopot z insektami. I one bardzo dobrze spełniają swoją rolę.
13: I trzeba było te wachlarze, kiedy one już były pękiem, no to wiadomo było, że ten pęk się trudno chowa, przemieszcza, kładzie, więc trzeba było wymyślić sposób, żeby to zajmowało jak najmniejszą powierzchnię, czyli można było składać i rozkładać.
14: No, najpierw wymyślono, że może by to jakoś zapleść, żeby się liście nie rozsypywały. Więc robiono plecionki. Plecionki w kształcie sercowatym, w kształcie koła, w kształcie chorągiewki. Takie artefakty widzimy na przykład na figurkach tanagryjskich. I tego typu wachlarze, zwane ekranami, funkcjonowały właściwie przez całą starożytność, aż do epoki nowożytnej. Ale w Europie. Natomiast wachlarz składany wymyślono dużo wcześniej. Oczywiście na Dalekim Wschodzie, w Japonii. Było to mniej więcej w VIII wieku i powstał wtedy tak zwany składany wachlarz komori. Legenda o powstaniu tego przedmiotu jest taka, że pewne małżeństwo japońskie bardzo mocno się kłóciło wieczorem. I w tym popłochu, w tym takim zamęcie zobaczyli, że do ich domu wpadł nietoperz. Wpadł nad lampę, osmalił sobie skrzydła. I rozłożyli te skrzydełka i zobaczyli, że to jest taka powierzchnia, która właśnie może składać się i rozkładać. I na tej bazie powstał wachlarz. Właśnie typ komori, czyli wachlarz składany, zwany po japońsku właśnie nietoperz, który przywędrował na początku epoki nowożytnej, koniec XV, początek XVI wieku do Europy, oczywiście do Włoch.
13: I to się składało, że tak powiem, na jednej płaszczyźnie, tak?
14: Czyli to się składało na jednej płaszczyźnie. Elementy stelaża na ogół drewnianego, a na spięte u nasady nitem, a na nich naklejony czy przyszyty element drugi, czyli pokrycie. Było wykonane ze skóry, było wykonane z papieru, z takiej szlachetnego tworzywa jak welin, czyli taka delikatnie wyprawiona skórka. Te pierwsze wachlarze europejskie, które powstały w Ferrarze, były delikatnie wycinane, ażurowo barwione. Zwały się kaczą łapą, albowiem przypominały do złucenia właśnie tę część kaczki.
13: A w jakim miejscu albo w jakim czasie ktoś pomyślał sobie, no ta powierzchnia może być zdobiona, ale może to będzie też powierzchnia reklamowa albo informacyjna.
14: A, to bardzo wcześnie. Ja trochę pracowałam nad tym tematem, wygłosiłam swego czasu w Instytucie Sztuki Pan na seminarium wykład na temat wachlarza jako nośnika informacji. No i proszę sobie wyobrazić, że już w początkach epoki nowożytnej, no w zasadzie jest to powiązane z rozwojem druku, pojawiły się wachlarze informacyjne. To jest sam początek XVII wieku, kiedy zostaje opracowany przez Jacques'a Callota, słynnego francuskiego grafika, wachlarz z przedstawieniem festynów we Florencji. I tak to poszło. Podczas całego wieku XVII już pojawiają się na pokryciach wachlarzy różne informacje. Takie wachlarze, znany jest na przykład wachlarz z połowy XVII wieku, informujący o koronacji jednego z królów brytyjskich. Oczywiście no, oddzielną historią są wachlarze, które powstawały na zlecenie dworu Ludwika XIV we Francji. Tam rzeczywiście powstają wspaniałe, barwne, niedrukowane, ale barwne, jednostkowe, wspaniałe obiekty, które przedstawiają, a to zaślubiny królewskie, a to festyn z okazji narodzin delfina, a to sławiące zwycięstwa króla, a to upamiętniające jego generałów, na przykład słynnego generała Turena, który poległ w jednej z wojen holenderskich i stał się takim bohaterem narodowym.
13: Już nie zobaczył, jak ten wachlarz wygląda.
14: Już nie zobaczył, niestety, tak. I co ciekawe, często te wspaniałe pokrycia nie doczekiwały się naniesienia na stelaż, albowiem uznawano, że są na tyle piękne, na tyle ozdobne, na tyle znaczące, że od razu oprawiano je w ramy. I na przykład kolekcja takich przedmiotów znajduje się w Defen Museum w Greenwich.
13: Niezwykle to jest ciekawe.
14: Tak.
13: Czyli wachlarze, które miały być zdobione, ale to zdobienie było na tyle piękne, że szkoda było je przenieść na wachlarz.
14: Tak, to coś w tym rodzaju, właśnie. Natomiast oczywiście ta propagandowa funkcja bardzo mocno rozwija się w XVIII wieku. Wiadomo, że dochodzą do głosu sprawy polityczne. Pojawiają się wachlarze karykaturowe, które przedstawiają w sposób właśnie taki groteskowy, nieco wykrzywiony, różne wydarzenia, a to związane z wojną siedmioletnią, a to związane z wielką rewolucją francuską. No musimy pamiętać, że społeczeństwo wtedy było w dużej mierze nieczytające. Więc taki wachlarz z informacją rysunkową, na przykład ze sceną zdobycia Bastylii, był znakomitym przekaźnikiem informacji. Oczywiście tego typu wachlarze pojawiają się również przez cały wiek XIX. Pojawiają się i informacje o przedstawieniach teatralnych i mapy miast, czyli takie wachlarze turystyczne.
13: A to miasto musiało być bardzo małe, żeby się zmieściło na wachlarzu. Bo inaczej człowiek nie zda.
14: Znana jest na przykład mapa Londynu na wachlarzu. No ale musimy pamiętać, że te miasta jednakowo rzeczywiście były mniejsze. No a taki okres...
13: To może tu się zatrzymamy, albowiem informacje się zbliżają.
14: Tak.
13: I wrócimy do rozmowy o wachlarzach po informacjach. Tym bardziej, że połowa XIX wieku to jest moment, w którym wachlarze zmieniły się na zawsze. Ale w jaki sposób?
14: Tak.
13: O tym dowiemy się po informacjach w studio pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
15: Reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
18: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Cześć, siostrzyczko.
21: Gratulacje.
20: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
21: Ania.
20: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
21: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
20: Obiecuję.
22: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
23: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
24: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 10.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejny atak w szkole podwyżkowym na Mazowszu. Doszło do niego rano w miejscowości Leszczydłnowiny. 15-latek miał ranić nożem nauczycielkę, dyrektora i woźną. Napastnik został zatrzymany. RCB wydało alertę dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Brytyjski konsulat we wschodniej Jerozolimie będzie działał jako przedstawicielstwo, oświadczył szef MSZ-u Wielkiej Brytanii. Władze Izraela nakazały zamknięcie brytyjskiego konsulatu w reakcji na plany Londynu dotyczące nałożenia sankcji na nielegalne żydowskie osiedla na zachodnim brzegu Jordanu. Termin wyznaczony przez izraelski rząd mija dzisiaj. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
30: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Dziś poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla, a polska noblistka Olga Tokarczuk właśnie wydaje swoją najnowszą powieść. Premiera książki pod tytułem Świata jest za dużo odbędzie się w najbliższą środę, 14 października w hali Stulecia we Wrocławiu. To powieść, której akcja rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonej stolicy Dolnego Śląska, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusi, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
31: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi swoje nowe życie.
30: Nowa książka Olgi Tokarczuk ma 700 stron. Non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik to najnowsza propozycja Narodowego Starego Teatru w Krakowie. To spektakl o rodzicielstwie, które nie mieści się w tradycyjnych społecznych wyobrażeniach.
32: Przyszło wam nigdy do głowy, że wasz brak, kompletny brak dyscypliny może mieć na nią wpływ?
33: Myślę sobie, że czasem dobrze jest dać widzom i widzkom coś dobrego. Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A czasem dobrze ich wrzucić do maszynki na mięso.
30: Na scenie Starego Teatru obok aktorów pojawią się także lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską. Ponad 80 filmów, a także debaty i warsztaty z ekspertami znalazły się w programie 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi. Pokazy i spotkania od 22 do 25 października będą odbywać się w Monopolis, Kinie Kinematografii i Szkole Filmowej, a od 19 do 21 października online. Wśród filmów znalazło się wiele premier. W wieczór otwarcia festiwalu 22 października widzowie obejrzą Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji z Itajem Tiranem i Robertem Więckiewiczem w rolach głównych.
34: To jest dla mnie film w ogóle o pewnym kole zamachowym historii, która jakby wrzuca kolejne narody czy narodowości w taką spiralę agresji i nienawiści jednych do drugich. I ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny.
30: Tak Jan Holoubek mówił o swoim filmie podczas festiwalu w Gdyni. Film walczył o Złote Lwy w konkursie głównym.
5: Siedemnaście stopni w Szczecinie, 20 w Gdańsku, 22 w Kielcach i nawet 24 w Warszawie i Katowicach. Deszczowo na zachodzie.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Gościem jest pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o wachlarzach.
3: Dzień dobry ponownie.
2: Połowa wieku XIX, tak. To jest też moment, kiedy ktoś mówi, ej, no dobra, już tyle tysięcy lat te wachlarze ze sobą dźwigamy. Fajnie byłoby, gdyby można je było przytroczyć do szlówki.
3: Tak jest właśnie. I rzeczywiście w XIX wieku no, tempo życie nabiera tempa. Pojawia się, no jest to wiek pary i elektryczności, pojawiają się nowe wynalazki, ale też i pojawiają się szybkie tańce wirowe, takie jak walc. No i proszę państwa, jak tu tańczyć szybki taniec, jeśli się trzyma w ręku wachlarz? No oczywiście nie bardzo się da, więc wymyślono coś takiego jak koluszko. To jest takie mały, zaokrąglony zaczep, który jest przymocowany u nasady wachlarza, zespolony z nitem, albo o przekroju półkolistym, albo o przekroju wieloliścia. I do tego można było przyczepić wstążkę albo chwost z frędzlem. I to się przyczepiało do paska albo do szatlę, czyli takiej specjalnej zaczepki, którą wieszano u paska sukni.
2: Czyli po prostu przełom.
3: Po prostu przełom, można tak powiedzieć. I jest to bardzo ważny element datujący. To znaczy bardzo wiele obiektów z połowy XIX wieku można zadatować właśnie dzięki temu, czy mają koluszko, czy nie. I te, które nie mają, najprawdopodobniej będą sprzed 1850 roku, a te, które mają, już po roku 1850, czyli już nieco młodsze. Oczywiście zdarzało się tak, że do starszych wachlarzy przymocowywano koluszko później, przystosowując je i w drugiej połowie XIX, i w pierwszej połowie XX wieku, ale na ogół da się stwierdzić, że jest to element wtórny.
2: Czyli mówiliśmy o tym, że powiedzmy pierwotna funkcja wachlarza to było odganianie się od insektów, chłodzenie, nie wiem, może rozumiem jeszcze jako, można coś jeść na tym, jako łyżka taka.
3: No chyba jednak niekoniecznie, były zbyt cenne, żeby je kalać jakimś pokarmem.
2: Ale potem, no właśnie, pewnie osoby zamożne mówią, też chcę wachlarz, ale muszę się odróżniać od plebsu, więc zróbcie mi to, złoto jest za ciężkie, więc jakieś, nie wiem, kości słoniowe i muślinu i Bóg wie czego jeszcze.
3: Ale oczywiście, no wachlarze są bardzo złożonymi, często bardzo cennymi obiektami, więc oczywiście stelaże były wykonywane z kości słoniowej, były wykonywane z szylkretu.
2: Czyli ze skorupy żółwia?
3: Ze skorupy żółwia szylkretowego, tak, niestety. Niestety, tak. Bywały również cennych metali. Na przykład Muzeum Narodowe w Krakowie ma w swoich zbiorach srebrny ażurowy wachlarz, który był własnością no, takiej polskiej poetki, można powiedzieć XIX-wiecznej celebrytki Deotymy, czyli pisarki Jadwigi Łuszczewskiej. I jest to wachlarz właśnie ze srebra wykonany. Oczywiście można było też zamówić malowane pokrycie u znanych malarzy. I zarówno w Polsce, jak i w innych krajach zdarzało się, że no, wzięci artyści malowali pokrycia. W Polsce na przykład wachlarze malowali Wojciech Kosak, Piotr Stachiewicz, a w krajach Europy Zachodniej już od XVIII wieku, na przykład Watteau, Lancret, na początku XX wieku Paul Klee.
2: Ale rozumiem, że to były takie jednorazowe rzeczy.
3: Ale oczywiście. To były przedmioty o bardzo wysokim poziomie artystycznym, bardzo cenne artystycznie i często też od razu lądowały w gablotkach. Może kobieta się raz czy dwa pokazała z takim obiektem, no bo był to obiekt niesłychanie prestiżowy, a później trafił do specjalnej półokrągłej gabloty i na przykład był wieszany no, nad kominkiem albo gdzieś no, na salonach.
2: Czyli na bal kserówka, a oryginał do...
3: Można tak powiedzieć.
2: Ale, no właśnie, ale rozumiem, że dama z dobrego domu, która bez wachlarza nie ruszała się z domu, a pewnie być może po domu, trzeba było znaleźć różne inne funkcje dla wachlarza. No nie wiem, jak ktoś był na przykład na balu, Wiadomo było, że to nie jest tak, że hej, zatańczymy, tylko trzeba było się zapisać na taniec.
3: Tak jest.
2: To wachlarz świetnie się nadawał do tego, żeby sobie kolejność i kawalerów, z którymi się tańczyło, zapisać.
3: Oczywiście, wachlarz mógł pełnić rolę karnetu, szczególnie do tego nadawały się tak zwane wachlarze płytkowe, czyli wykonane w całości z jednego materiału, na przykład z kości słoniowej, i zupełnie gładkie, niezdobione. I na takich płytkach ołóweczkiem można było się wpisać damie, pannie w kolejność na następny taniec.
2: Jak to wyglądało technicznie? Czy ona stała z tym wachlarzem, przychodził ktoś i mówi, którą tam ma pani wolną pozycję, dobrze, to ja będę ósmy? Czy wachlarz leżał i się...
3: Przypuszczam, że tak, no były to zbyt cenne przedmioty, żeby tak dawać każdemu, prawda, do miętoszenia, no.
2: Pewnie nie zdajemy sobie sprawy, albo może nie uświadamiamy sobie, że wachlarz też mógł być symbolem władzy, na przykład papieskiej.
3: Oczywiście wachlarz jest symbolem, w tej chwili może już w mniejszym stopniu, ale był symbolem władzy właściwie od starożytności. Znamy wizerunki faraonów, którzy stali w otoczeniu niewolników trzymających olbrzymie wachlarze z piór. Później oczywiście starożytna Grecja, starożytny Rzym i ze starożytnego Rzymu właśnie te duże ceremonialne wachlarze z piór przeszły do rytuału dworskiego Watykanu. I szanowni państwo, właściwie te olbrzymie wachlarze z piór, zwane z łacińska flabellum, funkcjonowały do XX wieku. Tu może zaskoczę, ale powiem, że dopiero papież Paweł VI w połowie lat 70. zrezygnował.
2: Kupił klimatyzację,
3: zrezygnował z noszenia na lektyce i zrezygnował z tego jeszcze postfaraońskiego, można powiedzieć, rytuału związanego z trzymaniem wachlarzy wokół jego osoby.
2: Jakie są, czy są takie najcenniejsze wachlarze dla kolekcjonerów albo instytucji kultury, po prostu... Creme de la creme.
3: Proszę pana, z wachlarzami jest ten problem, że one nie mają tak zwanej monalizy swojej, czyli były to obiekty bardzo różnorodne i to jest fantastyczne. Ale musimy pamiętać, że to są obiekty codziennego użytku, więc te bardzo dobre obiekty często po prostu nie dotrwały do naszych czasów. Natomiast można wyróżnić taką fantastyczną grupę, to znaczy wachlarze XVIII-wieczne, rokokowe, wykonywane na specjalne zamówienie. I bywało tak, że wachlarz był zamawiany u wielu rzemieślników. Jeden rzemieślnik wykonywał misternie rzeźbiony stelaż, czy to z kości słoniowej, czy z masy perłowej, która się w XVIII wieku na stelażach pojawia, z rzeźbioną sceną. A później następny artysta, często wzięty malarz, malował związaną, jakby nawiązującą do tej sceny rzeźbiarskiej, scenę malarską. I powstawał taki wachlarz o jednorodnym programie ikonograficznym. No i to były często rzeczywiście arcydzieła. Więc można powiedzieć, że tak, ta wyróżniająca się, bardzo wyróżniającą się grupą są wachlarze rokokowe. No oczywiście należy dodać, że również bardzo wczesne wachlarze. Te wczesno-nowożytne, europejskie, typu Kaczałapa, wachlarze XVI-wieczne są niezwykle rzadkie i one są rzeczywiście bardzo cennymi obiektami, często nie ze względów artystycznych, ale po prostu ze względu na swoją unikatowość.
2: A w jaki sposób się komunikować za pomocą wachlarza?
3: Ach, to jest oddzielna historia. Oczywiście to jest historia taka, że język wachlarza był związany z rytuałem dworskim, bardzo mocno rozbudowanym zarówno na dworze francuskim w XVIII wieku, jak i na dworze hiszpańskim. I oczywiście odpowiednio składając wachlarz, rozkładając, sytuując przy różnych częściach twarzy, a to przy oku, a to przy ustach, a to przekładając z jednej ręki do drugiej, można było dyskretnie coś swojemu rozmówcy zakomunikować. Przy czym co kraj to obyczaj. To znaczy ten obyczaj porozumiewania się wachlarzem trochę inaczej wyglądał w Hiszpanii, trochę inaczej wyglądał we Francji, trochę inaczej we Włoszech.
2: Czy jak się Hiszpanka spotkała z Francuzem, to się nie dogadali wachlarzami?
3: Mogło tak być. Albo mogło dojść do jakichś nieporozumień. No na przykład w Anglii w XVIII wieku była specjalna szkoła, która uczyła języka wachlarzy. No oczywiście wojny napoleońskie spowodowały, że ta tradycja trochę przygasła. Natomiast z powrotem ją jakby rozdmuchał wielki wytwórca, słynny paryski wytwórca wachlarzy Duvelleroy, który zaczął produkować na początku lat 30. XIX wieku wspaniałe, luksusowe wachlarze. No i żeby trochę podkręcić marketingowo tę swoją firmę i ten proces handlowy, właśnie też podkręcił tę legendę o języku wachlarzy. Czyli musimy pamiętać, że jest to też trochę taka historia lekko rozdmuchana, aczkolwiek musimy pamiętać, że ten język wachlarzy, oczywiście już nie tak wyrafinowany jak początkowo, funkcjonował w zasadzie do końca XIX, a może nawet początku XX wieku.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście o wachlarzach można powiedzieć dużo, dużo więcej, ale dzisiaj już tylko tyle. Więc niech to będzie taka przekąska. W przyszłości o wachlarzach będzie więcej. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję serdecznie. Postaram się na przyszłość przygotować jakieś smakowite danie główne.
2: Ach, cudownie. Pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. To o wachlarzach, a o 10:40 Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Dzień dobry, Ewo. Co dzisiaj w programie?
4: Dzień dobry. Jak to jest z sekcją zwłok, jeżeli człowiek zmarł w szpitalu? Czy to rodzina decyduje o sekcji, czy szpital? Tutaj panuje dużo nieporozumień. Będziemy o tym rozmawiać i je wyjaśniać już za chwilę w programie z cyklu Prawo bez recepty, po skrócie informacji, na które zapraszam.
6: Autopromocja. Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23:00 zabieram Państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Sobesto, zapraszam.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
23: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. 15-latek w szkole podwyżkowym ranił nożem 3 osoby. To woźna, dyrektor i nauczycielka. Chłopak został już zatrzymany. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 11:00. A we wczorajszym ataku w Ostrołęce rannych zostało 9 osób. 19-letni napastnik jeszcze dziś prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Tymczasem policja zatrzymała w sierpcu 17-latka, który planował przeprowadzić krwawy atak. W jego plecaku znaleziono 2 noże, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek tego rodzaju sytuacji. Mieliby je przeprowadzać specjaliści wyznaczeni przez resort spraw wewnętrznych i administracji.
25: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
24: Od tego roku w szkołach jedna godzina wychowawcza w miesiącu powinna być przeznaczona albo na działania patriotyczne, albo obronnościowe. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnej aborcji. Dziś komisja zajmuje się 2 projektami w tej sprawie. Jako pierwszy procedowany był wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nowelizacji kodeksu karnego, który dotyczy właśnie częściowej dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji. Drugi projekt to z kolei projekt ustawy mający na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co Trybunał Konstytucyjny uznał 6 lat temu za niekonstytucyjną przesłankę. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym kilka miesięcy temu zginął poseł Łukasz Litewka. Dotychczas toczyło się ono w prokuraturze rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Decyzja o przejęciu postępowania jest związana z długotrwałą nieobecnością prokuratora, który prowadził tę sprawę. Znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta, który usłyszał zarzuty. Od 17 do nawet 24 stopni dziś w Polsce. Najcieplej będzie na Mazowszu i na Śląsku. Jutro znacznie chłodniej w całym kraju.
29: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pani mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
4: Pani mecenas reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny w sprawach o błąd medyczny. Dzisiaj temat ciężki. Sekcja zwłok. Tutaj przysłała mi kilka propozycji, wątków. Zatytułowała pani to decyzja, znaczenie i najczęstsze mity. Jaki jest najczęstszy mit dotyczący sekcji zwłok?
2: ja najczęściej spotykam się z tym, że rodzina uważa, że to ona decyduje o tym, czy sekcja zwłok zostanie wykonana, czy też nie.
4: To no jest... tak, bo się pytają z rodziny.
2: Pytają się z uprzejmości najczęściej, ale porządkujmy fakty.
4: Tak.
2: Pacjent umiera w szpitalu i pierwsze pytanie, tak jak pani redaktor wskazała, jest, czy wykonujemy sekcję zwłok. To jest pytanie najczęściej wynikające właśnie z kurtuazji, dlatego że rodzina może zażyczyć sobie sekcji zwłok, ale nie może zabronić wykonania sekcji zwłok wtedy.
4: Jeżeli szpital uważa, że konieczne.
2: Jeżeli szpital uważa, że konieczne, a szpital uważa, że konieczne wtedy, kiedy przyczyny zgonu nie można ustalić w ocenie lekarzy jednoznacznie. Mhm. I wtedy ta sekcja jest konieczna. To jest uznaniowe, więc czasami bywa tak, że mimo, że ta przyczyna nie jest jednoznaczna dla rodziny, lekarze uważają, że jest jednoznaczna i na wszelki wypadek tej sekcji nie robią i nie proponują. I bazują na tym, co wpisują w kartę zgonu, nie mylić z aktem zgonu, bo karta zgonu to jest taki dokument, w którym właśnie się wskazuje te przyczyny zgonu. I wówczas jest... Dopiero wówczas jest czas na reakcję rodziny, czyli my prosimy o wykonanie sekcji zwłok. Wtedy wykonywana jest sekcja szpitalna, czyli tak zwana anatomopatologiczna. Ta służy ustaleniu przyczyny śmierci i ocenie rozpoznań klinicznych, czyli jakby weryfikowane jest to, czy lekarz leczący w ostatnim czasie pacjenta postawił dobre rozpoznanie, czy rzeczywiście to, co on uznał za przyczynę śmierci, potwierdza się w sekcji.
4: A to lekarze mają interes w weryfikacji tego? Czy to raczej
2: czasami
4: rodzina
2: tak,
4: ma
2: dlatego,
4: interes w weryfikacji?
2: Jedno i drugie, dlatego że lekarze mają interes, no bo czasem przebieg jest taki gwałtowny, szczególnie w tych ostatnich dniach, że nie do końca sami wiedzą, co było przyczyną śmierci. Ale, no bo też pamiętajmy, że sekcja nie służy wykazaniu błędu medycznego. Jakby może...
4: Ona się nam tak kojarzy. Ona się nam kojarzy przede wszystkim ze sprawami nagłej śmierci, z przestępstwami i z błędami medycznymi.
2: I powinna się tak kojarzyć sekcja inna, nie ta szpitalna, tylko sekcja sądowo-lekarska, czyli potocznie zwana prokuratorską. Ta służy już wyjaśnieniu przyczyny i okoliczności śmierci tam, gdzie mamy podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci. Ale, również z powodu błędu medycznego.
4: Ale to ktoś musiał zwrócić się do tego prokuratora.
2: Tak. I to jest również rola rodziny. Jeżeli złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o pilną sekcję, to wtedy szpital zabezpiecza ciało.
4: Nie... Wystarczy, że taki wniosek złożymy, to tak?
2: Do prokuratury.
4: Tak,
2: do prokuratury.
4: Tak.
2: To prokurator wtedy zarządza sekcję tą sądowo-lekarską, a szpital ma obowiązek przechowywać zwłoki do czasu wykonania tej sekcji i wtedy ta sekcja jest wykonana już oczywiście najczęściej poza szpitalem, tylko w zakładach medycyny sądowej albo przez biegłych powołanych przez prokuraturę.
4: A prokurator może odmówić? Czy ten wniosek stwierdza, ten jakiś nieuzasadniony ten wniosek, żeby taką sekcję robić, czy raczej nie
2: zdarza
4: się?
2: Ja się z tym nie spotkałam, no bo prokurator nie może przesądzać, że nie doszło do przestępstwa i nie ma związku ze zgonem, zanim się nie wykona sekcji, więc to by było nielogiczne. Nie, prokurator najczęściej taką sekcję zarządza. To oczywiście przedłuża wszystkie procedury, no ale coś za coś i ta sekcja rzeczywiście jest sekcją no taką już bardzo szczegółową, badającą przyczyny zgonu, rozwiewającą czasem wątpliwości rodziny co do prawidłowości leczenia w ostatnich dniach albo i wcześniej.
4: A zetknęła się pani z taką sytuacją, że za życia pacjent wyraża jakieś zdanie w tej kwestii, mówi nie chcę, żeby mnie krojono?
2: Tak, pacjent ma prawo zaprotestować za życia i powinno się to znaleźć w dokumentacji, ale oczywiście ten sprzeciw nie jest honorowany wtedy, kiedy są ustawowe sytuacje obowiązkowej sekcji.
4: Nie jest możliwa taka sytuacja, że rodzina zleca prywatnie sekcję zwłok.
2: Jest możliwa taka sytuacja. Też może tak być.
4: Bo myślałam, że tylko albo tutaj w szpitalu, szpitalna, albo tutaj na wniosek do prokuratora.
2: Można też zlecić prywatną sekcję. To są rzadkie sytuacje, ale nie wszystkie, z tego co jest mi wiadomo, zakłady medycyny sądowej na przykład podejmują się takich sekcji. Są też prywatne jednostki, które takie sekcje robią. Natomiast jest to możliwe. Spotkałam się może kilkukrotnie z takim zleceniem rodziny. Oczywiście takie zlecenie ma sens głównie wtedy, kiedy jest to pierwsza sekcja. No bo pamiętajmy o tym, że może tak być, że najpierw jest sekcja szpitalna, bo lekarze uznali, że należy ją zrobić, a rodzina po czasie dochodzi do przekonania, że jednak chciałaby zawiadomić prokuraturę. Prokuratura zleca sekcję sądowo-lekarską i jeżeli to jest, zdarzyło mi się też, że to było w trakcie wręcz fizycznie wykonywania sekcji szpitalnej, ta sekcja jest przerywana, zwłoki są przekazywane do Zakładu Medycyny Sądowej, albo kiedy już jest tamta sekcja wykonana, to się wykonuje powtórną sekcję, przy czym oczywiście jest wartość, jej wartość dowodowa już jest ograniczona.
4: W wypadku śmierci człowieka praktycznie bez sekcji zwłok trudno udowodnić błąd lekarzy.
2: Tak, to jest najczęściej bardzo trudne. Nie niemożliwe, bo jeżeli wpisana w kartę zgonu przyczyna zgonu jest rzeczywista, a potem analiza przebiegu leczenia wykaże błędy, no to ten związek przyczynowo-skutkowy jest gdzieś tam do wykazania. Ale jeżeli jest spór, bo sekcji nie było, i lekarze twierdzą, że dla nich sytuacja była jasna, a pacjent zmarł w wyniku po prostu rozwoju choroby podstawowej czy zaostrzenia choroby podstawowej, a rodzina twierdzi co innego, to bez sekcji już jest to trudne.
4: I to potem słyszymy o takich wypadkach, że następuje, nie wiem, ekshumacja i sekcja szczątków.
2: Tak. Zdarzyło mi się w jednej ze spraw, że nawet dwukrotnie było ciało ekshumowane. Wartość dowodowa już tych materiałów uzyskanych w takiej sekcji po ekshumacji jest rzeczywiście mocno ograniczona, ale jest jakaś przyczyna takich sekcji i czasami szuka się tylko jednej kwestii, jedną się weryfikuje i czasem taka sekcja dostarcza też materiał dla prokuratury. Wszystko zależy od tła też, jakie mamy, jeżeli chodzi o przyczynę śmierci, dlatego że jeżeli nawet prokurator zarządza sekcję prokuratorską, to daje określone zlecenie Zakładowi Medycyny Sądowej i Zakład Medycyny Sądowej zabezpiecza niektóre preparaty do dalszych badań, na przykład takie najczęstsze badania szczegółowe to są badania patomorfologiczne, czyli badania tkanek. Są też badania toksykologiczne, ale ten materiał jest trzymany tylko przez określony czas. Jeżeli prokurator odpowiednio wcześnie nie zleci tych szczegółowych badań, to materiał jest również bezpowrotnie niszczony i możliwości dowodowe umykają.
4: A jak wygląda sytuacja, gdy w trakcie porodu lub zaraz po porodzie umiera dziecko, rodzi się martwe dziecko? Zawsze dokonywana jest sekcja zwłok?
2: Nie. Zawsze. Tutaj są ogólne reguły, takie jak przy każdej śmierci. Natomiast jest pewna różnica, jeżeli chodzi o możliwości ustaleń w wyniku sekcji. Tutaj sekcji powinna być poddane ciało, oczywiście dziecka, ale niezwykle ważne jest, żeby razem z ciałem dziecka przekazać do badania sekcyjnego łożysko, pępowinę czasem, jeżeli zachowała się, ponieważ najczęściej te przyczyny śmierci okołoporodowej są dosyć jasno widoczne w stanie łożyska i to łożysko powinno być też poddane bardzo dokładnym badaniom, takim jak badanie histopatologiczne czy inne.
4: To już personel szpitalny musi to zachować, prawda?
2: Powinien to zachować, ale zdarzyło mi się też, że po prostu łożysko zostało wrzucone z innymi łożyskami do odpadów biologicznych z tego dnia i zresztą efekt był taki, że ponieważ prokuratura za późno zareagowała i za późno zażądała wydania tego łożyska, to wykonano badanie DNA wszystkich tych łożysk z danego dnia po to, żeby wytypować to jedno, które ma być przekazane, które powinno było być przekazane razem z ciałem dziecka do badania sekcyjnego.
4: Ale to była czyja decyzja?
2: To była decyzja prokuratury, tak, ale tak. Na wniosek nas jako pokrzywdzonych.
4: Gdy mamy duże wątpliwości co do postępowania lekarza, podejrzewamy, że popełnił błąd, no to wtedy chcemy sekcji zwłok jako rodzina.
2: Tak, ale odradzam, żeby tą chęć sekcji zwłok przekuwać na sekcję szpitalną. Dlatego, że sekcję szpitalną wykonuje po prostu biegły, który, czy lekarz, który jest zatrudniony w tym samym szpitalu, w którym prawdopodobnie doszło do popełnienia błędu.
4: Ale to znaczy, że musimy do...
2: prokuratury. Jeżeli mamy... Pytanie było takie, czy jeżeli mamy poważne wątpliwości. Jeżeli mamy poważne wątpliwości, zdecydowanie do prokuratury, bo tylko sekcja sądowo-lekarska da nam rzetelną odpowiedź na temat stanu pacjenta w momencie śmierci.
4: I szpital powinien przekazać całość dokumentacji osobie, która robi sekcję zwłok, osobom, które robią sekcję zwłok?
2: Szpital powinien przekazać niezbędną dokumentację i najczęściej przekazuje szczątkową dokumentację, więc w interesie rodziny, w interesie pokrzywdzonych jest, żeby do zakładu, który wykonuje sekcję prokuratorską, trafiło jak najwięcej dokumentacji, ale przede wszystkim dokumentacji, która ma związek z zarzutami, z podejrzeniami, po to, żeby odpowiednio ukierunkować poszukiwania przyczyny śmierci, których będą dokonywać lekarze.

0: zamrożenia praw. Taka sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych wznawia działalność. Dlaczego 2 lata nie pracowała, to jest temat na inną rozmowę, która już notabene odbyła się na antenie TOK FM. Niemniej jednak teraz z powodu, jak się okazuje, jakichś tarć w koalicji, ta komisja wraca i sprawa projektów aborcyjnych wraca na posiedzenia Sejmu. Skąd taka decyzja akurat teraz? Jakie są przyczyny tego, że nagle w dosyć gwałtownym trybie rzeczywiście ten pomysł wraca? To jest jeden z naszych tematów. Zbieramy oczywiście wszystkie informacje na temat ataków w szkole podwyżkowym. Tam nie żyje 37-letnia woźna zaatakowana nożem. Więcej na ten temat także w informacjach, ale my postaramy się rzucić szersze światło na to, co się wydarzyło, na podstawie tego, co będziemy wiedzieć do tego czasu. No i jest jeszcze Donald Trump oczywiście. Donald Trump, który, jak podają amerykańskie media, zamierza zintensyfikować ataki na cele w Iranie przed wyborami środka kadencji. Chce w ten sposób pokazać swoim wyborcom, że zmierza do zakończenia tej wojny i zduszenia tej wojny i zniszczenia Iranu. Z drugiej strony jednak każde takie ataki powodują wzrost cen paliw na rynkach, co oznacza, że wyborcy mogą zapłacić jeszcze więcej za paliwo, kiedy na przykład będą jechali do komisji wyborczych. Wobec tego republikanie są podzieleni, jeśli chodzi o taki sposób walki o głosy. To jest kilka tematów raptem. Jest jeszcze oczywiście literacki Nobel, który zostanie ogłoszony o godzinie 13. Czekamy też na werdykt Akademii.
1: TOK 360 startuje w samo południe, czyli za godzinę i 3 minuty. Dzięki wielkie, a ja zapraszam na informację TOK FM o 11:00. Po informacjach dowiemy się, jak w starożytnym Rzymie imprezowali znani i bogaci. A mówiąc w starożytnym Rzymie, mam na myśli bardziej imperium niż sam Rzym.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: W nowej polityce, czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? A także polska partia Trumpa, porzucane studia, zabójcy drogowi, jaki wyrok? Rozmowa ze Szczepanem Twardochem, Jarosław, szok po zabójstwie księdza, cenne wady Polaków. Polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: 37-letnia pracownica szkoły w Wyszkowie, w Podwyszkowem, zaatakowana przez 15-latka, nie żyje. O tym na początek. Będziemy też w Ostrołęce, w której po wczorajszym ataku nożownika nadal jest nasz reporter. Lubelszczyzna chce się szkolić. Tłumy wzięły udział w szkoleniu wojskowym. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie żyje woźna zaatakowana przez nożownika w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem. Ranni zostali jeszcze dyrektor i nauczycielka. Wśród poszkodowanych nie ma uczniów. Relacjonował jeszcze kilka minut temu w rozmowie z TOK FM Przemysław Czuper z Wyszkowskiej Straży Pożarnej.
1: Trwa akcja w szkole w Leszczy-Dole Nowinach. Są 3 osoby poszkodowane. Mogę potwierdzić, że to nie są uczniowie. Prowadzimy my jako Państwowa Straż Pożarna z policją i zespołami ratownictwa medycznego. Akcja jest dynamiczna. No już tutaj jesteśmy przynajmniej 40 minut, nawet może więcej, ale...
0: Jak informuje policja, wśród rannych jest dyrektor, który ujął 15-latka z nożem. Na miejscu pracują straż pożarna, ratownicy medyczni i policja. Kobieta, która zginęła, miała 37 lat. Odwołane zajęcia, szkoła odgrodzona policyjną taśmą i dodatkowe patrole na ulicach. Tak wyglądają dzisiaj okolice zespołu szkół nr 4 w Ostrołęce, gdzie wczoraj również doszło do ataku nożownika. Wszyscy uczniowie miejscowych szkół mogą skorzystać z bezpłatnych dyżurów psychologów. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter TOK FM, mówią o przygnębiającej atmosferze w mieście i szkole.
2: Córkę też właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa, chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale... przeżywa bardzo.
3: Strach jakiś jest tam, na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.
4: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
3: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
0: 19-letni nożownik ranił wczoraj 9 osób. Do szkoły wniósł też ładunek wybuchowy własnoręcznej roboty. Przeprowadził atak w dniu swoich urodzin. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Na Lubelszczyźnie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. Jeszcze niedawno na takie szkolenia przychodziło po kilka osób. Teraz przyszło ponad 250. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
6: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
5: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
7: My też musimy skoordynować z zarządzaniem przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody choćby lubelskiego, ażeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
5: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź. Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia, sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
8: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
0: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Mołdawia tworzy na przejściach granicznych z Ukrainą specjalne strefy, w których funkcjonariusze Straży Granicznej oraz osoby przebywające na przejściach będą mogły schronić się w przypadku zagrożenia atakiem dronów. Mołdawskie władze wycofują również funkcjonariuszy ze wspólnych przejść granicznych znajdujących się na terytorium Ukrainy. Z 2 przejść już wycofano mołdawski personel, a wkrótce ma on opuścić także kolejne miejsca. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dziokowiciem. O czym więcej wie Błażej Kulesza.
9: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie spotkania pewnie wygrał je Polak. Wątpliwości były jedynie tylko w drugim secie, w którym top wygrał po tiebreaku do 4.
10: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, bo to był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
9: Hurkacz kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie poddał półfinałowy mecz z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic. Jak sprawił los, obaj panowie teraz zagrają ze sobą w Szanghaju.
10: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
9: A wrocławianin grał do tej pory z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Informacje w TOK FM ponownie o 11.20.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Maksymalnie dziś 24 stopnie, najchłodniej w okolicach Szczecina tylko 17. Jutro wszędzie zdecydowanie zimniej i dużo więcej deszczu.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W studio pan profesor Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry państwu i panu.
13: Pan profesor Piotr Dyczek prowadzi rozległe badania na różnych kontynentach.
14: Ja jestem rozległym człowiekiem.
13: I często opowiada nam o tym, na przykład, jak wyglądały koszary.
14: Ale rzymskie.
13: Rzymskie.
14: By nie było wątpliwości.
13: I niektórzy mówią, no dobra, no ale kto z nas chce być żołnierzem takim szeregowym? No może są tacy. Ale pewnie są tacy, którzy mówią, panie profesorze, ale jak żyli znani i bogaci, ci, którzy tam w kieszeniach, nie wiem, czy już były kieszenie wynalezione.
14: Były.
13: W sakiewkach mieli miliony sesterców i talentów.
14: No lepiej złote monety.
13: Złote monety. No dobrze, cesarze to wiemy coś. Wiemy coś też o występkach cesarzy. Czyli dzisiaj można powiedzieć rzymski luksus na lubieżach. Czyli rubieżach, gdzie można lubieżnie funkcjonować.
14: No nie, no w wojsku tak lubieżnie nie można było funkcjonować, przecież tam obowiązywała dość stroga dyscyplina i wszelka lubieżność taka przekraczająca...
13: Normy?
14: Nie tyle normy, poziomy bezpieczeństwa, bo oczywiście społeczeństwo rzymskie funkcjonowało na innych zasadach niż nasze współczesne. Proszę pamiętać, że religia nie miała takiego wielkiego wpływu na moralną stronę funkcjonowania, tak jak teraz chrześcijaństwo na przykład.
13: No tak, ale proszę zobaczyć, że w Rosji to było wręcz wskazane, nawet w języku mówiło się budźcie lubiezne. Czyli bądźcie lubieżni.
14: No może tak nie do końca. Nie wiem, kiedy pan się uczył tego języka, no, ale wiek robi swoje.
13: Od razu wyjaśniam, wyjścia. Jak ktoś będzie pisał,
14: ale jesteśmy w końcu w archeologii.
13: To praktycznie znaczy coś innego. Would you be so kind? Tak byśmy po polsku powiedzieli.
14: Nie, oczywiście były zasady. No, chodziło o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No, wojsko to w ogóle była specyficzna grupa. Proszę pamiętać, już nawet chyba o tym mówiłem, że w wojsku służyło się 25 lat, czyli całe prawie dorosłe życie tam się spędzało. Problem był oczywiście zakładaniem rodzin. Wyższe rangi oczywiście mogły założyć rodziny, raczej żołnierze nie, a to nie oznacza, że nie miały rodzin. Dlatego, że przy twierdzach obozowych były takie specjalne, w zasadzie można to nazwać osady, bo to nie było skodyfikowane od strony prawnej, co to jest. My to nazywamy kanabę, czyli osada, w której mieszkały ewentualnie rodziny żołnierzy, gdzie były warsztaty produkcyjne, tam produkujące różne przedmioty, gdzie były sklepy, gdzie były taberny, czyli taki rodzaj oberży. Więc to funkcjonowało w pewnej bliskości, czy wręcz razem z całym tym legionem.
13: Słynna tawerna pod pianą z grają.
14: No na przykład. No, z piciem to też też mieli ograniczenia, no bo wojsko nie mogło być no, w stanie wskazującym na. Oczywiście było bardzo dużo świąt.
13: To Poskę było, tak? Ten taki...
14: Poska, czyli no, w zasadzie ocet winny z miodem, z czasem z, nie wiem, z różnego rodzaju dodatkami, ale generalnie jest to ocet winny. To było całkiem, zdaje się, smaczne, bo taka Poska była. Jest, odtwarzane są niektóre z tych napojów, niektóre się nie nadają do picia współcześnie, inne tak, bo na przykład było takie wino białe, deserowe, do którego dodawano wody morskiej. No i wyprodukowano w Prowansji, ponieważ tam była odkryta willa rzymska, w której produkowano wino i oni odtworzyli tę willę, a przy okazji niektóre receptury, w jaki sposób produkowano wino, jakie to wino miało smak. No i to akurat było nie do wypicia.
13: Panie profesorze, ale taki generał to musiał już mieć wypasione życie.
14: Nie, znaczy nie tyle wypasione życie. Proszę pamiętać, że generałowie, czyli legaci legionu, to byli senatorowie przeważnie, czyli wyższa ranga. I oni z naturalnych powodów no, byli przyzwyczajeni do luksusu. Zresztą mieli dość duże apanaże sięgające paru dziesięciu tysięcy sesterców, a później denarów w zasadzie, bo to wypłaty były w denarach. Także oni musieli mieć rezydencję. Proszę pamiętać, że ta rezydencja, ona była ich mieszkaniem w trakcie, kiedy oni przebywali w twierdzy legionowej, ale nie była ich prywatną rezydencją w takim sensie, że nie była ich własnością. Poza tym to była reprezentacyjna budowla, w której przyjmowano gości, na przykład Cezara, czy Cezarów, którzy przyjeżdżali na inspekcję do twierdz legionowych. Tak więc ta rezydencja, ona musiała się odznaczać no, większym luksusem z naturalnych powodów i tak tam tych rezydencji nie jest odkrytych wiele, ale wydaje się, że rzeczywiście ten luksus tam był dość wysoki. Inne budowle, czyli te budowle, w których mieszkali normalni legioniści, one też nie były takimi jakimiś strasznymi slumsami, jak to czasem się pokazuje, dlatego że w filmach no, czasem jak są pokazywane baraki wojskowe, to wygląda dość obskurnie nawet. One także miały pewne formy luksusu. No oczywiście nie były tak świetnie wyposażone jak te wielkie budowle, które służyły oficerom wyższej rangi, bo tam jest nie tylko legat, tam jest i taki centurion, który był prefektem castrorum, czyli odpowiadał za wszystko, co dzieje się w obozie, remonty i tak dalej, plus do tego byli jeszcze trybuni, 6 trybunów, z których pierwszy ten trybun, Angusti Clavi tak się nazywał, on był w zasadzie zastępcą głównego generała, czyli głównego legata, który był w twierdzy, dowodził tym wszystkim.
13: No dobrze, ale w takiej twierdzy, panie profesorze, jak to, powszechnie akceptowane.
14: Czy się zaplątaliśmy?
13: Tak, nie pozostałem się, czy to było powszechnie akceptowane, że taki legat to mógł mieć
14: oczywiście, no, taką
13: posiłną chatę i każdy myślał, no pewnego dnia może też zostanę
14: generałem. Panie redaktorze, nie bądźmy naiwni, no przecież dzisiaj jest tak samo. No, generałowie mają całkiem inne warunki niż normalni żołnierze. To jest zrozumiałe, to była hierarchia, to była piramida. Zazdrości nie było, bo proszę pamiętać, że legaci się zmieniali, ale co ważniejsze, zmieniali się pierwsi centurionowie pierwszej centurii, czyli tej centurii najbardziej takiej najdzielniejszej, no, na której się to wszystko opierało. On się nazywał Primus Pilus, czyli pierwsza
13: piła.
14: Pika, nie, pila to był oszczep, czyli pierwszy oszczep. Oni pełnili swoją funkcję przez rok, przy czym to tak było świetnie zorganizowane. Może z drugiej strony.
13: A, co się pan zaplątał?
14: Nie, to przykład idzie od góry. No co ja mam tutaj zrobić? Ja tu jestem tylko gościem. Gospodarz się plącze. Chcę być miły dla pana. Wesprzeć psychicznie.
13: Dziękuję. Doceniam panie profesorze.
14: Sytuacja polegała na tym, że początkowo rzymskie wojsko było zorganizowane wedle struktury społecznej, czyli bogaci mieli konie, kwici i tak dalej, wyposażenie. Ale bardzo rychło zorientowano się, że bogactwo, czy to, na jakim szczeblu hierarchii społecznej się znajdujemy, nie jest równoważne z męstwem i z tężyzną fizyczną. W związku z tym postanowiono stworzyć system, który spowoduje, że ludzie niezależnie od swojego pochodzenia będą mogli awansować po najwyższe rangi. I rzeczywiście tak to było skonstruowane, że teoretycznie rzecz biorąc, każdy żołnierz przychodząc na te mniej więcej 25 lat do wojska, mógł ostatecznie skończyć, awansując tam co jak co jakiś czas na tego Primusa Pilusa, jeśli tak to można spolszczyć. On tę swoją funkcję pełnił przez jeden rok i właśnie niezależnie od pochodzenia potem mógł pełnić całkiem inne funkcje. Mógł zostać legatem, mógł zostać senatorem, mógł działać nazwijmy to w samorządzie miejskim, mógł pełnić inne tam bardzo ważne funkcje, czyli on przeskakiwał ze względu na swoją dzielność i na okazane męstwo, czy wielki rozsądek militarny, no przeskakiwał te szczeble społeczne. To była dość skutecznie skonstruowana i dobrze działająca struktura. Proszę nie zapominać, że do czasu zbarbaryzowania wojska, czyli wtedy, kiedy no już w zasadzie po tak zwanym kryzysie trzeciego wieku zaczyna się w wojsku taka sytuacja, że coraz więcej barbarzyńców, czyli niezwiązanych bezpośrednio z cesarstwem wchodzi do armii, no to do tego czasu to wszystko świetnie funkcjonowało. Zresztą później ta armia, bo to Konstantyn robił, zresztą nie tylko on, te reformy, oni przystosowywali armię do zmieniających się warunków militarnych.
13: My przystosujemy do zmieniających się warunków na antenie. Aha. I teraz będą informacje, a po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
14: Z wypiekami będę słuchał.
13: Pan profesor Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
14: I Ośrodka Badań nad Antykiem
13: Europy Południowo-Wschodniej. Tak jest.
15: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
22: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
21: Pewne zwycięstwo!
22: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
10: You see how this looks, right?
9: Prime Time. W kinach od 9 października.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 11.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym ministrów. O 13.00 mają się spotkać między innymi minister spraw wewnętrznych i administracji, minister cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynator służb specjalnych oraz komendant główny policji, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły, poinformowała mazowiecka policja. Jak już informowaliśmy w TOK FM, w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował nożem pracownicę szkoły, dyrektora i nauczycielkę. Został już zatrzymany. A po wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Ministra Barbara Nowacka zapewniła, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
13: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku nożownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
11: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat i jest dostępny do ściągnięcia na stronach resortu edukacji. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, co jednocześnie oznacza, że alerty rozesłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Tymczasem w mieście Pryłuki na północy Ukrainy po wczorajszych atakach trwają poszukiwania ofiar. Trafiony tam został m.in. blok mieszkalny. Dotychczas potwierdzono śmierć 22 osób, a w tym 5 dzieci. We wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę zginęły co najmniej 32 osoby.
14: To był atak z użyciem wielu pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów typu Shahed. Taki właśnie prezent sprawił sobie Putin na urodziny. Zabijanie dzieci, zabijanie ludzi.
15: Ubójstwo ludzi.
11: Według Wołodymyra Zełenskiego Moskwa będzie przeprowadzać jeszcze więcej ataków.
14: Putin nie czuje, że sprawia mu to prawdziwe problemy. Wysiłki na rzecz nakładania sankcji zostały osłabione. Sygnały w sprawie znoszenia sankcji na oligarchów to normalizowanie wojny.
11: Pod koniec września Unia o 3 lata przedłużyła sankcje wobec 3000 osób. Z listy zniknęły jednak 2 nazwiska rosyjskich oligarchów: Aliszara Usmanowa i Michaiła Friedmana. Nawet 24 stopnie pokażą dziś termometry w Warszawie i Katowicach. To będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Deszcz zacznie się już dzisiaj pojawiać na zachodzie i na południu.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: studio pan profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej.
15: I pan Cezary Łasiczka.
3: Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski. Pan profesor kopie tu i tam.
15: Ale wykopaliska, nie kopie.
3: Tak, w innym nie sensie. Jak koń.
15: Nie, nie, absolutnie. Nie wyglądam, jak pan widzi.
3: Lubi pan się wkopywać też czasem w wypasione wille generałów, legatów?
15: No, ale wie
3: jak
15: pan,
3: w nowe na przykład.
15: Lubię, ale to nie ode mnie zależy, bo wie pan, my możemy zlokalizować stanowisko, nawet być pewni, że coś tam odkryjemy, ale do momentu, kiedy nie zejdziemy pod ziemię, nie jesteśmy pewni, jak to się wszystko zachowało.
3: Nie dojdziecie do złota, wtedy władze
15: nawet
3: mówią,
15: nawet nie chodzi
3: dobra,
15: o złoto,
3: koniec.
15: Wie pan, bo w archeologii, już mówiąc całkiem poważnie, nie jest czasem ważne, czy czasem mniej ważne jest to, że odkryje pan złoto albo nową, nie wiem, wspaniałą rzeźbę albo mozaikę. Mniej to jest ważne z punktu widzenia tego, że po prostu potwierdza to, co już wiemy, nie wnosi nic nowego, a bardziej interesujące jest coś, co nas zaskakuje. I archeologia ma to do siebie, że trzeba, jak ja to czasem nazywam, zresztą moi współpracownicy, także czujność rewolucyjną. To znaczy, kiedy przychodzimy w teren, jesteśmy pewni, a wykopiemy sobie tam, nie wiem, jakąś budowlę, bo na pewno ona tam się znajduje, no to oczywiście wtedy archeologia robi nam psikus, a raczej historia robi nam psikus i ustawia nas na odpowiednich torach, żebyśmy nie wpadali w samozachwyt. I to jest najbardziej interesujące, tym bardziej, że to wymaga myślenia. Bo wie pan, my planujemy wykopaliska przy pewnych założeniach. My staramy się falsyfikować te nasze hipotezy, no bo to jest jasne, czyli wyszukiwać coś, co będzie im zaprzeczało, no ale sam wykop trzeba zaplanować. Taki wykop to nie jest prosta rzecz, dlatego że z tym wiążą się finanse. Przecież ktoś tę ziemię musi wykopać, czyli każdy...
3: Czyli
15: taki,
3: podatnicy, czyli my.
15: Podatnicy, czyli no tak, no, tak czy siak, bo to czasem są europejskie pieniądze, nie ma znaczenia. No, w każdym razie trzeba tutaj być bardzo rozsądnym, no bo każdy taki wykop kosztuje dużo relatywnie dużo pieniędzy. Więc jeśli popełnimy pomyłkę przy założeniach, no to oczywiście nie odkryjemy nic, albo sobie skomplikujemy sprawę. Także trzeba dość elastycznie reagować, no i patrzeć na to. Czyli w zasadzie każdy dzień, niezależnie od tego, w której jesteśmy w warstwie,
3: czyli żeby nie kopać bez analizować. Sensu.
15: Tak, bo wie pan, problem polega na tym, że my dochodzimy na przykład w nowe, no jasne, że dochodzimy do tych warstw, które są legionowe, one są dość nisko. My w tej chwili ze względu na spadek terenu musimy sięgać do 6 metrów od powierzchni gruntu. Natomiast jednocześnie przecież przekopujemy te późniejsze warstwy. My musimy obserwować, co w tych późniejszych warstwach się dzieje. Ponieważ tam często są na przykład wykopy czy jamy, które nam wskazują na to, że być może te mury, które są pod spodem i być może te zabytki, które były pod spodem, już tam nie są, dlatego że mury zostały rozebrane, a zabytki zrabowane. Tak więc tu nawet najlepsze założenie hipotetyczne zderza się ze ścianą, dosłownie ze ścianą wykopu, wtedy kiedy się to analizuje. Analiza takich wykopów nie jest prosta, bo my generalną stratygrafię znamy takiego stanowiska, no bo to już jest wiele lat kopane od 1960 roku. Natomiast za każdym razem przy poszczególnych budowlach czy poszczególnych częściach i zależnie też w jakim przedziale chronologicznym, no spotykamy niespodzianki. Bo oczywiście twierdze były budowane wedle pewnego schematu. Późniejsze miasto, które tam narosło na tej twierdzy, także było budowane wedle pewnego schematu. Ale to jest tylko schemat. Natomiast szczegóły, no to już jest całkiem inna rzecz. I to jest bardzo interesujące i to jest czymś całkowicie nowym.
3: Panie profesorze, a skąd wiemy to, co wiemy? No bo rozumiem, że to, co pan wykopie, pan zespół, wykopują jakieś fanty, to jest jedno, ale też rozumiem, że trzeba to wszystko połączyć w jakąś spójną opowieść, która nie jest wyssana z palca, tylko ma...
15: No nie, no bo to jest, wie pan, no ja to obrazowo mówię
3: trochę,
15: i czasem to powtarzam.
3: Czy trochę wyssana?
15: Nie, nie, to znaczy tak.
3: Ciut?
15: Archeolog musi mieć wyobraźnię, okay. To jest jasne. Bo proszę pamiętać, że my tutaj musimy sobie to rzeczywiście wyobrazić w trzecim wymiarze i musimy sobie wyobrazić nawet taką sytuację, co się działo. No bo na przykład dochodzimy do warstwy podłogowej w jakimś budynku, tam mamy rozsypane monety, tam rozwalony garnek, tam coś innego. My trochę jak kryminalistycy musimy odtworzyć sytuację, która do tego doprowadziła. To jest dość interesujące, bo to jest ta właśnie falsyfikacja naszych hipotez, dlatego że to, żeby coś takiego w jednej budowli zauważymy, nie oznacza, że na przykład był napad. To mógł być zwyczajny lokalny pożar. My to musimy wszystko poskładać. Czyli my z takich elementów, kostki mozaikowej de facto układamy no, pewien obraz. Przy czym to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, że to nie może być dokładnie, to jest trochę tak jak pucle, czyli wszystko musi do siebie pasować. Mhm. Jeśli jedna kostka nie pasuje, cała teoria się wali. I rzeczywiście my dokonujemy syntez, tylko proszę pamiętać, że to są syntezy robione najpierw dla poszczególnych etapów naszej pracy. Czyli jeśli wykopujemy, nie wiem, jak wykopywaliśmy szpital, no to nim on cały został opracowany, czy zrozumiany, jak to wszystko funkcjonowało, no to trwało dość dużo. No to było 6000 metrów kwadratowych. Myśmy odkrywali poszczególne pomieszczenia, tak jak teraz odkrywamy poszczególne pomieszczenia tej ewidentnej rezydencji. No ale no dobrze, my wiemy, tu jest skrzydło gospodarcze, tu było skrzydło, nie wiem, tam była łaźnia, tu jest skrzydło reprezentacyjne, ale my musimy powiedzieć, jak to działało, jak to funkcjonowało.
3: Jak łaźnia działała?
15: Oj, łaźnia działała w dość skomplikowany sposób. To jedno z najbardziej genialnych osiągnięć chyba. Znaczy, zaczęło się w Grecji, tylko że Rzymianie oczywiście to przetworzyli po swojemu, tym bardziej, że mieli takie możliwości ze względu na warunki geologiczne w gruncie rzeczy, które u nich były, mianowicie tuf wulkaniczny, popiół wulkaniczny, który powodował, że można było stworzyć coś takiego, co się nazywa cementem rzymskim, opus cementitium, ale dodatkowo, że można było stworzyć tak zwaną zaprawę hydrauliczną, czyli taki typ zaprawy, ona lekko ma różowy kolor, czy czerwony kolor, która jest, ma bardzo szerokie granice utrzymania się w całości przy ekstremalnych warunkach, czyli ona może być bardzo mocno nawilgocona i nic się z nią nie dzieje.
3: I nikt
15: może
3: tego być nie gwałtownie wysuszona.
15: To trudno bardzo użyć. Są cementy, które ten proces odtwarzają, bo z tym betonem rzymskim i z tą zaprawą hydrauliczną jest tak, co jest zadziwiające, że ona im dłużej leży w ziemi, czyli im dłużej ona trwa, tym jest trwalsza, dlatego że ona zaczyna krystalizować wewnętrznie. Czyli dlatego tak dobrze się to zachowuje i pewnie często państwo się zastanawiacie, jak jakieś takie podłogi dziwne, cementowe są zachowane, często czy niektóre malowidła. A to właśnie z tego powodu, że dodanie tufu wulkanicznego, a dodanie do zaprawy hydraulicznej tłucznia ceramicznego, czyli już raz przepalonej ceramiki, stare naczynia, potłuczone dachówki i tak dalej, powodowało, że ona całkowicie inaczej reaguje i że ona rzeczywiście z biegiem czasu jest coraz mocniejsza. Trzyma się bardzo dobrze. Oczywiście ona się odspaja od ściany, czy tam są inne elementy, ale sama zaprawa jako taka jest naprawdę niesłychanie trwała i stąd dzięki Bogu i dzięki zaprawie, dzięki Bogom powinienem w zasadzie powiedzieć, bo to Rzym, no to my to możemy otworzyć. A łaźnia, wie pan, to był cały system. No my teraz, mówiąc o łaźni czy łazience, no myślimy o prysznicu albo wannie. No i dobrze, ile to zajmuje? 15, 20 minut, pół godziny? Natomiast tam był cały cykl łazienki. To tam się szło na parę godzin. To nie jest tak, że tam się wpadało to
3: kiedy
15: i wypadało.
3: Kiedy dowodzić legionem?
15: Nie, to znaczy sam generał tam się moczył od czasu do czasu, to wiemy, i to w dość luksusowych warunkach, bo miał duży
3: basen. O moczeniu nie rozmawiamy, o kąpielach.
15: No ale no, potem jest kąpiel. Niech się pan nie podpuszcza, tutaj ja tu o poważnych sprawach mówię.
3: Czyli mówimy o cywilnym życiu. Czyli
15: nie, w cywilnym życiu tak, ale
3: można
15: nie.
3: Można było na parę godzin iść się.
15: Nie, to było tak, że dlatego było łaźnia. No przecież tu chodziło także o higienę. Proszę sobie wyobrazić, no mniej więcej 6 tysięcy ludzi. To zależy, jak to tam będziemy liczyć, od 5 do 6 tysięcy taki legion. No to przecież oni musieli się myć i to musieli się myć w ciepłej wodzie. Nie mogli się myć tylko w zimnej wodzie. W związku z tym te centurie po kolei, one były do tej łaźni szły. Taki cykł łaziemny, on polegał na tym, że przechodziło się przez szereg, nazwijmy to w cudzysłowie, wtajemniczeń, czyli najpierw no, po rozebraniu się trzeba się było płukać swego pierwszego pyłu. Potem się szło, czyli to były baseny z zimną wodą, tak zwane frigidarium. Później trzeba było przejść do takiego pomieszczenia, które miało podwyższoną temperaturę i służyło w zasadzie do tego, żeby organizm nie odczuwał szoku termicznego.
3: No jak z zimnego do ciepłego miał nie odczuwać
15: ale,
3: szoku?
15: A jak z zimnego do... No tak, dlatego, że przecież to działało cały rok. Jak pan mieszkał sobie jako legionista nad Dunajem, gdzie w tamtych czasach ten Dunaj zamarzał, temperatura spadała bardzo nisko i pan by wszedł nagle do pomieszczenia, które ma 40 czy ileś stopni lub do wody, no to jest szok.
3: Wiem,
15: potem
3: że na przykład...
15: dopiero są ciepłe i jeszcze sauna do tego była.
3: Ale to było wszystko jak gdyby konstruowane.
15: To jest wszystko konstruowane, bo to są całe systemy podgrzewania i to jest podgrzewanie podłogi, ale także podgrzewanie ścian. Wie pan, ktoś tam liczył, ja już w tej chwili nie pamiętam, jakie tam dokładnie były wskaźniki, ale chodziło o to, jaka była efektywność tego ogrzewania i wydaje się, że nawet współczesne metody ogrzewania, bardzo nowoczesne, jeszcze nie osiągają takiej sprawności, bo tu chodzi o sprawność, ile energii włożono, ile energii zostaje odzyskanych. Dlatego, że oni każdy fragment, każdy metr sześcienny, czy centymetr sześcienny ciepłego powietrza zużywali, aż się wychładzało tak, że już nie oddawało ciepła do pomieszczenia. To właśnie one były w dwojaki sposób konstruowane. Te łaźnie wielkie, one, ponieważ tam trzeba było przejść przez poszczególne pokoje, one były koncentrycznie ustawione, czyli tak, żeby różne grupy mogły zaczynać na różnym poziomie ten cykl. Ale taka łaźnia, jaką mamy na przykład w tej rezydencji, to jest tak zwana łaźnia szeregowa, czyli pan idzie, to jest ulica jednokierunkowa, musi pan przejść wszystkie pomieszczenia, nie może pan wrócić jako cykl łaziebny. Mhm. I on trwa parę godzin. Bo za tym proszę pamiętać,
3: że po takim... barbarzyńcy zaatakowali wtedy?
15: No nie, to, że barbarzyńcy się...
3: Sorry, nie możemy się bronić, bo nie. W cyklu.
15: To, że barbarzyńcy się szykują, to oni wiedzieli, bo proszę pamiętać, my jesteśmy na Limesie. To jest cały system obronny, defensywny po stronie, w tym wypadku południowej Dunaju, bo jesteśmy nad Dolnym Dunajem, ale systemy defensywne były wystawione także w stronę Dacji. Znaczy tam były i systemy takich wałów oddalone, były systemy wież obserwacyjnych, także plus proszę pamiętać, że byli szpiedzy, oni się nazywali frumentores, dlatego, że generalnie zajmowali się zaopatrzeniem frumentum zboże, czyli zaopatrzeniem legionu. No ale jak pan jeździ i skupuje różne rzeczy, to pan uzyskuje okazji, informacje tak. I oni później się przerodzili w taką służbę, która ich informowała, czyli wywiad.
3: Gdyby barbarzyńcy słuchali programu Owczarek, to by skutecznie zaatakowali Rzym już wcześniej.
15: No tak, no ale biedaki nie mieli wtedy radioodbiorników.
3: Panie profesorze, bardzo to wszystko ciekawe, ten luksus na rubieżach, czyli wykopki w Nowe.
15: Ja pan chciałbym tam nawet zamieszkać sobie, gdyby to odtworzyć, zamieszkać.
3: Ale tylko na rok? Mieszczeniu. Jako primus pilates?
15: Primus pilus, to nie. Nie, jako legat mógłbym, dlatego że potem mógłbym zostać cesarzem, albo by mnie przenieśli do innego fajnego obozu, gdzieś tam, gdzie będzie jeszcze cieplej i przyjemniej. No to była fajna fucha.
3: Mówi pan profesor Piotr Dyczek z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Południowo-wschodniej to nawet.
15: No tak, południowo-wschodniej.
3: Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, a tymczasem informacje zbliżają się o 11.40. Po nich Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. A co dzisiaj w programie, Marto? Dzień dobry.
16: Dzisiaj w programie niemiecki artysta, który przeżył cały XIX wiek. Adolf Menzel będzie bohaterem kultury osobistej. Moim i Państwa gościem będzie, jest już, bo już czekamy na spotkanie z Państwem, kurator wystawy, którą można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym, Piotr Borusowski. Wystawy zatytułowanej Niestrudzony Obserwator. Dzień dobry, panie Piotrze.
17: Dzień dobry.
16: Rzeczywiście tak niestrudzonym obserwatorem był Adolf Menzel?
17: To prawda, był niestrudzonym obserwatorem, był też niestrudzonym artystą, rysownikiem, grafikiem i malarzem. I wybór z potężnego ewr tego artysty pokazujemy na wystawie.
16: Będziemy o tej wystawie i o artyście rozmawiać już niebawem po 11.40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
18: Autopromocja.
19: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
24: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
25: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
26: Nie. Jakie to składniki?
25: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
26: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
25: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
27: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
29: Lidl, to się opłaca.
30: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
31: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
30: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
31: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
30: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
31: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 11.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informację TOK FM. Sprawą 15-latka, który zaatakował w szkole w Leszczydole Nowinach niedaleko Wyszkowa, zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyszkowie, podała prokuratura okręgowa w Ostrołęce. Równolegle prokuratura na miejscu na bieżąco zabezpiecza ślady i dowody. Osoba, która skończyła 15 lat, może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd. 15-latek zabił dziś 37-letnią woźną i ranił dyrektora oraz nauczycielkę. W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Mają się spotkać o 13:00. Przypomnę, że po wczorajszym ataku w szkole w Ostrołęce prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła poselski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. 6 lat temu Trybunał Konstytucyjny uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw projektów aborcyjnych zebrała się po ponad 2 latach przerwy. Kobiety straciły cierpliwość, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula z Lewicy.
34: Posłanki i ministry tego rządu też straciły cierpliwość do tego, żeby czekać na jakieś decyzje polityczne i stąd decyzja, żeby jednak zakomunikowanie tego naszym liderom, że potrzeba jest takiej rozmowy, decyzji natychmiastowej.
11: Po zielonym świetle, jakie dali liderzy, zwołano znienacka dzisiejsze posiedzenie komisji, mówi wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska.
35: Oczekiwałam tego i komunikowałam, że czas najwyższy wrócić do prac. Te ustawy powinny być przeprocedowane, a praca nad nimi zakończona jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Wówczas to Andrzej Duda miałby dylemat, jaką podjąć decyzję, ale może wybory prezydenckie potoczyłyby się inaczej.
11: Rano komisja przyjęła też projekt dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa w przerywaniu ciąży. Oba projekty na kolejnym posiedzeniu ma przegłosować Sejm. Łódzki sąd zdecydował o areszcie tymczasowym wobec byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech dyrektorów spółki. Podejrzani będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu od 500 tysięcy do miliona złotych poręczenia majątkowego. Jak informowaliśmy w TOK FM, we wtorek zatrzymanym przez ABW pięciu byłym i obecnym menadżerom Orlenu przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli tuż przed wyborami. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się wczoraj czołowo z ciężarówką. Ksiądz od 1996 roku pełnił funkcję krajowego duszpasterza Romów. Działalnością na rzecz tej społeczności zajmował się od początku lat 80. Siedemnaście stopni w Szczecinie, 20 w Gdańsku, 22 w Kielcach i nawet 24 w Warszawie i Katowicach. Deszczowo na zachodzie.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Rysunki, grafiki i prace malarskie Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych niemieckich artystów XIX wieku, do 13 grudnia można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. Moim i Państwa gościem jest kurator wystawy Piotr Borusowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Nie bez przyczyny wystawa została zatytułowana Niestrudzony obserwator. Adolf Menzel był znany ze swojego przenikliwego spojrzenia zza okularów, prawda?
4: Tak, to prawda i dzieła, które prezentujemy na wystawie, są tego świetnym dowodem. Pokazujemy rysunki, które są świadectwem tej wnikliwej obserwacji rzeczywistości. No i naprawdę nie jest przesadą taka opinia, że Menzla wszystko interesowało. Studia postaci wykonywał, zwierząt, pejzaży, fragmentów budowli. To było wręcz kompulsywne rejestrowanie rzeczywistości. No i dzięki temu, że tyle jego rysunków zachowało się do naszych czasów, możemy je oglądać między innymi w takim wyborze na naszej wystawie.
3: Czy był również czułym obserwatorem?
4: Był czułym, ponieważ to widać też właśnie na wielu rysunkach, w których rejestrował między innymi członków swojej rodziny, obserwowanych nieco ukradkiem, a czasami bardzo wprost, bezpośrednio. Natomiast za każdym razem, i to jest może ciekawe, dobierał techniki rysunkowe w taki sposób, żeby jeszcze podkreślić właśnie to swoje uczucie, troskę kierowaną wobec tych postaci, rysując je w odpowiedni sposób.
3: A skąd ta nieznajomość nasza, Menzla, w Polsce szerszej publiczności? Skoro, jak mówiła w jednym z wywiadów dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie, jego twórczość z łatwością możemy zestawiać z wielkimi europejskimi, także polskimi nazwiskami XIX wieku.
4: Myślę, że tych powodów może być kilka. Myślę, że twórczość artystów niemieckich generalnie w Polsce nie jest aż tak dobrze znana, jak chociażby XIX-wiecznych artystów francuskich. No, uwarunkowania mogą być polityczne, historyczne, to znaczy Niemcy w XIX wieku to był nasz zaborca i wydaje mi się, że jakby ten aspekt może mieć takie konsekwencje.
3: Uciekaliśmy do Paryża na pewno.
4: Uciekaliśmy do Paryża, dokładnie. Włochy również były tym miejscem, do którego uciekaliśmy. Natomiast rzeczywiście Berlin, Monachium, mimo tego, że naszych wielu artystów tam się uczyło, nie były aż tak popularne. I ma to swoje konsekwencje właśnie w takiej znajomości, między innymi twórczości Adolfa Menzla.
3: Ale w Niemczech jest popularny, uważany jest za prekursora niemieckiego impresjonizmu.
4: Tak, to prawda, on w Niemczech jest popularny i zawsze był popularny, ponieważ no, uważa się go za takiego świadka całego XIX wieku. Nie tylko takich rzeczy, które uznalibyśmy nawet współcześnie za przyjemne, czyli takich zmian polegających na tym, że coraz więcej ludzi na przykład spędzało czas w kawiarnianych ogródkach. Takie dzieła są dość liczne i częste w jego twórczości, ale również rejestrował te zmiany, które no, teraz postrzegamy jako coś może nie tyle negatywnego, ale takiego jednak dość specyficznego, jak chociażby industrializacja Europy, to znaczy tematy, które się u niego pojawiają, czyli właśnie przemysł, narodziny przemysłu.
3: Życie robotników też?
4: Życie robotników, wnętrza fabryk, ten taki właśnie trud, brud i znój, to wszystko znajduje się w jego twórczości i myślę, że była to twórczość, która pod tym kątem, czy w tym obszarze szokowała publiczność nie tylko niemiecką, XIX-wieczną.
3: I stąd też takie powiedzenie a propos Menzla, że wymyka się prostym klasyfikacjom?
4: Tak, ponieważ i dotyczy to właśnie ikonografii, ale również tego, że mimo tego, że żył przez praktycznie cały XIX wiek, to jednak nie można go zakwalifikować czy zaklasyfikować jego twórczości jako ściśle związanej na przykład z Biedermeierem, realizmem, choć akurat w tym przypadku może najbardziej, czy impresjonizmem. A propos tego prekursorstwa, impresjonizm nam głównie kojarzy się z malarstwem francuskim, natomiast Menzel w Niemczech jakby dochodził do pewnych podobnych rozwiązań co francuscy impresjoniści, choć nieco innymi metodami i dlatego mówi się o nim jako o prekursorze, ponieważ on zwracał uwagę na pewne rzeczy, takie jak ulotność chwil, taką migawkowość kompozycji, światło, które było niezwykle istotne w jego dziełach i to są wszystko wartości, które były ważne również dla francuskich impresjonistów i jest taki zestaw dzieł na naszej wystawie, trzy prace pokazujące jedno miejsce, jeden ogród w Kissingen, to była taka miejscowość wypoczynkowa, do której jeździli Niemcy z całego kraju i Menzel tam widać ewidentnie siedział przy oknie i obserwował zmieniające się światło gasnącego dnia i trzy rysunki, dokładnie ten sam kadr, natomiast światło jest tam głównym bohaterem i on właśnie to światło rejestrował, coraz słabsze światło dnia.
3: A skąd pochodzą prace, które pokazujecie na wystawie?
4: Są to dzieła, które w większości są obecnie własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.
3: I to mnie zaskoczyło.
4: Uzupełniliśmy je wypożyczeniami z muzeów berlińskich i wrocławskich i poznańskich, natomiast jeżeli chodzi o proweniencję, to zresztą to jest aspekt, który był badany bardzo intensywnie w kontekście tej wystawy. Rysunki i ryciny, które są obecnie własnością Muzeum Narodowego przed II wojną światową, były własnością instytucji niemieckich, berlińskich, czy właściwie jednej berlińskich, czyli Nationalgalerie w Berlinie i to dotyczy przede wszystkim rysunków, a także Schlesisches Museum der Bildenden Künste, czyli Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
3: Menzel tam się urodził.
4: Menzel urodził się we Wrocławiu w 1815 roku, natomiast w wieku 15 lat, czyli bardzo w młodym wieku, jako młody chłopiec, przeniósł się z całą rodziną do Berlina. Więc łączy te dwa miasta w taki bardzo charakterystyczny sposób.
3: I w Berlinie zaczęła się objawiać jego twórczość, jego talent?
4: Zaczęło się dużo wcześniej, to znaczy zaczęło się jeszcze w czasach wrocławskich, natomiast faktycznie taka kariera prawdziwa rozpoczęła się w Berlinie. Zresztą nie była to łatwa kariera, nie były to łatwe początki, ponieważ po śmierci swojego ojca, rok po przeniesieniu się do Berlina, miał wtedy zaledwie 16 lat, musiał przejąć warsztat swojego ojca i zacząć utrzymywać całą rodzinę, matkę i młodszego brata i siostrę. Więc zaledwie w wieku 16 lat mógł, można powiedzieć, dorosnąć i z całym impetem wejść właśnie ten rynek berlińskich twórców. Początkowo specjalizował się w technice litografii, projektował wszystko. To zresztą są anegdoty mówiące o tym, że nie odmawiał zaprojektowania nawet nalepek na butelki po to, żeby się utrzymać. Ale z czasem zyskiwał coraz lepsze zlecenia i pokazał siebie nie tylko jako biegłego projektanta grafiki użytkowej, ale również artystę, który operuje technikami graficznymi.
3: Ekspozycja została podzielona na trzy części. Możemy tak w skrócie opowiedzieć, czego każda z tych części
4: oczywiście
3: dotyczy?
4: Oczywiście. Pierwsza część, może zacznę od tego, że prezentujemy aż 160 prac. To jest naprawdę sporo, jak na wystawę papierową, tak o niej mówimy, bo są to też głównie dzieła na papierze. Pierwsza część, którą nazwaliśmy W poszukiwaniu siebie, to jest część, w której pokazujemy Menzla, który stara się rozpracować, można powiedzieć, różne techniki graficzne, rysunkowe i malarskie. W tej części warto zwrócić uwagę też na to, że są to prace, które tworzy artysta, który jest przede wszystkim samoukiem, ponieważ Menzel co prawda zapisał się do akademii, ale był w niej tylko pół roku. Stwierdził, że trochę za wolno idzie tam edukacja i jest dużo szybszy. Natomiast jego dochodzenie do biegłości w różnych technikach artystycznych było wynikiem takiego własnego doświadczenia, był samoukiem. I ta pierwsza część właśnie pokazuje jego doświadczenia na polu rysunku, grafiki i malarstwa. Druga część jest poświęcona najważniejszemu tematowi, dzięki któremu zresztą Menzel był popularny również i jest popularny, czy może popularny za dużo powiedziane, znany w Polsce, czyli XVIII wiek i epoka Fryderyka II, Hohenzollerna. I to jest, można powiedzieć, taka sfera wyobraźni, ponieważ Menzel musiał tak naprawdę stworzyć na nowo ikonosferę XVIII wieku i zrobił to właśnie w dziełach graficznych, malarskich i rysunkowych. I to jest taka najmniejsza część naszej wystawy, ale właśnie ta pokazująca dzieła, dzięki którym Menzel stał się znany. Natomiast trzecia część poświęcona jest obserwacji zmieniającego się świata i to jest, powiem tak tutaj może osobiście, że to jest moja część ulubiona, dlatego że w niej znajdują się prace, w których widzimy, że Menzla interesowało wszystko od pustych muszli po ostrygach na zastawionym butelkami i kuflami po piwie stole, po tematy bardzo takie wyszukane, można powiedzieć, albo bardziej wyszukane, jak eleganckie towarzystwo w ogródku, w ogrodzie Tiergarten w Berlinie. Więc jest to bardzo, bardzo różnorodna sala. Tam też znajdują się odniesienia do tematu, o którym już trochę rozmawialiśmy, czyli tego przemysłu, rozwoju przemysłu XIX-wiecznego. Pokazujemy i pejzaże industrialne, i kowali przy pracy w takiej kuźni w miejscowości Hofgastein.
3: Na co przede wszystkim warto zwracać uwagę, oglądając jego obrazy? Taka praktyczna porada.
4: Wydaje mi się, że to, co jest istotne, to to, że nawet nieuprzedzonym okiem możemy stwierdzić, jak różnorodnym był artystą, a możemy to stwierdzić, oglądając jego dzieła z bliska. To znaczy, nie musimy się bać tego, że podejdziemy za blisko. Szyba zawsze chroni dzieło sztuki. Natomiast to, co jest bardzo ważne i ciekawe, to jest to, że każde dzieło jest trochę inne. Każde dzieło oferuje nie tylko, tak można powiedzieć, informację czy przyjemność z oglądania ikonografii, ale też tego, jak zostało wykonane. I na wystawie staraliśmy się zbalansować dzieła sztuki i informacje na ich temat. Znajdziecie Państwo na wystawie teksty takie rozszerzone, ale które tylko sugerują to, w jaki sposób na dzieła patrzeć. Ale jest to tylko sugestia, ponieważ można oglądać każde z nich takim nieuprzedzonym, nieuzbrojonym okiem i doceniać to, jak rzeczywiście, jak kunsztowne są dzieła zarówno graficzne, tak rysunkowe, jak i malarskie.
3: Jak pan myśli teraz te dzieła, które zostały wydobyte z magazynów Muzeum Narodowego w Warszawie, dzieła Adolfa Menzla, są pokazane? Kiedy po wystawie wrócą na swoje miejsce i kiedy, jak pan myśli, wrócą znowu do publiczności? To często są dekady, prawda?
4: To często są dekady. Rysunki i ryciny to są typy dzieł sztuki, które są niezwykle wrażliwe na światło, wilgotność i temperaturę i dlatego są przechowywane w zbiorach, magazynach zbiorów studyjnych. Taki okres minimalny leżakowania po wystawie takich dzieł to są 2 lata. Natomiast to nie znaczy, że te dzieła są zupełnie niedostępne, ponieważ wszystkie je możemy oglądać w naszej bazie danych cyfrowe MNW.

0: Wy, Piotr Borusowski, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
6: Daje dziecku moc.
4: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Potrafi ranić. Wsparcie.
6: Daje moc.
4: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
5: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Nóż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
19: You see how this works, right?
18: Prime Time. W kinach od 9 października.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czwartek, 8 października, minęło południe. Atak nożownika w szkole w Wyszkowie w Mazowieckiem. 15-latek ranił troje dorosłych, jedna osoba zmarła, napastnik został zatrzymany. Po dwóch latach bezczynności ponownie zebrała się Komisja do Spraw Prawa Aborcyjnego i szybko przyjęła odłożone od miesięcy projekty. Szef Narodowego Banku Polskiego opowiedzi się o swoich przewidywaniach na najbliższy czas, ale ekonomiści spodziewają się, że stopy procentowe wkrótce zaczną rosnąć. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem na teren szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Wyszkowie.

0: wszedł 15-letni absolwent tej szkoły i ranił ostrym narzędziem nauczycielkę i woźną. Druga z kobiet zmarła. Ranny został również dyrektor, który próbował obezwładnić napastnika. Na miejsce przyjechała policja, dzieci zostały otoczone opieką, droga dojazdowa do szkoły zamknięta. 15-latek został ujęty przez policjantów. Sąd rodzinny zdecyduje o dalszych czynnościach w jego sprawie. Nastolatek jest uczniem pierwszej klasy szkoły średniej w Wyszkowie. A w związku z serią ataków w szkołach, szef rządu w trybie pilnym wzywa do siebie szefa resortu spraw wewnętrznych, komendanta głównego policji i koordynatora służb specjalnych, a także ministrów odpowiedzialnych za cyfryzację, zdrowie i edukację. Niezależnie od Wyszkowa i Ostrołęki, służby poinformowały dziś o udaremnieniu ataku na szkołę w sierpcu, który planował 17-latek, przy którym znaleziono dwa noże. Z kolei pod koniec września Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach m.in. na szkołę. Tomasz Węska zajmuje się tym tematem. Tomku, jak na tę czarną serię reaguje państwo? No i czy coś łączy te przypadki?
1: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
2: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
1: To czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami, albo w mediach społecznościowych, platformach gamingowych. I tak, to będzie sprawdzane, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że stworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
1: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówi o wielkiej odpowiedzialności mediów.
4: Są to media takie jak państwo tradycyjne, ale również influencerzy. Naprawdę tu trzeba wielkiej rozwagi. Są takie kraje jak na przykład Estonia, w momencie kiedy uczeń popełnia w szkole samobójstwo, media o tym po prostu nie mówią. O tym się publicznie nie mówi, żeby nie napędzać efektu Wertera. Rozwiązywana jest sprawa w szkole, uczniowie dostają wsparcie, szkoła dostaje wsparcie, ale zachowywana jest świadomość, że takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
1: Za nieco mniej niż godzinę powinno rozpocząć się spotkanie ministrów i komendanta głównego policji. Zapewne wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć o reakcji państwa na ataki przemocy w szkołach i dalszych krokach ze strony władz. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: A w Ostrołęce zakończyło się drugie posiedzenie sztabu kryzysowego po wczorajszym ataku nożownika w miejscowym zespole szkół. 19-latek w dniu swoich urodzin ranił tam 9 osób. Na miejscu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz, czego dowiedziałeś się od miejskich służb?
5: Jednym z najważniejszych pytań, jakie padło po posiedzeniu, było to, czy patrząc na przeszłość 19-latka, można było uniknąć wczorajszego ataku. Chodzi m.in. o to, że sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Miejscowa prokuratura potwierdziła też, że w rodzinie chłopaka miało dochodzić do przemocy ze strony ojca.
6: Naprawdę służby działały wzorowo. Informacja też, czy też kartoteki współpracy z rodziną są tak szeroko opisane i te kontrole były przeprowadzane bardzo często, tak? Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zaniedbaniu. Mam wrażenie nawet, że ta rodzina z uwagi na tą sytuację związaną z ojcem była bardziej nadzorowana i wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Z różnych form wsparcia sam też ten sprawca korzystał, zarówno pomocy psychologicznej, asystenta rodziny, więc działanie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ja oceniam jako wzorowe.
5: Mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Przekazał też najświeższe dane dotyczące stanu zdrowia poszkodowanych.
6: Dwie osoby nadal pozostają w szpitalu w Ostrołęce. Tak jak wczoraj też już było podkreślane, ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu.
5: Szkoła, w której doszło do ataku, jest dziś zamknięta. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych dyżurów psychologów. 19-latek prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie przesłuchany i usłyszy prokuratorskie zarzuty. Oprócz ataku na wiele osób najpewniej będą dotyczyć też wrzucenia do jednej z sal plecaka z własnoręcznej roboty materiałem wybuchowym. Jak przekazała miejscowa policja, jeszcze dziś na poligonie zostanie przeprowadzona próba, która ma potwierdzić, czy ładunek faktycznie mógł stanowić zagrożenie. Z Ostrołęki Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty, które dziś poparła nadzwyczajna komisja, zwołana znienacka po ponad 2 latach przerwy. W Sejmie Przywiejskiej jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, czego dotyczą te projekty?
7: Jak wyjaśnia przewodnicząca komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, w tym konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co gwarantuje, że zostaną one przegłosowane przez Sejm.
8: To jest takie niezbędne minimum, to jest odwrócenie politycznej decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej, to jest powrót trzeciej przesłanki, która zezwala na przerwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, ale to jest również koniec z karaniem matek, partnerów, mężów, przyjaciółek, kobiet, które ciąże przerywają. Ta dekryminalizacja pomocy sprawi, że osoby, które pomogą kobiecie w zdobyciu tabletek do aborcji farmakologicznej, czy pomogą jej w wyjeździe za granicę, gdzie będzie mogła bezpiecznie przerwać tą późniejszą ciążę, nie będą podlegały karze, bo do tej pory niestety w polskim kodeksie karnym takie przepisy obowiązują.
7: Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy niebawem trafią na biurko prezydenta. To już pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
9: To będzie taki moment, w którym będziemy w okolicy, no niestety, i czarnego poniedziałku, bo właśnie cały październik to jest historia protestów kobiet, masowych protestów na ulicach, no i przede wszystkim rocznica tego haniebnego wyroku, który także jedną z tych ustaw chcemy odwrócić. Potem jeszcze w tej komisji zostaną 2 projekty, projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli przerywanie ciąży do 12 tygodnia i nimi także chcemy się zająć, więc to nie są 2 ostatnie projekty, którymi się zajmujemy. Decyzja będzie należała do pana prezydenta. Mam nadzieję, że wsłucha się w głos przede wszystkim Polek, które dzisiaj ciąże po prostu przerywają w bardzo różnych warunkach.
7: Katarzyna Kotula podkreśla także, że wznowienie prac komisji nad projektami aborcyjnymi, która nie zbierała się przez 2 lata, ale cały czas była opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce, miały już po prostu dość czekania.
0: Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu, dziękuję Ci bardzo. Wawrzyniec trzyma rękę na pulsie, a my do politycznych aspektów przyspieszenia prac nad tymi projektami wrócimy w TOK 360 po 12.30. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe dane w sprawie kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc. Niespełna tydzień temu zmarła 28-letnia laborantka z obwodu irkuckiego, pracownica rosyjskiego laboratorium zajmującego się dżumą. Według lokalnych mediów 5 dni wcześniej rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. W wersji o wypadku nie wierzy wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji Wacław Radziwinowicz.
10: Sporo wiemy w tej chwili o samej tej dziewczynie. To nie jest jakaś czpiotka. Jej zadaniem było poszukiwanie patogenów dżumy odpornych na leki. To jest dosyć ciekawe, bo czy takie badania się robi w jednoznacznych czy dwuznacznych? Ja myślę tutaj o celach militarnych.
7: W jakim kierunku to wszystko zmierza?
10: Pytań jest bardzo wiele. Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
0: Choć sprawa wywołała międzynarodowe zaniepokojenie, rosyjska telewizja państwowa unika tematu. Podała jedynie, że kobieta zmarła w szpitalu pod Irkuckiem. Władze objęły placówkę kwarantanną i sprawdzają, z kim kobieta się kontaktowała. Musimy zachować spokój i obserwować sytuację, tak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
11: Jedyne informacje, jakie posiadamy, są od lokalnych mediów rosyjskich. Na ile możemy ufać mediom rosyjskim, które są lokalne i one nagłaśniają takie czy inne wydarzenia, a na ile mamy się kierować oficjalnymi komunikatami strony rosyjskiej i rządu rosyjskiego. Więc nie ma tam w tej chwili eksperta niezależnego. My nie możemy do Rosji wysłać, na przykład tak jak wysłaliśmy na statek, prawda, gdzie był hantawirus, no to po kilku dniach byli tam eksperci Światowej Organizacji Zdrowia i oni już mieli rozeznanie, co się dzieje, a tu mamy taką sytuację, że jedyne informacje z tej odległej miejscowości, bo przecież pamiętajmy, że to jest 6,5 tysiąca kilometrów stąd, w środku Syberii i nie ma tam niezależnych ekspertów, którzy mogliby albo potwierdzić, albo zaprzeczyć. W związku z tym dzisiaj WHO codziennie wysyła do rządu rosyjskiego pytania, które wymagają wyjaśnienia. Dlaczego na przykład objęto kwarantanną tak dużą liczbę osób, bo mówiło się nawet o 200 osobach, jest pytanie dlaczego. Więc to są pytania, na które my nie znamy dzisiaj odpowiedzi. Dlatego uważam, że powinniśmy wykazać daleko idącą wstrzemięźliwość w komentowaniu całej tej sytuacji.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział tymczasem, że Rosja przekazuje Amerykanom trochę informacji na temat domniemanego ogniska dżumy w Irkucku, choć powinna przekazywać więcej. Hiszpania i Francja dalej protestują. W obu krajach na ulice wychodzą młodzi ludzie. Hiszpanie mają dosyć kryzysu mieszkaniowego, Francuzi słabnącej jakości oświaty. A więcej o tych protestach Tomasz Orchowski.
12: Symbolem protestów w Hiszpanii jest Mari Carmen Abascal, 80-letnia mieszkanka Madrytu, która pod koniec września została eksmitowana ze swojego mieszkania zajmowanego przez 70 lat. Budynek, w którym żyła kobieta, przejął fundusz inwestycyjny. Trzykrotnie podniósł jej czynsz. Wczoraj Abascal zmarła. Mari Carmen odchodzi, ale walka trwa. Skandowali protestujący na Puerta del Sol. To na tym madryckim placu młodzi rozstawili namioty, domagając się realizacji prawa do mieszkania. Obecnie nocy spędza tam około 2000 osób. Niech strajk generalny 11 listopada stanie się wielkim krokiem naprzód, potężną mobilizacją w obronie prawa do mieszkania oraz praw klasy robotniczej. Dla Marii Carmen, dla wszystkich, dla klasy robotniczej. Po tym jak rząd poniósł porażkę w głosowaniu nad prawem o większej ochronie najemców, premier Pedro Sanchez ogłosił rozpisanie przedterminowych wyborów na 29 listopada. Protestują też młodzi Francuzi, którzy mają dosyć braków w kadrze nauczycielskiej czy zniszczonych i niedoposażonych szkół. Całkowicie zamkniętych jest dzisiaj ponad 220 liceów. To 30% mniej niż wczoraj, ale organizacje licealne i studenckie oraz związki zawodowe wzywają do kontynuowania protestów. Gniew młodych ludzi nie bierze się znikąd. Nikt nie może pozostać obojętny na wyrażane przez nich obawy. Ci licealiści byli dziećmi lub dojrzewali w czasie pandemii. Wymagaliśmy od nich znacznych poświęceń. Przyznawał premier Sébastien Lecornu, który zapowiedział, że do końca października rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących. Po tym jak 15-latek stracił dłoń w starciach z policją, francuskie władze zawiesiły używanie granatów hukowych. Przez ponad 2 tygodnie protestów aresztowano ponad 6,5 tysiąca osób. Tomasz Rutkowski, TOK FM.
0: Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki, bo rośnie nam inflacja i choć na razie kupiliśmy trochę czasu programem paliwowym CPN3, to kiedy on z końcem roku wygaśnie, a do tego dojdą wyższe taryfy na prąd i gaz, znów rosnące ceny żywności, to inflacja może wyraźnie podskoczyć do 5%. W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej może sięgnąć po swoją antyinflacyjną broń w postaci podwyżek stóp procentowych, mówił w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy.
13: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych.
14: Mówi pan o podwyżkach, czyli liczba mnoga. Ich może być więcej niż jedna?
13: Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz, ale no nie mówimy tutaj o takim bardzo długim cyklu. Przynajmniej w tym momencie to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
14: To ile razy to pierwsza sprawa, a druga sprawa, kiedy bank centralny może się na to zdecydować? Sporo było takich prognoz, że to może być już listopad, bo wtedy poznamy najnowszą projekcję inflacyjną, czyli prognozy inflacyjne ekspertów NBP. No a pan kiedy widziałby ten termin?
13: Do momentu ogłoszenia programu CPN podwyżka w listopadzie była prawdopodobna albo bardzo prawdopodobna. Teraz sytuacja wygląda w bardziej skomplikowany sposób. W tym momencie powiedziałbym, że jest wciąż, powiedzmy, 50% szans, że to będzie listopad, ale powoli rosną szanse, że po prostu decyzja zostanie opóźniona do początku przyszłego roku.
0: Ekonomiści będą się dziś wsłuchiwać w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Poezja, proza czy dramat, Europa czy reszta świata? To pytania jeszcze przez godzinę będą zadawali sobie fani literatury. O 13:00 Szwedzka Akademia ogłosi laureatkę bądź laureata Literackiej Nagrody Nobla. Lista kandydatów jest, ale pozostanie zgodnie z przepisami utajniona przez najbliższe pół wieku. Dlatego fanom literatury pozostają typy bukmacherów i literaturoznawców, a te postanowił sprawdzić reporter TOK FM Błażej Kulesza.
15: Nobelpreset i literatur or 20.
16: Na te słowa Komitetu Noblowskiego czeka cały świat. Chociaż w tym roku laureata bądź laureata laureatkę ogłosi nowa sekretarz Akademii Ingrid Karlberg, dziennikarka i pisarka. Najpierw po szwedzku, a potem po angielsku. Niezależnie od nazwiska, jakie padnie, będzie to najpewniej niespodzianka.
17: Ja zawsze mam takie jakieś szczęście do tych nietypowych sytuacji i pierwszą nietypową sytuacją było to, że dostałam tego Nobla z rocznym opóźnieniem.
16: Tak w TOK FM swoją nagrodę wspominała Olga Tokarczuk.
17: I drugą niezwykłością jest to, że ja go nie miałam czasu niejako skonsumować.
16: W zakładach buchmacherskich listę faworytów otwiera chińska pisarka Can Shue. Na dalszych miejscach są m.in. australijski autor Gerald Mernein czy meksykańska autorka Cristina Riviera Garza. Wśród kandydatów buchmacherów znajduje się też polski poeta Ryszard Krynicki, ale jego szanse oceniane są na 33 do 1. Gdyby tak się stało, byłby trzecim polskim poetą nagrodzonym literackim Noblem. Ale mając na względzie ostatnie 8 lat, Akademia naprzemiennie przyznaje literackiego Nobla kobietom i mężczyznom. W związku z tym, że ubiegłorocznym laureatem został Węgier Laszlo Krasznahorkai, można spodziewać się, że tegoroczna nagroda powędruje do pisarki. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Laureata bądź laureatkę literackiej Nagrody Nobla ogłosimy, poznamy o godzinie 13 i do tego tematu również będziemy wracać.
18: Autopromocja.
19: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
20: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
19: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
20: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
19: Zapraszamy w sobotę o 13:00.
20: Ula Malko,
19: Krzysztof Chorwat.
18: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Szykujcie się, Orły Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
23: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
25: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
24: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
26: Janie, skarpeta na pieniądze.
27: Się rozpadła.
26: Noż do 100.
27: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
28: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
29: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
30: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
31: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
30: Brzmi dobrze.
31: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
32: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
33: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
34: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
35: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
34: Mhm, dokładkę rabatu.
33: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. To sąd rodzinny zajmie się sprawą dzisiejszego ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach pod Wyszkowem. 15-latek zaatakował dziś nożem pracownicę szkoły, dyrektora i nauczycielkę. 37-letnia woźna mimo reanimacji zmarła. 30 osób zginęło, 18 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk, podały ukraińskie władze. Celem ataku Rosjan były dwa rejsowe autobusy. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Arabię Saudyjską, Senegal i Argentynę. To w ramach kampanii o stałe członkostwo Polski w ramach grupy G20. Zapowiedział dziś prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że kluczowy dla Polski jest głos państwa tzw. globalnego południa. ZUS przypomina osobom zmieniającym konto bankowe o złożeniu nowego wniosku o 800+. Wniosek trzeba złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. ZUS ma 30 dni na jego rozpatrzenie.
0: Dwunasta, 22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
0: Zbieramy kolejne informacje na temat ataku nożownika we Wyszkowie. Tam 15-latek, który był absolwentem podstawówki, wszedł do tej podstawówki, ranił nożem 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia woźna, zmarła. To jest kolejny atak ostrym narzędziem w szkole w ostatnich dniach. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. No i rzecz znalazła się oczywiście w serwisach informacyjnych w całej Polsce. Również dlatego, że jest to kolejny, można powiedzieć, serii podobnych ataków. Motywacji oczywiście jeszcze nie znamy. Niemniej jednak nasze myśli pewnie biegną w stronę przemocy, która bardzo często, jak się okazuje, młodych ludzi otacza, i powstają pytania o to, skąd takie gwałtowne zachowania młodych ludzi i z czego one się biorą, ponieważ one nie biorą się z próżni. Pan, panie doktorze, jest współautorem raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o przemocy rówieśniczej. I to, co mnie uderzyło w tym raporcie, w raporcie Rówieśnicy 2026, że wciąż, tak jak dużo mówi się o cyberprzemocy na przykład, o tej przemocy, która jest w internecie, o tych nowych zagrożeniach związanych z przemocą, tak taka, przepraszam za słowo, klasyczna przemoc rówieśnicza wciąż istnieje wokół nas i ona wciąż jest obecna i styka się z nią ogromna liczba uczniów. Mhm.
5: Tak, to prawda, niestety. Oczywiście takie incydenty, o których dzisiaj słyszymy, tragiczne, na szczęście są rzadkie, ale jak pan słusznie zauważył, no musimy to widzieć w kontekście szerszego problemu, no, przemocy rówieśniczej, tak? Kiedy dzieci krzywdzą inne dzieci. I nasz raport przeprowadzony na próbie ponad 140 tysięcy uczniów z całej Polski, no, pokazuje, że ten problem jest ogromny. I tak jak pan wspomniał, to jest zarówno przemoc w internecie, przemoc psychiczna, ale też przemoc fizyczna, tak? No, rzeczywiście takie formy jak no, pobicie przez kolegę, tego doświadczyła ponad połowa, 53% uczniów, ale też kradzież przedmiotu to 28%, grożenie w internecie 27%, czy zaczepienie albo pobicie przez grupkę rówieśników 24%, więc to nie są jakieś jednostkowe bardzo przypadki, tylko no faktycznie no takie doświadczenia ma bardzo duża część polskich nastolatków.
0: Przemoc rówieśnicza to jest jedno, fizyczna przemoc rówieśnicza to jest inne zjawisko, natomiast oprócz tego istnieje coś takiego jak dręczenie rówieśnicze. No i to jest rzecz, którą trzeba jednak rozgraniczyć, bo dręczenie rówieśnicze to jest celowe, powtarzalne działanie krzywdzące rówieśnika i to jest, nie jest jeden incydent, tylko to jest coś, co spotyka daną ofiarę bardzo regularnie.
5: Mhm. Dokładnie tak. No to zjawisko jest złożone i faktycznie o tym dręczeniu rówieśniczym, czyli często też określanym angielskim mianem bullying, mówimy właśnie, kiedy mamy do czynienia z pewnym długim procesem, tak, kiedy no, na przykład grupa tak rówieśników dręczy jakąś konkretną osobę i tu mogą się przeplatać te formy, prawda, fizyczne, internetowe, psychiczne. No i to oczywiście ma szczególnie poważne konsekwencje dla zdrowia, dla samopoczucia tej osoby. I my też pytaliśmy właśnie o takie sytuacje, opisując konkretnie o co chodzi w takim dręczeniu. No i tu też te wyniki są niestety wysokie, bo prawie 1/3 uczniów deklaruje, że czegoś takiego doświadczała. W innych badaniach te wskaźniki mogą się trochę różnić, natomiast też badania pokazują około 20% dzieci, które deklarują, że padały ofiarami takiego dręczenia, więc tego jest niestety w naszych szkołach dużo i te problemy ciągle są bagatelizowane. A co ważne, myślę też w kontekście tych dzisiejszych wydarzeń, ta złożoność też polega na tym, że często osoby, które doświadczały takiej przemocy, też stają się sprawcami, tak? Nie mogąc sobie z tym poradzić albo nie otrzymując pomocy same, czy próbują dokonać pewnego rodzaju zemsty, czy odegrać się na z kolei na jakichś słabszych rówieśnikach. Więc niestety ta prawda, że przemoc rodzi przemoc, no to się w badaniach dotyczących młodzieży potwierdza.
0: Panie doktorze, pan powiedział, że te przypadki przemocy bywają bagatelizowane, a może to jest też po prostu tak, że system edukacji i kadra nauczycielska nie jest w stanie sobie z tym poradzić, nie wie jak zareagować. To jest teraz najważniejsze, najbardziej naiwne pytanie, ale chyba jednak kluczowe, jak w takich sytuacjach działać, żeby skalę tej przemocy ograniczyć?
5: Oczywiście to jest kluczowe pytanie. My jako fundacja dajemy dzieciom siłę, coraz więcej robimy na rzecz tej profilaktyki, ale to jest zadanie bardzo duże i bardzo złożone, no bo nie ma jednej rzeczy, którą można zrobić, żeby takich zjawisk nie było, a raczej jest to długotrwała praca wychowawcza, która powinna mieć miejsce przez cały cykl edukacyjny dotycząca właśnie i komunikacji, i relacji, i granic, tak, co jest dozwolone, czego nie ma. Za mało jest rozmów na ten temat. My, jeśli chodzi o konkretne działania, no to właśnie teraz prowadzimy ciągle jeszcze nabór do kolejnej edycji programu Rówieśnicy. Stworzyliśmy w zeszłym roku taki bardzo duży program profilaktyczny, gdzie jest seria 10 lekcji poświęconych właśnie różnym aspektom takim wychowawczym, które mogą to ograniczać. No i zachęcamy szkoły i placówki, żeby do takich działań właśnie włączały.
0: A skoro regularnie jako fundacja dajemy dzieciom siłę, sprawdzają państwo to, jak wygląda ta skala przemocy rówieśniczej, to czy obserwują państwo na przestrzeni lat jakieś trendy? Może jednak jest jakieś światełko, to znaczy tej przemocy w tym ujęciu statystycznym jest mniej?
5: To znaczy ten najnowszy raport to jest jakby pierwsza edycja, więc to nie możemy porównać, natomiast rzeczywiście mamy też badania trochę z inną metodologią, którą robiliśmy, ale niestety akurat w odniesieniu do tego problemu tutaj wielu optymistycznych danych nie mam, dlatego że co prawda skala tej przemocy fizycznej jest w miarę stała w czasie, natomiast tej przemocy emocjonalnej raczej odnotowujemy więcej niż mniej. Oczywiście to jest też być może związane z tym, że być może trochę rośnie świadomość wśród dzieci, że pewne zachowania są nie w porządku i nie powinny mieć miejsca. Natomiast tak jak powiedziałem, będziemy też na pewno ten temat coraz bardziej i badać i działać i jestem przekonany, że jakby takie też większa skala działań edukacyjnych, wychowawczych w tym temacie no, przyniesie poprawę, dlatego że wiemy z innych krajów, że takie programy działają i że naprawdę tę skalę można ograniczyć.
0: Bardzo dziękuję. Dr Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, był z nami. A teraz łączymy się z profesor Danutą Plecką, politolożką z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w prawie aborcyjnym zebrała się po ponad 2 latach bezczynności. Trochę znienacka zebrała się na 2 godziny i przyjęła 2 projekty ustaw dotyczących prawa do przerwania ciąży. Oprócz wymiaru prawno-człowieczego tej sprawy jest oczywiście wymiar polityczny. To gwałtowne wybudzenie komisji z hibernacji i wrzucenie 5. biegu nad pracami. Pani profesor, powiedzmy sobie o tym aspekcie politycznym. Co ustaliła dzisiejsza Komisja Nadzwyczajna, dodajmy, powoływana z raczej dość dużą pompą na początku kadencji tego parlamentu?
6: Tak, ona była powoływana z bardzo dużą pompą, przede wszystkim dlatego, że prawo do, znaczy liberalizacja aborcji była jednym z haseł kampanii wyborczej zarówno Nowej Lewicy Razem, jak i Koalicji Obywatelskiej. Trochę zdystansowany był Szymon Hołownia, jego Polska 2050, no a bardzo zdystansowany, mówiąc delikatnie, czy przeciwny liberalizacji tych kwestii aborcyjnych był PSL i Kosiniak-Kamysz. Projekty ustawy czy ustaw leżały kilka lat, bo przeszło 2 lata, jak pan słusznie zauważył, komisja się zamroziła troszeczkę. W tej chwili została wyciągnięta niczym królik z kapelusza, przede wszystkim dlatego, że znajdujemy się w czasie prekampanii. Znajdujemy się w takim okresie, kiedy partie zbierają szyki po to, żeby przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców. Ale powiedzmy sobie też szczerze, żadna ustawa liberalizująca kwestię aborcji w tym układzie Sejmu i przy prezydencie Karolu Nawrockim w Pałacu Prezydenckim nie przejdzie, nie wejdzie w życie. Dlatego dla mnie to jest tylko i wyłącznie gra wyborcza, gra na to, aby powiedzieć, słuchajcie, próbowaliśmy, ale się nie udało. Przede wszystkim dlatego, że ta ustawa nie zostanie poparta ani przez PSL, ani przez Polskę 2050. Więc ona de facto przepadnie już na etapie działań w Sejmie. Jeżeli by się jednak stało tak, że PSL i Polska 2050 i Centrum i Razem poprą tę ustawę i trafią na biurko prezydenckie, to też nie wejdzie w życie, bo Karol Nawrocki ma tutaj dosyć jasne stanowisko wyrażane zarówno przez prezydenta, jak i przez pierwszą damę. Aborcja jest poza zasięgiem ich w ogóle rozważań, może w ten sposób to określę. Natomiast znowu jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli pan pozwoli. Wypowiedziana oficjalnie wojna, bo inaczej tego nie można określić, Nowej Lewicy względem partii Razem. To też ma przekonać tych nieprzekonanych, którzy się wahają, czy ewentualnie są elektoratem Razem, czy są elektoratem Nowej Lewicy, do tego, żeby jednak przychylniej spojrzeć na Nową Lewicę. A przy okazji marszałek Czarzasty dostał do ręki broń, mówiąc, no jak nie próbowaliśmy? Próbowaliśmy, tylko nam się nie udało.
0: Dużo różnych aspektów, dużo różnych linii podziału właśnie wewnątrz koalicji rządzącej pani profesor nakreśliła. No dobrze, ale jak się okaże, że te podziały rzeczywiście sprawią, że te projekty aborcyjne utkną jeszcze na etapie głosowań w parlamencie, to czy to nie będzie oznaczało kolejnego osłabiania tych partii, które aspirują do tworzenia rządu w kolejnej kadencji? Czy właśnie ta prekampania przypadkiem nie okaże się szkodliwa dla koalicji?
6: No tak, ale może wzmocnić Lewicę i Koalicję Obywatelską, prawda? Może niekoniecznie zależy i Tuskowi Czarzastemu na tym, żeby wzmacniać Polskę 2050, Centrum i PSL. Może ta cała dyskusja medialna, czy w przestrzeni publicznej, która się toczy na temat spotkania ministra Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Donaldem Trumpem, również nam się przekłada na pewne takie zależności, do których dochodzi. Może prawdą jest to, że Kosiniak-Kamysz jednak zgodziłby się być premierem technicznym i tak dalej, i tak dalej. My w tej chwili tych wszystkich kart nie mamy odsłoniętych. Dlatego trudno dzisiaj powiedzieć, czy to wzmocni którąkolwiek z partii politycznych, czy ją wyraźnie osłabi. I jeszcze jedna rzecz. Bo widzieliśmy bardzo dużą mobilizację społeczną przed wyborami w 2023 roku. Między innymi dlatego, że obiecywano w tej kampanii podjęcie kwestii liberalizacji aborcji i ustaw okołoaborcyjnych, tak jak je nazywam. Ale proszę zwrócić uwagę, że już sama umowa koalicyjna do tych spraw nie nawiązywała,
0: tak.
6: Nie podejmowała tych wątków, prawda? To pozostawiono gdzieś na boku. Nie jest tajemnicą, że wartości wyznawane przez Kosiniaka-Kamysza czy przez Hołownię są wartościami bardzo takimi głęboko katolickimi. I w nich samych, w panach posłach, panu ministrze, nie ma zgody na to, żeby w ogóle podejmować wątek aborcji. Stąd pomysł taki dosyć karkołomny, aby zorganizować na temat liberalizacji aborcji referendum.
0: Bardzo dziękuję, profesor Danuta Plecka, politolożka Uniwersytet Gdański.
6: Ja również dziękuję.
0: Wiele znaków zapytania przed nami. Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może zająć się tymi projektami dotyczącymi aborcji właśnie. A w studiu TOK FM Wojciech Kowalik. Witaj,
7: dzień dobry, kłaniam się.
0: EKG po 12.40 będzie o konflikcie pokoleń.
7: Tak jest, przeniesiemy się na rynek pracy, no i zerkniemy, jak młodsi pracownicy w firmach, czyli Zetki, dogadują się z tymi starszymi pracownikami w firmach, czyli millennialsami albo X-ami. Nasz wydawca Miłosz Nałęcz Staniszewski, który jest Zetką, twierdzi, że z nami
0: świetnie się, dogaduje.
7: Świetnie dogaduje.
0: I wzajemnie.
7: Tak. No i rzeczywiście jest tak, że co trzecia Zetka mówi, że no jednak tam konflikty są i nie do końca się z tymi starszymi dogadują. Co piąty też starszy tak mówi. No więc pomyślimy, dlaczego, z czego to wynika, jak szefowie mogą tym zarządzić, czym takie konflikty mogą się kończyć, a może da się te różnice pokoleniowe dla dobra firmy wykorzystać i czy to już się dzieje?
0: Wojciech Kowalik zostaje z Państwem. EKG po 12.40.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Neonet, Neonet.
21: To korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat Twój.
22: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
20: Neonet.
36: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
37: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
38: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
39: To
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
37: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
37: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
2: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Służby będą badać możliwe powiązania między ostatnimi atakami w szkołach, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Stwierdził też, że w przypadku przestępstw dokonywanych przez nastolatków internet odgrywa kluczową rolę. Młodzi dzielą się swoimi planami albo doświadczeniami w mediach społecznościowych oraz na platformach gamingowych. Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie mazowieckim na temat procedur bezpieczeństwa. W dwóch szkołach na Mazowszu doszło do ataków przeprowadzonych przez ucznia lub absolwenta. Zginęła pracowniczka placówki pod Wyszkowem. Jutro maksymalne ceny wszystkich paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90, 98, 7,77, a oleju napędowego 7,82. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Dziś za 95 płacimy 7 groszy mniej, za diesel 6 groszy mniej.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
16: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
24: 12.42, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Agnieszka Czarnecka, Hej z Poland. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie
24: Co doktorze. Trzeci pracownik z pokolenia Z i co piąty ze starszych pokoleń, czyli milenialsów albo X-ów, doświadcza w pracy napięć na tle międzypokoleniowym. Tak wynika z opracowania Państwa jako Hej z Poland i Fundacji Off School. Czy to pokazuje, że problem jest? Czy to pokazuje, że ten problem się zmniejsza?
25: Ten problem jest, ale się zmniejsza. Rzeczywiście powiedziałabym, że nie demonizowałabym na pewno tego zagadnienia. Powiedziałabym, że od lat o tym dyskutujemy, od lat obserwujemy, od lat powstają raporty, badania, dyskusje na temat tego, jak się z Zetkami ciężko pracuje, a jak Zetkom ciężko ze starszymi się dogadać. Natomiast powiedziałabym, że problem jest szerszy, nie dotyczy tylko pokoleń, a nawet bym powiedziała w ogóle nie pokoleń, tylko po prostu różnic pomiędzy ludźmi. Natomiast o wiele bardziej niepokojące dla mnie są skutki pewnych napięć, które Zetki w naszym raporcie deklarują, bo 71% Zetek w naszym raporcie mówi, że z powodu napięć interpersonalnych, międzypokoleniowych rozważałoby zmianę pracy. Wydaje mi się, że to nadaje tej dyskusji trochę inny ton, bo jeżeli nawet dochodzi do napięć na poziomie, na podstawie pokoleń czy różnic wieku, bo to nie tylko o takich różnicach Zetki prawdopodobnie myślą, to o wiele bardziej niepokojące jest to, że nie mamy pomysłu na to, jak te napięcia niwelować, jak sobie z nimi radzić, jak się komunikować międzypokoleniowo, żeby uniknąć sytuacji, że jakiekolwiek pokolenie myśli o zmianie pracy z powodu tego, że nie możemy się w niej dogadać. I to jest moim zdaniem temat o wiele bardziej istotny, niż czy on wynika z pokoleń, czy z płci, czy z jakichkolwiek jeszcze innych różnic osobowościowych na przykład.
24: Tak? I do tego za chwilę wrócimy, ale pytali też Państwo, jakie są powody tych różnic między starszymi a młodszymi. No to gdzie one leżą?
25: Ja myślę, że przewrotnie powiem, Różnice są zawsze i różnimy się jako ludzie pod wieloma względami i dobrze, że się różnimy. Od lat w psychologii zarządzania mówi się, że potrzebujemy zespołów synergicznych, a nie jednorodnych. Potrzebujemy różnorodności, żeby być o wiele bardziej efektywnym w biznesie. I założenie, że zespoły jednopokoleniowe będą się dogadywały lepiej, jest błędne. Będą się dogadywały lepiej, ale w pewnych obszarach, ale będą miały kłopot z kompetencjami, z wymianą doświadczeń. I różnice bardziej, powiedziałabym, leżą w interpretacjach i w komunikacji, aniżeli w wartościach i w podstawie. Oba pokolenia różnią, oczekują bardzo podobnych rzeczy. Podobne rzeczy ich martwią, bo około 40% i zetek, i zarządzających nimi menadżerów obawia się wypalenia zawodowego. Więc możemy powiedzieć, boimy się tego samego. Zależy nam na tym samym. Zależy nam na efektywności, zależy nam na dobrej komunikacji, zależy nam na tym, żebyśmy byli zaangażowani. Tyle, że zetki przez zaangażowanie rozumieją nieco coś innego niż starsze pokolenia.
24: No właśnie, co rozumieją?
25: No na przykład to, że elastyczność ich pracy, możliwość dzielenia się wiedzą, dobrej komunikacji, jasne zasady współpracy dla nich wpływają bezpośrednio na ich efektywność i na komfort pracy. Elastyczność rozumiana też jako taką możliwość dbania o ten work-life balance, o którym się dużo mówi. Natomiast z punktu widzenia starszych pokoleń zaangażowanie objawia się długimi godzinami pracy, obecnością w biurze, od godziny A do godziny B i jakby wszyscy mówimy o tym samym, tylko rozumiemy te założenia i te wartości z nieco innej perspektywy.
24: Tylko na tym tle też widzę tu potencjalne pole do konfliktu międzypokoleniowego, no bo może starsi jednak by oczekiwali, że skoro oni mogą siedzieć w pracy od do, robić nadgodziny, to młodsi też powinni.
25: Ja dzisiaj obserwuję coś odwrotnego. Obserwuję raczej większą wdzięczność starszych pokoleń za to, co młodsze pokolenia wnoszą do biznesu. Dzisiaj z naszych innych badań hejsowych wynika, że największą wartością pozapłacową dla pracowników jest elastyczność i to niezależnie od pokolenia. Wszyscy chcemy móc pracować mniej w biurze, więcej z domu, z różnych miejsc na świecie, w różnych godzinach i łączyć pracę trochę z życiem prywatnym. I z wszelkich obserwacji biznesowych, praktyki, z badań wynika, że to zawdzięczamy młodszym pokoleniom, tak? To oni zmienili naszą optykę pracy, kulturę pracy i nasze oczekiwania względem biznesu. Więc raczej widzimy w praktyce pozytywny wpływ tego nurtu i o wiele większą już gotowość menadżerów do tego, żeby wsłuchać w głos swoich pracowników. Natomiast wciąż, mówiąc potocznie, kuleje komunikacja po prostu. Młodsi zetki wspominają, że chcieliby jasnych zasad, lepszej komunikacji, lepszego feedbacku, a pracodawcy są trochę tak jakby w przekonaniu, że wciąż najważniejszą wartością menadżera jest umiejętność podejmowania decyzji. Taka twarda ręka, ryzyko, wiedza i kompetencje, tak? Ale obie strony doceniają siebie bardzo nawzajem. I doceniają, starsze pokolenia doceniają w młodszych to, że dzielą się kompetencjami cyfrowymi, świetnie sobie radzą z technologią, są bardzo kreatywni, przewracają trochę struktury i zasady i status quo, które w biznesie dotąd istniało, a młodsi, i tutaj uwaga, obalam stereotyp i nasze badanie je bardzo wyraźnie obala. Młodsi bardzo cenią, większość zetek ceni współpracę ze swoim przełożonym. To nie są marudne, rozkapryszone, roszczeniowe dzieci w pracy, tylko one wprost, 64% zdaje się, deklaruje w naszych badanych, że docenia współpracę ze swoim przełożonym i że może się od niego uczyć. Uważam, że to obala stereotyp na temat tej młodzieży niechętnej, roszczeniowej i niewdzięcznej.
24: Ale te różnice międzypokoleniowe, no siłą rzeczy są i będą,
25: tak,
24: w firmach.
25: I były, zawsze.
24: I były. Menadżerowie potrafią jakoś nimi zarządzić, bo mam takie wrażenie, że teraz one się szczególnie uwypuklają. Kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, to te różnice nie były aż tak duże.
25: Nie były, nie byliśmy tacy odważni, żeby je zgłaszać. Różnice polegają na tym, że młodsze pokolenia chętniej mówią o swoich oczekiwaniach. Też nowe przywództwo zachęca ich do udzielania feedbacku. Kiedyś feedback był jednostronny. Szef mówił, co mu się podoba, co nie. Pracownik słuchał. Dzisiaj jest to dwustronna rozmowa. Więc tu moim zdaniem sięgamy clue. Moim zdaniem nie mówimy o kryzysie współpracy międzypokoleniowej. Od lat mówi się w psychologii zarządzania, w biznesie, że jesteśmy w kryzysie przywództwa. I my jako liderzy nie jesteśmy przygotowani wystarczająco do tego, żeby efektywnie zarządzać zróżnicowanym składem zespołu, różnymi pokoleniami na rynku pracy, różnymi trendami, które wpływają na biznes dzisiaj i kulturą, która się bardzo dynamicznie zmienia. Więc to, co dzisiaj jest takim największym dla mnie wnioskiem z tego raportu, to jest to, że potrzebujemy kształcić lepiej mentorów. Młodzi szukają mentorów wśród starszych i ich nie znajdują. Znowu około 40%, tam w naszym badaniu wynika, poszukuje aktywnie mentora w pracy i go nie znajduje. Więc to nie jest tak, że oni są leniwi i nie chcą. Oni nie trafiają na dobry grunt. Oni nie mają...
24: Nie mają się od kogo uczyć?
25: Nie mają poczucia, że mają się od kogo uczyć. No mają, bo badania mówią, że mają, tak? Ale szukają wciąż mentora i chcieliby więcej. To zaprzecza trochę temu stereotypowi, że to lenistwo bije z młodszych pokoleń, tak? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie widzimy tego w biznesie, nie pokazują tego badania. Potrzebujemy, to dalej też z raportu można wyczytać, że sporo firm deklaruje, że nie ma formalnej ścieżki sukcesji do ról liderskich w organizacji. Oznacza to, że przynajmniej może to oznaczać, że jest taka część organizacji, która ad hoc deleguje pracowników do ról liderskich bez przygotowania, bez wsparcia, bez programów sukcesji, bez programu uczenia umiejętności liderskich. No i nie jestem wtedy zaskoczona tym, że człowiek, który nie ma przygotowania do tej roli, wkracza w nią i chaotycznie, według najlepszej woli, według najlepszych intencji, ale jednak na czuja zarządza no też różnicami międzypokoleniowymi między innymi.
24: Średnio menadżerowie sobie radzą, jak już ustaliliśmy, z tymi różnicami międzypokoleniowymi. No to jakie działania mogliby wdrożyć, żeby jednak jakoś tym zarządzić?
25: Przede wszystkim młodzi sami odpowiadają na to pytanie w raporcie. Mówią, potrzebujemy jasnych zasad, potrzebujemy nie tyle instruktażu prowadzenia za rękę, ale potrzebujemy partnerskiej rozmowy, która poda nam oczekiwania twoje, menadżerze, na początek naszej współpracy, znawiguje, w którą stronę mamy iść, czego ty ode mnie oczekujesz, jak ma wyglądać nasza praca, trochę takiego kontraktu na początek, tak? My od lat obserwujemy, ja jako też psycholog pracujący w biznesie od lat, obserwuję to, że brakuje trochę takiego początku, który jest standardowy dla wielu innych przestrzeni życia publicznego, a w biznesie jakoś o nim zapomniano. Podpisujemy kontrakt formalny, ale nie podpisujemy w cudzysłowie takiego kontraktu dotyczącego tego, jak my mamy ze sobą współpracować, czego ja od ciebie oczekuję, pracowniku, jak ja się komunikuję, co ci dam, czego będę potrzebował na co dzień, kiedy i z czym możesz do mnie przyjść, a z czym chciałbym, żebyś sobie radził sam. I między innymi tego potrzebują młodzi, to deklarują w naszym badaniu, a menadżerowie zbyt rzadko to pytanie zadają i zbyt rzadko się później, jak to mówimy, follow-upują w tym obszarze, tak? Brakuje tego takiego regularnego feedbacku i obie strony tego potrzebują. Z obu stron potrzebna jest ta informacja zwrotna.
24: Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Do czego źle zarządzane konflikty międzypokoleniowe w firmie mogą doprowadzić? Jakie mogą być ich skutki?
25: Zazwyczaj do odejść, do wysokiej rotacji, do bardzo dużych trudności z employer brandingiem,
24: czyli
25: wizerunkiem firmy na rynku. Tak? To się roznosi. Ludzie, od lat wiemy i mówimy w biznesie, że ludzie, pracownicy wybierają firmy ze względu na markę, ale odchodzą od szefa. Więc jeżeli nie doprowadzimy do zbudowania kultury takiej w organizacji, która będzie sprzyjała rozwiązywaniu konfliktów i czerpania z nich, bo konflikty są potrzebne. Też nie możemy mówić o konflikcie jako czymś, czego z założenia mamy unikać w organizacji. Konflikty na różnym podłożu w biznesie są, jeśli są dobrze prowadzone, dobrze zarządzane, generują nowe rozwiązania, generują nowe formy współpracy, trochę przewracają status quo, co jest bardzo potrzebne. Natomiast unikanie ich nie jest celem samym w sobie, ale zarządzanie nimi już jak najbardziej. Więc ta podwyższona rotacja, odejścia, wypalenie zawodowe, to jest bardzo częsty temat, który dzisiaj się w biznesie porusza. Również problemy emocjonalne pracowników. To jest bardzo duży temat, tak? wypalenie, które powoduje albo przeradza się w depresję, bardzo różnego rodzaju problemy. No i nie wspomnę o obniżeniu produktywności, efektywności tych wszystkich czynników biznesowo twardych. Tak?
24: No te odejścia, powiedzieliśmy, 70% młodych ludzi rozważałoby odejście z pracy właśnie z powodu tych nieprzezwyciężonych różnic pokoleniowych. A może te różnice przynoszą firmom korzyści?
25: Oczywiście, że tak.
24: Duże?
25: Bardzo duże. I ja bardzo otwarcie i głośno od kilku lat o tym mówię i cieszę się, że pan o to pyta, bo moim zdaniem od tego powinniśmy budować narrację, o tych różnicach pokoleniowych. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy do efektywnych zespołów synergii, niejednorodności. I międzypokoleniowe zespoły również gwarantują nam taką synergię. Zetki wnoszą technologie, cyfryzację, kreatywność, dynamikę.
24: Inne podejście do pracy.
25: Inne podejście do pracy. Tak, ale też nawet w takich umiejętnościach biznesowych, tak? Oni naprawdę są nam potrzebni do tego, żebyśmy widzieli szerzej pewne zagadnienia. Z kolei starsze pokolenia wnoszą doświadczenie, wiedzę, kompetencje. Oni, młodsi, tego szukają. Nie możemy budować zespołów stworzonych tylko z młodszych, bo będzie nam brakowało ekspertyzy, ale też nie możemy budować tylko oparciu o ekspertyzę, wiedzę i doświadczenie, bo zabraknie nam świeżości, nowości, otwartości na zmianę i też takiego challenge'owania siebie nawzajem,
24: takich
25: prowokowania, tak, prowokowania siebie do ruchu w biznesie.

0: Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot. Autopromocja.
1: Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała? Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Zostało ich dwoje i w niedzielę przekonamy się, kto zostanie prezydentem Krakowa. Na finiszu kampanii TOK 360 ponownie w Krakowie. Czwartek, piątek, godzina 16. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Po atakach w Ostrołęce i Podwyżkowem Donald Tusk zwołał spotkanie ministrów. Właśnie powinno się zaczynać. Po wczorajszym ataku śledczy pracują nad zarzutami dla 19-latka. O tym za chwilę. Sprawdzimy też najnowsze doniesienia z Ukrainy. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie teraz w kancelarii premiera powinno zaczynać się spotkanie Donalda Tuska z ministrami, które premier zwołał w trybie pilnym po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Na spotkanie zostali wezwani ministrowie spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynator służb specjalnych oraz komendant główny policji. Po dzisiejszym ataku w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim zmarła kobieta. Była woźną w szkole, miała 37 lat. Napastnikiem okazał się być 15-latek, były uczeń tej szkoły. Na miejscu jest nasz reporter Szymon Kępka. Szymonie, co udało ci się ustalić na temat tego zajścia?
4: Na miejscu nadal są policja, straż pożarna,

0: Setki pogotowia, teren szkoły jest ogrodzony. W szkole, w której doszło do ataku, nadal przebywają dzieci. Z tego, co ustaliłem, część młodszych klas dzisiaj była na wycieczce szkolnej, te starsze w szkole pozostały. Rodzice czekają tutaj na swoje dzieci, nie chcą komentować całej tej sprawy. Są w szoku, we łzach, nie mogą wejść na teren szkoły, on pozostaje ogrodzony. W tej małej miejscowości tutaj wszyscy się znają. Wiadomo, że ofiarą nożownika była pani Daria, 37-letnia kobieta. Miała dwójkę dzieci. Na miejscu jest wojewoda mazowiecki, jest mazowiecka kurator oświaty. Oni mają za kilka chwil powiedzieć więcej szczegółów i ustalenia też tego, co dzieje się z dziećmi na miejscu w tej szkole. Na razie nie są znane motywy ataku nożownika. Wiadomo jedynie, że to były uczeń goły w Leszczy-Dole Nowinach.
1: A to był Szymon Kępka. Dziękuję. 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
1: Jak ustalił reporter TOK FM, śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. 116, 111 to numer zaufania dla dzieci i młodzieży działający całą dobę. Można tam zadzwonić w kryzysie emocjonalnym. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzuty zabójstwa i chorem przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokurator ogłosił mu zarzuty wczoraj w szpitalu, w którym mężczyzna odbywa 3-miesięczny areszt z uwagi na jego zły stan psychiczny. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, w którym zginął jeden duchowny, a 4 inne osoby zostały ranne. Dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
3: Skierowaliśmy także wniosek o międzynarodową pomoc prawną do Ukrainy, wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka matki i chora M, wnioskując także o zabezpieczenie szeregu dokumentów związanych zarówno ze stanem zdrowia, z ewentualnym leczeniem psychiatrycznym i chora M.
1: Śledczy nadal nie wiedzą, dlaczego po zawróceniu z przejścia granicznego w Korczowej mężczyzna trafił do opactwa, gdzie doszło do ataku. I chorowi M grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Lubelska prokuratura okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie wydarzeń z września ubiegłego roku, gdy na teren Polski wleciało kilkadziesiąt rosyjskich dronów. Śledczy podjęli taką decyzję, bo nie ma możliwości wykrycia sprawców. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, to nie znaczy jednak, że takich spraw nie trzeba badać.
4: Znajdujemy się w takiej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Jesteśmy krajem graniczącym z państwem, które broni się przed napaścią dokonaną przez inne państwo i niestety z tym państwem, które dokonało tej agresji, a więc mówię tutaj o Federacji Rosyjskiej, pozostajemy w, delikatnie mówiąc, chłodnych relacjach, w związku z tym jakiekolwiek współpraca prawna jest w tym zakresie niemożliwa.
1: Prokurator dodaje, że wojna się kiedyś się skończy i wtedy będzie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców takich zdarzeń. Co najmniej 30 osób zginęło, a prawie 20 jest rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Według Kijowa Rosjanie znowu z premedytacją uderzyli w cywilów. Tomasz Orchowski.
5: Rosjanie zaatakowali w Kramatorsku 2 autobusy. Do tego uderzenia doszło dzień po tym, jak w Pryłukach na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby, w tym 5 dzieci.
6: Rosja
5: zamierza nadal podążać tą drogą, eskalować działania, zabijać i przeprowadzać kolejne ataki. Putin nie odczuwa, by przysparzało mu to jakiekolwiek prawdziwe problemy. Podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski, który cały czas apeluje o dostawę pocisków do systemów obrony powietrznej. W związku z dzisiejszym rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce, alerty ogłoszono w województwie lubelskim i podkarpackim, niedługo potem je odwołano. Tomasz Orkowski, TOK FM.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Kanadyjska pisarka i poetka Ann Carson została laureatką Literackiej Nagrody Nobla 2026. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach TOK FM.
7: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nawet 24 stopnie pokażą dziś termometry w Warszawie i Katowicach. To będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Deszcz zacznie się już dzisiaj pojawiać na zachodzie i na południu.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry państwu.
6: Unijni negocjatorzy, w tym unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič, są w Chinach, gdzie negocjują warunki, dzięki którym chińskie samochody hybrydowe nie zalałyby całkowicie europejskiego rynku. Takich hybrydowych aut z państwa środka przybywa również na polskich drogach, co mocno też uderza w przemysł motoryzacyjny na naszym kontynencie. Unia miała taki pomysł, że Chiny dobrowolnie ograniczą eksport hybryd do wspólnoty, ale Chińczycy, jak podaje Financial Times, powiedzieli nie. No i tak na pierwszy rzut oka, dlaczego chińskie koncerny miałyby się na takie dobrowolne ograniczanie eksportu do Unii Europejskiej swoich hybryd zgadzać?
8: Bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że w ogóle taka oferta to jest wyraz trochę bezradności Unii Europejskiej, no bo widzimy, jak negocjuje Donald Trump i chyba jest to trochę skuteczniejsza metoda, czyli najpierw zaczyna od kijów, a potem rzuca jakieś marchewki ewentualnie jako drogę do kompromisu. Natomiast Unia trochę cały czas jednak mając pewne problemy z dogadaniem się wzajemnym, tak, bo to jest też kwestia ustalenia jakiegoś takiego kruchego kompromisu między najważniejszymi stolicami europejskimi, ale także z powodu tego z obaw przed retorsjami chińskimi, tak bardzo delikatnie negocjuje z Chińczykami. W związku z czym już z tego, co widziałem, Financial Times je wczoraj raportował, że Chińczycy na razie dali czarną polewkę i nie zamierzają nic dobrowolnie robić. Czekają ewentualnie na jakąś odpowiedź europejską i wtedy będą reagować prawdopodobnie też jakimiś retorsjami. Natomiast widzimy, że udział chińskich samochodów w rynku europejskim to jest jakaś gigantyczne przyspieszenie. W zeszłym roku to było jakieś 6%, teraz to już we wrześniu sięgnęło 15%, a w Polsce ten udział jest jeszcze wyższy o kilka punktów procentowych. Więc problem zaczyna być naprawdę poważny i grozi nam po prostu dezindustrializacja w tym sektorze i nie tylko.
6: Pan, panie doktorze, powiedział, że Chiny mogą reagować retorsjami na kolejne propozycje Komisji Europejskiej. To oznacza, że te kolejne propozycje to już będą takie propozycje właśnie bardziej kij niż marchewka, tak?
8: Wydaje się, że wreszcie tak. Widzimy, że przede wszystkim jest bardzo duży ruch w interesie, zwłaszcza po stronie Niemiec, bo to one były głównym hamulcowym. Niemcy najbardziej obawiali się działań jakichś takich ograniczeń wobec Chin, które mogą się spotkać największymi retorsjami, bo Niemcy są jednak najbardziej zależnym krajem, najbliżej współpracującym z Chinami. Natomiast teraz widzą, że brak reakcji też jest problemem, ponieważ skala bankructw w niemieckim sektorze motoryzacyjnym przybiera jakąś niebywałą skalę. Kolejne koncerny ogłaszają programy restrukturyzacyjne. Takim przykładem pierwszym w rzegu jest Volkswagen, który w zasadzie co pół roku ogłasza nowy, ostrzejszy program i w zasadzie końca problemów nie widać. W związku z czym chyba idziemy już na takie zwarcie na poważniej. Przy czym o ile Unia utrzyma spójność, to my tych argumentów mamy całkiem sporo. Z racji tego, że to jednak Chiny są uzależnione od nadwyżki handlowej na rynek unijny, mają zamknięty rynek amerykański, więc tutaj i same też mają różne wewnętrzne problemy i dysproporcje na swoim rynku, nierównowagi, więc Unia nie jest przegraną, o ile uda się utrzymać jakiś konsensus i w miarę zwarty szyk.
6: No to właśnie, o co tutaj toczy się gra? Czy produkcja hybryd i ich eksport do Unii Europejskiej jest na tyle istotna dla Chin, że może stać się przyczynkiem do wojny handlowej?
8: No absolutnie tak. Generalnie Chińczycy weszli w taki układ, że oni w ogóle nie chcą żadnych restrykcji. Oni chcą zalewać świat swoim eksportem, częściowo subsydiowanym i budować na tym swoją konkurencyjność, nowe sektory, motoryzację, która już jest bardzo konkurencyjna i już jest bardzo nowoczesna, ale wciąż jest też mocno subsydiowana i wspierana przez państwo. Natomiast ich atutem jest to, że przez ostatnie 3-4 lata nie zasypali gruszek w popiele i przygotowali masę narzędzi takich retorsyjnych. Przede wszystkim potrafili uzbroić, możemy takiego użyć słowa, zależność unijną od surowców ziem rzadkich. I w przypadku, gdy dochodzi do jakichkolwiek scysji handlowych, to przede wszystkim próbują zaczynać od tego instrumentu, blokując eksport tych surowców, ponieważ rafinacja tych surowców dominujących, Chiny mają praktycznie monopol na rafinację tych surowców u siebie, więc kto idzie na wojnę z Chinami, może mieć odcięty dostęp do surowców ziem rzadkich, które są
9: krytyczne
8: i absolutnie potrzebne właśnie w produkcji nowoczesnych technologii, no nie wiem, paneli fotowoltaicznych, wiatraków, monitorów, komputerów, smartfonów, zbrojeniówki, więc to jest absolutnie bardzo ważny produkt.
6: No to, to teraz jest pytanie, które pewnie zda wiele osób, które słucha tej rozmowy. Dlaczego europejskie koncerny nie mogą produkować swoich samochodów taniej, swoich hybryd, ponieważ też mają technologię i know-how, żeby być bardziej konkurencyjnymi dla produktów z Chin?
8: Tutaj trzeba na pewno uderzyć się w piersi i powiedzieć, że tak naprawdę sektor trochę się tak jakby, arogancja go trochę gubi. Rzeczywiście te wiele lat, w zasadzie dwie dekady bardzo solidnych zysków i na absolutnie dominującej pozycji w globie, dużo silniejsze nawet niż na amerykańskie koncerny, spowodował, że technologicznie tutaj trochę przyspaliśmy. Natomiast też europejskie koncerny też bardzo łatwo weszły w taką pułapkę zastawioną przez Chińczyków, czyli właśnie wejście na rynek chiński w zamian za oddawanie technologii, oddawanie know-how pewnego, co ułatwiło Chińczykom robotę, tak jakby. No i doszła do tego jeszcze no nie do końca udany pomysł na transformację energetyczną. No, próbowano troszkę takimi kijami, zmuszeniem koncernu takiego sztucznego przestawiania się na samochody elektryczne, zmusić przemysł do transformacji, ale wydaje się, że tu zabrakło marchewek, zabrakło jakichś takich dotacji, jakichś instrumentów wspierających koncerny w tym kierunku. W związku z czym no, jesteśmy w sytuacji, jak jesteśmy. No, przemysł jest rzeczywiście mało konkurencyjny, działa zbyt wolno, nie jest w stanie tak szybko reagować na przemiany rynkowe jak Chińczycy. Natomiast też wydaje się, że skala dotacji też rozmaitych w Chinach jest dużo większa, więc to nie jest do końca taka równa konkurencja. Poza tym no, Chińczycy działają trochę inaczej niż nasi inni partnerzy, którzy często budują tu na miejscu fabryki i działają na jakichś warunkach, że tak powiem, local content. Natomiast oni chcą wszystko eksportować z Chin na pełną parę i tak naprawdę o to toczy się spór, żeby już nawet nie żeby zupełnie ograniczyć tak jakby obecność chińskich marek na europejskim rynku, ale żeby one po prostu przynajmniej budowały te samochody w europejskich fabrykach.
6: Rozmowy w Chinach się toczą i będziemy jeszcze do nich zapewne wracać. Tymczasem bardzo dziękuję. Dr Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego z Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami.
8: Pięknie dziękuję.
6: A teraz jest z nami Adam Ozga ze studia w Krakowie. Witaj, gospodarz podsumowania dnia w TOK FM, TOK 360 o godzinie 16. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jestem na miejscu, wszystko się zgadza. Dwa ostatnie dni kampanii, w niedzielę druga tura wyborów.
6: Druga tura wyborów i bardzo dużo będzie w twoim programie o problemach, o których nawet kandydaci niezbyt chętnie w ostatnich dniach mówili przed tą drugą turą. Natomiast trochę też uprzedzając fakty, nie będzie tylko o tym, bo będzie z tobą także Michał Rusinek, bo odniesiecie się do literackiego Nobla, który został przyznany 15 minut temu.
10: Dokładnie tak. No, myślę, że tak jak ty, tak i ja nie możemy sobie odmówić przyjemności porozmawiania o laureatce literackiej Nagrody Nobla Ann Carson, bo to wreszcie jest dla nas taki Nobel, w którym mamy więcej do powiedzenia niż tylko
6: o chemii.
10: Co to są te neutriny, tak.
6: Mhm. Tak.
10: Chociaż nie powiem, żebym był ekspertem w dziedzinie poezji Ann Carson, ale od czego ma się ekspertów? Jak najbardziej tak. Będzie o literackim Noblu. Będzie w popołudniowym wydaniu TOK 360. No o tej serii już ataków w szkołach na Mazowszu. To jest temat, który wraca w TOK 360 i u ciebie, i u mnie z bardzo różnych stron, ale będzie też krakowsko. Ty miałeś na myśli budżet jako ten niewygodny temat kampanii,
6: tak,
10: czy debata? Bo to jest kolejny kłopot.
6: Przede wszystkim budżet, ale ta debata też jest taką efemeryczną debatą, która się nie odbyła. Jak rozumiem, się nie odbędzie.
10: No, do godziny 18, bo propozycja była taka, że ona będzie dzisiaj o godzinie 18. Jest jeszcze 5 godzin, więc wszystko może się wydarzyć, ale szczerze mówiąc, ja nie wierzę. Bo opowiadała o tym zresztą w TOK 360 wczoraj Róża Rzeplińska z mamprawowiedzieć.pl. Nikomu się to nie opłaca, to jest oddanie kontroli jeszcze na tym etapie kampanii. Po co? Może my byśmy się czegoś dowiedzieli, ale po co?
6: No ale w takim razie dowiemy się tego, jak wspomniałeś o ekspertach, od ekspertów, w jakiej sytuacji jest w tym momencie Kraków. Adam Ozga słyszy się z państwem o godzinie 16 ze studia TOK FM w Krakowie, a o 13.20 informacje. Po informacjach będzie z nami dr Iga Kazimierczyk i porozmawiamy jeszcze w obliczu ostatnich wydarzeń z Wyszkowa o tym, jak działać w przypadkach zagrożenia w szkołach.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
2: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
1: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
2: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
1: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy. Sobota, godzina 10.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W nowej polityce, czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? A także polska partia Trumpa, porzucane studia, zabójcy drogowi, jaki wyrok? Rozmowa ze Szczepanem Twardochem, Jarosław, szok po zabójstwie księdza, cenne wady Polaków. Polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Premier zapowiada, że po aktach przemocy w szkołach zwrócił się z prośbą o zwiększenie liczby patroli wokół placówek. Policja w ramach patrolu powinna przynajmniej raz dziennie zjawiać się w szkole, powiedział Donald Tusk. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie Konrada Berkowicza z Konfederacji w związku z jego zachowaniem wobec dziennikarki TVP Justyny Dobroszoracz, którą poseł nazwał kurtyzaną. Słowa Berkowicza skrytykowała telewizja, nazywając je chamstwem i seksistowską obelgą. Zachowanie posła skrytykowali m.in. przedstawiciele rządu. Dziś w kolejnym wpisie na platformie X Berkowicz udostępnił zdjęcie dziennikarki, pisząc, że nie zwyzywał tej pani. Nazwałem ją stosownie do wykonywanej profesji i charakteru warsztatu, który prezentuje, stwierdził Berkowicz. Poseł musi ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Mandat poselski nie daje przyzwolenia na takie zachowanie, podkreślił poseł KO Paweł Bliźniuk. Ma być największą i najnowocześniejszą sceną teatralną w Polsce, ale władze Warszawy postanowiły właśnie zmienić projekt, zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W centrum stolicy, tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej, miała stanąć siedziba Teatru TR. Elewacja miała być czarna, w przeciwieństwie do białej muzeum, ale to właśnie się zmieniło. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził z mikrofonem reporter TOK FM Błażej Kulesza.
13: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie projektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
14: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
13: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
15: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
16: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
13: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przejezdnych na dobre by wyszły kulturze. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata. Ann Carson została laureatką literackiej Nagrody Nobla. To kanadyjska pisarka i poetka. Autorkę doceniono za jej śmiałą, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycyjną, klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Ann Carson w swoich utworach o miłości, pożądaniu i rozpaczy nadaje mistycyzmowi i starożytności nowoczesny charakter. Autorka w ubiegłym roku była gościem w TOK FM. Będziemy dzisiaj wracać do fragmentów tej rozmowy. Siedemnaście stopni w Szczecinie, 20 w Gdańsku, 22 w Kielcach i nawet 24 w Warszawie i Katowicach. Deszczowo na zachodzie.
17: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Iga Kaźmierczyk, uczelnia Korczaka. Dzień dobry pani doktor.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Cały czas zbieramy informacje na temat tego, co zdarzyło się w Wyszkowie, gdzie absolwent szkoły podstawowej wszedł do tej szkoły i ranił nożem 3 osoby, dyrektora, jedną z nauczycielek i woźną. Woźna zmarła, miała 37 lat. To nie jest pierwszy tego typu atak, do jakiego doszło w tym tygodniu w szkole. Dzisiaj policja też donosiła o powstrzymaniu udaremnieniu ataku 17-latka w sierpcu. Wczoraj miał miejsce atak w Ostrołęce i to rodzi pytania naturalnie o bezpieczeństwo tak uczniów, jak i nauczycieli. No i pani doktor, tak, to jest sytuacja nieprzewidziana, to jest sytuacja, w której wszystko się dzieje zapewne gwałtownie i to jest sytuacja, o której uczniowie nie myślą, kiedy idą do szkoły. Czy myślą o tym pracownicy? W jaki sposób reagować, kiedy dojdzie do czegoś tak niespodziewanego i tak niebezpiecznego?
18: Na pewno wszystkie osoby, które pracują w szkole, są zazwyczaj w ogromnym szoku, kiedy takie rzeczy się dzieją. A w ogromnym szoku bardzo trudno zarządza się jakąkolwiek akcją ewakuacji czy bezpieczeństwa. I o ile, jeśli chodzi o na przykład postępowanie takie pożarowe czy przeciwpożarowe, my w szkołach to po prostu ćwiczymy rutynowo. Co zrobić, kiedy dzwoni alarm, jak mamy szybko się ewakuować, co zostawić. Jakby uczniowie, uczennice i nauczyciele wiedzą, jak w czasie takiego alarmu i procedury postępować. Niestety nie wiemy, jak radzić sobie z atakami terrorystycznymi, czy takimi atakami, napaściami, o których w tej chwili rozmawiamy, bo one się wcześniej nie zdarzały. Tylko to jest chyba niestety moment, w którym musimy zacząć tego typu działania, ćwiczyć dokładnie tak samo jak procedury przeciwpożarowe.
17: Czyli regularnie.
18: Tak jak nauczyciele ćwiczą również pierwszą pomoc regularnie, właśnie po to, żeby ona weszła nam w nawyk, w odruch, żebyśmy w momencie, kiedy dzieją się trudne sytuacje, kiedy trzeba reagować natychmiast, żebyśmy nie zatrzymywali się na analizie tej sytuacji, tylko natychmiast włączali działania i natychmiast włączali procedury ewakuacyjne.
17: Pani doktor, pani mówi, że takie sytuacje się wcześniej nie zdarzały. To aż mi trudno uwierzyć w to, że teraz mamy taki wysyp tego typu incydentów.
18: Młodzi się radykalizują. Niestety, to nie jest tylko kwestia podatności na fałszywe informacje, tylko tego, że jest to zjawisko już dosyć mocno też zresztą zbadane i opisane, że ta radykalizacja młodych, również podatność na treści, które powodują, że takie rzeczy się dzieją. Ja też trochę załamuję głos, no bo jednak chodzi i o uczniów, o uczennice, o całe społeczności, o rodziny. To są trudne historie. Ale to się wyraźnie wydarza coraz częściej. Kilka tygodni temu również mieliśmy takie incydenty, kiedy w wyniku alertu RCB również szkoły przeprowadzały procedury ewakuacji i również okazało się, że te procedury ewakuacji nie we wszystkich szkołach poszły zgodnie z jakimkolwiek planem. W przypadku ataku dronowego nie wyprowadzamy dzieci na zewnątrz, nie wyprowadzamy ich na boisko. To robimy, kiedy jest pożar. Więc nie ma co atakować nauczycieli, którzy w ten sposób postąpili i nie ma nie ma co winić kogokolwiek, że w takich momentach może się pojawiać pewna dezorganizacja. To, co powinniśmy w tej chwili zrobić, co się powinno wydarzyć, to bardzo szybkie przeszkolenie szkół. Ja wiem, że jest poradnik bezpieczeństwa dla szkół, ale przeczytanie poradnika niewiele pomoże. To musi być jasna procedura, bo inaczej postępujemy w szkole, kiedy mamy atak nożownika, trochę inaczej postępujemy, kiedy jest to dron, a zupełnie inaczej postępujemy, kiedy w szkole jest ktoś z bronią.
17: Spodziewa się pani, że takie szkolenia zostaną zorganizowane i przez kogo one mają zostać zorganizowane?
18: One muszą być zorganizowane. No, dokładnie tak samo, jak robimy szkolenia z postępowania w sytuacji pożaru. Dokładnie tak samo powinniśmy w szkole w tej chwili przymierzać się do tego, żeby wprowadzać procedury reagowania na tego typu sytuacje. I to się w sporej części szkół już dzieje. Tylko to są raczej inicjatywy oddolne, to są raczej takie akcje, które inicjują samorządy i organy prowadzące, ale wydaje się, że w tej chwili powinna być to akcja i skala ogólnopolska.
17: Myślę sobie o sytuacji z dzisiaj z Wyszkowa i wczoraj z Ostrołęki i poza takimi oczywistymi aspektami tego, że jest to niebezpieczne, że jest zagrożenie życia, że może dojść do śmiertelnego ranienia nożem, to wydaje mi się, że niezwykle istotne dla całej sytuacji i tego, jak na to reagować, jest fakt, że osoby, które były w szkole, znały napastnika. To jest, wydaje się, coś bardzo zaskakującego i to sprawia, że reakcja jest też trudniejsza, bo nie reagujemy na abstrakcyjne zagrożenie typu pożar, tylko bardziej na kogoś, kogo twarz znamy, znamy nazwisko i mieliśmy być może z nim jakieś do czynienia.
18: No, niestety, ataki terrorystyczne czy tego typu trudne i dramatyczne sytuacje, one jak pokazują też te niestety przykłady w Stanach Zjednoczonych, no to są sytuacje, które są powodowane i dzieją się, są robione przez osoby, które znamy. Tak, więc jakby tym bardziej ta konieczność wprowadzenia procedury, czy takiego nawykowego, nawet automatycznego postępowania w takich momentach.
17: Jak zabezpieczyć emocji.
18: Tak, jak zabezpieczyć dzieci w klasie? Jak się w tej klasie zamknąć? Gdzie dokładnie, w którym miejscu szkoły powinniśmy się schować, kiedy mamy atak nożownika, albo kiedy mamy atak osoby z bronią? Jak szybko się po tej szkole przemieścić? Gdzie się przemieścić? Czy mamy biegać, czy mamy właśnie siedzieć w miejscu i nie wydawać absolutnie żadnego dźwięku, to są rzeczy, które natychmiast powinniśmy przećwiczyć, nie tylko z uwagi na te sytuacje, o których w tej chwili rozmawiamy, ale też no niestety w kraju obok toczy się wojna. Tak? Te alerty, w których okazuje się, że drony naruszają naszą przestrzeń powietrzną, one się pojawiają i będą pojawiać się coraz częściej. I my nie możemy liczyć na to, że w szkołach spontanicznie pewne rzeczy się zadzieją, bo spontanicznie to można zgasić palącą się patelnię na kuchence, ale tu chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie dziesiątek, setek dzieci. To nie może być spontan.
17: Te szkolenia, o których pani doktor mówi, oby się wydarzyły jak najszybciej, natomiast jest to melodia przyszłości. Co można powiedzieć uczniom, którzy usłyszeli między innymi od nas o tych incydentach dziś i wczoraj?
18: Jeśli uczniowie słyszą, że coś dzieje się w szkole, kiedy ktoś krzyczy, kiedy ktoś wzywa pomocy, staramy się nie biec w to miejsce, nie gromadzić się, tylko schować się w bezpiecznym miejscu i wezwać pomoc. Przede wszystkim chronić siebie i przede wszystkim wezwać pomoc. Nie nagrywamy, nie filmujemy, nie robimy zdjęć. Pierwszą podstawową rzeczą jest udzielenie schronienia sobie i zamknięcie się, schowanie się w bezpiecznej przestrzeni i w bezpiecznym miejscu.
17: Bardzo dziękuję. Doktor Iga Kaźmierczyk, Uczelnia Korczaka była z nami.
19: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
20: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
21: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
22: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jest z nami doktor habilitowany Karol Samsel, Instytutu Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
17: Okrzykami radości i brawami nagrodzili dziennikarze i krytycy literaccy decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu Nagrody Nobla poetce Ann Carson, kanadyjskiej poetce. Zaskoczenia nie było ze strony dziennikarzy, jak się okazuje, natomiast sama Ann Carson, która przebywa na Islandii, wiadomość o nagrodzie przyjęła z zaskoczeniem i z radością. Czy to zaskoczenie z jej strony jest ważne, jest wiarygodne, biorąc pod uwagę, że od lat była wymieniana wśród potencjalnych laureatek?
1: No to bardzo ciekawe, co czuła Ann Carson. Ja nie potrafię odpowiedzieć. Rzeczywiście wiem, że w specjalnych okolicznościach odbierała informacje o tym Noblu. Mówiła o wietrze, mówiła o wyspie, o Islandii bodajże, że tak. Tam właśnie przebywa. Nie wiem, szczerze mówiąc, mogła się tego nie spodziewać. Mogła mieć poczucie, że ten Nobel powędruje do innej kobiety. Bo można powiedzieć, proszę Państwa, że od 2018 roku mamy do czynienia z taką trajektorią. Kobieta, mężczyzna, ten wątek płci w Noblu został podtrzymany jeszcze przebiegiem tego tygodnia noblowskiego, bo od poniedziałku wszyscy laureaci pozostałych nagród Nobla byli mężczyznami. Więc spodziewaliśmy się, że to kobieta wygra literacką Nagrodę Nobla.
17: I jest to Ann Carson, kanadyjska poetka. Jakie są jej zasługi dla rozwoju, już chyba można powiedzieć, nie tylko poezji, ale generalnie literatury i sztuki?
1: Ja o Ann Carson na wiele sposobów słyszałem, bardzo wiele dobrego od akademików, bardzo wielu akademików oczekiwało na tę nagrodę. Ann Carson kojarzy się najlepiej, kojarzy się z dobrze pojętą wzniosłością, która jest przedmiotem ironii. Carson potrafi z tą wzniosłością grać. Uczy, wykłada starogrecki, skończyła filologię klasyczną. W naszym kraju otrzymała w ostatnich miesiącach Międzynarodową Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, więc to jest w jakiś sposób nasze polskie osiągnięcie, spełnienie naszych polskich marzeń, bo Carson dostrzegliśmy pierwsi, tak możemy sobie o tym pomyśleć. Wręcz, no można tak powiedzieć, na pewno w ten sposób pomyślimy dzisiaj. Carson jest klasykiem i potrafi kostium klasyczny traktować jako nie obciążenie, a coś, czym dekonstruuje własną współczesność. Polacy znajdują się dzisiaj w wyjątkowej sytuacji, ponieważ mogą czytać Carson na kilogramy. Wydawane są jej książki, między innymi debiut Słodko-gorzki Eros z 1984, autobiografia Czerwonego, poemat, dekreacja, czy Piękno męża. To wszystko pokazuje, że ona operuje na takim obszarze pomiędzy esejem a poezją. To jest rodzaj eseju poetyckiego, wypowiedzi intelektualnej, traktatu, medytacji nad tekstem, nad słowem. Przekładała Safonę Eurypidesa. To sprawia, że wzbudza w nas takie skojarzenia ad fontes, do źródeł, powrót do samego początku. Tak? Ta Carson, łącząc początek i koniec, daje nam takie wrażenie pełni poczucia, że mówimy pełnym głosem. Jest też jakaś wiara Komisji Noblowskiej w to, że jednak literatura ma jeszcze wiele do powiedzenia. To jest jakiś dla mnie wyraz optymizmu kulturowego Komisji Noblowskiej, bo to po prostu oznacza, że warto żyć, warto pisać, warto uprawiać wciąż parabazę, grę z tradycją w sposób nowoczesny, w sposób niebanalny. Nawet jeżeli cały czas wskrzeszamy rzekomo jedynie antyk śródziemnomorski.
17: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Karol Samstal, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. Pan profesor wspominał o tym, że Polacy jako pierwsi mogą uznać, że dostrzegli Ann Carson. Dostrzegł ją na pewno Cezary Łasiczka, który w zeszłym roku rozmawiał z poetką, teraz już noblistką, i jutro w Owczarku po godzinie 9:00 fragmenty wywiadu Cezarego Łasiczki z Ann Carson. Właśnie później będzie też rozmowa o dokonaniach poetki. Pełna wersja tej rozmowy z Ann Carson z 2025 roku do posłuchania spotkania już teraz w otwartym dostępie na Tok FM i w aplikacji mobilnej. 13.36, za 4 minuty informacja, a po informacjach na magazyn filmowy. Do zobaczenia, zaprosi Państwa Patrycja Wanat.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
25: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
29: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
30: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
31: Dużo dobrego.
32: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
33: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
34: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
33: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
35: Au! Znów ten ból.
36: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
35: Mhm.
36: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
35: O.
36: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
37: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
36: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: O ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier o ataku podwyżkowym. Mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. 15-latek zabił dziś w swojej byłej szkole woźną. Ranił dyrektora i nauczycielkę. Donald Tusk zapowiada również zwiększenie liczby policyjnych patroli wokół szkół. Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z internetowym challenge'em. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości działają w tej sprawie. Wszystko rozgrywa się w sieci, więc są tu niezbędni, kluczowi, przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Przypomnę, że wczoraj w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Znaleziono przy nim dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Co najmniej 30 osób zginęło, a prawie 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Według Kijowa Rosjanie znów z premedytacją uderzyli w cywilów. Zaatakowali w Kramatorsku dwa autobusy. Do tego uderzenia doszło dzień po tym, jak w Pryłukach zginęły co najmniej 22 osoby, w tym 5 dzieci.
9: Rosja zamierza nadal podążać tą drogą, eskalować działania, zabijać i przeprowadzać kolejne ataki. Putin nie odczuwa, by przysparzało mu to jakiekolwiek prawdziwe problemy.
8: Podkreślał prezydent Wołodymyr Zełenski, który cały czas apeluje o dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej. W związku z dzisiejszym rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce. Alerty ogłoszono w województwie lubelskim i podkarpackim. Niedługo potem je odwołano. Rezydencje królewskie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie po raz kolejny udostępnią zwiedzającym nieodpłatnie część zbiorów już w listopadzie. To dzięki 15. edycji akcji Darmowy Listopad. Instytucje przygotowały też ofertę warsztatów i animacji dla wszystkich grup wiekowych. Jak podkreśliła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, kiedyś wejście do królewskich sal było przywilejem dla nielicznych. Dziś nie trzeba mieć ani rodowodu królewskiego, ani zasobnego portfela, żeby poczuć się tutaj jak u siebie, powiedziała ministra. Od 17 do nawet 24 stopni dziś w Polsce, najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. Jutro znacznie chłodniej w całym kraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia, w którym dziś przeprowadzę Państwa przez najciekawsze imprezy filmowe tego miesiąca. No, tydzień temu opowiadaliśmy o tym, że ciekawych premier na jesień nie brakuje, no ale mam bardzo złą wiadomość, bo bardzo ciekawych festiwali filmowych również nie brakuje. No i jak tu znaleźć czas na to wszystko? Zaczynamy od Warszawy, bo tutaj już jutro rusza 42. Warszawski Festiwal Filmowy. 10 dni i 190 tytułów z całego świata. Pokazy rozsiane po ciekawych miejscach i różnych warszawskich kinach. Atlantik, Luna, Illusion, Kinoteka, Kinomuzeum, ale również Warsaw Tower i Sala pod Pelikanem. A filmami otwarcia są norweski kandydat do Oscara Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda oraz debiut w reżyserii Jesse'ego Eisenberga, o czym teraz już dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartek Pulcyn.
6: debiut. To jest, nie jest już jego debiut oczywiście, ale film, który pokazuje historię kobiety, która nagle chce realizować swoją pasję do teatru i spotyka się z różnymi perypetiami. To jest komedia, ale jest w tym też sporo takiego spojrzenia na środowisko i w ogóle na społeczeństwo. Ale drugi film, Otwarcie, jest również o poszukiwaniu, tym razem może nie swojej drogi życiowej, ale miejsca. To taki motyw, który się przewija przez bardzo wiele produkcji w tym roku. Szukanie swojego miejsca, szukanie swojej drogi wobec świata, który być może czasami po konflikcie, czy wobec konfliktu, ale Błogosławieństwo Ziemi, bo to jest drugi film Otwarcia Hansa Petera Molanda, to jest film o tak bardzo konkretnie poszukiwaniu swojego miejsca, kawałka ziemi, bo chodzi o pionierów, początek wieku XX i Norwegia. Pustkowie, gdzie mężczyzna i kobieta próbują zbudować swoje życie od podstaw, dosłownie od niczego. I to jest fantastyczne, jak śledzimy tę historię. Jest to zresztą historia na podstawie nagrodzonej Noblem powieści właśnie z początku XX wieku. Na zakończenie Zapach jabłek fantastycznego młodego reżysera Johna Trengrove z RPA. O historii trochę, ale też o życiu codziennym rodziny w czasach apartheidu.
10: W programie festiwalu, jak wspomniałam, 190 filmów i 330 pokazów. No a zobaczymy w nich cały świat.
6: Nasze filmy przyleciały i przylecą do nas z całego świata, dosłownie od Kostaryki po Chiny. Chyba rekord pobijamy w tym roku, bo to jest 66 krajów. Wiadomo, są takie miejsca, które są mniej reprezentowane. W tym roku mniej z Afryki, ale też są filmy. Jest i Algieria, i RPA. Ameryka Południowa też mniej, ale Stany Zjednoczone bardzo mocne, Europa oczywiście. No i Azja, bo i Chiny, i Japonia, i Nepal. Można powiedzieć, że najgorętszy filmowy region to jest Eurazja dla nas, ale plus Ameryka Północna.
10: Trudno z tego bogatego festiwalu wybrać jeden film, no ale spróbujmy.
6: Najbardziej się cieszę z Błogosławieństwa Ziemi, bo to jest film, który mnie złapał podczas urlopu, ale mój urlop nigdy nie jest całkowicie wypoczynkowy, więc w sierpniu, kiedy byłem w Zakopanem, o godzinie 22 włączyłem film. Skończyłem go po pierwszej w nocy, bo on jest bardzo długi. Fantastyczne kino. Obejrzałem to oczywiście jak to selekcjoner na małym ekranie, ale zdjęcia już wiem, że są fenomenalne. Zresztą nagrodzone San Sebastian dopiero przed chwilą. Świetny film, naprawdę wybitne kino. Moim zdaniem jedno z najlepszych filmów, które ja w ogóle widziałem w ostatnich latach.
10: Warszawski Festiwal Filmowy potrwa do 18 października. Wszystkie szczegóły oraz bilety oczywiście na stronie internetowej oraz w kasach kin. No a teraz mam dwie propozycje z Łodzi. 14 października rozpoczyna się tam 36. edycja festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który prezentuje filmy dokumentalne poruszające tematy społeczne. Część stacjonarna odbędzie się od środy 14 października do niedzieli 18 października w kinach w Muzeum Kinematografii oraz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w EC1 w Łodzi, a później rozpocznie się część online od 19 do 21 października. No i w programie tegorocznej edycji znalazło się 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń, w sumie ponad 70 gości, a festiwal otworzy nagrodzony nagrodą specjalną jury na festiwalu w Wenecji film Naza. No i opowiadaliśmy o tym filmie nieco tydzień temu, to wstrząsający, niezwykle ważny dokument zbudowany z opowieści izraelskich wojskowych, którzy ujawniają szczegóły operacji wojskowej Izraela przeciwko Palestyńczykom. Posłuchajmy Jakuba Wiewiórskiego, dyrektora festiwalu.
11: Tematyka konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest jedną z ważniejszych, którą poruszamy na festiwalu, ponieważ oprócz tego, że premierowo pokazujemy film Naza, to aż cztery tytuły będą dotyczyć tego obszaru. To będzie między innymi morderstwo rabina, czyli powrót do zabójstwa izraelskiego premiera przed 30 laty. I naszym gościem będzie Yossi Melman, jeden z współtwórców tego filmu, a zarazem dziennikarz śledczy z Izraela. To będzie premierowy pokaz w Polsce. Będziemy pokazywać też film Life Support, czyli to jest taka relacja lekarzy, którzy jako ochotnicy pomagają w tym, co zostało ze szpitali w oblężonej Gazie. to także po raz pierwszy będzie film w Polsce pokazany. I film inny, który już miał polską premierę, ale jest niezwykle interesujący i wart zaprezentowania, to jest film Upadek, który zrealizowała Annette Ewen. Jej dom leżał w tym pasie przygranicznym z Gazą i ona wraca krótko po masakrze w październiku 2023 roku do spalonego kibucu i to jest dla niej punkt wyjścia takiej refleksji nad tym, co się stało i co się jeszcze niestety zadzieje.
10: Dodam jeszcze, że nagrodę specjalną imienia Krzysztofa Talczewskiego odbierze w tym roku Maciej Drygas. No i tuż po zakończeniu festiwalu Człowiek w zagrożeniu rusza w Łodzi 17. Festiwal Kamera Akcja. Od 22 do 25 października Monopolis i Szkoła Filmowa w Łodzi zamienią się w takie centrum pokazów filmowych, spotkań z twórcami oraz dyskusji. Bardzo ciekawy program, w którym naprawdę warto zanurkować. 80 seansów filmów pełno- i krótkometrażowych i ponad 20 spotkań, paneli, warsztatów z nagrodzonymi na międzynarodowych festiwalach z twórcami. A mówią o tym wszystkim organizatorzy Malwina Czajka i Przemysław Gleisner.
12: To tegoroczne nasze zaskoczenia tego, jak bardzo dużo potrzeba jest czułości i takiej potrzeby nostalgii też w kinie, ale też potrzeby tego, żeby się gdzieś tam przytulić, też zwrócić uwagę na relacje międzyludzkie. I tutaj na pewno wyróżnia się pokaz Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, gdzie spotkamy się z reżyserką i producentką, ale też Najsamotniejszy człowiek w mieście. Film, który przywieźliśmy z Berlinale, niezwykle ważny i czuły, ale tak samo i z Berlinale, Daleko od brzegu, z Juliette Binoche. To są te tytuły, na które na pewno zwracam uwagę, z tym, że tegoroczna edycja właśnie ma w sobie tą nowość tego, że gdzieś tam potrzeba jest zwrócenia uwagi na relacje międzyludzkie, a z tym też się wiąże film, który jako jedyni w Polsce pokażemy, czyli Dobre maniery, który towarzyszy sekcji reżyseria dźwięku i tam też spotkamy się z Elają Kasanowas, która właśnie stworzyła sound design między innymi do tego filmu, a na masterclassie będzie opowiadać o filmie, za który była nominowana do Oscara, czyli Sirat.
13: Na zakończenie festiwalu pokażemy jako polską premierę Kobietę nieznaną My L2 Key. To jest film, który zdobył Złotego Lwa na ostatnim festiwalu w Wenecji. Film, który jest zarówno duńskim kandydatem do Oscara i też w jakim stopniu można go zestawiać z poprzednim duńskim kandydatem do Oscara, czyli filmem, który pokazywaliśmy również podczas kamery, czyli Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. To jest historia o bardzo silnej bohaterce kobiecej, powojenna Kopenhaga i czas rozliczeń zaciskających się tak naprawdę naszej głównej bohaterki pętli związanej z jej historią i też jakiegoś takiego nowego otwarcia, przyszłości, która się przed nią otwiera, ale jednocześnie musi uporać się z tą właśnie historią, która jest na jej barkach. Film na pewno, myślę, że bardzo ważny pod kątem właśnie tego feministycznego głosu, ale też kina gatunkowego, które jest tutaj wykorzystane w bardzo specyficzny i interesujący sposób, bo jest to po prostu też thriller z drugiej strony. Doskonała rola głównej bohaterki, granej tutaj przez Mathilde Arcel, która też została uhonorowana nagrodą aktorską podczas Wenecji. No i to wszystko właśnie na zamknięcie festiwalu 25 października.
10: I tym akcentem kończymy dzisiejszy magazyn filmowy. Do zobaczenia. Odsyłam Państwa na strony internetowe festiwali Kamera Akcja, ale również Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Kolejny magazyn filmowy do zobaczenia już za tydzień w czwartek po 13.40. A tymczasem do zobaczenia w kinach. Patrycja Wanat.
14: I do usłyszenia w TOK FM z Anną Piekutowską, bo po godzinie 14 zapytam inaczej. Anna w studiu, witaj, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Dużo wątków, o które chciałbym zapytać, ale pierwszy polityczno-prawno-człowieczy. Komisja aborcyjna zebrała się, o tym też mówiliśmy w TOK 360 do tej pory, ale mówiliśmy z punktu widzenia polityki i kryzysów w koalicji, które ta komisja ma zażegnać. Natomiast ty podejdziesz do tego rzeczywiście od tej bardziej istotnej sprawy, to znaczy od sprawy praw człowieka po prostu.
15: Tak, będziemy rozmawiały z aktywistką legalnej aborcji Joanną Gzyrą Iskander, która się przysłuchiwała niestety zdalnie tej komisji, dlatego że nie wpuszczona została tak zwana strona społeczna na salę salę na posiedzenie. Ale mogę ci opowiedzieć o tym, bo ja też się przysłuchiwałam. Mhm. Cały ranek dzisiaj spędziłam nad tym, żeby śledzić, co tam ta komisja zrobiła. Zostały przyjęte, wypchnięte z tej komisji dwa projekty. Jeden taki, który przywraca tak zwany kompromis aborcyjny, czyli przywraca po prostu przesłankę embriopatologiczną skasowaną przez Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku. A drugi to jest częściowa dekryminalizacja aborcji, też częściowa i też taka niesatysfakcjonująca, ale słuchaj, jaka to była komisja? To była typowa rozmowa w polskim Sejmie o aborcji, czyli była afera. Polskie posłanki PiS-u próbowały zablokować, próbowały odwołać w ogóle te obrady, argumentując między innymi, że zostało zwołane w ostatniej chwili i że one się nie przygotowały, a potem były ostre słowa o zabijaniu nienarodzonych dzieci, o cywilizacji śmierci itd., itd. W odpowiedzi na to posłanka lewicy Joanna Wicha powiedziała do posłanek PiS-u, że siedzą tutaj jak te kwoki na grzędzie i zarzuciła im, że chcą decydować za młode kobiety o ich ciałach i życiu. I to był chyba jeden z najbardziej charakterystycznych momentów tego posiedzenia, ale był jeszcze jeden, bo był moment, w którym odezwał się poseł Józef Aciuk i zaproponował swoją poprawkę. Zaproponował poprawkę, która mogłaby dawać takie same uprawnienia mężczyznom, którzy mają po aborcji potrzebę skontaktowania się z psychologiem. I powiedział, że on oczywiście nie mówi, że to, że mężczyzna powinien wpływać na te decyzje kobiety, ale że powinien zostać uwzględniony jako osoba, która może potrzebowałaby jakiejś pomocy czy interwencji właśnie po aborcji, i ta przesłanka została odrzucona.
14: I co ty na to?
15: Na Józefa Ciuka czy na wszystko?
14: Na wszystko, bo to niby była taka typowa dyskusja, ale nie do końca, bo jednak faceci byli w mniejszości.
15: To prawda, właściwie dyskutowały same kobiety i też ta dyskusja była bardzo szczątkowa, dlatego że przewodnicząca, posłanka Dorota Łoboda, bardzo ucinała szybko wszystkie dyskusje i oczywiście tutaj mówiłam o takich różnych wrzutkach, które były niemerytoryczne, ale one naprawdę tam było wyłączanie mikrofonu co chwilę. Nie było też tej strony społecznej, to znaczy ani nie przyszły aktywistki aborcyjne, ani nie przyszły aktywistki antykobiece, nie było tam Kai Godek, nie zostali

0: euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
10: Odbiera dziecku moc.
9: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
11: Daje dziecku moc.
9: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
10: Odbiera dziecku moc.
9: Potrafi ranić. Wsparcie.
11: Daje moc.
9: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
10: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Tak zwany challenge, zdobycie rozgłosu, co motywowało młodych sprawców brutalnych ataków w szkołach na Mazowszu, to sprawdzają służby. Pilnie potrzebujemy przepisów, które pozwalają na natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w sieci, apeluje premier. Za odważną i nowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją, tworzy nowe formy dla współczesnej literatury. Tak uzasadniają wręczający Nagrodę Nobla noblistce z literatury. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości sprawdza, czy akty przemocy z użyciem noży, do których doszło wczoraj i dziś w szkołach na Mazowszu, są ze sobą powiązane i czy mogą mieć związek z tak zwanymi challenge'ami, czyli internetowymi wyzwaniami. O tym, że zdobycie rozgłosu mogło być motywacją 15-letniego zabójcy, który zabił woźną w szkole podwyżkowym. 19-latka, który ranił 9 osób w Ostrołęce i 17-latka z Sierpca, którego policja zatrzymała w związku z planowaniem przez niego ataku na szkołę, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To czym nastolatkowie dzielili się w internecie, badają służby.
17: Czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że rzeczywiście tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie brzmi, uzyskać fejm.
16: Wątek źródeł radykalizacji młodych ludzi bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z zatrzymaniem 17-latka z Siemianowic Śląskich, do którego doszło pod koniec września. Chłopak planował m.in. zamach na szkołę i meczet, a pomysły w tej sprawie wymieniał z innymi osobami na internetowych komunikatorach Telegram i Discord. 15-letnim napastnikiem z Podwyżkowa zajmuje się sąd rodzinny. Chłopak to absolwent szkoły, w której dziś dopuścił się przemocy, a jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i ma usłyszeć zarzuty 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce. Przed ostrołęcką prokuraturą jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
18: Wiemy, że 19-latek miał w przeszłości trudną sytuację rodzinną. Śledczy potwierdzili, że w domu dochodziło do aktów przemocy ze strony jego ojca. Pojawiają się pytania, czy mogło to mieć wpływ na wczorajszą decyzję Jakuba Z. o przeprowadzeniu ataku i jaką rolę odgrywały w tym wszystkim miejskie służby. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski nie ma im nic do zarzucenia.
19: Z różnych form wsparcia sam też sprawca korzystał, zarówno pomocy psychologicznej, asystenta rodziny, więc działanie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ja oceniam jako wzorowe.
18: Wczorajszy

0: tak wstrząsnął miastem.
1: Córkę też właśnie musiałam z pracy się zwolnić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa.
2: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
0: W ataku poszkodowanych zostało 9 osób. Dwie nadal są w szpitalach. Z Ostrołęki Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Przepisy pozwalające na natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w sieci są pilnie potrzebne, ale ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki, to powiedział z kolei premier. Donald Tusk wezwał do wznowienia prac nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią usuwanie z internetu i zapobieganie publikowania treści szkodliwych dla młodych ludzi. Szef rządu dodał, że przepisy zostały zablokowane w imię źle pojętej wolności słowa w internecie.
4: Niektórzy będą je nazywali cenzurą, nie dbam o to. Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania tego typu akcji i działań po to, żeby ratować skutecznie dzieci, uczniów, uczennice, nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem. Dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Żeby chronić państwo polskie przed organizowaniem zabójstw, na przykład politycznych, akcji sabotażu.
3: Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w styczniu tego roku. Miała ona umożliwić prezesom Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Radiofonii i Telewizji wydawanie nakazów usuwania nielegalnych treści dotyczących ponad 20 czynów karalnych platformom internetowym i społecznościowym. W trybie pilnym po dwóch latach przerwy w pracach zebrała się dziś w Sejmie nadzwyczajna komisja w sprawie ustaw aborcyjnych. Posłowie przegłosowali dwa projekty. Jeden z nich zakłada przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu, czyli powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Działania komisji są wyłącznie na pokaz, mówi w TOK FM politolożka profesor Danuta Plecka.
5: Żadna ustawa liberalizująca kwestię aborcji w tym układzie Sejmu i przy prezydencie Karolu Nawrockim nie wejdzie w życie. Dlatego dla mnie to jest tylko i wyłącznie gra wyborcza, gra na to, aby powiedzieć, słuchajcie, próbowaliśmy, ale się nie udało. Przede wszystkim dlatego, że ta ustawa nie zostanie poparta ani przez PSL, ani przez Polskę 2050.
3: Dalsze prace nad projektami są planowane na następne posiedzenie, które odbędzie się pod koniec października. Zafascynowana starożytnością przekładała na angielski takich twórców jak Sofokles czy Eurypides, ale przede wszystkim potrafiła język antycznej tradycji połączyć ze współczesnością i właśnie za to dostała literacką Nagrodę Nobla. Kanadyjska autorka Anne Carson została laureatką najbardziej prestiżowego wyróżnienia w świecie książki. Błażej Kulesza.
6: Kanadyjska författare Anne Carson.
7: Werdykt Szwedzkiej Akademii przyjęty został z entuzjazmem.
8: Ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
7: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Ona wykłada starogrecki, czyli no można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
7: I właśnie za to została doceniona, chociaż anglojęzyczna publiczność poznała pisarkę dzięki jej tłumaczeniom.
9: Myślę o tekście oryginalnym, myślę o możliwym tekście angielskim, a następnie o czymś pośrodku, co jest lepsze od obu, ale do czego nigdy nie dotrę.
7: Jak mówiła Carlson rok temu w wywiadzie dla TOK FM, to właśnie tłumaczenia są dla niej formą słuchania. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki, Eros, autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W górach i nad morzem we znaki będzie się dzisiaj dawał dość silny wiatr. W zachodniej połowie kraju oraz na południu będą przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe również burze. Maksymalnie od 19 stopni na północnym zachodzie do 24-25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18.
11: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i połączyliśmy się z profesorem Markiem Konopczyńskim. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Pan profesor jest pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich, pedagogiem resocjalizacyjnym. Mamy 19-latka z Ostrołęki, mamy 17-latka z Sierpca i mamy 15-latka z Podwyżkowa. Naturalnie zaczynamy łączyć te wydarzenia. Czy pan widzi w tych zdarzeniach wspólny mechanizm i czy teraz musimy patrzeć na takie zjawisko przemocy jak coś systemowego?
12: Ja myślę tak, że nastąpił pewien precedens, który otwiera takie szersze pole widzenia. Do tej pory w polskich szkołach nie mieliśmy do czynienia z takimi brutalnymi atakami, można powiedzieć, w układzie większej liczby szkół, bo czasami się zdarzało w jakiejś tam szkole. Natomiast tutaj no, mamy taką sytuację precedensową i w zasadzie nie jesteśmy do tej sytuacji specjalnie przygotowani. Tego nigdy nie było. I gdyby pani redaktor mnie zapytała, dlaczego nagle w ciągu 2 dni taka epidemia jakby tych zjawisk nastąpiła, to bym pewnie odpowiedział, że niestety tutaj pewną rolę odegrały niektóre media, które nagłośniły całą sytuację jako sensację, jako takie coś sensacyjnego i nadały temu rozgłos, a należy pamiętać doświadczenia z innych państw, gdzie właśnie jakieś zjawiska zabójstw, morderstw w szkołach z udziałem uczniów powodowały falę przemocy w innych miejscach, w innych regionach. I obyśmy nie mieli takiej sytuacji również w Polsce. To media powinny pozwolić służbom spokojnie wyjaśnić całą sytuację. Są od tego profesjonalne służby. Pozwolić ekspertom się wypowiedzieć, a nie robić z tego no show, można powiedzieć. Przecież wczorajszy dzień to był dzień show sensacji, że oto uczniowie w ten sposób brutalnie zachowali się w szkołach. No dzisiaj mamy w pewnym sensie kontynuację tego.
11: Ale jak mówić o takich wydarzeniach, żeby ich nie przemilczeć, a jednocześnie nie wzmacniać tych emocji?
12: Ja myślę, że mówić faktograficznie, że coś się zdarzyło i dać szansę służbom i że będzie to wyjaśniane. Natomiast no, nie wysyłać dziennikarzy, nie przypytywać rodziny, nauczycieli, okolicznych mieszkańców, bo to nabiera takiego charakteru sensacyjnego. A trzeba pamiętać, że młodzież bardzo łatwo odwzorowuje, naśladuje tego typu sytuacje i zawsze się znajdą naśladowcy, więc ja bym tu przestrzegał przed nadawaniem sensacyjnych wymiarów i takiego rozgłosu tego typu sytuacją. Inna kwestia, myślę, że też bardzo istotna jest taka, że jakby powinniśmy natychmiast zareagować. Ja tutaj cieszę się, że pan premier Tusk podjął działania jakby systemowe, tutaj jakby zabezpieczając społeczności szkolne, ale uważam osobiście, że równolegle powinny pójść inne działania takie profilaktyczno-wychowawcze i tutaj bym sugerował natychmiastowe organizacje we wszystkich polskich szkołach spotkań z nauczycielami, z uczniami, z rodzicami, spotkań i specjalistami, bo czego tu zabrakło? Zabrakło uważności, zabrakło empatii, bo przecież powiedzmy sobie otwarcie, że to nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka i są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły, że nagle ktoś staje się milczący, wycofany i jakoś dziwnie patrzy? To wymaga natychmiast pewnej reakcji społecznej i ja myślę, że szkołę warto uwrażliwić na tego typu sytuacje, czyli zrobić taki projekt, ogólnopolski projekt jak najszybciej, spotkań i nauczenia uważności i empatyczności na drugiego człowieka. Bo my patrzymy przede wszystkim na siebie, a drugi nas człowiek nie interesuje. Nie, jesteśmy z pewną zbiorowością społeczną i powinniśmy być na siebie uważni. I tego zabrakło.
11: Panie profesorze, bardzo się cieszę, że pan o tym mówi, dlatego że jak śledzę tę sprawę, to głównie widzę propozycje takie, żeby wzmożyć kontrolę policji w każdej szkole, może jakieś wykrywacze metalu, może kontrolowanie plecaków, może jacyś ochroniarze. Czy to wszystko nie jest ryzykowne? To znaczy, czy nie ma w tym ryzyka, że my nagle tutaj zaczynamy traktować każde dziecko jak potencjalnego sprawcę i zamieniamy szkołę w jakieś miejsce kontroli i nadzoru?
12: Ale oczywiście tak, to jest, na pewno należy w jakiś sposób kontrolować i szkoła sobie z tym poradziła, bo proszę zobaczyć, że obce osoby już nie mają takiego wejścia do szkoły, jak było kiedyś, że każdy może wejść do szkoły i chodzić sobie po korytarzu. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Natomiast tu mamy głębszy problem, mamy problem ucznia, tak? Czyli osoby ze środka. ze szkoły. Ja sobie nie wyobrażam bramek, skanerów i tak dalej, bo w szkole jak jest 600 osób, to teraz proszę przez bramki przepuścić te 600 osób. Ile to będzie trwało i kto się tym będzie zajmował? Co, nauczyciel, fizyk, chemik, matematyk, kto to będzie robił? A teraz zatrudnianie dodatkowych służb to jest bardzo kosztowne i obciążające budżet. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że nóż można przynieść pod szkołę, schować w krzaku i w krzakach i wyjść na przerwę, tak?
11: No ale też chyba chodzi o to, żeby nie traktować jednak dzieci jako wszystkich jako potencjalnych kryminalistów.
12: Ależ oczywiście, że tak, bo nie stwórzmy pewnej histerii, takiej zbiorowej, bo dzieci, to nie jest tak, że dzieci są złe. W tych konkretnych przypadkach, gdybyśmy je głębiej przeanalizowali, to zobaczylibyśmy błędy wychowawcze i błędy szkoły. Zobaczylibyśmy, że to były dzieci mające poczucie odrzucenia i chcące za wszelką cenę zaistnieć. I nikt nie zauważył, że te dzieci cierpią. To ja patrzę z perspektywy cierpienia młodego człowieka, chociażby tego, który powiedział, że zrobi swoje urodziny, tak? Że będzie głośno o urodzinach. Co dla mnie jest oczywiste, że widocznie czuł się w jakiś sposób pomniejszany, czuł się odrzucany i chciał jakoś zaistnieć. Czyli można powiedzieć, nikt nie zwróciłby na niego uwagi, gdyby nie zrobił tego, co zrobił. To jest taki krzyk rozpaczy młodego człowieka, mówi, zwróćcie na mnie uwagę.
11: To z tego, co pan mówi, wynika, że najważniejszym zadaniem profilaktycznym teraz jest doprowadzenie psychiatrii dzieci i młodzieży do po prostu stanu używalności i mamy katastrofę, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodych ludzi i chyba tym powinniśmy się głównie zająć.
12: To znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony to, co zauważamy, brakuje nam empatii w relacjach międzyludzkich i brakuje nam uważności na drugiego człowieka. Szkoła ma swoje zadania dydaktyczne i jakby patrzy na młodych ludzi przez pryzmat ich sukcesów szkolnych. Gdzieś zatraciliśmy taką profilaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły, gdzie szkoła powinna jakby zauważać odmienne zachowania innych osób. Rodzina też powinna zauważać, tylko na rodzinę my nie mamy wpływu, prawda, specjalnego, bo jest tu szczególnie chroniona. Natomiast szkoła jako takie miejsce zbiorowe społecznej powinna być uważniejsza w patrzeniu na reakcje dzieci. Dzieci powinno się nauczyć, uczniów powinno i uczennice się nauczyć, że jak widzisz, że twój kolega czy koleżanka jakoś dziwnie się zachowuje, poinformuj wychowawcę, który powinien natychmiast poinformować rodzica o takim zachowaniu, a my nad zachowaniami dzieci odmiennymi, jakimś wielkim smutkiem albo jakimś pobudzeniem przechodzimy raczej do normalności, bo jakby szkoła ma inne zadania. Nie, w tej chwili, myślę, ta sytuacja pokazała, że szkoła ma również zadania uważniej patrzeć na rozwój dziecka, na jego problemy, i wykazywać większy poziom empatyczności wobec dzieci, które odstają od normy, które mają problemy i których te problemy mogą doprowadzić do takiej rozpaczy, że targną się albo na cudze życie, albo na własne życie.
11: Profesor Marek Konopczyński, pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich, pedagog resocjalizacyjny, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję.
11: Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, one o 15.20, a po nich porozmawiamy z Tomaszem Bieleckim. Jak zwykle o tej porze w czwartek będziemy rozmawiać o tym, co wybory w Hiszpanii mogą znaczyć dla całej Unii Europejskiej.

0: Autopromocja.
1: Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała? Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Zostało ich dwoje i w niedzielę przekonamy się, kto zostanie prezydentem Krakowa. Na finiszu kampanii TOK 360 ponownie w Krakowie. Czwartek, piątek, godzina 16. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
13: You see how this looks, right?
12: Prime Time w kinach od 9 października.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Warszawie zajmie się sprawą 15-latka, który w szkole podwyżkowym zranił dziś nożem 3 osoby. Jedna z nich zmarła. To drugie takie zdarzenie w ciągu 2 dni. W Ostrołęce na przesłuchanie czeka w areszcie 19-latek. Ma usłyszeć zarzuty po tym, jak wczoraj ranił nożem 9 osób. W przypadku takich zdarzeń mamy często do czynienia ze złożonym problemem, mówi w TOK FM menadżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dr Szymon Wójcik.
19: Ta złożoność też polega na tym, że często osoby, które doświadczały takiej przemocy, też stają się sprawcami, tak? Nie mogąc sobie z tym poradzić, albo nie otrzymując pomocy, próbują dokonać pewnego rodzaju zemsty, czy odegrać się na słabszych rówieśnikach. Więc niestety, no, prawda, że przemoc rodzi przemoc, no to się w badaniach dotyczących młodzieży potwierdza.
18: Oba zdarzenia badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em dla dzieci i młodzieży, które są w kryzysie. Działa bezpłatna infolinia 116-111. 8 pojazdów Straży Pożarnej i specjalistyczna grupa poszukiwawcza ratownicza. Takie oddziały skierowano na miejsce katastrofy budowlanej w miejscowości Miłków Kolonia w powiecie parczewskim w Lubelskiem. Zgłoszenie o wybuchu w domu jednorodzinnym strażacy otrzymali dziś około południa. Wstępne oględziny miejsca zdarzenia wskazują, że najprawdopodobniej był to wybuch gazu. Murowany budynek całkowicie został zniszczony. Funkcjonariusze nie mają kontaktu z jednym z mieszkańców, co do którego nie ma pewności, czy w chwili wybuchu przebywał w budynku. Komenda Główna PSP napisała, napisała na platformie X, że aktualnie działania polegają na gaszeniu zarzewi ognia oraz ręcznym odgruzowywaniu i przeszukiwaniu gruzowiska. Droga w sąsiedztwie miejsca zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują ruch objazdami. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tzw. Lex Kamilek, czeka na wpis do wykazu prac rządu, powiedziała dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Dorota Łopalewska. Projekt zakłada m.in. regularne sprawdzanie opiekunów dzieci przez placówki oświatowe. Zawetowana w ubiegłym roku przez prezydenta RP ustawa została dopracowana i uzupełniona po tym, jak swoje postulaty wniosły organizacje pozarządowe oraz Rzeczniczka Praw Dziecka. Posłowie KO zwrócili się do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie posła Konfederacji Konrada Berkowicza. To w związku z jego zachowaniem wobec dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz. Do komisji tej wystąpił też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, postulując wymierzenie Berkowiczowi najwyższej możliwej kary. Dziennikarka próbowała zapytać go przed wejściem do Sejmu, czy był w wojsku. Poseł odparł, że nie ma czasu na rozmowę. Powiedział, że rozmawia z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. Dziennikarka zapowiedziała pozew.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: W zachodniej połowie kraju mogą się dziś zdarzyć przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe też burze. 19 stopni będzie na termometrach na północnym zachodzie, do 25 na południu i na południowym wschodzie, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem około 18, nad morzem i w górach będzie silny wiatr.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Reklama.
2: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
20: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
2: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
20: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
2: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
0: Reklama.
21: I teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, komentatorem audycji Zapytam Inaczej. Witaj.
22: Dzień dobry.
21: Premier Hiszpanii w tym tygodniu ogłosił przedterminowe wybory. Sondaże wskazują, że może stracić władzę na rzecz prawicy, ale to by oznaczało, że nie tylko w Madrycie układ sił się zmieni, dlatego że ewentualna porażka premiera Sancheza oznaczałaby utratę przez europejskich socjalistów, tego najważniejszego przywódcy dużego państwa Unii Europejskiej. Jaką rolę tutaj Sanchez odgrywa w tym układzie sił w Radzie Europejskiej i co jego ewentualne odejście mogłoby zmienić?
22: Tak, no ta centrolewica unijna, europejska, no jest w niezbyt dobrym stanie, patrząc z punktu widzenia Brukseli. W Radzie Europejskiej, czyli tam, gdzie mamy 27 liderów krajów Unii Europejskiej, tak naprawdę teraz tylko troje to są członkowie międzynarodówki centrolewicy. To jest Dunka, Maltańczyk i Sanchez. Mette Frederiksen, premierka Danii, no, jest centrolewicą, ale w tych kwestiach takich bardzo no, na stole negocjacyjnym w Brukseli migracyjnych jest właściwie bardziej prawicowa od Giorgi Meloni, z którą regularnie pisze wspólne pisma dotyczące zaostrzenia polityki migracyjnej. Właściwie Sanchez jako premier no, dużego kraju jak na Unię Europejską, no był tym też jedynym liczącym się poważnym liderem w Radzie Europejskiej, czyli na szczytach Unii Europejskiej. To w dodatku takim, który przy tych takich tradycyjnych postulatach tej lewicy, centrolewicy europejskiej trwał. Nawet w taki przykład tego mieliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy ministrowie unijni ostatecznie zatwierdzali kolejne przepisy migracyjne, które, mówiąc w skrócie, zakotwiczają w prawie unijnym koncept centrów deportacyjnych urządzanych poza granicami Europy. Kilka krajów negocjuje, między innymi z Rwandą i Ugandą w tej sprawie. Jedynym krajem, który zagłosował przeciwko tym rozwiązaniom, nie tak dawno nazywanym innowacyjnymi i uważanymi za sprzeczne z prawem humanitarnym, jedynym krajem była Hiszpania. Wstrzymała się od głosu Belgia wskutek wewnętrznych podziałów w rządzie. Zmieni tego Sancheza, który trwał na tych pozycjach tutaj progresywnych w kwestiach migracji, też był bardzo, czy jest nadal do końca kadencji zdecydowanym obrońcą polityki klimatycznej, która jest teraz w takim procesie korygowania, też bez wielkiego rozwadniania, ale jednak korygowania. Kiedy dochodzi do przeciągania liny, to tutaj Hiszpania ciągnie w tę stronę odnawialnych źródeł energii, które są dobrze w Hiszpanii rozwinięte, i obrony ambitnej polityki klimatycznej. No
21: jest też krytykiem Donalda Trumpa, chyba największym w Unii Europejskiej, i też przeciwnikiem Izraela.
22: Tak jest. Trzeci punkt, tak, on również ze względów wewnętrznych, bo to rozgrzewa hiszpańską scenę polityczną, kreuje się od miesięcy, ma poglądy, ale też myślę, że dosyć świadomie je uwypukla na antytrumpa. Oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji. I tutaj na antytrumpa, od kwestii bardzo ostrej krytyki wojny w Iranie, od samego początku. Inni liderzy dołączali trochę później, niektórzy do dzisiaj tylko półgębkiem. Również w kwestiach wojny w strefie Gazy. No, Hiszpania jest tym krajem rządzonym przez tą lewicę, która jest nadzwyczaj krytyczna wobec Izraela i domagająca się sankcji. W tej sprawie nie ma konsensusu. To Hiszpanie w tej fazie byli pionierami tego pomysłu uznawania niepodległości Palestyny formalnego, co dla naszej części Europy nie jest niczym nowym. Polska uznaje od lat 80., natomiast na Zachodzie to tutaj Hiszpania ciągnęła ten pomysł i bodaj dwa lata temu już podjęła tę decyzję. Także w kwestiach sporów handlowych. No, Unia Europejska w tym całym układach celnych, handlowych z Trumpem ostatecznie zgodziła się na nierówną ugodę, i pogodziła się z tym, że jest cena za to, że Stany Zjednoczone nadal chronią bezpieczeństwo Europy. Natomiast Sanchez tutaj bardzo otwarcie krytykował to podejście. Również członkini jego partii, która jest szefową frakcji centrolewicy w Parlamencie Europejskim, Raczej Garcia Perez, do dzisiaj uznaje ten deal za hańbiący i najchętniej by go zmieniała. Więc tutaj bardzo retorycznie też jest to podbijane. Trzeba szczerze przyznać, że jak tam się poczyta nieoficjalnie wyciekające dokumenty z obrad ambasadorów krajów unijnych, również o polityce handlowej wobec Stanów Zjednoczonych, to ten ambasador hiszpański znacznie bardziej powściągliwy również wobec Stanów Zjednoczonych niż jego premier w publicznych wypowiedziach.
21: Dobrze, ale wróćmy może do tej centrowej większości, która bez Sancheza może się lekko przechylić na prawo.
22: Tak, jest w Radzie Europejskiej troje. Sanchez, powiedzmy też, że zobaczymy, jak pójdzie mu kampania, którą buduje i ma nadzieję, że zostanie zdominowana przez kryzys mieszkaniowy, ale w sondażu mówią, że przegrywa. No, mamy tam duże szanse, że będzie szwedzka nowa premierka centrolewicowa, więc wciąż jest troje w gronie 27 liderów. Bez tego jednak mocnego lidera dużego kraju Sancheza, z tą centrolewicą, która właściwie, jeśli tak zastanowić się, jak ona może wpływać na stanowisko rządu wspólne w Unii Europejskiej, to chyba największy wpływ ma poprzez fakt, że jest koalicjantką w Niemczech, rządu Merca, jednak kanclerz przyjeżdżając tutaj, reprezentując rząd niemiecki, reprezentuje nie tylko swoją chadecję, ale też socjaldemokrację. Więc tego głosu zabraknie. Co można powiedzieć o tej dynamice unijnej? Jeśli Sanchez przejdzie, jego partia do opozycji, to socjaliści, ta centrolewica hiszpańska w Parlamencie Europejskim może przejść na znacznie bardziej asertywne pozycje. Teraz jest tak, że Hiszpanie w tej frakcji, łącznie z szefową, są nadzwyczaj krytyczni wobec von der Leyen, wobec właśnie temu dyktatorowi w sprawie migracji prawicowemu, czy wręcz radykalnie prawicowemu, przeciwko uległości, jak oni to nazywają, wobec Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, ostatecznie jest ten telefon, jak to się zdarza, premier, członkini jego partii na czele frakcji centrolewicowej i te nastroje są miarkowane. Natomiast jeśli oni będą teraz staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów, a centrolewica również bardzo Hiszpanie Sancheza, to jest też ta grupa polityczna, która no, stawia opór jakiejś tam deregulacji dziejącej się na forum unijnej, nazywanej uproszczeniami regulacyjnymi. Tutaj mogą się Hiszpanie w głosowaniach stawiać, bo teraz ostatecznie ulegają, no bo są to jakieś to kompromisy na najwyższym szczeblu uzgadniane przez ich premiera z innymi premierami, prezydentami, więc w tym Parlamencie Europejskim no koniec końców się na nie godzą. Jeśli będą w opozycji Hiszpanii, no to może być znacznie gwałtowniej w Parlamencie Europejskim.
21: A w których sprawach mogłoby to być najbardziej dotkliwe czy najbardziej bieżące? No nie wiem, chociażby jeśli chodzi o negocjacje nad budżetem.
22: Tak, negocjacje nad budżetem to nawet niezależnie kto wygra, kto przegra, sam fakt kampanii wyborczej, która no, będzie trwała tam do końca, do 29 listopada, kiedy rozpisano wybory i później formowanie rządu, które może nie być szybkie. Obecny rząd Sancheza jest mniejszościowy, jego formowanie też trwało długo, no to trochę wyłącza, no utrudnia te negocjacje budżetowe. Po pierwsze, lewica chce większego budżetu, Hiszpania jako kraj chce większego budżetu, ale no, negocjacje w środku kampanii wyborczej właściwie uchodzą za niemal niemożliwe, jeśli to byłby kraj nieduży, odpowiedzialny za nieduże składki do budżetu unijnego, no to te rzeczy mają mniejszy wpływ i oczywiście jak mamy 27 krajów Unii Europejskiej, to nie jest tak, że kampanie wyborcze w każdym zatrzymują kluczowe negocjacje. Natomiast kampania wyborcza w piątej gospodarce do wielkości Unii Europejskiej, w czwartej, no może zatrzymać czy spowolnić bardzo negocjacje budżetowe, tak po prostu. Oprócz wyostrzenia sporu, my chcemy więcej, grupa oszczędnych krajów rządzących, tak rządzonych, no Niemcy przez tego prawicowego kanclerza, chce mniejszego budżetu, więc ten spór może się zradykalizować, ale sam fakt kampanii sprawia, że ten cel oficjalny Brukseli, żeby ten budżet na lata 2028-34 wynegocjować do końca grudnia tego roku, jeszcze bardziej się oddala wskutek tych wyborów przyspieszonych w Hiszpanii.
21: No, ale jeszcze nieprzesądzony jest los Pedro Sancheza. Będziemy się przyglądać tym wyborom, a tymczasem bardzo dziękuję Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
22: Dziękuję bardzo.
21: A w studiu pojawił się Przemysław Pozowski, witaj.
1: Tak, ja wiem, że powiem po angielsku you're running out of time, ale będzie dzisiaj running, będzie bieganie, nawet przez Płocki i nawet Pia Skrzyszowska już jest, czyli nasza multimedalistka imprez mistrzowskich, Mistrzostw Europy. Chociażby porozmawiamy o tym, co u niej, jak ten sezon wyglądał. Jeszcze kilka pytań na pewno zdążę zadać przez te kilkanaście minut.
21: Zapraszamy serdecznie na jeszcze więcej sportu. To po informacjach o 15.40. Ja się z Państwem żegnam. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Jana Cech i Adam Szuraj. No i się słyszymy jutro o godzinie 14. Anna Piekutowska.
3: Ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
5: Raczej każdy ma z angielskiego, chyba dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
23: Bada się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
24: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
25: No, ja mam taką aplikację i w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc
4: Ona pomaga, fajna jest.
6: Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
7: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
8: Czyli szkoła staje na wysokości.
7: Tak, akurat staje. No.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku Tok FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzakowski.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
25: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
26: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
29: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
30: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
31: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
32: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
33: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
34: Nie umiałam.
35: To mnie pocieszyła i się udało.
36: Pan mi kibicował i dobiegłam.
37: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
38: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
39: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
40: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
41: Poznań, płatność zakończona.
42: Kraków, ruszamy dalej.
43: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. To przejaw totalnej radykalizacji, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do ostatnich ataków w szkołach. Ocenił też, że to się bierze ze słów, również ze słów polityków. Zaznaczył, że nie można przyzwyczajać się do zła i zaapelował między innymi właśnie do polityków o opanowanie. Dziś w szkole w powiecie wyszkowskim jej były uczeń, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną i dyrektora. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Do podobnego ataku doszło wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. 19-latek zaatakował nożem 9 osób, a w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole, a w jego rzeczach znaleziono 2 noże. Jutro i w sobotę w USA odbędą się rozmowy przedstawicieli Ukrainy ze stroną amerykańską na temat rozmów pokojowych. O planowanym spotkaniu poinformował prezydent Zełenski w Pryłkach w obwodzie Czernichowskim, gdzie w ataku rakietowym Rosji zginęły wczoraj 22 osoby, a ranne zostały 54. Zełenski skomentował też wypowiedź sekretarza stanu USA Marco Rubio o impasie w rozmowach pokojowych. O tym napisał portal Europejska Prawda. Zełenski twierdzi, że nie można z jednej strony umawiać się z Rosją w sprawie jakichś projektów gospodarczych na przyszłość, a z drugiej mówić o dyplomatycznym impasie. Nie jesteśmy w dyplomatycznym impasie, dodał prezydent Ukrainy. Zablokujcie Władimirowi Putinowi całą gospodarkę, zaszyjcie Rosji usta, nie karmcie ich swoją sprzedażą, nałóżcie sankcje na ich broń, apelował prezydent. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Nie 3 lata, jak chciał sąd pierwszej instancji, ale 5,5 roku spędzi w więzieniu mieszkaniec Lubelszczyzny, który oferował swoje usługi szpiegowskie na rzecz Rosji. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Lublinie. Uznał, że wina, w tym nawiązywanie kontaktów z jednym z rosyjskich generałów, nie budzi wątpliwości. Anna Gmitarek-Zabłocka.
1: Chodzi o 51-latka, który wywodzi się z Chrubieszowa, tuż przy granicy z Ukrainą. Paweł K. zbierał kluczowe informacje o lotnisku w Jasionce, tak by pomóc Rosjanom w zaplanowaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy. Mówi sędzia Artur Achrymowicz.
2: W korespondencji z jedną z osób z kręgu, osób, z którymi oskarżony korespondował, oferując swoje usługi, był to oficer generał armii rosyjskiej. Sąd wziął to pod uwagę, na przykład rozważając właśnie wymiar kary.
1: Sąd zmienił wyrok z sądu okręgowego, decydując teraz o surowszej karze.
2: Zdaniem sądu apelacyjnego kara 3 lat pozbawienia wolności za tego rodzaju czyn była karą rażąco łagodną. Stąd też modyfikacja wyroku w tym zakresie.
1: Oskarżony spędzi w więzieniu 5,5 roku. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 i 2 stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują w 7 województwach. Miejscami porywy osiągną do 105 km na godzinę. Ostrzeżenia są na południu kraju i pozostaną aktywne do czwartkowej nocy, a na północy do piątkowego popołudnia.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43, w studiu na galowo Pia Skrzyszowska, nasza lekkoatletka, multimedalistka Mistrzostw Europy. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Ja troszkę mniej na galowo, ale właśnie, nie jesteś świeżo po biegu, o tym mówię, więc to nie będzie rozmowa, a jak było, a ta 1000, a co z rekordem, a kiedy. Chociaż wrócimy sobie do całego sezonu, więc co robi dziennikarz przed wywiadem? Zastanawia się, o co zapytać, żeby ta pija nie pomyślała sobie, Boże, znowu. I otwieram podcast Justyny Kostyry, nie do zatrzymania, i słyszę, że właśnie pytań, których nie lubisz, to te, które się powtarzają. No i teraz pytanie, czy ja zadam takie pytanie, które się powtarza. Ale powiedz mi na początek, bo tak sobie pomyślałem, też patrząc na cały sezon, że to jest trochę tak, że Pia Skrzyszowska to dźwiga tą polską lekkoatletykę na swoich barkach, no bo dołek jest, może z niego wychodzimy, to ty mi zaraz odpowiesz, natomiast jak patrzymy na medale, to były i w Toruniu w twoim przypadku i 2 w Birmingham. Jak to jest? Czujesz ciężar?
4: Nie wiem, czy czuję ciężar całej polskiej lekkiej atletyki. Myślę, że może nie, ale na pewno wobec mnie są duże oczekiwania. Od lat z większości imprez mistrzowskich przywożę medale, rekordy życiowe, rekordy sezonu. No raczej mam najlepszą formę w najważniejszym momencie, więc może tu jest taka presja wokół mnie, że już przyzwyczaiłam siebie, kibiców, związek lekkoatletyczny, że jestem w dobrej formie w odpowiednim momencie. I bardzo mnie to cieszy oczywiście, ale nie, myślę, że mamy kilka solidnych nazwisk w tej lekkoatletyce, które są od lat i budujemy tą lekkoatletykę i też czekamy, myślę, na nowe nazwiska, na nowe pokolenie, bo mówi się o tym przestoju w lekkoatletyce. Myślę, że trochę go jest, ale ja wierzę, że jednak to młode pokolenie też tutaj w końcu pokaże tą formę i będziemy cieszyć się z wielu, wielu medali.
3: No bo jak odniesiemy miejsce polskiej lekkiej atletyki, już zostawmy Toruń, halowe Mistrzostwa Świata, chociaż to też jest ciekawe, czy ty cenisz bardziej brąz halowych Mistrzostw Świata, czy jednak srebro, otwarty stadion Birmingham, ale tylko Europa.
4: Tutaj jest ten wyjątek, że te Mistrzostwa Świata były w Toruniu w Polsce. I okay, to będzie moje jedno z najlepszych wspomnień chyba z kariery, zdobywając medal w Polsce. I to jeszcze z Mistrzostw Świata. Ciężko porównać te 2 starty, ale jeżeli mam wracać z jakimiś takimi lepszymi wspomnieniami, to ten Toruń wybiorę jednak. Ale Mistrzostwa Europy też mnie praktycznie tak samo cieszą, ale ta otoczka bliskich, znajomych, rodziny na trybunach, polskich kibiców, to zmienia to.
3: No a wracając do tego, że jak się popatrzymy z kolei na imprezę docelową sezonu, czyli Birmingham i to, że z 8 medali ty przywozisz 2 i patrzymy się potem w klasyfikację medalową, gdzie jest 0 po stronie 0, no to siłą rzeczy jesteśmy niżej, ale z drugiej strony przeliczając na punkty, no to jest progres ewidentnie względem świetnego też Rzymu dla ciebie. Natomiast czy to jest ten wyznacznik? Te punkty, że coś drgnęło, że idziemy troszeczkę do przodu? Już mówię jako biało-czerwoni, lekkoatletyczni.
4: Myślę, że czasami ciężko tak stricte statystycznie patrzeć na lekkoatletykę. Myślę, że też trzeba jakby sprawdzić to dogłębniej. Też myślę, że wchodzi dużo młodego pokolenia. I oczywiście ja bym spojrzała na to bardziej indywidualnie, zobaczyć, czy dane osoby, powiedzmy, mają najlepszą formę w sezonie, czy robią najlepsze wyniki w sezonie na imprezach mistrzowskich, czy to byli młodzi lekkoatleci, którzy dopiero może debiutowali na Mistrzostwach Europy. I myślę, że to jest dużo szerszy temat niż tylko patrzenie na tabelki, punkty czy medale, bo faktycznie nie przywieźliśmy żadnego złotego medalu z Mistrzostw Europy, ale jednak tych medali było
3: 8.
4: Tak. Więc z jednej strony to jest bardzo dobry wynik, ja bym powiedziała, ale no wiadomo, zawsze będzie jakieś ale, zawsze ktoś będzie lepszy, zawsze można porównać się do kogoś innego, więc tutaj moglibyśmy nawiązać dłuższą rozmowę jeszcze na ten temat.
3: No tak, ale mamy kilkanaście minut, a nie powiedzmy 50, więc tutaj kropkę z tym postawmy. Oczywiście te oczekiwania zaraz będą rosły, bo będzie też rok 2028, gdzie będą Igrzyska w LA, gdzie będzie też europejski czempionat przed własną publicznością, bo Stadion Śląski. Ale Pio, ty też zostałaś działaczką.
4: Tak.
3: Z własnej nieprzymuszonej woli jesteś w tym momencie przewodniczącą, tak, szefową Komisji Zawodniczej European Athletics.
4: Dokładnie tak. I członkinią European Council. Ciężko mi teraz jakby przetłumaczyć to na polski.
3: Ale brzmi odpowiednio tak. I galowo też. No ale właśnie, czy to jest tak, że gdzieś czujesz w sobie żyłkę działaczki i myślisz sobie, dobra kariera, jeszcze tam, nie wiem, lat 10 może i nawet, tak, albo może trochę mniej, ale generalnie czy to jest jakby ten kierunek, w którym chcesz iść i stąd to i co tak naprawdę realnie może zrobić taka osoba jak ty z tą teraz funkcją nową? Bo wybór był podczas Birmingham.
4: Tak, wybór był podczas Birmingham. Myślę, że nie nazwałbym tego, że mam żyłkę do tego, czy trochę bym powiedziała, że warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. Tak jak mówisz, raczej planuję jeszcze karierę dobre kilka lat, może 10, to już byłoby dużo, ale nie wiem. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa i jeszcze jakby, że to okazało się trochę jeszcze w lepszym stopniu, że zostałam przewodniczącą tej rady, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników. Tak naprawdę jestem dopiero przed całym takim, nie wiem, konferencją związaną z tym wszystkim, więc dużo więcej rzeczy się wyklaruje już niedługo, ale liczę, że to będzie nie tylko ja, ale cała ta rada zawodnicza będzie miała pozytywny wpływ na europejską lekkoatletykę.
3: A kadencja też jest taka poważna, bo to 4 lata, prawda?
4: Jak
3: prezydentka czy premierka prawie właściwie. Ale dobra, bo ja trochę lekki ton teraz wprowadzam. Natomiast co realnie się na przykład wydarzyło dzięki takiej radzie, czy dzięki, nie wiem, dawnej przewodniczącej, bo jakaś też była przed tobą. I co wy możecie? O tak.
4: Tak, to
3: kruszyć działaczowski mur?
4: Będziemy próbować zobaczyć, co się da zrobić, ale najważniejszą uważam, że zmianą, która się wydarzyła w ostatnich latach, w ostatniej kadencji, to wprowadzenie nagród finansowych za Mistrzostwa Europy. W poprzednich dwóch edycjach były to tam pojedyncze nagrody, a już na przyszłych Mistrzostwach Europy za 2 lata u nas w Chorzowie będą to nagrody finansowe dla wszystkich finalistów. To jest duża zmiana, ponieważ w Europejskiej Federacji nie było tych nagród dla zawodników.
3: Mówisz teraz społeczeństwu, że na Mistrzostwach Europy to dla chwały i dla medalu tylko było do tej pory?
4: W jakiś sposób tak. No jakby ja tego tak nie traktowałam. Oczywiście jak zdobywając medale na poprzednich edycjach, jakby dla mnie ten medal to jednak jest to najważniejsza rzecz, którą chcę zdobyć. Więc tutaj nie umniejszam jakkolwiek sukcesom, medalom, tym wszystkim rzeczom dookoła. Ale faktycznie no jednak w jakiś sposób to jest nasza praca. Czy jakieś takie najważniejsze impreza sezonu, gdzie na Mistrzostwach Świata zdobywa się też te nagrody finansowe, a w European Athletics tego nie było.
3: Okej, no ale jak widać może być, bo zmiana jest. A co jeszcze możecie zmienić tak przykładowo, nie wiem, poza finansowymi kwestiami?
4: Myślę, że tutaj raczej właśnie to są te wszystko dla dobra zawodników, dla organizacji, czy przy mistrzostwach, czy... Bo jest pewnie parę rzeczy, których można usprawnić, których powiedzmy ja jako zawodniczka widzę przy występując na mistrzostwach Europy, co można byłoby dopracować, zadbać o to wszystko dookoła. No, tak jak mówię, nie chcę się tu na razie wypowiadać za dużo, bo jakby chciałabym na początku doświadczyć tej całej konferencji i ustaleń. Mhm. Nie chcę wychodzić do przodu, trzeba zobaczyć, co jesteśmy w stanie zrobić i wtedy podjąć działania.
3: Ale czy ciebie to, tak mówiąc kolokwialnie, kręci? Na zasadzie no, sprawczość, działanie. No przecież mieliśmy wybitną postać lekkiej atletyki naszej w rolach bardzo poważnych, światowych też, tak?
4: Tak jak mówię, no, myślę, że to nigdy nie była pierwsza moja pasja, żeby zostać działaczem, ale jakby ja zawsze chciałam zostać w sporcie.
3: Okay.
4: Więc to uważam, że jest bardzo dobrą rzeczą na ten moment i jeżeli ja jakby wywodzę się z tego środowiska sportowego jako sportowiec, uważam, że dużo mogę wnieść, bo widzę, co można zrobić lepiej albo gdzie czegoś nam brakuje jako zawodnikom, więc to jest dobra pozycja wyjściowa.
3: Czyli trochę też jako takie myślenie na już troszeczkę na to, co po karierze może.
4: No, tak, powoli kreowania swojej ścieżki.
3: Okej. Okay. I jeszcze jest jedna rzecz, w której lekkoatleci, lekkoatletki właściwie przede wszystkim zabierają głos, bo skończył się pierwszy sezon lekkoatletyczny, w którym były nowe wytyczne, jeżeli chodzi o pokazywanie kobiecego ciała przez nadawców telewizyjnych. To znaczy, kiedyś ono było eksponowane w sposób przez część zawodniczek, przynajmniej uznawaną za no, taką zbyt przekraczającą pewne intymne historię, tak? Natomiast teraz jest inaczej. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy to rzeczywiście sprawiło, nie wiem, że komfort startowania jest lepszy, wyższy?
4: Myślę, że to na pewno jest pozytywna zmiana. Uważam, że no, ja będąc na starcie nie zastanawiałam się nad tym, gdzie jest kamera, gdzie jest realizacja, ale faktycznie daje to większy komfort, bo mi się wydaje, że jakby... Jakby nie chciałabym zostać pokazana w sposób, który jakby nie życzę sobie i z drugiej strony uważam, to jest i dla jakiegoś, nie wiem, bezpieczeństwa, mniejszego komfortu. I to jest najważniejsze, a my stojąc na starcie jakby chcemy pokazać swój najlepszy wynik, najlepszą formę, a nie martwić się o te rzeczy.
3: Mhm. Znaczy mówimy teraz, żeby mówić wprost po prostu jakieś zbliżenia na pośladki, tak, tak, tego tak. typu rzeczy. A jeśli chodzi generalnie o to, co o tym mówią zawodniczki, to większość mówi, że to jest zmiana okej, czy nie wiem, czy są takie, które nie mają z tym problemu, czy to była dyskusja zanim to prawo, czy też rekomendacja zostało wprowadzone? Oczywiście często o tym rozmawiały, że to jest denerwujące, irytujące, przeszkadzające.
4: Myślę, że to nie było aż tak często rozmowy, ale było to zauważalne. Druga rzecz, raczej słyszałam od wszystkich osób, z którymi rozmawiałam, że to jest pozytywna zmiana, więc to są też te zmiany na lepsze, uważam.
3: Mhm. A to jest coś, co też powiedzmy komisja zawodnicza jakiś wpływ na to miała, czy to
4: szczerze
3: w inny
4: mówiąc,
3: sposób się
4: Szczerze mówiąc, nie wiem skąd wyszedł ten pomysł. Nie wiem, czy to było właśnie od komisji zawodniczej, od związków lekkoatletycznych, transmisji, nie wiem. Ale no, myślę, że na pewno to mogło być część dyskusji.
3: Dobrze, mamy jeszcze 1,5 minuty, więc szybkie pytanie. To jest teraz dla ciebie czas troszeczkę regeneracji, tak? Ale zaraz przygotowania, bo przyszły rok to przecież Mistrzostwa Świata w Pekinie chociażby. Mm-hmm. No i w twoim przypadku zakładam również hala.
4: Tak, tak. Tu i tu.
3: I co? I teraz jakiś wyjazd niebawem już zgrupowania? Czy jeszcze trochę jest tego? Bo jesteś po wakacjach w Wietnamie.
4: Tak, jestem po wakacjach. Jeszcze mamy do poniedziałku wolno od treningów i później ruszam z przygotowaniami i od... Połowy listopada ruszam na obóz do RPA, do naszego sprawdzonego miejsca, więc potem już znikam i mnie
3: standardowa,
4: nie ma.
3: Standardowa ścieżka, czyli RPA tak. Najpierw i potem co, jeszcze drugi raz?
4: Jeszcze raz RPA.
3: I jeszcze raz RPA.
4: I sezon i potem RPA.
3: Okej, okay, czyli tak jak to zwykle i co? I najważniejszy start oczywiście, rozumiem, że Pekin.
4: Tak, Mistrzostwa Świata.
3: Z celem jakimś zapisanym na jakiejś karteczce, na lodówce?
4: Jeszcze nie zapisany, jeszcze nie mam ustalonych dokładnie na kartce planów na 2027, ale na pewno celuję w lepszy wynik niż w Tokio. Ale w Tokio byłam piąta, nie chciałam celować w czwarte miejsce.
3: Okej. Okay. A słowo na R się gdzieś na tej karteczce pojawi?
4: O, co roku się pojawia, jeżeli mówimy o tym samym.
3: Tak, mówimy o słowie, które zaczyna na R, a kończy na D, czyli o słowie rekord, tak bo ten czeka, a jesteś bardzo, bardzo blisko. No dobrze, jest tak, że w tym studiu wprawdzie go nie ma, ale pojawi się tutaj za chwilę Ada Mozga, więc ja już tobie, Pio, dziękuję. Powiem, że Pia Skrzyszowska, czyli nasza lekkoatletka, multimedalistka Mistrzostw Europy, także tegorocznych, bo przecież srebro w Birmingham indywidualnie, także medal brązowy w sztafecie była dzisiaj ze mną. Dziękuję ci.
4: Dziękuję.
3: To co, Adam Ozga, halo, halo, czy my się słyszymy?
5: Halo, halo, jestem kibicem, a poza tym ode mnie słowo zaczynające się na K, kończące na W, czyli Kraków.
3: I co w tym Krakowie?
5: W Krakowie wybory już w tę niedzielę. No, z różnych stron podejdziemy do tychże wyborów, do drugiej tury. No właśnie, czuć tu chwilami trochę zmęczenie tym tematem, bo tutaj chyba zapomnieć się do końca nie da. Także TOK 360 startuje już za chwilę punktualnie o 16, ale nie tylko o Krakowie, rzecz jasna. Będzie między innymi o literackim Noblu Ann Carson. Michał Rusinek będzie moim gościem tu w studiu w Krakowie.
3: No to był Adam Ozga prosto z Krakowa. Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Adam Szuraj. No i właśnie, my się też usłyszymy jeszcze w Sport 360 i to będzie z Adamem Ozgą i po 18.30.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
9: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta.

0: Laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Czwartek, 8 października, jest 16. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To polityczna odpowiedź na ataki w szkołach. Koalicja rządząca wraca do projektów łagodzących prawo antyaborcyjne. Mają być uchwalone już wkrótce. Kanadyjska poetka Ann Carson z literackim Noblem i nie tylko Kraków dziś w TOK 360, ale TOK 360 z Krakowa, bo tu za trzy dni druga tura wyborów. Adam Ozga, dzień dobry. Polska pilnie potrzebuje przepisów, które pozwolą na blokowanie i usuwanie z sieci treści szkodliwych dla młodych ludzi, przekonuje premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w Kancelarii Premiera po serii aktów przemocy w szkołach. W miejscowości pod Wyszkowem 15-latek zabił nożem woźną ze swojej dawnej szkoły i ranił dyrektora oraz nauczycielkę, którzy próbowali go powstrzymać. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób w Ostrołęce, a policjanci zatrzymali 17-latka z dwoma nożami, który dopiero planował atak w sierpcu. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości sprawdza, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane i czy mogą mieć związek na przykład z internetowymi wyzwaniami. Tomasz Węska.
11: A w przypadku przestępczości nastolatków najczęściej jest tak, że młodzi ludzie dzielą się albo swoimi planami, albo doświadczeniami czy inspiracjami na platformach społecznościowych za pomocą internetowych komunikatorów czy w serwisach dla graczy, mówi szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Tak było w przypadku 17-latka z Siemianowic Śląskich, zatrzymanego przez ABW pod koniec września, który planował m.in. zamach na szkołę i meczet, który był właśnie aktywny na Telegramie i na Discordzie. 17-latek powstrzymany wczoraj w sierpniu także szukał informacji, jak przeprowadzić atak w internecie. Może być tak, że ktoś inspiruje młodych ludzi, ale służby badają też, czy w grę nie wchodzi jakiś nowy challenge, czyli wyzwanie, bo powtarza się schemat związany z przynoszeniem noży do szkoły przez nastolatki. Motywacją sprawców napaści w szkołach, według Kierwińskiego, mogła być też chęć zdobycia rozgłosu.
12: Czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że rzeczywiście stworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą, no, jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
11: Przepisy pozwalające na natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w sieci są pilnie potrzebne, ale ustawę w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki, powiedział premier Donald Tusk.
8: Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować. Ponieważ w imię źle pojętej wolności słowa w internecie, i to mamy od Ameryki,

0: przez Europę do Polski. Zwolenników tego, aby każda forma przemocy nie była w żaden sposób ograniczana ani przez państwo redukowana.
1: Szef rządu wezwał do przywrócenia w kolejnym projekcie przepisów w tej sprawie surowszych zapisów pozwalających na wydawanie nakazów platformom internetowym, by te usuwały nielegalne treści dotyczące ponad 20 czynów karalnych. W zawetowanej przez prezydenta ustawie takie uprawnienia mieli posiadać szefowie Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tomasz Pęskę, TOK FM.
2: No i w sprawie ponownego uchwalania przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych koalicja chce działać szybko, choć wyczuwam to również motywację czysto polityczną i chęć starcia z prezydentem. Jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Ale zostawmy politykę, zajmijmy się tym, co w tym kontekście jest najważniejsze. Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedur bezpieczeństwa w szkołach. Kurator Wioletta Krzyżanowska apeluje też do rodziców o czujność, o rozmowę z dziećmi i w razie podejrzeń nawet kontrolę plecaków.
3: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem. Dobrze by było, żebyśmy wszyscy razem nad tym pracowali. I szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół, ale i rodzice. Bardzo Państwa o to proszę. Proszę również dyrektorów szkół o to, żeby przyjrzeli się swoim procedurom, żeby podjęli wszelkie możliwe działania, żeby dzieciom zapewnić bezpieczeństwo. Żeby za każdym razem mieli przetestowane kanały komunikacyjne ze wszystkimi służbami. Z policją, ze strażą pożarną, z pogotowiem ratunkowym.
2: Szkoły w miejscowościach, w których doszło do ataków, wprowadziły m.in. dodatkowe dyżury nauczycieli na przerwach i ograniczyły wejście na teren placówek. A 15-latek, który dziś zaatakował w podstawówce podwyżkowym i śmiertelnie ranił kobietę, jest w rękach policji. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
4: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd na podstawie artykułu 67 wskazywanej wcześniej ustawy może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
2: Jeśli sprawca będzie odpowiadać jako dorosły, może mu grozić 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni, trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei prokuratorskie zarzuty ma wkrótce usłyszeć 19-latek, który wczoraj w Ostrołęce ranił nożem 9 osób. Liderzy koalicji dali zielone światło. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu mają zostać uchwalone dwie ustawy dotyczące aborcji. Jedna przywraca stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, a druga dekryminalizuje pomoc w przerywaniu ciąży. Dziś oba projekty przyjęła Komisja Nadzwyczajna, która zebrała się po, uwaga, ponad dwóch latach przerwy. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Jeden z liderów koalicji, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, podkreśla, że jego ugrupowanie przez cały ten czas domagało się zmian obecnych drakońskich przepisów.
6: Od tych spraw się nie ucieknie. Te sprawy trzeba rozwiązać. 11 milionów ludzi na nas głosowało, wiedząc, że do tych spraw podejdziemy w sposób poważny. W związku z tym nie ucieknie się od obietnic wyborczych. Chce realizować swój program twardo. Elementem twardym tego programu są prawa kobiet i tyle. A lewica jest po to, żeby jeżeli nie wejdzie drzwiami, ma wejść oknem w tej sprawie.
5: Ale o liberalizacji w rozumieniu europejskim prawa aborcyjnego nie ma mowy. W Bólach za to urodził się w koalicji konsensus przywracający tak zwany kompromis aborcyjny, mówi szefowa Komisji Nadzwyczajnej Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
7: Wiele miesięcy rozmawialiśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym o tym, co dla ich konserwatywnych posłów jest do przyjęcia, co nie. I oczywiście, że ja ubolewam nad tym, że my wciąż rozmawiamy z konserwatywnymi politykami, którzy mają prawo do decydowania o życiu i zdrowiu polskich kobiet. No ale taka jest arytmetyka sejmowa i bez porozumienia z konserwatywną częścią naszej koalicji z tego Sejmu nie wyjdzie nic.
5: Ale tę wersję minimum musi i tak jeszcze zaakceptować prezydent Karol Nawrocki, zauważa członkini Komisji Nadzwyczajnej, posłanka Centrum Ewa Szymanowska.
8: Powiem tak, jeżeli by podpisał, to bym była mocno zaskoczona. Sam z tego, co słyszałam, mówił, że nie podpisze żadnej liberalizacji prawa aborcyjnego, a projekt ten ratunkowy, który przywraca trzecią przesłankę, jest lekką, ale jednak liberalizacją.
5: Trzecia przesłanka do przeprowadzenia legalnej aborcji, którą Trybunał na wniosek posłów PiSu i Konfederacji uznał we wspomnianym wyroku sprzed 6 lat za niekonstytucyjną, dotyczyła ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: A jeszcze dziś wieczorem Sejm ma głosować w sprawie ustawy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju i zakazie reklamy alkoholu. Ustawa została przygotowana przez Lewicę i Polskę 2050, ale sprzeciw zgłasza PSL. I nie wiadomo wcale, czy przepisu uda się przyjąć. Niewykluczone, że los ustawy zależeć będzie od głosów opozycji. Maciej Kluczka.
9: PSL podniósł alarm, że te przepisy uderzą w branżę winiarską i organizatorów festiwali wina.
10: Nie skazywać polskiego winiarstwa na zagładę, bo rozwija się na tle nawet takich renomowanych krajów jak Francja, jak Włochy.
9: Mówi Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL. W Sejmie doszło do spięcia przedsiębiorców z autorami ustawy, m.in. z Joanną Wichą z Lewicy.
11: Łukasz Robak, Izba Gospodarcza Lubuskich Winnic. Uczestniczyliśmy w procesie konsultacji przygotowywanej niespójnej nowelizacji ustawy. Według Unii Europejskiej również...
12: Nie, proszę pana, gdyby była niespójna, poseł, to nie dostalibyśmy notyfikacji.
11: Ale może pani...
12: No nie, ale jak pan kłamie, to ja niestety muszę to odkłamać.
9: Winiarze uważają, że zakaz reklamy zakaże promocji ich firm i festiwali. Autorzy ustawy odpowiadają, że zakaz reklamy to nie zakaz promocji. Wszystko wskazuje na to, że los ustawy zależeć będzie dziś od tego, czy politycy PiSu podtrzymają zapowiadane poparcie dla tych przepisów. Maciej Kluczka, TOK FM.
2: Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie wydarzeń z września ubiegłego roku, gdy na teren Polski wleciało kilkadziesiąt rosyjskich dronów. Śledczy podjęli taką decyzję, bo nie mają możliwości wykrycia sprawców. Jak tłumaczy prokurator Marcin Kozak, wojna w Ukrainie kiedyś się skończy i wtedy będzie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tego zdarzenia na podstawie zebranych już teraz dowodów.
13: Materiał dowodowy, który pozwolił na przynajmniej ustalenie, z jakim mamy do czynienia z zdarzeniem oraz ustalenie zakresu odpowiedzialności, która ewentualnie w przyszłości może zostać rozważona, bo nie wiadomo, jak się losy potoczą tego konfliktu zbrojnego oraz sytuacja geopolityczna.
2: Mowa o wydarzeniach sprzed ponad roku. Pozostałości rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, spadły w naszym kraju na ziemię, a znalezione zostały w 24 miejscowościach. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Donald Trump może wznowić ataki przeciwko Iranowi, donosi portal Axios. Prezydent USA wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale na te zapowiedzi już z niepokojem reagują rynki. Ceny ropy wzrosły o 5%. Tomasz Orchowski.
14: Potencjalne amerykańskie operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Waszyngton może się na nie zdecydować, bo na Teheranie dotychczasowe środki nie robią wrażenia, mimo że Amerykanie twierdzą, że irańska gospodarka nie wytrzymuje sankcji. Na wcieśnienie Ormuz wszystko jest okej, choć w ciągu tygodnia doszło tam do rekordowej liczby ataków na tankowce. Sam Trump cały czas upiera się, że Iran trzeba powstrzymać, bo stanowi zagrożenie. Chcecie zobaczyć koszmar, chcecie zobaczyć problemy, niech uderzą w San Diego, niech uderzą w Los Angeles. Chcecie zobaczyć, jak dochodzi do tragedii, chcecie zobaczyć kraj pogrążający się w całkowitym upadku. Nie pozwolimy do tego dopuścić, chronimy nasze miasta, chronimy nasz kraj, nie pozwolimy, by do tego doszło. Trumpa dobrze ocenia zaledwie 32% Amerykanów. Sondaż Reuters Ipsos wskazuje, że traci on zwolenników wśród niezależnych wyborców i latynosów, którzy wsparli go w 2024 roku. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie byłaby na rękę premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, który walczy o głosy w wyborach zaplanowanych na 27 października. Większość Izraelczyków popiera kontynuowanie wojny. Tomasz Orchowski, TOK FM.
2: Zafascynowana starożytnością przekładała na angielski takich twórców jak Sofokles, Eurypides czy Safon, ale przede wszystkim potrafiła język antycznej tradycji połączyć ze współczesnością i właśnie za to dostała literacką Nagrodę Nobla. Kanadyjska autorka Anne Carson została laureatką tego najbardziej prestiżowego wyróżnienia w świecie literatury, a więcej na ten temat Błażej Kulesza.
15: Kanadensiska författaren Anne Carson.
16: Werdykt Szwedzkiej Akademii przyjęty został z entuzjazmem.
17: Ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
16: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
17: Ona wykłada starogrecki, to, czyli no, można by w jakimś sensie nazwać no, taką martwą formą języka i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
16: I właśnie za to została doceniona, chociaż anglojęzyczna publiczność poznała pisarkę dzięki jej tłumaczeniom.
18: Myślę o tekście oryginalnym, myślę o możliwym tekście angielskim, a następnie o czymś pośrodku, co jest lepsze od obu, ale do czego nigdy nie dotrę.
16: Jak mówiła Carlson rok temu w wywiadzie dla Tok FM, to właśnie tłumaczenia są dla niej formą słuchania. Błażej Kulesza, Tok FM.
2: Rozmowę, którą Jan Carlson przeprowadził rok temu Cezary Łasiczka, znajdą Państwo na tok.fm.pl i w aplikacji Tok.fm w otwartym dostępie.
19: I don't have a vast library.
18: Nie mam wielkiej biblioteki. W szczególności nie fetyszyzuję książek. Kupuję wszystko, czego potrzebuję do badań, a potem zazwyczaj oddaję to bibliotece lub komuś innemu. Powiedziałabym więc, że mój związek z książkami jest przejściowy. Myślę, że obecnie trochę smutne jest to, że książki odchodzą od głównego zainteresowania ludzi na rzecz czegoś cyfrowego, co wydaje mi się zupełnie innym ćwiczeniem umysłu i słów.
2: To próbka, szersze fragmenty po 9 jutro w programie Owczarek. Archiwalna rozmowa Cezarego Łasiczki z laureatką literackiej Nagrody Nobla Anne Carson. A moim gościem w TOK 360 tu studiu w Krakowie będzie literaturoznawca, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. Mam coraz silniejsze wrażenie, że druga tura kampanii prezydenckiej w Krakowie zostanie zapamiętana przede wszystkim z sądowych posiedzeń. I to nie zawsze w sprawach dotyczących wypowiedzi z ostatnich dni, bo część sporów dotyczy przecież jeszcze kampanii przed pierwszą turą. Wątpliwości co do zasadności rozpatrywania niektórych spraw w trybie przyspieszonym, w trybie wyborczym, wyraża nawet rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
20: Pytanie, czy rzeczywiście jest uzasadnione, żeby po kilkunastu dniach ten tryb taki ekspresowy był w dalszym ciągu uruchamiany, zwłaszcza jeżeli tych wniosków jest dużo. No ale póki co tak mamy te sprawy w kodeksie wyborczym uregulowane.
2: W najnowszym wyroku Sąd Okręgowy w Krakowie na wniosek sztabu Moniki Piątkowskiej nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi o tym, że nigdy nie miał długów. Formalnie jest jeszcze czas na składanie kolejnych wniosków w trybie wyborczym, więc może doczekamy się kolejnych podobnych orzeczeń. Druga tura w niedzielę, TOK 360 dziś stąd. Z Krakowa będzie dużo krakowskich, ale nie tylko tematów. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuca. Obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu. Grzegorz Kozieł.
21: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
22: Prawe płuco było dziurawe, no, otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów, bo jedno podawało respirator do tego płuca, które jeszcze jakoś tam działało, a do tego drugiego właściwie powietrze wchodziło, a wychodziło takim drenem. Mniej więcej 4 litry krwi Kacper tracił każdego dnia.
21: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
23: No, nie spodziewałem się tego. Nie typowa 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
21: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
24: Już tam coś zaczyna mówić jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. Będzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
21: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: 16.17, Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa. O 16.20 informacje TOK FM, a po nich o pieniądzach, których tu w Krakowie brakuje.
25: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
26: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba, psie, psie, psie.
25: jak rozpalano uczucie.
0: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
25: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
0: Tylko seks, seks, seks.
25: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
3: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
3: Największa.
4: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.

0: dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 16.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Jest reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckiem. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślał też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. 19-latek, który wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem 9 osób, ma być dziś późnym popołudniem doprowadzony do prokuratury okręgowej. I jeszcze dziś miał być też przeprowadzony eksperyment procesowy na poligonie. Chłopak miał bowiem w plecaku materiały wybuchowe domowej roboty. Także wczoraj, przypomnę, w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole, a dziś w Leszczydole Nowinach w powiecie wyszkowskim. 15-latek zranił w szkole 3 osoby, jedna z nich zmarła. W sosnowieckich szkołach zostaną zorganizowane pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa, przemocy i zdrowia psychicznego. Taką decyzję podjął prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. To w związku z dramatycznymi wydarzeniami w placówkach w ostatnich godzinach. Jestem wstrząśnięty i czuję bezradność, ale nie chcę, żeby nasza reakcja skończyła się na kilku dniach oburzenia, powiedział prezydent.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Adam Ozga. Ekonomia 360 dziś po godzinie 16.40, od dziś właściwie. I niezmiennie zaprasza Wojciech Kowalik, a my przechodzimy od razu do rzeczy. Kraków, 2 dni do końca kampanii. 1,5 godziny do planowanej kiedyś debaty, której nie będzie, bo Łukasz Gibała i Monika Piątkowska się nie dogadali. A gościem TOK 360 jest Maciej Ul, ekonomista. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pewnie, gdyby doszło do tej debaty, to hasło budżet padłoby tam wielokrotnie, bo z kim rozmawiam tutaj w Krakowie, to podkreślę, że zadłużenie Krakowa jest problemem, a ono sięga prawie 9 miliardów na koniec roku. Dużo?
5: Jak na polskie miasta, chyba najwięcej z tych dużych miast, prawda? Oczywiście nie możemy tego odnosić do tego, jakie jest zadłużenie państwa, tak? Bo tutaj ograniczenia przy miastach są zupełnie inne. Maksymalnie mogą się zadłużać do 100% swoich rocznych wpływów. Gdybyśmy patrzyli w ten sposób na budżet państwa, to ten poziom byłby już 4-krotnie przekroczony. Tak? Natomiast faktycznie jak na miasta jest to zdecydowanie za dużo i zaraz ten limit może być przekroczony i wtedy miasto straci możliwości dalszego finansowania się, dalszego inwestowania. Mówiąc wprost, będzie musiało wszystkie inwestycje wstrzymywać, a to też jest taki jeden z głównych tematów każdej kampanii. W sumie, co dany kandydat chce zaproponować, co chce zrobić, za długo ci kandydaci nie będą mogli proponować po prostu nic, bo nie będzie jak tego sfinansować.
4: A to inwestycje są źródłem tych problemów, czy niekoniecznie?
5: Nie tylko inwestycje, tak? Tutaj mamy podobny jak w budżecie państwa, chroniczny tak naprawdę niedobór w budżecie miasta, czyli co roku tak naprawdę koszty operacyjne są za wysokie w stosunku do tych przychodów, które miasto generuje. Tak? Więc tutaj widzimy, że po prostu budżet jest trwale niezbilansowany i samo wstrzymanie inwestycji na pewno by to pomogło, natomiast no, wszystkie inwestycje też nie można wstrzymywać, bo one są po prostu potrzebne, tak? Szczególnie te inwestycje infrastrukturalne, które powodują, że miasto w jakiś sposób może się rozwijać i może generować wyższe przychody, tak? Bo o tym też nie można zapominać, że miasto, zależnie od tego, ilu ma mieszkańców, jakie tu są firmy, ile one zarabiają, generuje coraz wyższe przychody, ściąga inwestorów, ściąga ludzi. I to też wpływa na jego budżet, więc inwestycje to nie tylko koszt.
4: A jak mówimy o kosztach operacyjnych, które pożerają te pieniądze, to o czym mówimy dokładnie?
5: Wszystkich tych kosztach, które zawierają się w tej polityce, którą miasto musi realizować. Polityka mieszkaniowa, edukacja, służby takie jak chociażby MPK, tak, czyli komunikacja miejska, no to są te główne pozycje w budżecie, które powodują, że miasto traci pieniądze. No i patrząc na oferty kandydatów, to też widzimy, że te no jak to zresztą wszyscy kandydaci, tą dziurę chyba chcą pogłębiać, nie tylko w mieście, bo jedną z głównych propozycji jest właśnie obniżenie kosztów dla mieszkańców, jak chodzi o komunikację miejską, co no, będzie się wiązało z jeszcze większą dziurą budżetową.
4: No, to jest w jakiś sposób logiczne politycznie i też koszty związane z komunikacją są o tyle istotnym problemem tej kampanii, w ogóle problemem Krakowa, że te ceny de facto poszły w górę. Ta komunikacja tania nie jest. Mamy tutaj zestawienie ze strefą czystego transportu. To powinno iść w parze. Jeżeli zniechęcamy ludzi do jazdy samochodami, powinniśmy ich zachęcać do komunikacji i robi się kłopot.
5: Wydaje się, że to nie te ceny są tu kluczowe, bo dalej dużo taniej jest jeździć komunikacją miejską niż niż samochodem. Natomiast faktycznie problemem może być ta spójność tej komunikacji. Widzimy, że o ile linie tramwajowe się rozwijają, to tych linii kolejowych jest stosunkowo jeszcze mało, mimo że jest wiele przecież torów przez Kraków, gdzie można by te przystanki postawić, tak jak jest to w wielu miastach na zachodzie, gdzie tak ten transport jest po prostu zintegrowany, kolejowy i miejski. No i widzimy też to, że miasto się rozrasta dość szeroko. Tak? Jeśli miasto rozrasta się szeroko, zajmuje dużą powierzchnię, te inwestycje infrastrukturalne, typu teraz proponowany tramwaj na Złocień czy na Kliny, no automatycznie zajmują, pochłaniają wysokie koszty. Tak? Więc jakby tą metodą na ograniczenie kosztów inwestycji i jednocześnie chociażby komunikacji, byłoby to większa zwartość zabudowy. No do tego trzeba by jednak wydawać chociażby pozwolenie na budowę wyższych budynków, na co się w Krakowie póki co nie zanosi.
4: Kiedy Kraków się tak mocno zadłużył?
5: No oczywiście wszyscy tutaj obwiniają te czasy prezydenta Majchrowskiego. No, to był też, to było też, nie ukrywajmy, tendencja.
4: No ale w ostatnich dwóch latach ten dług też podskoczył.
5: Natomiast tak, dokładnie. Widzimy, że te ostatnie lata były chyba jeszcze gorsze, tak? Więc no, prezydent Majchrowski był o tyle odpowiedzialny, że po prostu bardzo długo był u władzy. Oczywiście też można podważać, nie wszystkie te inwestycje były jakoś tam odpowiednio racjonalne, czy odpowiednio kosztowo przynajmniej wyważone. Natomiast no, dzisiaj, jeżeli patrzymy, czy właśnie na inwestycje w tramwaj, czy na inwestycje drogowe, no ciężko jest powiedzieć, żeby któraś była absolutnie zbędna, tylko kwestia kosztów. Więc no, jest to po prostu wpływ tych chronicznie wysokich wydatków i jednak trochę niewielkich wpływów jak na miasto tej wielkości, bo porównując się chociażby z Warszawą, Kraków, o ile ma wysoką średnią krajową, dość wysokie wpływy z PIT-u, to ma stosunkowo niewielkie wpływy z podatku CIT. Tak? To wynika oczywiście z tego, że stosunkowo niewiele firm ma centrale w Krakowie i tutaj te podatki odprowadza.
4: To gdzie w takim razie można szukać sposobów wyjścia z tego kryzysu zadłużeniowego?
5: No oczywiście dyscyplina finansów to jest numer jeden, prawda? Bo faktycznie, jeżeli dzisiaj patrzymy na te wydatki, to właśnie w każdej komórce można by te wydatki w jakiś sposób ociąć. Szczególnie te wydatki no, osobowe, urzędnicze z jednej strony.
4: To są te zwolnienia, o które się sądzą kandydaci właśnie.
5: Tą swoją drogą, tak? Wiadomo, że urzędnicy niechętnie rozstają się ze swoimi stanowiskami. Też chyba wszyscy się niechętnie rozstają, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no racjonalizacja tych inwestycji, liczenie kosztów, to niekoniecznie było domeną do tej pory rządzących, a z drugiej strony właśnie dbałość o wpływy do budżetu, czyli z jednej strony to, co już się dzieje, co się miasto stara robić, zresztą nie tylko Kraków, zachęcać tych, którzy tu mieszkają, żeby się tutaj przemeldowali, bo jednak mamy masę osób w Krakowie, podobnie jak w innych dużych miastach, które wciąż są zameldowane w tych miejscach, gdzie, z których się wywodzą. Tak? Tutaj to jest zwykle Podkarpacie, południe Małopolski czy Świętokrzyskie. A to są potencjalne wpływy z podatku PIT. Z drugiej strony zachęty dla dużych firm, żeby tutaj lokowały swoje centrale, bo jeśli dzisiaj większość ludzi w Krakowie, może większość czy nie, ale duża część najlepiej zarabiających pracuje w korporacjach międzynarodowych, które podatki płacą gdzieś indziej, no to właśnie te wpływy z PIT-u mamy dzięki temu, że te osoby zarabiają dość dużo, ale wpływy z CIT-u z kolei płyną gdzieś indziej.
4: Maciej Jul, ekonomista, był gościem TOK 360 w studiu w Krakowie. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
4: Jest 16:29. Warto czasem pogrzebać w archiwum, bo w archiwum TOK FM znaleźliśmy rozmowę Cezarego Łasiczki z laureatką literackiej Nagrody Nobla Ann Carson. No, oczywiście z czasu, kiedy jeszcze nie była noblistką, co nie znaczy oczywiście, że nie była nagradzana. Posłuchajmy.
6: Dziś odbiera pani Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Zastanawiam się, jak dobrze zna pani polską literaturę, poezję, czy ją pani czyta.
7: Znam kilka osób z tej tradycji, jak na przykład Herberta. I przyjaźniłam się z Adamem Zagajewskim, który jest tutaj bardzo, bardzo znany i do tego był po prostu uroczym dżentelmenem. Mam więc pewną marginalną świadomość polskiej poezji, ale nie powiedziałabym, że intensywną. Po otrzymaniu nagrody czytałam dużo Zbigniewa Herberta i dziś trochę o nim opowiem. Ale nie powiedziałabym, że jestem w tej tradycji bardzo głęboko, niestety.
4: Już teraz tej rozmowy można posłuchać w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl w zakładce Owczarek w otwartym dostępie, a jutro po 9:00 obszerne fragmenty rozmowy Cezarego Łasiczki z Ann Carson także na antenie, bo właśnie kanadyjska poetka, też eseistka Ann Carson otrzymała dziś literackiego Nobla za odważną i nowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Doktor habilitowany Michał Rusinek, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej jest w studiu Tok FM w Krakowie, jest gościem Tok 360. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
4: Co to jest za poezja, co to jest za twórczość?
8: Ha, to jest trudno nawet w kilku zdaniach o tym powiedzieć. Mówi się o Ann Carson, że to jest poetka modernistyczna, aczkolwiek z jednej strony klasycyzująca, ponieważ wykorzystująca zarówno motywy starożytne, mitologiczne w swojej twórczości, jak i grająca z formami różnymi, starożytnymi i klasycznymi, ale jednak z drugiej strony taka bardzo sensualna i bardzo, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że ona jest nieracjonalna w tym sensie, no ale taka nieoświeceniowa, o może tak bym powiedział. Ja przyznam, że bardzo się cieszę z tego werdyktu. Wprawdzie był on już jakoś, można powiedzieć, przewidywany przez bukmacherów i nawet kiedy 2 lata temu Ann Carson dostała nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, a właściwie dostała jej książka, autobiografia Czerwonego w przekładzie Macieja Topolskiego, to na stronie Gazety Wyborczej był nawet artykuł pod tytułem Kandydatka do Nobla dostała Nagrodę Szymborskiej. Więc już to było przewidziane również przez Gazetę Wyborczą. Rzeczywiście o niej się już mówiło, ale bardzo się cieszę, dlatego że to jest poezja, że to jest nagroda dla poezji. Zawsze mnie to jakoś bardzo bardziej cieszy. I bardzo się cieszę, że jest jakiś łącznik z Wisławą Szymborską, bo oprócz wspomnianej nagrody, dodam, że dostała także nagrodę, a może nawet przede wszystkim dostała ona nagrodę z imienia Zbigniewa Herberta, to łącznik jest taki, że obie panie się kiedyś w Krakowie poznały, o czym zresztą Ann Carson, odbierając nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, przypomniała. Myślę, że to jest taka poezja, bo ja ciągle mam poczucie, że nie odpowiedziałem na pana pytanie. Że
4: to jest bardzo otwarte pytanie.
8: Rozumiem, to ja będę do niego wracał, do odpowiadania na nie. Że to jest taka poezja, tak mi się wydaje, na te dzisiejsze czasy, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest często tak, że my, jeżeli żyjemy w czasach ustabilizowanych i jesteśmy znudzeni tą stabilizacją, to sięgamy po jakieś szaleństwa literackie po to, żeby, no wiadomo, jakoś to odreagować. Natomiast jeżeli czasy są niestabilne, to jakoś być może intuicyjnie, ale potrzebujemy takiej literatury, która daje nam jakiś opór, jakieś oparcie, jakąś stabilność. I wydaje mi się, że ta poezja, mimo swojej właśnie nieoświeceniowości i sensualności, daje jakiś taki rodzaj stabilności, również takiej stabilności kulturowej. To znaczy przypomina nam...
4: Do odniesienia do literatury klasycznej.
8: Przypomina nam, skąd my się wszyscy wzięliśmy. O, jeszcze jeden jest powód, dla którego się cieszę, bo jestem niespełnionym filologiem klasycznym. Zawsze marzyłem o tym, żeby studiować filologię klasyczną. Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz w ogóle chętnie sięgamy po te klasyczne wzorce, postaci. Myślę tutaj o Odysei Nolana, myślę o książce o Homerze, znakomitej zresztą Marka Węcowskiego. Myślę o książce o Sokratesie Krzysztofa Mawickiego, więc to są nominowane do Nike. Więc być może w ogóle przyszły takie czasy, że dobrze nam robi sięganie do starożytności i opieranie się na niej.
4: A to jeszcze wrócę do tego mojego otwartego pytania, bo wielu czytelników, wiele czytelniczek z poezją może mieć pewien kłopot wysokiego progu wejścia i zastanawiam się, na ile Ann Carson jest przystępna w tej swojej poezji, bo no, czasem czytamy noblistów, bo dostali Nobla. I dobry, poznajemy. Łatwe będzie to zapoznanie?
8: Chyba niekoniecznie. Aczkolwiek ja bardzo nie lubię i trochę się denerwowałem, że do Ann Carson wtedy, kiedy najpierw była nominowana, później dostała nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej, że do niej jakby przykleiła się taka łatka poetki trudnej. Rzeczywiście myślę, że trudne zadanie miał przede wszystkim tłumacz. Zresztą nie tylko Maciej Topolski, bo też Renata Lis tłumaczyła wprawdzie eseje Ann Carson, ale tłumacz szczególnie tej książki, uważanej za jej największe, najważniejsze dzieło, autobiografia Czerwonego, nie miał łatwo. Natomiast wybrnął z tego, wymyślając też jakiś język, jakiś styl, myślę, że bliski oryginałowi, na tyle, na ile umiem to ocenić. Oczywiście pewien próg wejścia polega na tym, że dobrze by było sobie przynajmniej wygooglować, kto to był Geryon i co on ma wspólnego z Heraklesem i jak skończył i dlaczego. No, ona wybiera sobie taką, powiedzmy, trzecioplanową postać z mitologii greckiej i no, tworzy jej jakąś taką nawet nieco uwspółcześnioną historię. Więc, ale myślę, że dla kogoś, kto nawet w dzieciństwie fascynował się mitologią grecką, a takich przecież jest nas wielu, to będzie, a nie miał jeszcze do czynienia z poezją Anne Carson i szczególnie z autobiografią Czerwonego, to będzie ogromna przyjemność.
4: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Michał Rusinek, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej był gościem TOK 360 tu w studiu w Krakowie o Anne Carson, tegorocznej noblistce.
8: Dziękuję bardzo.
4: 16.36, o 16.40 informacje TOK FM, a jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się od 20 minut, gdzie jest ekonomia 360, a to będzie już za chwilę.
9: Autopromocja.
10: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
11: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
10: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
11: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
10: Zapraszamy w sobotę o 13.
11: Ula Malko,
10: Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
15: You see how this looks, right?
14: Prime Time. W kinach od 9 października.
16: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W ostatnich miesiącach inflacje podniosły przede wszystkim ceny paliw. Jednak ich wpływ na ceny innych towarów i usług jest na razie ograniczony, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wskazał też czynniki ryzyka wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. To relatywnie szybki wzrost popytu, poprawa koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki i wzrost cen surowców rolnych na świecie. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nałożyło sankcje na kolejne 38 osób fizycznych i podmiotów wspierających rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Sankcjami objęto dwie firmy naftowe, bank i 12 kolejnych tankowców z tak zwanej floty cieni, których Rosja używa do omijania embarga na sprzedaż ropy naftowej. Ograniczenia dotyczą też trzech platform do wymiany kryptowalut i dwóch platform płatniczych. Na brytyjskiej liście sankcyjnej ustanowionej w związku z rosyjską agresją przeciw Ukrainie znajduje się obecnie ponad 3,5 tysiąca wpisów. Kapitanowie tankowców przepływających przez cieśninę Ormus zarabiają nawet do 150 tysięcy dolarów za jeden rejs, a marynarze otrzymują stawki nawet sześciokrotnie wyższe niż zwykle. Informacje takie podał portal Al Jazeera. Rekordowe wynagrodzenia wynikają z rosnącego zagrożenia irańskimi atakami na statki.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Szesnasta 42, Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa. Jeszcze przed godziną 17 o tym, czy nowa opłata turystyczna pozwoli złagodzić skutki masowej turystyki w Krakowie. Po 17 pierwszym gościem Karoliny Lewickiej w wywiadzie politycznym będzie europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u. A już teraz o tym, czy raty kredytów wzrosną. Prezes Narodowego Banku Polskiego daje pewną nadzieję kredytobiorcom, choć ekonomiści widzą możliwość podwyżek stóp procentowych. Ekonomia 360 od dziś o nowej porze.
15: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Podwyżki stóp procentowych w listopadzie może nie być. Prezes Narodowego Banku Polskiego raczej nie widzi takiej konieczności. Wczoraj stopy zostały bez zmian. Adam Glapiński mówi dziś, że na razie inflację powstrzyma program CPN3. Dotychczas ekonomiści mówili, że listopad przy okazji publikacji nowych prognoz inflacyjnych mógłby być momentem podwyżki stóp. Teraz prezes NBP mówi tak.
19: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Po wypowiedziach wszystkich członków Rady
6: widzę pełną determinację, żeby nie przegapić momentu, gdyby inflacja rozlewała się i miała tendencję do rozlewania się na kolejne sektory i miała jakiś trwały charakter.
18: Ale ekonomiści mówią, że kiedy z końcem roku wygaśnie program CPN3, a do tego dojdą wyższe taryfy na prąd i gaz i znów rosnące ceny żywności, to inflacja może wyraźnie podskoczyć do 5%. I w takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej może sięgnąć po swoją antyinflacyjną broń w postaci podwyżek stóp. Mówił w TOK FM Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy.
11: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych.
19: Mówi pan o podwyżkach, czyli liczba mnoga. Ich może być więcej niż jedna?
11: Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdążyć podnieść stopy 2 razy, może raz.
19: To ile razy to pierwsza sprawa, a druga sprawa, kiedy bank centralny może się na to zdecydować?
11: Powoli rosną szanse, że po prostu decyzja zostanie opóźniona do początku przyszłego roku.
18: A podwyżki stóp procentowych będą oznaczały wyższe raty kredytów. Jutro czeka nas zauważalna podwyżka cen paliw. Zdrożeją o 7-8 groszy. Maksymalna cena benzyny 95 sięgnie 6 zł 90 groszy, a oleju napędowego 7,82, podaje Ministerstwo Energii. To przełom. Tak o starciu UOKiK kontra Google mówi w TOK FM Marta Schneider z Centrum Studiów Antymonopolowych na Uniwersytecie Warszawskim. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca amerykańskiemu gigantowi, że nadużywa swojej pozycji, nie podpisał z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji w swojej wyszukiwarce oraz wysokości wynagrodzenia z tego tytułu. To jest gra o pieniądze, ale też o niezależność mediów, podkreślała nasza gościni.
20: Media są takim biznesem, który z jednej strony tworzy treści, które wpływają na odbiorców, obywateli, kształtują ich postrzeganie świata, decyzje. No a z drugiej strony jest to jakieś przedsiębiorstwo, jest to biznes, który potrzebuje wypłacać honoraria swoim autorom, którzy tworzą treści. I to niezależność finansowa jest, można tutaj postrzegać jako taki warunek konieczny też tej niezależności i pluralizmu treści. A Google, uzależniając jeszcze bardziej wydawców prasowych od siebie, odcina, odciąga konsumentów treści medialnych od dziennikarzy, od tych osób, które rzeczywiście wykonują tą rzetelną pracę i dostarczają informacje.
18: Google twierdzi, że ma podpisane umowy z ponad 20 wydawcami w Polsce. To kropla w morzu, odpowiada UOKiK. Co trzeci młody pracownik pokolenia Z i co piąty ze starszych pokoleń wciąż skarżą się na różnice pokoleniowe w pracy. Tak wynika z badania Hays Poland i Fundacji Offschool. Starsi szefowie nie rozumieją, że Zetki inaczej podchodzą do zaangażowania w pracę, a dla młodszych pracowników głównym źródłem różnic jest podejście do elastyczności pracy, mówiła w południowym EKG Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.
21: Elastyczność rozumiana też jako taką możliwość dbania o ten work-life balance, o którym się dużo mówi. Natomiast z punktu widzenia starszych pokoleń zaangażowanie objawia się długimi godzinami pracy, obecnością w biurze, od godziny A do godziny B.
19: Może starsi jednak by oczekiwali, że skoro oni mogą siedzieć w pracy od do, robić nadgodziny, to młodsi też powinni.
21: Ja dzisiaj obserwuję coś odwrotnego. Wszyscy chcemy móc pracować mniej w biurze, więcej z domu, z różnych miejsc na świecie, w różnych godzinach i łączyć pracę trochę z życiem prywatnym. To zawdzięczamy młodszym pokoleniom, tak? To oni zmienili naszą optykę pracy, kulturę pracy.
18: Dla młodszych pracowników różnice międzypokoleniowe w pracy są na tyle ważne, że 70% z nich mogłoby z tego powodu rozważyć zmianę firmy. 4,37 zł, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,69, dolar 3,91, a funt po 5,16.
15: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: 16.49, Adam Mozga, to jest TOK 360 z Krakowa przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenta tego miasta. A gościnią TOK 360 jest Izabela Chyłek, krakowska aktywistka, radna dzielnicy 1 Stare Miasto, tak powinien powiedzieć. Stowarzyszenie Lepszy Kraków. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Czym się różnią odwiedzający od turystów?
0: Na pewno warto powiedzieć, że w 2025 roku mieliśmy w Krakowie 16 milionów odwiedzających. A tak naprawdę tylko połowa z nich spała w Krakowie. Spędzili w niej minimum jedną noc. I te osoby możemy nazwać turystami. Osoby, które spędziły tutaj chociaż jedną noc. Chciałabym również powiedzieć, że wśród tych 16 milionów tak naprawdę mieliśmy tylko 2 miliony turystów, osoby odwiedzające zagraniczne. A reszta to były osoby z Polski, z naszego kraju. W porównaniu w 2019 turystów zagranicznych mieliśmy 4 miliony, więc widzimy dość duży spadek, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych w Krakowie.
14: To rozróżnienie pomiędzy odwiedzającymi a turystami jest istotne chociażby w kontekście opłaty już nie klimatycznej. Ona w przepisach będzie ujęta jako miejscowa, ale możemy ją też ująć jako opłatę turystyczną. Nie związana już z jakością powietrza. W tej chwili to wylądowało na biurku prezydenta. 5 zł za dobę, za noc. Maksymalnie, bo to każdy samorząd będzie sobie musiał ustalić. Wydaje mi się, że to śmiesznie mało.
0: A ja również uważam, że jest to za mało, jeżeli chodzi o Kraków. Wydaje mi się, że minimalnie 15 zł, a może nawet i więcej. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, że podróżując po Europie albo po innych krajach, bardzo często tą opłatę mamy wliczoną już tak naprawdę w nocleg. Więc automatycznie, jeżeli nocujemy, płacimy taką opłatę. Jeżeli nie nocujemy, taka opłata nie jest nam pobierana. Więc widzimy, że Kraków, mimo że odwiedziło 16 milionów, tak naprawdę nocowała u nas tylko połowa, czyli jakieś 7 milionów. Więc tak naprawdę tą opłatę pobralibyśmy tylko od osób, które u nas nocowały. Uważam, że ta opłata powinna być wyższa. Myślę, że Krakowowi się przydadzą te pieniądze. Na pewno je bardzo dobrze wykorzystamy.
14: W Wilnie przykładowo to są 2 euro za dobę, w Bratysławie 3 lub 3,5 euro, w innych miastach czasem dużo, dużo więcej, 9,5 euro na przykład w wypadku najmu krótkoterminowego w Mediolanie. Te pieniądze, które by wpłynęły do budżetu z opłaty turystycznej, na tym poziomie one pozwoliłyby w jakikolwiek sposób przeciwdziałać tym negatywnym skutkom turystyki tutaj?
0: Myślę, że na pewno wykorzystamy je bardzo dobrze. Można je wykorzystać na transport, można je wykorzystać na komunikację miejską, można je wykorzystać na remonty. Umówmy się, że jeżeli te chodniki są dość mocno eksploatowane w pierwszej dzielnicy. Nasza dzielnica ma jakiś określony zasób pieniędzy, który może wykorzystać na remonty. A tak naprawdę z pierwszej dzielnicy korzystają wszyscy. I mieszkańcy z innych dzielnic, i nasi mieszkańcy dzielnicy pierwszej Stare Miasto i Kazimierza, ale również turyści i osoby odwiedzające. Więc wszyscy deptamy po tych samych chodnikach, a tak naprawdę mamy niewielki budżet na ich reparacje, na ich po prostu remonty. Tak samo jeżeli chodzi o kosze na śmieci. Te kosze też muszą być jakby opróżniane regularnie. Myślę, że pomogłoby nam to utrzymanie po prostu czystości w naszym mieście, gdy mielibyśmy po prostu więcej pieniędzy na to.
14: No tak, bo to jest takie proste przełożenie. Dużo ludzi, dużo eksploatowania tego, co jest dzielnicowym dobrem, ale wydaje mi się, że te skutki turystyki to też jest jednak dużo więcej. To są, no tutaj akurat by się przydała interwencja służb porządkowych, ale to są nocne hałasy, to są uciążliwości za ścianą, to są też zniszczenia takie czysto fizyczne czasem.
0: Tak, tutaj już wchodzimy rzeczywiście, możemy powiedzieć również o instytucji burmistrza nocnego, która działa w Krakowie. Ja jestem bardzo zadowolona i uważam, że burmistrz działa bardzo, bardzo dobrze. Wielokrotnie już pracowaliśmy razem i burmistrz pomagał mi rozwiązywać niektóre konflikty.
14: Ale ja tylko powiem, że różne są głosy w tej sprawie i również w TOK 360 z Krakowa. Votum separatum słyszeliśmy.
0: Rozumiem. Ja akurat jestem fanką. Zdarzyło mi się już współpracować i bardzo polecam wszystkim. A jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, no rzeczywiście jest tym dość duży problem, jeżeli chodzi o Kraków, bo tych mieszkań jest bardzo dużo, ale proszę też pamiętać o tym, że czasem nasi znajomi albo rodzina ma jedno, dwa mieszkania i dba o nie sama, nie wiem, zmienia pościel, sprząta. To są często ludzie, którzy, to jest ich po prostu dodatkowe źródło utrzymania, jakieś jedno, dwa mieszkania. Tak naprawdę problemem są firmy duże, które mają po 250-300 mieszkań. Jeżeli cokolwiek dzieje się w takim mieszkaniu, powiedzmy infolinia jest czynna od 9 do 16. Po 16, jeżeli dzieje się cokolwiek w takim wynajmowanym mieszkaniu, nie dodzwonimy się. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie nam pomóc, więc myślę, że problemem nie są jednak takie rodzinne, małe biznesy, tylko jednak właśnie ci duzi gracze, którzy no nie mają pracowników cały czas na miejscu. To nie jest tak, że można zainterweniować, że coś się dzieje.
14: W idei te przepisy, które są szykowane dotyczące najmu krótkoterminowego, one mają uderzyć w tych dużych graczy. Tam są czasem bardzo daleko idące rozwiązania typu strefy wyjęte spod możliwości najmu krótkoterminowego, ale rykoszetem pewnie ci mniejsi dostaną.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj rynek się ureguluje. Cieszymy się, bo bardzo często nie wiadomo, czyje to jest mieszkanie. Kiedy mamy RODO, tak naprawdę nie możemy dojść do tego, do kogo się zgłosić, do kogo zadzwonić. Często są to osoby, które po prostu nie przychodzą do tego mieszkania. I to widać. Można też, oczywiście po czym można poznać takie mieszkanie, że przed wejściem jest taka skrzyneczka.
14: Kłódeczka, skrzyneczka, tak.
0: Tak, no niestety na przykład na Kazimierzu, na jednej z ulic mamy tylko jedną panią, która mieszka w całej kamienicy. A tak naprawdę wszystkie mieszkania są na wynajem. Także nie nazwałabym tego już kamienicą z lokatorami, tylko po prostu mini hotelem.
14: Mamy 30 sekund. Trochę pieniędzy do krakowskiego budżetu może wpłynąć z jak krakowskiej karty turystycznej?
0: Mamy krakowską kartę turystyczną od dokładnie 2-3 dni. To jest taka karta, którą możemy kupić przyjeżdżając do Krakowa. Co ona nam daje? Ona nam daje na przykład darmowe przejazdy komunikacją miejską, daje nam zniżki do bardzo wielu atrakcji w Krakowie, ale nam daje również zniżki do różnych innych ciekawych miejsc. Czyli możemy kupić taką kartę na 24, na 48.
14: Znamy z innych miast Europy bardzo
0: dokładnie,
14: często.
0: Dokładnie, 72 godziny.
14: Może to pozwoli trochę ten ruch turystyczny strasznie trudne słowo, nie lubię go, zróżnicować.
0: Dokładnie, o to chodzi, żeby pokazać turystom, mieszkańcom i osobom odwiedzającym, że mamy inne wspaniałe atrakcje, niekoniecznie w ścisłym centrum.
14: Izabela Chyłek, krakowska aktywistka, radna dzielnicy pierwszej Stare Miasto, Stowarzyszenie Lepszych Kraków, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
14: To jest TOK 360 z Krakowa. Karolina Lewicka w studiu w Warszawie. Wywiad polityczny już za chwilę.
1: Dzień dobry. Prześlenia w Trybunale Konstytucyjnym na razie nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Oczekując zatem na rozwój wypadków, porozmawiamy sobie z doktorem Tomaszem Zalesińskim, który w analizie przygotowanej dla Fundacji Batorego omawia scenariusz, który nie wypalił, czyli ewolucyjne przywracanie praworządności w tym obszarze. Nie wypalił, bo najpierw Duda, teraz Nawrocki. Omawia też scenariusz, który jest na stole. Dyskutujemy o nim od wielu tygodni, czyli kupą mości panowie, kolanem dopchnąć, siłą przejąć. Zdaniem pana doktora zysk będzie żaden, problemy i koszty duże. Wreszcie proponuje swoje rozwiązanie. Ładnie ono wygląda na papierze, więc będę musiała spytać pana doktora, czy został utopistą. To po 17.20. A już za chwilę Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w Waszyngtonie 2 marca.
14: A TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
22: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
23: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
22: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
23: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
22: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy. Sobota, godzina 10.
24: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 tysięcy.

0: eobuwie.pl i w aplikacji.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prawie minuta po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Policjanci z Szamotuł w Wielkopolsce postrzelili mężczyznę, który u fryzjera na szamotulskim rynku trzymał nóż. W trakcie interwencji 34-latek ruszył na policjantów i nie reagował na ich polecenia. Ostatecznie mężczyzna został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Ze wstępnych informacji wynika, że sam zranił się nożem. Jest też ranny w wyniku postrzelenia. Ranna została również postronna osoba, która znalazła się w pobliżu interwencji. Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany przez policję w sprawie kryminalnej. Jest tymczasowy areszt wobec byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech dyrektorów spółki. Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zdecydował też o kaucji. Podejrzani będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu od 500 tysięcy do miliona złotych poręczenia majątkowego. We wtorek zatrzymanym przez ABW pięciu byłym i obecnym menadżerom Orlenu przedstawiono zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Omsku. To największy tego typu zakład w Rosji. Mieszkańcy miasta informowali w sieciach społecznościowych o serii eksplozji w pobliżu rafinerii. Rafineria w Omsku była już celem ukraińskiego ataku na początku lipca. W mniej niż pół godziny od ogłoszenia literackiego Nobla dla Anne Carson jej książki zniknęły z norweskich półek. Wszystko, co mieliśmy w magazynie, zostało sprzedane, powiedział po południu wydawca twórczości kanadyjki dziennikowi Aftenposten. 76-letnia Anne Carson jest poetką, eseistką, tłumaczką i badaczką literatury antycznej. W swojej twórczości łączy poezję, prozę i grecką mitologię, przełamując tradycyjne granice gatunków literackich. Tłumaczyła m.in. utwory Safony i Eurypidesa. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Jutro na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur i tam miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na wschodzie. Mamy spore ochłodzenie na jutro przewidywane, maksymalnie od 12 do 15 stopni, a jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie pośle.
15: Dzień dobry, pani redaktor.
14: Zaczynamy od tych dramatycznych wydarzeń w polskich szkołach, czyli od takiej serii ataków, z jaką mamy do czynienia, bo dziś doszło do ataku 15-letniego ucznia w podstawówce w miejscowości pod Wyszkowem. Ranne zostały dwie osoby, nauczyciele.

0: nauczycielka, dyrektor, ale trzecia poszkodowana, 37-letnia woźna, matka dwojga dzieci, zmarła podczas reanimacji. Sprawca to absolwent tej placówki, jak mówiłam, 15-latek.
1: Wyrazy współczucia dla całej rodziny.
0: Natomiast wczoraj doszło do ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń klasy maturalnej zaatakował 9 osób. One są ranne, trafiły do szpitali w Ostrołęce i Łomży, ale życiu nie zagraża na szczęście niebezpieczeństwo. Minister Kierwiński poinformował też, że wczoraj zatrzymano w miejscowości Sierpc 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że chce zrobić coś niebezpiecznego. Miał dwa spakowane noże. Mamy też takie wydarzenia jeszcze wcześniejsze z września, nie będziemy ich teraz wszystkich omawiać. Natomiast było spotkanie premiera Tuska z częścią ministrów i była taka zapowiedź pana premiera, że teraz będą prewencyjne wizyty funkcjonariuszy policji w szkołach. Tylko pytanie, czy to jest takie pod publiczkę rozwiązanie, no bo przecież może patrol przyjechać do szkoły o 9, a o 9.15 przyjdzie ktoś z nożami. No przecież nie można postawić, zresztą jak słusznie napisał Szymon Hołownia na portalu X, policjanta przy każdym dziecku.
1: Trzeba to na wielu obszarach robić, znaczy zwiększać to bezpieczeństwo. Ja jestem zdania, że oczywiście zwiększona liczba patroli policji przy szkołach jest potrzebna.
0: Działa odstraszająco,
1: działa
0: tak?
1: Odstraszająco i nie mam wątpliwości, że w tej sytuacji trzeba to zrobić, ale także trzeba wprowadzić system w szkołach tego, w jaki sposób uczniowie, nauczyciele mają się zachowywać w przypadku takiej sytuacji, bo takiego systemu nie mamy. Na szczęście dlatego, że nie mieliśmy takich ataków w szkołach. No i przede wszystkim trzeba zapanować nad tym, co się dzieje w internecie, bo nie chcę antycypować przyszłości, nie chcę tutaj rozstrzygać o motywach tych chłopców, chociaż ten wczorajszy 19-latek to mężczyzna. Jakie były ich motywy? Ustali to policja, ustali to prokuratura, ale ja dzisiaj zakładam, że niestety to jest wpływ internetu, mediów społecznościowych, a tu tą akurat bitwę no, przegrywamy sromotnie, bo państwo nie ma dzisiaj żadnych narzędzi, między innymi dlatego, że pan prezydent Nawrocki zablokował takie rozwiązania, które wynikały z unijnej legislacji, tak, nad którą sam pracowałem w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o akt o usługach cyfrowych.
0: No i kiedy Tusk to przypomina, to Kaczyński pisze na X-ie, że to Donald Tusk teraz i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię, śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego, że po prostu państwo Tuska zawiodło, że są ofiary, że sobie nie radzi i że bezpieczeństwo powinno stanowić dla Tuska priorytet. Także Leśkiewicz jest niezadowolony, rzecznik pana prezydenta, że premier wykorzystuje sytuację do osobistego ataku na prezydenta RP. Obrzydliwe zachowanie, pisze rzecznik.
1: No nie, ale fakty niestety są takie, i fakty są miażdżące dla pana prezydenta, że ten najłatwiejsza forma uprawiania polityki, jaką pan prezydent zastosował od ubiegłego roku, odkąd został wybrany, czyli wetowanie praktycznie wszystkiego, co wychodzi jako projekty rządowe, sypanie piachu w tryby, no przynosi konkretne efekty, tak? No, wetowanie chociażby kwestii kryptowalut, ileś ludzi przez to weto straciło pieniądze. Wetowanie wcześniej ustawy o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych spowodowało, że wszyscy płaciliśmy o wiele większe pieniądze za paliwa i tego, takie są konsekwencje tych wet dla każdego zwykłego zjadacza chleba i trzeba niestety o tym mówić i trzeba to rozumieć, czego nie rozumieją, jak widać, nadal w Pałacu Prezydenckim, bo kwestia akurat mediów społecznościowych, internetu, to jest moje osobiste zdanie, to jest obszar, nad którym musimy jak najszybciej zapanować, bo ja uważam, że akurat media społecznościowe powinny być zakazane do 16 roku życia i w końcu musimy zacząć ponosić odpowiedzialność za słowa, które padają w internecie. Ludzie muszą zacząć ponosić za to odpowiedzialność, a platformy internetowe także muszą zacząć brać odpowiedzialność za to, co się tam znajduje. No, chociażby ostatnia sytuacja, którą nagłośnił pan prezes Rafał Brzoska, tak? Gdzie uśmiercono jego małżonkę. Chyba nawet jego.
0: Jego małżonkę, chyba też pierwszą damę uśmiercono.
1: Pierwszą...
0: Bo nawet apelował do prezydenta Nawrockiego,
1: dokładnie,
0: żeby
1: tak
0: potraktował tę sprawę
1: osobiście. I proszę zwrócić uwagę, dane są takie, że platformy cyfrowe zarabiają prawie 30 40% swoich zysków czerpią z promocji takich nieprawdziwych i kłamliwych treści. Oczywiście ktoś może krzyczeć, że to jest ograniczanie wolności słowa, no ale niestety wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się ordynarne kłamstwo i manipulowanie ludźmi.
0: A myśli pan, że jest jeszcze jakiś obszar, temat w naszym kraju, przy którym nie rozpętuje się, nie rozpęta się polskie piekło, bo nawet ta dzisiejsza tragedia, no i dramat, tak, polskiej edukacji, bo przecież jest obawa o naśladownictwo, o tym też premier dzisiaj mówił, sprawia, że właściwie jest tylko wymiana politycznych ciosów.
1: Znaczy, moim zdaniem tu ma pani rację. Znaczy, wszyscy chyba powinniśmy się zastanowić nad tym językiem, który używamy w debacie publicznej, bo nawet lalka ostatnio podzieliła Polaków, tak? I
0: znaczy,
1: spolaryzowała.
0: Można się różnić pięknie, wie pan.
1: Spolaryzowała, no tak, ale ona niestety polaryzujemy się negatywnie. Niestety nie dzielimy się pięknie, ale dzielimy się w sposób negatywny i polaryzujemy się niestety negatywnie. I niemalże w każdej jednej sytuacji, nawet w takiej wyjątkowej, wrażliwej i tragicznej, jak ta dzisiejsza czy wczorajsza. Ja chciałbym też zwrócić uwagę, muszę o tym powiedzieć, ponieważ uważam, że także media powinny popatrzeć na to, w jaki sposób informować o takich sytuacjach. Ja wczoraj akurat miałem dzień, który spędziłem praktycznie cały dzień w biurze. Mam tam telewizor, mogłem sobie mieć włączone kanały telewizyjne, miałem je włączone, pracowałem w biurze. Uderzyło mnie, powiem to słowo, wręcz epatowanie. Ja rozumiem, że to jest tragiczna sytuacja, o tym trzeba poinformować, od tego są media, ale to wręcz ocierało się o epatowanie tą tragedią, która się wczoraj wydarzyła w szkole.
0: Czyli tabloidyzacja.
1: Tak, ale moim zdaniem to za daleko idzie. Znaczy, no, nie powiem, że nie dziwię się, ale to, że dzisiaj są kolejni naśladowcy tego chłopaka z dnia wczorajszego, nie chcę być naiwny i to, że coś się w telewizji pojawi w mniejszym zakresie, to nie oznacza, że oni tego w internecie nie zobaczą, tak? Ale jednak te główne media, stacje ogólnopolskie, telewizyjne, jednak nadają ton dyskusji, jeśli chodzi o treści, które pokazują. I moim zdaniem ta dyskusja powinna być tutaj o wiele szersza i nie sprowadzać się tylko do kwestii internetu, który akurat jest kluczowy.
0: Władysław Teofil Bartoszewski będzie kandydatem PSL-u na posła w 27?
1: Nie wiadomo jeszcze, kto będzie kandydował spośród członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w roku 2027.
0: Będą go państwo namawiać, żeby nie kandydował.
1: Ja wiem, że nawiązuje pani do sytuacji, którą pan minister Bartoszewski ma w tej chwili, chociaż ma ją już od dłuższego czasu.
0: O tak, tak, już miał ją na karku, kiedy państwo go brali na pokład.
1: My w Polskim Stronnictwie Ludowym będziemy czekać na rozstrzygnięcie przed niezawisłym sądem. Pan minister zachował się honorowo, zrzekł się immunitetu, ma prawo do
0: nie
1: tego,
0: wyobrażam
1: aby
0: sobie
1: stanąć
0: sytuacji,
1: przed
0: by mu
1: sądem.
0: Go nie odebrano podczas głosowania na sali plenarnej.
1: Wie pani co, ale też warto zwrócić uwagę dzisiaj na standardy tej koalicji, ponieważ są posłowie, jest kilkoro posłów tej koalicji, którzy zrzekli się z różnego powodu swoich immunitetów. Jeśli sięgniemy pamięcią do 8 lat rządów PiS-u, to próba zdjęcia immunitetów, nie chcę teraz przekręcić, była albo w 13, albo w 18 przypadkach, jeśli chodzi o ówczesnych posłów koalicyjnych rządzącej partii, i żadnemu nie zdjęli tego immunitetu i żaden z nich się nie zrzekł tego immunitetu, więc też chciałbym podkreślić tutaj zupełnie nowe, lepsze standardy tej koalicji.
0: No tak, tylko że ja już rozmawiam o panu pośle ministrze Bartoszewskim z państwem, czyli z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego od kilku lat i zastanawiam się, czy nie ma jakiejś kwestii smaku, tak? No bo teraz prokuratura chce postawić zarzuty przywłaszczenia blisko 13 milionów złotych przez Bartoszewskiego i także zarzut próba ukrycia majątku, czyli utrudniania lub udaremnienia zaspokojenia wierzyciela. Ale gdybyśmy mieli to skrócić do jakiegoś jednego opisu tej sytuacji, no to jeżeli te zarzuty by się potwierdziły przed sądem, no to wynika z nich, że Władysław Teofil Bartoszewski okradł z majątku swojego dobroczyńcę. i Ojca Chrzestnego.
1: No ale mamy jeszcze domniemanie niewinności w naszym kraju. Akt oskarżenia nie jest równoznaczny z wyrokiem, a jakieś dobrze pojęte koleżeństwo nie oznacza uniewinnienia od stawianych zarzutów. Pan minister Bartoszewski ma prawo bronić się przed sądem, ma też, jak wiem, jeśli dobrze się orientuję, także z powództwa cywilnego proces się toczy, ma prawo się obronić.
0: Czy Władysław Kosiniak-Kamysz 2 marca tego roku rozmawiał z Trumpem o amerykańskiej bazie w Polsce, czy też rozmawiał o tym, że mógłby zostać premierem, gdyby prawicowego rządu, gdyby zerwał koalicję z Donaldem Tuskiem?
1: To było nieformalne spotkanie pana prezydenta Trumpa z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, co tylko potwierdza pozycję i szacunek, jaki pan premier Kosiniak-Kamysz ma w administracji amerykańskiej.
0: A tu Bielan załatwił to spotkanie?
1: Bo pan prezydent Trump...
0: Myślałam, że tym szacunkiem i prestiżem to się Bielan w Waszyngtonie cieszy.
1: Pan premier Kosiniak-Kamysz nigdy nie wystosował prośby do pana posła Bielana o zorganizowanie spotkania z panem prezydentem Trumpem. To spotkanie nie odbyłoby się bez kancelarii prezydenta. To fakt. Natomiast to pokazuje, że jeśli prezydent Trump przyjmuje, a przecież nie przyjmuje hurtowo ludzi w gabinecie owalnym, jeśli znajduje czas dla wicepremiera polskiego rządu, ministra obrony narodowej, to tylko znaczy, że ma wielki szacunek i taką dużą empatię i wrażliwość akurat dla tego polityka.
0: A ja myślałam, że Donald Trump kojarzy tylko Karola Nawrockiego, o którym myśli, że nie miał żadnych szans w wyborach, ale on, Trump, go poparł i wtedy wygrał.
1: No to chyba dobrze, że kojarzy oprócz pana prezydenta Nawrockiego jeszcze kogoś innego z polskiej sceny politycznej i akurat kojarzy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej.
0: A o czym była mowa?
1: To było spotkanie nieformalne. Jak
0: to co, o pogodzie rozmawiali?
1: Jak wszystkie nieformalne spotkania, zostają w pewnej dozie dyskrecji, co oczywiste. Natomiast była to kurtuazyjna rozmowa. Pan premier Kosiniak-Kamysz z pewnością mówił o zwiększonej potrzebie obecności wojsk amerykańskich na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o wzmacnianiu sojuszu polsko-amerykańskiego. Pan prezydent Trump odpowiedział na to w sposób bardzo pozytywny.
0: Czy Trump chciał wywrócenia polskiego rządu?
1: Pani, stawianie takiej tezy, nie chciał. Stawianie takiej tezy to jest wbijanie klina w dobre relacje, w bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: A dlaczego Adam Bielan uruchomił teraz ten temat?
1: Tego nie potrafię pani powiedzieć, natomiast trzeba zapytać Adama Bielana, dlaczego akurat w tej chwili o tym powiedział. Tak jak powiedziałem, to było spotkanie nieformalne, aczkolwiek trzeba jeszcze dodać, że pan premier Kosiniak-Kamysz zachował się niezwykle odpowiedzialnie i uczciwie, bo natychmiast po powrocie z Waszyngtonu spotkał się z panem premierem Donaldem Tuskiem i poinformował go o tym spotkaniu.
0: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Tomasz Zalesiński, konstytucjonalista, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
8: Nie umiałam, to mnie pocieszyło i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Bezpieczeństwo trzeba zwiększać na wielu obszarach, a patrole policji w szkołach, które będą działać odstraszająco, są jednym z tych obszarów, powiedział Krzysztof Hetman, poseł do Europarlamentu, gość wywiadu politycznego Tok FM. To jego komentarz w odniesieniu do ostatnich tragicznych wydarzeń w szkołach na Mazowszu. W ten sposób komentował też wątpliwości Szymona Hołowni, że oddelegowanie przez premiera patrole funkcjonariusze do szkół nie będą skuteczne, bo nie można postawić policjanta przy każdym dziecku. Krzysztof Hetman dodał, że trudno oceniać motywy działań uczniów, którzy atakowali z użyciem noża, ale jedną z hipotez, zdaniem europosła, jest wpływ internetu i portali społecznościowych. I tu, jak dodał, mamy związane ręce na skutek prezydenckiego weta pod ustawą, która pozwalała na kontrolę internetu. O tym, że wczorajszy i dzisiejszy atak nożowników w szkołach był inspirowany tym, co oglądali i czytali w sieci, jest przekonany także rząd. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Przy czym ustawa, która realizuje unijny akt o usługach cyfrowych, już raz została, jak wspomniałam, zawetowana przez prezydenta. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
12: Dzisiaj widzimy, jak bardzo jest potrzebna, ponieważ konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. I z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone i jeszcze dzisiaj odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
11: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez Karola Nawrockiego, który swoje weto uzasadniał sprzeciwem wobec rzekomego wprowadzania cenzury w internecie oraz uznaniowego blokowania treści przez urzędników. A dzień po dniu w Polsce doszło do dwóch ataków i jednej sytuacji stwarzającej zagrożenie. W Leszczydole Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek zranił 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia pracowniczka placówki, zmarła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Także w środę, w sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole. Ukraina otrzymała tureckie zestawy przeciwlotnicze Korkut. Zostały one sprowadzone w warunkach bojowych podczas odpierania rosyjskich ataków dronowych. Kijów rozważa zakup kolejnych takich systemów, ale decyzja w tej sprawie będzie zależeć od ceny maszyn. Piątek przyniesie w całym kraju spore ochłodzenie i to za chwilę już w prognozie pogody. Maksymalnie jutro na termometrach od 12 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11. Na południowym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na wschodzie. Czas na raport smogowy.
10: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
11: Nie jest źle, jeśli chodzi o jakość powietrza w Polsce. Najwięcej punktów z umiarkowanej jakości powietrzem jest na Mazowszu i w okolicach Rzeszowa. Kolorem żółtym oznaczone jest też kilkadziesiąt punktów w Kujawsko-Pomorskiem i Włódzkiem oraz na Warmii i Mazurach.
10: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu, kłaniam się.
11: A porozmawiamy sobie o pańskiej analizie dla Fundacji Batorego zatytułowanej Trybunał Konstytucyjny. Scenariusze przywracania praworządności od działań naprawczych do resetu konstytucyjnego. Na początku tego raportu, i uważam, że to jest bardzo słuszne i od tego też zaczniemy, pisze pan, że nie można abstrahować od aktualnej sytuacji na scenie politycznej. I wskazuje pan dwa aspekty. Pierwszy, i tutaj się z panem zgadzam, panie doktorze, że Prawo i Sprawiedliwość, które od początku było głównym gwarantem braku możliwości dokonania jakichkolwiek głębszych reform w Trybunale Konstytucyjnym, osłabło w ostatnim czasie. No, w związku chociażby z podziałem, widzieliśmy też w polityków Rozwoju Plus, którzy się odłączyli od Prawa i Sprawiedliwości, którzy też proponują jakieś działania naprawcze w Trybunale Konstytucyjnym, mniejsza o ich wiarygodność, nie o to teraz chodzi. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, które osłabło, i to daje nadzieję. Ale wskazuje pan też na zmianę, jaka nastąpiła na stanowisku prezydenta i Andrzeja Dudę zastąpił Karol Nawrocki. No i tutaj pytam o pańską jakąś taką nadzieję, która się pojawia w tym fragmencie, że może jednak Nawrocki da się przekonać do jakichś zmian w Trybunale Konstytucyjnym, bo ja odniosłam takie wrażenie przez ostatni rok, że jest w obronie tego status quo bardziej zaciekły niż Andrzej Duda.
3: Pani redaktor, ja chciałbym może rozpocząć od tego, że to już jest chyba najwyższy czas, żeby nad sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym pochylić się bardziej merytorycznie, a mniej emocjonalnie, bo do tej pory i w ostatnich miesiącach również to obserwujemy. Emocje wokół Trybunału Konstytucyjnego rosną. To nie sprzyja odbudowie systemu kontroli konstytucyjności prawa, a sprzyja z kolei właśnie takiej narracji militarnej przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli byśmy do tego podeszli merytorycznie, to każda próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę nie będzie odbudowywaniem systemu kontroli konstytucyjności prawa, tylko jego przejmowaniem na jakiś krótki okres i w sposób oczywisty spotka się z pewnymi działaniami odwetowymi po zmianie kadencji Sejmu. I to jest pewne ryzyko, które trzeba zdiagnozować i trzeba mieć w pamięci przy podejmowaniu jakichkolwiek działań.
11: No i ja tutaj się wtrącę, natomiast, panie doktorze, bo właściwie mogłabym też rozpocząć i zakończyć naszą dyskusję od jednego akapitu z pańskiego raportu. Ja sobie pozwolę go zacytować, bo przed chwilą pan powiedział, że nie można z tymi emocjami wokół Trybunału Konstytucyjnego cały czas krążyć. Opisany wyżej scenariusz to jest ten scenariusz, który pan proponuje naprawczy, jest zasadniczo dotknięty jednym znaczącym ryzykiem. Mianowicie może się okazać, że politycy nie są zainteresowani przywróceniem praworządności w Trybunale i wybiorą rozwiązanie, w którym Trybunał będzie w cyklach czteroletniej kadencji parlamentarnej odbijany w warunkach mniejszej lub większej awantury i wrzawy politycznej. Tym samym obywatele zostaną pozbawieni rzetelnie funkcjonującego systemu kontroli konstytucyjności prawa. No może właśnie tak jest i te emocje są po to, żeby polaryzować, zbijać kapitał polityczny. Jak się uda odbić, to się uda, jak się nie uda, to się nie będzie uznawać i tak będziemy się bawili przez następne dekady.
3: No z tym, że będziemy się bawili, to ja bym ujął w cudzysłów, bo ja akurat nie za bardzo uważam, że jest to zabawa. Być może dla niektórych tak jest, ale z perspektywy funkcjonowania ustroju państwa to Trybunał Konstytucyjny jest instytucją kluczową. I z perspektywy poszanowania praw i wolności jednostki, i z perspektywy prawidłowości funkcjonowania aparatu państwowego, i z perspektywy, kto wie, czy to nie jest najważniejsze, z perspektywy stabilności obrotu gospodarczego. Więc to jest stan, w którym jesteśmy obecnie, jest stanem, który zagraża funkcjonowaniu stabilnemu organów władzy publicznej, nie tylko gdy idzie o Trybunał Konstytucyjny, ale w ogóle.
11: A wie pan, panie doktorze, że niektórzy mogą na to pańskie diktum powiedzieć, a 10 lat już żyjemy bez tego Trybunału, a właściwie z takim dziwnym Trybunałem i co? Rozpadło się polskie państwo, no, jakoś się toczy.
3: No wie pani, pani redaktor, to odpowiadając na to pytanie, trzeba by wrócić do, w ogóle do idei Trybunału Konstytucyjnego. Po co on jest i dlaczego został stworzony? Trybunał Konstytucyjny powołano u schyłku lat 80., aby bronił obywateli przed wszechwładzą państwa. Aby bronił obywateli przed taką sytuacją, że dobro partii jest ważniejsze niż dobro publiczne.
5: Bo wiem, że każda władza dąży do maksymalizacji.
3: No, no tak. To jest idea i to jest istota systemu kontroli konstytucyjności prawa. Niezależny, niezawisły sąd konstytucyjny, który jest arbitrem, gdy idzie o funkcjonowanie organów państwowych i stróżem, gdy idzie o prawa i wolności jednostki. Proszę zwrócić uwagę, jednym z najistotniejszych instrumentów, jakie na przykład posiada Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest prawo do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. W dniu dzisiejszym można zaryzykować stwierdzenie, że tego instrumentu rzecznik jest pozbawiony. Natomiast raport, o który, bo chciałbym wrócić do tego pierwszego
5: tak,
3: pytania.
5: Tak, właśnie. Dlaczego pokłada pan jakieś nadzieje w Nawrockim?
3: Znaczy, ja pozwoliłem sobie sformułować taką tezę, że możliwość głębszej reformy Trybunału Konstytucyjnego również w oparciu o zmianę konstytucyjną jest bardziej realna niż była jeszcze w 2024 roku. Bowiem właśnie nastąpiły dwie zmiany. Z jednej strony przemodelowaniu uległ system czy struktura polityczna w parlamencie i zmienił się prezydent.
5: No tak, ale możemy założyć, że Andrzej Duda był osobiście zainteresowany tym, żeby było tak, jak jest, bo no też był tym aktorem, który uczestniczył w doprowadzeniu do takiej sytuacji, więc może uważa, że to jest jakieś jego dzieło. Natomiast Karol Nawrocki, ja przepraszam, że pana wciągam w dywagacje polityczne, ale nie jesteśmy w stanie od nich uciec, sam pan od nich nie ucieka. Karol Nawrocki ma jeden cel, osłabić albo obalić rząd Donalda Tuska, więc pomaganie temu rządowi, by udało się uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, który będzie patrzył na ręce i Tuskowi, a potem może na przykład premierowi Czarnkowi, Kaczyńskiemu, Boguckiemu czy Mentzenowi, nie jest moim zdaniem w interesie politycznym pana prezydenta.
3: Pani redaktor, słusznie zauważyła pani, że ja nie jestem politykiem i nie mam takich ambicji, żeby snuć jakieś plany polityczne. Natomiast stwierdziłem w raporcie jedną rzecz, że w przypadku prezydenta urzędującego nie możemy już domniemywać, że taka zmiana nie jest możliwa. To o ile w przypadku prezydenta Dudy można było przyjąć domniemanie, że wszelkie głębsze reformy Trybunału Konstytucyjnego są wykluczone.
5: Nawet nie trzeba było domniemywać, bo ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zostały odesłane do Trybunału Konstytucyjnego przez Andrzeja Dudę.
3: Tak, oczywiście to były społeczne projekty ustaw, które przygotował zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego. To były bardzo dobre projekty. I one zakończyły, że tak powiem, swoje życie normatywne na podstawie bardzo powierzchownej oceny politycznej dokonanej przez prezydenta Dudę. I na tej podstawie ja mogłem wysnuć to domniemanie, że po prostu w tej kadencji prezydenta wszelkie zmiany, nawet najbardziej racjonalne, są wykluczone.
5: A że teraz jest nowy prezydent i można jeszcze raz wystartować z tymi ustawami, tak?
3: I pani redaktor, warto przynajmniej spróbować przeprowadzić rzetelną, transparentną debatę na temat tego, w jaki sposób ma wyglądać Trybunał Konstytucyjny. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że jest to konstytucyjne pięknoduchostwo, ale i to w ich słowach może brzmieć tak pejoratywnie, ale ja nie widzę nic złego w tym, że mamy wiarę i zaufanie do tego, że konstytucja wreszcie zacznie z powrotem.
5: Zawsze warto marzyć. Ale jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się przy tych scenariuszach, które pan omawia. Jeden, który był realizowany, ewolucyjne przywracanie praworządności, i drugi, który jest na stole, o którym dyskutujemy, czyli żeby tam siłą przejąć ten trybunał. Nie udało się to ewolucyjne przywracanie praworządności, bo Andrzej Duda, tak? I w zasadzie na tym moglibyśmy zamknąć tę dyskusję.
3: No, no nie do końca. Nie do końca, bo znaczy, z jednej strony oczywiście no, pan prezydent Duda zatrzymał społeczny projekt ustawy i, że tak powiem, w związku z tym pewien scenariusz uległ zamknięciu. Natomiast następnie też była sytuacja taka, iż Sejm obecnej kadencji no, troszeczkę wstrzymał się z powoływaniem kolejnych sędziów, co no, również doprowadziło do utraty cennego czasu, który można było spożytkować na sukcesywne reformowanie Trybunału Konstytucyjnego. No i wreszcie ten spór, który mamy obecnie, tak? Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek o Trybunale Konstytucyjnym politycy, i to mówię szeroko, zarówno z jednego obozu, jak i drugiego, jak i trzeciego, wypowiadali się w sposób tak emocjonalny, tak konfrontacyjny. I to nie tyle wobec Trybunału, co również wobec siebie. I to wszystko powoduje, że szanse na taki spokojny, merytoryczny proces reformy Trybunału Konstytucyjnego no niestety topnieją, tak? Ta debata publiczna robi się coraz bardziej konfrontacyjna.
5: Mm-hmm. I tu dochodzimy do tego rozwiązania siłowego. Pan pisze, miejmy nadzieję, że siłowe odzyskanie Trybunału nie będzie wyglądało w ten sposób, że 8 sędziów wybranych w 26 roku wejdzie do siedziby Trybunału w eskorcie policji, prokuratury, innych służb. W ten sposób przejmie siedzibę Trybunału, usunie z niej prezesa i innych sędziów sprzeciwiających się rozwiązaniu siłowemu, a także Straż Trybunalską i innych pracowników Trybunału Konstytucyjnego. O ryzykach, które są związane z takim scenariuszem, porozmawiamy, panie doktorze, tuż po informacjach, na które teraz zaproszę naszych słuchaczy i słuchaczki.
9: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
13: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
9: Bestia, jak się patrzy.
13: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
9: Dane techniczne.
13: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
9: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
23: Kogo?
22: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
23: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
22: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
23: Tak, jest posterunkowy Cezary.
22: No, więcej na szkłomazgo.pl.
23: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
22: I Cezary Pazura.
24: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
0: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzeba zwiększać bezpieczeństwo na wielu obszarach, tak o pomyśle premiera Donalda Tuska, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Szef polskiego rządu zaapelował dziś o zwiększenie liczby patroli wokół szkół w związku z ostatnimi atakami nożowników w placówkach.
14: Ja jestem zdania, że oczywiście zwiększona liczba patroli policji przy szkołach działa odstraszająco i nie mam wątpliwości, że w tej sytuacji trzeba to zrobić, ale także trzeba wprowadzić system w szkołach tego, w jaki sposób uczniowie, nauczyciele mają się zachowywać w przypadku takiej sytuacji, bo takiego systemu nie mamy.
11: Dziś w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował nożem troje pracowników placówki. 37-letnia woźna zginęła. Wczoraj zaś w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem 7 osób, a podczas ucieczki dźgnął dodatkowe dwoje napotkanych przechodniów. W sierpcu na Mazowszu policja zatrzymała także 17-latka, który według ustaleń śledczych zapowiadał wśród rówieśników zrobienie czegoś złego w szkole. Funkcjonariusze znaleźli przy nim dwa noże. W odpowiedzi na te tragiczne wydarzenia jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie, przy czym ustawa, która realizuje unijny akt o usługach cyfrowych, już raz została zawetowana przez prezydenta. Zarówno rząd, jak i prokuratura jako jedną z hipotez przyjmują, że pomysły na takie napaści wywodzą się z przestrzeni internetowej, mówi Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyszkowie.
25: Pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi, są już na miejscu, działają.
11: Jak powiedział premier Donald Tusk, sprawca dzisiejszego ataku pod Wyszkowem nosił kask z kamerą, a jego intencją było filmowanie całego zajścia. Szef polskiego rządu zaapelował o zwiększenie liczby patroli wokół szkół. Zatrzymajmy falę przemocy, zaczynając od własnego języka i gestów, napisał na portalu X biskup Artur Ważny. Patrzę z ogromnym bólem na to, jak w naszych szkołach, w internecie i w debacie publicznej narasta spirala przemocy i agresji. Dajmy przykład budowania kultury wzajemnego szacunku, zaapelował duchowny. Grzegorz Braun wcale nie jest żadnym patriotą, jak deklarował, lecz gra z naszym największym wrogiem, powiedziała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W ten sposób wiceministra odniosła się do wezwania tego polityka do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream, którym transportowany był rosyjski gaz do Niemiec. Prezes Konfederacji Korony Polskiej wyraził tę opinię w niemieckim Lubminie, w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie, gdzie odbywała się konwencja prorosyjskiej partii Alternatywa dla Niemiec. Polityk wystąpił wraz z przedstawicielami tej partii. To na razie koniec polskiej złotej jesieni. Maksymalna temperatura przewidywana na jutro to 12-15 stopni. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11, a na wschodzie możliwy deszcz.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami dr Tomasz Zalasiński, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor, raz jeszcze.
5: A rozmawiamy o pańskiej analizie przygotowanej dla Fundacji Batorego, a poświęconej temu, jak uzdrowić sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego i sam Trybunał Konstytucyjny. Zatrzymaliśmy się przy tak zwanym rozwiązaniu siłowym i pan przekonuje, że im większą siłę polityczną i policyjną zaprzęgnie się teraz do tak zwanego odzyskania Trybunału, z tym większą siłą, determinacją i bezwzględnością kolejna większość polityczna zmiany te odwróci. Czyli jak zrozumiałam pański wywód, to będzie mało zysku, a dużo kosztów.
3: Znaczy zysk jest niepewny, byłby niepewny i raczej krótkotrwały i I to, wydaje mi się, jest teza, która no, jest dość mocno również zakotwiczona w praktyce ustrojowej. Niestety, ponieważ pamiętamy sytuację, w której parlament jednej kadencji wybrał 5 sędziów, w tym 2 ponad wymiar, a po zmianie kadencji kolejny parlament ponownie wybrał również 5 sędziów, w tym 3 nieprawidłowo, czyli całkowicie odzyskał, że tak powiem, Trybunał Konstytucyjny, tylko bardziej. I obawiam się, przyznam szczerze, że teraz może stać się podobnie, z tym, że konsekwencje tego rodzaju sytuacji, no to będzie chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego przez kolejną dekadę. Musimy tego koniecznie uniknąć.
5: Mm-hmm. Pan też zwraca uwagę na to, że takie siłowe przejęcie Trybunału może wpłynąć na ocenę legalności jego późniejszych orzeczeń. Odwołuje się pan też do tego argumentu, że skoro opcja siłowa powiodła się przy tak zwanym odzyskiwaniu telewizji publicznej, to wcale niekoniecznie musi się powieść przy odzyskiwaniu instytucji, tak, niezależnego, niezawisłego, konstytucyjnego organu władzy sądowniczej. TVP to oczywiście spółka prawa handlowego będąca własnością Skarbu Państwa. To są zupełnie inne porządki. No dobrze, co pan proponuje, panie
3: właśnie,
5: doktorze?
3: Panie redaktor, jeszcze jedno zdanie odnośnie tych ryzyk, bo przystępując do reformowania Trybunału Konstytucyjnego należy przyjąć jedno podstawowe i fundamentalne założenie, zgodnie z którym każdy obywatel, także polityk, niezależnie od jego sympatii politycznych, ma równe prawo dostępu do niezależnego, apolitycznego i niezawisłego sądownictwa konstytucyjnego. I w tym kontekście żaden scenariusz siłowy się nie mieści. W związku z czym pojawiła się ta propozycja dotycząca resetu konstytucyjnego i odbudowy Trybunału Konstytucyjnego od podstaw.
5: No ale to trzeba mieć większość konstytucyjną. Musi być wola polityczna większości aktorów politycznych.
3: To jest scenariusz, który nie jest zadaniem łatwym, ale wydaje mi się, że obecnie dotarliśmy już do ściany i w tym sporze chyba dalej trwać już nie sposób, tak? No, konieczna jest refleksja merytoryczna, dyskusja na temat tego, co dalej począć z Trybunałem Konstytucyjnym, a do tego konieczne są zmiany konstytucyjne, bowiem bez zmiany, bez ustawy konstytucyjnej nie sposób jest skrócić kadencji obecnych urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zmienić zasady powoływania sędziów, bo to wymaga ingerencji w treść przepisu konstytucyjnego, i odbudowanie Trybunału Konstytucyjnego od podstaw. Do tego jest potrzebna większość konstytucyjna. Ale biorąc pod uwagę tą sytuację...
5: A jeszcze jedno pytanie, panie doktorze. Czy pan zakłada...
3: Nie jest to takie odległe. Mhm.
5: Zaraz do tego wrócimy. Czy pan uważa, że nawet gdybyśmy mieli prezydenta, który jest gotów na daleko idącą współpracę, to tej sytuacji obecnej nie sposób już uzdrowić tylko ustawami? Musi być zmiana konstytucji? Czy przy współpracującym pełnej dobrej woli i zaangażowania prezydencie byłoby możliwe, żeby rzeczy załatwić na przykład takimi ustawami, jakie... odesłał do Trybunału Andrzej Duda?
3: Wydaje mi się, że na tym etapie dotarliśmy już do takiego zenitu emocji negatywnych, że ustawa to jest jednak troszeczkę za mało. Wydaje mi się, że niezbędna jest zmiana formuły powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jak widzimy w praktyce naszej dotychczasowej, Sejm, który ma wyłączność w zakresie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kolejną już kadencję wywołuje taką sytuację, że w sposób kumulatywny powołuje większość sędziów Trybunału. To jest pewne ryzyko, któremu zapobiec może jedynie zdywersyfikowanie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czego konieczna jest zmiana konstytucji.
5: Mm-hmm. No to tak oczywiście wyliczając...
3: Oczywiście mowa o takiej punktowej, delikatnej zmianie jednego przepisu. Broń Boże, nie chodzi o zmianę prowadzącą do zakwestionowania podstawowych standardów ustrojowych. Nie. Chodzi o wprowadzenie takiej zmiany, które te standardy w sposób pełniejszy będą gwarantowane.
5: To teraz w telegraficznym skrócie, panie doktorze, jak miałby wyglądać i być skonstruowany ten Trybunał Konstytucyjny według tego rekomendowanego przez pana scenariusza?
3: W mojej ocenie dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia ustroju państwa byłoby zdywersyfikowanie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób, że 7 sędziów powoływałby Sejm, czyli miałby największy wpływ na kształt Trybunału, ale nie mógłby powołać całości, większości. 5 sędziów powoływałby Senat, czyli zgodnie z zasadą tego bikameralizmu nierównoprawnego. Senat miałby trochę mniejsze kompetencje, ale mógłby powołać 1/3 składu Trybunału. I 3 sędziów powoływałby prezydent, czyli prezydent powoływałby 1/5 składu. W ten sposób uniknęlibyśmy sytuacji kumulowania mandatów trybunalskich w jednym ręku i w jednej kadencji. Bowiem, jak wiemy, kadencja Sejmu, czy większość polityczna, która rządzi w Sejmie, nie zawsze jest większością polityczną, która również rządzi w Senacie. A prezydent często funkcjonuje w warunkach kohabitacji wobec większości rządowej. Więc to jest też dywersyfikacja, także polityczna.
5: Pan też oczywiście wraca do tego pomysłu, który był w tych ustawach, o których już mówiliśmy, odrzuconych przez Andrzeja Dudę, czyli gwarancja apolityczności sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie 4 lat karencji w zakresie wyboru na stanowisko sędziego osób sprawujących funkcje polityczne, czyli posła, senatora i członka Rady Ministrów. Ale też bardzo zaciekawił mnie ten fragment poświęcony temu, kto miałby zarządzać Trybunałem, i ta nowa ustawa wprowadzałaby zasadę kolegialnego zarządzania Trybunałem przez zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału w miejsce jednoosobowego kierownictwa prezesa. I w ogóle ta kadencja prezesa trwałaby 3 lata według tego pomysłu, tak? I chodzi panu o to, żeby Trybunał... Tak.
3: Bo to jest bardzo ważna kwestia, zmiana sposobu zarządzania Trybunałem. Ta zmiana, ona była już obecna w tej naszej ustawie społecznej o Trybunale Konstytucyjnym, żeby zmienić obecnie obowiązującą zasadę, że Trybunałem rządzi prezes. Ponieważ to prowadzi nas na ustrojowe manowce. W tej chwili na gruncie obowiązujących ustaw prezes tak naprawdę zdominował sobie Trybunał Konstytucyjny, zdominował wszystkich sędziów i tak naprawdę to on jest Trybunałem. Można by nawet więcej powiedzieć. To prezes jest konstytucją. To jest sytuacja całkowicie niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawnym. I teraz można to odwrócić poprzez powierzenie zadań prezesa, czy przeniesienie kluczowych zadań prezesa na zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest zmiana, którą myśmy też przewidzieli w tym projekcie społecznym. I ona jest niezbędna, tak, żeby Trybunał Konstytucyjny nie był kierowany jedną silną ręką.
5: A jeżeli chodzi o sędziów, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, mamy ten reset konstytucyjny i co zrobić z tymi, którzy tutaj nam zasiadają?
3: No, w sytuacji, w której udałoby się przyjąć ustawę konstytucyjną, która przewiduje reset, no to jedynie w ustawie konstytucyjnej można wygasić kadencję urzędującym sędziom oraz dać im możliwość przejścia w stan spoczynku. Więc tak.
5: Z zachowaniem pełnych gwarancji socjalnych, jak rozumiem, tak?
3: Tak, oczywiście z zachowaniem pełnych gwarancji socjalnych. I tam w tej propozycji, którą przedstawiłem, jest jeszcze jedno rozwiązanie dotyczące sędziów, którzy obecnie pełnią mandat sędziowski, mianowicie osoby czy sędziowie, którzy zostali wybrani w 2015 roku, a którzy nie rozpoczęli działalności orzeczniczej, bo zostali wybrani wadliwie albo zostali niedopuszczeni do orzekania, oni powinni mieć ponownie prawo do tego, aby mogli kandydować w przyszłości do Trybunału Konstytucyjnego, bo w tej chwili zgodnie z konstytucją ponowny wybór na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niedopuszczalny. 2 sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, złożyło skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No ich prawo jest w pewnym stopniu ograniczane, tak? No więc dzięki tej zmianie konstytucyjnej można byłoby tą kwestię również rozwiązać tak, aby uszanować prawa osób, które ubiegały się o stanowisko sędziego, zostały wybrane, a następnie nie mogły podjąć działalności orzeczniczej. Ta sama zasada mogłaby dotyczyć również sędziów, którzy zostali wybrani w 2026 roku, którzy nie rozpoczęli działalności orzeczniczej. Oni mogliby ponownie ubiegać się o stanowisko sędziego.
5: Doktor Tomasz Salasiński, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas. Rozmawialiśmy o analizie, której autorem jest pan doktor, Trybunał Konstytucyjny, scenariusze przywracania praworządności od działań naprawczych do resetu konstytucyjnego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, kłaniam się, do widzenia.
5: Tym samym wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Tomasz Krzymiński i Patryk Kubiak, a zrealizował go Adam Szuraj. A już teraz łączymy się z Krakowem, gdzie jest Adam Ozga.
2: Dzień dobry, tak jest, jestem na posterunku. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej będzie jutro o 17:00 czekać na Łukasza Gibałę na rynku głównym, żeby debatować, bo póki co przed tą drugą turą wyborów prezydenta Krakowa do debaty nie doszło. Zobaczymy, czy dojdzie i ten temat wróci w TOK 360 z Krakowa właśnie.
5: Zapraszamy, ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
6: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. W górach zasięgu może nie być, więc jeśli lubisz wędrówki, sprawdź, czy zegarek ma opcję Map Offline. Są zapisane w jego pamięci, a odbiornik GPS tylko pokazuje na nich Twoją pozycję, więc internet nie jest potrzebny. Warto porównać dwie liczby. Pierwsza to pamięć wbudowana, bo mapy zajmują sporo miejsca, a muzyka jeszcze więcej. Druga to pamięć robocza RAM, od której zależy, czy przesuwanie mapy będzie płynne. Zegarek rysuje ją na nowo przy każdym ruchu palca. A dwa zegarki z podobnym ekranem mogą pokazywać mapę zupełnie inaczej, tylko dlatego, że jeden ma więcej RAMu. Płynność widać dopiero w sklepie, więc warto sprawdzić na żywo, zanim zdecydujemy się na model zegarka, który chcemy nabyć.
6: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
17: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz2trzydrukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
27: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
28: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
29: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna

0: Junior. Na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 18. Internetowe wyzwanie mogło być przyczyną albo jedną z przyczyn trzech ataków w szkołach. Wyjątkowo niekontrowersyjny w tym roku literacki Nobel. Za chwilę też wezwanie na debatę na ostatniej prostej kampanii w Krakowie. I z Krakowa dziś TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Policjanci z Wydziału Cyberprzestępczości Mazowieckiej Policji sprawdzają informacje o rzekomych internetowych wyzwaniach, które mogły zachęcać młodzież do aktów agresji w szkołach na Mazowszu. 19-latek ranił wczoraj 9 osób w Ostrołęce. Policjanci zatrzymali 17-latka z dwoma nożami, który dopiero planował atak w sierpcu. A dziś pod Wyszkowem 15-latek zabił nożem woźną ze swojej dawnej szkoły i zaatakował dwoje pedagogów. Sytuację na miejscu śledził reporter TOK FM Szymon Kępka.
6: Wszyscy w tej małej miejscowości koło Wyszkowa w Leszczydole Nowinach są wstrząśnięci.
7: Ja w tej chwili jeszcze cała drżę i no to nie jest do pomyślenia, naprawdę.
8: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra.
6: Do ataku doszło dzisiaj rano. 15-letni sprawca, nożownik, najpierw śmiertelnie ranił 37-letnią woźną, później w szamotaninie atakował dyrektora szkoły, którego obezwładnił, sam został ranny. Ranna była jeszcze jedna nauczycielka. Do ataku doszło w czasie lekcji.
9: Na szczęście nie widziały i nie były świadkami tego, co się wydarzyło po prostu, bo lekcja była.
10: W trakcie lekcji to były dzieci w klasach.
6: Policja sprawdza jedną z hipotez dotyczących motywu ataku, czyli internetowe wyzwanie. Podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Policji.
11: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
6: O internetowym wyzwaniu mówiła nam także jedna z 18-latek, której młodszy brat uczył się w tej szkole.
12: Czy coś słyszałam, że jest niby jakaś gra, jak kiedyś był niebieski wieloryb? Coś takiego. Znaczy, oni mają jakąś grupę na Messengerze, podejrzewam. Coś takiego słyszałam. Przez to, że jest tyle fejków, nie wiadomo, czy mamy się bać, czy mamy jak na poważnie to brać, nie?
6: Na razie nie wiadomo, czy atak nożownika w Ostrołęce z wczoraj, udaremniony atak w szkole w sierpcu z dzisiaj i ten w szkole koło Wyszkowa są ze sobą powiązane. Szymon Kępka, TOK FM.
5: O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówił Annie Piekutowskiej w Zapytam Inaczej pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich i pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
13: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań i dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły.
5: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie dotyczyć ma procedur bezpieczeństwa w szkołach. Ten temat wróci w TOK 360 jeszcze dziś. A Sejm jeszcze wieczorem ma przyjąć ustawę o usługach cyfrowych, czyli unijne rozporządzenie DSA, które umożliwi szybkie blokowanie niebezpiecznych treści w internecie. Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent, ale rząd liczy na to, że dramatyczne wydarzenia z polskich szkół, które mogły być wynikiem radykalnych treści internetowych, skłonią Karola Nawrockiego do zmiany zdania. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Witaj, powiedz, czego dokładnie dotyczą te przepisy.
14: Chodzi o to, by państwo dostało narzędzia do walki z treściami w internecie, które promują na przykład przemoc, korzystanie z używek, czy po prostu przestępstwa, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski.
15: Ta ustawa wprowadza możliwość blokowania nielegalnych treści. Ta ustawa, raz zawetowana przez prezydenta w styczniu, dzisiaj widzimy, jak bardzo jest potrzebna, ponieważ konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne.
5: Maciej Kluczka wciąż z nami. Pierwszą wersję ustawy zawetował prezydent, twierdząc, że mogłaby wprowadzać cenzurę w internecie. Jak na te argumenty odpowiada rząd? I czy coś zmienił w drugiej wersji?
14: Po pierwsze, walka z przestępstwami w internecie to

0: Nie cenzura, to po prostu obowiązek państwa, odpowiada Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
1: Chciałabym wierzyć, że rzeczy, które się dzieją, wpłyną na decyzję pana prezydenta. Do tej pory mówiliśmy trochę o kwestiach być może dla niego abstrakcyjnych, natomiast teraz mamy jasne fakty, że świat cyfrowy jest światem niebezpiecznym.
0: Po drugie, w ustawie zmieniono przepis dotyczący promowania ideologii komunistycznej albo nazistowskiej i te treści niekiedy z takim zabarwieniem politycznym nie będą blokowane od razu, ale dopiero po decyzji sądu. No i ta zmiana ma przekonać prezydenta. O to też apeluje premier. Donald Tusk stwierdził dziś, że to poprzednie weto Karola Nawrockiego do tej ustawy było wynikiem, tu cytat, źle pojętej wolności słowa w internecie.
2: Maciej Kluczka z Sejmu, dzięki wielkie. A za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu posłowie mogą przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty, które dziś poparła nadzwyczajna komisja zwołana znienacka po ponad 2 latach przerwy. Chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, nawet konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co miałoby gwarantować, że zostaną przegłosowane przez Sejm. Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy niebawem trafią na biurko prezydenta, mówi pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
3: To będzie taki moment, w którym będziemy w okolicy niestety i czarnego poniedziałku, bo właściwie cały październik to jest historia protestów kobiet, masowych protestów na ulicach, no i przede wszystkim rocznica tego haniebnego wyroku, który także jedną z tych ustaw chcemy odwrócić. Potem jeszcze w tej komisji zostaną 2 projekty, projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli przerywanie ciąży do 12 tygodnia i nimi także chcemy się zająć, więc to nie są 2 ostatnie projekty, którymi się zajmujemy. Decyzja będzie należała do pana prezydenta. Mam nadzieję, że wsłucha się w głos przede wszystkim Polek, które dzisiaj ciąże po prostu przerywają w bardzo różnych warunkach.
2: Projekty, które mają być przegłosowane na następnym posiedzeniu Sejmu, dotyczą po pierwsze przywrócenia czegoś, co zostało kiedyś nazwane kompromisem aborcyjnym, a po drugie depenalizacji pomocy w aborcji. Katarzyna Kotula dodaje, że wznowienie prac komisji nad tymi projektami przez komisję, która nie zbierała się przez 2 lata, ale cały czas była opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obecnego obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce miały dość czekania. Prezes Narodowego Banku Polskiego kontratakuje przed jutrzejszą decyzją Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jutro komisja ma zdecydować, czy zarekomenduje Sejmowi postawienie Adama Klapińskiego przed Trybunałem Stanu i według nieoficjalnych informacji tak właśnie może się stać. Wobec prezesa Klapińskiego jest kilka zarzutów, w tym o upolitycznienie Banku Centralnego, o naruszenie Konstytucji i ustaw, między innymi przez zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński od dawna powtarza, że zarzuty są bezpodstawne i dziś na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej powtarzał.
4: Narodowy Bank Polski wnikliwie obserwuje działania Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także wszystkie wypowiedzi mediów w tym temacie. Całe to postępowanie absolutnie nie ma żadnych podstaw. Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą. Przyczyny i prawdziwy sens dalszego prowadzenia postępowania nie są dla nas zrozumiałe, ale nie zależy to oczywiście od NBP. Obecnie pragnę tylko państwa uspokoić oraz zapewnić, że Bank Centralny nie podda się żadnej politycznej presji.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy na ten temat. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jutro czeka na radnego Łukasza Gibałę o 17 na Rynku Głównym w Krakowie, by debatować, po tym jak sztaby w sprawie debaty się nie dogadały. A druga tura kampanii prezydenckiej w Krakowie, która kończy się kampania jutro o północy, zostanie zapamiętana przede wszystkim z sądowych posiedzeń. Pełnomocnicy, kandydatki i kandydata niemal codziennie spotykają się w sądach.
5: I to nie zawsze w sprawach dotyczących wypowiedzi z ostatnich dni. Część sporów dotyczy jeszcze kampanii przed pierwszą turą. Wątpliwości co do zasadności rozpatrywania niektórych z nich w przyspieszonym trybie wyborczym wyraża nawet rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
6: Pytanie, czy rzeczywiście jest uzasadnione, żeby po kilkunastu dniach ten tryb taki ekspresowy był w dalszym ciągu uruchamiany, zwłaszcza jeżeli tych wniosków jest dużo. No ale póki co tak mamy te sprawy w kodeksie wyborczym uregulowane.
5: Formalnie czas na składanie kolejnych wniosków w trybie wyborczym jeszcze się nie skończył. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że te sądowe batalie niewiele już wnoszą do samej kampanii i raczej nie zastąpią wspólnej rozmowy o przyszłości Krakowa, której tutaj zabrakło.
2: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. Druga tura wyborów w niedzielę. W niedzielę też wieczór wyborczy w TOK FM, a TOK 360 dziś i jutro właśnie z Krakowa. Literacki Nobel przyznany. Laureatką jest kanadyjska eseistka i poetka Ann Carson. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Bartosz Kądziołka sprawdził, czy twórczość noblistki można dostać w polskich księgarniach i antykwariatach.
7: Na ten moment nie. Niestety nie mamy żadnej pozycji tej autorki. Anna Witczak, księgarz z księgarni Światowit. Ale miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
8: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
9: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverorum. Żeby zapoznać się z tą literaturą, nawet nie ma takiej możliwości, bo w antykwariacie w ogóle się nie trafi.
10: Czy jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, to pani zauważa, że więcej osób szuka książek tego autora, przychodzi, pyta?
9: Tak, no jest zainteresowanie i to jest przez pierwszych parę dni, po czym to trochę obumiera, chyba że jest to pani Szymborska. A później w zależności od tego, kto to jest, jakie pisze utwory, albo zupełnie zostaje zapomniany, albo no gdzieś tam się przewija, ale bardzo niewiele.
2: Pewnie wznowienia zaraz ruszą. Ann Carson urodziła się w 1950 roku w Toronto. Studiowała filologię klasyczną, którą później przez wiele lat wykładała i co znajduje odzwierciedlenie w jej poezji. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża i Słodko-gorzki Eros. A w aplikacji TOK FM i na portalu tokfm.pl mogą państwo posłuchać rozmowy, jaką rok temu z Ann Carson przeprowadził Cezary Łasiczka. Jutro też po 9:00 obszerne fragmenty w programie Owczarek. A to jest TOK 360 z Krakowa. Ja nazywam się Adam Ozga. Jest 18:11. A gościnią TOK 360 jest dr Kamila Kamińska z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy się słyszymy?
11: Tak.
2: Doskonale. Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę obejmującą całokształt działań państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, poinformował rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. NIK informuje o tym po wydarzeniach w województwie mazowieckim. W miejscowości Podwyżkowem 15-latek zabił nożem woźną ze swojej dawnej szkoły, ranił dyrektora oraz nauczycielkę, którzy go powstrzymywali. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób w Ostrołęce, a policjanci zatrzymali też 17-latka z dwoma nożami, który dopiero planował atak w sierpcu. Jak pani interpretuje te wydarzenia?
11: Znaczy wszyscy dzisiaj jesteśmy w Polsce w żałobie, tak? Jakby zginęła młoda kobieta, osierociła dzieci. Jesteśmy przerażeni, że młodzi ludzie sięgają po takie narzędzia i po takie kroki. I że wybierają do takich potwornych działań szkołę. Także ja nie jestem tym zaskoczona. Jakby spodziewałam się eskalacji przemocy tego typu po 15 grudnia, który jest tragiczną datą śmierci Danusi w Jeleniej Górze, zamordowanej za pomocą noży właśnie przez nieco starszą koleżankę. Nie na terenie szkoły, ale zaraz w pobliżu szkoły, tak więc... Jakby ja mam świadomość, pracuję całe życie z dziećmi i młodzieżą. Nie uprawiam naiwnej pedagogiki, w której uważamy, że dzieci są słodkie, różowe i puchate. Wspieram młodzież na wielu aspektach i też szkołę w Jeleniej Górze nadal w różnych aspektach, ale wiem też, że nie należy dzieci infantylizować i dzieci mogą wziąć nóż, tasak albo inne narzędzie i zrobić coś potwornego.
2: A co w takim razie pani zdaniem dzieje się w ostatnim czasie, bądź też co zmienia się w ostatnim czasie, że ta przemoc na naszych oczach eskaluje?
11: Znaczy, no ja jestem pedagogzką, nie prawnikiem, tak? Więc też jakby tutaj i nie jestem psychologiem. Wiem, że, bo czytałam oczywiście te wszystkie doniesienia, że szukamy jakichś punktów wspólnych w tych wszystkich zbrodniach. Mnie szczerze mówiąc najbardziej interesuje ten przypadek udaremnienia tego ataku, bo tutaj jestem pod wielkim wrażeniem działania służb. Na pewno to jest zjawisko znane też i w socjologii, i w psychologii. Nagłaśnianie tego typu przypadków jest inspiracją dla naśladowników. Wiem, że nawet po tym, co zrobiła Hanna, pojawiały się głosy, że jest sigmą i że Wiele z tego, co ta młodzież robi, jest możliwe do odnalezienia w internecie, stąd była możliwa ta interwencja. Tak? Z tego, co rozumiem, służby namierzyły potencjalnego sprawcę właśnie w ten sposób. Oczywiście, że mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Oczywiście, że jedyny mianownik wspólny, który ja bym widziała w tych wszystkich zbrodniach albo usiłowaniu zbrodni, to jest wielka, wielka złość, wściekłość, frustracja i coś bardzo niedobrego, co się dzieje w młodym człowieku, że coś takiego robi. Czy tego jest więcej? No, mamy doniesienia medialne i tak jak mówię, no, ta lawina przemocy to jest jakby zjawisko znane dosyć w socjologii. Wydaje mi się, że też młodzież nie ma kompletnie świadomości konsekwencji swoich czynów. Jakby na pewno, tak jak powiedziałam, ja nie jestem prawniczką, ale ta prosta konstatacja, że nie można ukarać 12-latki za morderstwo zgodnie z kodeksem karnym, bo jak pan redaktor zapewne wie, od 10 roku dopiero w ogóle do 18 można przez sądy rodzinne młodzież tutaj w kierunku demoralizacji osądzać, a odpowiedzialność karna jest od 13 roku życia. Ja pracuję też z MOS-ami i MOW-ami, czyli tak zwane stare poprawczaki. Myślę, że bardzo wielu młodym ludziom warto byłoby uświadomić, że dokonywanie pewnego rodzaju czynów przestępczych może zaowocować znalezieniem się w miejscu, gdzie nie ma się telefonu komórkowego, tak? Młodzież w MOW-ach ma odebrane telefony. To ja wiem, że to jest może taka idiotyczna i śmieszna konsekwencja, ale młodzież z całą pewnością w tej chwili, szkoła, no nie ma zbyt wielu narzędzi, żeby w tym momencie młodzież widziała, że to nie jest zabawa i że to nie jest wirtualny świat, tylko są realne konsekwencje.
2: Ale jeszcze na koniec, bo słuchając pani, wyczuwam, że pani zdecydowanie źródeł tego, co się dzieje, szuka poza szkołą. Dobrze do mnie mówię?
11: To znaczy, wie pan co, no zarówno zgodnie z konstytucją, jak i ogólnie za wychowanie dzieci i młodzieży są odpowiedzialni rodzice, tak? To jest kwestia odpowiedzialności rodziców. No, ja mogę też podać, nie wiem, jeśli pan pozwoli i czas nam pozwoli, kilka przykładów. No, jeżeli mamy sytuację, w której 7-latek dźga nożyczkami nauczycielkę w czasie lekcji, co może zrobić szkoła?
2: No, moim zdaniem niewiele.
11: To znaczy, no nie, no co konkretnie, tak? No wpisać uwagę, wezwać rodziców, przemoc narasta, dziecko ma oczywiście, że jakiegoś rodzaju problemy, które wymagałyby terapii czy farmakologii nawet, ale jakby ten rezerwuar narzędzi, polska szkoła ma bardzo niewielki, tak? W brytyjskiej szkole istnieje detention, tak? Czyli zatrzymanie po lekcjach. Polskie szkoły niby mają takie narzędzie, ale jego nie stosują. Dlaczego? Dlatego, że pytanie, kto się weźmie odpowiedzialność za to, że młody człowiek pozostaje na terenie szkoły i, nie wiem, zamiata liście. Szkoła tego nie chce robić. Szkoła żyje w wielkim strachu przed rodzicami i on nie jest nieuzasadniony. Sprawy wnoszone przez rodziców przeciwko nauczycielom są rozmaite, jest ich bardzo dużo. Więc co w ogóle można realnie zrobić, tak? 8-letnie dziecko nawet nie może zostać umieszczone w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, tak? Bo tam trafiają dzieci od 10 roku życia. No więc od dłuższego czasu zajmując się tym tematem, to nie był mój pomysł, ale w jednej ze szkół zastosowano taki środek, że została wniesiony wniosek do sądu o wgląd w sytuację małoletnich. Ustawą Kamilkową tutaj sobie wszyscy dookoła ostatnio też, przepraszam, fajnie używają, tak? Już nie użyję tego sformułowania wulgarnego, ale właśnie na podstawie tej ustawy jest taka możliwość, że szkoła wnosi dokładnie taki wniosek o to, że rodzice zaniedbali wychowanie dziecka, że jest zagrożenie demoralizacji małoletniego w domu i w tym momencie jest to jakiś rodzaj konsekwencji, jakaś próba penalizowania zachowania, któremu się należy penalizowanie, tak? To nie jest zachowanie, które jest normalne.
2: Może o tym właśnie mazowiecka kurator oświaty jutro będzie rozmawiać z dyrektorami wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur bezpieczeństwa w szkołach, ale może też narzędzi. Bardzo dziękuję. Doktor Kamila Kamińska z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego była gościnią TOK 360. Po 20 w programie Mikrofon TOK FM Paweł Sulik zapyta, jak państwo powinno reagować na kolejne akty agresji w szkole. No to jest TOK 360 z Krakowa, 18:19. spóźnione informacje to KFM już za moment, a po informacjach Kraków bez debaty, ale może jutro coś się wydarzy.
12: Reklama.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
18: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
17: A gdzie tak jest?
18: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
20: Odbiera dziecku moc.
23: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
24: Daje dziecku moc.
23: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
20: Odbiera dziecku moc.
23: Potrafi ranić. Wsparcie.
24: Daje moc.
23: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
20: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
25: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
26: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
25: Pewne zwycięstwo.
26: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
27: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
28: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
29: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
28: No dobrze, a taki fajny prezent?
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
29: Na mediaexpert.pl.
30: Włączamy niskie ceny.
31: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
32: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
33: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.23, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie służby wywiadowcze mogą przygotowywać ataki na amerykańskie instalacje wojskowe w Niemczech, w tym bazy Ramstein i Spandalem, podał Reuters, powołując się na niemiecką prasę. Według mediów Izrael ostrzegał już wcześniej USA i Niemcy o potencjalnym zagrożeniu, a zagrożone są przede wszystkim bazy wspierające amerykańskie operacje wojskowe przeciwko Iranowi. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Omsku, największy tego typu zakład w Rosji. Ataki na ukraińskie miasta i infrastrukturę nasila także Rosja. Władimir Putin sprowadził do kierowania działaniami wojennymi generała Siergieja Surowikina, znanego jako generał Armagedon. Surowikin dowodził rosyjskimi operacjami w Syrii, a od października 2022 do stycznia 2023 rosyjskimi wojskami w Ukrainie. W tym okresie Rosja rozpoczęła zmasowane ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Surowikin stracił stanowisko latem 2023 po buncie najemniczej grupy Wagnera, dowodzonej przez Jewgenija Prigożyna. Pożar zniszczył halę zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Chełmicy Małej koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskiem. Nikomu nic się nie stało, poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Ogień ogarnął murowaną halę z drewnianym dachem pokrytym blachodachówką. Na dachu znajdowała się instalacja fotowoltaiczna. Wypaliło się wnętrze hali, ale udało się ochronić część pojemników z żywicami i butle z gazem technicznym.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Osiemnasta 24, Adam Ozga, a gościem TOK 360 tu w studiu w Krakowie jest doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W idealnym świecie od 24 minut może trwałaby debata kandydatki i kandydata na prezydenta Krakowa, bo pojawiał się taki termin. Czwartek, godzina 18 w rozmowach sztabów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej, no ale nie dogadali się, chyba nie do końca chcieli. Jeszcze rzutem na taśmę Monika Piątkowska ogłosiła właśnie w internecie: panie radny Łukaszu Gibała, czas wreszcie stanąć do otwartej debaty. Krakowianie mają prawo zobaczyć nas obok siebie i usłyszeć odpowiedzi na pytania. Jutro 9 października o 17 czekam na pana na rynku głównym. Coś się jeszcze może wydarzyć w tej kwestii debaty?
1: Brzmi to trochę jak takie rzucenie rękawicy, więc pamiętajmy o tym, że tego typu debaty nie tak się organizuje. Nie po to sztaby dyskutują, rozmawiają, prowadzą ustalenia, żeby potem trochę w takim podwórkowym stylu rzucać wyzwanie, więc to wyzwanie trochę pokazanie, tak, jestem, czekam. Natomiast rzeczywiście do debaty nie doszło i niedobrze. Trzeba pamiętać o tym, że jednak z perspektywy Łukasza Gibały przy jakby zachowaniu tych tendencji jednak, że jest liderem tego wyścigu, debata mało mu było potrzebna, tak? Natomiast dla Moniki Piątkowskiej, która go goniła, to była jakby kluczowa i można powiedzieć wręcz strategiczna sprawa. Dlatego więc, bądź co bądź, będąc z tej pozycji, który goni, jej sztab musiał albo powinien był iść, bo to jest dobra formuła.
0: No ale trochę kręcił nosem,
1: na daleko idące ustępstwa.
0: Telewizja Republika, czego byśmy o niej nie mówili, niekoniecznie. Też tam był pewien żal o gadżet, którego użyła Aleksandra Owca w czasie debaty przed pierwszym.
1: I że dziennikarze czy nie dziennikarze, widać było, że przy tej rozgrywce dyktuje warunki sztabu Łukasza Gibały. I sztab Moniki Piątkowskiej winien to uwzględnić, bo dla nich wartością to najważniejszą było doprowadzenie do debaty, do konfrontacji tych dwóch kandydatów. Natomiast teraz już jest trochę za późno, może będzie jakiś efekt medialny, natomiast to nie będzie tego typu jakby debata, która mogłaby zdecydować o czymkolwiek. O ile w ogóle Łukasz Gibała się pojawi, bo być może po prostu będzie miał inne plany.
0: A na przykład spotkania z mieszkańcami, to nie chcę podpowiadać, ale to chyba byłaby całkiem dobra wymówka. Może mogłoby mieć efekt sondażowy, ale sondaży nie widzę. Był w zeszłym tygodniu ostatni. Dlaczego?
1: Oczywiście przed pierwszą turą te sondaże, w szczególności jak się zbliżała już ta pierwsza tura, to one tam pojawiały się z dość dużą częstotliwością. Teraz tych sondaży nie mamy. Można założyć taki scenariusz, że de facto żadnych ze stron nie zależy na publikowaniu sondaży, dlatego że załóżmy, że jest wykazana duża przewaga Łukasza Gibały, to może demobilizować jego wyborców, natomiast w drugą stronę może też niski wynik Moniki Piątkowskiej mógłby pokazywać, że jednak tutaj głosy są już policzone i sprawa jest rozstrzygnięta, więc widać, że w tej politycznej przepychance obie strony unikają sondaży, ale oczywiście są jeszcze niezależne ośrodki, są jeszcze media, które również były aktywne przed pierwszą turą. Tutaj na razie tego głosu nie mamy, może jutro się coś pojawi.
0: A nie dziwne jest trochę to, że ten finał kampanii właściwie toczy się głównie w sądzie, tak z punktu widzenia może nie tyle spotkań z mieszkańcami, które oczywiście mają miejsce, ale tam są te kontakty pomiędzy jednym a drugim sztabem.
1: To pokazuje przede wszystkim, że ta kampania, jeśli chodzi o drugą turę, jest mało ciekawa i że te spotkania w sądzie to jest raczej substytut kampanii.
0: Tak? Ale to jest takie 1-0, 1-1, 2-1, 1-2.
1: Trochę tak jak ping-pong, nie? Ale to pokazuje, że jednak, bo trzeba pamiętać, do tej kampanii z innej pozycji podchodzi Łukasz Gibała i jego przy tym poparciu, które miał w pierwszej turze, stać na prowadzenie kampanii zachowawczej. Tak? On musi utrzymać wynik, on musi utrzymać swoją pozycję, musi raczej unikać ryzykownych elementów. Natomiast no, również jeśli w przestrzeni miejskiej on dość mocno jest obecny. Tak? Natomiast no, Monika Piątkowska musiałaby przejść rzeczywiście do takiej bardzo ofensywnej taktyki. A tego tutaj trochę zabrakło, tak? A tego tutaj zabrakło, trochę pomysłu, więc są spotkania z mieszkańcami, jest rozdawanie obwarzanków, są ulotki, no i są spotkania w sądzie. Natomiast no nie ma debaty, więc no de facto tutaj i należy jeszcze o tym pamiętać, że no te rozstrzygnięcia de facto, one nie będą miały większego wpływu, tak? Bo one dotyczą spraw drobnych, tak? Bo ktoś coś powiedział na kogoś, tak?
0: Przed pierwszą turą wyborów, więc też wracamy do czasów, które z punktu nie tak dawnych, ale z punktu widzenia dzisiejszego nie mają szczególnego
1: oczywiście
0: znaczenia.
1: I wyborcy są przyzwyczajeni do tego, że no jednak pewne przerysowanie albo przeinaczanie faktów w kampanii wyborczej jest, tak? No i łapanie za słówka, że ktoś coś powiedział tak, a nie inaczej. No tak, tak jest w polityce. No i to nie jest kryterium, podług których no, będzie się kształtować sympatia wyborców. Tak? Kto więcej procesów wygra, tak, albo przegra, no, to nie będzie miało znaczenia.
0: Wyczuwam tu w Krakowie, może niesłusznie, ale wyczuwam pewne znużenie, no bo jest nieciekawa, ale też zmęczenie tą kampanią wyborczą, więc zastanawiam się, czy kandydat Monika Piątkowska, Łukasz Gibała mają jeszcze w tych ostatnich godzinach, została doba i 6 godzin do końca kampanii, do ciszy wyborczej, mają jeszcze potencjał zmobilizowania tych, którym się niekoniecznie chce w niedzielę pójść.
1: W szczególności, że pogoda się psuje.
0: To jest zawsze, przy każdych wyborach to ma znaczenie.
1: To ma znaczenie. No trzeba pamiętać, tak, jeśli chodzi o zmęczenie kampanią, to no nie można tej kampanii, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no, odcinać od kampanii referendalnej, tak? Cała Polska przeżywa pierwszy rok bez wyborów, natomiast w Krakowie jest wciąż rok wyborczy. No i to prowadzi właśnie również do tego, że wyborcy są zmęczeni. Trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. To znaczy te wybory samorządowe, które się odbywały 2 lata temu, one były w trochę innej atmosferze. Tak, kończyła się pewna era Jacka Majchrowskiego, tak. I było jednak takie, okej, będzie coś nowego, nie? A tutaj już jesteśmy trochę 2 lata po tym, co miało być nowego. Było duże rozczarowanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, więc też jakby pułap nadziei, pułap jakby pewnych oczekiwań, no jest zasadniczo niższy. No i to się również przekłada na kandydatów. Powiedzmy sobie otwarcie, Antoni Dudek powiedział, żeby się wynik zmienił, musiałaby wybuchnąć jakaś bomba. No wybuch tej bomby w piątek już, jeśli by nastąpił jakkolwiek, nie będzie miał już takiej siły zarażenia. Jeśli ktoś miał coś przygotowane w zanadrzu, to musiał to naprawdę by odpalić o wiele wcześniej, dlatego że to musi jeszcze rezonować.
0: No, czasem jeszcze jakaś zakonnica przez pasy przechodzi, ale to trochę inna historia. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, był gościem TOK 360 tu w Krakowie.
1: Dziękuję również.
0: 18.32, czas na sport. Przemysław Pozowski razem ze mną, ja tu w Krakowie, ty tam w Warszawie.
2: Dobry wieczór.
0: I Lindsay Vonn jest bohaterką naszego niedługiego spotkania, bo wraca po raz kolejny.
2: Tak, i to jest coś niewiarygodnego, to znaczy nie jest tak, że będzie już zaraz jeździć, ścigać się o punkty Pucharu Świata, natomiast ona się ponownie znalazła w reprezentacji USA, ale no właśnie, nie powiedzieliśmy kto, może to jest oczywiste dla fanów sportu, na pewno to jest oczywiste dla fanów narciarstwa alpejskiego, no ale to jest absolutnie legenda tej dyscypliny sportu, w ogóle legenda sportów zimowych, 3-krotna medalistka olimpijska i uwaga, zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata, natomiast dlaczego wraca? Raz wracała, bo przez kilka dobrych lat nie jeździła. Potem świetnie zaczęła ten sezon powrotu, czyli sezon przed Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan Cortina d'Ampezzo. Natomiast przyszedł pewien dzień w Szwajcarii, w Kramontanie, gdzie no, uległa poważnemu wypadkowi i zerwała więzadła. I to nie było daleko do igrzysk, natomiast udało jej się na te igrzyska jednak jeszcze wrócić i wystartować. Tyle, że tutaj kolejny pech, no bo jej start w tej jej, no, że tak powiem, koronnej konkurencji w zjeździe trwał kilkanaście sekund i tam znowu...
0: Tak, i to była bardzo taka poruszająca, przykra historia. historia. Chyba jeden z momentów, które zapamiętaliśmy z tych igrzysk w Mediolanie i w Cortinie. I powiem ci, że ja byłem absolutnie przekonany, że o Lindsay Vonn na narciarskich stokach w tym momencie zapominamy.
2: Tak, ja w ogóle mam ten obraz przed oczami cały czas, nie tylko obraz, nawet dźwięk, bo tam było wręcz słychać, jak coś chrupnęło, ona się położyła na stoku, tak jak mówię, po ledwie kilku skrętach, więc nie patrząc jakby na polski sport, tylko na sport globalnie, to było na pewno jedno z największych wydarzeń, no takich przykrych wydarzeń, tych igrzysk, no w piękny, słoneczny zresztą dzień w Cortinie d'Ampezzo, w legendarnym miejscu, gdzie igrzyska były też przecież w 1956 roku, nie tylko w tym, nie tylko w lutym. Natomiast ona wraca, też trzeba to powiedzieć, wiadomo, nie jest do końca może ładnie mówić o wieku, ale w przypadku sportu to wszystko się liczy. 18 października Lindsay Vonn skończy 42 lata. Natomiast Amerykańska Federacja Narciarska potwierdziła, że ona w kadrze amerykańskich narciarek na ten sezon Pucharu Świata jest, czyli no, rozumiem, że również z planem startów. Jest tam oczywiście inna legenda, czyli w ogóle rekordzistka w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. 110 tych zwycięstw miała Michaela Schifrin, jest też mistrzyni olimpijska w zjeździe, czyli Breezy Johnson. No a tak naprawdę jeszcze tutaj cały czas, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak u ciebie w Krakowie, ale u nas jeszcze dzisiaj całkiem ładny taki jesienny dzień, natomiast to nie znaczy, że...
0: Piękny dzień pięknie? Był w Krakowie dzisiaj, okay. Piękny.
2: No to nie znaczy, że się zaraz nie zacznie cały ten alpejski cyrk, już tak to powiem kolokwialnie, bo przecież Zelden... Lodowiec w Austrii, to jest koniec października 24 bodaj, teraz mówię z pamięci, zaczynamy jazdę, oczywiście tam nie ma zjazdu, jest gigant, nie będzie Federiki Brignone chociażby z racji problemów zdrowotnych, nie będzie kilku innych zawodniczek, Sofii Goggi, ale Lindsay Vonn gdzieś w przyszłości, w tym sezonie Pucharu Świata ma się jeszcze na starcie pojawić. No to jest fantastyczna informacja, tym bardziej, że chodzi o zawodniczkę, której groziła amputacja, jak sama przyznała.
0: Przemysław Pozowski, dzięki wielkie. To był Sport 360. Ode mnie sprostowanie, bo wyjrzałem za okno krakowskiego studia Tok FM i to był piękny dzień w Krakowie, bo na tym oknie jest deszcz. Adam Mozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
3: Reklama.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklany słoik.
16: pojemniki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
24: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. W Paryżu na placu Bastylii rozpoczęła się demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu są grupy zamaskowanych ludzi, które policja stara się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, że zrobiono to po to, by, i tu cytat z policyjnego komunikatu, aby trzymać na dystans osoby stanowiące ryzyko. Szef Związku Uczniów Szkół Średnich powiedział dziennikarzom, że premier Sébastien Lecornu we wczorajszym wystąpieniu nie odpowiedział w żaden sposób na postulaty licealistów. Młodzi ludzie już od wielu dni wychodzą na ulice francuskich miast, bo domagają się większych nakładów na szkołę, poprawę organizacji pracy i zwiększenie nauczycielskich etatów. Najwyższa Izba Kontroli wszczęła kontrolę w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w Polsce, poinformował rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny. Instytucja skontroluje wszelkie działania państwa w obszarze przeciwdziałania agresji i przemocy. Dyskusja o profilaktyce w tym zakresie na nowo rozgorzała w tym tygodniu. W ciągu dwóch dni w Polsce doszło do dwóch ataków w szkołach, a trzeci udaremniono. W powiecie wyszkowskim 15-latek zranił 3 osoby, zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, a w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole. Nie jest przesądzone, czy Polska będzie ubiegać się o dodatkowe pieniądze z unijnego programu pożyczek na obronność SAFE, powiedziała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o pieniądze, z których nie skorzystają inne państwa biorące udział i które wrócą z powrotem do puli. Według pierwszych szacunków ma to być około 20 miliardów euro.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Osiemnasta 41, chwila minęła, Adam Ozga, TOK 360 dobiega końca, po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, po 20:00 na mikrofon TOK FM zaprasza Paweł Sulik, który zapyta, jak państwo powinno reagować na kolejne akty agresji w szkole. Zapyta gości i zapyta państwa, nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Nad TOK 360 tu w Krakowie czuwała Natalia Witkiewicz, w Warszawie Patryk Kubiak i Adam Szura i wielkie dzięki. Adam Ozga, dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, również z Krakowa, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
25: Dobry wieczór, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Paruszewski i Jacek Balkan.
26: A dzisiaj dwa auta z koncernu Volkswagena. Jeden to Volkswagen Caddy, długo u nas nieobecny, chociaż był Ford Tourneo Connect, jego bliźniak, pewnie już ze dwa razy. A potem będzie też samochód z tego koncernu. Seat Leon, ja jeździłem wersją kombi, najsłabszą, a Jacek jeździł wersją, o której się dowiemy za kilka minut. Ale zaczynamy od Caddy'ego, który, tak jak wspomniałem, ta nowa generacja jest z nami chyba 5 lat, 6, no... Piąta generacja.
25: Słuchaj, to jest w ogóle śmieszna sprawa, dlatego że Volkswagen Caddy w pierwszej, drugiej generacji on wyglądał trochę jak Polo, trochę jak Golf. Był taki malutki. Druga generacja Caddy, ona już poznikała, miała 4,2 metra długości. Natomiast trzecia generacja była produkowana przez 17 lat. Mhm. W Polsce, w dodatku w Poznaniu, to jest polskie auto, powinniśmy też o tym wspomnieć i o tym docenić. I trzecia generacja Caddy'ego to jest samochód, który jest używany i będzie używany jeszcze przez długie lata jako podstawowe źródło transportu w wielu małych firmach, które zajmują się budową, wykończeniem. To jest najpopularniejsze auto na każdym placu budowy.
26: Ale słuchaj, jedno pytanie, bo rzeczywiście oglądam zdjęcia drugiej generacji i to faktycznie ta sama platforma, ta, musieliśmy nią jeździć. Czy one
25: nie,
26: wszyscy...
25: nie, drugą generacją nie jeździliśmy, Sławku. Ona zakończyła produkcję w 2004 roku. Różnie są podawane tutaj
26: ale
25: generacje
26: jak patrz...
25: tego samochodu.
26: Dobra, bo... tak.
25: Trzecia generacja mieliśmy. Trzecią
26: pojawiła
25: generację
26: się, jak się zaczęła
25: na
26: nasza audycja. Tak. Ale jak oglądam tą drugą, taka nadbudówka z tyłu aż niewiarygodna.
25: Ale to tak kiedyś wyglądało. Tak wyglądało? Ford Courier na przykład. Tak kiedyś wyglądały samochody dostawcze. To dopiero Renault Kangoo wszystko zmieniło. Okay. Potem Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Wiesz, to są wszystko fajne samochody. No, jakby segment kombiwanów. One mogą być dwudrzwiowe, czy trzy, czy czterodrzwiowe, ale dostawcze, czyli dwuosobowe, a mogą być po prostu samochodami rodzinnymi.
26: No
25: to, co dostaliśmy na testy, było samochodem rodzinnym. Było wersją pięcioosobową z ogromnym bagażnikiem, dwulitrowym silnikiem diesla, który miał 120 koni i do tego automatyczna skrzynia biegów. Tak się dziwnie zrobiło, że w tym momencie ten Volkswagen Caddy to jest faktycznie Volkswagen, on jest sprzedawany też jako Ford Tourneo Connect. Natomiast w drugą stronę Volkswagen Transporter jest teraz Volkswagenem, Volkswagen Transporter jest teraz Fordem Transitem, czyli wymienił się Volkswagen ze swoją konkurencją, czyli z Fordem. Jedni dla jednych produkują Caddy'ego i Tourneo Connecta, a Ford buduje dla Volkswagena samochód.
26: I jest ta platforma MQB, to teraz już nie Polo bardziej, tylko Golf, prawda?
25: No, ale to wiesz co, to ostatnio to też był Golf. To takie... Słuchaj, co się zmieniło, jeżeli chodzi o w porównaniu z trzecią generacją? Zmiana jest kluczowa. Powiem ci, że ja, sprawdzając samochody używane przed zakupem, wiele razy jak wchodziłem pod Caddy'ego, to nie mogłem się nadziwić, mówię o tej trzeciej generacji 2003-2020, nie mogłem się nadziwić, że to jest samochód, który z tyłu ma resort. Po prostu resor. A mimo, że jest tam stary, głupi resor, to nadal był samochód fajnie jeżdżący, precyzyjnie się prowadzący. W przypadku czwartej generacji jest już zwykła sprężyna i belka. Nadal jeździ to bardzo dobrze, na szczęście. To znaczy, to jest nadal samochód, który ma dobre właściwości jezdne. Mieliśmy ostatnio Renault Kangoo w wersji Grand i ono jest wyczuwalnie gorsze. Jest tańsze. Jest dużo tańsze, ale jest wyczuwalnie gorszym samochodem do jazdy i też mam wrażenie, że jak się dotyka jeden i drugi samochód, to bez problemu wskażemy to auto, które jest jakoś bardziej starannie zrobione i to jest Volkswagen.
26: Wiesz co, tu bardzo dobrze, ja uważam, że bo ta skrzynia biegów dobrze współpracuje z tym silnikiem diesla. Rzecz, którą od początku zauważyłem, jak jeździłem, nie jeździłem bardzo dużo, że jednak jest dla mnie zbyt mało precyzyjny ten układ kierowniczy. Nie wiem, czy tłumaczenie, że to jest samochód dostawczy, to jest dobre tłumaczenie, ale
25: wszystkie,
26: ale wydawało...
25: słuchaj, wszystkie układy kierownicze są ostatnio z gumy i prawda, przyzwyczajamy się do tego.
26: No nie chcę się do tego przyzwyczajać właśnie, ale to było moje pierwsze spostrzeżenie. Wiesz, ciekawe jest to, bo to jest diesel już, żebym nie zapomniał na koniec, już za 2 miesiące zapisałem, będziemy mieli samochód po faceliftingu i będzie hybryda 1.5, słuchaj, plug-in 150 koni i będzie odświeżone wnętrze. Będzie bardzo nowoczesne, jak widzę na zdjęciach to wnętrze. Ale wróćmy do naszego bohatera. No to, a ty jak to oceniasz? Tu przyzwoite wnętrze, prawda? Ta jakość nie jest zła, to można to łatwo się obsługuje.
25: Słuchaj, obsługuje się trochę trudniej niż się obsługuje Golfa albo Oktawie, też dlatego, że przycisk do wyłączenia asystentów jest to rzecz niezbędna, niestety. Jest w trochę dziwnym miejscu, on jest taki płytkowy. Też ten ekran jest nie za duży, ma pod spodem te paski do robienia ciszej, głośniej, do zmiany temperatury. To jest jeszcze ten stary system, który, wiesz, dziwna rzecz, bo Volkswagen nie podjął decyzji, by od tego momentu mamy wszystko już poprawione i nowe. Tu jest jeszcze ten starszy system, nie taki jak...
26: Poczekajmy do grudnia na ten facelifting i wtedy myślę, że jak patrzę na zdjęciach, będziemy zadowoleni. Słuchaj, ale to jest, jak mówisz, dobre auto, lepsze od niektórych konkurentów, ale czy warte jest tej ceny swojej?
25: Słuchaj, jeżeli chodzi o cenę, to ceny startują od 120 tysięcy. Ja próbowałem skonfigurować tego Caddy mniej więcej tak, jak my mamy i wychodzi mi ponad 180 plus dodatki. Mm-hmm. Trzeba zapłacić 180 tysięcy za tę osobową wersję Maxi z 120-konnym dieslem i ze skrzynią automatyczną. Wiesz, to jest dużo jak na auto dostawcze. To jest sporo jak na minivana. A zobacz, że to jest samochód, który zagospodarowuje ten segment, tę dziurę, o której wspominaliśmy wczoraj. To znaczy Touran przestaje być produkowany albo już przestał być produkowany. No i jeżeli chcesz coś do wożenia rodziny...
26: To kupujesz coś, co się teraz nazywa pięknie kombiwanem.
25: To kupujesz coś, co jest kombiwanem i niestety musisz z tym żyć.
26: No. No ale i Toyota, i Francuzi, czyli te trojaczki też bywają, prawda, ProAce. No jest tak, to są trochę niestety dla mnie samochody zbyt przypominające dostawczaki. To nie są klasyczne minivany, no ale tak to jest, no mówiliśmy, że zniknęły. Słuchaj, w każdym razie... To Caddy, no krótkie moje spotkanie z Caddy. Ty wiem, że w dostawczych to tu jesteś ekspertem chyba od 20 paru lat. Ja po prostu rzadko używam tych samochodów. Jeżdżę, bo chcę wiedzieć mniej więcej.
25: Ja je lubię, zresztą wiesz, ja mam cały czas coś, ja cały czas coś buduję, cały czas coś remontuję, cały czas coś robię. Ja mam, wiesz, własnego prywatnego dostawczaka, którym chyba jeżdżę najczęściej ze wszystkich prywatnych samochodów.
26: Więc jak mam pytanie, czy chcę kombiwana w wersji dostawczej czy osobowej, zawsze wezmę osobową do testów, ale mimo wszystko, czyli nie furgon, tylko tą wersję kombiwan, ale mimo wszystko czuję w nim geny dostawczaka. No i tak to musi być. No dobrze, ale w samochodzie, o którym teraz będziemy mówić, genów dostawczaka żadnych nie ma. Jest to bardzo popularny samochód kompaktowy. Nazywa się model Leon, marka Seat, produkowany... No niech zgadnę, no pewnie przełom wieków, nie? Koniec lat 90.
25: Nie zgaduj, koniec lat 90. Pierwsza generacja Leona. Tak, bo to był jeden z moich ukochanych samochodów długie lata. Strasznie mi się podobało to, jak był narysowany. Przód, tył i profil.
26: Były sedany, były pięciodrzwiowe hatchbacki.
25: Nie, Seat Toledo był sedanem, a pięciodrzwiowy był zawsze tylko Leon.
26: Ale no to była ta sama platforma?
25: No tak.
26: Ten Leon miał wtedy, słuchaj, nie wiem, pewnie 4 metry, kilkanaście centymetrów długości. To nie były duże auta, ale bardzo ładne, prawda? Bardzo ładna. Ta pierwsza generacja, my żeśmy się na pewno nią cieszyli. Nie wierzę, że się nie cieszyliśmy, bo druga generacja to była która? 2005 rok, 2006? Mhm. A wiesz, że ta druga, jak patrzę na zdjęcia, to już tak mi się nie podobała. Jakoś nie wiem, dlaczego ta pierwsza cały czas jest w mojej głowie, że to było super auto. Tam był chyba sześciocylindrowy silnik też. No dobra, trzecia, szybciutko się przemknę, to był rok 2012, kilkanaście lat temu, no to już było lepiej, kombi mi się podobały, a czwarta generacja...
25: Była małym rozczarowaniem, jak się pojawiła u nas na testach, 19 rok.
26: Od kilku lat, 6, prawda, 6 lat, platforma MQB, no to samo co Golf, Octavia, Audi A3. Trochę większy, ale nie tak dużo urosły. Zobacz, on ma niecałe 4,40 kombi, natomiast którym jeździłem ma 4,65 i o tym kombi chcę więcej powiedzieć, bo tam jest co prawda dwie osoby głównie jeździliśmy, ale bagażnik 600 ponad litrów, w hatchbacku 380.
25: 2020 premiera, przepraszam, uzupełnię styczeń, ale 2020. Mhm.
26: Jak się okazało, że będę miał samochód 1.5 turbo, 115 koni, to sobie pomyślałem.
25: Turbo, no. Sławek, ty jeszcze mówisz to turbo z tą, wiesz, taką dziecięcą radością, tak jakby to jeszcze było coś. Pokaż mi silnik bez turbo.
26: Ale wiesz co, tak, teraz ze świecą szukać samochodu.
25: Nie,
26: bez
25: to
26: turbo.
25: Nie, znaczy to chyba no, nawet szukać. Toyoty, nie?
26: No i Suzuki, hybryda. O którym... A nie wiem, chyba jakimś Suzuki ostatnio jeździliśmy bez turbo. Ale nie, no już nieważne. W każdym razie myślałem, że to będzie wóz.
25: Hondy chyba jeszcze.
26: Tak. Między, słuchaj, bajki można to włożyć. Nie jeździło jak wół i właśnie dlatego pewnie dzięki temu turbo wyjątkowo elastyczne auto na trasie. Przejechałem nim chyba przez tydzień ponad 1000 kilometrów i naprawdę powiem ci szczerze, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo Leony chyba, mimo że ty być może... na początku ci się nie podobały. Mi się z wyglądu ta czwarta generacja od początku podobała. Natomiast no, z Leonami różnie było. Często narzekałem, że małe lusterka, jakiś dziwny kształt tych lusterek, to mi doskwierało. Teraz już chyba przestało mi przeszkadzać, albo lusterka urosły. I samochód, słuchaj, pali między 5 a 6 litrów z takim napędem. Precyzyjny układ kierowniczy, fotele, skoro przejechałem tysiąc ileś kilometrów, nic mnie nie bolało w moim wieku, bardzo dobrze po 40, to już coś znaczy. No i słuchaj, dobra jakość wykończenia. Właściwie trudno mi tu znaleźć, słuchaj, miałem inne oczekiwania. Myślałem, że to będzie taka budżetowa wersja po prostu, która tak się będzie tylko przemieszczać, a to się okazało, że to był samochód pełną gębą właściwie do podróży na 4 osoby, to jeszcze ten bagażnik byłby za duży. Powiedz, jaką ty miałeś wersję, bo sam jestem ciekawy, czy ty byłeś rozczarowany, czy też byłeś zadowolony, bo ty nie miałeś tego samochodu, co ja, jeździłeś innym.
25: Wiesz co, ja z wieloma Leonami ostatnio jeździłem i dużo łatwiej docenić mi auta zaprojektowane jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku, niż te zaprojektowane wczoraj. Tutaj nie ma jeszcze takiego odejścia od przywiązywania uwagi do tego, jak coś jeździ. Znaczy, okej, niemieckiej motoryzacji Volkswagenowi nie odbiorę tego. Większość tych samochodów jest po prostu wyczuwalnie postarana, jeżeli chodzi o właściwości jezdy, łącznie z tymi nowymi modelami. T-Roc jest świetny. Jest ultra przyjemnym samochodem, z jakim silnikiem by nie był. W przypadku Leona, ja tam na początku się jakby grymasiłem trochę na to, jak ten samochód się obsługuje. To był szok, tak? Przejście pomiędzy trójką a czwórką było dla mnie bolesne. No teraz oczywiście już po kilku latach się przyzwyczaiłem. Nie mam wyboru zresztą wielkiego. No nie mogę stać tutaj na okopach starej motoryzacji, zajmując się tym, czym się zajmujemy na co dzień od lat. Natomiast bardzo doceniam układ kierowniczy, zawieszenie. I tak naprawdę te silniki, które tam są, 1.5-150, o mocniejszych nawet nie wspominam, to jest optymalny napęd do tego samochodu. Świetnie się tym jeździ i nadal mam wrażenie, że tutaj jest jednak wyczuwalny troszeczkę inny charakter tego samochodu, jeżeli porównamy go z Octavią. Golf jest jak najbardziej po środku, natomiast Octavia wydaje mi się troszeczkę bardziej miękka, trochę bardziej rodzinna, natomiast ten Leon ma troszeczkę takiego jeszcze, wiesz, ale wiesz tego, co kiedyś miały te Seaty, czyli takiego...
26: Zabawne jest to, że ostatnio rzadko to bywa. No teraz mamy pick-upa z ręczną skrzynią biegów, będziemy o nim mówić pewnie za tydzień czy dwa, chińskiego Jacka, ale ten Leon mój, to znaczy ta wersja, którą ja testowałem, miał ręczną skrzynią biegów i całkiem, i trochę wcześniej mieliśmy jeszcze, też o nim powiemy, Suzuki S-Crossa z ręczną skrzynią biegów. I w tym Leonie, mimo tak dużego przebiegu przez parę dni, to powiem ci, że ta skrzynia była tak dobrze, tak dopracowana i tak dobrze skonstruowana.
25: Ale wiesz co, Sławek, powiem ci na puentę, to też nie bierze się znikąd, dlatego że ostatnio dużo tych skrzyń biegów, które mamy, co to było ostatnio? Sześciobiegowa dwusprzęgłówka w czymś była, w Renault Clio. 1.2, 120 koni, LPG, bardzo fajny samochód, skrzynia zamulona. I wolałbym manualną. Kiedyś te siedmiobiegowe EDC, one były bardziej żwawe niż teraz. Te skrzynie, one są wszystkie zestopniowane tak, żeby auto jechało jak na najmniejszych obrotach. I to czasem jest kuriozalne wręcz. Ale...
26: No to ciekawe, co mówisz, bo mam właśnie wkrótce nim też znowu jeździć. Znaczy znowu, w tym sensie, znowu Clio, ale z napędem na gaz i bardzo jestem ciekawy, czy będę miał podobne wrażenia jak twoje. No.
25: Nie ma gazu i manualnej skrzyni, a gazem i manualną skrzynią pojechaliśmy kapturem do Finlandii w wakacje z córką i powiem ci, że chyba wolałbym tego kaptura z manualem. A na pewno wolałbym Clio z manualną skrzynią i z gazem niż
26: W każdym razie, wracając do bohatera drugiego naszej audycji, pierwszy był Volkswagen Caddy, a drugi Seat Leon, to jest wciąż udane auto. Ta generacja ma 6 lat, ale mimo wszystko może dać frajdę z jazdy. No nie jest to nic wybitnego, ale to jest naprawdę bardzo przyzwoity.
25: Dobry samochód, tak. Kłaniamy się pięknie. Do jutra.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzydło.

0: ustawy, która umożliwi blokowanie nielegalnych treści w internecie. Tegoroczna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest pisarką, którą czytają inni pisarze, mówi gościni TOG FM. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOG FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jutro i w sobotę odbędą się w USA rozmowy przedstawicieli Kijowa ze stroną amerykańską na temat rozmów pokojowych z Rosją. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Moskwa intensyfikuje w ostatnich dniach uderzenia, licząc, że w ten sposób zmusi Ukraińców do ustępstw. Tylko podczas dzisiejszych ataków Rosji na Ukrainę zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
1: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada: odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas. To problem dla wszystkich w Europie. We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Już raz została zawetowana przez prezydenta. Jak będzie tym razem w obliczu dramatycznych wydarzeń w ostatnich dniach? Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na wczorajszy i dzisiejszy atak nożowników w szkołach, którzy być może inspirowali się tym, co oglądali i czytali w sieci. Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
2: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne i z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone.
0: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez Karola Nawrockiego, który swoje weto uzasadniał sprzeciwem wobec rzekomego wprowadzenia cenzury w internecie oraz uznaniowego blokowania treści przez urzędników. Dzień po dniu w Polsce doszło do 2 ataków i jednej sytuacji stwarzającej zagrożenie. Dziś w Leszczydole w Nowinach w powiecie wyszkowskim 15-latek zranił 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia pracowniczka placówki, zmarła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Także w środę, w Sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole. Sejm skierował do rozpatrzenia w komisjach projekt ustawy, która ma wprowadzić wart prawie 5 miliardów złotych. System wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw na lata 2027-2030. Opłaty za prąd stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla konkurencyjności polskiego sektora energochłonnego, rywalizującego na rynkach globalnych. Koszty energii w Europie są nawet 2 lub 3-krotnie wyższe od kosztów ponoszonych przez podmioty działające w krajach azjatyckich czy w Stanach Zjednoczonych, wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy. Ann Carson od dekad jest pisarką, którą czytają inni pisarze. Odnoszą się do jej twórczości, stanowi ona dla nich inspirację, oceniła profesor Agnieszka Rzepa, kierowniczka Pracowni Literatury Kanadyjskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. W ten sposób skomentowała przyznanie literackiej Nagrody Nobla dla australijskiej pisarki. Naukowczyni dodała, że to jest nagroda, której się spodziewano. O Ann Carson jako kandydatce do literackiego Nobla mówiło się co najmniej od 2-3 lat. Nagroda jest wyrazem uznania dla twórczości wyrastającej z dogłębnej znajomości literatury współczesnej oraz antycznej i filozofii.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Ja ciągle bez Nobla niestety, ale będzie za to mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska Federacja Narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to 3-krotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Gorgia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 30 do 25. Dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn, Orlen Wisła Płock. Przed nafciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów.

0: turystów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
1: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Mecz Vardar kontra Wisła Płock zacznie się o godzinie 20:45. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: To będzie na razie koniec polskiej złotej jesieni. Maksymalna temperatura przewidywana na jutro to 12-15 stopni maksymalnie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11, a na wschodzie możliwy deszcz.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Yersinia pestis, chyba najsłynniejszy zarazek świata, bakteria wywołująca dżumę, a co za tym idzie domniemana sprawczyni największych udokumentowanych epidemii, miała także doprowadzić do śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, laborantki z Instytutu Badań nad Dżumą w Irkucku. Czy rzeczywiście tak było, tego nie wiemy, niewykluczone, że nie wiedzą sami Rosjanie, ale przypuszczenie wystarczy, by, jak to się mówi w języku dyplomacji, wyrażać zaniepokojenie, a przede wszystkim stawiać pytania. Czy ktoś inny poza Szypiłową trafił do szpitala z objawami zapalenia płuc? Wiadomo, że obserwacją medyczną objęto 200 osób. Oficjalnie żadnego przypadku dżumy nie stwierdzono. Taką informację otrzymała też Światowa Organizacja Zdrowia. Swoje zrobiły jednak wypowiedzi matki zmarłej kobiety. Jej zdaniem Daria Szypiłowa nie otrzymała pomocy, którą otrzymać powinna, a informacja o rozbitej probówce, która miała doprowadzić do jej zakażenia, jest błędna. Probówek, zdaniem kobiety, nie da się rozbić i w to akurat nie trudno uwierzyć. Szklane probówki od dawna zastępuje się takimi z tworzywa. Ale nawet ta informacja nie wyczerpuje listy pytań, a co więcej, nie unieważnia tak do końca scenariusza rozbitej probówki, o którym za chwilę. Ale nawet jeśli to była postać płucna dżumy, nawet jeśli rzeczywiście doszło do zakażenia bakterią Yersinia pestis, to pytanie, co może zdarzyć się dalej? W teorii z jednego przypadku zakażenia może rozwinąć się epidemia, tak samo jak w teorii jedna zakażona komórka może wystarczyć do rozwoju choroby. Ale nie jest powiedziane, że tak się stanie. A może nawet mocniej. Żeby tak się stało, musi wydarzyć się jeszcze coś. Nieszczelny kordon sanitarny, nieustalone źródło zakażenia, działania podjęte zbyt późno, seria przeoczeń. Epidemie nie wybuchają tak łatwo, jak się nam wydaje. Ale powołaliśmy całą masę instytucji i stworzyliśmy masę procedur, które mają sprawić, że nie wybuchną. Takie doniesienia to ich test. Muszą więc pokazywać, że działają, że istnieją, wytwarzając przy tym siłą rzeczy falę niepokoju. Także i w sytuacji, w której próbują uspokajać. A może nawet wtedy najbardziej. A już zwłaszcza, gdy mowa o instytucjach rosyjskich. Siłą rzeczy doklejają się tutaj obawy na wskroś uzasadnione, co Rosjanie robią z patogenami dżumy i po co. I czy oczekiwana przez zachodnie służby przykra niespodzianka, którą mają krajom NATO zgotować lada moment nasi sąsiedzi, nie jest właśnie z tym newsem jakoś powiązana. Zresztą to jest też specyficzna sytuacja, monitorować, bo przecież nie oznacza tego samego, co mieć moc przeciwdziałania. Z epidemiami jest tak, że wiemy tylko tyle, że były i że będą. I to już na dobrą sprawę cała prognoza. Zostańcie Państwo z nami.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
23: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Reklama.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze.
25: Dzień dobry, witam państwa.
5: Panie profesorze, dżuma jest dla pana interesująca jako zagadnienie medyczne?
25: W zasadzie nie powinna się mieścić w moich zainteresowaniach, ale słynna czarna śmierć, która była, w pewien sposób zwracała uwagę również wirusologa. W pierwszej dekadzie tego stulecia grupa epidemiologów brytyjskich zajęła się przez ciekawość dżumą. W cudzysłowie. Dlaczego w cudzysłowie? W tym czasie zmarli na tą chorobę, dostawali taką literkę przy swoim nazwisku, we wszystkich rejestrach i zaczęli śledzić i ze zdumieniem stwierdzili, że po pierwsze, od momentu kontaktu do momentu wystąpienia objawów około 3 tygodni. Jaka dżuma 3 tygodnie się rozwija? Zakaźność wyprzedzająca objawy chorobowe około 3 dni. Też nie pasuje. No taka historia, jak przyjechał gość wynajął pokój, wyjechał, w Londynie zmarł na dżumę. Po 3 tygodniach od jego wyjazdu zmarła córka tej osoby, która wynajęła mu pokój.
5: W którym to było wieku, skoro mamy tak dokładne dane?
25: Oni nie mieli żadnych takich historii jak my, potop i inne. W związku z tym wszystkie archiwa mają do dyspozycji. Drugi element to jest element polski. Jak się spojrzy na mapę, wszędzie w Europie szalała czarna śmierć, a w Polsce nie. Dlaczego? Bo zamknięto granice. Kazimierz Wielki.
5: Mówi pan o XIV wieku.
25: Tak.
5: Ale ponoć jednak była w 1351. Tak się domniemuje obecnie.
25: Granice Polski wtedy, granice Polski teraz, to mała różnica. W każdym bądź razie na te tereny, którymi zarządzał król Polski, udało się zatrzymać. Jeżeli ktoś spojrzy na dżumę, to musi stwierdzić, że do dżumy potrzebny jest gryzoń, szczur, pchła i ludzie. Kto potrafi zamknąć granicę przed szczurami?
5: No właśnie, zagadka.
25: Zagadka. Więc jeżeli metoda była skuteczna, to coś już przestaje pasować. Raczej się w tej chwili przypuszcza, że to była sprawa związana z kafą, z tymi trupami wrzucanymi i tak dalej, czyli z Krymem i wojną, która się tam toczyła, ponieważ tam wylądowały oddziały z Afryki. Mhm. I że mogła to być gorączka krwotoczna, o której dzisiaj już nie wiemy. A to już jest wirus.
5: Okej. Okay. Czyli być może cała historia z czarną śmiercią nie jest to Yersinia pestis.
25: Dokładnie. No a potem jeszcze ukazały się dzieła literackie, które napędziły populację pod względem psychologicznym i dżuma stała się straszliwa.
5: A nie powinna się stać? Myśli pan, że to nie jest aż tak zakaźne?
25: Nie. Powinna być pod kontrolą. Aż tak zakaźna to ona nie jest. Mówimy o płucnej.
5: Mhm. Czyli tej, która się przenosi człowiek-człowiek, prawda?
25: Człowiek-człowiek. Ale trzeba pamiętać, że źródłem z reguły jest zwierzę. Jak ktoś zaczyna straszyć dżumą z Azji, to ja się pytam zawsze złośliwie, gdzie dżuma ma charakter endemiczny? W Arizonie.
5: Między innymi.
25: No między innymi. Akurat nie szczur.
5: Tam zdaje się wiewiórki albo pieski preriowe.
25: Piesek preriowy, dokładnie. A co najzabawniejsze, tutaj trzeba by było etnografów pociągnąć za język. Tereny, gdzie występują te pieski razem z tym, co na nich żyje, uważane są za przeklęte przez miejscowych. No ale miejscowych już niewiele zostało w związku z tym.
5: Czyli rozumiem, że wiedzieli, co to znaczy.
25: To znaczy, mieli jakąś wiedzę. Bardzo często dochodzimy do pewnych rzeczy, a potem zaczynamy się śmiać, bo wiedziano o tym wcześniej, tylko myśmy się dowiedzieli w inny sposób, innymi metodami.
5: Ale jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, dlaczego powstaje Instytut Badań nad Dżumą w Irkucku, to co on właściwie bada?
25: W Polsce jest Instytut Pryszczycy.
5: No ale my z pryszczycą mamy problemy i to jest, zdaje się, taka...
25: W momencie, gdyby ogłoszono, że w Polsce jest pryszczyca, to nie sprzedamy naszej żywności.
5: Mhm. To, a jak to się ma do dżumy w Irkucku?
25: Bardzo różnie. Tam występuje dżuma w Mongolii.
5: Mhm.
25: Na takie placówki wybiera się miejsce, które jest stosunkowo izolowane, mało przyjazne szczurom. No raczej tam za ciepło to szczurom
5: to
25: nie
5: prawda.
25: Jest. I w związku z czym istnienie Instytutu może być uzasadnione sytuacją. Ale trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu. Przez swoje nagłośnienie dżuma stała się pewną propozycją jako broń.
5: No właśnie, to jest to, co robi na wszystkich teraz wrażenie i jakby zasila lęk. Ale na ile to jest racjonalne? To znaczy, na ile rzeczywiście dżuma się nadaje na tą broń?
25: Zajmowali się tym głównie Japończycy w pewnym okresie. Oni rozwijali szczepy, które miały być coraz bardziej zabójcze. No ale tam zdarzyło się, że był taki, który trochę się przeciwstawiał i szukał metod eliminacji.
5: To znaczy?
25: To znaczy zajmował się drugą stroną, czy istnieje możliwość ochrony. Mhm. Problem sprowadził się później właściwie do bardzo ograniczonego problemu ze względu na antybiotyki. Po to, żeby dżuma naprawdę zyskała takie zdolności, trzeba by było po pierwsze zmienić szczep, po drugie dać mu odporność.
5: Mhm. Na antybiotyki?
25: Oczywiście.
5: I to jest możliwe?
25: Teoretycznie tak. Dla niektórych zainteresowanych wystarczy, że jest to teoretycznie możliwe, żeby wyłożyć środki.
5: Ale jakbyśmy się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście taki patogen jest dobrym pomysłem na broń, zważywszy na to, że to jest taka broń niekontrolowana, prawda? Znaczy, jeżeli to wypuścimy, to nigdy nie wiemy, czy to do nas nie wróci.
25: To znaczy, jeżeli naprawdę się postaramy, dostaniemy doskonałą broń, to wróci. Znam jeden tylko przypadek broni biologicznej zastosowanej, która była naprawdę skuteczna.
5: Jaki?
25: Odra.
5: A no tak, to słynny przypadek.
25: Plemiona amerykańskie były absolutnie wrażliwe i tam pokazała, jak skutecznie może zabijać. A my, ponieważ te 8 tysięcy lat byliśmy w kontakcie, bo mniej więcej tyle przed naszą erą przeszła z bydła, pochodzi od bydlęcego wirusa, nie od nosówki, na człowieka i na początku była na pewno tak samo skuteczna. Jak skuteczna była odra w Ameryce? Ocenia się, że populacja liczyła mniej więcej 30 do 60 milionów ludzi. I o ile w Europie to jest kilka procent zgony, to tam była tak na jednym z najbardziej zabójczych wirusów. A stąd również się wziął drugi mit. Bo nasi antyszczepionkowcy mówili, no jak to? Przecież w Ameryce liczba zgonów spadała. Jak się ma dwie populacje, jedna jest mało wrażliwa, druga bardzo wrażliwa, to wymierająca populacja maleje, liczba zgonów zacznie spadać. Trzeba pamiętać, że zredukowanie z 30 milionów do 300 tysięcy to jest bardzo duże zredukowanie.
5: No i owszem. Oj, owszem.
25: Nie trzeba do tego. Liczba zgonów zacznie spadać, kiedy populacje zaczną zamieniać się miejscami.
5: No dobrze, ale teraz jakby wracając do samego problemu dżumy i do Irkucka. Jak pan słyszy te doniesienia, które tam, które stamtąd napływają, one są niekompletne. Jest mnóstwo pytań, co tam się rzeczywiście wydarzyło. No ale jest to przypuszczenie, że
25: ale
5: rzeczywiście...
25: Tego typu zjawiska są zawsze, kiedy zdarzy się przypadek czegoś, co nie powinno się zdarzyć.
5: No to byłoby w sumie uspokajające, że to się nie powinno zdarzyć, prawda?
25: Ale się zdarza. Nie wiem, czy zdaje pan sobie sprawę, że odejście Nixona to nie tylko Watergate, ale również grypa H1, którą postraszeni zaszczepili, ale nieskutecznie zaczęły się zachorowania.
5: A to jest wątek pomijany w historii.
25: No, a kto lubi się przyznawać do błędów?
5: No tak. No dobrze, no to wróćmy do tego Irkucka. Mówi pan, to jest najprawdopodobniej, wydarzyło się coś nieprzewidzianego, coś, czego nikt nie chciał. Co się mogło tam wydarzyć?
25: Mógł być tak zwany błąd rutyniarski. Teraz używamy plastikowych, nietłukących probówek i tak dalej. A co ze starymi szczepami? Ja zabijałem całą kolekcję szczepów zebranych w latach 50. Kto słyszał o plastikowych probówkach.
5: No ale mamy 2026 nawet w Rosji.
25: Nic nie szkodzi. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś muzeum, jakieś archiwum, co jakiś czas musi próbować przepasażować, czy on jeszcze je ma.
5: Co, i na czym to polega? Czyli otwieramy probówkę szklaną, w której powinny być patogeny, tak? I
25: tak, sprawdzamy, wysiewamy, czy one jeszcze żyją. Sprawdzamy, czy one żyją, bo trzeba je wysiać. I zbieramy z powrotem do probówki.
5: Mhm. Czyli na przykład coś takiego mogło się tam
25: wykonywać. Wszystko się mogło zdarzyć. Mogło się zdarzyć, że pani probówka wyleciała z rąk. Problem polega na tym, że ludzie strasznie nie lubią przyznawać się do błędów.
5: Ale nawet, myśli pan, że nawet w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy pracownikiem instytucji, która ma w posiadaniu właśnie takie patogeny i wiemy, z czym obcujemy, ktoś nie będzie wszczynał alarmu, nie będzie próbował poinformować wszystkich wokół, co to znaczy, co to może znaczyć?
25: Nie wiem, czy pamięta pan taką historię, jak w Japonii, tu już chodziło o reaktor atomowy, gość miał wykonać pewne prace konserwacyjne dla bezpieczeństwa, zawory, które dotyczą obiegu skażonego, odkręca się w drugą stronę, o czym on zapomniał i zerwał zawór. Po 4 godzinach próby naprawy zawiadomił swojego kierownika, który zdrętwiał, no jak to będzie wyglądało i tak dalej. Przez 24 godziny nie miał kto podjąć decyzji o zamknięciu obiegu. To jest taki prosty mechanizm ludzki.
5: Czyli zakłada pan, że nawet w laboratoriach czy w miejscach takiej wysokiej klasy zabezpieczeń...
25: Ponieważ akurat trochę zajmowałem się bezpieczeństwem w laboratoriach, to znam różne historie od takiego, że sprzątaczka, która sprzątała w pomieszczeniach, gdzie zwierzęta były zakażone, nie chciało się jej wynieść, miała obowiązek do zabicia, bo to 4 piętra w dół, to wyrzuciła do kosza na śmieci. I nagle w administracji zachorowały osoby na chorobę, na którą nie miały prawa zachorować.
5: Serio? Takie rzeczy się wydarzają?
25: Zdarzają się. Nie chcę mówić gdzie. W jaki sposób kilkanaście osób zakaziło się wirusem wścieklizny w laboratorium, które powinno być idealne?
5: Wścieklizny.
25: Tak. Przy pasażowaniu, normalnie, przygotowaniu.
5: O, oh, wow. No dobrze, a jakbyśmy rozważyli inne scenariusze, co się może wydarzyć, żeby pracownik instytutu, w którym mamy patogeny dżumy, na nią zapadł?
25: Muszą trafić do właściwego miejsca w organizmie. Znam takich, którzy nie chcą nakładać maseczek, bo się duszą. W normalnych warunkach ich się eliminuje z prac z patogenami, z którymi nie wolno. Mogą być manualnie fantastyczni, ale lepiej, żeby nie pracowali. Znam takich, którzy w laboratorium, w momencie, kiedy jest krótka przerwa, opuszczają laminę, która to taki boks, w którym wszyscy wykonywane są bezpieczne czynności i siadają sobie na stole, żeby odpocząć.
5: No dobrze.
25: Czyli... Zachowania ludzkie są niespodziewane. W związku z tym nie chciałbym nawet spekulować, co tam się mogło zdarzyć.
5: No dobrze, i teraz mamy taką sytuację, załóżmy, że idziemy dalej w pewne domniemania, ale już opuszczamy samo laboratorium. Wychodzi osoba z tego rodzaju zakażeniem w swoje naturalne środowisko, czyli po prostu idzie do domu. W przypadku dżumy, co się zaczyna dziać?
25: Zależy, o jakiej dżumie mówimy. No ale mówimy o płucnej, o tej, tak, powiedzmy, która może być przekazana drugiej osobie w postaci aerozolu. Osoby ulegają zakażeniu lub nie, zależy, jakie miały szczęście. To nie działa na wszystkich, to ma określony dystans.
5: Ile tu jest czasu od momentu kontaktu z patogenem do momentu pierwszych objawów?
25: Kilka dni.
5: A czasu na reakcję od momentu wystąpienia objawów do momentu podania leku, żeby to było skuteczne, ile mamy? Mniej więcej 24 godziny, prawda?
25: Tak. Mhm. No, jeżeli kilka dni do skutecznego zejścia na zapalenie płuc, bo wszyscy mówią prawdę, zapalenie płuc.
5: Mhm, tak, to mówią. Tylko nie mówią,
25: nie mówię, czym wywołane. Mhm.
5: A czy może być tak, że ekscytujemy się przypadkiem, gdzie zapalenie płuc zostało wywołane czymś zupełnie innym, a oni tego nie wiedzą?
25: Może być. Jeżeli nie otrzymali wyniku potwierdzającego, to mogą nie wiedzieć. Co gorsza, mogą wstydzić się, przyznać, że nie wiedzą.
5: Albo mogą wiedzieć, ale nie chcieć się do tego przyznać z innych powodów. No dobrze, to teraz popatrzmy jeszcze inaczej. To znaczy, na ile... jakie muszą być spełnione czynniki, kryteria? Jaka musi zaistnieć sytuacja, żeby z jednego zakażenia rozwinęła się epidemia? Bo to nie jest takie proste, wbrew temu, co ludzie myślą.
25: Wcale nie jest takie proste. Przypomnę COVID. Po pierwsze, wiemy, że pierwszy przypadek COVID-u to było przekazanie ze zwierzęcia październik, listopad. To, co się działo na targowisku w Wuhan, wyraźnie jest ognisko przekazania zakażenia wielu osobom od osoby zakażonej. I coś takiego zauważamy. Czyli wszystko zależy, na jakim etapie wychwycimy. W momencie, kiedy już na takim, to tych osób zakażonych jest sporo, żeby ich nie wychwycić. Jak pamięta pan, przy COVID-zie pierwszy przypadek do Polski, ja zawsze żartuję, że powinien dostać nagrodę za obywatelską postawę, zgłosił się i od niego zakaziły się dwie osoby wychwycone, nic się nie działo. Problem się zaczął, kiedy zaczęli wracać z Włoch. Mm-hmm. A w ogóle jest to historia pomyłek. Trafił COVID do Anglii, zatrzymali. Trafił do Niemiec, prawie zatrzymali. Dlaczego? Pięć osób. Jedna z nich mówiła, pocałujcie mnie w nos, ja mam wykupiony urlop i pojechała sobie do Hiszpanii. Ale w tym momencie, jeżeli chodzi o dalszy postęp, zatrzymali. Myśmy zatrzymali nawet dość długo, bo dość szybko były podjęte działania. Co zresztą się obróciło później przeciwko, dlatego że jak to? No przecież prawie nie ma zachorowań. To znaczy wszystko powinno być odpuszczone.
5: No tak, no tak. No rzeczywiście ten pierwszy moment COVID-u, to pierwsze lato było po prostu wręcz entuzjastyczne dla wielu.
25: No tak to bywa.
5: No dobrze, to teraz...
25: A Włosi dlaczego wpadli? Mhm. Oni się później tłumaczyli różnymi rzeczami, a wpadli dlatego, że nie chcieli wprowadzać ograniczeń, ponieważ to był sezon turystyczny, a jak wprowadzili, to zamknęli szkoły, ale nie dyskoteki. Co spowodowało, że jeszcze rozjechało się towarzystwo, żeby się dobrze pobawić. Szkoła zamknięta, to ja się będę przejmował.
5: No tak, no tak. To jest...
25: Drugi błąd, to może propagandowo nawet coś lepszego. Zakazali ślubów i pogrzebów. Niestety pogrzeby mają to do siebie, że nie da się ich zakazać, bo ludzie będą umierać. Dopóki mieli miejsca, to składowali, a w pewnym momencie wywieźli wszystkie trupy hurtowo. Pokazuj te słynne całe kondukty
5: tak.
25: ulicę. To był właśnie skutek takiego zarządzenia. Ja się sobie pokpiwałem, że jeżeli ze ślubami to ma jakieś uzasadnienie, może ktoś się zastanowi.
5: Czy akurat teraz?
25: To z pogrzebami co najwyżej zmienia się rodzaj ceremonii. Nie ma wielkiego odprowadzania, tylko jedna osoba w warunkach sanitarnych, czyli z pełnym opakowaniem dodatkowym.
5: No właśnie. Ale teraz tak, Wracamy do Irkucka i do tego przypadku dżumy konkretnie. Mówimy o tym, że żeby w ogóle zaistniała epidemia, niezależnie od tego, jaki mamy patogen, muszą zostać spełnione pewne konkretne warunki. Jakie muszą być spełnione w przypadku dżumy?
25: Nieszczelny kordon sanitarny. O ile mając współpracę z laboratoriami rosyjskimi w pewnym okresie mogę podejrzewać o pewne niestaranności, o tyle znając zasady reagowania tego systemu, kordon będzie szczelny.
5: Najszczelniejszy jak się da.
25: Nawet jeśli nie będzie podstaw, to i tak.
5: No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, no takie są, zdaje się, dzisiaj domniemania. Jeśli oczywiście wracamy do tej historii, o której pan powiedział na samym początku, jeżeli w średniowieczu była Yersinia pestis rzeczywiście, jeżeli tak zwana czarna śmierć to było to, no to fakt, że ludzie przemieszczali się jednak na dość nieduże odległości z wielkim trudem, bardzo hamował rozwój.
25: Szło to powoli dosyć. Mhm. W dzisiejszym świecie cokolwiek się pojawi, nie wiem, czy pamięta pan zabawy z hantawirusem Andy, która nagle popłynęła przez morze.
5: A to niech pan przypomni, bo tego nie pamiętam.
25: Grupa ludzi, która była w Ameryce Łacińskiej. Jest to jeden hantawirus szerzący się człowiek. Tak naprawdę. Nagle na statku rozpoczęły się zachorowania. Jak zwykle wszyscy się obawiali ludzi ze statku. Zresztą to samo było przy COVID-zie.
5: Tak jest.
25: Zamiast zająć się tymi ludźmi, izolować i leczyć, co się da. Nie ma leków bez te choroby, ale objawowo można dużo zrobić. To wszyscy starali się odepchnąć. Zresztą przy ostatniej eboli. Gdzie wylądował Amerykanin zakażony?
5: No gdzie?
25: W Niemczech. Bo go Amerykanie nie chcieli.
5: Serio? Był taki przypadek?
25: Był.
5: Bo najsłynniejszy to jest ten z Hiszpanii, prawda?
25: No to jest... z Hiszpanii to jest znacznie wcześniej, a ja mówię o ostatniej tej epidemii. Niech pan sprawdzi, gdzie wylądowali ci, którzy z...
5: Czyli nie mówimy o tej z 2014, tylko...
25: Nie, teraz.
5: Teraz. I co, nie chcieli go przyjąć do siebie? I...
25: To, jak można wcisnąć komu innemu, to nie się martwi.
5: No dobrze, ale... Ale to jest trochę takie pytanie, no to jest wszystko groteskowe właściwie, co my mówimy teraz. To znaczy to przerzucanie się jakby odpowiedzialnością za zagrożenie.
25: Tworzenie zagrożenia. Mówmy sobie szczerze, nie ma czystych przypadków medycznych. My żyjemy w świecie, w którym będzie polityka, dezinformacja, wprowadzanie w błąd celowe.
5: Historia.
25: Ebola nie byłaby taka znana, gdyby nie film Epidemia.
5: Oczywiście. Który raczej stworzył fikcję wokół tej
25: choroby. No, tak to bywa.
5: Ale jeżeli byśmy się zastanowili nad tym, co się dzieje teraz, to znaczy jest ten przypadek w Irkucku, wszyscy o tym gadają, WHO już komentuje, jest mnóstwo pytań, znawcy i historycy przywołują przypadki z przeszłości, my teraz też rozmawiamy. No i, to, i tak, i można by sobie zadać pytanie, czy w ogóle jest po co, czy to jest tego warte, czy też jest tak, że w świecie po-covidowym już nie uciekniemy od tego rodzaju reakcji.
25: Nawet nie po covidowym. Nie wiem, czy pamięta pan coś takiego jak Hiszpanka.
5: No pamiętam, że była, ale pamiętać nie mogę.
25: No właśnie.
5: Wiem, że była.
25: Z głównym inspektorem sanitarnym Posobkiewiczem sobie pozwoliłem na kpinę, bo liczba zgonów na Hiszpankę rosła z roku na rok. No ona się skończyła w końcu. To była grypa z początku poprzedniego stulecia, 18 rok.
5: No tak mi się wydawało. A kiedy niby tak rosła ta liczba?
25: No w latach 60., 70. Dlaczego?
5: No dlaczego?
25: No bardzo proste. Tu wchodziła jeszcze ekonomia. Szczepienia na grypę. Mhm. Produkcja, szczepionki. No mówię, Nixon też przez to, to był taki przyczynek do jego pozbycia się. O czym najmniej mówiono zresztą, bo nikt nie lubi o tym mówić. No i kiedyś zażartowałem, że wszyscy, którzy chorowali na Hiszpankę, to zmarli.
5: No i co się działo?
25: No wiadomo, to było w 18 roku. Trudno. Znalazł Posobkiewicz gościa, który nie tylko przeżył Hiszpankę, ale jeszcze i COVID.
5: Wspaniale.
25: I przyszedł mi powiedzieć, że wiesz, pomyliłeś się.
5: I co pan odpowiedział?
25: No, musiałem przyznać, pomyliłem się.
5: No ja rozumiem, że taka sytuacja już...
25: Nikt nie pamięta, że Hiszpanka była głównym przyczyną zgonów przy Hiszpance była klebsiella pneumonii, nadkażenia płucne, a nie było żadnych antybiotyków. Oczywiście jakiś tam odsetek zmarł z powodu samej Hiszpanki. Ale gro to były zapalenia płuc bakteryjne, ponieważ wirus wchodzący do organizmu robi świetne podłoże dla bakterii.
5: A właściwie klebsiella jest wszędzie.
25: Zgadza się. A społeczeństwo, o ile II wojna światowa była wojną zbrodni, to pierwsza była wojną głodu.
5: Czyli osłabienie.
25: Osłabienie. Zresztą nazwa Hiszpanka. Bo gazeta hiszpańska doniosła. Powinna się nazywać Amerykanka, teraz to w modzie.
5: Ale rozumiem, że czyli właściwie mamy taki przypadek, kiedy znowu mit pewnej epidemii zostaje wytworzony później za sprawą uproszczeń, licznych uproszczeń.
25: Tak, dokładnie. Dlatego co będzie, jak wygląda sprawa dżumy w Irkucku i to jakby ją tak dokładnie oczyścił, to trzeba wtedy posłuchać WHO. Zagrożenie dla Europy jest prawie żadne.
5: Ale no dobrze, to teraz się zastanówmy nad tym. WHO to z jednej strony mówi, ale z drugiej strony no jakby cały czas zaznacza, my tu monitorujemy i tak dalej, i tak dalej.
25: No w końcu do czegoś się spowołane. No, tak.
5: Trzeba bronić tej...
25: Swojej pozycji powrócy. Należy zawsze bronić.
5: No właśnie.
25: A przy okazji, jeżeli przeciwnikowi da się dołożyć, to trzeba dołożyć.
5: Ale też, ja się zastanawiam nad tym, bo tak zupełnie szczerze, panie profesorze, jak to jest z przewidywaniem kolejnych epidemii? Na ile to w ogóle jest możliwe? To w ogóle się daje robić, czy to jest...
25: To znaczy wszyscy wiedzą, że będą.
5: No właśnie. Wszyscy wiedzą, że będą i...
25: I teraz każdy stara się upiec przy czymś jakąś pieczeń. Ja jestem emerytem, nie muszę żadnej pieczeni piec. Ale jeśli zajmuje się jakimś patogenem, najczęściej zajmuje się, bo coś dla mnie wnosi, jest dla mnie interesujący, albo pozwala mi uzyskiwać środki, albo pozwala mi uzyskiwać pozycję, no to będę się starał, żeby on był zauważony.
5: I doceniony. I jako zagrożenie.
25: Jako zagrożenie. A kto będzie płacił pieniądze na coś, co nikomu do niczego nie służy?
5: No to wiadomo. Trzeba zastosować różne metody mówienia i różne sposoby narracji o chorobie, żeby stała się tematem politycznym.
25: Albo staje się tematem politycznym z braku innego.
5: Ale myśli pan, że na przykład COVID stał się tematem politycznym z braku innego, czy też faktycznie ten przypadek był o tyle trudny, że mógł doprowadzić do tej blokady służby zdrowia?
25: Weszliśmy na etap globalizacji. I nikt nie mówi, że przywożąc sobie szopa pracza, bardzo sympatyczne zwierzątko, możemy przywieźć sobie patogen, który na przykład zmieni nasze zachowania. Jest taki.
5: I jak się nazywa?
25: A to nie jest z mojej grupy. To jest pasożyt mózgowy. Był wypadek z dzieckiem w Stanach, które zjadło zanieczyszczone kałem szopa pracza, jedzenie i zaczął zachowywać się inaczej. Było niezwykle odważne. Nie ma żadnych oporów, żadnego strachu. Dla Chopina jest to marzenie. Upolować coś, co nie chce, co nie ucieka, to jest ideał. Jemu to nie szkodzi.
5: W ten sposób. Ale ten zdaje się też ten element takiej straceńczej odwagi też w przypadku wścieklizny występuje na jakimś etapie.
25: No też, ale to jest trochę co innego. Kiedyś próbowano nakręcić film w Ameryce na temat wścieklizny, odmiany wścieklizny, którą przyniósł wieloryb. Tam zwrócił się kolega ze Stanów, żebym przeczytał scenariusz, no ale dostałem czkawki ze śmiechu, bo pierwszym objawem wścieklizny jest wodostręt. Tworząc taki scenariusz...
5: To dość osobliwa koncepcja.
25: Powiedziałem, że chyba się musiałem rzucić na noc z powodu strachu przed wodą.
5: No właśnie.
25: Nie przeszło, no ale trudno.
5: No dobrze, ale to wróćmy do tych właśnie epidemii takich, powiedziałbym, wytworzonych, trochę takich, nie wiem, wyprodukowanych przez media, trochę przez nasze strachy i lęki. Co w ogóle z tym tematem można robić teraz, zważywszy na właśnie ten moment taki po-covidowy?
25: W gruncie rzeczy trzymać kontrolę i dbać o jedną rzecz. Pamiętać, że każde środowisko ma swoje patogeny. Pamiętać, że nasze zachowania decydują nie tylko o nas.
5: No to teraz mówi pan rzecz strasznie skomplikowaną i trudną.
25: Nie, najłatwiejszą.
5: To znaczy?
25: To znaczy, mamy wpojone przez tysiąclecia, że obcy to wróg, bo coś może przynieść, a sami sobie przywozimy wszystko, co nam wpadnie w ręce. Drobna sprzeczność.
5: No ale też jakby... No właśnie taka, to jest chyba ten fundament mniemania o epidemiach, prawda? Czyli, że ona zawsze przychodzi z zewnątrz, nigdy nie jest nasza.
25: Bo to, co nas, było wśród nas, to albo by nas wybiło, wtedy nikt by nie będzie o tym wiedział, albo zyskujemy pewien poziom uzgodnienia z patogenem. Ja to tak ładnie nazywam. Dla jego interesie leży, żeby nie zabijać, bo nie będzie miał na kim żyć. A ci, którzy zginą, są straceni dla populacji, dla patogenu.
5: Czyli w tym sensie to, co nazywamy jakąś tam odpornością, pan mówi, jest w gruncie rzeczy ułożeniem się z patogenem.
25: Z patogenem. Czasami, czy wie pan, kiedy powstały najstarsze szczepionki?
5: No nie wiem, nie chcę zgadywać.
25: 50 teraz. Milionów lat temu.
5: A co to było? Jak to wtedy wyglądało?
25: Nie wiadomo, co się działo, ale tam z wyjątkiem kilku gatunków, które to straciły, większość ma geny wprowadzone do swojego genomu eboli.
5: A to mnie teraz pan zaskoczył.
25: Przy czym jako ciekawostkę. My jesteśmy na bardzo prymitywnym poziomie, jeżeli chodzi o szczepienia. Bardzo niewiele gatunków ma gen zewnętrzny, dający odporność na czynnik, czyli neutralizujące czynniki. Większość z nich ma na geny niestrukturalne, które powodują taką zmianę replikacji patogenu, że jest spowolniona, nie wywołuje żadnych skutków, a odporność powstanie sama.
5: Czyli jak to działa w praktyce, żebyśmy to wytłumaczyli prosto?
25: Powiedzmy, że dany wirus ma gen wyłączający wczesne etapy odporności nieswoistej. To kontr. Element, który znajduje się w genomie, rozpoczyna działanie na ten czynnik. W związku z tym ten wirus musi borykać się z trudnościami w namnażaniu. Robi to nie tak, jak powinien, robi bardzo wolno. Mnóstwo powstaje cząstek, które do niczego się nie nadają, tak zwanych defektywnych, przez co uodparnia się dany organizm i nawet nie zauważa, że przeszedł zakażenie. Ale potem zakażenie następne już trafia na gotowy, czyli uodporniony organizm. Dlatego nazywam to szczepionką. Nasz genom zawiera całe mnóstwo, ja to nazywam sztandarów zwycięstw, to jest takie muzeum, czyli genów tych czynników, z którymi żeśmy sobie poradzili. Jeżeli ja panu powiem, że od szympans i człowiek to mają 92% wspólnych genów, to jeszcze musiałbym powiedzieć, że ale za to jedni i drudzy mają geny różniące po czynnikach, z którymi się zetknęły.
5: No dobra, no, to jest, to rozumiem, ale teraz tak. Ciekawi mnie tak na koniec tej naszej rozmowy, żebym jeszcze spojrzał. Tak, zdecydowanie na koniec naszej rozmowy.
25: A to już pan będzie sobie ciął, jak będzie pan chciał. Dobrze.
5: Ale na koniec naszej rozmowy ja bym chciał od pana usłyszeć takie, jak pan na to patrzy, znaczy takie zdanie, czy faktycznie, bo to, że epidemie nas zmieniają, to jest niewątpliwe. To znaczy, jeżeli się popatrzy historycznie, to można postawić nawet i taką tezę, że być może wytworzenie instytucji państwa było powiązane z epidemiami wczesnymi. Ale co to dzisiaj znaczy, że mamy epidemię?
25: Dzisiaj mamy w gruncie rzeczy strukturę globalną. I to, co pozostało w tych obszarach jeszcze spenetrowanych, ale jeszcze się nie ujawniło, ma szansę się ujawnić. Nie licząc tego, że powstają nowe organizmy. Jest takie pojęcie jak czas generacji. Dla człowieka, powiedzmy, to jest 20 parę lat, wchodzi następna generacja. Dla wirusa 11 sekund. Wirus, namnażając się, tworzy, jak ja słyszę o zmianach wirusa, to odpowiadam, że w trakcie 1 na 1000 nukleotyd przy każdym przepisywaniu jest zmieniany. Oczywiście większość tych zmian powoduje, że to, co powstaje, jest nieskuteczne. No ale jeżeli żywimy się na cudzym, to nas to mało interesuje. Jak starcza, to nie ma problemu. Taki wirus, powiedzmy COVID, 32 tysiące nukleotydów. To ile będzie odmian w komórce zakażonej pojedynczą cząsteczką? Jak powstaje około 13 miliardów. Z tego tylko niewielki odsetek jest ten, który będzie aktywny, ale za to dostosuje się. To jest olbrzymia plastyczność.
5: Czyli właściwie z żadnym wirusem nie rozstaniemy się na zawsze.
25: Nie. Jak już mamy, to mamy. My możemy wyłagodzić nasze kontakty.
5: Ale ja pamiętam taką naszą rozmowę, gdzie pan powiedział o tym, że jednym z wirusów, o którym wydawałoby się, że już w ogóle nie myślimy, zapomnieliśmy, który może wrócić i bardzo się zdziwimy, jak bardzo skuteczny się okaże, to jest ospa.
25: Bośmy wyparli. Zresztą przy pomocy ospy, która przeszła przez krowę. Bo krowianka nie jest ospą krowią, to umówmy się. Jest to ludzka, która przepasażowana przez inne zwierzę uzyskała inne właściwości. Czy przy okazji trochę nas odrabialiśmy? Tak. Jakby pan przejrzał, ile gatunków zwierzęcej ospy pochodzi od krowianki, to by się pan zdziwił.
5: Czyli natworzyliśmy.
25: No, zawsze to są skutki uboczne.
5: No tak. Czyli właściwie, jakbyśmy tak spojrzeli szeroko, jakiego rodzaju refleksje możemy mieć z takich doniesień z Irkucka? Jak w ogóle na to reagować?
25: Kto?
5: My tutaj, siedząc w tym pokoju.
25: No ale kto?
5: Pan? Ja.
25: Pan potrzebuje materiału do artykułu.
5: No, do audycji.
25: Tak jest. Ja jestem człowiekiem spokojnym, który wie, że takich zdarzeń jest mnóstwo.
5: I jak rozumiem, w gruncie rzeczy to jest jakiś przypadek też interesujący, że to do nas dotarło w ogóle.
25: W Piśmie Świętym jest to, co było po cichu, będzie głoszone na dach.
5: No dobrze. Lubi pan metafory.
25: No, taki fach.
5: Taki fach? Wszyscy oczywiście, tak macie?
25: Nie, bardzo różnie. W gruncie rzeczy każdy jest inny. Ja podchodzę do tego w pewien sposób jak do normalnego zjawiska biologicznego szerzenia się i wzajemnych kontaktów poszczególnych obiektów. Są nieuniknione. Jedne będą łagodne, jedne bolesne, ale jeżeli przetrwaliśmy takie, to ile potrzeba populacji, żeby przetrwała? Jaki odsetek?
5: Nie mam pojęcia.
25: 5%.
5: Ile? 5%. No to przeżyjemy.
25: Dokładnie.
5: Dziękuję bardzo. Profesor Włodzimierz Gut był Państwa i moim gościem.

0: Reklama.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Po ataku 15-latka w szkole w Leszczy-Dolenowinach wszystkie szkoły podstawowe w gminie Wyszków będą jutro zamknięte. W Sejmie duże emocje. Rządzący chcą jak najszybciej przegłosować projekt ustawy

0: jutro zamknięte. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował w czwartek wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na dzisiejszy atak 15-latka, który w szkole w Leszczy-Dolenowinach ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. To 37-letnia woźna. Jak informuje policja, trwają czynności z udziałem zatrzymanego nastolatka, a prokuratura zabezpiecza dowody. Śledczy muszą ustalić m.in., czy 15-latek będzie mógł odpowiadać za zabójstwo jako osoba dorosła. Prokuratura podkreśla, że należy najpierw stwierdzić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się 2 noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Duże polityczne emocje wzbudza projekt ustawy o usługach cyfrowych w internecie. Rządzący chcą go dziś przyjąć, podkreślając, że przepisy pozwolą usuwać z internetu nielegalne treści, na przykład nawołujące do przemocy. Ostatnie ataki w szkołach powinny sprawić, że ustawa zostanie przyjęta jednogłośnie, mówił Szymon Hołownia z Polski 2050.
1: Dzisiaj będziemy głosowali, drodzy państwo, możemy do tego swoją cegiełkę przyłożyć do bezpieczniejszego świata, kolejne implementacje ustawy o usługach cyfrowych. My musimy wreszcie jako państwo wziąć też bardzo krótki kaganiec te platformy, które nadal nie wywiązują się z obowiązku powstrzymywania się przed publikacją patotreści. Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
0: To już drugi projekt ustawy w tej sprawie. Poprzedni zawetował prezydent Karol Nawrocki. A tak do sprawy odniósł się Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wykorzystując ten dramat dnia dzisiejszego, czarny dzień w polskich szkołach, to też jest ciekawe, dlaczego akurat po 3 latach waszych rządów największe nieszczęścia w szkołach są właśnie dzisiaj. Właśnie dzisiaj dzieci podnoszą rękę na dzieci. To jest wasza demoralizacja, to jest wasza polityka przemocowa. Chcecie dzisiaj zakneblować usta prawicy. Nie damy tego. Nie możemy poprzeć kolejnego potworka.
0: W Sejmie jest reporter TOK FM. O wynikach głosowania poinformujemy w kolejnych informacjach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA zaplanowanymi na 3 listopada. Oznajmił, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy. Trump zamieścił swój wpis po serii doniesień mediów sygnalizujących, że prezydent może wznowić poważne działania wojenne przeciwko Iranowi jeszcze przed wyborami. Spodziewane uderzenia miałyby, według m.in. portalu Axios, objąć elektrownię i mosty oraz obiekty nuklearne, a w atakach miałby wziąć udział też Izrael. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju. Pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Błażej Kulesza.
4: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak 2 poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
5: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
4: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz poddał mecz półfinałowy z innym Australijczykiem Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
5: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
4: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.

0: nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotne opady deszczu. Nad morzem i w zachodniej części Karpat możliwe też burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w nocy od 7 do 10 stopni. Jutro najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie. W pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opada deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która dzisiejszy program przygotowywała i będzie wydawać. Program będzie realizował Michał Brodowski. I zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w programie, który no, pewnie słuchacze dzisiaj i słuchaczki się domyślali. Poświęcamy jakiemuś namysłowi nad tragediami, które się wydarzyły w polskich szkołach dzisiaj, wczoraj. W naszym studiu Jolanta Zmarzlik, psycholożka Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: A zdalnie łączymy się z profesorem Jackiem Pyżalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Ja przypomnę słuchaczom i słuchaczkom, chociaż no, akurat to są informacje, które media podawały dzisiaj, wszystkie media, że i dziś i wczoraj doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach w miejscowości Leszczydłów Nowiny pod Wyszkowem. 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Wskutek ataku zmarła pracownica szkoły, a dzień wcześniej, w środę, w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Ale również wczoraj w sierpcu na Mazowszu policja udaremniła kolejny planowany atak. My jesteśmy już w tej sytuacji wieczorem dziś i pewnie duża część społeczeństwa też, że mało tego, że usłyszało o tych historiach, to jeszcze usłyszało już o pierwszej reakcji polityków, policji, ale nie tylko, bo na przykład również Najwyższa Izba Kontroli wydała swój komunikat. Jak się łatwo domyśleć, prosiła, żeby nie reagować szybko, emocjonalnie, tylko zastanowić się nad długofalowymi, strukturalnymi problemami, które mogą prowadzić do tego typu sytuacji i nie wykorzystywać politycznie. No, ten komunikat trochę za późno, bo nawet przed chwilą w serwisie informacyjnym słyszeliśmy, że w trakcie dyskusji nad kolejną nowelizacją ustawy politycy w Sejmie już zdążyli zacząć wykorzystywać te tragedie politycznie. Ale najpierw chcę Państwa zapytać o to, czy to jest sytuacja, która naturalna dla Państwa, że my oczekujemy od rządzących, żeby właśnie tak jak dzisiaj powiedział premier, uruchomić policję, żeby uruchomić od razu ten taki podstawowy, dla niektórych w ogóle taki oczywisty sposób radzenia sobie z tego typu sytuacją. To znaczy codziennie przyjdzie patrol policji do szkoły, no, oczywiście w porozumieniu z dyrektorem, szef MSWiA już odpowiednie rozporządzenia będzie wydawał. Czy to jest naturalny pierwszy taki odruch i komunikat, bo przecież to jest rodzaj komunikatu dla całego społeczeństwa, do rodziców, do dzieci, do nauczycieli, ale też do całego społeczeństwa. Czy to tak właśnie powinno wyglądać w tym sensie, że no to jest jakaś odpowiedź natychmiastowa, w sensie coś się wydarzyło dzisiaj i ja wiem, że jutro, jeśli do jakiejś szkoły chodzi moje dziecko, to tam będzie patrol policji, więc teoretycznie to jest uspokajające. Ale jak Państwo to widzą? Jolanta Zmarzlik.
3: Tak, zanim zacznę odpowiadać na Pana pytanie, to muszę dla czystości formy powiedzieć, że nie jestem psychologiem, jestem właściwie, można powiedzieć, najogólniej pedagogiem, ale z nastawieniem, ze specjalizacją dotyczącą resocjalizacji dzieci i młodzieży, czyli wydawać by się mogło, że trochę w tej sprawie mam coś do powiedzenia. Nie przesądzę to, ale tak by się wydawać mogło. I teraz odpowiedź na Pana dalsze pytania. Znaczy ja się pytam, a co Pana uspokaja, że przyjdzie patrol policji? Mhm. To znaczy, że czego Pan się spodziewa? Bo jest szkoła, która, no jedna szkoła liczy 300 uczniów, druga liczy 1200. I co się ma wydarzyć z tego powodu, że wstąpi tam patrol policji?
2: Ta przestrzeń publiczna się zmieni w tym sensie, że dotychczas go nie było. Nie widziałem. Na przykład jako uczeń nie widziałem umundurowanych ludzi. Mogę pomyśleć, że jest bezpieczniej, nie wiem.
3: Znaczy nie, to jakoś bardzo wątły argument jest, ponieważ tak naprawdę to nie jest działanie doraźne, postawienie, niech nie będzie to patrol, niech to będzie szwadron policji, niech na każdym korytarzu i przed każdą klasą stoi policjant i to dalej właściwie nic nie zmienia. Być może nikt nie będzie biegał z siekierą po korytarzu, ale są jeszcze okolice szkoły, są o płotki, jest droga do szkoły, są nieuczęszczane miejsca, kotłownie i tym podobne rzeczy. Im więcej pilnowaczy, bo powiedzmy, że policja będzie pełniła rolę pilnowacza. Im więcej pilnowaczy, tym więcej pomysłów, szczególnie u młodych ludzi, na ominięcie tych pilnowaczy i dokonanie tego, co mają zamiar zrobić, bo będzie to większa adrenalina, większe bohaterstwo.
2: Ja rozumiem, ale to wyobraża pani sobie, że rząd na przykład reaguje inaczej, znaczy wysyła inny rodzaj komunikatów, de facto do nas wszystkich, nie tylko do kadry, do rodziców, do dzieci.
3: Proszę pana, ja wiem, że to jest takie trochę populistyczne, efekciarskie podjęcie działań, że rzeczywiście w każdej szkole wyślemy policjanta, nie wiem, kogo jeszcze możemy wysłać. Możemy jeszcze, nie wiem, zrobić szybkie takie działania, jak na przykład bramki, które będą kontrolowały, czy ktoś nie wnosi metalu jakiegoś, no i znaczy nie wiem, wszyscy będziemy uszczęśliwieni. Znaczy to, czego brakuje polskiej szkole, zdecydowanie to myślenia o tym, że szkoła jest takim miejscem, w którym może się dokonywać wiele różnych aktywności w stosunku do dzieci. Nie tylko nauczanie tabliczki mnożenia czy pierwiastków trzeciego stopnia, ale cała masa działań wychowawczych i tego potrzebujemy. I to stoi w sprzeczności z różnymi trendami obowiązującymi aktualnie w naszym społeczeństwie, czyli na przykład szkoła nie ma prawa zabierać rodzicom ich decyzyjności co do tego, co się ma dziać z dzieckiem. Dziecko chodzi do szkoły, żeby nauczyć się stolic wszystkich krajów oraz rzeczonych pierwiastków, natomiast to, jak należy żyć, jakie mieć wartości, leży w rękach rodziców i rodzic sobie nie życzy, żeby szkoła w to ingerowała. Oczywiście są całe setki, tysiące rodziców, którzy sobie życzą, ale oni jakoś mają takie, ich argumenty wyglądają troszkę jak pisk myszy, a argumenty drugiej strony są tubą, wielką tubą i są krzykiem, że jakiś pedagog chce rozmawiać z dzieckiem o jego sytuacji w rodzinie, jakiś psycholog chce rozmawiać z dzieckiem bez obecności, zgody rodzica.
2: No dobrze,
3: myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
2: Profesor Jacek Pyrzalski.
5: No to ja, odpowiadając na to, też chciałbym rozróżnić to, co się wydarzyło, te kilka poważnych sytuacji, zresztą one są często powiązane, bo rzeczywiście przy nagłośnieniu, przy takim mocnym mieleniu różnych sytuacji, one bywają, to od lat obserwujemy ten efekt naśladownictwa takiego, który się pojawia, kiedy się pojawia dużo informacji o jakimś wydarzeniu i emocje takie silne wokół tego. Natomiast chciałbym rozróżnić te sytuacje od takich dużych statystyk, które obserwujemy od wielu lat i tutaj na przykład nie mamy żadnego wyraźnego trendu wzrostu tych przemocowych aktów ze strony młodzieży. Nie mamy też jakiegoś wyraźnego wzrostu, chociaż ciekawe to jest, że tego porządnie nie monitorujemy, że to raczej są takie dane pośrednie, bo nie prowadzimy. Natomiast też nie mamy wzrostu na przykład poziomu przemocy rówieśniczej i Polska nie jest krajem jakiejś takiej zaawansowanej przemocy rówieśniczej w szkole w porównaniu z innymi krajami z badań porównawczych. Dlaczego to o tym mówię? Dlatego, że kiedy będziemy tworzyć prawo i w ogóle reagować i budować system na podstawie pojedynczych takich drastycznych aktów, no to niekoniecznie musi być najbardziej adekwatne, tak? I z reguły, no ja mogę powiedzieć tak, jak się zaczęły badania nad przemocą rówieśniczą w 70-tych latach w krajach skandynawskich, no to tam, pomimo tego, że zaczęły się od czegoś bardzo poważnego, bo od wzrostu częstotliwości samobójstw, głównie chłopców, nastolatków, i potem jakby zbadano, że to się dotyczyło przemocy w szkole, przemocy, że oni byli tam prześladowani w szkole, no to norweski rząd do tego podszedł tak, że najpierw to temu się porządnie przyjrzał, co to w ogóle jest, o co tu chodzi i tak dalej, a dopiero później wprowadził systematyczne działania i mi się to bardzo podobało. Tam nie było żadnego takiego doraźnego działania reakcyjnego. Ja to trochę też rozumiem, tak? Że ludzie się tego spodziewają, bo gdyby nie było tutaj nagle tej policji postawionej na baczność i tych wszystkich rzeczy, no to by było nic nie robicie, żeby chronić nasze dzieci, tak? Ale trzeba się zastanowić, po pierwsze, no dobrze, no nawet jeśli to będzie i przyjmiemy, że to musi się pojawić, nawet w kontekście takiego, nie wiem, PR-u rządzących, tak, że coś takiego jest, no to trzeba się zastanowić, no z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. No tutaj akurat w tych konkretnych przypadkach mamy do czynienia z jakimiś pojedynczymi, indywidualnymi przypadkami dzieci w jakichś trudnych sytuacjach traumatycznych, być może z problemami poważnymi zdrowia psychicznego, no nie będziemy tego rozpatrywać, bo za mało wiemy, tak? Natomiast pytanie jest takie, no to co chcemy załatwiać, nie? I jakie są problemy? Bo tutaj to trzeba trochę wszystko rozróżnić.
2: Ale to pan profesor mówi nie tyle, jakie są problemy, czy jak rozumiem, zanim nie zbadamy, co jest przyczyną tego rodzaju zachowań i...
5: Znaczy to zawsze jest indywidualne i pojedyncze i takie mocne. My ciągle mamy takich zachowań bardzo mało, za to dużo innych, które są podstawą, właśnie chcę to dokończyć, takie, które mogą być podstawą takich problemów, mamy dużo więcej, bo warto tu przytoczyć, że bardzo często sprawcami, ja nie wiem, jak jest w tej sprawie, tak, to będą pewnie badali ludzie bardzo mocno, tak? Ale bardzo często w tych znanych strzelaninach szkolnych i amerykańskich, i europejskich, to taką przyczyną, do której w wyniku śledztwa i takiego grzebania w sprawie w końcu dotarto, to była przyczyna związana z tym, że ludzie, którzy dokonywali takich aktów, byli jakoś tam wiktymizowani w tej szkole, czyli byli ofiarami wcześniej samej przemocy rówieśniczej, tak? Czyli był to taki mechanizm takiej długoletniej jakiejś tam frustracji. To nie usprawiedliwia, tylko ten mechanizm się pojawił. No bo teraz gdzie jest odpowiedź? No to odpowiedź wtedy nie jest, że mamy kamerę i wyłapiemy kogoś takiego, bo mówię, ktoś, kto takie coś chce zrobić, zawsze może to zrobić, tak? I jak będziemy udawali, że jesteśmy w stanie go zawsze złapać, kontrolować i tak dalej, no to będziemy udawali, że tak jest. Natomiast to, co możemy robić, to możemy rzeczywiście robić sensowne, codzienne, wychowawcze działania, które zapobiegają przemocy rówieśniczej w szkole i budowaniu takiej społeczności, w której się to dzieje. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przed chwilą było coś takiego, że gdzieś tam udaremniono też w Polsce sytuację, że młody człowiek, a dlaczego udaremniono? Bo się młodzi ludzie poczuli odpowiedzialni za to, że on chodził i opowiadał, że tym nożem coś za chwilę tutaj zrobi w szkole, tak? Więc gdyby tam nie było takiego klimatu w tej szkole, że oni byliby skłonni to zauważyć, do kogoś się zwrócić o pomoc, komuś o tym powiedzieć, to nikt by tego nie wyłapał, bo tego na kamerze nie widać, tak?
2: No tak,
5: na monitoringu, że ktoś tak robi.
2: Tak, tam pan profesor zwraca uwagę na zupełnie, oświetla tak jakby zupełnie inne rejony całej historii, gdzie rzeczywiście nie pasuje tutaj patrol umundurowany i może nawet uzbrojony policji jako odpowiedź na te zagadnienia, ale w międzyczasie dzwonią do nas słuchacze, bo w naszym programie Mikrofon Talk FM, no to ideą tego jest, że słuchacze i słuchaczki są z nami. Pod numer 22 44 044 zadzwoniła pani Anna z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Anno.
6: Dobry wieczór.
2: Słuchamy.
6: Chciałam się podzielić takimi dwoma perspektywami. Ja mam lat 40 i 20 ponad lat temu chodziłam do liceum. Jestem z Wrocławia. I to była taka głośna sprawa, ponieważ w tym czasie, jak chodziłam do tego liceum i byłam w trzeciej klasie, taka podobna sytuacja miała również miejsce. Czyli mój rówieśnik zaatakował trzy nauczycielki, spowodował jakiś tam szkodnik, nie zginął wtedy, a było naprawdę takie bardzo poruszające. No i wylądował w jakimś miejscu odosobnienia i myśmy to gdzieś tam przeżywali. Ja, mając teraz lat 46, cały czas o tej sytuacji myślę. Pamiętam, ponieważ jedna z tych nauczycielek to była rzeczywiście osoba przemocowa i cała klasa była, oprócz tych osób, które były takimi realnymi, bezpośrednimi ofiarami, była również ofiarami tej osoby i było to bardzo trudne. Nikt z nami o tym nie rozmawiał, nikt z nami nic nie robił, a jednocześnie to była taka sytuacja, kiedy ani dyrekcja, ani rodzice, ani pedagog, ani nikt nie mógł na tą nauczycielkę też wpłynąć. I była taka sytuacja bardzo dużej presji, stresu, jakiejś takiej bezradności w tej szkole, która spowodowała w tym uczniu, który prawdopodobnie miał też inne problemy, to na pewno to nie jest tak, że to była jedyna przyczyna, ale coś takiego się wydarzyło i chciałam tylko powiedzieć o tym, że po 20 tam paru latach ja nadal czuję jakąś taką traumę w tej sytuacji i myślę, że kilka innych osób też gdzieś by to niosło. Druga perspektywa jest taka, że ja jestem w tej chwili nauczycielką. I pracując w szkole, widzę, że często różne sytuacje przemocowe, trudne, nawet nie przemocowe, nawet takie po prostu związane z jakimiś problemami wychowawczymi się zdarzają w szkole. I jak bardzo skomplikowaną sprawą jest współpraca z rodzicami. Ja na przykład spotykam się z tym, że uczeń, nie wiem, zniszczył coś w szkole. zrobił coś, czego nie powinien. I potem rozmowa z rodzicami na ten temat, to jest taka, to nagle się robi z tego jakiś sąd, w którym rodzice są adwokatami i może i, z jednej strony fajnie, że rodzice bronią swoich uczniów, ale jest to tak skrajnie posunięte, że rodzice nie są w stanie czasami zauważyć, że ich dzieci powinny ponosić na przykład konsekwencje tego, że coś zrobiły źle i nie współpracują w tym kontekście ze szkołą. I teraz jak ja sobie myślę o tym, że takie przychodzi uczeń, który, nie wiem, ma w plecaku tasak, topór, nie wiem, ładunek wybuchowy, to się tak szczerze mówiąc zastanawiam, a gdzie są rodzice tego ucznia? Co się właściwie stało, że on to wszystko przyniósł, bo on tego nie wytworzył w szkole, on tego nie przyniósł, nie wiem, gdzieś znalazł pod ławką, tylko coś tam się jeszcze działo, jak bardzo on nie miał kontaktu, czyli jego rodzice nie mieli kontaktu z nim, że coś takiego się musiało wydarzyć. Szkoła to jest takie miejsce, które łączy bardzo wiele różnych perspektyw. To nie są tylko uczniowie i nauczyciele. To są również rodzice, to jest cała administracja, system, który gdzieś tam nad tym stoi. Mówimy o tym, co zrobiło państwo, ale ja myślę, że tutaj jest bardzo wiele miejsc, w którym trzeba by się było przyjrzeć. I jeżeli słuchają mnie dzisiaj nauczyciele, ale słuchają tej audycji pewnie też rodzice, ludzie, zastanówcie się, pogadajcie ze swoim. Wy w ogóle wiecie, co one robią tam w tym internecie? Czy wy w ogóle wiecie, co się dzieje w ogóle z waszymi dziećmi? Czy wiecie, jakie one mają problemy? Czy wiecie, co ich spotyka? Czy wiecie, z czym one się mierzą? Co ich, nie wiem, męczy, dręczy? Co jest ich problemem w tej chwili? Myślę, że to są tego typu rzeczy.
2: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Anna z Wrocławia była z nami. Przypomnę, że nasz numer to 22 44 044. Pani Anna kilka wątków poruszyła, ale jeden z nich koresponduje z tym, od czego pani Jolanta Zmarzlik zaczęła. To znaczy od tego, jak my widzimy rolę szkoły, rolę rodziców w szeroko rozumianym procesie wychowania. Kto tu wyznacza jakie granice? Czy jesteśmy świadomi, gdzie one w ogóle są? Chciałbym wrócić do tej kwestii, kiedy słuchała pani naszej słuchaczki, pani Anny, czy to nie jest właśnie to nie jest konsekwencja tego, o czym pani mówiła, że jakoś się umówiliśmy tak, że to rodzice wychowują, albo to nawet chyba nie była umowa. To jakoś tak się wydarzyło.
3: To oczywista oczywistość.
2: Tak, że rodzice zajmują się wychowaniem, szkoła dostarczaniem wiedzy, wyposażeniem w wiedzę i jednym z efektów może są takie
3: sytuacje. Właśnie, to chyba nie jest dobry podział i on jak pokazuje, życie pokazuje, nie przynosi do końca efektów, że jeżeli istnieje zbyt wielka różnica między tym, co daje szkoła i co dają lub czego nie dają rodzice i czego nie daje szkoła, to będziemy tak rozdyskutować w nieskończoność. Znaczy, rzeczywiście, ja słuchałam z zainteresowaniem i cieszę się, że pani, która jest nauczycielką, o tym powiedziała. Dla mnie cały czas szkoła ma za małą rolę w życiu dziecka. Znaczy, to też jest to, co koresponduje z tym, co powiedział pan profesor. Jeżeli by w tej jednej szkole, gdzie udaremniono, jak to się dużymi słowami mówi, napad na, na społeczność szkolną, wykrywając, że chłopiec ma nóż, to spowodowało to, że inne dziecko postanowiło podzielić się tą informacją z kimś, do kogo miało zaufanie. A to jest, jak myślimy sobie o tym, jak oddziaływać na dzieci i na młodzież, bo młodzież potrzebuje tego samego, tylko troszeczkę w innym opakowaniu, to jest budowanie atmosfery zaufania. I jeżeli nie ma tego zaufania ani w domu, bo po pierwsze rodzice są świetni, rodzice rewelacyjni i niech oni sobie będą i ja nic do nich nie mam i niech oni się czują spokojnie. Są rodzice, którzy są zaganiani, którzy nie mają czasu na przyjrzenie się dzieciom. Są tacy, którzy nie potrafią tego zrobić, ponieważ sami tego nie dostali w dzieciństwie. I są tacy, którzy działają na szkodę dzieci. No są naprawdę bardzo różni rodzice. Jeżeli dziecko ma takiego pecha, że nie ma dostatecznie dobrego wsparcia w rodzinie, niedostatecznie wiele czasu poświęca się nam rozmawianie z dzieckiem, przeżywanie z dzieckiem różnych wartości, omawiania różnych sytuacji, że stosuje się metody wychowawcze głównie oparte na kontroli i takich nakazach i zakazach, karach i nagrodach i w szkole również nie znajdzie takiego dla siebie środowiska. Szkoła nie pracuje na to, żeby budować atmosferę zaufania. No, szkoła jest dostatecznie opresyjnym, że tak powiem, środowiskiem założenia, ponieważ dzieci tam chodzą do szkoły, są bez przerwy oceniane, są rankingowane, ten lepszy, ten gorszy. I nie ma nic poza tym, to znaczy, dlaczego te dzieci mają się w szkole dobrze czuć i dlaczego mają być wobec siebie też dobre, znaczy nawzajem się sobą jakoś opiekować. Mhm. Nie, one są wychowywane w atmosferę właśnie rywalizacji, różnych statusów, które mamy w grupie rówieśniczej i nikt tego nie z nimi nie pokazuje, nie omawia, nie pracuje nad tym, żeby rozbudowywać relacje. Wie pan, to jest, znaczy, ja wiem, że to jest taki temat, którym ja się aż boję sama utopić, bo to jest dużo bardzo czynników.
2: Ale to mam propozycję, to zatrzymajmy się tutaj, teraz oddam głos profesorowi Jackowi Pyrzelskiemu i dodam do dodatkowe wyzwanie, bo pani Anna powiedziała o dwóch rzeczach, która dzwoniła do nas. Ona opowiadała o swoim wspomnieniu, traumatycznym, jak sama powiedziała, że tam był konflikt, był jakiś rodzaj sytuacji kryzysowej i w pewnym momencie się pojawiła przemoc ze strony jednego ucznia, agresja. I teraz chciałem pana profesora Jacka Pyrzelskiego zapytać o to, czy to w ogóle taka próba opowiedzenia tego w ten sposób, że w różnych sytuacjach ludzie wybierają różne sposoby, nie wiem, autoprezentacji, komunikacji, czegokolwiek, ale czasami też przemoc i agresję. Czy tutaj nie widzi pan profesor, bo takich głosów alarmistycznych mamy dużo w Polsce, że ostatnio zbyt często tym domyślnym sposobem zamanifestowania czegoś jest agresja? Nie dzieje się tak, panie profesorze, częściej niż dotychczas?
5: Znaczy danych, jeśli chodzi już o sprawstwo, na przykład młodych ludzi, to takich nie ma, ale obserwujemy różne głośne przypadki, które są mocno nagłośniane, no i można mieć takie wrażenie. Natomiast ja chciałbym do czegoś innego nawiązać, co powiedziała pani Anna, do tego, że my sobie myślimy, bo mówimy o przemocy, która wydarzyła się na terenie szkoły, tak? I wiele osób rozumuje tak, że generalnie to my się poruszamy po takim kontinuum, jest przemoc albo nie ma, czyli od zera braku przemocy do przemocy. A ja chciałbym zwrócić uwagę, że przeciwieństwem przemocy nie jest brak przemocy, tylko jest coś pozytywnego, czym jest szumnie, być może to dla kogoś zabrzmi, nazwana jakaś wspólnota, że ludzie coś łączy gdzieś, gdzie przebywają. Jak ich coś łączy, to nie znaczy wtedy, że nie będzie nerwów, nie będzie jakiejś trudnej sytuacji, nie będzie konfliktu i tak dalej. Natomiast generalnie relacje między ludźmi, sznurki, ja to od lat nazywam między ludźmi w szkole, uczniami na przykład, powodują, że jest mniejsza motywacja do tego, żeby kogoś skrzywdzić, że obchodzi mnie to, że komuś coś się dzieje. Właśnie na to chcę zwrócić uwagę. Kto ma zareagować? Pani Anna wspomniała, że szkoła to jest pewien taki ekosystem, w którym są różne osoby. I ja, jak sam padam przemoc rówieśniczą od przynajmniej 20 lat, no to bardzo wyraźnie widać, że przemoc nie pojawia się albo nie rozwija się szybko w miejscach, gdzie postawy świadków, młodych ludzi, którzy widzą, są takie, że ich to obchodzi, że ktoś coś komuś robi złego, tak? Że są w stanie zareagować, że są w stanie to zobaczyć, niekoniecznie, nie wiem, skonfrontować się ze sprawcą, ale właśnie poszukać jakiejś pomocy, wesprzeć osobę, która tej przemocy doświadcza. Ale tak samo nauczyciele, tak? Jeżeli my jesteśmy nauczycielami w danej szkole i wymieniamy się informacjami, tak? Gdzie jakiś uczeń jest źle traktowany, a my wszyscy sobie o tym mówimy, przepływają te informacje. Zaangażowani są też to pracownicy obsługi, wcale nie należy ich wyłączać, którzy też reagują, widzą, przekazują nauczycielom informacje, to ogólnie klimat jest niesprzyjający. Jakbym miał to powiedzieć symbolicznie, jak spróbuję w takiej glebie posiać przemoc, ona tam się nie będzie schodzić tak łatwo, jak w dobrej glebie, gdzie indziej. Więc ja chcę jakby zwrócić uwagę, że taką prawdziwą odpowiedzią na przeciwdziałanie przemocy jest budowanie jej przeciwieństwa, czyli wspólnoty i poczucia wspólnoty w szkole.
2: Ale to się widzi z tym procesem, który jakoś w głowie, jak państwa słucham, zaczyna mi się rodzić, że trzeba przesunąć akcent wychowawczy, a nie nabywania wiedzy bardziej z rodziny na szkołę, jako instytucję, która miałaby też kształtować postawy młodych ludzi, a nie tylko dostarczyć informacji.
5: Ja bym tego nie przesuwał. Ja bym powiedział, że to są dwie nogi bardzo mocno, znaczy inaczej. Ja znam z przeciągu mojej pracy dwóch dekad mnóstwo praktycznych, prawdziwych sytuacji, takich konkretnych, w których na przykład, kiedy pojawiała się sytuacja przemocy rówieśniczej, takiej ustrukturalizowanej, gdzie jakieś osoby bądź grupa osób lub jedna osoba nie źle traktowała, prześladowała, nękała kogoś. Tak naprawdę udało się to załatwić wyłącznie w tych miejscach, jak sobie przypominam różne sytuacje, w których udało się pozyskać wszystkich dorosłych do tego, żeby położyli ten problem na stole i pracowali nad tym problemem, a nie nad tym, czyja to jest wina. I kto kogo można by tu obarką, można by przykleić naklejkę osoba odpowiedzialna, tak? Więc ja jestem przekonany, że tego się nie da zrobić osobno, tak? Badania na przykład pokazują, że dzieci generalnie albo nikomu nie mówią, jak doświadczają przemocy, na przykład w szkole, albo mówią, jak już mówią dorosłemu, to mówią właśnie rodzicowi. Rzadko kiedy mówią nauczycielowi, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Więc generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy mam taką sytuację, w której współpracuję z rodzicami, i ja na przykład zaczynam rozwiązywać problem, który już się dzieje, coś się złego wydarzyło, no to w momencie, jak się uda nawiązać współpracę i jesteśmy nastawieni nie na to, żeby prześledzić, co się wydarzyło do tyłu, jak na policji czy w prokuraturze, tylko jesteśmy w stanie pracować nad tym, co my teraz z tym robimy do przodu, no to trzeba robić to razem, tak? Bo różne rzeczy wyjdą albo tu w jednym środowisku, albo w drugim. Musi być ten przepływ informacji. Młodzi ludzie też muszą mieć poczucie, że ci dorośli, którzy włączyli się w sprawę, to pozostają ciągle przy tej sprawie, zajmują się nią. Coś się tutaj takiego dzieje, co nie jest jednorazową awanturą. No, mi to tak trochę, ja się boję bardzo teraz tych takich publicznych dyskusji, tego nacisku takiego społecznego na szybkie akcje, no bo rzeczywiście zrobi się takie, rozpęta się taka duża awantura wokół tematu, no ale ile to może trwać? Za chwilę awantura się rozpłynie do następnego takiego razu.
2: Spróbujmy teraz jeszcze posłuchać kolejnego głosu naszych słuchaczy i państwo się do niego odniosą już za chwilę po przerwie, bo dzwoni do nas pod numer 22 44 044 pani Anna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Anno.
7: Dobry wieczór.
2: Słuchamy.
7: No więc wydaje mi się, że trzeba działać, zanim takie jakieś niedobre rzeczy się wydarzą. A kiedy już się wydarzą, to jest bardzo trudno coś zrobić. Natomiast gdyby wcześniej, jakby myślę, że szkolenia dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców, psychologiczne, polegające na pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. I takie w tym duchu są szkolone w Niemczech już przedszkolanki, które uczą dzieci, jak mają same między sobą rozwiązać konflikt bez udziału nauczyciela.
2: No dobrze, ale to zakłada, że jest czas na to, jest zainteresowanie, są pieniądze za tym idą i tak dalej, i tak dalej.
7: Czyli
2: to
7: jest, jedna godzina tygodniowo uważam, że jest konieczna po prostu.
2: Rozumiem, pani Anna, to jest bardzo ciekawy postulat. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i ten wątek uruchomiła. Pani Anna z Warszawy była z nami, ale to ja przypomnę, to pani Anna proponuje coś, co jednak trzeba by było odgórnie jakoś przesunąć wajchę w odpowiednim miejscu. Za chwilę do głosu pani Anny odniosą się nasi goście, czyli Jonta z Marzlik, pedagogzka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i profesor Jacek Pyrzalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ale to za chwilę.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
16: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dziś zastanawiamy się, jak państwo powinno reagować na kolejne akty agresji w szkole, o których się dowiadujemy. I pytanie właśnie, czy ten rodzaj reakcji, o którym usłyszeliśmy, jest odpowiedni. Przed chwilą pani Anna do nas zadzwoniła, która po prostu powiedziała o tym, że w momencie, kiedy coś się wydarzy, w cudzysłowie skracając to, co pani Anna mówiła, to już jest trochę za późno. Wcześniej trzeba działać i podała przykład szkoleń z rozwiązywania konfliktów, które na przykład mają miejsce przykładowo w Niemczech. W naszym studiu Jolanta Zmarzlik, pedagogka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a łączymy się z profesorem Jackiem Pyżalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jolanta Zmarzlik, kiedy pani słyszała takiego głosu, że to, który, propozycji, w sumie pani Anna miała propozycję, żeby to były szkolenia dla nauczycieli, albo nawet szerzej niż tylko dla nauczycieli, które by przekazywały pewne umiejętności, dzięki którym ci nauczyciele będą mogli powiedzieć, słuchajcie, dzieciom, jak macie konflikty, problemy, to można to rozwiązywać tak, a nie inaczej.
4: Wie pan, zacznę od tego, że chyba się cieszę, że znalazłam się tutaj w Radiu Tok FM i dzwonią tacy, a nie inni słuchacze i nie słyszę o tym, że należy, nie wiem, dzieci w pęczki wiązać i batorzyć i odbierać im różne prawa.
3: Jeszcze to bardzo... jest idea wyposażenia nauczycieli w broń, taka skrajna.
4: No, tak właśnie. To bardzo dobry pomysł. Znaczy to jest to, co ja myślę o tym i co tutaj chcę też jakoś przekazać, że bez inwestowania, nie zrobimy to bezkosztowo, nie załatwimy to jednym psychologiem na szkołę albo ćwierć etatu psychologa na mniejszą szkołę. To z takimi przypadkami mam do czynienia. 4 godziny w tygodniu, 300 uczniów, on to wszystko załatwi. Musimy w to zainwestować, no bo chyba lepiej jest inwestować w profilaktykę i zapobiegać różnym rzeczom, niż inwestować potem w różne naprawy, które są oczywiście, że droższe. To jest rozsądne, to jest mądre, należy stworzyć, nie wiem, brygadę kryzys w szkole. Nauczyciel przeszkolony, pedagog, psycholog, którzy upotrafią sobie, znają najnowsze badania, trendy, wiedzą co robić, jak rozmawiać z dziećmi, jak propagować porozumiewanie się bez przemocy, jak wspierające komunikaty sobie dawać. Naprawdę to nie jest tak, że jest jakaś ziemia niczyja i nie wiemy kompletnie co, z psychologicznego punktu widzenia, co z tym robić. Jest również potrzebna czujność. Mamy kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I to jest udowodnione, że ten kryzys jest. Mamy dramatycznie niski dostęp do pomocy psychiatrycznej dla dzieci. Mamy niedostatecznie nasycony rynek psychologiczny, jeśli chodzi o ośrodki takie poza wielkimi miastami. Mamy też... no coś, na co konsekwencje ponosimy. Ja to jako wróżbita przewidziałam to 20 parę lat temu, że w momencie, kiedy zaczęliśmy się posługiwać mailami, komórkami, SMS-ami i tym podobnymi rzeczami, że spadają umiejętności społeczne dzieci, umiejętności porozumiewania się, pokazywania swoich emocji i to jest też efekt tego. Tego, że więzi społeczne słabną, nie są do końca satysfakcjonujące.
3: Ale poprzez technologia wymusza
4: technologia,
3: takie...
4: Technologia pomogła. To znaczy, ja nie chcę zwalać na to, ale technologia pomogła w tym. Znaczy, wiedząc to, że tak będzie, należało temu przeciwdziałać i tworzyć takie warunki w przedszkolu, w szkole, żeby dzieci... uczyły się tego porozumiewania z innymi.
3: To mam propozycję. To profesor Jacek Pyżalski, teraz jeszcze do głosu pani Anny z Warszawy i co do tej propozycji szkolenia, przede wszystkim tego myślenia o tym zapobieganiu, w sensie działaniu wcześniej. Jak pan to widzi?
5: No, w szczegółach. Zależy kogo, z czego i w jaki sposób, bo lubimy też wszystko załatwiać szkoleniami czasami i przyjdzie i dowiemy się, jakie są definicje przemocy i tyle, prawda? Więc jakość tutaj przede wszystkim tych rzeczy. Myśmy robili badania kilka lat temu, jak młodzież odbiera takie różne szkolenia i warsztaty profilaktyczne. No i mogę powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że różnie, ale raczej odbiera źle niż dobrze, tak? Bo jakość tego często pozostawia wiele do życzenia, bo często to jest robione tak, żeby to odhaczyć, że zajmujemy się tematem. Natomiast Na pewno wiedza nauczyciela o tym, żeby zauważył różne rzeczy na wczesnym etapie, umiał zareagować, wiedział, jak sensownie pracować, nie wiem, z tymi, którzy dokonują tej przemocy, tak, żeby jednak ich zmotywować do zmiany postępowania, a nie tylko, nie wiem, na chwilę postraszyć, tak? Albo żeby wiedział, jak rozmawiać z dzieckiem, a to bardzo specyficzne dziecko, które doświadcza na przykład przemocy rówieśniczej. Ale generalnie chcę powiedzieć, że wiele rzeczy się rozgrywa w takiej codzienności szkolnej na co dzień. Nie na specjalnych warsztatach i szkoleniach, tylko na co dzień. Czyli w takich sytuacjach, w których, no, nie wiem, prowadzimy lekcje i ktoś kogoś źle traktuje, często w nie taki mocno zaawansowany, poważny sposób, co by z tym zrobimy? Zobaczymy to w ogóle, zareagujemy, jak zareagujemy. To są takie niby bardzo małe szczegóły. Jak chcemy to zamknąć prostymi sloganami typu reagujmy i tak dalej, to jest to bardzo łatwo zrobić. Natomiast jak się temu człowiek przygląda długo, od wielu lat, to jak na przykład ja się przyglądam, to tutaj się okazuje, że takie sensowne działanie w relacjach społecznych pomiędzy młodymi ludźmi, sensowne reagowanie, to jest bardzo trudne. I nawet ktoś, kto ma dobre chęci bardzo, a nie wie jak, może bardzo dużo zaszkodzić. Nie wiem, mamy dziecko odrzucone w klasie i chcemy jednak, żeby się inni nim zainteresowali i jakoś się z nim kolegowali, na przykład, żeby go nie odrzucili, a za chwilę po tym odrzuceniu, nie wiem, nie stał się ofiarą przemocy rówieśniczej. Tutaj na przykład dobre serce to nie wystarczy, tak? Bo się okazuje, że zaczynam prowadzić jakieś działania, w wyniku których ja chcę pomóc, a efekt jest odwrotny. Więc to nie są łatwe rzeczy, tak? To mogę powiedzieć, że to nie są łatwe rzeczy i nie da się ich załatwić tylko tym, że chcemy po prostu. Albo że nam zależy, że mamy motywację, żeby to zrobić, bo znam bardzo wiele sytuacji, które mógłbym tu opowiadać, w których po prostu bardzo mocno zaangażowana i zmotywowana osoba, robiłem, jak pracowałem w placówkach różnych, że prowadziłem działania, które mi się wydawały być wtedy, na moją wiedzę czy niewiedzę, najbardziej sensowne, a one właśnie przynosiły efekt odwrotny.
3: Ale to jest argument na co? Bo jak rozumiem, to jest trochę myślenie...
5: To jest argument na to, że potwierdzający to, co mówi pani Anna, ale jednak jednocześnie wskazujący, że bardzo mocno musimy przemyśleć, jaka jest jakość tego, co oferujemy w tych szkoleniach, czego na nich uczymy i tak dalej. Że nie jakiekolwiek szkolenia, bo dużo tego mamy wbrew pozorom szkoleń, a jednocześnie mamy dane, które pokazują, że ich jakość, zarówno tych skierowanych do nauczycieli, jak i tych skierowanych do uczniów, nie jest wysoka. Czyli z jednej strony nominalnie możemy powiedzieć, proszę bardzo, w tym zakresie działamy, natomiast kiedy się przyjrzymy szczegółom, jak to jest zrobione, to powinno być lepiej.
4: No tak, ale to chcę trochę tego do odnieść.
3: Jolanta Smarzlik.
4: Tak, oczywiście. Znaczy, tu nie ulega wątpliwości, że jakość i umiejętność sięgania po odpowiednie, naprawdę wypróbowane metody jest podstawowa, ale to w dalszym ciągu powiem, wymaga to nakładów finansowych. No niech będzie grupa super ekspertów, którzy spróbują budować takie programy. Sprawdzajmy te programy, odrzucajmy to, co się nie sprawdza. Znaczy, to jest wszystko dynamiczne i to się powinno dziać.
3: Tylko ja słucham państwa i myślę sobie tak, też w tym, co głos pani Anny z Warszawy, która do nas dzwoniła, wywołał ten wątek, to też jest chyba trochę przesunięcie akcentu na co innego, no bo taka zwykła organizacja szkoły to są jednak nauczyciele, którzy uczą przedmiotów. To, o czym my teraz mówimy, to jest coś ponad, coś obok. Poza godziną wychowawczą umówmy się, że tam dzieci się uczą chemii, matematyki, biologii. Tego się uczą, tak? My mówimy
4: nie,
3: o czym...
4: to jest trochę przesunięcie mentalne. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że w szkoła ma przede wszystkim w odpowiedniej ilości godzin zorganizować odpowiednią porcję materiału dydaktycznego i jeszcze, co najważniejsze, przygotować dzieci do testów, czy to ósmoklasisty, czy maturalnych, no to rzeczywiście na to miejsca nie ma. Znaczy, może ta szkoła powinna być inaczej zbudowana. Może musi mieć rozbudowany zespół specjalistów, psychologów, pedagogów, którzy wspomogą nauczycieli, którzy będą tylko impulsem, będą musieli umieć zauważyć, zgłaszać, a kto inny będzie realizował.
3: Dobrze, to ja to, co państwo mówią, ja sformułuję w być może zaskakujący sposób, ale brzmiałoby to tak. Tak, w ciągu najbliższych lat my chcemy bardziej poświęcać się dobrostanowi naszych dzieci, tym, co dzieci i młodzież mają w sferze psychicznej w szkole. Temu chcemy się poświęcić, ergo tak, nasze wyniki w międzynarodowych tam testach wiedzowych spadną, te dzieci będą trochę gorzej umiały matematykę, chemię, polski i tak dalej, ale za to, jak będzie się ich pytała, jak się czują w szkole, to będą odpowiadały bardziej pozytywnie niż obecnie, bo jak wiemy...
5: Od razu mogę powiedzieć na ten temat. No to myślę, że fałszywa teza, dlatego że większość badań pokazuje, że lepszy klimat szkolny raczej koreluje z lepszymi wynikami w nauce niż odwrotnie. Czyli to nie jest tak, że, no bo jeżeli mówimy o klimacie społecznym szkoły, no to raczej wyniki badań są bardzo spójne. No nie wiem, tak powiem, bez badań powiem, tak? Jeżeli w szkole źle się traktują dzieci w klasie, tak? I nie wiem, kto każdy się boi odezwać, bo go wyśmieją, to jak będzie tam wyglądać lekcja? To ktoś będzie, nie wiem, aktywny tam na lekcji, bierze głos, będzie cokolwiek robił. Będzie uczniowie, którzy się muszą zastanawiać nad tym, nie wiem, kto ich jak potraktuje, jak są traktowani, nie wiem, budować koalicję, żeby ktoś im czegoś nie zrobił w szkole i tak dalej, czy nie zajmują nauką. Więc raczej bym powiedział, że nie dawałbym takiej prostej tezy, że po prostu w momencie, kiedy będzie lepszy klimat społeczny w szkole, no to tutaj
3: obserwowali
5: spadek wyników. Bo to nie jest tak, że ci nauczyciele mają przestać uczyć, natomiast wiele rzeczy się dzieje na lekcji. No nie wiem, coś takiego, że ktoś kogoś źle traktuje, no to się wydarza także podczas lekcji, tak? To jaki jest klimat relacyjny na tej lekcji, nawet dydaktyczny. To nie jest jakby postulat o to, że nauczyciele mają odpuścić z działań dydaktycznych, bo wiele tych w ogóle rzeczy jest w ogóle splecionych z tymi działaniami dydaktycznymi. No nie wiem, podam prosty przykład. Wspominałem wcześniej o tym, że najlepszym jakby panaceum, można by powiedzieć, na przemoc rówieśniczą są relacje, że się każdy zna i się uczniowie przyjaźnią, a nie tylko jedzą, że chodzą razem do klasy. No to jak ja na przykład dbam o to, żeby w dobry, ciekawy sposób w nowej klasie, na przykład podczas zajęć dydaktycznych, czasami polosuję zespoły, tak żeby każdy się z każdym zetknął i każdy z każdym pobył, no to będzie to całkiem inna sytuacja niż jak wszyscy u mnie usiądą, każdy w tym samym miejscu, tylko koło jednego kolegi i nikogo innego nie pozna. No to takim jednym najprostszym przykładem.
3: No tak, tak. Panie profesorze, ale ten obrazek pokazuje, że ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że słuchają nas również oprócz nauczycieli, rodziców, być może uczniów, to też dyrektorzy szkół, którzy jak słuchają tego, to myślą sobie, no tak, to teraz będę musiał jeszcze dodatkowy etat mieć w szkole, na który i tak już w ogóle nie mam pieniędzy, na dodatkowego psychologa i tak dalej. Że to jest jednak jakiś rodzaj wyzwania, mimo wszystko to stanowi, nie mówiąc o tym, że każde nowe szkolenie w szkole, która ma ograniczone zasoby, to też jest zawsze wyzwanie organizacyjne. Ale w międzyczasie dzwonią do nas słuchacze i słuchaczki. I pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
1: Dobry wieczór. Witam pana, gości i słuchaczy. Proszę pana, przejdę do meritum. Tu słyszałem zapowiedź pani minister Nowackiej. To prowizorka po prostu, że szkoły są gotowe i przygotowane. Natomiast ciekawa rzecz to jest taka, że to miało miejsce w dwóch szkołach publicznych, a mówię to w kontekście, że tak, takie sytuacja, ta pierwsza, druga, dwa lata temu w Kadzidle, też tam gdzieś koło Ostrołęki uczeń był źle traktowany i że tak powiem, ugodził nożem chyba dwóch, trzech uczniów. Powiem tak, te sytuacje mnie nie zaskakują. Nie jestem wróżką, ale myślę, że mogą się pojawiać, a mówię to w kontekście, powiem tu, przyznam się, że 10 lat temu pracowałem w szkole jako nauczyciel wspomagający w Wilanowie Szkoła Potockiego, gdzie no miasto się chwali, tam chyba było 700 albo 800 uczniów, to jakaś fabryka i muszę państwu powiedzieć tak, szkoła jest tak represyjna. Szczególnie mówię o szkole publicznej. Szkoła prywatna, społeczna, gdzie też kiedyś pracowałem, mam zupełnie inne zdanie. Także no ja powiem tak, że takie sytuacje będą się pojawiały, no bo po prostu no sama struktura szkoły, tak, a tym bardziej...
3: Ale panie Dariuszu, w największym skrócie, czy to chodzi o to, że to pana doświadczenia są takie, że pan widzi, że inaczej ten problem wygląda w szkołach publicznych, a inaczej prywatnych? Tak. Czy pan by to uniwersalizował, powiedział, że coś takiego jest w samym pomyśle na szkoły publiczne i szkoły prywatne, że w tych publicznych może do tego typu problemów częściej dochodzić. Zaryzykowałby pan taką dozę, tak?
1: Proszę pana, przepraszam, nie zrozumiałem pana pytania.
3: Pan kojarzy takie sytuacje częściej ze szkół publicznych, więc i pan uważa, że generalnie w szkołach publicznych łatwiej o takie konfliktowe sytuacje, które mogą skończyć się użyciem przemocy?
1: Tak.
3: Rozumiem. Tak. Panie Dariuszu.
1: Mam też tak. Znajomych, powiem panu, znajoma uczy, wie pan, że tak powiem, w Warszawie i też miała taką sytuację. O, to będzie bardzo dobry przykład. Chyba z tego sobie nauczanie początkowe miała dziecko, przepraszam, tam nic nie mam do Ukrainy, ale dziecko ukraińskie, gdzie widać było, że to dziecko widać, że odbiega, to znaczy ma jakąś grupę niepełnosprawności, ale teraz rodziców nie można do tego zmusić. No i jak ona szła do dyrektorki po jakieś wsparcie czy pomoc, no to słyszała co od starszej dyrektorki. Proszę pani, pani jest magistrem resocjalizacji, skończyła pani studia, na pewno sobie pani poradzi. Ja jestem z panią, dziękuję pani bardzo. Nie radziła sobie, że tak powiem, tak, no bo tak. No i poszła na zwolnienie, jak to się nazywa, psychiatryczne. Dwóch nauczycieli po niej też weszło. Także no to pokazuje obraz po prostu, przepraszam, nędzy i rozpaczy. Dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił z tymi dwoma wątkami. Szczególnie ten drugi, myślę, że dla części słuchaczy może być taki no bardzo gorący, bo to się może wydarzyć tu i teraz. Znaczy, wyobrażam sobie niewielką szkołę z niewielkimi zasobami, gdzie po prostu do takich sytuacji dochodzi. No, proszę sobie z tym poradzić. Pani ma wykształcenie, pani ma... No pani, po to tu pani jest i proszę sobie radzić. I to jedyne wsparcie od dyrekcji. I trudno czasami nawet tą dyrekcję winić za to. Ponieważ na przykład szkoła może mieć tak minimalne zasoby, że do takiej sytuacji dochodzi. Ale najpierw ta pierwsza rzecz, o której pan Dariusz powiedział. Bardzo mnie ciekawi państwa zdanie. Czy w ogóle między prywatną a publiczną placówką faktycznie da się taką tezę w ogóle udowodnić, że jest różnica, jeśli chodzi o różnego rodzaju... No właśnie, tak, to już dzięki panu profesorowi innej terminologii. Między bardziej wspólnotowymi takimi społecznościami uczniów, a bardziej takimi zindywidualizowanymi, gdzie ryzyko na przykład, które są zamknięte w sobie, wiele osób samotnych, gdzie ryzyko konfliktu nawet z uczniem przemocy jest większe. Najpierw Jolanta Zmarzlik, poproszę.
4: Ja myślę, że więcej do powiedzenia będzie miał pan profesor, ponieważ ja się nie posługuję badaniami, ich nie robię. Posługuję się doświadczeniem i muszę powiedzieć, że to nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie. Wszystko zależy od typu szkoły. Znaczy na rzecz szkoły niepublicznej jest to, że jest mniejsza i jest mniejsza liczba zarówno dzieci, jak i kadra jest bardziej też ze sobą zżyta. Jeżeli szkoła jest taka, ja miałam taką przygodę w życiu, że mój syn schodził do szkoły społecznej, no już jak ładnych parę lat temu to było, do szkoły społecznej niezwykle mocno skonsolidowanej wokół jakiejś idei. Szkoły społecznej, demokratycznej, tam wszystkie były parametry i tam do takich zachowań przemocowych rzeczywiście nie dochodziło, ale to jest moje doświadczenie, to nie jest wynik jakichś poszerzonych badań. Natomiast trzeba powiedzieć, że w szkołach prywatnych i społecznych oprócz dzieci zamożnych zdarzają się dzieci, które mają duże problemy, nie mieszczą się w szkole publicznej i mogą również generować różnego rodzaju problemy. Także nie wiem, czy warto jest się nad tym w tym momencie pochylać, bo to nie jest dyskusja o tym, czy należy publiczną oświatę zamienić nie tylko na prywatną i społeczną.
3: Ale jak pani odpowiada, dlaczego w prywatnych mogłoby być mniej różnego rodzaju problemów i pani mówi, że chodzi o to, w jaki sposób funkcjonują tam nauczyciele i jeśli chodzi o liczbę dzieci, to już jest jakiś trop.
4: To są jakieś tropy, to właśnie. Są oczywiście jakieś tropy, choć jak powiedziałam, z drugiej strony możemy mieć na przykład dzieci nadprodukcję, czy nadreprezentację, przepraszam, dzieci z poważnymi problemami emocjonalnymi. Mhm.
3: Za chwilę wrócimy po informacjach do naszego programu i zaczniemy od profesora Jacka Pyrzelskiego, który się ustosunkuje do głosu pana Darka, który dzwonił przed chwilą do nas. Jak państwo powinno reagować na kolejne akty agresji w szkole? O tym dziś rozmawiamy. Za 4 minuty godzina 21 i informacje Radia Tok FM, a po informacjach wracamy do programu.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Ja z Rosją mam zawsze gigantyczny problem, jeśli chodzi o to, co myślą Rosjanie, bo nie wiem, czy ta daba nie została już ugotowana na tyle, że nie myślą, tylko mówią to, o czym myśli Władimir Putin.
2: Michał Olszewski, jestem dziennikarzem i redaktorem Gazety Wyborczej.
3: Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Marta Nowak, Gazeta.pl.
5: Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Dzieje się na świecie. Nowe odcinki co wtorek o 18:00. Słuchaj w aplikacji TOK FM i oglądaj na YouTubie Radia TOK FM. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
0: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. O tym za chwilę nasz reporter, który jest na Wiejskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną kilkunastu dronów we wrześniu ubiegłego roku. W informacjach również masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w Norwegii. Przestały działać telefony alarmowe. Wstrzymano też ruch pociągów. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. I na początek Sejm, bo dosłownie przed chwilą posłowie przyjęli ustawę o usługach cyfrowych. Ustawa została już raz zawetowana przez prezydenta, teraz jest lekko zmodyfikowana i niedługo znów trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przepisy mają pozwolić na szybkie blokowanie w treści.

0: niepotrzebnie tragedie w szkołach, ataki wykorzystuje w tym celu.
1: Warto zająć się bezpieczeństwem Polaków, zamiast zająć się słupkami poparcia. Kłamstwa, insynuacje, te wszystkie ataki na prezydenta, a cała socjotechnika, ona się kiedyś skończy, a pana będzie oceniać historia, a pana będą oceniać ci ludzie i ci rodzice, którzy dzisiaj wymagają od tego, żeby pan zrobił coś z kwestią bezpieczeństwa w polskich szkołach.
0: Rządzący odpowiadają, że to nie jest wykorzystywanie polityczne tematu, tylko właśnie próba wdrożenia tych przepisów i próba wywarcia na prezydencie presji, by właśnie ten kontekst dramatycznych wydarzeń zmienił jego zdanie. A o tym, co może zrobić ustawa i przepisy dokładnie, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Czyli na przykład treści przedstawiające krzywdzenie seksualne dziecka, treści nawołujących do przemocy, do handlu ludźmi, zachęcających do samobójstwa. Więc tych przykładów takich bardzo wyraźnego łamania prawa, które w normalnym świecie rzeczywistym, przecież byśmy zareagowali, wezwali policję, zrobili cokolwiek, a nagle w świecie cyfrowym okazuje się, żeby móc to zablokować, no to potrzebna jest zgoda jakiejś wymagiwanej platformy cyfrowej.
0: Przypomnijmy, dziś doszło do kolejnego ataku w szkole na Mazowszu. Zginęła w wyniku tego ataku 37-letnia kobieta i niewykluczone, że ten atak był wynikiem radykalnych treści internetowych.
3: O czym mówił Maciej Kluczka, dziękuję. Lubelska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną kilkunastu dronów we wrześniu ubiegłego roku. Umorzenie nastąpiło z powodu niewykrycia sprawców, ale w tym śledztwie był jeszcze jeden wątek. Dotyczył użycia rakiet do zestrzelenia dronów i to śledztwo też jest zakończone umorzeniem, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Wszystkie działania związane z podjęciem decyzji o użyciu bojowych środków neutralizujących rakiet powietrze-powietrze zostały podjęte w celu odparcia bezpośredniego zagrożenia dla dobra wyżej chronionego i zostało dokonane po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji oraz skalkulowaniu ryzyka oraz, że te działania odbywały się w granicach przepisów prawa.
3: Kilka tygodni temu prokuratura umorzyła również śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w budynek mieszkalny w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Awaria sieci komórkowej Telenor sparaliżowała po południu łączność telefoniczną w Norwegii. Przestały działać telefony alarmowe policji i pogotowia ratunkowego. W całym kraju wstrzymano też ruch pociągów. Mieszkańcy wszystkich regionów Norwegii mają problemy z wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych. Problem dotknęły również klientów sieci komórkowych innych niż Telenor. Policja wdrożyła procedury kryzysowe, między innymi przed komisariatami w Oslo. Mają dyżurować umundurowani funkcjonariusze, do których mieszkańcy będą mogli zgłaszać się osobiście. Wiele placówek pogotowia nie może odbierać zgłoszeń. Przyczyna awarii nie została jeszcze ujawniona. Telenor przekazał jednak, że na razie nic nie wskazuje na to, by był to wynik ataku hakerskiego. Zagłębiowskie Centrum Onkologii zamierza zakończyć przyjmowanie porodów oraz działalność oddziału noworodkowego. Placówka wskazała m.in. na koszty działalności, zmiany demograficzne i planowany rozwój leczenia onkologicznego. O szczegółach opowie Grzegorz Kozieł.
5: Ujemny wynik finansowy ginekologicznego i noworodkowego wyniósł w pierwszej połowie tego roku niemal 4 miliony złotych, informuje rzecznik szpitala Tomasz Burek.
6: Prowadzenie położnictwa i neonatologii wymaga utrzymania gotowości zespołów medycznych przez całą dobę, niezależnie od liczby porodów w danym dniu.
5: Dąbrowski Szpital nie podał konkretnej daty zakończenia przyjęć, ale przedstawił plan, który zakłada, że mieszkanki Dąbrowy Górniczej będą rodzić w Sosnowcu, w oddalonym o kilka kilometrów tamtejszym szpitalu miejskim.
6: Zgodnie z tym kierunkiem stacjonarne położnictwo i neonatologia miałyby zostać skoncentrowane w Sosnowcu. Natomiast w Dąbrowie Górniczej rozwijana byłaby ginekologia zabiegowa i ginekologia onkologiczna.
5: Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii nie przedstawiła dotąd szczegółowych zasad dotyczących swoich pacjentek ani rozwiązań dotyczących personelu. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
3: I na koniec informacje jeszcze sport. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została przewodniczącą komisji zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, o czym mówiła w TOK FM.
7: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników. Dużo więcej rzeczy się wyklaruje już niedługo, ale liczę, że nie tylko ja, ale cała ta rada zawodnicza będzie miała pozytywny wpływ na europejską lekkoatletykę.
3: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych mistrzostw świata w Toruniu, srebro mistrzostw Europy w Birmingham, indywidualnie i brąz w sztafecie. Jutro najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 20.

0: tej pierwszej słuchamy programu Mikrofon Tok FM. W naszym studiu Jolanta Zmazlik, pedagogzka Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I łączymy się z profesorem Jackiem Pyrzalskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
0: Przed informacjami pan Darek z Warszawy do nas zadzwonił. Dwa wątki poruszył. Jeden z nich to, że z doświadczenia pana Darka, nie wiem, czy właśnie da się to uniwersalizować, jednak jest tak, że pan Darek widzi, że w szkołach publicznych niestety problemy są większe. A przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak państwo powinno reagować na kolejne akty agresji w szkole, ale pan Darek mówi, że z jego doświadczenia, kiedy patrzył na to, jak to wygląda w szkołach prywatnych, niepublicznych, to tam ma wrażenie, że tych problemów albo jest mniej, albo przynajmniej nie są tak palące. I przed informacjami pani Jolanta Zmazlik powiedziała o dwóch rzeczach, a mianowicie, że przede wszystkim w prywatnych szkołach zazwyczaj jest mniej uczniów, to jest istotna dana, ale druga rzecz, że grono pedagogiczne jest ze sobą w innych, być może lepszych relacjach, bardziej zintegrowany zespół stanowi. A pan profesor Jacek Pyrzalski jest z nami. Co pan o tym sądzi? Jak pan to widzi?
2: Znaczy tak, na pewno to jest prawda, że teoretycznie tak może być, bo rzeczywiście tam są i mniejsze zespoły klasowe, gdzie wiadomo, że łatwiej jest te relacje utrzymać, no ale też szkoły publiczne też są różne, małe, duże, są w różnych środowiskach. I rzeczywiście no, trudno zawsze uśredniać te wyniki, tak? I mówić jak to jest. Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że badania pokazują na przykład dla danego kraju, no tak jak mówię, Polska ma takie średnie wskaźniki ogólne, jest gdzieś w środku stawki, jeśli chodzi o tą przemoc rówieśniczą. Natomiast kiedy się już analizuje wyniki poszczególnych szkół, no to nawet w Polsce tutaj ten rozrzut tych wyników jest bardzo duży. Nie? Więc ja wyraźnie chcę powiedzieć, że bardzo mocno ta kultura szkoły jest, znaczy wpływa na tą sytuację, łącznie z tym, że nawet klimat klas w poszczególnej szkole może być całkiem inny. I te relacje rówieśnicze i klimat wychowawczy może być trochę zróżnicowany w poszczególnych klasach. Natomiast badania pokazują, i to też muszę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ta przemoc rówieśnicza jest dość egalitarna. Są przypadki przemocy rówieśniczej, które się pojawiają w prestiżowych liceach, w dużych miastach, deszczycie rankingu, bardzo poważne. I czasami oczywiście to się trochę różnią wyjawy tej przemocy, tak? Gdzie ona jest bardziej relacyjna, gdzie ona niekoniecznie jest fizyczna, że ktoś został pobity, jest spektakularna sytuacja, przyszedł z nożem, bo w ogóle też chcę na to zwrócić uwagę, że byłoby trochę taki wybiórczy sposób spoglądania na tą przemoc rówieśniczą i ciągle jest sporo osób, które mówią, że jak nie było przemocy fizycznej, nie było uszkodzenia ciała, to nie ma przemocy, tak? Natomiast tak naprawdę, albo jak nie było bardzo ordynarnej, wulgarnej przemocy werbalnej, natomiast bywają rzeczy, które pozornie są bardzo łagodne, tak? Że ktoś na przykład, nie wiem, non-stop kogoś traktuje jakąś ironią czy szyderstwem, albo rzeczy, gdzie właściwie stosuje przemoc relacyjną, że traktuje go jakby był przeźroczysty, nie gadam go, nie widzę go, nie rozmawiam z nim, odwracam głowę, nie witam się z nim i tak dalej. I okazuje się, kiedy weźmiemy pod uwagę wyniki badań, że tacy, którzy w cudzysłowie tylko doświadczają na przykład przemocy relacyjnej, to mają podobnie słabe wskaźniki zdrowia psychicznego jak ci, którzy są bici. Więc ja bym chciał powiedzieć, że dobrze jest patrzeć na przemoc rówieśniczą, w mojej rówieśniczej, jak młody robi innemu młodemu, tak? Czyli patrzeć na nią trochę bardziej szeroko niż tylko, czy ktoś kogoś czasem nie bije, czy nie pobił. Ja wielokrotnie spotykam ludzi, dla których to ciągle jest tak, że jak nie ma fizycznej przemocy, to w ogóle nie ma przemocy. Mm-hmm.
0: A w międzyczasie pod numer 22 44 044 pan Piotr z Nowego Targu zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana, dobry wieczór.
3: W międzyczasie to już w zasadzie druga godzina połączenia oczekującego do państwa.
0: Słuchamy pana, panie Piotrze.
3: Takie trzy kwestie. Taka bieżąca, to uważam, że w szkołach niepublicznych, czyli społecznych, czy prywatnych zwłaszcza, to wcale nie musi być o tyle korzystniej, że przynajmniej część z tych szkół jest nastawiona na zysk, na takiej zasadzie jakby korporacji. W związku z tym też nie jest tak, że w szkole prywatnej zawsze będzie więcej psychologów, więcej specjalistów, pedagogów specjalnych, rewalidatorów, logopedów, reedukatorów, etc., terapeutów integracji sensorycznej, tak, tak dalej, na jednego ucznia, tak? Ja osobiście uczęszczałem do państwowej, publicznej podstawówki, zwykłej, najzwyklejszej, bez żadnych oddziałów integracyjnych 20 lat temu i tam już jak tam trafiłem, to już od dłuższego czasu była na przykład prowadzona sala terapii integracji sensorycznej. Ale nie słyszałem o pani prywatnych czy społecznych szkołach w Warszawie, czy w ogóle w Polsce, w których byłyby takie sale. Natomiast druga kwestia, no to chciałem pana redaktora tak zapytać, czy pan redaktor pamięta, kto zmienił ten wiek odpowiedzialności, w sensie chodzi o demoralizację z 13 do 10 lat. Jako tę dolną granicę.
0: Nie, ja nie pamiętam. A to ma znaczenie? Kto?
3: To znaczy o tyle ma znaczenie, że Zbigniew Ziobro to zrobił i myślę, że trzeba mu to oddać, jako że była to... chyba teraz, jak widzimy, nawet po tym, co się dzieje, słuszna decyzja. Chociaż ja osobiście...
0: Ale słuszna decyzja pod kątem konsekwencji tej decyzji, tak? Że dochodzi do mniejszej ilości aktów przemocy w szkołach, według pana.
3: Czy dochodzi do mniejszej, tego nie wiem. Natomiast raczej myślałem w tym kontekście, że słuszna o tyle, że coraz młodsze osoby dopuszczają się takich czynów.
0: To jeśli chodzi o ten aspekt już punitywny, to znaczy ukarania kogoś takiego. A trzecia rzecz, o której pan chciał powiedzieć, panie Piotrze?
3: Trzecia kwestia to kwestia tej właśnie opieki i przeciwdziałania takim zachowaniom, no to ja uważam, że dzieci, jeżeli to są małe dzieci, kilkuletnie, i w ten sposób, jeżeli się zachowują jakoś agresywnie, niebezpiecznie, to raczej jest to wynikiem jakichś zaburzeń psychicznych, chorób, zaburzeń rozwoju, niż samej demoralizacji. W związku z tym jest możliwość leczenia takich dzieci. Jest możliwość sądowej obserwacji psychiatryczno-psychologicznej, nawet w warunkach maksymalnego zabezpieczenia, jakimi dysponuje chociażby Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
0: Ale to, panie Piotrze, jaki jest wniosek z tego, że taka możliwość istnieje? Proszę powiedzieć jeszcze króciutko.
3: Wniosek jest taki, że nie jesteśmy jako Polska bezradni wobec sytuacji, kiedy nawet gdyby się tak stało, że osoba, która nie ma ukończonych lat 10, po prostu kogoś zabije nawet, tak?
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za te trzy wątki, które pan tutaj dorzucił. Pan Piotr z Nowego Targu był z nami. Pani Jolanta Zmarzlik. Proszę się odnieść do głosu naszego słuchacza.
1: Czy nie bardzo wiem, do czego mam się odnieść. Znaczy, generalnie nie zgadzam się. Zresztą pan Piotr nie był specjalistą.
0: Ale co do pierwszej, przepraszam, ale co do pierwszej rzeczy nie zgadza się pani? To pan znaczy, Piotr powiedział, że niepubliczne szkoły bywają nastawione na zysk.
1: A co tak, może... no to się zgadzam.
0: Oczywiście, no bo tam była taka sugestia, sprywatyzujmy szkoły, to będzie mniej przemocy.
1: Nie, no nie było takiej sugestii wcale.
0: Nie, to ja ją mówię. To w tle wisiała.
1: Tak, ale... Znaczy ja trochę jestem przeciwna temu, żeby dywagować nad tym, czy prywatne szkoły będą lepsze niż państwowe, to bo trochę to jest donikąd nas prowadzi ta sytuacja, to nie jest droga donikąd. Natomiast cała reszta wypowiedzi o dzieciach, które poniżej 9 roku życia latają z nożami, popełniają przestępstwa i mamy na to odpowiedź, bo mamy Krajowy Ośrodek. Nie, ani nie jest to odpowiedź, ani nie jest tak, że dzieci w tym wieku latają z nożami po szkole. Dzieci, znaczy dla mnie sytuacja odpowiedzialności karnej dziecka od 10 roku życia jest decyzją dramatyczną, niesłuszną, niesłuszną, bezmyślną i szkodliwą ze wszech miar, bo dzieci w tym wieku się wychowuje, a nie przede wszystkim wychowuje. Przede wszystkim się stara zmienić ich w życiu coś, co ale powoduje takie nie, zachowania, a nie kara.
0: Ja rozumiem, tylko muszę przerwać to na chwilę, bo jedna ważna sprawa. Słuchacze i słuchaczki słyszeli, bo myśmy też mówili o tym, że tutaj granica odpowiedzialności nie jest czymś ustalonym raz na zawsze. To, że Szwecja teraz zmieniła swoje prawo i pozwala osadzać w więzieniach małoletnich, których wcześniej ze względu na wiek nie osadzała, wywołało niesamowitą dyskusję w całej Europie, w Polsce również. To są rzeczy, o których ludzie dyskutują jednak. W jaki sposób karać dzieci w jakim wieku? To nie jest takie oczywiste, wydaje mi się.
1: Dla mnie osadzanie w więzieniu dziesięciolatka jest pozadyskusyjne, jest oczywiste. Ja nie widzę tutaj argumentów, które by mówiły coś za tym. Znaczy rozumiem, są sensacyjne przypadki. Niedawno czytałam o przypadku dziewczynki dziesięcioletniej, która została skazana za morderstwo chyba swojej siostry. Ale to są ekstremalne przypadki. Dla tych przypadków nie można tworzyć jakiejś normy prawnej. To są ekstremalne, nadzwyczajne przypadki, nad którymi trzeba się pochylić i badać oczywiście wszystko to, co się złożyło na to, że dziecko posunęło się do takiego czynu i czy zrobiło to mając poczucie niewłaściwości takiego zachowania, czy nie mając. No naprawdę jest wiele różnych elementów, które należałoby zbadać. Znaczy, ja nie chcę się zastanawiać nad tym, jakie stworzyć nowe kary, żeby poprawić sytuację i walczyć z przemocą w szkole, bo to jest naprawdę droga donikąd. Zupełnie nie przynosząca żadnych efektów. Im większa punitywność, im większa takie obostrzenia wobec młodego człowieka, tym mniejsza szansa na uratowanie tego człowieka. Natomiast rzeczywiście nie można go zostawić, żeby było to jasne. Zupełnie samego i bez wspomagania różnorodnego.
0: Profesor Jacek Pyżalski.
2: Ja myślę tutaj właśnie też, bo używamy słowa odpowiedzialność, ono ma dwa takie znaczenia. Nie? Pierwsze to takie, że mówimy, ktoś poniósł odpowiedzialność, daliśmy mu karę, a druga to poczuł się odpowiedzialny, zaangażował się w naprawienie szkody i tak dalej. Ja chcę zwrócić uwagę, że mamy na przykład przykłady wzorów działań światowych, na przykład holenderski program o wdzięcznej nazwie HALT, który na przykład służy temu, że w gminach znajdują się takie ośrodki, w których osoba nieletnia, która popełni taki drobniejszy czyn karalny, coś zniszczy, wandalizm, nie wiem, kradnie w sklepach drobne rzeczy albo robi tam tego typu sprawy, to przychodzi do urzędnika, który właśnie proponuje mu, że słuchaj, albo ja ci tu wyznaczę pracę na rzecz społeczności lokalnej, którą zrobisz i wtedy jakby policja nie puści twojej sprawy dalej jednorazowo. Oczywiście jest taka szansa, ułoży to, albo też przeciwnie, no idziesz normalnym trybem. I właściwie co tu się dzieje w tym programie? Każdy, kto będzie chciał sobie może więcej poczytać. Nie jest coś takiego, że właśnie osoba nieletnia staje się odpowiedzialna, doświadcza jakichś konsekwencji, ale jednocześnie takich, których sama przyjęła. Uczy się tego, że trzeba naprawić coś złego, co się zrobiło, a jednocześnie właśnie nie jest to, co mówiła pani Jolanta z Brazylii, nie jest prześladowana, znaczy nie wchodzi w system już prawny, tak, gdzie już jest jakby odpowiednio oznaczona i naznaczona tym, że funkcjonuje w tym systemie konsekwencji prawnych. Raczej wszystko wskazuje na to, że powinno się to opóźniać. My w Polsce też mamy wcale nie szeroko wykorzystywane, a bardzo skuteczne, bo badaliśmy tego skuteczność w Polsce. Mamy środki wychowawcze, na przykład z ustawy obecnej zresztą też, które pozwalają na mediację nieletniego sprawcy przestępstwa z osobą pokrzywdzoną. Niekoniecznie przestępstwa takiego związanego z użyciem przemocy, tak? Ale też są sądy, które to bardzo mocno i sędziowie wykorzystują i rzeczywiście czynią tych nieletnich podmiotami, które odpowiadają i odpracowują szkodę, którą wyrządzili. A są miejsca, które tego, czy sądy, czy sędziowie, którzy w ogóle nie korzystają z tego typu rozwiązań, czy korzystają bardzo, bardzo słabo. A tutaj mamy twarde dane, że te rzeczy działają, tak? tym programie HALT stanowcza większość tych, którzy weszli w ten program i naprawili szkodę, już nie pojawia się tam drugi raz.
0: To bardzo ciekawa opowieść. To też istotne jest chyba w ogóle obowiązek mediów, żeby raz na jakiś czas informowało o dobrych praktykach albo o czymś takim, co gdzieś działa i warto się temu przyjrzeć. Bardzo, bardzo to ważne jest, ale w międzyczasie zadzwoniła do nas pod numer 22 44 044 pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
4: Absolutnie uporczywie dzwoniłam do państwa. Wysłuchałam rozmaitych tekstów. Ile ja mam czasu? 2 minuty, czy pół minuty, czy ile?
0: To trochę zależy od tego, o czym pani będzie mówić, jeśli...
4: Chcę powiedzieć, że ten jak gdyby postawienie problemu w ten sposób, że to szkoły są odpowiedzialne za to, czy dzieci w tak czy w inny sposób reagują na swoje, no nie wiem, są uczucia, myśli, doświadczenia i tak dalej, to nie jest dobry pomysł, prawda? Przypominamy sobie na przykład, jak za czasów właśnie rządu Hitlera udało się sformatować tak poprzez szkoły i rozmaitego rodzaju tego rodzaju instytucje całą młodzież, żeby uwierzyła w to właśnie wyobrażenie o tym, że należy poświęcić swoje życie i swój czas i wszystko, co się ma ze sobą.
0: Pani Anno, ale pani się obawia, że to nam grozi?
4: Nie,
0: tak?
4: To nie jest. To nie szkoła jest za to odpowiedzialna.
0: A kto?
4: Szkoła to jest najbardziej niebezpieczny element tego całego systemu.
0: Czyli kto jest za to odpowiedzialny, jeśli nie szkoła?
4: Ważne jest to, żeby człowiek, każdy człowiek, pan, ja, nasze dzieci i tak dalej, był się odpowiedzialny za swoje myślenie.
0: No.
4: Za to, w jaki sposób ocenia to, co się dzieje wokół niego, tak? W jaki sposób jest podatny, czy też niepodatny na rozmaite formy konstruowania jego sposobu myślenia.
0: Ale nie za bardzo rozumiem. Czyli pani postulat brzmi, żeby szkoła na pewno nie wychowywała. To na pewno, tak? Dobrze rozumiem.
4: Nie brała się w ogóle za to, tak? Ja nie wiem, czy szkoła się ma za to brać, czy nie brać. Tylko myślę sobie, że szkoła powinna być takim miejscem, w którym człowiek uczy się myśleć, tak? Że nie ulega jakimś konkretnym wpływom tej czy innej ideologii, tej czy innej interpretacji zjawisk, tylko uczy się w jakiś sposób oceniać to, co się z nim robi.
0: Ale tak? Sądzi pani Anno, ale dobrze, to, pani Anno, bardzo ciekawy wątek. W ogóle bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Anna z Krakowa była z nami. My co najmniej mamy jedną sugestię, że w jednym z przypadków, o których dzisiaj mówimy, czy głośno jest w Polsce, być może jakiś rodzaj ideologii grał rolę. Zresztą wypowiedź jednego z polityków, akurat chyba partii opozycyjnej, sugerowała w ogóle, że za te ataki mogą być odpowiedzialne siły zagraniczne i doszło do manipulacji młodego człowieka czy młodych ludzi i rzeczywiście jest tu coś na rzeczy. Teraz Jolanta Zmarzyk, jak pani widzi to, co pani Anna powiedziała? Bo z jednej strony pani Anna mówi, że krytyczne myślenie, może nie tyle krytyczne myślenie, czy myślenie, no ale z drugiej strony szkoła bywa przekaźnikiem ideologii. Tylko czy to się jakoś aplikuje do naszych czasów w ogóle?
1: Znaczy tutaj z wypowiedzią pani Anny ja się zgadzam w 100% i nie zgadzam się w 100%. Znaczy zgadzam się w 100%, że szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia, powinna uczyć praw człowieka, o tak bym to najogólniej ujęła, etyki, moralności i tym podobnych rzeczy, no bo ale również powinny na przykład media wziąć trochę odpowiedzialności za to, co produkują, co propagują. Powinny wziąć za to osoby, które są u władzy, jak oddziaływują na społeczeństwo, na przykład pokazując publicznie, jak procedują różne rzeczy, jak dochodzi do ustalania różnych rzeczy. No to wszystko jest prawda, tylko ona jest tak ogólna, że nam potrzebne są narzędzia do zrealizowania tej prawdy. Natomiast to, że szkoła nie powinna się za to brać, no to kto się powinien brać? No, znaczy pani Anna postawiła dwie tezy, że powinna uczyć krytycznego myślenia, to bardzo wybrzmiało konkretnie, ale też i że nie powinna się za to brać, bo następnych hitlerowców wyprodukujemy. Mówiąc symbolicznie hitlerowców, to to ja nie wiem, no to rozwiążmy szkoły, no bo wszystko niesie pewne niebezpieczeństwo, a ja bym nie chciała, żebyśmy powiedzieli, że skończyli naszą rozmowę na tym, że odpowiedzialni są za to rodzice, bo to skończymy na niczym.
0: Mm-hmm. Profesor Jacek Pyrzolski.
2: Myślę, że odbieram to bardzo podobnie. Nie mam tutaj specjalnie nic do dodania w tym, w tej
0: Panie profesorze, to ja pomogę, bo ja trochę liczę na pana w tym momencie. Dlatego, że jeden z wątków, który musi się pojawić dzisiaj, to jest ta sugestia jakiegoś rodzaju zmanipulowania, indoktrynacji. Trochę w polskich mediach opowiada się taką historię, że oto młody człowiek, nie do końca świadomy, zaczyna ulegać jakiejś ideologii. Oczywiście poznaje ją w internecie, najlepiej na jakichś zamkniętych forach. I tak w zasadzie, jeśli myślimy o przemocy i agresji, to są właśnie zradykalizowani młodzi ludzie, którzy ulegli jakiegoś rodzaju ideologii. Ale na ile tak się w Polsce dzieje i dzieje się w znaczący sposób?
2: Myślę, że mniej po tych sytuacjach, które znamy. Natomiast oczywiście tak może być. Natomiast zawsze musimy się zastanowić nad tym, że są pewne bodźce. Bo rzeczywiście są i takie treści o charakterze mowy nienawiści w internecie. My to badamy. Najnowsze badanie UKIS Online pokazuje, że dość spory jest odsetek młodych ludzi. Natomiast chcę też zwrócić uwagę, że 9 na 10 nie szuka takich treści, tylko je znajduje jakby w ten sposób, napotyka je po prostu w internecie. Tak pokazują to nasze najnowsze badania z tego roku, które prowadziliśmy w 19 krajach. Ja nim kierowałem w Polsce badanie UKIS Online 2026. Tak? Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że bardzo wyraźnie jakby mieszamy różne wątki. No, jakby mamy do czynienia z kilkoma pojedynczymi sytuacjami, o których rozmawiamy. I w nich mogły być oczywiście takie elementy, że jakiś młody człowiek, najczęściej w pewnej podatności związanej już z jego indywidualną sytuacją rodzinną, emocjonalną, życiową, doświadczeniami życiowymi i tak dalej, trafił na przykład na miejsce, które go jakoś do tego zmotywowało, wzmocniło w kierunku takiego działania i tak dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że równie często tego typu treści spotyka cały szereg młodych ludzi, którzy nie podejmują takich działań, tak? Więc to jakby my szukamy takiego prostego czynnika, nie? Że mówimy, to treści internetowe spowodowały. Nie wiadomo, że trzeba się tym zająć, natomiast ja bym na to nie liczył. To tak jak liczymy na to, że zakaz telefonów komórkowych w szkołach załatwi nam wszystko. Ja już słyszałem, że wszystko miał załatwić. Cyberprzemoc, poprawić zdrowie psychiczne tych młodych ludzi, poprawić ich całą higienę cyfrową używania telefonu przez cały dzień. Czyli jakby czasami próbujemy znaleźć pojedynczy czynnik, jakby, który wpływa na bardzo poważny problem. A potem sobie myślimy, że jak przestawimy tą wajchę i ten pojedynczy czynnik zmienimy, to będzie cudownie.
0: Nie? Ale zaraz, panie profesorze, pan to mówi, przepraszam, że się wcinam, ale pan to mówi jako badacz, ale gdyby pan był premierem albo ministrem, do którego wyzwaniają dziennikarze i na którego krzyczy opozycja, to w imię dobrze pojętej skuteczności i sprawczości państwa, to pewnie by pan mówił inaczej, tak? Powiedziałby pan, te dwie rzeczy
2: dlatego
0: odpowiadają
2: i
0: za te
2: dwie... Dlatego jestem tu, gdzie jestem, bo po prostu nie chciałbym być tam, żebym musiał mówić coś, co niekoniecznie by było zgodne z tym, co jestem przekonany, że powinno się robić, czy działa tylko dlatego, że ktoś tego oczekuje.
0: Albo ale to tak zero-jedynkowo, panie profesorze, bo mi się wydaje, że część rzeczy działa na część osób, część nie działa i zarządzanie w sumie sytuacją kryzysową, tak? To też trochę polega na, albo jakimiś długofalowymi strategiami, też trochę polega na tym, że my... Albo zakażemy radykalnych stron w internecie, albo nie.
2: Możemy zakazać, tylko ja znowu znam rozwiązania inne i ja naprawdę wiem, jak bardzo się liczy jakość wdrażania, a bardzo często te różnego rodzaju szybkie polityczne rzeczy są tak wdrażane, że na pewnym poziomie robimy, bo tylko, że nawet nie sprawdzamy, czy to działa, czy coś, jak ktoś nas pyta, to mówimy, że zabroniliśmy. I tyle. Już czy działa, czy nie działa, to już jest jakby inna sprawa. No. Ja wiem na przykład, jakie problemy są z wdrażaniem na przykład ograniczeń korzystania z osób, to było letnie w Australii, z platform, tak. Prawda, i tak dalej. Jakby z czym się to wiąże, bo się przyglądam analizom w tym zakresie i tak dalej, więc Nie mówię nie, tak? Natomiast czasami jest tak, że się szuka właśnie pojedynczego rozwiązania, spektakularnego i najlepiej taniego, nie? Które kosztuje tyle, co papier, na którym się napisze to rozporządzenie i już wtedy jest wszystko w porządku i możemy robić. A innymi trudniejszymi rzeczami się już nie zajmujemy. Więc ja nie mówię, że to nie mógł być element, więc już mówiąc wprost. To mógłby być sensowny element skoordynowanych, poważnych, długofalowych działań, natomiast kiedy to ma być jakieś takie szybkie panaceum, które nam załatwi temat, to
0: Ale bardzo mnie interesuje, co pani Jolanta zmarzli, bo pani na początku naszego spotkania dzisiejszego w ogóle powiedziała coś takiego, że ta kwestia technologii, internetu, że no to jest jednak coś, co zmienia sam proces wychowawczy. Ja to od razu muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że tu paradoksalnie jestem po stronie rządu. W sensie zgadzam się z panem profesorem, jak pewnie większa część słuchaczy i słuchaczek, ale uważam, że ruchy związane z uniemożliwieniem na przykład zarabiania na patotreściach albo kształtowaniem postaw opartych o użycie elementów przemocy w internecie i że jest model biznesowy, który po prostu polega na tym, że przyciągam uwagę jako właściciel takiej platformy i zarabiam na tym, no to tu ja widzę właśnie rolę państwa. Wiem, że, zgadzam się z panem profesorem, to nie załatwia wszystkiego, ale nie wiem, co pani Jolanta Zmarzlik na to, na ile powinniśmy myśleć o technologii jak czymś, co istotnie wpływa na młodych ludzi i na dzieci.
1: To znaczy ta technologia, ja to o czym mówiłam, to nie myślałam o tym, jakie istnieją treści w internecie, chociaż rzeczywiście to jest absolutnie bardzo ważne i uważam, że pewne patotreści, promowanie ich powinno być ograniczone, a niektóre patotreści w ogóle zakazane i zdecydowanie właściciele platform powinni ponosić konsekwencje, jeżeli te treści się pojawiają u nich. Mnie bardziej chodziło o sposób komunikacji, o relacje społeczne, o zamknięcie się w domu, o zamknięcie się w czterech ścianach, o ja pracuję z dzieciakami, z młodzieżą. I ja widzę, że im świat, dawniej świat, świat młodego człowieka był światem jego rówieśników. On był bardzo mocno w niego wplątany. Natomiast teraz zaczynają być relacje z postaciami wymyślonymi, internetowymi, awatarami, grami. I to jakby zaspokaja te potrzeby komunikacji społecznej ze sztuczną inteligencją. I to zamyka umiejętności społeczne, umiejętności wchodzenia w jakieś empatyczne relacje i tak dalej. I to dla mnie jest jakimś niebezpieczeństwem, dlatego też...
0: Ale pani jest za tym, żeby technicznie to uniemożliwić, czy pani jest za tym, żeby wyposażyć w kompetencje i rodziców, dzieci, szkoły?
1: Znaczy, uważam, żeby... że trzeba być ostrożnym w zakazywaniu. Nie możemy zakazywać wszystkiego i zawsze się okaże, że można jakiś zakaz obejść sprytnie. Jestem za tym, żeby zwracać uwagę dzieciakom na to, żeby jednak bezpośrednie relacje społeczne były dla nich na tyle atrakcyjne, wartościowe i pokazywały im, co mogą im w życiu wnieść, a nie tylko relacje ze sztuczną inteligencją. No, tak to nazwę.
0: Jolanta Zmarzlik, pedagogzka Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę,
1: również.
0: Za dzisiejszy program. Profesor Jacek Pyżalski był również z nami, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję pani profesor za dzisiejszy program.
2: Dziękuję
0: bardzo. Do widzenia.
2: Dziękuję.
0: Na koniec przypomnę o telefonach zaufania i pomocowych. Tak, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12. Dla osób dorosłych telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 116-123. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800-100-100. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy byli dziś z nami, szczególnie tym, którzy dziś do nas dzwonili, dzielili się swoimi wątpliwościami, pytaniami, opiniami. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. Za 5 minut o 21.40 książka na głos, książkę Maxa Czornyja Śmierciologia czyta dla państwa Wojciech Stagenalski, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Arkadiusz Urbanek. Po nich zaś wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano, jeśli państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Jutrzejszy poranek prowadzi Jacek Żakowski. Jego gościem o 7.20 będzie Aleksander Smolar, publicysta, działacz polityczny, były prezes zarządu Fundacji Stefana Batorego. Rozmowa dotyczyć będzie głównie tego, że mijają 3 lata wojny w Strefie Gazy, a po 7.40 Andrzej Domański, minister finansów, o budżecie na 2027 rok, o finansowaniu zdrowia psychicznego, ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, ale pewnie też politycznie o zbliżających się wyborach w Krakowie, bo to ten weekend. A po 8.20 część publicystyczna, Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej, Daria Al-Szehabi z Dziennika Gazety Prawnej i Witold Gadomski z Gazety Wyborczej będą komentować wydarzenia tego tygodnia. Jutrzejszy poranek prowadzi Jacek Grzakowski. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
5: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Reklama.
18: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
19: Tok 6.
20: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poli dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
18: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: RIP. Ów akronim powszechnie występujący na cmentarzach europejskich od XVIII wieku wyraża proste, wspólne większości religii i kultur życzenie nienaruszalności ciała po śmierci, choć w swojej istocie odnosiło się do duszy vel ducha, jednak doktryna sądu ostatecznego, na którym połączyły się ona ze sferą cielesną, sprawia, że obie płaszczyzny należy rozpatrywać jednocześnie. Spoczywające w pokoju ciało męczennika lub świętego miało przy tym ogromną moc. Dla pierwszych chrześcijan, ale nie tylko, pochówek nieopodal takich szczątków ułatwiał drogę do raju. Wszak oczywiste było, że ów pobożny zmarły, mający bezsprzecznie układy z Panem Bogiem i fory u niego, wstawi się za złożonymi przy nim współbraćmi. Od takiego założenia ewoluowała koncepcja cmentarzy, ale ta sama koncepcja stała się jednym z fundamentów wiary w nadzwyczajną moc relikwii. Bo czymże, jeżeli nie ciałem męczennika lub świętego, jest większość relikwii? Rzecz jasna, był okres w dziejach Kościoła, gdy pokornie padano przed szkatułkami ze szczebelkami drabiny jakubowej, piórem ze skrzydła któregoś z archaniołów, bądź przed fiolką zawierającą krople potu świętego Jerzego wylane w trakcie walki ze smokiem. Naprawdę, bez żartów. Ich rola i powszechność były jednak marginalne w porównaniu z kultem otaczającym same cielesne szczątki. I można by zakrzyknąć requiescat in pace, święty Wojciechu, święty Janie Pawle II, święta Faustyno Kowalska. Spoczywajcie w pokoju. Co z tego, że wasze ciała są rozkawałkowane, przerabiane i rozsyłane po całym świecie? Co z tego, że dla wdrożenia ich kultu uprawiano wymyślną sofistykę, podobną do tej, której potrzebowano by uzasadnić istnienie piekła, boskie człowieczeństwo Chrystusa lub dogmat trynitaryzmu? Podobnie jak w przypadku, gdy Innocenty IV, propagujący wiarę w odpusty, zarządził, iż każda darowizna na budowę katedry westminsterskiej równać się będzie 20-dniowemu zwolnieniu z czyśćca. Za relikwiami w pewnym momencie stanęły finanse. A historia świętego rozkawałkowywania, owego pełnoprawnego, ba, zaszczytnego, bezczeszczenia zwłok, sięga przecież daleko, bo jeszcze starożytności. To w IV wieku po Chrystusie, gdy w Cesarstwie Rzymskim nabrały mocy postanowienia edyktu mediolańskiego, rozpoczęły się pielgrzymki do grobów męczenników. Pielgrzymowano również do Jerozolimy, śladami męki pańskiej, wypatrując jakichkolwiek śladów boskiej bytności. Sandałów, kawałka szaty, czy zachowanego kawałka chrystusowego napletka. Wtem jakoś swoiście, dogmatycznie i literalnie pojęto słowa Apokalipsy świętego Jana. Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Wobec tego zaczęto pod ołtarzami składać szczątki udręczonych świętych męczenników. Upychano je z całą gorliwością w wyrastających tu i ówdzie nowych kaplicach i kościołach. Jedni marzyli, by spocząć w ich towarzystwie, by po śmierci niemal dotykać tych, którzy z pewnością dotknęli już raju, a drudzy gorliwie modlili się u ich grobów, przybywając do nich z najdalszych zakątków świata. I wówczas, bodaj po raz pierwszy w kształtującym się chrześcijaństwie, nierówność za życia przenosi się na nierówność po śmierci. Nie ma już ucha igielnego, lecz są fundusze, by wykupić zaszczytne miejsce pod ołtarzem, w krypcie lub w nawach bocznych świątyni. Kiedy brakuje miejsca, szczątki oczyszcza się, kompresuje, a potem przenosi do powstających katakumb lub składowisk. To tylko ów awers widoczny dla najzamożniejszych. A przecież jest jeszcze ubogi lud, który coraz liczniej pielgrzymuje do uświęconych miejsc. Pątnicy. Choć często bardzo biedni, musieli jednak gdzieś spać, coś jeść oraz pić. Im więcej ich przybywa, tym zamożniejsza staje się okolica świątyni. Wioski rozrastają się w miasteczka, a miasteczka w miasta. Szkoda przegapić moment i pozostać w tym swoistym wyścigu zbrojeń z tyłu, wobec czego hierarchowie kościelni i świeccy zabiegają o nowe relikwie, o nowe motywacje dla pragnących odkupienia tudzież zbawienia. Relikwie mnożą się w zawrotnym tempie. Kości są szatkowane, szaty darte, a włosy dzielone nie tylko na czworo, ale ośmioro i szesnaścioro. Zdarzają się zorganizowane napady na miejsca kultu, dokonywane są brawurowe kradzieże relikwii i szerzą się wokół nich makiaweliczne spiski.

szczątki świętych nie tylko przyciągały kapitał, lecz także dodawały splendoru i uszlachcały znacznie bardziej niż obecność w najpoważniejszych herbarzach. Relikwie pragnęli posiadać rycerze, dygnitarze i arystokraci, ale dlaczegoż miałyby nie posiadać ich całe miasta? Ponoć do przepływającego nieopodal przyszłej laguny weneckiej świętego Marka odezwał się jeden z aniołów. Pax tibi, Marce, Ewangelista Meus, hic requiescet corpus tuum. Wtedy już nawet anioły nauczyły się mówić po łacinie, a ich słowa po wiekach musiały mieć moc sprawczą. Nie było rady. Szanująca się republika, która aspirowała do miana potęgi, musiała zrobić wszystko, by przepowiednia została spełniona. Tyle, że ciało świętego Marka spoczywało w odległej egipskiej Aleksandrii, strzeżone przez lokalnych mnichów, którzy ustawicznie bali się profanacji ze strony Saracenów. Dwóch kupców, Rustico da Torcello i Bonda Malamocco, w 828 roku wybrało się w niebezpieczną misję. Niczym najwyborniejsi agenci specjalni szczegółowo opracowali chytry plan. Dostali się do świątyni pod pretekstem modlitwy, a następnie wydobyli zwłoki świętego z grobowca. W jego szaty owinęli innego nieboszczyka. Tymczasem apostoł trafił do skrzyni wyłożonej kawałkami wieprzowiny, mięsa, które powstrzymywało muzułmańskich celników od szczegółowej kontroli ładunku statku powracającego do Europy. Dopiero po przybyciu do Wenecji spostrzeżono się, że w pośpiechu zgubiono gdzieś głowę świętego lub w ogóle jej nie zabrano. Nie miało to jednak większego znaczenia wobec ogromnego sukcesu propagandowego misji. Wiele zrobiono, by usprawiedliwić tę kradzież. Dorobiono wenecką historię apostoła, uczyniono go przynajmniej przejściowym biskupem Akwilei, a legenda o czynach dwóch kupców zyskiwała kolejne elementy. Zwłoki ewangelisty miały być w wyśmienitym stanie, motyw nierozkładających się świętych. Ponadto tuż po kradzieży rozpętała się wielka nawałnica, która pozwoliła Wenecjanom bezpiecznie przedrzeć się przez Aleksandrię do portu. Znakomicie te sceny przedstawił w swym cyklu Jacopo Tintoretto, malując odnalezienie ciała świętego Marka i przeniesienie ciała świętego Marka. Sztuka, podobnie jak relikwie, stała się elementem krzewienia propagandy. W 976 roku bazylikę, w której przechowywano szczątki ewangelisty, strawił ogromny pożar i ku rozpaczy Wenecjan relikwie przepadły. Ich śladu oraz dotyczącej ich dokumentacji poszukiwano przez blisko 100 lat, po których, gdy sytuacja wydawała się już beznadziejna, święty Marek miał wyciągnąć rękę z jednej z marmurowych kolumn i palcem pokazać, że znajduje się w środku. Stał się kolejny cud. Już w XX wieku dokonano kolejnego podziału relikwii i na mocy decyzji papieża Pawła VI część szczątków ponownie trafiła do koptyjskiej świątyni w Aleksandrii.

Przez ostatni 1000 lat w religijnej ekstazie przewożono i przenoszono zwłoki dziesiątków świętych. Katarzyna ze Sieny rozpadła się przy wyjmowaniu z grobowca, a w trakcie pośmiertnej podróży jej szczątki ucierpiały jeszcze mocniej. Obecnie we Florencji znajduje się kilka jej palców, żebro oraz stopa, a w Rzymie dłoń oraz łopatka. Według przekazów ze zwłok świętego Mikołaja wypływa aromatyczna substancja o cudownych właściwościach. Działo się tak najpierw w Mirze, gdzie biskup zmarł, a potem w Barii, dokąd jego zwłoki wykradli tamtejsi marynarze. Od 1980 roku co roku 9 maja oficjalnie pobiera się płyn z grobowca świętego. Rozwadnia się go, po czym w specjalnych ampułkach wraz z wodą święconą rozdaje wiernym. Manna ponoć ma moc leczenia z najgorszych chorób. Święta Katarzyna de Vigri po pochowaniu miała wydawać z siebie przyjemny zapach, wobec czego jej zwłoki ekshumowano i usadowiono w gablocie w kaplicy Klarysek przy kościele Bożego Ciała w Bolonii. Biskup January z Beneventu został skazany na ścięcie w trakcie prześladowań cesarza Dioklecjana. Po egzekucji jedna z wiernych miała zebrać jego krew do szklanego pojemniczka. Trzykrotnie w roku ma ona zmieniać stan ze stałego w ciekły, a brak owej transformacji tłumaczony jest jako zły omen. Prowadzono liczne badania, które nie wytłumaczyły tego fenomenu. Dochodzi do niego bez względu na panującą w neapolitańskiej katedrze temperaturę, ciśnienie i liczbę osób obserwujących przemianę. Wymieniać można by długo. Język świętego Antoniego, dłoń Jana Chrzciciela, palec świętego Tomasza, rzekomo ciepła ręka Marii Magdaleny, paznokcie, kosteczki, kawałki całunów oraz szat. Nic dziwnego, że na gruncie relikwii powstały wątpliwości i to między innymi ich wręcz opętańczy kult doprowadził do rozłamu, a w konsekwencji reformacji. Współcześnie Kościół katolicki nadal w pełni akceptuje ich istnienie. Zgodnie z dwudziestowiecznymi przepisami dokonywano podziału na relikwie 3 stopni. Pierwszy – fragmenty ciała świętego lub błogosławionego. Drugi – przedmioty, które miały styczność ze świętym lub błogosławionym za jego życia. Trzeci – przedmioty mające styczność z relikwiami pierwszego lub drugiego stopnia. W 2017 roku relikwie 3 stopnia podzielono na 2 kategorie – znaczące oraz mniej znaczące. Pierwsze to kawałki szczątków oraz prochy, a drugie – przedmioty używane przez świętych oraz błogosławionych lub z nimi związane, wszak wiadomo, że ważne mogą być nawet chusty. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak, że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Tyle wystarczyło, by żywić wiarę w niezwykłą moc przedmiotów związanych z umarłymi. Człowiek 1000 lat temu potrzebował palca niewiernego Tomasza, by móc samemu uwierzyć.

Wojciech Stagnalski przeczytał kolejny fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Odwołane zajęcia, działania policji i prokuratorskie śledztwo. Na początek informacji sytuacja po ataku w szkole w gminie Wyszków. W reakcji na serię ataków w szkołach i pojawiający się wątek internetowy. Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm przyjął też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków będą w piątek zamknięte. To reakcja na atak 15-latka, który w szkole w Leszczy-Dolenowinach ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. To 37-letnia woźna. Prokuratura zabezpiecza dowody. Śledczy muszą ustalić m.in., czy 15-latek będzie mógł odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Prokuratura podkreśla, że należy najpierw stwierdzić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. Przerażeni obecną sytuacją są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, szczególnie w kontekście pogłosek o rzekomym internetowym wyzwaniu, które ma zachęcać młode osoby do ataków.
12: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci, w jakich grupach oni funkcjonują, co na tych grupach się pisze, bo nie wierzę w to, że skoro to było w Ostrołęce 40 km dalej, czy tam 60, tu u nas się wydarzyło i są jakieś głosy, że tych ataków mogło być więcej.
11: Sprawą

0: narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie. W szczególnie pilnych przypadkach jednak decyzją organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29, a od głosu wstrzymało się 4 posłów. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6 rano, przy czym z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacje przewidują również całkowity zakaz reklam i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do 1 miliona złotych lub kara ograniczenia wolności. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zaproponował niemieckiemu kanclerzowi Friedrichowi Mercowi współpracę z Niemcami przy budowie myśliwca 6. generacji. Deklaracja ta padła podczas pierwszej oficjalnej wizyty szefa brytyjskiego rządu w Niemczech. Niemieckie media opisują ofertę Burnhama jako niespodziewaną. Burnham i Merz wymienili się też dokumentami ratyfikacyjnymi nowego niemiecko-brytyjskiego traktatu o przyjaźni zawartego w lipcu ubiegłego roku. Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie 237 dni. Jak wylicza NASA, podczas blisko 8-miesięcznej misji ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów i prowadziła badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych, hodowli kryształów w kosmosie i zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. A tydzień temu na stację poleciała kolejna 4-osobowa grupa. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką Literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno Męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do tej nagrody.
1: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ... miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Anne Carson jest 2. kanadyjską laureatką Literackiego Nobla po Alice Munro, nagrodzoną w 2013 roku. Piątek najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór. Czwartek, 8 października, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia i postaci z historii świata. Dzisiaj przypomnimy taką postać, która dokonała rzeczy niemożliwej, a mimo to do końca życia pozostała w cieniu swojego wielkiego adwersarza. To Clement Attlee, przez 20 lat lider Partii Pracy, który od 1945 roku do 1951 pełnił funkcję premiera. Dzisiaj akurat przypada 59. rocznica jego śmierci, więc to dodatkowy pretekst do przybliżenia tej postaci. No a cóż to była za niemożliwa rzecz, jakiej dokonał? Otóż Clement Attlee wygrał wybory zaraz po zakończeniu II wojny światowej w Europie z Winstonem Churchillem, który był jednym z niekwestionowanych bohaterów czasu wielkiej próby. Do dzisiaj ta historia jest przywoływana jako coś bardzo ciekawego, jako dowód, że obywatele wyczuwają, czy polityk na czas wojny będzie równie dobrym w czasie pokoju. Jeszcze w maju 1945 roku w sondażu popularności Churchill otrzymał poparcie w wysokości 83%. Politycy i komentatorzy z niemal całkowitą pewnością przewidywali, że to właśnie on poprowadzi konserwatystów do zwycięstwa w nadchodzących wyborach i pozostanie na Downing Street. A jednak 25 lipca 1945 roku po południu stało się jasne, że to Partia Pracy odniosła zwycięstwo i to miażdżące, zdobywając 393 mandaty i uzyskując w ten sposób przewagę 183 głosów w Izbie Gmin. No a jej lider, Clement Attlee, właśnie staje się nowym premierem. Ciekawe jest też to, że zdaniem wielu brytyjskich historyków i politologów tamten rząd z tamtym premierem dokonał historycznych zmian w Wielkiej Brytanii, i całym rozpadającym się imperium,

0: zmienił pod wieloma względami oblicze królestwa, raczej dobrą stronę, a jednak już w 1951 roku Brytyjczycy zapragnęli powrotu Churchilla. Przyznają państwo, że to fascynująca historia i warto do niej wrócić, a co ważniejsze, wyciągnąć z niej wnioski. Zapraszam na spotkanie z gościem dzisiejszej audycji. A tym gościem jest pan profesor Michał Leśniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: No oczywiście zanim przejdziemy do tego no właśnie fascynującego momentu wyborów w 1945 roku, no to oczywiście tak trochę w naturalny sposób byłoby dobrze nam tę postać w ogóle przybliżyć. Kim był ten człowiek, skąd się pojawił w świecie brytyjskiej polityki. No, poza tym, że oczywiście dla porządku tylko powiem, że się urodził 3 stycznia 1883 roku w Londynie, w rodzinie należącej do klasy średniej. I tu oddaję panu głos.
1: No właśnie, czy klasy średniej, czy wyższej średniej tak naprawdę, bo on wywodził się z zamożnej rodziny. To była rodzina, którą nazywamy middle class, czyli ten, ale to jest raczej upper middle class. Jego ojciec był prawnikiem, zresztą taką też karierę trochę przewidział dla syna, częściowo zresztą trafnie, ale tylko częściowo. Syn jednak chyba nie do końca się odnalazł w zawodzie prawniczym. I tak naprawdę, jeśli popatrzymy, to ta jego droga do bycia lejburzystą była i normalna, i nie, znaczy i typowa, i nietypowa. Znaczy typowa dlatego, że to jest taki czas, znaczy ten przełom XIX i XX wieku, kiedy bardzo wiele osób, należące często właśnie do elity politycznej, jakby odkrywa w sobie empatię dla warstw upośledzonych. Nie? To znaczy jest takie poczucie, z jednej strony oczywiście mamy, to są czasy jakby takich bardzo skrajnych ruchów z jednej strony, ale elementem tego jest rzeczywiście to, że jeżeli popatrzymy na przykład zwłaszcza na Wielką Brytanię, ale nie tylko, zwłaszcza na Wielką Brytanię, to zobaczymy, że bardzo wiele osób należących do tak zwanej socjety, do będących przedstawicielami elit, jakby odkrywa w sobie chęć, pragnienie jakby wsparcia niższych warstw społecznych. Nie powiem, że to jest do końca droga Clementa Attlee, no bo on nie należał do tej najwyższej socjety, czy jego rodzina nie należała do tej socjety, chociaż no właśnie jak sprawdziłem, to majątek jego ojca w momencie, kiedy umierał w 1908 roku, przeliczany na dzisiejsze pieniądze, no to jest mniej więcej 8 milionów funtów, więc trudno go uznać za biednego.
0: Wow. Zresztą ja rozumiem, że już wtedy też studiowanie na Oksfordzie, co się stało w przypadku Clementa Attlee, no też było potwierdzeniem, tak, tego statusu.
1: No więc właśnie, nie było ani tanie, ani proste, znaczy wtedy już prostsze niż kiedyś, ale to był taki, znaczy to był taki sygnał, znaczy wysłanie syna na Oxford lub Cambridge, to było takie wysłanie, znaczy takie zgłoszenie akcesu do elity, prawda, dlatego że my bardzo często zapominamy o tym, że ci wszyscy ludzie, którzy skończą wszystko, znaczy to wbrew pozorom nie ma, jest ważne, jaki college skończą w Oxfordzie, bo to my mówimy, że Oxford i nie. Jak wszyscy, którzy studiują Oxford, wiedzą, że ważne są college, a nie Oxford. Nie? Znaczy Oxford jest ten, więc to, jaki college skończymy, jest istotne, ale tym niemniej przynależność do tej grupy, którą się nazywa często Oxbridge, nie? Czyli tego, tej edukacji, jakby otwiera całą masę drzwi. I to jest tak, że jeżeli popatrzymy, to rodzina, czy ojciec Clementa był raczej liberałem, znaczy należał do tej grupy tradycyjnych liberałów. Sam Clement początkowo się raczej definiował jako konserwatysta. I kto kogoś może zdziwić jego przerzucenie się na pozycję lejburzysty, ale to nie jest dziwne, dlatego że paradoksalnie do schyłku XIX wieku, czy właściwie, no tam jest taki, to nie ma jednej daty, to konserwatystom było bliżej do lejburzystów niż liberałom. Znaczy to konserwatyści, oczywiście z różnych powodów, często byli właśnie ludźmi, którzy wykazywali więcej społecznej empatii, co może dzisiaj niektórych dziwić. Natomiast no, było dość typowe. Znaczy ja znam przykład takiego już zagorzałego konserwatysty, jakim był późniejszy Lord Milner, który w młodości czytał dzieła Marksa krytycznie, bo krytycznie, ale czytał, znaczy uważał, że powinien je znać i już, znaczy to jest pewien sztafaż znacznej części ludzi. Clement Attlee był człowiekiem, który raczej, jak się wydaje, początkowo aspirował do tej grupy, to znaczy takich, nie wiem, współczujących konserwatystów, tak moglibyśmy nazwać, nie? Natomiast takim momentem przełomowym dla niego był rok 1906, kiedy zgłosił się na ochotnika na jakby takich prac publicznych, byśmy powiedzieli, w Heidelberg House. To był taki dobroczynny klub, który jakby działał na rzecz dzieci i młodzieży z klasy robotniczej. No i tam z East Endu...
0: To jest wschodni Londyn, tak, który słynie wtedy z biedy po prostu.
1: Tak jest, tak. I on zderza się po prostu, no... No to tak bywa, że nie, ludzie mają różne wyobrażenia, ale jak się zderzą z rzeczywistością, to nagle te wyobrażenia podlegają weryfikacji. Tak było u niego. To znaczy nagle zorientował się, że jego kraj jest krajem, w którym po prostu jest skrajna nędza i w której jest skrajna bieda i coś należałoby z tym zrobić. Nie? On wtedy rzeczywiście zmienia swoje poglądy, mówiąc wprost na socjalistyczne. Znaczy on staje się sekretarzem u Beatrice Webb. To taka była małżeństwo Sydney i Beatrice Webb, takich bardzo progresywnych socjalistów, ale socjalistów raczej w duchu fabiańskim, czyli tym brytyjskim, a nie marksowskim. To znaczy takich socjalistów, którzy akceptowali brytyjski system parlamentarny, brytyjski system polityczny, znaczy uważali, że zmiany społeczne i socjalne, polityczne, także można wprowadzić czy przeprowadzić drogą ewolucyjną poprzez kartkę wyborczą i poprzez agitację wyborczą i tak dalej. Nie? I to jest jakby istotne, bo to no, odróżnia jakąś część brytyjskich tych lewicowych czy progresywnych elit od no, tego, co się dzieje na kontynencie. Nie? To znaczy ogólnie niechęć do rewolucji jakichkolwiek jest dość wspólna dla dużej części brytyjskich elit, niezależnie od prowieniencji, niezależnie czy to będą konserwatyści, liberałowie czy lejburzyści. Ale to nie zmienia faktu, że on jakby otwiera się, czy jakby w tym momencie otwiera się na socjalizm, na hasła socjalne, może nie w właśnie takim rozumieniu wprowadzenia jakichś dramatycznych zmian społecznych właśnie drogą rewolucyjną, tylko jakby uważa, że państwo jest takim narzędziem, które powinno te różnice społeczne niwelować. Nie? I żeby było tutaj jedną rzecz trzeba dodać, że to jest w ogóle ten okres, czyli ten okres mniej więcej od 1902 roku, niektórzy powiedzą, że może nawet troszkę wcześniej, ale na pewno od 1902-1903 roku do właściwie wybuchu I wojny światowej. To jest taki bardzo burzliwy okres w dziejach wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Znaczy to jest okres bardzo ostrej debaty politycznej, bardzo zaangażowanej, bardzo zaciekłej. Szczerze mówiąc, moim zdaniem nawet bardziej zaciekłej niż to, co obserwujemy w naszym pięknym kraju. I tam jest rzeczywiście bardzo ostry spór, ale żeby było zabawniej, pewne fundamentalne rzeczy, do których ten spór dotyczy, nie są wcale wielkim problemem. To znaczy, jeżeli mamy kwestię na przykład sporu o tak zwany budżet ludowy Davida Lloyd George'a i hasło właśnie wprowadzenia pierwszych elementów państwa opiekuńczego, w tym momencie chodziło o ubezpieczenia społeczne, powszechne i publiczne, to paradoksalnie spór nie dotyczy tego, czy je wprowadzić, bo właśnie konserwatyści się zgadzają, że tak, trzeba je wprowadzić. Raczej spór dotyczy tego, jak je sfinansować, w jaki sposób nie, to przeprowadzić. Nie? Konserwatyści, już wtedy nie Josephem Chamberlainem, bo on już był po dwóch udarach niezbyt sprawnym politykiem, ale ogólnie jego następcy uważają, że tym narzędziem powinny być cła i wprowadzenie po prostu w ogóle polityki celnej. Pamiętajmy, że Wielka Brytania przed I wojną światową nie miała ceł, nie miała polityki, była krajem wolnorynkowym w 100%. Natomiast, nie wiem, lejburzyści wspierających w tym momencie liberałowie z Davidem Lloyd George'em na czele, bo on jest tutaj, chociaż Asquith jest premierem, to David Lloyd George jest głównym takim propagatorem tego budżetu ludowego, uważają, że trzeba wprowadzić progresywne stawki podatkowe, bo do tej pory stawka była liniowa, prawda? I Attlee wspiera Davida Lloyd George'a w tym wejściu i on jest wielkim zwolennikiem właśnie w ramach, on jeszcze wtedy nie jest w parlamencie, żeby było jasne, on jest tylko szeregowym działaczem i sympatykiem ruchu lejburzystowskiego. Ale ewidentnie po 1906 roku jego poglądy stają się poglądami socjalistycznymi i już, nie? To jest jakby istotna rzecz dla ukształtowania. Czyli przejdzie taką drogę od konserwatyzmu do socjalizmu, która nie jest do końca nietypową drogą w tamtym czasie.
0: A jak wstępuje w 1908 roku do Niezależnej Partii Pracy, tej Independent Labour Party, to jest inna partia niż Labour Party?
1: No tak, bo ona, znaczy ta partia będzie ewoluować, ona tak naprawdę ostatecznie nabierze tego charakteru już w momencie, kiedy on zostanie szefem tej partii, to jest partia, która cały czas zmienia się. Oczywiście Independent Labour Party jest taką partią, z której wyrośnie przyszła Partia Pracy, taka już ta w pełni uformowana. Natomiast ma bardzo różne skrzydła, co nie jest dziwne. Znaczy w systemie politycznym Wielkiej Brytanii tak jest, że często podziały wewnętrzne, wewnątrzpartyjne są czasami wyraźniejsze, czy byłyby wyraźniejsze i mocniej zarysowane niż podziały między partiami. Nie? To paradoksalnie wcale nie było rzadkie. No, w ten sposób wspomniany już Winston Churchill we wstępie znalazł się wśród liberałów, dlatego że podziały wśród konserwatystów właśnie w kwestii polityki celnej były tak ostre, że jakaś część konserwatystów, wśród nich także Winston Churchill, jeszcze wtedy nie bardzo znaczący polityk tej partii, nie wiem, przeszła ostentacyjnie z partii konserwatywnej do liberalnej, nie? W akcie trochę protestu, nazwijmy to. I to jest tak, że te podziały były. Natomiast to, że Independent Labour Party, czy w ogóle Labour Party zaistnieli, to jest w dużej mierze znowu zasługa polityka liberalnego, jakim był Henry Campbell Bannerman, który w przededniu wyborów 1906, początku 1906 roku, które sam rozpisał, ten zawarł sojusz wyborczy, nazwijmy to, z Labour Party. Znaczy obiecał Labour Party, że jak wygrają wybory, to dostaną miejsca w gabinecie. Dlatego między innymi David Lloyd George ostatecznie znajdzie się także w tym rządzie. Żeby było jasne, liberałowie wygrali tak te wybory, tak miażdżącą przewagą, że nie potrzebowali Labour Party. Ale Henry Campbell Bannerman, stary szkocki arystokrata, wyznawał zasadę pacta sunt servanda, nie? Jak słowo się rzekło, kobyłka u płotu, byśmy powiedzieli po polsku, i dotrzymał słowa. Ja wiem, w dzisiejszych czasach to brzmi dziwnie.
0: Egzotycznie.
1: Nie bardzo egzotycznie. Natomiast tak, to było tak, że znaczy Henry Campbell Bannerman uważał, że no, jest dżentelmenem, a to, co wyróżnia dżentelmena, to jest dotrzymywanie słowa. A przynajmniej...
0: No to wróćmy do naszego bohatera, bo dwa słowa właściwie zapytam, bo może on rzeczywiście ten czas nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, ale... No, mówi się, że dla Brytyjczyków, tak jak i Francuzów, doświadczenie I wojny światowej no strasznie przeorało myślenie wielu z nich i wpłynęło na postrzeganie świata właśnie, na potem, niektórzy twierdzą, ma ogromny wpływ na tą politykę appeasementu, czyli właśnie ten dramat wojny, te setki tysięcy ofiar okaleczonych ludzi i tak dalej, że oni wszyscy są jakby wokół i że to ma ogromny wpływ również właśnie na patrzenie, na politykę. Nasz bohater, no właściwie jak się patrzy na jego kartę z I wojny światowej, jakoś specjalnie ona nie jest akcentowana. Czy to znaczy, że dla niego ten czas nie miał jakiegoś specjalnego znaczenia?
1: A ja myślę, że miał. Znaczy, że ja bym się tu nie zgodził. Znaczy, po pierwsze, to jest tak, znaczy, ona nie jest akcentowana, bo to w ogóle jest taki polityk, którego trochę zapomniano, nie? Dlatego, że on należał do tych cichych, prawda, którzy raczej woleli robić niż gadać. On nie był spektakularny w żaden sposób. To nie był Winston Churchill, który był przede wszystkim, nic mu nie ujmując, ale niezwykle spektakularny. Nie? Natomiast Clement Attlee nie był spektakularny. Natomiast jego karta wojenna jest, no jest, nie chcę powiedzieć wybitna, bo to może złe słowo. Natomiast on był żołnierzem, znaczy zgłosił się na ochotnika, co jest ważne. I to jest na przykład, bo jego brat, on się skłócił wtedy ze starszym bratem, który odmówił zgłoszenia się i poszedł zresztą siedzieć za to, że nie poszedł do wojska, bo uważał, że ta wojna jest zła. Clement Attlee poszedł do wojska. Co więcej, trafił ostatecznie na front w Gallipoli, a to był obok, nie wiem, Verdun, Passchendaele, no to była po prostu, no muszę tego słowa użyć, to była rzeźnia tak naprawdę. Mm-hmm. I co więcej, on kiedy został tam ranny i został odesłany, to on wysiadł na własne życzenie na Malcie, żeby tam się wykurować i wrócił na Gallipoli. Nie wiem, czy to jest prawda. Myślę, że raczej urban legend trochę później stworzone, ale niektórzy mówią, że był przedostatnim brytyjskim żołnierzem, który szedł, nie wiem, z plaży na łódź, żeby popłynąć do okrętu. Ostatnim miał być późniejszy marszałek Maud. Nie jestem przekonany, żeby ktoś, kto był owszem już wtedy oficerem, już nie pamiętam, czy już majorem, ale w każdym razie oficerem, czy był, żeby był przedostatni. Pewnie był wśród ostatnich, nie? To myślę, że aż tak nie przeinaczano. Natomiast on, i to jest ważne, znaczy on tą wojnę przeszedł całą, znaczy on doświadczył wszystkich okropieństw wojny, widział je na własne oczy, był, jeżeli nie świadkiem, to przynajmniej dotarła do niego wiadomość, że właśnie prawie cały jego oddział, kiedy on był, leżał, kurował się na Malcie, zginął, tam nieliczni przeżyli. Znaczy on jest jednym z tych, których się określa straconym pokoleniem, to znaczy tych ludzi, których ta wojna potężnie naznaczyła, ale tu ciekawostka, no bo zazwyczaj, no i Winstona Churchilla nie wykluczymy, bo losy Clementa Attlee i Winstona Churchilla są splecione. Są splecione bardzo mocno. To są w jakimś sensie dwie strony tego samego medalu. Dlatego, że oczywiście winą za klęskę na Gallipoli obciąża się Winstona Churchilla. Nie wiem, na ile jest to znane, ale ponoć to dla niego ukuto określenie osioł dardanelski, więc można powiedzieć, że no właśnie, obciążano go, jego winą. Sam Clement Attlee ponoć znowu miał uważać, że pomysł kampanii był ryzykowny, acz genialny, tyle, że został źle wykonany, prawda? I on nie miał, ponoć nigdy nie miał pretensji do Winstona Churchilla o to, co tam się wydarzyło. On uważał, że co innego zaważyło na tej klęsce, a nie sama decyzja o tej operacji, że sama decyzja wcale nie była zła. To jest oczywiście temat na inną dyskusję, natomiast to jest o tyle ważne, że to tak, po pierwsze pokazuje człowieka, który doświadczył okropieństw wojny osobiście, był osobiście odważny, bo to trzeba podkreślić, i jednocześnie nie chcę powiedzieć, że nie ulegający emocjom, ale umiejący z jakiegoś dystansu oceniać nawet najbardziej dramatyczne wydarzenia. Ja nie chcę oczywiście z niego zrobić pomnika, bo myślę, że jak dojdziemy trochę później, to się okaże, że No właśnie, te lekcje, które wyciągnął z tej wojny, są niejednoznaczne. Natomiast na pewno ta wojna była dla niego ważna. Ważna była także dla niego, bo on później po wojnie, kiedy już został w 22 roku posłem, a potem na krótko znalazł się w rządzie, który współtworzyli lejburzyści McDonalda, on będzie między innymi zajmował się weteranami. Znaczy on tam w tym rządzie będzie między innymi zajmował się wojennymi weteranami, którzy, pamiętajmy, problem weteranów wojennych był potężnym problemem we wszystkich krajach, ale w Wielkiej Brytanii zauważonym potężnie. No bo to są tak naprawdę początki tego, co dzisiaj określamy jako PTSD, prawda? Czyli ten zespół stresu pourazowego. Wtedy po raz pierwszy to zaczęto diagnozować. Zresztą pierwsi Amerykanie tak naprawdę wtedy zaczęli diagnozować. Ale to jest kwestia, pamiętajmy, całej masy kalek, takich fizycznych kalek, nie tylko psychicznych, chociaż te psychiczne czy psychologiczne bywają często trudniejsze. Ale fizycznych kalek, z którymi no, było poczucie, i to trzeba podkreślić, było poczucie jakby elit państwa, że no, to my jako państwo jesteśmy winni, że ci ludzie są kalekami i powinniśmy coś jednak dla nich zrobić. Czy zrobiono dość, to jest zupełnie inna sprawa. Nie? Tutaj można oczywiście debatować. Nie? Natomiast jakieś poczucie, i to tak wśród lejburzystów, ale właściwie w całej klasie politycznej, że właściwie tym ofiarą wojny, czyli kombatantom coś się należy, było w klasie politycznej no, zauważalne. Nie chcę powiedzieć, że jakieś bardzo silne, ale zauważalne. Znaczy ta świadomość, że jest to problem i ten problem jakoś trzeba rozwiązać, oczywiście tak, żeby tym ludziom jakoś pomóc, istniał w świadomości politycznej i społecznej, jakby ówczesnej Wielkiej Brytanii.
0: Przypominam państwu, że gościem audycji jest pan profesor Michał Leśniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Pewnie trochę powinniśmy przyspieszyć naszą opowieść i nie chciałbym oczywiście sprowadzić kariery Klementy Attlee po I wojnie światowej do tego, że był burmistrzem, potem od 22 roku posłem. No ale rzeczywiście chyba przejdziemy już do momentu, w którym staje na czele Partii Pracy, to jest do roku 35. Dlaczego został szefem partii? W czym się ujawniły jakieś właśnie jego, nie wiem, przywódcze talenty, że tak zdecydowano?
1: No właśnie, ja nie wiem, czy się ujawniły przywódcze talenty. Wcale nie jestem do końca o tym przekonany. To raczej był problem, że Partia Pracy była potężnie skonfliktowana w latach 30. po takim krótkotrwałym gabinecie McDonalda, Ramseya McDonalda, tak, ten gabinecie, znaczy National Government, rządzie narodowym. I tak naprawdę bardzo wielu członków, że tak powiem, Partii Pracy było niezadowolonych z polityki McDonalda. Odrzuciło go, znaczy odrzuciło jego przywództwo. Tak samo było z Klementem Attlee, który początkowo był wielkim wielbicielem McDonalda, a potem jakby stwierdził, że McDonald zdradził partię narodową. Partię lejburzystowską. W samej partii Labour Party doszło do potężnego podziału na opcję, nazwijmy to radykalną, którą wtedy Stafford Cripps reprezentował i taką bardziej umiarkowaną. I właściwie Attlee był... Właściwie były dwa powody, dla których został przywódcą. Pierwszym to po pierwsze trochę z przypadku, jako że dwie frakcje nie mogły się pogodzić, kogo wybrać, to wybrali kogoś, kto wydawał się taki, no właśnie, cichy, spokojny, wybierzemy go na pewien czas, na chwilę, wtedy się dogadamy, jak się dogadamy, to on bez problemu ustąpi i wszystko będzie fajnie. Oczywiście, jak zazwyczaj w takich sytuacjach jest, nie dogadali się, a on okazało się, że był sprawnym politykiem. Drugi powód jest taki, że kiedy doszło do kolejnych wyborów w 1931 roku, to po pierwsze lejburzyści dostali tam straszne lanie. Zaledwie 52 deputowanych wprowadzili do Izby Gmin i wśród tych 52 deputowanych tylko 3 było byłymi posłami. Jednym z nich był Klement Attlee, I co więcej, był jedynym z tej trójki, który miał większe doświadczenie, dłuższe doświadczenie parlamentarne i miał jakieś doświadczenie na stanowisku ministerialnym. Więc jakby w naturalny sposób stawał się przywódcą no, tej parlamentarnej frakcji partii, bo, no, bo wiedział, jak to się je, z czym się to je, co, jak to się robi. Nie? Podczas gdy pozostali dwaj, przede wszystkim Krips, który być może był nawet bardziej ekspresywny, może był, byśmy powiedzieli, intelektualnie, chociaż ja boję się zawsze takich stwierdzeń, bardziej rzucający się w oczy, no to nie miał doświadczenia po prostu i popełniał, znaczy obawiano się, że będzie popełniał głupie błędy, więc de facto Clement Attlee został początkowo jakby zastępcą przewodniczącego partii, a finalnie przewodniczącym partii. Trochę przez przypadek, byśmy powiedzieli. Może nie zupełnie przez przypadek, bo on jednak był osobą znaną w partii, pełnił stanowiska, zdobył sobie renomę właśnie takiego polityka, z którym każdy może rozmawiać i który z każdym może rozmawiać, co jest bardzo ważne, ale jakby nie był naturalnym liderem. Na przykład Stafford Cripps wydawał się bardziej naturalnym liderem, tyle że no właśnie nie miał tego doświadczenia. Już, zresztą jakby początkowo Stafford Cripps miał spory wpływ na Clementa Attlee. Stafford Cripps był bardzo radykalny. Clement Attlee rzeczywiście w którymś momencie podążył drogą bardziej radykalnego socjalizmu. Znaczy Stafford Cripps wręcz dopuszczał taką możliwość no, zmian ustrojowych, powiedzmy może nie rewolucyjnych, ale z nagięciem prawa. To znaczy, żeby jak Labour Party zdobędzie władzę, to żeby ogłosić stan wyjątkowy i używając stanu wyjątkowego przeprowadzić wszystkie konieczne reformy. Clement Attlee początkowo nie był zupełnie przeciw, ale co go przekonało, że to nie jest droga, to jest kariera niejakiego Oswalda Mosleya, który pamiętajmy był wcześniej...
0: Jedyny, jak się mówi, znaczący komunista brytyjski.
1: Nie, to jedyny znaczący faszysta.
0: Faszysta, przepraszam.
1: Faszysta, który pamiętajmy jeszcze niedawno był członkiem Labour Party. Nie? I tak naprawdę odszedł z Labour Party właśnie dlatego, że uważał, że jest za mało radykalna. I to nie nacjonalistycznie, chociaż ten wątek się oczywiście będzie pojawiał, ale jakby społecznie i ten. Więc Clement Attlee, który był jednak przywiązany do tego systemu, nazwijmy to westminsterskiego, jak to nazywamy, no uznał, że nie, tak nie można, to jest za daleko idzie i jakby jeżeli chcemy przeprowadzić reformy, chcemy przeprowadzić zmiany, to musimy to zrobić drogą prawną, nie? Legalną, a nie naruszając, czy naginając przepisy, czy je łamiąc, czy po prostu wykorzystując, nie wiem, jakąś tam przewagę polityczną. Oczywiście Labour Party wtedy była daleko od władzy, no ale jakby jak każda partia liczy, mieli nadzieję, że prędzej czy później do tej władzy dojdą.
0: No i dochodzą w tym sensie, że wchodzą do gabinetu koalicyjnego Winstona Churchilla, bo wchodzimy już w II wojnę światową. Czas nam nieubłaganie płynie. To jest chyba taki naturalny moment i można by powiedzieć zapisujący się jako jeszcze jeden pozytywny ruch Winstona Churchilla, że po objęciu urzędu premiera w 1940 roku no, zaprosił właśnie liderów Partii Pracy, liberałów, konserwatystów.
1: No, to jest chyba bardziej skomplikowana historia, ale ja muszę...
0: No ja wiem, ale wszystkich komplikacji nie przejdziemy do najważniejszej.
1: Nie, wszystkich nie będziemy omawiać. Ja chcę opowiedzieć tylko kilka rzeczy bardzo krótko. Po pierwsze, Clement Attlee z jednej strony, żeby było jasne, był zawsze wrogiem wszelkich tych ruchów skrajnych, w sensie, komunistów zresztą też, ale powiedzmy, nie wiem, i Mussoliniego, i Hitlera, i tak dalej. Nie? Ale jednocześnie jakby był niekonsekwentny. Z jednej strony uważał układ monachijski za tragiczny błąd, ale w parlamencie zawsze głosował, tak jak Partia Pracy, czy on ten przekonywał Partię Pracy, przeciw zbrojeniom. Znaczy, pamiętajmy, że Neville Chamberlain, co by o nim nie mówić, uruchomił jeszcze Baldwin tak naprawdę uruchomił program zbrojeń. Tak naprawdę, znaczy po 1936 roku jednak zorientowano się, że no dobrze, appeasement appeasementem, ale przydałoby się dozbroić. Tymczasem Labour Party była temu zdecydowanie przeciwna. I to jest jakby ta niespójność, o której wspomniałem przy pierwszej wojnie światowej. Z jednej strony był wrogiem appeasementu, uważał, że nie należy się dogadywać z Hitlerem, ale z drugiej strony na wszelkie propozycje, że może jak się nie dogadujemy, to przygotujmy się do wojny, mówił nie. No i tu trudno uznać, żeby było to konsekwentne. Natomiast jeżeli mówimy o rządzie w 1940 roku, to nie tyle Churchill ich zaprosił do wspólnego rządu, co lejburzyści jasno powiedzieli. I to nawet nie Clement Attlee, bo Clement Attlee był gotów współpracować z Nevillem Chamberlainem, który pewnie i tak by nie był premierem, bo on był wtedy już bardzo chorym człowiekiem. Natomiast lejburzyści jasno powiedzieli, że jeżeli mają być w rządzie jedności narodowej właśnie razem z konserwatystami, w którym no, konserwatyści siłą rzeczy byliby grupą dominującą, to tylko w przypadku, jeżeli premierem będzie Winston Churchill. I to trzeba podkreślić, że to trochę nie jest tak, jak można by powiedzieć, że to Churchill wybrał lejburzystów. Nie, to lejburzyści wybrali Churchilla jako jedynego akceptowalnego przywódcę konserwatywnego, pod którego jakby premierostwem mogą sprawować, czy mogą brać udział w rządzie. I to jest jakby, to trzeba po prostu podkreślić.
0: No właśnie, w każdym razie, no, choć tu znowu króciutko proszę powiedzieć, bo tak dominuje w naszej świadomości Churchill w okresie wojny, że nawet właśnie obecność tych pozostałych liderów w jego rządzie koalicyjnym jest kompletnie niezauważana. Czy to znaczy, że oni byli zmarginalizowani, a sam efekt miał być tylko taki, że jest to taki rząd jedności narodowej, który na ten czas właśnie musiał powstać, no żeby te wszystkie wewnętrzne spory zeszły na dalszy plan i żeby się skupić po prostu na zwycięstwie.
1: No nie, dlatego że Churchill był osobą spektakularną, bardzo taką medialną, był celebrytą. Nie? Trzeba sobie wprost użyć tego trochę anachronicznie, trochę tego. On był celebrytą, jego było wszędzie. Ale ja nie twierdzę, że on był leniwy, nie był leniwy. Natomiast no, on nie był najbardziej uporządkowanym z polityków na świecie, ani w Wielkiej Brytanii. I on tak naprawdę bardzo potrzebował ludzi, którzy będą, znaczy on będzie twarzą rządu, ale będzie potrzebował ludzi, którzy będą wykonywać robotę, że tak powiem. To nie znaczy, że on nic nie robił, nie chce nic mu ujmować. Natomiast to jest trochę tak, że no Churchill swoją osobowością przyćmił, natomiast to nie znaczy, że to był rząd. To nie było tak, jak się śmieli z rządu Margaret Thatcher, że Margaret Thatcher wydaje polecenia służbowe, a ministrowie strzelają obcasami i wykonują te polecenia bez zmrużenia okiem. Nie. To był rząd, w którym ci ludzie mieli wiele do powiedzenia. Daleko nie szukając, pamiętajmy, poglądy Clementa Attlee i Churchilla na sprawę Indii i niepodległości Indii były skrajnie rozbieżne. Ale to Clement Attlee wygrał. To znaczy on doprowadził do tego i on, nie wiem, musił, przekonał, to jest inna sprawa, ale jakby uświadomił Churchillowi, że no, może mu się nie podobać i mu się nie podobało, ale po prostu te Indie, musimy zawrzeć tam jakieś porozumienie, jakiś kompromis z tą świadomością, że po wojnie, prędzej czy później, to raczej prędzej niż później, te Indie staną się niepodległe, czy inaczej, staną się dominium brytyjskim, a wtedy no, będą miały swobodę wyboru swojej drogi, czy zechcą zostać, czy nie. I to jakby, bo to od 1931 roku już było jasne ustrojowo, że dominium ma te możliwości. Mhm. I to jest na przykład przykład tego, znaczy gdyby to Churchill decydował, to tego by nie doszło. Natomiast ewidentnie, Churchill oczywiście się szamotał, nie wiem, Wavell, który był wicekrólem z nominacji Churchilla, sam był nie bardzo chętny tym indyjskim ruchom niepodległościowym, ale na przykład to w końcu Attlee już jakby przeforsuje, żeby to Lord Mountbatten został wicekrólem, Lord Mountbatten, który był gotowy do kompromisu. Więc to jest tak, znaczy ta kwestia indyjska jest tylko przykładem tego, że że no właśnie, Attlee jako wicepremier, zresztą pamiętajmy to, obok Churchilla był jedyny minister gabinetu, który przetrwał od 40 do 45 roku, bo tam się ciągle zmieniało. Attlee był w stanie, zresztą nie tylko Attlee, przeforsowywać różne rzeczy i zmuszać, skłaniać, przekonywać Churchilla, że niezależnie czy mu się coś podoba, czy nie, no to trzeba pewne rzeczy zrobić i już, nie? Więc to tylko pokazuje, że no to nie był tylko figurant w rządzie i to nie był w ogóle rząd figurantów. Zresztą pan Antony Eden też umiał swoje rzeczy przeforsowywać i tak dalej można by mówić. Churchill miewał napady apodyktyzmu, powiedzmy. Często był w stanie wiele rzeczy przeforsować, ale to nie był dyktator albo jedyny pan tego rządu, nie? On był twarzą tego rządu. On był niezwykle spektakularny i właśnie celebrycki i taki bardzo ekspresyjny, co oczywiście sprawiało, że był bardzo widoczny. No ale on nie był całym rządem i ten rząd swoje robił i to jest zasługa całego rządu, w tym Clementa Attlee. To zresztą, no, jakby prowadząc do wyborów 45 roku, ujawni się właśnie w tych wyborach, które, o których pan mówił na początku, że były strasznym zaskoczeniem. No bo właśnie wszyscy, bo Churchill ma 80% poparcie. Churchill tak, ale nie konserwatyści.
0: No właśnie, i tutaj znalazłem w takiej ciekawej dokumentacji, która mi wpadła w ręce z jakiegoś brytyjskiego artykułu, że podprowadzając nieco już pod te wybory, że koncentracja Churchilla na samej wojnie no, doprowadziła również do tego, że partia konserwatywna jako struktura no, właściwie przestała funkcjonować, jeśli chodzi o inne tematy. I że mówi się, znalazłem takie zdanie, spodobało mi się, że Churchill traktował partię podobnie jak średniowieczny rycerz swego rumaka, jako wierzchowca, na którym wyrusza się do bitwy. No ale jednocześnie, jak narzekał jeden z posłów konserwatywnych w październiku 1944 roku, nigdy jeszcze partia nie była tak pozbawiona przywództwa jak dziś, partia konserwatywna. No i tej, temu zaniedbaniu chyba też programowemu, nie wiem, jakiegoś kontaktu z ludźmi, chociaż cały czas pamiętamy, że toczy się wojna, przynajmniej w tym materiale przeciwstawia się no taką pracę właściwie systematyczną partii pracy, która poza tematami wojennymi no, w coraz większym stopniu akcentuje konieczność przeprowadzania reform społecznych, prowadzi jakąś tam krytykę mimo wszystko tych konserwatystów za te lata przed wybuchem II wojny światowej. No, mówi się, że takim, aczkolwiek to nie jest polityk partii pracy, tylko partii liberalnej. Mam na myśli Williama Beveridge'a i mówi się, że grudzień 1942 roku to jest taki moment zwrotny, kiedy to temat reform społecznych osiąga punkt kulminacyjny, bo tenże pan napisał taki raport, z którego właśnie wynikało, że trzeba będzie przeprowadzić bardzo gruntowne reformy społeczne, że trzeba będzie utworzyć Narodową Służbę Zdrowia, że będzie trzeba prowadzić politykę zabezpieczenia społecznego i inne tego typu zmiany. No i że w jakimś sensie ten ferment już wtedy właśnie no, się pojawia, który potem jest no właśnie zaskoczeniem dla konserwatystów, bo im wydawało się, że wystarczyło wygrać wojnę z Churchillem na czele i społeczeństwo to doceni. No, tak było.
1: Tak, w dużej mierze tak było. Znaczy, zacznijmy może od tego, że tak naprawdę i Churchill, i Attlee jakby preferowali jeszcze w maju 1945 roku kontynuację tego rządu jedności narodowej. Jak długo, tego to jest osobna kwestia, natomiast obaj uważali, że właściwie do końca wojny z Japonią, bo pamiętajmy, my cały czas mówimy, że wojna się skończyła 8 maja, ale to się skończyła wojna w Europie. Wojna światowa skończyła się 2 września. A szczerze mówiąc, w maju nikt nie wiedział, kiedy ona się skończy. To my dzisiaj wiemy. Wtedy tak naprawdę ci optymiści zakładali, że się skończy na wiosnę 1946 roku. Bo takie były takie najbardziej optymistyczne. I w związku z tym rzeczywiście i Attlee, i Churchill uważali, że póki trwa wojna, to nie ma co zmieniać sytuacji. Znaczy nie ma co przeprowadzać wyborów i tak dalej. Tyle, że rzeczywiście doły partyjne, czy ogólnie współpracownicy Klimenta Attlee w Partii Pracy uznali, że nie. Że tak naprawdę trzeba to zrobić teraz. Znaczy nie wiemy, kiedy się skończy wojna z Japonią, to prawda. Ale tak naprawdę wojna w Europie, czyli to, co nas najbardziej obciąża, skończyła się już i my musimy się zająć, dobrze, oczywiście wyślemy siły na Pacyfik, zresztą część już była, wesprzemy Amerykanów, zaznaczymy swoją obecność, to wszystko było oczywiście zaplanowane, mamy tam daleko idące plany, ale to jest tylko fragment tego, co do tej pory robiliśmy w Europie. W związku z tym powinniśmy już teraz skupić się na sprawach wewnętrznych, na sprawach społecznych, na problemie gospodarczym, społecznym, który dotyka Wielkiej Brytanii, który no, wojna bardzo pogłębiła. I musimy coś z tym fantem zrobić. Znaczy musimy kraj bezpiecznie przeprowadzić przez kryzys powojenny. To znaczy wszyscy spodziewali się, zresztą słusznie, że koniec wojny przyniesie kryzys, bo tak zazwyczaj jest, przyniesie kryzys, w związku z tym rząd musi przygotować cały pakiet odpowiednich aktów prawnych i działań, które sprawią, żeby ten kryzys przejść jak najłagodniej. A jednocześnie, żeby przeprowadzić istotne zmiany, nazwijmy to, no właśnie, nie tyle ustrojowe, co w systemie społeczno-politycznym, czy przede wszystkim społecznym Wielkiej Brytanii. Mówimy przede wszystkim o rozbudowanym państwie opiekuńczym, czyli idei państwa opiekuńczego. I to są rzeczywiście, oni uznali, że to jest ten czas, że nie ma co czekać, nie ma co dawać konserwatystom następnych miesięcy, bo może się ogarną i obudzą i będzie gorzej. Zróbmy to teraz. Nie? I Clement Attlee tak naprawdę chyba dość niechętnie, ale zgodził się z tym. I dlatego dochodzi do wyborów, które rzeczywiście są wygrane przez lejburzystów, dlatego, że lejburzyści mają jakiś pomysł na to, co dalej, a konserwatyści go nie mają. Społeczeństwo brytyjskie, pamiętajmy, po 6 latach wojny, która oczywiście ich nie dotknęła w sensie okupacyjnym, ale jednak bardzo mocno ich dotknęła. I bombardowaniami lat 40-41, czy nawet jeszcze 42 roku. I dotknęła ich gigantycznym wysiłkiem finansowym. Znaczy pamiętajmy, Wielka Brytania de facto jest po wojnie kompletnym bankrutem. I to do tego w obliczu wielu kryzysów na licznych frontach. Znaczy i tu lejburzyści mówili, mamy pomysł, nie? I nie tylko mówili, tylko rzeczywiście mieli ten pomysł. Znaczy my dzisiaj ten pomysł możemy różnie oceniać, to jest nasze prawo, żeby oceniać go krytycznie na przykład. To nie zmienia faktu, że ten pomysł mieli, a konserwatyści nie. A do tego jeszcze doszło to, tak kończąc ten wątek, że Churchill, oczywiście jak to Churchill, który był inteligentnym człowiekiem, ale potrafił popełniać straszne gafy. Czasami za szybko mówił, znaczy szybciej mówił niż myślał i nie wiem, powiedział,
0: no i tu pewnie pan powie o gestapo.
1: Tak, tak jest, nie? Że jak lejburzyści dojdą do władzy, to doczekamy się brytyjskiego gestapo. Co oczywiście wywarło jak najgorsze wrażenie, no bo no Clementa Attlee czy Bevina można było o wszystko podejrzewać, ale nie miała takiej aspiracji. Owszem, Stafford Cripps był trochę podejrzany, ale Stafford Cripps już nie był decydentem w polityce, więc jakby bez przesady. Znaczy ewidentnie Churchill przesadził. Znaczy wiele osób mówi, że gdyby tego nie powiedział, co powiedział, to może wynik wyborczy nie byłby zupełnie inny, ale może skala zwycięstwa lejburzystów byłaby mniejsza.
0: Mm-hmm. Tak, miał powiedzieć, że wprowadzenie tego socjalizmu w wersji Labour wymagałoby pewnej formy gestapo, bez wątpienia kierowanego początkowo w sposób bardzo humanitarny. Ale to było za słabe złagodzenie tej wypowiedzi. No i mleko się rozlało. No właśnie, ale czy to rzeczywiście jest tak, że były warunki wręcz do tego, żeby w tamtym czasie ten pomysł, o którym pan powiedział, na Wielką Brytanię po zakończeniu II wojny światowej skutecznie sprzedać, że rzeczywiście doszło do tego zwycięstwa. Przy czym od razu też jeszcze od siebie dodam, nie zapominajmy o systemie jednomandatowym w Wielkiej Brytanii, bo miażdżąca większa liczba mandatów to fakt, ale jak się spojrzy na procentowe poparcie, to akurat Labour Party wcale tak miażdżąco z konserwatystami nie wygrała. Więc te idee lejburzystowskie, no oczywiście zyskały większość, natomiast no właśnie, co takiego było najważniejszego w tym programie, bo na dodatek czytam, że praktycznie wszystko, co ten Attlee i jego partia obiecała w ciągu tych 6 lat rządzenia, z tą króciutką przerwą na drugie wybory, wszystko zrealizowali. Zbudowali państwo dobrobytu.
1: A czy dobrobyty, to nie wiem, opiekuńcze na pewno i funkcjonujące, żeby było, trzeba im oddać. Natomiast jest tak, że pamiętajmy, czego ludzie się bali po wojnie. Znaczy, po doświadczeniu I wojny światowej, kiedy kiedy doszło do kryzysu powojennego i kiedy wzrosło dramatycznie bezrobocie, mimo różnych działań, kiedy rzeczywiście państwo, nagle się okazało, że ludzie są pozbawieni podstawowych środków, bo po prostu państwo nagle przestawiło się z modelu kontroli państwowej pełnej w czasie wojny na znowu swobodę ekonomiczną, może już nie taką jak przed I wojną światową, ale jednak, kiedy pewne rzeczy jakby zlikwidowano większej rzeczy, a jednocześnie nie było mechanizmów państwowych, które by kontrolowały proces, że tak powiem, ekonomiczny czy społeczne procesy, to rzeczywiście pamiętajmy, że Wielkiej Brytanii dotknął potężnie kryzys powojenny po I wojnie światowej, który objawiał się, mówię, bezrobociem, objawiał się rzeczywiście różnego rodzaju problemami społecznymi. Tam był strajk 26 roku, nie wiem, to naprawdę były potężne problemy. I to oczywiście było w pamięci. Pamiętajmy, to było raptem 20 lat wcześniej, nie? To są ludzie, którzy wtedy byli 20-letni, teraz byli 40-letni, nie? To było świeże. I oni się strasznie bali tego, że że to się powtórzy. I rzeczywiście rząd Attlee'ego, jakby zresztą nawiązując do właśnie tego raportu, o którym pan wspomniał, rzeczywiście bardzo postawił na wszelkiego rodzaju działania, które miały na przykład ograniczyć bezrobocie. I to jest faktem, że często niepopularnymi decyzjami, na przykład jedną z takich decyzji było powolna demobilizacja sił zbrojnych. Znacznie wolniejsza niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, tylko niewiele szybsza niż w Związku Radzieckim, dlatego że po prostu uznawano, że trzeba kontrolować ten napływ młodych ludzi w sile wieku czy po wojsku na rynek pracy, nie? Tak, żeby ten rynek pracy był w stanie ich jakby zaabsorbować. Stąd na przykład pomysł na nacjonalizację, znaczy on nie był taką tylko oszołomską ideą lewicowego, skrajnego polityka, tylko ta nacjonalizacja, nie wiem, przemysłu górniczego, elektrowni, gazowni i tak dalej, z jednej strony miały zapewnić sprawne i stałe działanie tych działów, a jednocześnie jakby umożliwić kontrolowany sposób przejścia od gospodarki wojennej do gospodarki pokojowej. I faktem jest, jakby znowu nie oceniać, że rzeczywiście to bezrobocie akurat uda się zbić. To znaczy nie będzie, znaczy Wielka Brytania po II wojnie światowej nie dozna bezrobocia. Co więcej, rzeczywiście zadba się o to, te pensje w przemyśle, tych przemysłach państwowych będą rosły, ale nie w sposób taki nieograniczony, nie. To rzeczywiście pilnowano tego, żeby jednak bilans się zgadzał, to jednak robili nadal menadżerowie świadomi tego, że to wszystko musi się jednak na jakimś poziomie opłacać, nie? I rzeczywiście to się udało przeprowadzić, nie wiem, w sposób taki w miarę spokojny. Zwłaszcza, że przejęto też Bank Anglii, który do tej pory był prywatny w dużej mierze. Bo Bank Anglii zgodnie z doktryną keynesowską mógł jakby służyć do kontroli pieniądza i kontrolowanej inflacji, prawda? I w ten sposób dało się zagwarantować, że na przykład inflacja nie będzie, że to wszystko nie zaowocuje jakąś dramatyczną inflacją. Ta inflacja też była pod kontrolą, a jednocześnie uniknięto dramatu tego, co było po I wojnie światowej, uniknięto deflacji, która, ja wiem, że to dla wielu strasznie zabrzmi, ale dla gospodarki jest dużo gorsza od inflacji. Zwłaszcza
0: panie profesorze, mamy 2 minuty, żeby postawić jakąś puentę. Rozumiem, że z tej naszej rozmowy wynika, że tak do końca to nie było kompletnym zaskoczeniem, że ten Attlee w 1945 wygrał, bo były ku temu podstawy, ale gdyby pan mógł właśnie teraz już chyba w 1,5 minuty powiedzieć, a dlaczego zaraz potem przegrał i to znowuż na rzecz Churchilla?
1: Ja nie wiem, czy na rzecz Churchilla, czy to raczej bym nie widział jako zwycięstwo Churchilla, jako rzeczywiście, pamiętajmy, z drugiej strony była cena tych wszystkich reform Attlee'ego i zmian. Tą ceną była reglamentacja, to znaczy ludzie mieli dosyć systemu reglamentacji, bo pamiętajmy, w Wielkiej Brytanii system reglamentacji w niektórych dziedzinach trwał dłużej niż w PRL-u.
0: Czyli mówiąc krótko, jedzenie, produkty na kartki.
1: Trochę tak, nie? Oczywiście ten system w przeciwieństwie do PRL-owskiego był zrównoważony, pomyślany, bardziej przemyślany. Ja nie mówię, że wszystko tam cudownie działało. No ale ludzie zaczęli zadawać pytanie koło 50 roku. No dobrze, wojna skończyła się 5 lat temu. Dlaczego my jeszcze ciągle funkcjonujemy w systemie reglamentacji, nie? Reglamentacji papieru, bo to nie jest tylko reglamentacja jedzenia, to jest na przykład reglamentacja papieru. No, książki mogły się ukazać w określonych nakładach, bo nie było papieru. Trzeba było, nie wiem, jakby dostać...
0: Niestety.
1: I kończąc, znaczy i to jest tak, że ludzie mieli tego po prostu dosyć. Znaczy dosyć, z jednej strony cieszyli się z wielu zmian. Wiele zmian zaakceptowali i to świadczy o tym, że aż do czasów rządów Margaret Thatcher ich właściwie nikt nie ruszał specjalnie, poza nacjonalizacją, ale nawet tej w pełni konserwatyści nie cofnęli w latach 50. Natomiast już ludzie mieli dosyć takiej reglamentacji i restrykcji związanych z taką gospodarką sterowaną. Znaczy i Attlee zaczął się z tym kojarzyć. Przestał, może nie to, że przez to, ale tak, w jakimś sensie przestał się kojarzyć z tym, który nas uratował przed kryzysem, a zaczął się kojarzyć z tym, który ciągle reglamentuje nam nasze życie.
0: Pięknie dziękuję. Coś mi się wydaje, że musimy niedługo znowu się spotkać i o tym powojennym okresie dłużej porozmawiać, a dzisiaj wielkie dzięki. Profesor Michał Leśniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Dobranoc.
0: Dobranoc. Podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, wydawczyni, a my się usłyszymy jutro, jak zawsze, o tej samej porze.
2: Autopromocja. Są takie piosenki, które przychodzą do nas dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujemy. I takie historie, których nie da się opowiedzieć w 2 zdaniach. Będzie ich więcej. W piątek po 23 zabieram państwa na noc, w której muzyka mówi więcej niż słowa. Brak mi słów. Marcin Subesto, zapraszam.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejne szkoły podejmują prewencyjną decyzję o odwołaniu piątkowych zajęć. To po ostatnich atakach w jednej ze szkół w gminie Wyszków zginęła 37-letnia woźna. Policja zatrzymała też 17-latka, prawdopodobnie autora udostępnionego w internecie filmu grożącego atakiem w szkole w Przasnyszu. Bratysława i Moskwa wznawiają dyplomatyczne relacje wojskowe po 4 latach przerwy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Władze Legionowa na Mazowszu zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek 2 szkół podstawowych nr 3 i 7. Urząd Miasta informuje, że placówki te znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach. Urzędnicy jednocześnie uspokajają, że nie ma potwierdzenia realnego zagrożenia. To prawdopodobnie sterowana panika, mówi w rozmowie z TOK FM ministra edukacji Barbara Nowacka.
5: Dostajemy liczne sygnały o na pewno panice. Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję. Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie

0: Mi usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał 19-latek, który w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym sztucznie zniekształcony głos zapowiada atak na szkołę. Padają też groźby skierowany bezpośrednio do jednej osoby. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemanego internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty poparła nadzwyczajna komisja zwołana nagle po ponad 2 latach przerwy. Chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, w tym konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co gwarantuje, że zostaną przegłosowane przez Sejm. Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy niebawem trafią na biurko prezydenta, dodaje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
1: To będzie taki moment, w którym będziemy w okolicy, no niestety i czarnego poniedziałku, bo właściwie cały październik to jest historia protestów kobiet, masowych protestów na ulicach, no i przede wszystkim rocznica tego haniebnego wyroku, który także jedną z tych ustaw chcemy odwrócić. Potem jeszcze w tej komisji zostaną 2 projekty, projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli przerywanie ciąży do 12 tygodnia i nimi także chcemy się zająć, więc to nie są 2 ostatnie projekty, którymi się zajmujemy. Decyzja będzie należała do pana prezydenta. Mam nadzieję, że wsłucha się w głos przede wszystkim Polek, które dzisiaj ciąże po prostu przerywają w bardzo różnych warunkach.
0: Katarzyna Kotula dodaje, że wznowienie prac komisji nad projektami aborcyjnymi, która nie zbierała się przez 2 lata, ale była cały czas opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obecnego obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce miały już dość czekania. Słowacja i Rosja po 4 latach przerwy wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informację potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony, które poinformowało o wyjeździe do Moskwy 2 oficerów. Bratysławę ma odwiedzić z kolei doświadczony oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który pracował wcześniej w Rzymie, a ostatnie lata spędził w Moskwie. Opozycja mówi o bardzo złej decyzji i ostrzega przed przybyciem rosyjskiego szpiega. O wznowieniu prac ataszatów wojskowych rozmawiali w maju w Moskwie słowacki premier Robert Fico i przywódca Rosji Władimir Putin. Portal Actuality przypomina, że rosyjski atasze wojskowy ostatni raz był w Słowacji 4 lata temu. Po agresji Rosji na Ukrainę rząd Edwarda Hegera wydalił go z Bratysławy wraz z innymi dyplomatami. Z kolei w Moskwie zakończył wtedy misję słowacki atasze wojskowy. I na koniec informacji, coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez organizacje czy NGOsy. W Lublinie warsztaty są organizowane od 2 miesięcy regularnie przez miasto. Lubelszczyzna już kilkukrotnie, podobnie jak Podkarpacie, doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym o zagrożeniu z powietrza. Prawdopodobnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami, a przekazywana jest podstawowa wiedza, podkreśla Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
2: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
0: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. W piątek najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dobry wieczór. Dziś czwartek i właśnie w czwartki będziemy prezentować Państwu najnowsze wydania podcastu Karolina i Pieski. Już teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z Karoliną Wiśniewską i pieskami właśnie.
5: Czy pies rozumie, że jego opiekunowie się rozstają? Co wtedy czuje? Jak zdecydować, z kim powinien zostać i jak pomóc mu mądrze przejść przez tę zmianę? Nazywam się Karolina Wiśniewska, to jest podcast Karolina i Pieski. Dziś jest ze mną Zofia Zaniewska-Wojtków, trenerka psów, behawiorystka oraz wykładowczyni w szkole Wojtków Szkolenia. Dzień dobry, Zosiu.
6: Cześć, hej, witam wszystkich.
5: Zosiu, naszą rozmowę chciałam zacząć od historii, zresztą twojej imienniczki Zosi, która napisała do mnie na Instagramie, że słucha podcastu i ma doświadczenie, które może być takim punktem wyjścia do jakiegoś odcinka. I przeczytam fragment. 5 roku temu rozstałam się z partnerem. mieliśmy psa. Właściwie to on go formalnie miał, bo adoptował

0: Ratował go ze schroniska chwilę przed tym, jak się poznaliśmy, ale byliśmy razem 8 lat, więc przez te 8 lat zżyłam się z tym psem niewyobrażalnie. On ze mną też. Gdy podjęliśmy decyzję, że się rozstajemy, wiadomo było, że pies zostaje z nim. Nie było też szans na kontynuowanie znajomości i wymienianie się, że tydzień pies u mnie, a tydzień u niego. Pogodziłam się z tym, ale tęsknię za tym psiakiem bardzo i zastanawiam się, co on czuł, gdy w jego życiu w zasadzie z dnia na dzień mnie zabrakło. Zosiu, bardzo Ci dziękuję za tę wiadomość. To rzeczywiście jest bardzo ciekawy punkt wejścia do rozmowy. No i do Ciebie, Zosiu, pytanie, jak taką sytuację widzi pies? Czy on rozumie, że jego opiekunowie się rozstają?
1: No, on nie rozumie tego pod takim względem, że tam był związek i ci ludzie, nie wiem, nie dogadali się i teraz już jedno mieszka tam, drugie tam. No, nie zdaje sobie sprawy z tych wszystkich niuansów. Tak jak ludzkie dziecko, które też nie do końca rozumie w pewnym wieku, dlaczego coś się zmieniło w układzie rodzinnym, no ale nieobecność odczuwa i nie ma co ukrywać, jest to dla niego na pewno trudne i przykre i bardzo różnie mogą to psy znosić.
0: Czyli on po prostu pewnie fizycznie widzi, że tej osoby zabrakło, że zmieniła się jakaś jego rutyna pewnie, chociażby, nie wiem, jeżeli wychodził wcześniej na spacery z jednym i drugim opiekunem, no teraz wychodzi z jednym, więc to są pewnie takie obserwacje, które on ma.
1: No na pewno też każdy pies tworzy z człowiekiem inną relację. Jeden człowiek jest, nie wiem, bardziej wylewny emocjonalnie, a chodzi na dłuższe spacery, zabiera w jakieś miejsca i każdy pies ma jakąś więź, jakieś oczekiwania wobec danej osoby i ta osoba wobec tego psa i to tego po prostu nagle nie ma. Więc nie ma fizycznie tej osoby, nie ma tych rytuałów, nie ma rzeczy tej osoby. Partner może pachnieć inaczej, no bo też przeżywa ciężkie emocje, też jest mu ciężko. No więc to wszystko jest no, dużym zamieszaniem i zmianą w życiu psa.
0: A czy on może tęsknić za tym opiekunem, którego, tak jak tutaj właśnie Zosia napisała, zabrakło z dnia na dzień? Czy ta tęsknota to jest takie no, trochę już niesłuszne antropomorfizowanie psów?
1: Nie, myślę, że ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, co pisał Franz de Waal, czyli większym zagrożeniem dla zwierząt jest antropozaprzeczenie niż antropomorfizacja, czyli zaprzeczanie temu, że no, na przykład psy mogą odczuwać jakieś bardziej skomplikowane emocje, no bo próbujemy je trochę wtedy zdegradować do jakiegoś przedmiotu, nie dawać im możliwości do odczuwania jakichś właśnie emocji i łatwiej je wtedy traktować przedmiotowo. A właśnie raczej, oczywiście, że antropomorfizacja niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo i jakby trzeba to wypośrodkować, ale oczywiście, że tęsknią.
0: A czy pies może źle znieść tę zmianę? Czy ona może się jakoś negatywnie odbić na jego zachowaniu, może też na zdrowiu?
1: Może wpaść w depresję. Oczywiście na zdrowie, wiadomo, stres też ma wpływ na ciało, na to, jak funkcjonuje, stany zapalne, choroby, wszystko tak jak u ludzi.
0: To pewnie też zależy od tego, no nawet jak długi był ten związek i jaka była więź z tym opiekunem. No tutaj nasza słuchaczka pisała, że była 8 lat ze swoim partnerem, to jest rzeczywiście długo i przez ten czas no ten pies rzeczywiście pewnie mógł związać się z opiekunką. A po czym poznać, że pies właśnie źle znosi tę zmianę?
1: No różnie może być, bo może być tak, że pies staje się taki apatyczny, wolny, trochę, nie wiem, śpi więcej, odchodzi, ma gorszy humor, jest mniej wesoły, mniej żartuje. Moja suczka ostatnio zdiagnozowałam u niej chorobę kręgosłupa, jest młoda dziewczyna, ale zaczęłam drążyć, bo po prostu też jej humor był gorszy. To się, jak się obserwuje psa, jak się z nim żyje, jak się go traktuje codziennie, jak drugą osobę, z którą się życie prowadzi, no to się zauważa takie niuanse, że ktoś ma gorszy humor, a na przykład no i to są takie rzeczy, które pozna opiekun, który widzi swojego psa. A tak jak powiedziałam, że może być zupełnie na odwrót, ten pies może być bardziej pobudzony, bardziej reaktywny, zdenerwowany, więc to może pójść w każdą stronę. No tak samo jak z człowiekiem. Jeden może być bardziej taki w dół, smutny.
0: Wyciszony.
1: Tak, a drugi z kolei bardziej taki jakiś hyper, zdenerwowany, szukający.
0: A jak można pomóc psu w tym trudnym doświadczeniu?
1: Myślę, że to jest coś, czego Nie mamy aż tak prostych odpowiedzi, no bo to tak samo jak człowiek cierpi przy rozstaniu i nie ma tak, że coś zrobi, żeby sobie tak szybko pomóc, tylko to jest proces, to jest trochę czasu, trzeba ruszać się, wychodzić, nie używek żadnych nie zaczynać, nie korzystać z tego, pomyśleć ewentualnie o terapii. No to jest wszystko długi proces i tak samo z psem ważne są emocje, zaspokajanie jego potrzeb, branie pod uwagę jego emocji, nie próbowanie ich też, nie wiem, zamaskować dużą ilością jedzenia, smaczków, piłek, to może tam pomagać jakieś właśnie wspólna zabawa czy coś, żeby ten humor podnieść. No ale też nasze emocje są tutaj ważne. Jak my się czujemy beznadziejnie, musimy zadbać o siebie.
0: Wspomniałaś o tym, że pies może być właśnie taki reaktywny i pobudzony, więc myślę sobie, że w takich sytuacjach raczej nie powinniśmy iść na przykład, nie wiem, w takie zabawy typu rzucanie piłki, bo to go pewnie jeszcze będzie bardziej nakręcać.
1: To są trochę, jak mówiłam o używkach dla ludzi, to tutaj takim odpowiednikiem może być takie namiętne rzucanie piłek psu i on się, wiadomo, w to wkręca, bo jego organizm wydziela się dopamina, to jest uzależniające, ale to nie rozwiązuje tych emocji w środku. No tam też znowu czas będzie jakby takim lekarstwem.
0: Pewnie też, o ile to możliwe, no też o ile nasze emocje na to pozwalają, wiadomo, przywrócić mu jakąś taką pewnie stałą rutynę, bo chyba ta rutyna w życiu psa jest czymś ważnym.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony ważne, jaka to jest ta rutyna. Czy to jest rutyna, że jest 3 razy spacer dookoła bloku na smyczy, bo to też może być uznane za rutynę, a coś, co nie jest rutyną, czyli zwiedzamy różne miejsca i chodzimy na spacery po lesie, po łąkach, które nie są ciągle takie same, no to to może być lepsze niż ciągłe coś tego samego. Czyli tak naprawdę pod psa, a nie pod hasła, slogany, że rutyna, przewidywalność i tak dalej.
0: Czyli po prostu obserwujemy swojego psa i pewnie jak sami trochę błądzimy w tym, jak można mu pomóc, no to nie bać się zgłosić po poradę po prostu do eksperta.
1: I w kwestii psa i siebie.
0: Tak, o, to jest bardzo ważne. A propos tego też siebie i właśnie emocji opiekuna, pies wyczuwa jego emocje, prawda?
1: Bardzo, bardzo. Myślę też, że to on wyczuwa, ale też jakby poziom relacji z psem będzie, no, odbijał się na tym, jak pies będzie różne rzeczy przeżywał. Jeżeli właśnie pies z Zosią, twoją słuchaczką, miał dobrą relację i oni się lubili, no to wiadomo, będzie to bardziej przeżywał. Ja niestety jestem świadkiem wielu związków psio-ludzkich, które nie są oparte na zaufaniu, na porozumieniu się. Jest tam dużo konfliktu i wymagań, i kontroli ze strony człowieka.
0: Ale konfliktu między psem a człowiekiem?
1: Tak. I ta relacja jest, no, bardziej opiera się na takim, że pies potrzebuje tego człowieka, no bo po prostu jest jego właścicielem.
0: Spacery, jedzenie.
1: Tak, i ten pies sam się nie wypuści, ale jak tego człowieka zabraknie, to nie będzie jakby dziura w sercu, tylko dziura właśnie w takiej rutynie. I taki pies może mniej tęsknić za osobą, bo nie miała z nią takiej bliskiej i ciepłej relacji.
0: Ciekawe to jest bardzo. Też wczoraj, jak rozmawiałam ze znajomą o tym, że dzisiaj będę rozmawiała z tobą właśnie na taki temat, ona powiedziała, że ma też takie doświadczenie, że po prostu rozwiodła się z mężem, mieli wspólnie psa i ten pies chorował na padaczkę i po tym rozstaniu te ataki się rzeczywiście wzmocniły i były częstsze i też zastanawiała się, czy to mogło być jakoś tam skorelowane, no bo widziała, że to rozstanie jest niestety też silnym stresem dla tego psa. Oczywiście gdzieś tam starała się o tego zadbać, no ale to też, jeżeli to rzeczywiście można ze sobą łączyć, to pokazuje, że to też może mieć właśnie wpływ na zdrowie.
1: No, zdecydowanie. Tak, ja bym to łączyła.
0: A ile czasu, czy da się to w ogóle określić, pies potrzebuje na to, żeby dojść do siebie? Przypuśćmy, że ten kontakt z tym drugim opiekunem się rzeczywiście urywa. Pies miał z nim bliską relację, ale nie miał jakichś takich problemów behawioralnych wcześniej. Dajmy na to, że był w miarę po prostu ustabilizowanym psem. To długo zajmuje?
1: Nie potrafię powiedzieć. Myślę, że ważną rolę tutaj będzie grała relacja z tym drugim opiekunem. No, czy oni się lubią i fajnie spędzają razem czas? Czy tam w tym się będzie pustka i tęsknota za tym drugim opiekunem, z którym miał, no nie wiem, mocniejszą więź i lepiej się rozumieli?
0: To przejdźmy teraz do ważnej i też, myślę, ciekawej kwestii, bo tutaj, no, w przypadku Zosi było tak, że oczywiste było, z kim ten pies zostaje. Natomiast Mam wrażenie, że często jest tak, że tę decyzję trzeba podjąć. I wyobraźmy sobie taką sytuację, bo wiadomo, że scenariuszy może być wiele, ale wyobraźmy sobie taki, że mamy dwie osoby, które są w stanie tym psem, chcą, są gotowe dalej się nim opiekować, ale są w stanie też zrezygnować z tej opieki. Po prostu jest to kwestia do ustalenia, do podjęcia decyzji. Co wziąć pod uwagę właśnie przy tym wyborze, z kim pies ma zostać?
1: Powiedziałaś, że osoby są w stanie wziąć psa lub zrezygnować,
0: dogadać.
1: Często ja jeszcze tylko chcę zahaczyć o taką możliwość, która też zdarzała się nieraz i tam byłam proszona o jakieś wsparcie. Jedna, że ktoś chce wziąć tego psa, nie bo chce psa, tylko na złość. Jakby, że jest taki spór i po prostu dla zasady, dlatego, żeby nie oddać, żeby, nie wiem, był dłuższy kontakt, bo na przykład jedna osoba nie chce wcale kończyć związku. No z takimi sytuacjami się spotykałam wiele razy. Więc, no wiadomo, w tej sytuacji osoba...
0: To jest trochę myślenie bardziej o sobie niż o tym
1: psie. Więc co najważniejsze, to właśnie to, co powiedziałaś. Myśleć o psie, jeżeli mamy taką siłę tutaj, w sensie w sobie, no bo wiadomo, że są sytuacje, gdzie bardzo za tym my chcemy, tego psa potrzebujemy. I, no i ważne, żeby i tak mu być w stanie zapewnić to, czego pies potrzebuje. Powiedzmy, że ktoś się przeprowadza na wieś, ktoś zostaje... w mieście i pies boi się windy, boi się sąsiadów psich, czy tam, nie wiem, remontów, jest głośno. No jest, warunki są gorsze dla psa niż w drugim miejscu. No to warto uwzględnić. Albo jeden opiekun wychodzi na 9 godzin do pracy, a drugi na przykład może wziąć psa ze sobą, albo home office ma. No to są też ważne rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Że gdzie ten pies będzie się miał lepiej, biorąc pod uwagę warunki i styl życia tego opiekuna i to, gdzie mieszkają.
0: Czyli taka codzienna logistyka tak naprawdę.
1: Tak, tak.
0: Czyli jeżeli na przykład mamy dosyć lękliwego psa, który ciężko znosi zmiany, i jeden z partnerów się przeprowadza do nowego miejsca, a drugi zostaje w tym domu, czy też w tym mieszkaniu, które ten pies zna, bo w nim mieszka od początku, to lepiej, żeby ten pies został w tym mieszkaniu? Jeżeli jest taka możliwość, czy to
1: musiałabym znać psa. Tak, to jest tak indywidualne, że to musiałybyśmy tutaj siedzieć, żeby odpisać dokładnie tą sytuację, i tak powiem, że nie wiem.
0: Okej, no tak, w sumie pieski są bardzo różne. Też a propos tej codziennej logistyki, myślę sobie, że też takim argumentem, który powinniśmy być może wziąć pod uwagę, są finanse.
1: No tak, psy potrafią dużo pieniędzy pożerać.
0: Zwłaszcza starsze, na
1: przykład. Tak, starsze, chociaż ja właśnie tam sporo teraz wydaję na mojego szczeniaka. Więc tak, no to tutaj fajnie może się jeszcze zrzucić tamtego
0: wspomóc finansowo, tak, jasne. Właśnie. Czy wpływ na tę decyzję powinna być kwestia dzieci? Czy na przykład mamy właśnie w związku dzieci i te dzieci były jakoś tam zżyte z tym psem? Czy to też jest jakiś argument?
1: Raczej dziecko z mojego doświadczenia jest zazwyczaj trudniejszą opcją niż brak dziecka dla psa. W moim przypadku na przykład lepiej by było, żeby psy były tam, gdzie dzieci nie ma, przynajmniej dla jednego z moich psów. Bo po prostu hałas ją martwi, ich kłótnie albo zabawy szalone też ją martwią i ona się lepiej ma, jak dzieci nie ma, ma lepszy humor wtedy. Więc pytanie też, w jakim wieku mamy dziecko i jak, no jakby czyje dobro tutaj będzie ważniejsze. I wiadomo, że będziemy zawsze brać dobro dziecka na pierwszym miejscu, ale czy tutaj to jest życie całe tego psa, a jakiś tam element, który na przykład może to dziecko tak naprawdę niedługo zapomni i będzie miało znajomych i tak dalej. Więc to też nie chodzi o takie zero-jedynkowe podejście, ale no, branie pod uwagę wszystkich czynników i czy to rzeczywiście ewentualnie rozwali dziecku świat, jeżeli ten pies będzie, nie wiem, tam u taty albo u mamy, czy dzięki temu, że właśnie ten pies będzie odseparowany i będzie miał spokojny, cichy dom, będzie dla niego no po prostu takim life changerem i bardzo ważnym elementem w życiu. No.
0: A co w sytuacji, jeżeli na przykład opiekunowie są i chcą oboje dalej dzielić się opieką nad tym psem. Tak nazwę to taką opieką naprzemienną, że jakiś czas pies jest u mnie, a jakiś czas pies jest u ciebie. Czy to z punktu widzenia psa takie ciągłe zmiany są w porządku?
1: To jest takie troszeczkę właśnie bardziej myślenie o sobie, że ja chcę widywać się z tym psem, więc będzie on tydzień spał tu, tydzień tam. Znam też pary, które właśnie wspierają się, bo jedna osoba wyjeżdża, no to pójdzie do partnera. Myślę, że to jest dobra opcja. Tak jak na przykład moje psy idą do mojej mamy, jak ja wyjeżdżam gdzieś bez nich. Ale taka ciągła rutyna, no pies jest w stanie się przyzwyczaić, bo przyzwyczaił się do bardzo wielu rzeczy, które już mu narzucamy i mącimy w takim spokojniejszym życiu, które większość psów by chciało wieść niż wiedzie. No ale trzeba poobserwować tego psa, czy on rzeczywiście to znosi okej, czy przypadkiem nie jest tak, że gdzieś się ma lepiej i lepsza by była takie jedno miejsce.
0: Mhm. Bo to jest pewnie trochę tak, że jak już ten pies sobie zdąży poukładać trochę ten swój świat, to taka zmiana mu znowu może burzyć go.
1: No może burzyć. Z drugiej strony też są psy, które... No znowu powołam się na jakiś przykład. Lubią akurat spacery po mieście i lubią różne tam zapachy, nie mają problemu z jakimiś samochodami, z ludźmi, którzy przechodzą trochę w bliższej odległości i widać po ich ciele, że są zadowolone i wyluzowane. No to może być taki pies, który też tak będzie znosił takie te zmiany, że tutaj teraz jestem na niepodległości z tatą, a za tydzień będę tam, nie wiem, po piasecznie chodził z mamą, z opiekunem, no i opiekunką. Więc wszystko zależy od psa. Nie, też tu nie ma takiego zero-jedynkowego. Ja raczej puszuję w tą stronę, żeby nie wymieniać się psem co tydzień. No to jest tak samo jak z dzieckiem, gdzie to jest wiele rodzin, które się rozstało i robią wszystko, żeby było jak najgładziej dla tych dzieci, ale to jest trudne i będzie miało jakiś tam wpływ na to, jak to dziecko w przyszłości będzie sobie tam radziło. Oczywiście rodziny, które się nie rozstały, to dziecko też będzie miało coś tam, z czym się będzie musiało przeprowadzić, jakby wszyscy, ale jakby no to jest jakiś taki kryzys, który jest trochę głębszy.
0: Powiedziałaś, żeby nie wymieniać się z psem co tydzień. Przypuśćmy, że mamy parę, która usilnie jednak jest za tym rozwiązaniem. Ten pies jakoś tam też sobie nie najgorzej z tym radzi. To co jaki czas byś rekomendowała?
1: Bardziej bym rekomendowała, że jak jakiś człowiek nie chce odpuścić i chcą się co tydzień, to jednak mają się zastanowić nad tym, czy dla kogo to robią. Dla siebie czy dla tego psa. Nie stawiać cały czas na swoje potrzeby, bo chcieli psa, mają psa, jest to odpowiedzialność i czasami trzeba się poświęcić.
0: No to jest, myślę, bardzo ważne. A taki kontakt nieregularny. Wspomniałaś o tym, że często ten partner jest właśnie takim, były partner bądź partnerka, takim fajnym backupem w momencie, kiedy wyjeżdżamy i możemy wtedy tego psa zostawić. I to jest trochę też mój przypadek, bo ja też mam doświadczenie rozstania, gdzie w związku były psy dwa. I no, postanowiliśmy po prostu też podzielić się tymi psami, że ze mną został jeden pies, drugi został z moim byłym partnerem, bo też między nimi była taka relacja, że ona się akceptowała, ale nie było między nimi wielkiej miłości, więc jakby wiedzieliśmy, że rzeczywiście bez szkody dla ich stanu psychicznego można to zrobić. I widywaliśmy się oboje co jakiś czas wzajemnie z tymi psami, bardzo nieregularnie, to było raz na miesiąc, raz na, często właśnie przy okazji wyjazdów. I ja się właśnie zastanawiałam, były we mnie takie dwa wilki, bo z jednej strony bardzo tęskniłam za tą sunią, która właśnie została z moim byłym partnerem i no, chciałam się z nią widywać jak najczęściej. Z drugiej strony właśnie ona była taka, ona źle znosiła zmiany, była taka bardzo lękliwa, dlatego też zdecydowaliśmy, że ona zostaje w tym mieszkaniu, w którym była. I właśnie bałam się, że ja z taką wizytą raz, nie wiem, na 3 miesiące, właśnie, wiesz, zburzę to wszystko, co ona sobie zbudowała. Ona się zdążyła przyzwyczaić do tego, że pańci nie ma, że jest tylko pancia. No i nagle po 3 miesiącach, o hello, pancia jednak wraca. To w sumie, jak to jest? I na przykład, nie wiem, jest u mnie tydzień, bo mój były partner wyjechał.
1: No, myślę, że lepiej u ciebie niż w jakimś hotelu nowym, gdzie by musiała wszystko od nowa. Z tobą czuję się już bezpiecznie. No i też pamiętajmy, że my też potrafimy nie widzieć się ze znajomymi długi czas i oczywiście jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, bardziej niż pies, ale potem nie jest tak, że jesteśmy jakoś bardzo przybici, tylko właśnie fajnie było się spotkać i porozmawiać o innych rzeczach i się zobaczyć i wiemy, że może za jakiś czas się znowu spotkamy, więc to też nie jest tak, że to taka wizyta zawsze kończy się takim, że smutkiem, że już tej osoby znowu nie ma. Oczywiście jest to nieprzewidywalne dla psa, ale jak on ma fundament dobry z tamtym opiekunem, ma to bezpieczeństwo, no to dosyć szybko powinien potrafić cofnąć się do tamtej rzeczywistości. I tutaj ważne jest, żeby obserwować tego psa, który no, przez to przechodzi, czy na przykład, jaki on jest potem na spacerze, czy on jest bardziej wyluzowany, czy na przykład właśnie jest strasznie pobudzony i nakręcony, jak potem śpi, jak to się przekłada na jego życie, no bo nie jesteśmy w stanie się go spytać, musimy obserwować nasze psy. Jeżeli widzimy, że on jest, no nie wiem, pojawiają się jakieś zachowania, goni ogon, zaczyna bardziej zwracać uwagę na jakieś szmery, jest bardziej poddenerwowany, no to być może, a jak się spotka, to jest taki happy, zadowolony i wszyscy uznajemy marda ogonem, więc jest super, no to właśnie być może to nie jest takie super dla niego, tylko on jest zdenerwowany i potem jest właśnie taki bardziej reaktywny i niepewny. Bo też to, jak czytamy naszego psa, czasami wystarczy, że on merda ogonem, uznajemy, że już jest zadowolony i w takim razie nie ma się o co martwić. A bardzo często widzę psy, które merdają ogonem, dyszą, nie wiedzą jak wyjść z sytuacji i są w środku kółka ludzi, którzy głaszczą tego psa i są nieznajome i ten pies właśnie nie wie, jak sobie poradzić.
0: Bo to merdanie ogonem to jest często po prostu jakaś forma pobudzenia, ale ona niekoniecznie musi być pozytywna.
1: Tak, tak. Mhm.
0: A czy pies, on będzie zawsze pamiętał tego swojego drugiego opiekuna, jeżeli na przykład, nie wiem, spotkają się po latach?
1: Myślę, że tak.
0: Też pamiętam właśnie a propos właśnie tej Suni, która została z moim partnerem, ona była adoptowana ze schroniska, w którym była też dosyć długo i pamiętam, że kiedyś przypadkiem spotkaliśmy gdzieś w mieście na ulicy jej dawnych wolontariuszy i to było naprawdę po jakichś 4 latach, 5 i po prostu ona jak ich zobaczyła, to poszła jak w dym od razu i dla mnie to było takie niesamowite, że, no, że ona ich pamięta, więc myślę, że w przypadku opiekuna tym bardziej. A w momencie, kiedy widzimy u psa te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, że on jest właśnie pobudzony, że gorzej śpi, że coś tam jednak jest nie tak, to co zrobić? Po prostu zaprzestać tych zmian, tych trudnych doświadczeń?
1: A może spróbować ich w innej formie, na przykład wspólny spacer po prostu z tym psem, a nie... No właśnie, zależy jak wygląda to w ogóle spotkanie. Czy to jest spotkanie z tym drugim opiekunem, nie wiem, w kawiarence, żeby też zdążyć pogadać właśnie z byłym partnerem, partnerką i tam jest głośno i ciasno i trudno dla tego psa? Czy to jest gdzieś, gdzie ten pies może tak naprawdę się trochę skorzystać z obecności tego człowieka, a trochę też sam decydować, kiedy podchodzi, kiedy odchodzi, bo tutaj wkracza trochę ta antropomorfizacja, która jest właśnie szkodliwa, że będziemy tulić tego psa i właśnie mamy dla niego prezencik i tak dalej i tak cały czas budujemy te emocje do góry, też niekoniecznie sprawdzając, czy ten pies na przykład ma ochotę na tyle dotyku i czy radzi sobie z tą ilością emocji i pobudzenia, gdzie właśnie może przejście się i gdzie on by mógł bardziej troszkę decydować, to by było dla niego lepsze i łatwiejsze i by nie wychodził potem z tego spotkania taki poddenerwowany.
0: Też mam znajomych, którzy też właśnie się rozstali i w tym związku też był pies i tam akurat właśnie pies został z dziewczyną, ale mają też taką formę, że ten partner przyjeżdża zawsze w weekend i zabiera tego psa na taki długi spacer w naturze i to jest w zasadzie, to jest taka stała rutyna, bez żadnego tam właśnie zabierania do domu i tak dalej, tylko że po prostu zawsze ten długi spacer, bo ten pies też był taki pobudzony, więc ważne dla nich było to, żeby tych bodźców tam nie dokładać, ale żeby to był taki długi, spokojny spacer. No i oni twierdzą, że to działa. Że
1: brzmi
0: też,
1: fajnie.
0: Że też ta właśnie ta obserwacja psa jest kluczowa i właśnie obawiali się tego, jak ten pies to przyjmie, bo był bardzo zżyty z jedną i z drugą osobą, ale to się sprawdza. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz i myślę, że to ze mną najbardziej zostanie po tej rozmowie, no że jednak po prostu trzeba myśleć o psie, a nie o sobie, a często chyba jest inaczej.
1: No to jest też ludzkie, że stawiamy jakby siebie, szczególnie jeżeli nie do końca rozumiemy psy, bo większość z nas nie rozumie psów. I ja też oczywiście, pomimo że studiuję i pracuję z psami, to też no, to jest wszystko oparte na obserwacjach, a nie na jakiejś jednej najprawdziwszej prawdzie. Więc mało wiemy o tych psach, za mało chcemy wiedzieć i za mało się odnosimy do tego, czego one potrzebują. Bardziej stawiamy na to, co tam u nas, czego my byśmy chcieli. I też nasz mózg tak działa, że zaczynamy być przekonani, że to, co my chcemy, to będzie najlepsze dla psa i no to tak działa. Więc najlepiej jest się edukować w psich sprawach, uczyć się je obserwować, zdawać sobie sprawę, co te różne sygnały mogą oznaczać, że pies ma swoje granice, że potrzebuje regulacji, tak jak my ludzie potrzebujemy natury, zamiast gapienia się i scrollowania w telefonie, no to jak my sami o siebie nie potrafimy zadbać, no to też ciężko właśnie oczekiwać, że o psach będziemy wystarczająco dużo wiedzieć i o nie dbać, ale one nas ciągną w tą dobrą stronę, w ten las, w tą naturę, w te łąki, żeby właśnie być ciszej, spokojniej, więc tak, żeby pamiętać, że no one są o nas zależne no w 100%, więc musimy czasami jednak dla nich pomyśleć o nich, no, a nie cały czas, co dla nas by było najwygodniejsze i że my chcemy widywać się z tym psem, bo tyle z nim mieszkaliśmy i kropka.
0: A czy ty masz takie konsultacje, albo ktoś z behawiorystów właśnie z waszej szkoły, to się często zdarza?
1: No, zdarza się. Zdarzają się też prośby, żeby właśnie nawet w sądzie jakąś tam opinię przedstawić, że gdzie ten pies powinien być. No tylko no, to jest... W sądzie to akurat mnie prywatnie się nie zdarzyło tam opinii wystawiać, ale mojemu mężowi tak. I no ale tak jakby, że pomóc przekonać partnera, że jednak lepiej, żeby ten pies był. No ale to często nie znam dwóch stron i to też jest takie... Znam rodziców, którzy się rozstają i jaki to jest proces długi i jak tam są komisje zwoływane, które obserwują godzinami dziecko z mamą, dziecko z tatą, przychodzi kurator. No, gdzie tu jedna konsultacja ma zdecydować o tym, gdzie ten pies powinien być, jak sobie nie radzimy z tym, żeby zdecydować, gdzie nasz własny gatunek, nasze dziecko powinno z kim zostać.
0: Myślę sobie, że to nawet może byłoby jakoś tam pozytywne, gdyby w całym tym, no nie chcę powiedzieć walce, ale w całej tej sytuacji właśnie chodziło o dobro psa. Gdyby dwie osoby się spotykały i razem się zastanawiały, gdzie psu będzie lepiej, bo to by rzeczywiście pokazywało, że no my tego psa traktujemy naprawdę jak członka rodziny i chcemy dla niego jak najfajniej. No ja tak starałam się podejść do tego tematu i pamiętam, że właśnie mimo tego, że to doświadczenie było bardzo trudne, no to jednak wiedziałam, że temu psu będzie po prostu lepiej w tym dotychczasowym środowisku. Ale w momencie, jeżeli to jest naprawdę, nie wiem, na złość albo na zasadzie, bo ja tak chcę, no to właśnie. Jest jednak przykre.
1: No z ludźmi to jest też tak, że jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, no że jednak ta relacja jest inna i nawet jak, nie wiem, któryś z rodziców ma gorsze warunki, no to ta relacja z rodzicem bywa po prostu ważniejsza niż to, że warunki są gorsze i jest to utrudnienie w życiu i jest, no po prostu życie nie jest idealne. Ale pies nie potrzebuje, no tutaj w cudzysłowie mówię, mamy i taty, żeby tam jak najlepiej się rozwijać. Jeden opiekun mu wystarczy i ta walka nie jest o to samo. No wiadomo, relacja z dzieckiem, relacja z psem jest czymś innym, więc w jednych aspektach możemy to porównywać, a w innych z kolei też, żeby nie przesadzić. No bo tutaj nie musimy walczyć o to, żeby pies na pewno miał relację z kobietą albo z mężczyzną.
0: Z tym byłym.
1: Tak,
0: z byłym byłą, opiekunem, byłą
1: czy
0: partnerką.
1: To partnerką i partnerka, czy partner i partner, no jakby z drugą jeszcze osobą.
0: Czyli tak wracając na koniec do trochę też do historii Zosi, ona tam miała w sobie to pytanie, czy pies tęsknił i jak on tę zmianę zniósł. Myślę sobie, że jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, no to pewnie trzeba sobie po prostu powiedzieć, tak, jeżeli miałaś bliską relację z tym psem, no to on pewnie tęsknił.
1: Tak.
0: I po prostu trzeba to wziąć na klatę i pogodzić się z tym, że tak samo jak dla nas to jest trudne, to jest dla niego trudne. I jeżeli zadbamy o potrzeby tego psa, no to to minie z czasem.
1: Będzie łatwiej, będzie lepiej. No tak jak nam prawdopodobnie, mam nadzieję, Zosiu, będzie lepiej, będzie łatwiej.
0: Bardzo ci dziękuję za obecność w naszym studiu. Ja też chciałam poruszyć ten temat, bo właśnie tak jak już rozmawiałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać, bardzo często, gdy pytam znajomych albo właśnie swoich słuchaczy na Instagramie, często zadaję pytanie w storiesach, o czym byście chcieli odcinek, bardzo często pojawia się ten wątek, co z psem w momencie, kiedy związek się rozpada. I kiedy sama zaczęłam gdzieś tam googlać i zgłębiać ten temat, to zobaczyłam, że jest bardzo dużo artykułów, że on jest naprawdę fajnie opakowany, od takiej strony prawnej, że właśnie często są opisywane sytuacje jak w sądzie, gdzieś tam dwie strony ze sobą walczą, często jest właśnie kwestia różnych umów, na kogo była ta umowa, natomiast mało jest takich artykułów, opracowań, gdzie poruszamy stricte po prostu tę behawioralną stronę i emocje tego psa. Czytałam jeden też właśnie, Zosiu, z twoim udziałem. I jakoś tak miałam wrażenie, że tam jest rzeczywiście jeszcze coś do przekazania, no bo temat niewątpliwie ważny, poruszający, niełatwy, ale takie też czasem w naszym życiu są. Dziękuję wam bardzo, drodzy słuchacze, że wysłuchaliście do końca. Przypomnę jeszcze tylko, że wydawcą podcastu Karolina i Pieski jest Kajetan Gołębiewski. Znajdziecie nas na Spotify, w Apple Podcast i oczywiście w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Nowe odcinki w każdą środę po godzinie 18. Do usłyszenia.
2: To był najnowszy odcinek podcastu Karolina i Pieski. Podcast Karoliny Wyśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, w czwartek po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Lista przebojów Tok FM, jak i Radio Toka Lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie Listy przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
1: Tok 1.
2: Dzidziuś radykał trochę, wie pan, wychodzi z pana prezydenta, bo siedzi na środku piaskownicy, grabki tylko do siebie grabi, ma foremki, nic nie buduje, ale nie chce oddać nikomu, nie chce pożyczyć. To jest takie małostkowe. No nie dam im, tak? Wiem, że to jest dobry projekt, ale im nie dam, bo będą mieli sukces. No Dzidziuś radykał.
3: Mam chorą wyobraźnię, bo wyobraziłem sobie prezydenta Dzidziusia radykała, a obok Dzidziusia Kosiniaka-Kamysza i Dzidziusia Tuska.
2: A nie, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga. To już to są panowie, bo to są studenci przy Dzidziusiu. Naprawdę. Po pierwsze
3: to
2: mają
3: co
2: o wiele...
3: robią w tej piaskownicy?
2: Ale wie pan, właśnie nie robią. Nie robią nic w tej piaskownicy, bo my jesteśmy konsekwentni, to jest różnica.
1: Tok 2.
4: Prezydent w tej chwili użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce. Tym bardziej, że zawetował do tej pory ponad 45 ustaw. Ciekawy jestem, powiem szczerze, jakiego instrumentu użyje prezydent w momencie, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw. Mam spotkania z przewodniczącymi parlamentów innych krajów europejskich, nie tylko. Między innymi, ponieważ będzie w piątek Trójkąt Weimarski w Polsce z szefową parlamentu niemieckiego i szefową parlamentu francuskiego. Wie pan, czego się boję? Boję się prostych pytań. Prostych pytań, które kompromitują Polskę, panie prezydencie. To znaczy, dlaczego nie mamy ambasadorów? Ja już nie wchodzę na poziom, który pewnie jest bliski niektórym, szczególnie z PiS-u i z Konfederacji. A wie pan, ja się boję takich pytań. Czy to prawda, że ministra kultury szczeka w Sejmie? Czy to prawda, że minister obrony narodowej lata po Warszawie z plastikowym pistoletem i strzela farbą? Czy to prawda, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny ucieka przed sprawiedliwością na Węgry bądź do Stanów Zjednoczonych? To są pytania kompromitujące Polskę. To są pytania kompromitujące Polskę.
1: Tok 3.
5: Gościnią Tok 360 jest młodsza inspektor Joanna Kącka, była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, była rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
5: Jest taki polityk, Sławomir Mentzen, i on wrzucił do internetu nagranie funkcjonariuszek, policjantek i powiedział w skrócie: 150 nowych policjantów, ja bym powiedział policjantek i policjantów, ale dobra, od razu czuję się bezpieczniej, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Generalnie he, he, he, he, he. A pani co pomyślała, jak usłyszała te słowa?
6: No, na początku chciałam podkreślić, że minęło już ponad 100 lat, od kiedy kobiety pełnią służbę w polskiej policji. Jestem ogromnie dumna z tego, że mogłam być częścią tej historii przez ponad 30 lat mojej służby. I powiem szczerze, że miałam nie zabierać głosu, bo pamiętam takie powiedzenie o tym, że dyskusja z idiotą jest właściwie jak zapasy ze świnią w błocie, jest ciąg dalszy tego powiedzenia. Ale przyznam, że bardziej głupiej, krzywdzącej, pełnej takiego męskiego szowinizmu, no najniższych lotów bym powiedziała, wypowiedzi no nie słyszałam chyba do tej pory, jak żyję ponad 50 lat. Myślę, że ta wypowiedź mówi zdecydowanie więcej o osobie, która wypowiedziała te słowa, niż samych policjantkach, a jest nas w tej chwili w polskiej policji ponad 20%. W tym przypadku to no, na początku naprawdę nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć, bo pytania oczywiście pojawiły się z różnych stron, co na ten temat sądzę. No bo to jest po prostu głupia. Nie jedna dziewczyna w mundurze, to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich no, wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych, i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
1: Tok 4.
7: Pytam o to, czy za chwilę Donald Trump nie poczuje znowu jakiejś chemii z Władimirem Putinem, nie uwierzy w jego słowa, nie weźmie ich za dobrą monetę i nagle stwierdzi, że ta stała baza mu przeszkadza. Jest zawadą na drodze do porozumienia między Rosją a Ukrainą, zakończenia wojny, ogłoszenia sukcesu osobistego Donalda Trumpa.
8: Ja bardzo poważnie traktuję pana prezydenta Trumpa.
7: A to inaczej niż ja.
5: jest prezydentem naszego największego, najważniejszego sojusznika i człowiekiem, który wykazuje bardzo dużo sympatii wobec Polski, co jest olbrzymim kapitałem w relacjach z Amerykanami.
7: To samo powiedział Marcin Przydacz w cytowanym przeze mnie wywiadzie.
5: To bardzo się cieszę, że są punkty, w których się zgadzamy ministrem Przydaczem. Chciałbym, żeby ich było więcej.
7: A wiemy, dlaczego Donald Trump lubi Karola Nawrockiego, bo uważa go za wielki sukces. Z 12 miejsca startował i wygrał dzięki błogosławieństwu Donalda Trumpa, co oczywiście nie jest prawdą.
5: Pani redaktor, nie jest moim zadaniem wchodzenie w tego typu szczegóły. Dla mnie ważne jest to, że ta relacja jest.
7: A czy kwestia nazwy jest istotna dla Amerykanów? Bo tutaj padła taka propozycja ze strony pałacu, żeby to był Fort Trump.
5: To znaczy, istotna jest stała obecność, bo to jest sygnał polityczny. Myślę, że...
7: A niech to nawet będzie baza myszki Miki, tak?
5: Nie, no pani redaktor, no nie dlaczego? Możemy... Nie. Przepraszam. Ja prowadzę poważne rozmowy z poważnymi partnerami i nie chciałbym, aby te rozmowy
7: to
5: były...
7: To są poważne propozycje, na przykład baza Kościuszki albo Reagana.
5: Jest tak, że za życia amerykańskich prezydentów ich imionami były nazywane różnego rodzaju elementy infrastruktury wojskowej i to nie jest nic nadzwyczajnego. Baza Trump, baza Trump jest bardzo dobrą nazwą.
7: Paweł Zalewski powiedział. Wiceminister Obrony Narodowej, poseł niezrzeszony. Dziękuję pani ministrze za rozmowę.
1: Tok 5.
8: Państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
9: To jest ten kij, który pan ma teraz na breloczku?
8: Nie.
9: Wszelkie metody?
8: To jest baseball z ustawek, ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy...
9: Stalowy król z szachów.
8: No, ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci, są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika, bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
9: No to niech pan rzuci jakąś datę, się raz umówimy od razu.
8: Nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
9: Od razu?
8: Tak.
9: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jesteśmy umówieni.
8: Pamięta pan? Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura równolega.
9: A potem ostateczny już tylko.
8: A to każdy z nas będzie musiał stanąć i zdać relację z tego, jak żył.
9: Nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami. Bardzo dziękuję, panie
8: dziękuję
9: ministrze.
8: Bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
9: Teraz informacja, za chwilę komentatorz.
1: Tok 6.
10: Część na pewno naszych wyborców głosowała na pana Gibałę, no bo on miał największe szanse, a tam chodzi o zmianę. Jeżeli chodzi o wynik exit poll dla partii, to on wynosił 22% i to jest wynik, który się przelicza na Polskę na 32,5%, czyli dużo więcej niż nam w tej chwili dają sondaże. No my nie możemy takiego wyniku uważać za zły. To jest dobry wynik, zdecydowanie dobry wynik. Także my mamy powody do zadowolenia i wiem o tym, że nawet gdybyśmy osiągnęli zwycięstwo w pierwszej rundzie, to i tak by znaleźli się tacy, którzy by twierdzili, że to jest zwycięstwo Donalda Tuska.
1: Tok 7.
11: I dzisiaj my jesteśmy tutaj, by zaprotestować i sprzeciwić się krzywdzącemu podziałowi środków w nowej perspektywie przez ten nieudolny rząd, przez bandę Tuska.
1: Tok 8.
12: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji Radia Tok FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze? Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd, i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
0: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
2: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
1: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
2: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
1: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy. Sobota, godzina 10.
0: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejne szkoły na Mazowszu podjęły decyzję o prewencyjnym odwołaniu dzisiejszych zajęć, to w związku z ostatnimi atakami w szkołach. Również w kontekście pojawiających się w sieci materiałów dotyczących ataków Sejm przyjął ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Posłowie przyjęli też ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Minęła północ, jest już piątek, 9 października. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły mają być zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczydole, Nowinach i Ostrołęce. Przy szkołach pojawią się też patrole Policji i Straży Miejskiej. W związku z atakiem 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczydole, Nowinach w gminie Wyszków, w wyniku którego zmarła 37-letnia pracownica szkoły, a dwie osoby zostały ranne. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, a także przedszkola na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie Pułtuskim, Wołomińskim i Ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dziś dzieci pozostały w domach. Również Legionowski ratusz poinformował, że dwie szkoły numer 3 i 7 zostały zamknięte w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z rzekomym internetowym wyzwaniem, które ma być związane z ostatnimi atakami w szkołach. Zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał również 19-latek, który w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. Policję powiadomił nauczyciel, który informację otrzymał od innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemany internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi.
3: Mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyszkowie. Mazowiecka kurator oświaty na dziś zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sejm przyjął ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest między innymi odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać odpowiednie nakazy dotyczące treści w internecie, choć

0: do Senatu. Sejm przyjął też ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu oraz podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Los ustawy do końca nie był znany, bo liczne zastrzeżenia i poprawki do niej zgłaszało Polskie Stronnictwo Ludowe. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
1: Chcieliśmy zadbać o organizatorów festiwali winiarskich, by mogli je promować i by nie spotkała ich za to kara, mówi Jacek Tomczak z PSL-u.
2: Te wszystkie rzeczy, o które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.
3: Ale to będzie wymagało notyfikacji na poziomie unijnym, prawda?
2: Tak, częściowo tak.
1: Ustawa przez to wejdzie w życie później, ale ważne jest to, że nie wylądowała w koszu, mówi Wioleta Tomczak z Polski 2050.
4: Te poprawki z bardzo dużym prawdopodobieństwem, one po prostu wstrzymają proces legislacyjny, będą musiały iść do notyfikacji. Mam nadzieję, że jednak będą pewne rozwiązania, żeby Senat jak najszybciej mógł zająć się ustawą.
1: Ustawa rozszerza obowiązujący już w Polsce zakaz reklamy alkoholu na piwo, w tym bezalkoholowe. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA zaplanowanymi na 3 listopada. Oznajmił, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy. Trump zamieścił swój wpis po serii doniesień mediów sygnalizujących, że Stany Zjednoczone mogą wznowić poważne działania wojenne przeciwko Iranowi jeszcze przed wyborami. Spodziewane uderzenia miałyby, według wcześniejszych informacji m.in. portalu Axios, objąć elektrownie i mosty oraz obiekty nuklearne, a w atakach miałby wziąć udział również Izrael. Dziś w ciągu dnia najwięcej przejaśnień bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
5: To jest powtórka.
6: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00, a zaczynam od przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza na stronie 6. Owiane tajemnicą spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych po ponad pół roku weszło do czołówki politycznych tematów. Rozmowa w Waszyngtonie odbyła się w marcu. W relacjach polsko-amerykańskich nic specjalnego się wtedy nie dzieje. Trump jest zajęty interwencją w Iranie. Spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i prezydenta Trumpa przechodzi bez większego echa. Sprawa wraca w październiku, a jej kulisy mają być sensacyjne. Są i nowe nazwiska. Jedno to Adam Bielan, europoseł PiSu, zausznik Jarosława Kaczyńskiego, który szczyci się świetnymi relacjami z ruchem MAGA, Partią Republikańską, najbliższym otoczeniem Donalda Trumpa. Drugie, Nikodem Rachoń, doradca prezydenta Nawrockiego z ambicjami w polityce międzynarodowej. Słychać, że chciałby zastąpić Marcina Przydacza, który szefuje prezydenckiemu biuru do spraw polityki międzynarodowej. Były też medialne spekulacje o innej roli tego aspirującego dyplomaty, że Rachoń mógłby zastąpić Bogdana Klicha i zostać ambasadorem w Stanach. Rachoń jest też kontaktem z Telewizją Republika, jego brat to gwiazda stacji. Wszystko dzieje się przed inną amerykańską podróżą Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tym razem chodzi o spotkanie z ministrem wojny Pete'em Hegsethem, które w ostatniej chwili wypada z kalendarza amerykańskiego polityka. Ale w PSL-u wiedzą swoje, nie dają wiary tym oficjalnym wyjaśnieniom, że oto ta wizyta została przełożona. Teraz wiemy, że prawdopodobnie na listopad ze względu na wizytę w Waszyngtonie chińskiego przywódcy. Więc w PSL-u powołują się na wiarygodne źródła, według których ludzie z PiS-u czynią starania, by do wizyty szefa MON nie doszło. Opowiedział o tym m.in. wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, że do rządu dochodzą sygnały o zakulisowych działaniach prawicy emisariuszach, którzy działają w Waszyngtonie, rozmawiają z Partią Republikańską, by opóźnić decyzję w sprawie wojskowej bazy w Polsce, tej amerykańskiej, rzecz jasna. Na przykład poseł PSL Stanisław Bukowiec w Polsat News zastrzegał, że trudno mu wierzyć w drugie dno tej sytuacji, ale zaczął analizować wypowiedzi niektórych polityków prawicy, na przykład właśnie Adama Bielana. Pamięta, kiedy mówił, że w razie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego Trump może się zainteresować sprawą i nawet przesunąć sprawę lokalizacji bazy amerykańskiej w Polsce. Poseł nie chciałby łączyć tych faktów, ale gdyby tak było, to byłaby to sprawa skandaliczna. No i odpowiedział mu wtedy Adam Bielan, że nie odwołał żadnego spotkania Kosiniakowi-Kamyszowi, wręcz przeciwnie, że pomógł mu przy innym i to z politykiem dużo ważniejsze.

0: mniejszym niż Hexet. I ten tweet Adama Bielana, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił się 23 września. I po tych słowach Adama Bielana zaczynają się spekulacje. Telewizja Republika dodała autorski wątek. Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera, co zapewniłoby pełną współpracę z Polską i tego miała dotyczyć ta rozmowa z 2 marca w Białym Domu. Komentatorem był Bielan, prowadząca dopytywała o spotkanie, europoseł PiS-u mówił na antenie, że pomagał je zorganizować, ale oczywiście twierdzi, że chodziło o to, by przyspieszyć proces negocjacji na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Strona rządowa oficjalnie mówi niewiele. Rządzący za to chętnie idą w historię zasugerowaną przez Republikę, że ktoś z zewnątrz mógłby wpływać na demokratyczny rząd, jego kształt, jego konstrukcję. Tą kartą grali już w kampanii prezydenckiej, gdy sztab kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego wysłał go do Białego Domu, a do Polski ściągnął na wiece poparcia prominentnych członków Partii Republikańskiej. Polacy bardzo nie lubią, gdy ktoś się wtrąca w nasze sprawy, próbuje narzucać polityczne kierunki, a Stany Zjednoczone nie są tu żadnym wyjątkiem, zwłaszcza z coraz mniej popularnym Trumpem, mówi wyborczej ważny rządowy polityk. W koalicji dziwią się, że prawica wspierana przez Republikę poszła w tak ryzykowny przekaz, bo żadnych punktów politycznych na tym nie zarobi. W Rzeczpospolitej na stronie 2 komentarz Michała Szułdrzyńskiego do tej sytuacji i przypomnienie także publikacji tegoż dziennika, które były poświęcone temu samemu, czyli takim informacjom, które kuluarowo się pojawiały o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zabiega o poparcie Amerykanów, by wywierać presję na część koalicji 15 października, by doszło do zmiany sojuszy. Jak pisze redaktor Szułdrzyński, na początku lutego opublikowaliśmy w Rzeczpospolitej tekst Michała Kolanki pod tytułem Trzecie kuszenie Kosiniaka-Kamysza, kulisy rozmów o odwróceniu sojuszy z USA w tle. W tekście opisaliśmy próby podejmowane przez obóz prawicowy, by przekonać lidera PSL-u do tego, by zdradził Koalicję Obywatelską i Donalda Tuska oraz stanął na czele rządu technicznego z poparciem prawicy. Napisaliśmy wówczas to, co wiedzieliśmy na pewno, że politycy PiS-u powołują się na poparcie Waszyngtonu dla takiego scenariusza. Czy Amerykanie rzeczywiście się w to zaangażowali? Wówczas napisaliśmy, że pogłoski o rzekomym zaangażowaniu USA w odwrócenie sojuszy w Polsce i powołanie bardziej sprzyjającego sobie rządu nie brzmią zupełnie absurdalnie. Kilka miesięcy wcześniej Jacek Nisienkiewicz również w Rzeczpospolitej napisał o misji Michała Kamińskiego w USA. Wicemarszałek Sejmu jeździł do Waszyngtonu, by przetrzeć szlaki ludowcom w kontaktach z amerykańską administracją. Jeśli połączymy kropki, możemy zrekonstruować całość. Bielan i Kamiński przyjaźnili się przez całe dekady. Obaj mają dobre kontakty w Stanach. Marcowe spotkanie z Donaldem Trumpem było więc zwieńczeniem trwających wiele tygodni zabiegów. Zabiegów samego Kosiniaka-Kamysza, który chciał mieć swój własny kanał komunikacji z Trumpem, ale też zabiegów prawicy, która chciała doprowadzić do tego, by to sam Trump zakomunikował Kosiniakowi-Kamyszowi ofertę odwrócenia sojuszy, bo tak właśnie należy rozumieć zarówno poniedziałkową, jak i środową wypowiedź Donalda Tuska. Jest także komentarz Zuzanny Dąbrowskiej tuż obok. Jeśli Trump naprawdę namawiał Kosiniaka-Kamysza do flirtu z PiS, to nie poszło mu najlepiej, ale w sprawy wewnętrzne naszego kraju i tak się wtrącił, bo poziom nieufności w koalicji rządzącej wzrósł. Cała historia umrze za parę dni, jak wszystkie polityczne bomby i skandaliki, ale po śmierci żyć będzie dokładnie tak, jak spotkanie Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim, także ułatwione przez Adama Bielana. I to żyć i straszyć tak intensywnie, że mimo szczerej chęci Hołownia do rządu wpuszczony nie został. Historia rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Trumpem także rezonować będzie jeszcze długo, zwłaszcza, że układanie sojuszy list wyborczych tuż. Dlatego, szanowni przedstawiciele koalicji rządzącej, taką radę ma Zuzanna Dąbrowska, telefonów od Adama Bielana lepiej nie odbierać. Wracam do Gazety Wyborczej. Tutaj komentarz Bartosza Wielińskiego a propos słów Takera Carlsona, ideologa ruchu MAGA, internetowego publicysty, który ostatnio przekonywał, że Hitler miał powód, żeby napaść na Polskę w 1939, bo przecież 15% Polski należało wcześniej do Niemiec i zostało przekazane Polsce na mocy Traktatu Wersalskiego. To było niemieckie terytorium zamieszkane przez Niemców. Taka była jego argumentacja Adolfa Hitlera i nawiasem mówiąc była to to prawda, tak mówił Tucker Carlson, a Bartosz Wieliński się dziwi, że wszyscy po prawej stronie sceny politycznej milczą. I to jest bardzo głośne milczenie, jak pisze Wieliński. Milczy prezydent Karol Nawrocki, było nie było doktor historii, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego personel. Nikt nie mówi kłamstwom Carlsona dość. Okazuje się, że ta niezwykła łączność między polską prawicą a Waszyngtonem, utrzymywana przez europosła Bielana, działa tylko wtedy, gdy trzeba złożyć kolejny donos na rząd Tuska albo wyprosić u Trumpa post z pochwałami dla prezydenta Nawrockiego. Ewentualnie użyć Amerykanów do rozwalania rządzącej koalicji. Gdy chodzi o szkalowanie Polski przez gwiazdę tamtejszej skrajnej prawicy, łączności nie ma. A może po prostu nie ma odwagi, by łączność ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie nawiązać. Jeszcze raz Rzeczpospolita. Rząd wie, jak osłabić Karola Nawrockiego. Głowa państwa traci poparcie społeczne. Koalicja rządząca jest przekonana, że prezydent, wikłając się w spory partyjne, przestanie być patronem prawicy. Jacek Nizienkiewicz opisuje tę rozgrywkę na linii Mały i Duży Pałac, a ja państwu z tego tekstu zacytuję komentarze profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówi tak. Wpływamy na nieznane wody. Nie mieliśmy jeszcze prezydenta, który miałby aż tak złe relacje z rządem. Nawet prezydent Aleksander Kwaśniewski nie był w takim sporze z rządem Jerzego Buzka. Przyszła pozycja prezydenta zależy od wyniku wyborów parlamentarnych. Socjolog stawia też retoryczne pytanie. Czy prezydent ma pomysł, jak zachowywać się przez najbliższy rok? Nie uda mu się dogodzić zarówno PiS, obu Konfederacją, partii Morawieckiego, jeszcze pokazać, że jest koncyliacyjny wobec rządu, uważa profesor Flis. Sytuacja polityczna w Stanach również wpłynie na pozycję Karola Nawrockiego, a przed nami wybory połówkowe, które mogą być początkiem końca administracji Trumpa, zauważa profesor Flis, który twierdzi, że skończył się rok miodowy prezydenta. I jeszcze na koniec, szanowni państwo, może słów kilka o tym, co wydarzyło się na Łotwie. To dziennik Gazeta Prawna. Presja migracyjna ze strony reżimu Łukaszenki weszła na nowy poziom. Grupa kontrolowana przez białoruskie służby dokonała aktu sabotażu. Grupa zamaskowanych ludzi wdarła się z Białorusi na Łotwę, uszkodziła rozdzielnicę elektryczną i ukradła kamery monitorujące sytuację na granicy, po czym wróciła do siebie. Taką informację podał we wtorkowy wieczór szef łotewskiego MSW, a do incydentu miało dojść w poniedziałek wieczorem. Grupa składała się z członków zorganizowanych grup przestępczych działających pod kuratelą białoruskich służb. Kilka godzin wcześniej łotewscy żołnierze udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 imigrantów, którym również towarzyszyli zamaskowani kuratorzy. Przekroczenie granicy i dopuszczenie się aktu sabotażu oznacza przekroczenie kolejnej granicy. Wydarzenia z łotewskiej granicy miały miejsce w szczególnym okresie cyklu politycznego. W ostatnią sobotę odbyły się tam wybory parlamentarne. Nowy rząd nie został jeszcze sformowany. W przeddzień głosowania Rosja podgrzewała temperaturę ataków propagandowych na państwa bałtyckie. Niemcy w geście Solidarności wysłały na Łotwę dwie dodatkowe pary myśliwców. Kampania propagandowa wymierzona w państwa bałtyckie trwa nadal. Rosjanie coraz częściej stosują oskarżenia, jak żeby inaczej. To wciąż ta sama historia, szanowni państwo, o nazistowską istotę tamtejszych systemów politycznych. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, Klub Senacki Trzecia Droga. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Francję znów zalała fala społecznego gniewu, kiedy taka rewolucyjna fala przytaczała się przez francuskie uniwersytety kilkadziesiąt lat temu, w 1968 roku, to wtedy generał de Gaulle był tymi wypadkami wielce zaskoczony i chyba nie rozumiał ani ich natury, ani dynamiki tych wydarzeń, a do generała, który dowodził francuskimi oddziałami, powiedział tak bezradnie, wszystko się popieprzyło. Czy obecne elity rozumieją, co się dzieje na francuskich ulicach, we francuskich szkołach?
1: Generał de Gaulle wtedy był rzeczywiście zaskoczony skalą niezadowolenia, które miało inną naturę, bo to był jednak ogromny ruch przeciwko pewnemu porządkowi starej cywilizacji, tak to nazwijmy, domagający się modernizacji społeczeństwa.
0: A czy ten obecny protest jest wyłącznie przeciwko karaluchom w salach szkolnych, małym stołówkom przyciekającym dachom?
1: Jest po pierwsze nieproporcjonalnie mniejszy, ale De Gaulle wyciągnął z tego bardzo szybko konsekwencje, bo przypomnę, że po pierwsze goliści wygrali wybory w najwyższym rozmiarze po maju, to znaczy po wypadkach majowych, poparcie społeczeństwa było największe dla generała de Gaulle'a, dla jego formacji w Parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym. Po drugie, zarządził referendum poszerzające partycypację obywatelską w życiu Francji, w ustroju Francji. To referendum przegrał i ponieważ sam je zarządził, uznał, że musi oddać władzę, bo musi respektować werdykt demokratyczny narodu, więc Francja za jego sprawą wyszła z tego wszystkiego wzmocniona. Dzisiaj ten protest jest po pierwsze o wiele mniejszych rozmiarów, bo nie można mówić, że jest to protest całego społeczeństwa, czy też przemożnej części społeczeństwa. Z pewnością zawsze ma jakąś podstawę realną, chociaż z naszego punktu widzenia francuski system edukacji nie jest w złym stanie, na pewno nie jest w złym stanie materialnym. Bylibyśmy zaskoczeni ilością benefitów wypłacanych także młodym ludziom ze strony państwa francuskiego. Ale to jest protest o wiele mniejszy niż ten z 68 roku i bardzo eksploatowany przez skrajną lewicę, która jest jedną z sił wznoszących. Nie tak wysoko, nie tak silnie jak partia Marine Le Pen, ale jest jedną z sił wznoszących we Francji.
0: A uważa pan, panie profesorze, że te protesty zostały przejęte przez siły chcące je wykorzystać na swoją rzecz, że ci, którzy je zapoczątkowali, właściwie stracili nad nimi kontrolę?
1: Zdecydowanie tak. I to przejęcie nie było trudne, bo ta część społeczeństwa jest i środowiska młodych ludzi są, można powiedzieć, pod wielkim wpływem partii Mélenchon i wciąż i jakby chronicznie niezadowolone, więc nie było trudno przerodzić ten protest w bardzo intensywny. Użyć go do celów ściśle politycznych, przy czym to nie jest tak, że Mélenchon jest siłą zewnętrzną wobec młodego pokolenia. Tam jest we Francji są zjawiska, których nie ma w Polsce. Na przykład bardzo rozbudowane młodzieżówki z udziałem uczniów, młodzieżówki polityczne. Tam stopień polityzacji młodzieży jest znacznie większy niż w Polsce, więc to nie było trudne, żeby ten proces przejąć dla celów politycznych, bo ta partia jest wrośnięta w organizm tak społeczny. O wiele większym stopniu niż polskie partie polityczne.
0: Pan, panie senatorze, komentując to, co dzieje się we Francji na portalu X, napisał, że protesty i okupacja liceów we Francji nie dadzą się wytłumaczyć hasłem upadek Zachodu. Uśmiechnęłam się, bo to hasło, że Zachód upada, wraca regularnie co jakiś czas, ale też myślę sobie, że Francja jest bohaterką opowieści o upadku co najmniej od 1789 roku. A czy to nie jest tak, że po prostu we Francji jest coś takiego jak kultura strajków, że wciąż faktycznie jest żywa ta pamięć o rewolucji francuskich, że ulica we Francji ma swój głos. Jest prezydent, jest premier, jest parlament, ale jak ulica wyjdzie i coś powie, to prawie jest to czwarta władza i trzeba ją wziąć pod uwagę. I widzimy, że władze francuskie biorą pod uwagę to, co nauczyciele i uczniowie mówią.
1: My mamy, nie tyle my, to często w Polsce słyszymy opinie o Francji tak, jakby to była kraina zniewieściałych mężczyzn, którzy i niezwykle subtelnego życia i niczego więcej. Natomiast to jest kraj z kulturą protestu, która, nie chcę szokować, w jakimś stopniu akceptuje przemoc, a z drugiej strony z policją, która sobie z tym bardzo radzi, tak, bo proszę zauważyć, że oczywiście są sceny, które traktujemy jako brutalne. Nie chcielibyśmy sobie życzyć tego w Polsce, chociaż wielokrotnie też w Polsce nie reagowała policja należycie na akty przestępcze w centrum dużych miast, tylko nie mające charakteru masowego. No. I, jest jedno i drugie, tak? Ale przede wszystkim trudno zrozumieć kraj jakikolwiek przy pomocy jednego hasła, bo mieliśmy parę tygodni temu pielgrzymkę, która potwierdzała naprawdę reewangelizację Francji i ogromny zwrot w tej sferze, tak? Ilość nawróceń jest ogromna, a po paru tygodniach bardzo ostry strajk eksploatowany przez skrajną lewicę. I jedno jest prawdą, i drugie jest prawdą, bo społeczeństwo nie jest wielką całością, którą można opisać przy pomocy jednego hasła, ale jest coś, o czym warto powiedzieć. To jest półmocarstwo polityczne z bronią nuklearną, z konsensusem wobec polityki zagranicznej. Marine Le Pen nie atakuje prezydenta Macron w sprawach zasadniczych, a jednocześnie kraj głębokiego niezadowolenia ekonomicznego. To społeczeństwo jest fundamentalnie niezadowolone z powodów, których nie możemy akceptować. Trudno nam zaakceptować, bo to jest niezadowolenie z przyzwyczajenia do ogromnego dobrobytu.
0: Ale to tak? Już widzieliśmy w latach 18-19, kiedy był protest żółtych kamizelek.
1: Tak, i jeszcze jeden element dominujący, no to jest odrzucenie dotychczasowej klasy politycznej. Przekonanie, że muszą przyjść nowi ludzie, że rządzą nami ci sami od lat. Macron zapowiadał, że będzie inny niż klasa polityczna, miał więcej wad niż swoi poprzednicy. Jest wymiany elit i odrzucenie dotychczasowej klasy politycznej. To jest prawdziwe, tak?
0: A tym kimś nowym ma być lider skrajnej prawicy, który przecież startował w wyborach prezydenckich w 12, w 17, w 22, więc też nie jest homo novus.
1: Nie jest... Tak, znaczy mówi pani o Marine Le Pen, bo ona jest dzisiaj kandydatką.
0: Ja mówię o skrajnej lewicy. Jean-Luc Mélenchon.
1: No tak, tak. Bo te dwie siły traktowane są jako nowe, bo były krytyczne wobec zastanej klasy politycznej. Przy czym, o ile Marine Le Pen ma szansę zostać prezydentem, szanse Mélenchona są bardzo niewielkie, bo w reakcji na to, co się dzieje. Po pierwsze,
0: chociaż on zbiera coraz więcej głosów, bo wczoraj sprawdziłam jego wyniki. Zaczynał od 11% w 12 roku, tak, potem było 20% w 17 i 22% w 22.
1: Ma szansę wejść do drugiej tury, ale wszystkie sondaże, które dotyczą pojedynku Marine Le Pen, Mélenchon w drugiej turze, dają zwycięstwo Marine Le Pen i to bardzo, bardzo wysokie. No tak się złożyło. Czy tak się stanie na pewno, tego nie wiemy. No, trzeba być pokornym wobec rywalizacji politycznej, wobec wyborów. Szczególnie doświadczenia polskie nas tego nauczyły, żeby nie obwieszczać zwycięstwa przed wyborami. W żadnym razie nie chcę usprawiedliwiać czy też chwalić Marine Le Pen, przy czym to jest inna Marine Le Pen niż ta sprzed 5 lat. Ona akceptuje obecność w Unii Europejskiej, oczywiście akceptuje obecność w strefie euro, potępia Trumpa, odcina się od AfD.
0: Pytanie, czy to jest taktyczne?
1: Nie, pytanie, czy to jest taktyczne, ale na pewno społeczeństwo francuskie tego nie tolerowałoby. I jest jeszcze jedna dobra zmiana, to znaczy krytyczny stosunek do Rosji, bo Francja, którą znaliśmy jeszcze niedawno, miała niemałą sympatię do Rosji na gruncie kultury
0: przy
1: politycznej.
0: Przy tej sympatii skrajna lewica z kolei pozostała.
1: No, skrajna lewica to nie tylko sympatia do Rosji, to...
0: Także do Chińczyków.
1: Właśnie rzeczywiście krytyka Zachodu i silny komponent antysemicki w praktyce politycznej, tak? To jest może zaskakujące, ale tak jest, tak? Ale to właśnie nie jest reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Społeczeństwo francuskie to jest konglomerat mniejszości. Ktoś napisał, że to jest archipelag różnych grup. I od paru tygodni scenę publiczną zajęła skrajna lewica. Nie oznacza, że będzie rządzić Francją.
0: Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski, senator, Klub Senacki, Trzecia Droga, moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku. Dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.

0: nasz kolejny gość, Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry.
0: Jeżeli chciałby pan panu Tuckerowi Carlsonowi powiedzieć, że powinien puknąć się w głowę, to ma pan wyśmienitą okazję teraz na naszej antenie. Proszę.
1: Nie wiem, czy to pana Carlson cokolwiek będzie obchodzi z tego prostego powodu, że jest typem osobistości, nazwijmy to tak szumnie, internetowo-medialnej, której nie zależy na faktach, tylko na zasięgach.
0: Ale w związku z tym krew się nie burzy, jak pan słyszy, że Hitler miał powód, żeby na nas napaść?
1: Burzy się, ale przecież na Zachodzie mnóstwo jest tego typu twórców i bzdur, które są przez nich wypowiadane. Myślę, że dla nas...
0: Ale to nie jest przypadkowy gość.
1: Nie, oczywiście, znaczy to jest szalenie groźne. To jest szalenie groźne, tylko że, no, mówiąc szczerze, cała trzecia RP nie przepracowała tego tematu naszego wizerunku Polski za granicą.
0: No to niech pan przepracowuje.
1: No oczywiście, no to staramy się. Ja mogę powiedzieć, co ja robiłem, kiedy byłem
0: w rządzie. A uruchomili teraz państwo swoje
1: natomiast
0: kontakty
1: na pewno...
0: z ruchem MAGA, żeby ruch MAGA, politycy, z którym mają państwo kontakt, ci amerykańscy, no wytłumaczyli Carlsonowi, dlaczego Hitler napadł na Polskę i dlaczego to nie była wina ofiary.
1: A widzi pani redaktor, że to się w zasadzie stało samo. To znaczy te nasze kontakty z ruchem MAGA doprowadziły do sytuacji, w której zanim my zdążyliśmy zareagował na przykład ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rolls, który pierwszy mu odpisał natychmiast dał mu ripostę. I to jest, myślę, że najcenniejsze. Nie żebyśmy my sami siebie bronili, tylko żebyśmy mieli naszych
0: to
1: adwokatów.
0: To jakaś zasadnicza epokowa zmiana, bo do tej pory, kiedy coś mówiono źle o Polsce, szkalowano, przeinaczano fakty historyczne, to Prawo i Sprawiedliwość tutaj grzmiało, że trzeba natychmiast reagować, potępiać. Może nawet ścigać.
1: Należy. Tylko wyższym stadium naszej sprawności dyplomatyczno-komunikacyjnej na świecie jest to, że ktoś inny nas broni.
0: Mhm. A może chodzi o to, rodacy... że państwo po prostu się boją uderzyć w Carlsona?
1: Nie, no pani redaktor, dlaczego pani? Bo dzisiaj Tucker Carlson jest na absolutnym marginesie ruchu MAGA.
0: O, nie powiedziałabym.
1: No nie, no to...
0: To, że go z Fox News wyrzucili, no to go wyrzucili, bo chcieli ugodę z tą firmą produkującą maszyny liczące głosy zawrzeć i trzeba było jakiegoś kozła ofiarnego znaleźć i Carlsona poświęcili w 23. No i jeszcze były te SMS-y, że nie przepada za Trumpem i już nie chciałby go zapraszać do programów, ale chyba się już przeprosił z Trumpem.
1: Nie, no przede wszystkim jest persona, no, grata w Białym Domu dzisiaj, także za rolę, którą odegrał w dniach czy tygodniach poprzedzających atak na Iran. I dzisiaj jest człowiekiem, który po prostu nie ma żadnej wiarygodności, żadnych relacji z Donaldem Trumpem, więc wydaje mi się, że akurat w tym sensie jest na marginesie politycznym, ale jest człowiekiem groźnym, bo ma duże zasięgi i niezwykle ważne jest, żeby to kontrować. Oczywiście nasza rola też jest w tym, mówię tutaj o rządzie, o nas wszystkich jako użytkownikach internetu, bo to jest przykład twórcy no, niezależnego, tak, w tym sensie, że my musimy wszyscy to kontrolować. Ale jeszcze raz powiadam, ważniejsze jest to, że jego rodacy sami pukają się w głowę, kiedy słyszą to, co on mówi.
0: Rozwój Plus chce naprawiać Trybunał Konstytucyjny, ten, który wspólnie państwo popsuli. Nie wydaje się to panu zabawne, bo mnie bardzo.
1: Przede wszystkim uważam, że jest to niepaństwowe.
0: Naprawianie Trybunału?
1: Nie. Ta droga, którą proponują, mamy konstytucję, w ramach której po prostu powinniśmy funkcjonować. I sytuacja, w której
0: no i wiecie pan,
1: będziemy dokonywać jakiegoś resetu ustrojowego, jest po prostu niebezpieczna na przyszłość, tak? Bo to oznacza, że jakieś ugrupowania, jacyś politycy będą wyłączać na chwilę poszczególne organy konstytucyjne państwa, tak jak dzisiaj Platforma Obywatelska, zwana dzisiaj koalicją, wyłączyła Trybunał Konstytucyjny. Po jakimś czasie będziemy ogłaszać reset. No to co, jaki jest kolejny krok? To za chwilę wyłączymy Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej z procesu legislacyjnego na przykład, prawda? Z nominacji ambasadorskich, z nominacji generalskich.
0: Zjawisko,
1: wyłączymy,
0: szersze.
1: A potem przywrócimy w ramach resetu. No nie.
0: Panie pośle, bo Mateusz Morawiecki chce naprawiać błędy rządu Mateusza Morawieckiego, ale także Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości chce likwidować błędy rządu Morawieckiego. Dużo jeszcze tych błędów, które wyjdą za chwilę na jaw i będą państwo z jednej albo z drugiej strony naprawiać, proponować naprawę?
1: Panie redaktor, uważa to coś złego, że politycy wyciągają wnioski z własnych błędów?
0: O rozwodzie, żeby się wzajemnie ostrzeliwać.
1: Nie wiem, no ja to postrzegam, znaczy po pierwsze, no jest ta warstwa
0: A czy
1: polityczna.
0: Czy wniosek jest jeden, że ten rząd był mierny, skoro tyle błędów popełnił?
1: Oj nie, no pani redaktor, na rządy prawicy to były najlepsze rządy.
0: I teraz trzeba brać się za naprawę państwa RP, po rządzie Mateusza Morawieckiego.
1: Nie, on zależy, który wskaźnik weźmiemy pod uwagę, ale i pod względem wskaźników gospodarczych i pod względem, nie wiem, naszego potencjału obronnego, no akurat rządy prawicy w Polsce były najlepszym czasem dla Polski, jaki się wydarzył.
0: Mimo tych błędów.
1: No ale kto błędów nie popełnia, tylko ten, kto nic nie robi. Ważne jest, żeby wyciągać wnioski. Natomiast absolutnie, no panie rektor, nie, no, zachowajmy pewien umiar. No, gdybyśmy porównali to, co dzisiaj się dzieje z państwem polskim, zarządu Platformy Obywatelskiej, z naszymi rządami, no to jest niebo a ziemia. To znaczy my byliśmy tym niebem, a tutaj jesteśmy no, na dnie.
0: Karol Nawrocki.
1: Dzisiaj jest debata budżetowa, pani redaktor.
0: O tak, tak, tak. Będę się zapoznawać.
1: Warto, żeby nasi słuchacze też się może z nią włączyli, bo no, państwo polskie zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. No, po raz pierwszy no, grozi nam ryzyko przekroczenia już w przyszłym roku progu oszczędnościowego, jeśli chodzi
0: dzisiaj
1: o zadłużenie państwa.
0: Będzie też posiedzenie komisji.
1: To znaczy, że nie będzie podwyżek. To znaczy, że będą mrożenie różnych usług publicznych i tak dalej. No to się nie zdarzyło w naszej historii, mówię tutaj najnowszej. I to jest szalenie niebezpieczne. I to doprowadziło do tego Platforma, która to by miała być partią najbardziej progospodarczą, proprzedsiębiorczą.
0: Że swoją cegiełkę państwo położyli i zostawili stan finansów publicznych w dość opłakanym stanie.
1: Relacja długu publicznego do PKB za naszych rządów była in plus. To znaczy nasz dług spadał relatywnie do wzrostu PKB.
0: Oprócz debaty budżetowej będzie też posiedzenie nadzwyczajnej komisji tej do spraw projektów aborcyjnych. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się upierało, że należy utrzymać obecny reżim prawny dotyczący kwestii przerywania ciąży, czy też będą państwo za przywróceniem trzeciej przesłanki, tej zlikwidowanej przez Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku, co kosztowało państwa utratę poparcia?
1: Nie mam wrażenia, że Trybunał zlikwidował jakąkolwiek przesłankę.
0: A co zrobił Trybunał w 20 roku?
1: Wydał orzeczenie interpretacyjne Konstytucji.
0: Że ta trzecia przesłanka nie obowiązuje.
1: Wbrew,
0: nie powinna obowiązywać.
1: Ale to jest kontynuacja orzecznictwa kolejnych trybunałów za różnych prezesów, także prezesa Rzeplińskiego, na przestrzeni lat. Po prostu taką mamy Konstytucję.
0: Staje w Sejmie projekt przywracający trzecią posłankę. Co PiS zrobi w tej sprawie?
1: Po raz kolejny chciałbym zaapelować o to, żebyśmy rozmawiali o faktach. To znaczy, za naszych rządów nie zmieniono nic w prawie aborcyjnym.
0: Mamy wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który mówi, że przekonywał prezesa Kaczyńskiego, żeby nie pozwalał Trybunałowi na ten ruch, że to im zaszkodzi, znaczy im, czyli wtedy PiS-owi, bo byli razem. Kaczyński się zdecydował, potem przyznał Morawieckiemu rację. Zastanawiam się, czy poszedł Kaczyński po rozum do głowy i twierdził, że może to, co jest teraz, to jest zbyt skrajne rozwiązanie i będzie chciał odwrócić narrację.
1: Ja bym proponował, żeby pan premier Morawiecki zapytał posłów Rozwoju Plus, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału, dlaczego to zrobili. To wszystko,
0: no,
1: co pani
0: wszystko
1: redaktor...
0: robili wspólnie, tylko że teraz państwo się odcinają albo od jednego, albo od drugiego, w zależności od strony.
1: Dlatego się dziwię słowom Mateusza Morawieckiego. I w ogóle dla mnie konstrukcja, że Jarosław Kaczyński się na to zdecydował, jest pojęciem, czy konstrukcją publicystyczną. Grupa posłów, nie partia, nie cały klub parlamentarny, grupa posłów, nazwijmy to, nazywających się konserwatywnymi.
0: Tak, sami z siebie po prostu.
1: Złożyli to takie zapytanie.
0: Tak, i potem to sobie leżało,
1: Mnie jako posła
0: Julia Przyłębska smażyła te kotlety i w końcu przy którymś kotlecie prezes Kaczyński powiedział, a trzeba jakoś uspokoić grupę konserwatywną, zdenerwowaną piątką dla zwierząt, to rzućmy im na pożarcie polskie kobiety. I Julia Przyłębska przystąpiła
1: pani
0: do akcji,
1: redaktor,
0: już nie przy patelni.
1: Widzę, że pani dyrektor ma daleko większą wiedzę ode mnie na temat tego, co się działo w kuchni pani sędzi Przyłębskiej. Uważam, że to
0: no,
1: są cały czas...
0: smażymy na patelni, prawda?
1: To są cały czas chwyty retoryczne i pojęcia publicystyczne, natomiast ja trzymam się ładu ustrojowego, staram się być państwowcem i po prostu grupa posłów złożyła zapytanie i Trybunał po raz kolejny, tak jak wszystkie wszyscy poprzednicy, wydał taką, a nie inną interpretację Konstytucji. Nic
0: nie
1: się w prawie
0: pan,
1: nie
0: jak państwo
1: zmieniło.
0: Będą głosować.
1: W jakiej sprawie?
0: No w sprawie przywrócenia trzeciej przesłanki i dekryminalizacji aborcji w Polsce.
1: Jaka to jest trzecia przesłanka?
0: No ta, że...
1: Bo mamy różną kolejność, one nie są numerowane.
0: Są wady płodu.
1: W tej sprawie, no to jest sprawa niezwykle wrażliwa. I chcę powiedzieć tak, że jeżeli przepisy będą obejmować na przykład dzieci z zespołem Downa, to dla mnie zbrodnią jest dokonywanie aborcji w takim przypadku. Mhm. Więc nie mam zamiaru popierać tego typu
0: jak
1: prawa.
0: Na przykład dziecko nie ma mózgu.
1: W takich sprawach, no to muszą, to już powinni decydować tutaj lekarze. Jeżeli jest sytuacja tego, że dziecko urodzi się martwe, jest zagrożenie życia kobiety, no to tutaj powinna o tym decydować matka.
0: Karol Nawrocki wygrywa wybory. To jest 25 rok. PiS triumfuje. PiS jest przekonany wtedy, że rządząca koalicja albo się rozpadnie, albo będzie gniła i PiS zaczyna kusić. Najpierw Szymona Hołownię. Mamy to słynne spotkanie w lipcu w domu Adama Bielana 25 roku, rzecz jasna. A potem chyba wszystko wskazuje na to, że Kosiniaka-Kamysza i żeby wzmocnić presję na odwrócenie sojuszy, PiS sięga po Waszyngton. I tu dochodzimy do tego spotkania Kosiniak-Trump 2 marca. Tak było?
1: Wątpię.
0: A dlaczego pan wątpi?
1: Dlatego, że jak rozumiem, nasz kolega Adam Bielan, prezes Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
0: dobry kolega,
1: umówił spotkanie ministra obrony narodowej tego rządu, rządu Donalda Tuska, z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Tylko, że premier mówi, że nie było rozmowy o bazach, o czym mówi Adam Bielan, tylko o sytuacji wewnętrznej Polski.
1: No to jest pytanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, o czym rozmawiał i jak wykorzystał to spotkanie. Gdybym ja był ministrem obrony narodowej, miał okazję spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, rozmawiałbym o bezpieczeństwie i o naszych bazach.
0: Bo ja sobie tak pomyślałam, że może nie pozostało państwu nic innego, jak ten rząd się od razu nie rozpadł, tylko ustał, jak się tylko uciec z ufnością do wielkiej Katarzyny, pardon, wielkiego Donalda, który narodowi przyjaznemu i sprzymierzonemu z taką sławą i sprawiedliwością panuje.
1: No oczywiście, ja rozumiem,
0: cytuję, że pani redaktor jest... założenia Konfederacji Targowickiej.
1: Ja rozumiem, że pani redaktor jest przyzwyczajona do rządów Platformy Obywatelskiej, która pelegrynuje do Brukseli i Berlina po wsparcie.
2: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
3: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
4: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
5: Widać tam różnice na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
2: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne szkoły podejmują prewencyjną decyzję o odwołaniu piątkowych zajęć. To po ostatnich atakach w jednej ze szkół w gminie Wyszków zginęła 37-letnia woźna. Policja zatrzymała też 17-latka, prawdopodobnie autora udostępnionego w internecie filmu grożącego atakiem w szkole w Przasnyszu. Bratysława i Moskwa wznawiają dyplomatyczne relacje wojskowe po 4 latach przerwy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Władze Legionowa na Mazowszu zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek 2 szkół podstawowych nr 3 i 7. Urząd Miasta informuje, że placówki te znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach. Urzędnicy jednocześnie uspokajają, że nie ma potwierdzenia realnego zagrożenia. To prawdopodobnie sterowana panika, mówi w rozmowie z TOK FM minister edukacji Barbara Nowacka.
8: Dostajemy liczne sygnały o na pewno panice. Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję. Widzimy masową manipulację też w sieci i podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
7: W ciągu ostatnich dni doszło do 2 ataków nastoletnich nożowników w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. W jednym z tych ataków w szkole w Leszczy-Dolenowinach w gminie Wyszków zginęła 37-letnia kobieta, pracownica szkoły. Napastnik, 15-latek, został zatrzymany. Jak podkreślają śledczy, teraz trzeba będzie ustalić m.in., czy będzie mógł on odpowiadać za zabójstwo jako osoba dorosła. Rzemiosła. Władze gminy Wyszków również poinformowały, że wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy będą w piątek zamknięte. Zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał 19-latek, który w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym sztucznie zniekształcony głos zapowiada atak na szkołę. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemanego internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty poparła nadzwyczajna komisja zwołana nagle po ponad 2 latach przerwy. Chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, w tym konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co gwarantuje, że zostaną przegłosowane przez Sejm. Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy nie

0: rozgrywają w bardzo różnych warunkach.
1: Katarzyna Kotula dodaje, że wznowienie prac komisji nad projektami aborcyjnymi, która nie zbierała się przez 2 lata, ale była cały czas opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obecnego obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce miały już dość czekania. Słowacja i Rosja po 4 latach przerwy wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informację potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony, które poinformowało o wyjeździe do Moskwy 2 oficerów. Bratysławę ma odwiedzić z kolei doświadczony oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który pracował wcześniej w Rzymie, a ostatnie lata spędził w Moskwie. Opozycja mówi o bardzo złej decyzji i ostrzega przed przybyciem rosyjskiego szpiega. O wznowieniu prac ataszatów wojskowych rozmawiali w maju w Moskwie słowacki premier Robert Fico i przywódca Rosji Władimir Putin. Portal Actuality przypomina, że rosyjski atasze wojskowy ostatni raz był w Słowacji 4 lata temu. Po agresji Rosji na Ukrainę rząd Eduarda Hegera wydalił go z Bratysławy wraz z innymi dyplomatami. Z kolei w Moskwie zakończył wtedy misję słowacki atasze wojskowy. I na koniec informacji, coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez organizacje czy NGOsy. W Lublinie warsztaty są organizowane od kilku miesięcy regularnie przez miasto. Lubelszczyzna już kilkukrotnie, podobnie jak Podkarpacie, doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym o zagrożeniu z powietrza. Prawdopodobnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami, a przekazywana jest podstawowa wiedza, podkreśla Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
2: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
1: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. W piątek najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: W czwartkowym poranku Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu i były szef MSZ-u. Dzień dobry, panie senatorze, panie marszałku.
5: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Nasza rozmowa jest transmitowana na kanale TOK FM na YouTubie, czyli można nas nie tylko słuchać, ale także
5: oglądać.
4: Tak, narracja jest taka, panie marszałku. Oto Karol Nawrocki otworzył drzwi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czyli do tej stałej bazy, ale nieudolny rząd Donalda Tuska, i tu są już 3 wersje. Nie potrafił nawiązać relacji z administracją amerykańską, nic nie robił miesiącami, albo wręcz, uwaga, sabotował powstanie bazy. Ja się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi, czy żeby kiedy już powstanie ta baza, właściwie zanim powstanie, bo to będą lata, kiedy decyzja o bazie zostanie definitywnie podjęta, cały splendor spłynął na Karola Nawrockiego, czy o coś więcej?
5: Też zastanawiam się, bo to rzeczywiście zwracają uwagę te wypowiedzi głównie współpracowników prezydenta Nawrockiego, ale ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby odebrać rządowi taką satysfakcję z tego, że ta decyzja jest podjęta i że ona jest przygotowana, że była przygotowana, że ten proces przygotowania dobrze przebiegł. I wydaje mi się, że takie rzeczy, te wypowiedzi dotyczą wielu spraw. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w większości spraw, takie mam wrażenie, że to jest taka próba budowania swojej pozycji, nawet kosztem dobrej opinii o Polsce. No przecież ambasador...
4: No właśnie, bo potem wychodzi rzecznik Szłapka i musi mówić, a to nieprawda, że polski rząd sabotuje powstanie amerykańskiej bazy w Polsce.
5: Szczególnie, że takie rzeczy to kompletnie są niezrozumiałe w Stanach Zjednoczonych. Ja, tak jak ponad tydzień temu byłem, przez 4 dni byliśmy w Waszyngtonie i w kongresie, rozmawiając właśnie z senatorami, z politykami amerykańskimi, także z republikanami w dużej mierze, to Polska ma bardzo dobrą pozycję. I wydaje się, że rzeczywiście trzeba być kompletnie, zachowywać się bezrozumnie, żeby tę pozycję nie budować, tylko ją osłabiać. I takie mam wrażenie, że wszystkie wypowiedzi te prezydenckiej świty temu mają służyć. Znaczy one, czegokolwiek by nie dotyczyły, to chodzi tylko o to, żeby źle powiedzieć o rządzie, czy żeby się od niego zdystansować. A tak naprawdę chodzi o to, żeby równolegle pracować w każdym, na każdej płaszczyźnie.
4: No jasne, każdy robi co może.
5: Tak.
4: A czy pan wie, panie senatorze, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Trumpem 2 marca tego

0: roku?
1: No na pewno w okolicznościach z obecności premiera Kosiniaka-Kamysza, czyli odznaczenia, pośmiertnego odznaczenia żołnierza amerykańskiego, który poświęcił swoje życie w obronie polskiego kolegi w Afganistanie. Natomiast czy taki small talk, o którym mówimy, słyszymy dzisiaj, czy on politycznie jest ważny, jest na pewno symboliczny, bo wynika z pracy polityków prawicy, polskiej prawicy, którzy robią wszystko, żeby otworzyć możliwość ingerencji prezydentowi Trumpowi w wewnętrzną polską politykę. Tu nie mam co do tego złudzeń.
0: A Władysław Kosiniak-Kamysz powinien, jak apeluje Kaczyński, Bielan, wypowiedzieć się na temat tej rozmowy, stanąć przed Polakami i stwierdzić, był szantażowany, czy nie był szantażowany przez amerykańskiego prezydenta, bo Władysław Kosiniak-Kamysz tak enigmatycznie ucieka od odpowiedzi.
1: No tak, bo to jest taka rozmowa pewnie w cztery oczy zupełnie...
0: Nie. Tych par oczu było więcej. Był tam Nikodem Rachoń i był przez chwilę Adam Bielan.
1: No tak, ale zakładam, że oni nie chcą pamiętać, co tam się... O czym rozmawiali. Ja nie mówię, że nie była to oficjalna rozmowa przygotowana z jakimś scenariuszem tej rozmowy, tylko była wymiana zdań dotycząca polskiej polityki, wewnętrznej polityki. I wie pani, ja też słyszę na przykład od polityków niemieckich, którzy mają także z przedstawicielami amerykańskiej administracji, mają podobne rozmowy odnośnie wewnętrznej polityki niemieckiej. Tak? I oni to przyjmują z uśmiechem, ale po prostu tak jest. Znaczy, to jest
0: jako
1: taki,
0: uwagi od wielkiego brata.
1: Tak, to jest taki styl funkcjonowania tej administracji i tego prezydenta. No przecież widzimy, jak dużo rzeczy dzieje się na Twitterze, znaczy jak dużo rzeczy dzieje się w mediach społecznościowych, tak? Jak wysyłane są, podejmowane są w taki sposób decyzje odnośnie chociażby amerykańskich żołnierzy w Europie czy w Polsce, prawda? No tak po prostu jest. No, nie budowałbym na tym jakichś wielkich rzeczy czy wielkich konstrukcji politycznych, które będą częścią polityki amerykańskiej w stosunku do Europy czy do Polski.
0: Ale czy to nie jest tak, że w ogóle PiS Trumpa się chwyta, bo już zostawmy tę ewentualną presję Waszyngtonu na odwrócenie politycznych sojuszy w Polsce, ale na przykład jest to straszenie Waszyngtonem, że jeżeli coś się wydarzy z Trybunałem Konstytucyjnym, mówi nam Adam Bielan od kilku tygodni, to nie będzie bazy. Albo jest takie nieustanne podkreślanie, że bardzo się ten rząd w relacjach z Amerykanami nie licza, wiadomo, Amerykanie nasz największy sojusznik. Na przykład Bielan, komentując pytanie dziennikarki w Polsat News, co to znaczy, że Tusk jest w Białym Domu persona non grata, znaczy tyle, co w każdym słowniku. Osoba niepożądana, bez wstępu, bez kontaktu, sam się w tej roli ustawił.
1: No to świadczy o słabości polskiej prawicy, że oni po prostu nie mają tutaj wpływu na polską politykę wewnętrzną, dlatego próbują tworzyć taką konstrukcję ekskluzywnych relacji ze Stanami, z administracją amerykańską, z administracją prezydenta Trumpa. I to widać tam w Waszyngtonie. Znaczy, jeżeli są jakieś imprezy, gdzie uczestniczy, nie wiem, przedstawiciele polskiej ambasady, czy polskiej, czy MSZ-u, czy parlamentarzyści z Polski, to zawsze, bardzo często właśnie w kontekście obecności kogoś z Białego Domu, z administracji Białego Domu, pojawia się ktoś właśnie z prawicy. No ostatnio były uroczystości polonijne w Waszyngtonie, w których uczestniczyłem. Zresztą był Andrzej Poczobut, była delegacja polskiego parlamentu i tam się też oczywiście pojawił pan Rachoń i Bielan, tak? Żeby pokazać, że są, że mają ekskluzywny kontakt, że mają wpływ na politykę. Nie przeceniam tego, bo jednak w Ameryce jest tak i baza jest typowym tego przykładem, że tam praca na rzecz zbudowania, podjęcia decyzji na końcu, a wcześniej zbudowania, przygotowania instrumentarium do tego, trwa miesiące. Przecież decyzja o bazie będzie wynikać z raportów, które przygotuje Pentagon i przygotują Departament Stanu. Tak. Nawet może po 1 grudnia będzie decyzja, ale to wszystko, co będzie przygotowane, przecież to jest ogromna praca. To nie jest tak, że ktoś w krótkiej rozmowie załatwi tę decyzję. Ona po prostu musi wynikać z dokładnego przygotowania.
0: Ignorantów, jak wiemy, nie sieją, sami się rodzą. Czasem można mieć takie wrażenie, że na każdym kamieniu. Tucker Carlson, tylko chyba to nie jest ignorant, tylko taki bezwzględny, cyniczny gracz, chyba także polityczny, no bo przecież nie dziennikarz. No i on oczywiście mówi, że Hitler nie napadł Polski bez powodu, miał pretensje do granic ustalonych po I wojnie światowej i z tego, co mówił Carlson, to chyba były to pretensje zasadne. Ja bym na chwilę zostawiła na boku oburzenie, bo już duża część się oburzyła i polskiego społeczeństwa, i polskich elit. Prawica może tak trochę mniej. Ale w 1924 roku Carlson zrobił wywiad z Putinem. I Putin też wtedy wspomniał o Polsce, która odmawiając Hitlerowi prawa do korytarza łączącego obie części Niemiec, sprowokowała go do wojny. I wtedy był Pieskow pytany przez agencję TASS, dlaczego Putin zdecydował się na rozmowę z Carlsonem. I Pieskow powiedział tak, jeśli Putin zostanie usłyszany, więcej osób będzie się zastanawiać, czy ma rację, czy nie. I wtedy raz sobie pomyślałam, że może Carlson mówi to, co mówi, żeby coraz więcej osób miało zamęt w głowie i żeby po prostu gdzieś ta narracja się rozchodziła.
1: To jest tak prorosyjskie aktywności, też próba przebicia się do opinii publicznej, tak? Próba, no jednak komentujemy to przez ostatnie dni, ta wypowiedź w Polsce, mniej może w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce jest bardzo, bardzo tak szeroko komentowana, odnosimy się do tego, zastanawiamy się, analizujemy. Nie, uważam, że to jest jednak marginalne. Znaczy, to po prostu jest coś, co nie przywiązywałbym, bo to jest ani w żaden sposób nie ma wpływu na polityczny mainstream w Stanach Zjednoczonych. Jest po prostu czymś nierzetelnym, nieuczciwym i po prostu trzeba to odsunąć, pamiętając, że to właśnie jest dziennikarz. To jest osoba, która potrafi spełniać rolę użytecznego idioty, nie? Bo to rozmowa...
0: I niestety robi to bardzo dobrze, bo to jest taki mistrz demagogii udającej sensowny wywód.
1: Tak, no bo to wszystko to dobrze wygląda, to jest dobrze powiedziane, a jednocześnie treść, kontent tych wypowiedzi jest po prostu skandalicznie szkodliwy. I używa go Pieskow, czy Putin, czy razem to robią. Trzeba po prostu zaznaczyć i wiedzieć, czego się można spodziewać po tym człowieku.
0: A czego się można spodziewać przez najbliższy rok po prezydencie Karolu Nawrockim?
1: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że oni ciągle chyba nie zdają sobie, nie mają odpowiedzi na pytanie tam w kancelarii prezydenta. Nie wiedzą.
0: Co dalej?
1: Tak. Nie wiedzą, jak robić politykę. Moim zdaniem w tej polityce zagranicznej to jest...
0: No, ale amatorzy tam nie poszli do tej kancelarii. Debiutanci też nie.
1: A ja mam inne zdanie trochę. To znaczy, wie pani, bo to jest pytanie o politykę zagraniczną. Czy polityka zagraniczna jest robiona przez ludzi, którzy mają doświadczenie i są na tyle dojrzali, że wiedzą, jaka jest odpowiedzialność na kancelarii prezydenta i na samym prezydencie. Nie mam takiego wrażenia. Czy inaczej oceniałem ministra Przydacza, kiedy był posłem, nawet tym opozycyjnym, ale wydawało mi się, że jest osobą, z którą można porozmawiać, a teraz po prostu jego wypowiedzi szkodzą nie tylko prezydentowi Nawrockiemu, ale polskiemu interesowi.
0: A zostawiając zagranicę i skupiając się tylko na polskim podwórku?
1: A tu bym chciał właśnie to powiedzieć, że uważam, że się zajmą w całości, w zdecydowanej większości czasu zajmą się wewnętrzną polityką i przygotowaniem, znaczy takim bardzo głębokim zaangażowaniem w kampanię wyborczą 27 roku. I to jeśli chodzi o wymiarze budowania wspólnej listy prawicy do Sejmu i w wyborach do Sejmu i do Senatu. Uważam, że to tym się zajmie Nawrocki i jego współpracownicy. Oni zresztą przyszli wprost z polityki, prawda? I wiedzą, jak to jest ważne. Na pewno to będziemy świadkami takiego bardzo mocnego podkreślania roli, budowy i podkreślania roli i pozycji Nawrockiego.
0: A myśli pan, że to się prezydentowi opłaci? Bo ja mam takie wrażenie, że na razie nic się nie dzieje w sprawie tego paktu senackiego prawicy. Ostatnio była taka wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że tak stymuluje delikatnie pan prezydent ruchy na rzecz tego paktu, co by oznaczało, że na razie są to ruchy robaczkowe chyba.
1: Tak, ale wie pani, pani redaktor, jak to jest, czasami w kilka dni sprawę można zbudować i zamknąć.
0: Czy uważa pan, że dla Nawrockiego ten projekt jest atrakcyjny, tak, wizerunkowo polityczny?
1: Na pewno pakt senacki, ten prawicowy, że mówią to, co zbudowaliśmy, udało nam się zbudować w 2019 roku. Natomiast ja uważam, że zrobi wszystko Nawrocki i jego współpracownicy, żeby doprowadzić do połączenia, do współpracy po prawej stronie w wyborach do Sejmu. To znaczy zdają sobie sprawę, że jeżeli że PiS i Rozwój Plus pójdą osobno czy przeciwko sobie, tak jak to widzimy, to są skończeni. To znaczy politycznie to jest po prostu recepta na porażkę. Więc oni zdają sobie z tego sprawę i na pewno będą próbowali budować jakieś porozumienie.
0: Usłyszałam, że dość zaawansowane są rozmowy Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi o wspólną listę w wyborach 27 roku. Coś pan wie, coś pan słyszał?
1: To ono jest, tak jest w sposób naturalny. Rozmawiamy, to jest nasz partner od wielu, wielu kadencji, można powiedzieć dekad. Też partner w Europejskiej Partii Ludowej, tak? Idziemy zawsze razem, jesteśmy razem w klubie, więc to
0: trzeba
1: jest...
0: ich ratować, tak? Bo nie, pod progiem są to w sondażach.
1: To jest nawet nie tylko, to jest kwestia pewnej integracji, znaczy pokazania, że koalicja demokratyczna może budować porozumienie i może rozszerzać swój wpływ. Jest pytanie tak naprawdę...
0: Niech pan tak nie mówi, bo się zaraz Kosiniak wystraszy, że skończy jak Nowoczesna, Inicjatywa Polska i tak
1: myślę,
0: dalej.
1: Myślę, że on jest na tyle doświadczonym politykiem, wiedział, co można i co trzeba zrobić w 23 roku, tak? Te głosy ponad 14% na trzecią drogę dały nam możliwość zbudowania koalicji demokratycznej. Każdy czas, nowy czas przynosi nowe wyzwanie. Trzeba się dobrze tutaj umiejscowić, dobrze przeczytać oczekiwania społeczne. My mamy bardzo wymagającego wyborcę i on po prostu nie chce, żeby jego głos został zmarnowany, ale chce głosować na ludzi, do których ma zaufanie, tak? I chce ich znaleźć na listach.
0: Ale to będzie taka lista a la IPP, czyli Wy i PSL, czy też to miałaby być ta słynna, mityczna jedna lista?
1: No, to jest pytanie, czy jedna lista, jak będzie w relacjach lewicowych? I wydaje mi się, że to, co wynika z wyboru, z pierwszej tury wyborów w Krakowie, że rywalizacja między ugrupowaniem Nową Lewicą a Razem, że tutaj będą dalsze odsłony tej konkurencji.
0: Oni się już nie zgodzą.
1: Jeżeli nie pójdą na jednej liście, no to wtedy będzie kłopot dla demokratycznego wyborcy i dla demokratycznej większości. No ale to jeszcze dużo czasu przed nami i w lutym będą decyzje podejmować.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Panie marszałku,
1: dziękuję bardzo.
0: Czwartkowym poranku są z nami komentatorzy. Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Redaktor Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O 9:00 posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych. To posiedzenie miało się odbyć 14 września. Zostało zwołane i odwołane pod byle pretekstem, że nie wpłynęła opinia z resortu zdrowia. Oczywiście, tak jak powiedziałam, był to pretekst. Po prostu nagle kancelaria premiera zapaliła czerwone światło. Zdenerwowała się Nowa Lewica. Kilkukrotnie Włodzimierz Czarzasty rozmawiał z Donaldem Tuskiem o tej sprawie. Wczoraj było kolejne spotkanie. Według moich informacji premier po prostu nie za bardzo był zorientowany, o co chodzi z posiedzeniem tej komisji, ze sprawami aborcyjnymi, na jakim to jest etapie. Być może uznano we wrześniu, że jest tak atrakcyjna afera zonda krypto, że szkoda byłoby ten korzystny dla rządzących temat przykrywać awanturą o aborcję. No ale Nowa Lewica zaczęła się odgrażać, że być może będzie wnioskować o rozwiązanie tej komisji, że złoży własny projekt, taki liberalizujący poważnie prawo aborcyjne, czyli aborcja dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży i niech sobie wtedy Koalicja Obywatelska odrzuca w Sejmie taki projekt. Tak czy owak stanęło na tym, że o 9:00 dzisiaj posiedzenie tejże komisji, a Włodzimierz Czarzasty triumfalnie napisał na portalu X: wartości się nie porzuca. O prawa kobiet trzeba konsekwentnie walczyć i nie odpuszczać. A jak usłyszałam, że będzie też poprawka Lewicy do budżetu, chodzi o wyzerowanie funduszu kościelnego, to pomyślałam sobie, niekończąca się historia, fundusz kościelny, aborcja, zawsze jak na horyzoncie jest kampania wyborcza, to wracają te stare, zużyte tematy. Redaktorze?
2: No nie tak do końca chyba zużyte, w takim sensie, że jednak sprawa aborcji była dość istotna i kluczowa w 2020 trzecim roku, jeśli chodzi o wybory i taki bardziej centrolewicowo-liberalny elektorat. No, pytanie jest, co z tej komisji wyniknie i co trafi na posiedzenie plenarne i co ewentualnie zostanie przegłosowane, czyli de facto na co zgodzi się PSL.
0: Wydaje mi się, że te prace były zaawansowane w trakcie wakacji. Jest kompromis między PSL-em a Nową Lewicą. No być może teraz po tej awanturze strony się usztywniły, ale miało wyjść z komisji to rozwiązanie przywracające stan prawny sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku i częściowa dekryminalizacja aborcji. Częściowa, niecałkowita, bo tutaj weto było ze strony PSL.
2: No tak, łatwo się mówi o kompromisie, kiedy jeszcze nic z tej komisji nie wyszło i nie trzeba podejmować ostatecznych decyzji. Natomiast jest to o tyle istotne, no, że jeśli spojrzy się na sondaże i na deklarowaną frekwencję w tych sondażach, no to widać wyraźnie, że mobilizacja elektoratu kobiecego jest dużo niższa niż mężczyzn, co jest istotnym problemem dla całej koalicji 15 października, bo wśród kobiet partie koalicji mają przewagę, czego nie da się powiedzieć o elektoracie męskim. No więc oczywiście to nie jest tylko kwestia aborcji, natomiast no koalicja musi pokazać, że jednak cała koalicja 15, koalicja rządowa musi pokazać, że jednak ten elektorat kobiecej sprawy, o które bardzo, bardzo głośno walczyła, kiedy była w opozycji, no są jeszcze jakoś istotne, chociaż ja jestem sceptyczny, to znaczy wydaje mi się, że nie bez powodu tak ta komisja się ślimaczy, nie bez powodu została odwołana i oczywiście teraz...
0: Poprzednie jej posiedzenie było latem 24 roku,
2: dość dawno, więc no okej, świetnie, mamy pierwszy krok do przodu po czterech krokach do tyłu, ale naprawdę zobaczyłbym, jakie będą kolejne kroki, zanim nowa lewica zacznie triumfować, to wydaje mi się, że jeszcze powinna trochę poczekać.
0: Panie profesorze?
3: No to jest w pierwszej kolejności rzecz, która na polskiej scenie pokazuje, gdzie jest podział polityczny taki ciekawy, bo do czasów wyborów parlamentarnych ostatnich, no to wydawało się, że sprawa szeroko rozumianej aborcji, no to jest PiS kontra reszta świata, tak? Że to jest obóz Zjednoczonej Prawicy, czy teraz Niezjednoczonej Prawicy i po drugiej stronie obóz pod parasolem Donalda Tuska. Ten podział wydaje mi się przesunął w ciągu tych ostatnich lat, przynajmniej w oczach wyborców, bo on dzisiaj wydaje się oddzielać nie tylko tę prawicę, która jest tam, gdzie jest, natomiast także ten takie konserwatywno-centrowe centrum Donalda Tuska od nowej lewicy. To znaczy tam, wydaje mi się, teraz ten podział się przesunął. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś zrobił sondaż opinii wśród polityków, tylko dlatego, że po prostu ocenia się kilka lat zaniechań. Tak? To jest polityka zaniechań. Nie mówię o tym, że można było coś zmienić, bo to wiadomo, że jest duży temat. Wiadomo, że Pałac Prezydencki za czasów Andrzeja Dudy, czy teraz, na pewno by tutaj wypuścił swoją torpedę z wetem. Natomiast prawdą jest, że nawet na poziomie takim, żeby podjąć próbę legislacyjną, no tu wiele osób, i tu z panem redaktorem się zgadzam, to wiele osób ma, no, wśród wyborców zniechęciło ich to, tak? Że to nie jest tak, że a przypomnijmy, to może ostatnie słowo, że w tym takim pakiecie, w tej przedziwnej konstelacji, która wyniosła Donalda Tuska ponownie do władzy, no tam kwestie szeroko rozumianej polityki kobiet i zagadnienia związanych z aborcją. Przecież my powinniśmy pamiętać, że w tle były przypadki śmiertelne, tak? Nie, że to jest abstrakcyjny spór o wartości, tylko konkretne osoby i konkretne nieszczęścia miały miejsce w Polsce. I że to był ważny element dla tego obozu, który został wyniesiony do władzy. Więc ta polityka zaniechań, nawet symbolicznych, wydaje mi się, że przeniosła podział dzisiaj także do obozu tej koalicji rządzącej, no i to widać.
2: I to też nie jest pierwsza sprawa w takim sensie, że koalicja pewnie nieświadomie jakby robi wszystko, żeby taki szczątki entuzjazmu społecznego z czasów rządów PiS-u, szczątki tego pamięci o tamtej mobilizacji przeciwko autorytarnym zapędom PiS i na przykład zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. No robi wszystko, żeby pamięć o tamtych protestach i takie DNA społecznej aktywności po prostu zdusić. No, to znaczy mieliśmy wielkie, wielkie protesty dotyczące aborcji. Przez 3 lata nic się z tym nie wydarzyło. Mieliśmy protesty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości. To wkłada się w bliskiego współpracownika premiera do Trybunału. No, można tak robić, tylko wydaje mi się, że to jest trochę droga na ścianę. No, aborcja jest w tym wypadku takim trochę wichajstrem w takim sensie, że słyszeliśmy, że kiedy Maciej Berek miał iść do Trybunału, to były takie głosy, jak on tam pójdzie, to ten Trybunał po prostu w TK załatwi, odzyskany Trybunał załatwi sprawę aborcji, na przykład, nie wiem, jakoś cofnie w jakiś sposób wyrok Trybunału Przyłębskiej. No więc cały czas jest w tym więcej spinu, narracji, wycofywania się i takiego sprawiania, że ta mobilizacja, która wyniosła w 2023 roku koalicję 15 października do władzy, no z każdym takim wydarzeniem jest coraz mniej prawdopodobna do powtórzenia po prostu w wyborach za rok.
0: Zresztą przed wakacjami zamówiono badania, zamówiła je Koalicja Obywatelska i z tych badań wyszło, że jest duży problem z demobilizacją kobiet między 30 a 50 rokiem życia.
2: To widać też w CBOS-ie, w badaniach, które są po prostu robione nie tylko przez koalicję, ale po prostu, no.
0: Dostępnych tak. Publicznie. To jeszcze a propos Trybunału Konstytucyjnego, bo to też pytałam posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę, bo to wydało mi się bardzo zabawne wczoraj, że Rozwój Plus chce naprawiać Trybunał Konstytucyjny. Mateusz Morawiecki pisze na X-ie: Trybunał Konstytucyjny ma wyznaczać granice władzy, a nie działać lub nie, w zależności od tego, kto akurat rządzi. No to porozmawiajmy o tym oświeceniu Mateusza Morawieckiego, nieco spóźnionym.
3: Nie, no to jest to, co trzeba docenić, bo element farsowy w polskiej polityce ma swoje miejsce i na szczęście, prawda, wyprowadza nas z tych takich ponurych rejestrów. Ja chcę powiedzieć, że jednocześnie przypomina, bo tak warto pamiętać, że może w dobie mediów społecznościowych wszyscy mamy trochę krótszą pamięć. Natomiast no, ja chcę jednak przypominać, że jeżeli dojdzie do władzy towarzystwo, które rozwalało Trybunał, nawiązując już do pytania pani redaktor, no to będziemy, to będziemy mieli jazdę bez trzymanki i o sprawach związanych z prawami kobiet i wieloma innymi można będzie nie tylko zapomnieć, ale być może się okaże, że znowu znajdziemy się w jakimś rankingu państw, które przykręcają śrubę tak bardzo, jak się da. Warto o tym pamiętać. Nie uchyla to tej polityki zaniechań, co do której mamy, prawda, słuszne mieć oczekiwania, prawo mieć oczekiwania, żeby się jednak może tutaj wykazano. Mi się nasuwa z tym Trybunałem jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście teraz Mateusz Morawiecki, no to jest rozkoszne patrzeć, słuchać tych wypowiedzi, nagle przejrzeli na oczy, prawda, nagle zrozumieli, na czym polega trójpodział władzy Monteskiusza, no w ogóle, prawda, jakiś rodzaj oświecenia spłynął z niebios chyba na niektóre polskie głowy tutaj i no trzeba docenić, że się poddali temu, że nie stawiają oporu tej iluminacji, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że to zaciera trochę sprawę, bo oczywiście miło tego się słuchało i wesoło było nawet momentami, ale prawda jest taka, że Polacy zapomnieli już trochę i ja tutaj muszę powiedzieć, że oj, to nie jest dobrze. Wszystkim się wydaje, że co teraz nie zostanie zrobione, no to kolejni politycy tylko psują Trybunał, niszczą, dewastują praworządność, że wszyscy są tacy sami. Problem polega na tym, że jednak nie zastosowano metody lekarskiej w 2023 roku, jasnej, wyraźnej metody lekarskiej, że jeżeli niektórzy sędziowie byli wybrani nieprawidłowo.
0: Czyli byli dublerami, to należy im podziękować.
3: No, nie tylko podziękować, ale jeszcze zażądać honorariów niesłusznych, prawda, wyprowadzić grzecznie albo pod przymusem bezpośrednim i tak dalej. No to albo czarne, albo białe. Bardzo szybko, dosłownie to była kwestia tygodni, jeśli nie miesięcy, wyborcom, którzy wynieśli, o których pan redaktor mówił, którzy poszli na ulicach protestować, chcieli praworządności, którzy wiedzieli, czego się domagają, bardzo szybko ten obraz stał się zamglony. Oni nie rozumieją, a dzisiaj prawnicy toczą uczone spory, w których są wyłącznie podzieleni.
0: W czwartkowym poranku TOG FM nadal są z nami Michał Danielewski, polityka.pl oraz profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski. Rozmawialiśmy o wspaniałej propozycji Rozwoju Plus. Premier Morawiecki zaproponował: skończmy z chaosem w sądownictwie raz na zawsze. Krzysztof Szczucki referował na konferencji prasowej: proponujemy jako Rozwój Plus kompleksowe rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, kompleksowe przecięcie węzła gordyjskiego. To jest projekt nowelizacji Konstytucji. I teraz czas na komentarz Michała Danielewskiego.
2: Nie, no oczywiście, no to jest, jeśli Mateusz Morawiecki mówi o granicach wyznaczanych dla ludzi sprawujących władzę, no to na pewno nie ma kłopotów z granicami hipokryzji, to trzeba przyznać. jakieś ciekawe jest pytanie właściwie, do czego to zmierza w takiej warstwie narracyjnej, bo to, że praktycznie nic się z tym nie stanie, jest pewne, więc to jest takie wrzucenie tematu, z którym Rozwój Plus chce się kojarzyć, co ma jakieś swoje racjonalne podstawy w takim sensie, że rzeczywiście publiczność czy też społeczeństwo no jest zmęczone generalnie tym, co się dzieje ogólnie w wymiarze sprawiedliwości, na styku wymiaru sprawiedliwości i polityki. Jest takie ogólne doznanie zmęczenia i potrzeby, żeby ktoś rzeczywiście wziął miecz i ten węzeł przeciął, kłącze, rozplątał. No tylko Mateusz Morawiecki ma zerową wiarygodność w tym temacie w dwóch wymiarach. Znaczy po pierwsze w tym elektoracie, który był jakoś antypisowski i zasadniczo Morawiecki mu nie wierzy, zresztą słusznie. No a w przypadku elektoratu pisowskiego, czy takiego po prostu konserwatywno-prawicowego, no to myślę, że tam usta otwarte ze zdziwienia są powszechne, no bo właściwie dlaczego? Dlaczego Mateusz Morawiecki odcina się od tego, co robił PiS? Z jakiego powodu proponuje to, co proponuje?
0: Bo tego nie robił Morawiecki, tylko robił Ziobro, powie ci Morawiecki.
2: Mateusz Morawiecki próbuje odgrywać trzecią drogę wyraźnie, to znaczy być taką politykiem i prowadzić taką formację, która trochę siedzi okrakiem na barykadzie, no ale wydaje mi się, że to trochę za wcześnie, to znaczy pamięć o rządach Mateusza Morawieckiego i o tym, że był jednak złączony bardzo mocno z Jarosławem Kaczyńskim i jego formacją jest dosyć świeża.
3: Jednym słowem, zwykle w polityce myślimy, że są najpierw idee, a potem się ludzie różnią zdaniem, ale tutaj jest chyba odwrotnie jednak. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki i jego drużyna po prostu tam są takie głębokie niechęci personalne, być może nawet nienawiści. Bo
0: i dość
3: to jednak
0: głęboka bezideowość.
3: Ale właśnie tutaj chyba przechodzimy do drugiego etapu reformy. mianowicie chyba teraz właśnie te spory personalne, czy nawet nienawiści, bo jednak Mateusz Morawiecki został tam parę razy upokorzony przez Jarosława Kaczyńskiego publicznie, tak? Nie wiem, czy ktoś to lubi, ale on najwyraźniej, jakaś granica została przekroczona. Pożegnali się i teraz do tej nienawiści jest dorabiany program po prostu i szukamy i montujemy, a jak spojrzymy w sondaże, bo ja tam zajrzałem, no to tam Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus, to ma 5,7 ostatnio, a Grzegorz Braun...
0: Nie jest to brylantowa
3: sytuacja. Grzegorz Braun 9%, tak, a Konfederacja numer 1 14%. PiS to ma nadal tam koło 18%. No to jak się na to wszystko spojrzy, to Rozwój Plus na razie dryfuje w stronę Koalicji Obywatelskiej, patrząc na to rozdanie. I wydaje mi się, że nie wiem, na ile tam te wody letejskie i amnezja i wszystko zadziała, ale chyba są też inne logiki odpychania i przyciągania.
2: No oni muszą, jak to się brzydko mówi w takim żargonie politycznym, ustać jednak, no przynajmniej do wiosny, lata, obojętnie co by się nie działo, to Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą, no muszą konsekwentnie robić to, co robią, skoro już wybrali sobie taką drogę, i sprawdzić dopiero wiosną, późną wiosną w przyszłym roku, jak to siedzenie okrakiem na barykadzie im wychodzi, i wtedy jedną nogę przełożyć w jedną stronę.
3: Siedzieć okrakiem, a zima może być ciężka, więc nie wiem.
0: Tak, szpagaty też są trudne do utrzymania na dłuższą metę. To teraz ta rozmowa 2 marca, Kosiniak-Trump, bo premier Tusk mówi, że ta rozmowa była o sprawach wewnętrznych Polski, Adam Bielan mówi, że o bazie amerykańskiej w Polsce, Kosiniak-Kamysz odpowiada wymijająco, Bielan i Kaczyński apelują do Kosiniaka, żeby powiedział, czy był szantażowany, czy nie. Sieć wie swoje, Res Futura sprawdziła, że 3/4 ocen to jest krytyka Bielana i PiSu, a 1/4 to jest obrona Bielana i krytyka rządu, więc chyba Prawo i Sprawiedliwość na tym temacie nie zapunktuje. Jak wy czytacie te dyskusje wokół tego spotkania, ewentualnej ingerencji amerykańskiej w polską politykę wewnętrzną, przed nami wybory, przecież Donald Trump był zaangażowany w wybory prezydenckie, przecież udzielił wsparcia Nawrockiemu, był ten słynny SIPAK finansowany przez Zonda Krypto, gdzie byli prominentni przedstawiciele ruchu MAGA i gdzie był i prezydent Duda, i kandydat PiSu Karol Nawrocki, więc to nie jest tak, że to się już nie wydarzyło, to się już wydarzyło, może się pewnie wydarzyć. Pytanie, w jakiej skali? Michał Danielewski.
2: No ewidentnie PiS chce używać Trumpa jako swojej broni w polityce wewnętrznej, jako takiego super członka Prawa i Sprawiedliwości albo tak zwanego obozu patriotycznego. No tylko pytanie jest, czy to jest rozsądne w takim sensie, że patrząc na tą dyskusję o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem, którą przecież rozpętał sam Bielan, tak najpierw mrugając okiem, że on załatwił z bardzo ważnym człowiekiem spotkanie wicepremierowi. Wywiązała się z tego cała dyskusja. Narracja przeniosła się z bazy amerykańskiej na możliwą ingerencję amerykańską w politykę wewnętrzną. Jarosław Kaczyński i Adam Bielan teraz się skarżą, że są jakoś strasznie bezprzykładnie atakowani. Więc z ofensywy szybko przeszli do defensywy. Już pomijając cały ten aspekt, czy wiara w tą sprawczość amerykańską w polskiej polityce, która jeszcze pewnie parę lat temu, nawet za pierwszej kadencji Trumpa, była jakoś uprawniona, bo te badania opinii publicznej wtedy, zwłaszcza po wizycie Trumpa, były dla niego dość pozytywne. Czy ta wiara jeszcze ma moc i czy jest sensowna? No bo Trump za chwilę może zostać w pewnym sensie zmieciony w wyborach połówkowych, na przykład w Stanach. I no, jego zainteresowanie kłopotami Prawa i Sprawiedliwości, bazą amerykańską i tym całym bałaganem w Polsce może być znikome, bo to jest jednak człowiek, którego uwaga dość szybko skacze z jednego kwiatka na drugi kwiatek.
3: To jest chyba mało powiedziane. Znaczy, to jest sytuacja, w której nie mam jakiejś takiej fizycznej chyba możliwości skupienia uwagi na jednym temacie. Są takie noce, prawda, w których te posty wyskakują w takiej liczbie, że trudno w ogóle stwierdzić, co się dzieje w głowie bohatera. No ale żarty żartami, ale nasze bezpieczeństwo niestety jednak zależy od tej sytuacji. Wydaje mi się, że jakby ja tutaj bym tak prodomosła o pewną taką chłodną jednak, chłodne podejście do sprawy. Wszystkie ręce na pokład. No, sytuacja jest taka, jaka jest. Tutaj pan redaktor przypomniał wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Niemniej ważne z naszego punktu widzenia były te oszukane wybory Putina, gdzie on sobie, prawda, wziął i po prostu zrobił taki niby sondaż korupcyjno-polityczny, kto go tam popiera i kto wyłamie się z szeregu. Poparcie, które sobie tam wydrukował, jest maksymalnie wysokie. To oznacza, że to się przełożyło na to, co widać w Kijowie każdego dnia. Bombardowania, niszczenie infrastruktury cywilnej, przed nami zima. Sytuacja nie wygląda w taki sposób, że Rosja zamierza w ogóle rezygnować. Putin skończył właśnie 74 lata i w prasie rosyjskiej tam drukowano informacje o tym, ile terytorium Rosji odzyskał, więc to w ogóle jest inny stan umysłu. I my nie możemy tego po prostu zapominać, że bez Donalda Trumpa w tej sytuacji niestety trzeba grać na wszystkich instrumentach. I tutaj powiedziałbym, że jestem skłonny nawet stwierdzić, że niech jedna strona robi jedno, czyli ci, którzy są bardziej proeuropejscy, dbają o ten parasol, nie wiem, póki co jeszcze z Macronem i innymi politykami.
0: Tylko żeby wszyscy wiosłowali w jednym kierunku.
3: Tylko żeby w jednym kierunku, tak, bo trzeba mieć świadomość, że to jest bardzo poważna sytuacja. Rosja tak przestawiła cały ich wzrost wydatków na armię w tym roku, kiedy oni mają już kryzys ewidentny, 30% wzrosło. Oni niczego nie wycofują się, z niczego, tak? Putin w gruncie rzeczy od początku swojej kariery prowadzi wojny, tak? Ludzie tego nie chcieli widzieć, nie zauważyli, że zaczęło się od Czeczenii, a potem były co najwyżej przerwy, a nie braki wojny. I w tym momencie, kiedy jest taki stan umysłów na Kremlu permanentnej wojny, no to my musimy mieć świadomość, że tak, Donald Trump to dobrze jak wie, gdzie jest w ogóle Polska, że w Europie Zachodniej są takie podskórne ruchy we Francji i Niemczech, które pchają do władzy ludzi, którzy są raczej prokremlowscy niż proamerykańscy czy propolscy i tak dalej. To jest bardzo krucha sytuacja. W ciągu kilku miesięcy może się wszystko zmienić, więc wydaje mi się, że jest już, jak się tak na, przez chwilę
0: człowiek zastanowi... Czasy są zbyt niebezpieczne na gry i zabawy towarzyskie.
3: No one nie znikną, tak, no bo rozrywka musi być, nie? Ale jednocześnie, wiecie, no 35 lat pracujemy na to, żeby choć trochę bezpiecznie pożyć od tych rozbiorów i Konfederacji Targowickiej, którą pani redaktor tutaj dzisiaj przywołała.
0: Profesor Jarosław Kujisz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski, dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej polityka.pl, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czwartkowy poranek TOK FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, zrealizowała go Oliwia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Odwołane zajęcia, działania policji i prokuratorskie śledztwo. Na początek informacji sytuacja po ataku w szkole w gminie Wyszków. W reakcji na serię ataków w szkołach i pojawiający się wątek internetowy. Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm przyjął też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków będą w piątek zamknięte. To reakcja na atak 15-latka, który w szkole w Leszczy-Dolenowinach ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. To 37-letnia woźna. Prokuratura zabezpiecza dowody. Śledczy muszą ustalić m.in. czy 15-latek będzie mógł odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Prokuratura podkreśla, że należy najpierw stwierdzić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. Przerażeni obecną sytuacją są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, szczególnie w kontekście pogłosek o rzekomym internetowym wyzwaniu, które ma zachęcać młode osoby do ataków.
5: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci, w jakich grupach oni funkcjonują, co na tych grupach się pisze, bo nie wierzę w to, że skoro to było w Ostrołęce 40 kilometrów dalej, czy tam 60, tu u nas się wydarzyło i są jakieś głosy, że tych ataków mogło być więcej.
4: Sprawą zajmują się też policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
6: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Tak jak powiedziałam, na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy.
4: Przypomnę, również w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Miał za sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Jak informują też lokalne media, również w Przasnyszu policja zatrzymała nastolatka, który za pośrednictwem internetowego nagrania miał namawiać do kolejnych ataków. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w szkołach były też powodem przyspieszonych prac w Sejmie nad ustawą pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, którą Sejm uchwalił. Nowelizacja jest też odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuację, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, na przykład związane z przestępstwami, nienawiścią czy oszustwami. Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji będzie można odwołać się do Sądu Powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie. W szczególnie pilnych przypadkach jednak decyzją organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29, a od głosu wstrzymało się 4 posłów. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6 rano, przy czym z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacja